0: miesięczne rozmowy, pertraktacje, czy też próby uzgodnienia stanowisk. A tutaj widać, pewne rzeczy można, pewne rzeczy niektórzy mogą, a inni, no, najwidoczniej, którzy nie mają pieniędzy, takich rzeczy robić nie mogą.
1: No dobrze, to w takim razie jakie będą być konsekwencje w ratuszu, czy radni miejscy dzielnicowi mają możliwość zapytania się w ratuszu, jak to było i jakie są zasady, że Rafał Trzaskowski przyznaje takiej, a nie innej organizacji status patronacki?
0: Tak, zdecydowanie to należałoby się o to dopytywać. Należałoby Rafała Trzaskowskiego zapytać, jakim cudem taka impreza uzyskała taki patronat. Może nie jakim cudem, ale w jaki sposób ktoś, kto organizuje taką imprezę, uzyskał patronat prezydenta Warszawy. Z czym to się wiązało? No bo moim zdaniem, jeżeli jest patronat prezydenta Warszawy, to Warszawa, której prezydent Trzaskowski w tej chwili przewodzi, w której rządzi, no powinna mieć jakieś profity z tego tytułu, a nie na zasadzie tylko takiej, że daje patronat i profity bierze ktoś, kto taką imprezę organizuje, bo to by świadczyło o tym, że mamy tutaj do czynienia z pewną uznaniowością w warszawskim ratuszu, jeżeli chodzi o organizowanie tego typu imprez, wydarzeń i uzyskiwanie patronatów.
1: Rafał Trzaskowski miał szansę zatrzymać tą imprezę?
0: No właśnie, to jest pytanie, czy Rafał Trzaskowski wie, co się w Warszawie dzieje i co się dzieje w jego ratuszu. Formalnie rzecz biorąc, mógłby pewne rzeczy w momencie, kiedy jego urzędnicy otrzymali dokumenty, mógłby pewne rzeczy sprawdzić, bądź też, jeżeli mówimy o kwestii patronatu, odmówić udzielenia czegoś takiego.
1: Czyli mógłby, przynajmniej nie udzielić patronatu, ale czy mógłby się zapoznać z tym, powiedzieć, no nie, no drogie muzeum, tam jest rezerwat, no nie wyrażamy na to zgody.
0: Myślę, że Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy spokojnie mógł albo rozmawiać z dyrekcją muzeum, albo z konserwatorem zabytków. Zresztą pod Rafałem Trzaskowskim jest stołeczny konserwator zabytków, który jest jakby trochę instytucją wydzieloną z Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i on jest jakby mianowany przez Rafała Trzaskowskiego i te instytucje mogłyby w jakiś sposób starać się zatrzymać taką imprezę. Tylko mam wrażenie troszkę, że jeżeli była sytuacja taka, że urzędnicy albo nie doczytali dokumentów, albo była sytuacja taka, że zjawił się ktoś, kto no, z dużymi pieniędzmi, z wpływami i przekonał odpowiednie osoby do tego, żeby taką imprezę zrobić.
1: To już na koniec zapytam o całościowy ogląd, no bo to jest jednostkowa sprawa, ale może ona pokazuje coś więcej. Pokazuje, że Warszawa stała się miastem dla celebrytów, a nie dla mieszkańców, że to jest miasto podwójnych standardów.
0: Może i podwójnych, albo może nawet i potrójnych standardów, bo Warszawa, taka codzienna Warszawa, no to Warszawa ludzi jadących do pracy, starających się utrzymać swoją rodzinę, ale najwidoczniej jest w Warszawie również grupa osób, która ma wejścia w warszawskim ratuszu. Zresztą sprawa afery reprywatyzacyjnej to pokazała i niestety mi się wydaje, że na kolejną aferę warszawski ratusz pracuje w tym względzie, że ludzie mający pieniądze i wejścia w warszawskim ratuszu, zdaniem urzędników, zdaniem rządzących Warszawą, mogą więcej niż zwykli mieszkańcy.
1: Mogą więcej. To jest wniosek z naszej rozmowy. Paweł Lisiecki, radny, były radny Warszawy, były burmistrz Pragi Północ, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dorota Kania, naszym gościem, dziennikarka, publicystka. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
1: I marszałek Czarzasty na początek będzie tematem naszych rozważań, bo marszałek nie chce wystawić opinii do ujawnienia na temat procedury ujawnienia aneksu WSI. Jest to polityk, który najbardziej broni tajności tego dokumentu. Jak pani redaktor myśli, dlaczego?
2: Trzeba przypomnieć, że od ostatniej naszej rozmowy zmieniły się bieg wydarzeń, można powiedzieć. Znaczy, wydarzenia się nie zmieniły, ale sposób postrzegania pana marszałka, ponieważ ostatnio w jednej z rozmów powiedział, że nie może ujawnić, lecz, ponieważ nie dostał głosu w sprawie prezydenta. Od prezydenta go nie dostał.
1: Aha, czyli że nie...
2: No właśnie, tak myślałam, że będzie takie zaskoczenie.
1: Jest to pewne zaniemówienie, to prawda.
2: Chwila była ciszy, redaktor Jankowski...
1: Zaniemówiłem, to prawda, bo to jest...
2: Bo ja też ominiłem, jak to wysłuchałam, a proszę sobie wyobrazić, dlaczego nie dostał. Dlatego, że dostał z BBL-u, z Bezpieczeństwa Narodowego, a nie od prezydenta. Śmieje się, no bo to jest po prostu... No i można inaczej skwitować jak śmiechem, prawda? Nie wiem, pan prezydent osobiście ma przynieść panu marszałkowi, dać mu do przyjść z aneksem pod pachą do kancelarii Sejmu, nie wiem.
1: To jest w sumie ciekawe, bo z jednej strony można składać w obecności marszałka ślubowanie wobec prezydenta bez prezydenta, ale jak rozumiem dokumenty, to już musi prezydent osobiście przynieść. To jest swoista logika.
2: Prawda? Dokładnie. Więc tutaj jest dość zabawne. Byłoby zabawne, gdyby nie tragizm całej sytuacji i całego zarządzania przez marszałka. Internauta, pan historyk, pan profesor Żerkop świetnie go określił, kierownik Sejmu. I to chyba tak będzie już do końca kadencji, prawda? Kierownik Sejmu. Kierownik sali sejmowej, dokładnie.
1: Ale skąd ten opór?
2: Skąd opór przy ujawnieniu aneksu?
1: Bo to jest jednak minęło 20 lat. To już jest tak, że to środowisko nie powinno czuć się bezpiecznie. 19. Nie powinno czuć się bezpiecznie? Bezpieczniej?
2: Ja podejrzewam, że nie, no bo przecież dopiero teraz proszę zauważyć, że cofając się zaledwie kilka lat temu, kiedy wydawaliśmy książkę resortowe dzieci, opisywaliśmy w jednym z tomów w politykach kwestię związaną z muzą, prawda? Jak muza została sprywatyzowana, jak przeszło to w ręce właśnie no Czarzastego. I dopiero teraz po tylu latach, po 30, czyli upłynęło 31 lat, a dopiero teraz się wychodzą na jaw pewne fakty. Tak samo jeżeli chodzi o aferę FOS. Przecież ja przypominam, że o FOS-ie się mówiło, ale tak naprawdę kwestie powiązań, kwestie pożyczek i kwestie komu dawał pieniądze Rzemek wyszły podczas pracy Komisji Weryfikacyjnej 2007 rok, a przecież afera FOS-u wybuchła na początku lat 90. Upłynęło 15 lat albo i więcej, kiedy te afery zostały przybliżone. I tutaj podejrzewam, może być podobnie. Ja nie wiem, co jest w aneksie. Nikt tego nie wie, poza, no właśnie, teraz może trochę więcej osób wie, jak ten aneks dotarł do Sejmu, ale moim zdaniem tam są powiązania, tam są linki, które idą do SLD, które idą do polityków lewicy i to może się, i nie tylko, i tego się może obawiać Czarzasty. Poza tym nie możemy rozpatrywać tego tylko i wyłącznie w kwestii lewicy, bo przecież ludzie, którzy występowali w aneksie, w raporcie z weryfikacji WSI dalej są czynnymi ludźmi, tak? Chociażby Marek Dukaczewski. Ale te wszystkie, bo to są opisywanie działań przestępczych. To wszyscy zapominają aneks. Z tego opisywali działań przestępczych wojskowych służb informacyjnych. Również kwestii związanych z gospodarką. I być może to o to chodzi.
1: że tu jest ten pies pogrzebany, a kwestia związana chociażby z tym antyamerykanizmem pana marszałka, bo pan marszałek cały czas, także w kontekście Zbigniewa Ziobry, no stawia, że jego przyjęcie w Stanach to jest coś, co jego zdaniem powinno wpłynąć na relacje między Polską a Stanami, chociaż ostatnio się tego troszkę wycofywał, ale tylko tak nieznacznie.
2: Nieznacznie, a ja tylko przypomnę, że dokładnie 13 maja 1986 roku Jerzy Urban za pomoc żywnościową do Polski chciał wysyłać śpiwory nowojorczykom, prawda, i koce. Dlaczego przypominam wypowiedź Urbana? Dlatego, że takie same podejście do Stanów Zjednoczonych ma marszałek Czerzasty. On w ogóle nie zmienił podejścia, można powiedzieć. Bliżej mu do wschodu niż do zachodu, reasumując.
1: Tak to by wyglądało. Pani redaktor, a jak to będzie dalej, jeżeli chodzi o sam aneks? To się do tego wrócę, bo jeżeli nie będzie stanowiska marszałka Sejmu, no to da się go wtedy opublikować, czy nie?
2: No tutaj jest jeden problem. O publikację aneksu musi zdecydować premier, tak? Jeżeli nie będzie jego kontrasygnaty, to się będzie przeciągało. Moim zdaniem to będzie bardzo się świadczyło, dlatego że no, czegoś się boją. Z jakiegoś powodu, jeżeli Donald Tusk nie da tej kontrasygnaty, a moim zdaniem nie da, no to możemy się domyślać, co się będzie działo dalej. To znaczy w tym sensie, że aneks nie będzie opublikowany, ale już będzie odtajniony, będzie w tym sensie odtajniony, że będzie czekał na takiego premiera,

0: ujawni aktywa, te, które miały WSI na zachodzie czy wschodzie, tak? To jest oczywiście oczywistą bzdurą. Aneks ma 1000 stron, więc jest dwa razy, ponad dwa i pół razy większe od raportu z weryfikacji WSI. Tam jest rzeczywiście, może być, bo ja mówię, podkreślam, nie wiem, co tam jest, tam może być rzeczywiście wiedza bardzo potężna, acz historyczna, jak pan redaktor sam zauważył, minęło blisko 20 lat, tak, od powstania aneksu. Tam nic nie było dopisywane, co sugerują co niektórzy, że na przykład Marek Siwiec, tak, pyta w pytaniu, czy Cenckiewicz coś dopisał, tak. No to jest oczywiście bzdura, że nikt tam nic nie dopisywał, ale mimo wszystko, no coś tam jest takiego w tym aneksie, co budzi przestrach. I myślę, że ja się też troszkę tego nie widziwię, bo przecież trzeba przypomnieć, że Marek Łukaczewski był zastępcą Marka Siwca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, jak Aleksander Kwaśniewski był prezydentem, tak? To też o tym nie zapominajmy, że te związki z lewicą służb są naprawdę bardzo mocne. Zresztą biorąc pod uwagę ilość osób w WSI, które pracowałyby szkolonych w Moskwie, no to można powiedzieć, że to akurat nie dziwi. A sprawa Zbigniewa Ziobro, jego wyjazdu za granicę, kiedy posługiwał się paszportem genewskim, tak, kiedy mógł podróżować legalnie, bo cała prokuratura to przyznała, że on nigdzie nie uciekł, że po prostu podróżuje legalnie, tak? Kwestia interpretacji tego wyjazdu, narzucenia może narracji, nie interpretacji, tylko narzucenia narracji, żeby przykryć, że no, jak to powiedział sam Zbigniew Ziobro z Trybuny Sejmowej, no czekam, jak tu krzyczeli, będziesz siedział. Więc on mówi, czekam, tylko żebyście się nie ukazali chujarami. No jak się okazało, że tak się stało, jak Zbigniew Ziobro powiedział. Słowa prorocze z Trybuny Sejmowej.
1: Pytanie, na ile będą to słowa kłopotliwe politycznie, że tak zmienimy już całkiem temat na bieżącą politykę. Zbigniew Ziobro w Stanach to, no właśnie, bo część osób mówi też kłopot dla Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ja tego absolutnie tak nie postrzegam. Na początku tak myślałam, ale później jak sobie przeanalizowałam to wszystko, to stwierdziłam, że nie. Dlatego, że proszę zauważyć, a właściwie to nie lud, bo to nie można ich nazwać, no, znaczy silni razem, którzy komentowali, no, czyli ta grupa wytworzona przez Romana Giertycha, którzy komentowali działania władz w niedzielę, wtedy kiedy okazało się, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, byli wściekli, tam była furia. Oni się tak rzucili i na Romana Giertycha, porównując jego wyjazd do Włoch, jego ucieczkę do Włoch, bo to była ucieczka, tak, przed wymiarem sprawiedliwości, że są nieudacznikami, że mieli im Ziobro przynieść. Znaczy to na zasadzie takiego tłumu łaknącego krwi, a tak tej krwi nie ma, tak? I wściekłość się wyładowała na Tusku, na Kierwińskim, na Siemoniaku, na Czarzastym, na Giertychu. Ja czytałam te komentarze w niedzielę. Tam była po prostu wściekłość. Wściekłość tłumu, że nie dostał tego, czego chciał. I teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy sytuację, że jednak pod wpływem nacisków właśnie tych swoich wyborców Donald Tusk podejmuje decyzję, bo to Tusk będzie podejmował decyzję, żaden Żurek, że jednak musi być ekstradycja, musi być podjęta ekstradycja. No i wysyłają papiery, albo przynajmniej mówią, że będą wysyłali papiery. I no dochodzi do procesu ekstradycyjnego. I na procesie ekstradycyjnym Zbigniew Ziobro mówi to, co się dzieje w Polsce. I to tu już nie jest kwestia Polska i mały wycinek Unii Europejskiej, tak, gdzie to dociekło, tylko idzie przekaz na cały świat. Na cały świat idą transmisje we wszystkich telewizjach, w radiach, że były stosowane tortury wobec księdza Olszewskiego, że w świętej pamięci pani Barbara Skrzypek zmarła 3 dni po przesłuchaniu jej przez Ewę Grząsek, że urzędniczki były prowadzone w kajdankach zespolonych, że matka chorego dziecka była przetrzymywana w więzieniu, że człowiek, który zajmował się pieniędzmi dla ludzi w czasie COVID-u, myślę tutaj oczywiście o panu Michale Kutwierowskim, jest szykanowany, że za Fundusz Sprawiedliwości są prześladowane panie z gospodyń wiejskich, wiejskich,

0: strażacy z ochotniczych straży pożarnych. To wszystko pójdzie w świat. Tusk tego nie chce. Co by nie mówić, bo ja mam bardzo złe słowo o Tusku, ale jednego mu nie można odmówić. On ma doświadczenie, on jest wytrawny politykiem, ma doświadczenie polityczne. I on wie, co znaczy proces ekstradycyjny i nagłośnienie tych wszystkich spraw. Teraz to się zatrzymuje w Polsce, prawda? Nie wypływa poza Polskę, a wtedy będzie szedł z całego świata przekaz. Bo przecież, nie wiem, czy pan redaktor widział, ale na pewno myślę, że zauważyliście w Radiu Wnet, jakie były informacje w niedzielę i na portalach światowych. Przecież to była główna jedna z głównych informacji, że Zbigniew Ziobro jest Stanach Zjednoczonych. To proszę sobie wyobrazić, co się będzie działo, kiedy będzie proces ekstradycyjny. I moim zdaniem będą mówili, żeby uspokoić swoich wyborców, że tak, że trwają prace, że to jest proste, że tu trzeba jednak troszeczkę się nad tym pochylić, że tutaj trzeba zgromadzić dokumenty i będzie przeciągane. No, do wyborów został rok czasu, prawda? Nic, no rok i 3 miesiące.
1: Rzeczywiście raczej nie będzie i pytanie, czy to nie będzie kłopotem jednak dla Donalda Tuska, który no, sam tak twierdzi i jest wiele badań, które to potwierdzają, że dla istotnej części jego elektoratu, znaczy jak mniejszości Polaków, ale bardzo większości, bardzo ważnej grupy dla Donalda Tuska, no rozliczenia są jakieś kluczowe, że udało się jakoś na tyle przekonać dużą część Polaków, czy oni sami się przekonali, że najważniejsze w polityce jest to, żeby Prawo i Sprawiedliwość zostało rozliczone. To jest kluczowe i najważniejsze. Wszystko inne, służba zdrowia, budżet, gospodarka, wszystko jest nieważne. Ważne są rozliczenia. No i czy ta ucieczka z Zbigniewa Ziobro i brak jego w więzieniu, czy w areszcie, mówiąc dokładnie, bo więzienie mu nie grozi, ewentualnie być może areszt, no nie jest jednak czymś, co będzie bardzo kłopotliwe dla Donalda Tuska w kampanii. To o tym pisał tygodnik Polityka, lewicowo-liberalny.
0: Ma pan redaktor rację, będzie bardzo kłopotliwe, dlatego że w tej chwili ludzie, którzy głosowali na koalicję 13 grudnia, powiedzieli, że absolutnie napisali, ja nie będę cytowała tych wpisów, pamiętaj, że one są tak wulgarne, że się nie nadają do cytowania publicznie, że chcieli rozliczeń, nic z tego nie wyszło, że nie ma żadnej, są wylistowane. Wszystko. Afera Pegasusa nie ma, afera RAS nie ma, nikt nie ma wyroków wskazujących, nie ma, że ciągle po prostu wszystko po kolei. Fundusz Sprawiedliwości. No i to, oni to wyliczają i że ani jedna afera PiS-u nie została rozliczona, a minęło 3 lata. I Donald Tusk, proszę zauważyć, nie napisał ani słowa na temat Zbigniewa Ziobro, który jest taki bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Nie napisał nic. Nic nie napisał. To samo, jeżeli chodzi o Tomasza Siemoniaka. Służby po prostu nie wiadomo, co zrobiły. Donald Tusk ma z jednej strony aferę kłodzką, pedofilię, a z drugiej strony, o której też cały czas jest kwestia przypominana, przecież ta pedofilia nie została już całkowicie osądzona, bo to są wyroki nieprawomocne, tak? A co i róż wychodzą nowe informacje na temat powiązań, na temat lokalnych powiązań w Kłodzku i wydaje się, że Kłodzko to po prostu było miasto prywatne, że to cała kotlina Kłodzka, te wszystkie powiązania, to jest właśnie takie prywatny folwark Platformy, tak, obywatelskiej. I Donald Tusk zajmuje się sejfem, zajmuje się kryptowalutami, a na koniec czym się zajął? Wczoraj się zajął tym, że homozwiązkami, że to jest kwestia godności człowieka. Ledwo co wyszedł ze spotkania z Leonem XIV, a już mówi o homozwiązkach. Więc no, miota się, bo można powiedzieć, od ściany do ściany. On w tej chwili nie bardzo wie, co ma robić, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Widzi tą wściekłość ludzi, których wyhodował, jak to mówił Jan Rokita, że taki największy motłoch, że to on ma taką zdolność zgromadzenia wokół siebie takiego lumpen proletariatu, najgorszego motłochu i teraz ci ludzie domagają się rozliczeń, ale ze strony Donalda Tuska, bo to już pobrzmiewa, ten groźny pomruk w tym środowisku już słychać.
1: Ale czemu się może na Donaldzie Tusku odbić ten pomruk niezadowolenia?
0: że wyborcy będą głosowali na przykład na Czarzastego, na przykład na Lewicę. Odejście. Nie będą, nie będzie to ich tłustwo wiarygodne. Przyniosą swoje, są tam w tych spisach jest, że będą głosowali albo jakaś nowa partia. Przecież w zanadrzu jest szykowana nowa partia. Moim zdaniem powstanie ta nowa partia i za moment będzie, będziemy świadkami, że powstaje nowa partia i
1: ale
0: będzie to pewnie
1: tuż. To jak się patrzymy na scenę, zdaniem pani redaktor, albo Czarzasty, albo nowa partia, to tak trochę brzmi, jakby Donald Tusk no, w tej sytuacji był nie rozgrywającym, nie panem sytuacji, ale był jakimś tam obiektem szantażu, że jeżeli nie zrobi tego albo tego, no to coś mu wyrośnie. Szantażu to może nie daje jedna konkretna osoba, ale daje sytuację polityczną.
0: Moim zdaniem to jednak będzie tak, że Donald Tusk będzie się starał jednak zyskać poparcie. Jak? Nie mam pojęcia. Sytuacja jest dla niego skrajnie, skrajnie zła. Czy zrobi tak, jak to było w 2014 roku, że wyjedzie za granicę? No, prawdopodobnie. Chociażby z tego względu, że nikt go tam nie chce już, tak? Jest Merz, który go nie cierpi. Von der Leyen, która oczywiście chce, żeby Tusk wykonywał pewne rzeczy na rzecz Niemców, ale nie dadzą mu stanowiska z Unii Europejskiej. Chyba, że w ostatniej chwili coś sobie załatwi.
1: Na ostatniej prostej, chociaż nie wydaje się, jakby miał odchodzić, chociaż dziwne jest są te zawirowania i zakręty Donalda Tuska, aż takie zadziwiające. Jednego dnia papież i grób Jana Pawła II po powrocie zaraz homomałżeństwa. To się rzeczywiście wygląda na jakąś taką, jakby mimo dobrych sondaży, mimo stabilnej sytuacji, na jakieś takie właśnie to chciałbym powiedzieć, nawet szamotanie się premiera Tuska w tej scenie od świętego Jana Pawła II i klęczenia przy grobie po deklarowaniu, że lewica ma wprowadzać transkrypcję małżeństw homoseksualnych.
0: Nie, małżeństw homoseksualnych są związki. Małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Trzeba to cały czas powtórzyć. Nie dajmy sobie narzucić narracji, że to są małżeństwa. To nie są małżeństwa. To są związki tylko i wyłącznie. Czym się na końcu dołożymy to na zachodzie, że to chodzi o adopcję dzieci ostatecznie. I jeżeli teraz się tego nie zatrzyma, to naprawdę będzie bardzo źle. Mam nadzieję, że to się zatrzyma. Że a jak się kończą kwestie adopcji dzieci, czy kwestie wychowywania dzieci w takich związkach, to mam przykład przed ubiegłego roku chłopców, kiedy dwie kobiety żyjące w związku partnerskim znęcały się nad dzieckiem, zostały odebrane, chłopczyk był maltretowany, więc tutaj trzeba za wszelką cenę bronić tej rodziny, trzeba bronić rodzinę, rodzina, jak powtarzam, jest związek kobiety i mężczyzny i tak to jest, a nie żadne chore, jakieś wynaturzone prawo, czyli nie było wprowadzane. Rząd to się dzieje pozaprawnie. Donald Tusk, czy dostanie stanowisko w Unii, jest raczej wątpliwe. Jeżeli już to być może gdzieś tam, ale to nie sądzę. Poza tym też pamiętajmy, że w 2014 roku był Donald Tusk 12 lat młodszy, tak? Więc w tej chwili w przyszłym roku skończy 70 lat. A jest dużo młodszych od niego w polityce, którzy chcą się dorwać, jak to się mówi, do władzy. Tak? I sytuacja może się całkowicie zmienić. Naprawdę w ciągu następnego roku możemy być świadkiem naprawdę bardzo dziwnych ruchów. Donald Tusk nie będzie chciał oddać władzy w Platformie, a z drugiej strony, jeżeli coś w końcu tam załatwi sobie i wychodzi w Unii Europejskiej, to wtedy będziemy świadkiem bardzo ciekawych sytuacji w Koalicji Obywatelskiej. Bardzo ciekawych sytuacji, bo tam będzie naprawdę, naprawdę duża, duża walka o przywództwo, bo jak czytam różnego rodzaju rojenia różnych polityków, na przykład, że Prawo i Sprawiedliwość tworzy rząd z Tuskiem, a mówi to Janusz Kowalski, no to są chore rojenia, no przykro mi, no to już jest odjazd to całkowity. Więc nie ma mowy o rządzie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, prawda, wspólnego. Natomiast jeżeli chodzi o samą Platformę Obywatelską, czyli Koalicję Obywatelską, jak się teraz nazywają, to mogą mieć naprawdę bardzo potężne kłopoty. Myślę, że już niebawem. Tym bardziej, że dzisiejszy sondaż Opinii 24, sondażowni, która jest opłacana przez, ma płacone i jest opłacana przez Koalicję Obywatelską. Wystarczy wejść na rejestr wpłat, tak? Przepraszam, rejestr umów. Oni ciągle wykonują różnego rodzaju badania dla samej Platformy Obywatelskiej. I ta Platforma Obywatelska, przepraszam, Opinia 24, dzisiejszy sondaż pokazuje, że 51% Polaków jest niezadowolonych z rządu Donalda Tuska. Ile faktycznie tego nie wiemy, prawda? Ale no to już też pokazuje tendencję, trend, że tak się wyrażę. To nie jest dobrze dla Donalda Tuska, pomimo tego, że jest tak, jak jest, ale z drugiej strony no i też mamy kwestie wewnętrznych chwal w Prawie i Sprawiedliwości, tak? To są, które nie sprzyjają. Mam nadzieję, że to zostanie skonsolidowane i prawdopodobnie już nam się czas kończy, a na koniec chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mianowicie przypomina mi się działania, te, które były podejmowane przez Służbę Bezpieczeństwa wobec partii opozycyjnych, czyli działanie zespołu Lesiaka. Dezintegracja, skłócanie, wypuszczanie różnych informacji do mediów nieprawdziwych, generalnie całe gry operacyjne robione wokół partii politycznych konserwatywnych. I to jest dokładnie to, co było na początku lat 90., to co, jak działano wobec Porozumienia Centrum.
1: O czym mówiła Dorota Klenia, dziennikarka publicystka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Nocne powtórki wnet.
1: Naszym gościem Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie. No, myślę, że Odyseja w tym roku będzie ważnym tematem, bo jest ten film hollywoodzki. Yes. I wszyscy się dowiedzą, że ta Odyseja, Odyseja trwała wiele lat. 10 lat chyba, 20 lat, nie, z tego co pamiętam.
1: Odyseja, ale ja pamiętam, trwała 10, a 10 lat było pod Troją, czyli łącznie Odysa w Itace 20 lat nie widziano, aż jego syn Telemach dorósł, aż żona, no, żona musiała nie jeden kobierec najpierw utkać, a potem popruć, żeby nie wyjść za mąż. My Odyseją płynąc też będziemy długo, to chyba będzie najdłuższa Odyseja wyborcza w historii wyborów parlamentarnych w Polsce, bo już de facto się zaczęła, ale zanim do tego, jak się zaczęła, to trochę o sondażach. Porozmawiajmy dzisiaj, jest wysyp sondaży. W jednym sondażu OGB, Ogólnopolskiej Grupy Badawczej PiS notuje najsłabszy wynik w historii badań, spadek o 2 punkty procentowe. No i pytanie o efekt Czarnka i właśnie o tą najdłuższą kampanię wyborczą, bo wiele osób mówiło, że właśnie nominacją przymusowa Czarnka de facto to PiS rozpoczęło taki kampanijny szlak. Jak idzie PiSowi ten szlak z Przemysławem Czarnkiem?
3: No, można powiedzieć, że to jest wyboisty szlak i chyba wielu polityków PiS może nie tyle żałuje, co zastanawia się, czy to miało sens, żeby zgłaszać Przemysława Czarnka. I tu nie mówię o samym Przemysławie Czarnku jako takim, tylko w ogóle, żeby to robić tak wcześnie. No bo sekwencja wydarzeń była taka, że 7 marca 2026 roku byliśmy, relacjonowaliśmy w hali Sokoła, prezes Kaczyński powiedział, że to będzie Przemysław Czarnek. No i później ewidentnie, mimo wysiłków samego Czarnka i jego takiego bardzo wąskiego sztabu na Nowogrodzkiej, no to głównym tematem jednak przez najbliższe kolejne tygodnie i miesiące, w zasadzie aż do dzisiaj, wiele tygodni było tej wojny w środku, tak? Wojny między tak zwanym środowiskiem maślarza, a tak zwanym środowiskiem harcerzy. Mówię tak zwanym, bo to są bardzo umowne wszystko etykiety, tak? No i dzisiaj PiS jest w takiej sytuacji, że o efekcie Czarnka może mówić tylko w teorii, a nie w praktyce, no bo ewentualnie to jest takie trochę spinowanie, że spadki PiSu się zatrzymały. Czasami politycy PiSu podają dalej jakiś sondaż, którego akurat wynika, że PiSowi troszeczkę poparcie wzrosło. No ale żadnych przełomów nie ma i sam zatem Jarosław Kaczyński, pamiętam taką wypowiedź w Sejmie, no mówił, że to jest projekt na kilkanaście miesięcy, no ale jemu się nie udało obniżyć tych oczekiwań, bo oczekiwania były jednak trochę chyba większe.
1: Oczekiwania były większe, teraz PiS ma się spotkać na specjalnym wyjazdowym posiedzeniu klubu, to się zdarza, żadna bardzo nadzwyczajna sytuacja, ale sytuacja jest jednak napięta, kryptowaluty dzielą Prawo i Sprawiedliwość, partia, która, no właśnie, trochę stoi na zakręcie, partia, która ma no, swoje wyraźne kłopoty, cały czas nie jest w stanie zebrać się w sobie, kłopoty Prawa i Sprawiedliwości są kłopotami endemicznymi, takimi kłopotami, które już zawsze będą tej partii towarzyszyć, że to już jest taki element, że to się musi dojść do dekompozycji, rozłamu i potem może coś nowego powstanie?
3: To jest, myślę, że ja bym powiedział tak, że spór o kryptowaluty w PiS-ie to jest spór pokoleniowy. Taka jest moja teza robocza. Że one, ta sprawa nie jest jakoś specjalnie ważna, moim zdaniem, dla większości wyborców, bo w kryptowaluty inwestuje no jednak wąski segment. Tutaj mało jest wiarygodnych badań, które pokazywałyby, jak realnie wąski. No ale to nie jest to sprawa ogólna, tak? No, jest powiedzmy segment wyborców z dużych miast, lepiej wykształconych, lepiej zarabiających, którzy szukają alternatywnych metod inwestowania i inwestują w kryptowaluty, tak? Natomiast to się częściowo pokrywa z grupą wyborców Konfederacji, ale moim zdaniem to nie jest kor wyborców PiS-u. Kor wyborców PiS-u to jednak są ludzie starsi i oni im bardziej chyba bardziej są bliżsi do takiego twierdzenia jak Jarosława Kaczyńskiego, że trzeba to wszystko zakazać. Więc ten spór o kryptowaluty w PiS-ie to jest spór pokoleniowy po prostu.
1: A nie jest to tak, że znowu przy okazji, no to jednak to prawda, to nie jest sprawa, która wszystkich rozpala. To jest być może część młodzieży, czy młodszych i trochę w średnim wieku ludzi, ale kryptowaluty to nie jest coś, o czym się codziennie dyskutuje.
3: Teraz się więcej o tym rozmawia, bo na przykład premier Tusk dosyć skutecznie, w tradycyjnym swoim stylu, wykreował temat kryptowalut. Zonda krypto, miał ku temu oczywiście, nie jest temat wykreowany z niczego, bo sprawa zonda krypto jest poważna, ale ona też jest bardzo wąska, tak? No ale temat jest nośny, w tym sensie takim, to jest taki, jak mały taki, ziarno, które można zasadzić i później wyrośnie z niego piękny temat polaryzacyjny i tak zrobił Donald Tusk. Zauważył temat, trudno było go nie zauważyć. No i zasadził i teraz podlewa. No i podlewa tak, że co o tym mówią w mediach, chociaż moim zdaniem o zonda krypto, to Polacy w ogóle nie rozmawiają, nie wiedzą co to w ogóle jest. Ani też moim zdaniem kryptowaluty jako takie to nie jest powszechny temat, ale zonda krypto już tym bardziej. Natomiast koalicja zrobiła z tego wielki temat, który też PiS dzieli i rozkleja PiS z Konfederacją. To jest też najbardziej... najciekawszy chyba w tym wszystkim.
1: Że chociaż dopiero tego... co i PiS i Konfederacja były sklejone w temacie kryptowalut, chociażby wetem prezydenta.
3: To prawda, ale to myślę, że na to wszystko gra Donald Tusk. Po pierwsze, żeby to był temat, żeby nie mówić na przykład o tym, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, już zaczynamy się wszyscy uczyć jej imienia i nazwiska, ale to chyba nie jest dla niej dobra wiadomość, mówi o tym, że no, pacjenci mają teraz lepiej, a w ogóle to się cieszą z tego, że jest KPO w zdrowiu. No, to nie jest wygodny temat dla premiera Tuska, tak samo jak dziesiątki innych, tam nie, mieszkalnictwo, demografia, praca, lęki przed utratą pracy przez wycięciem tej pracy przez AI i tak dalej. Nie, to nie są dobre tematy dla rządu. Brak jakichkolwiek większych reform, tak? To, co mówi Kołczyńska-Nałęcz. Nie, to nie jest dobry temat. Więc Tusk kreuje takie tematy, żeby po prostu media miały o czym mówić. A dwa, rozkleja PiS z Konfederacją, z młodymi wyborcami. To się świetnie udaje, moim zdaniem. Jestem zdziwiony, że Jarosław Kaczyński wszedł w to. To dla mnie jest zaskoczenie. Mówię o tym projekcie no, de facto likwidującym obrót kryptowalutami w Polsce, który wiadomo, że nie wejdzie w życie, tak? prezydent by ten projekt zawetował, moim zdaniem.
1: No to na pewno, żeby być koherentny, dzisiaj rano gościem w Radio Wnet był Marcin Warchoł, który rzeczywiście tak unikał odpowiedzi, bo trudno było mu odpowiadać wprost, ale próbował przekonać, że będzie, że powinna być próba kompromisu między projektem prezydenckim a projektem PiSu. Pytanie, czy w ogóle taki kompromis jest możliwy?
3: Nie sądzę, chociaż tutaj akurat to też jest trochę bez znaczenia, w tym sensie, że jeden i drugi projekt nie będą prawem, ponieważ nie przejdą przez Sejm, tak? Marszałek Krzyżasty, że zostanie to odrzucone, ten projekt PiSu, bo teraz w zasadzie jedyne, co ten projekt PiSu w sprawie kryptowalut, powtarzam po raz trzeci, temat, który się ogólnie nie liczy, robi, to jest to, że ustawia prezydenta bliżej Konfederacji. To PiS zrobił, ale czy to było rozmyślne, to ja nie wiem. I uważam, że sytuacja, w której były premier Morawiecki jest przeciwny i słychać też zaskoczenie z tego niewielkiego, ale istniejącego jednak obozu samego Przemysława Czarnka, z tamtej strony nawet, nie mówię tu o Maślarzach jako takim, bo to nie są te same rzeczy, ale jest pewna konsternacja, tak? To wszędzie, w PiSie poza samą Nowogrodzką. I myślę, że to jest dosyć, to wszystko niesamowicie paradoksalne i powiem szczerze, że od dawna nie było takiego, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale nie było takiego tematu, który byłby tak paradoksalny na tak wielu poziomach. I cały czas, powtórzę po raz czwarty, moim zdaniem mówisz tak bardzo kolokwialnie, albo to nie będę przeklinał, nikogo to nie obchodzi. Co do zasady. Ludzie nie wiedzą, co to są kryptowaluty. Oprócz tych, którzy je mają, no ale...
1: A nawet ci, którzy je mają, też nie do końca często wiedzą, czym one są i na tym może problem polegać w jakiejś części. To jeszcze, redaktorze, żebyśmy przeszli do koalicji rządzącej, czy Donald Tusk już może zasiąść na laurach i powiedzieć sobie, udało mi się ustawić scenę tak, że spokojnie mogę czekać wyborów, czy o ile w ogóle można być spokojnym w polityce, no ale że wszystko idzie mniej więcej zgodnie z planem Donalda Tuska. Prawica się kłóci, traci w sondażach, a Donald Tusk stabilnie stara się zarządzać konfliktem.
3: No i to jest, myślę, że jest odwrotnie, że Donald Tusk jest, moim zdaniem powinien być, nie wiem czy jest, bo to jest tak hermetyczna informacja, że o tym wie tylko Donald Tusk. Jeśli nas słucha, to może się dzwoni i nam to powie, czy jest wkurzony, czy nie, ale wątpię, żeby tak się stało, wątpię, żeby zadzwonił mimo wszystko. Natomiast do czego zwierzam, że to jest hermetyczna informacja, jaki moralnie nastroju jest Donald Tusk. Te wszystkie przecieki o tym, że się wścieka, one są kreowane, żeby coś tam pokazać, taki efekt. Natomiast moim zdaniem powinien być zaniepokojony, ponieważ ja rozmawiam z przedstawicielami klasy średniej na Jagodnie we Wrocławiu, na Ruczaju w Krakowie i wszędzie indziej, gdzie jeżdżę, bo ja lubię sobie tak jeździć po Polsce. Ostatnio zrobiłem wywiad z prezydentem Sutrykiem dla Rzeczpospolitej we Wrocławiu i wszędzie, gdzie jeżdżę, to pytam moich znajomych, którzy kiedyś głosowali w 2023 roku, są z tej klasy średniej i głosowali na trzecią drogę albo na Koalicję Obywatelską, albo czasami na Nową Lewicę, czy zagłosują ponownie. I powiem szczerze, że rzadko słyszę odpowiedź, że zagłosują. Raczej wszyscy mówią, są wkurzeni i zostaną w domach. A bez drugiego Jagodna koalicja traci władzę i rządzi prawica w jakimś układzie. No prawdopodobnie pod patronatem prezydenta, być może z premierem Boguckim, z premierem Szefernakerem, z rządem osklejanym z różnych frakcji prawicy, być może z podzielonym PiS-em już wtedy na te kolejne frakcje. Ale rządzi prawica. I premier Tusk tutaj, no, moim zdaniem, powinien być mocno zaniepokojony. Moim zdaniem on to doskonale widzi i czuje, że ten elektorat klasy średniej z bardzo wielu powodów bytowych, ale też światopoglądowych jest totalnie zdemobilizowany i wkurzony.
1: A to spróbujmy zrozumieć ty trochę pana premiera, bo mówiąc szczerze, czasami wydaje mi się, że rozumiem politykę, a potem coś się dzieje i stwierdzam, że jednak jej nie do końca jestem w stanie zrozumieć mechanizmy. O co chodzi premierowi, który najpierw jedzie do Watykanu i przecież nie musi tego robić, nie musi, znaczy do Watykanu, może polecieć z Papier Meloni powinien się spotkać z papieżem, również czemu nie, ale po co robić sobie zdjęcia klęcząc przy grobie świętego Jana Pawła II, po co wrzucać się filmiki, kiedy Donald Tusk obściskuje się z siostrami zakonnymi, epatując tym, jak blisko jest kościoła, żeby potem wrócić i robić transkrypcję, przy taką się rozporządzać, że tak, Polska będzie robić transkrypcję małżeństw jednopłciowych do polskich urzędów stanu cywilnego. Bo tutaj przynajmniej ja sensu nie widzę, ale może pan redaktor go widzi.
3: Jedno jest pewne, że ta transkrypcja to jest właśnie to, że ja tylko, bo ktoś nas, słuchając nasi słuchacze, czy którzy sobie odtwarzają później nas w mediach społecznościowych, czy w internecie po prostu, to sobie mogą zadać pytanie, no dobrze, skoro ta klasa średnia jest tak zdemobilizowana, to dlaczego Platforma ma 34%? Albo 32%? No powyżej 30% jest. No to odpowiedź jest prosta, bo po pierwsze, część tego poparcia jest po prostu poparcie innych partii koalicyjnych, które są teraz w głębokim kryzysie, zwłaszcza dawne partie, dawna trzecia droga jest w totalnym kryzysie. Natomiast to jest jedna rzecz, a druga, moim zdaniem większe ryzyko jest to, co się może wydarzyć, czyli moim zdaniem jesienią albo wiosną przyszłego roku po prostu pojawi się ktoś, kto zbuduje partię liberalną, progresywną na 10% i zabierze Tuskowi te 10 punktów, 7 punktów z tego 30 tortu i będzie Tusk miał, Platforma będzie miała nagle 25. Tak jak PiS, że pojawi się taki liberalny, lewicowy Braun, który przesunie tą debatę tam po tej progresywno-liberalnej stronie i moim zdaniem Donald Tusk, który wczoraj zrobił zwrot w sprawie tych transkrypcji tych małżeństw jednopłciowych, no to on doskonale to czuje, że on musi się uwiarygadniać jednocześnie w tym elektoracie. Przecież był protest pod KPRM-em, były tam transparenty TSK łże. No, to ewidentnie dotyczyło samego premiera, tych środowisk progresywnych. I Tusk musi jednocześnie jako lider partii, która ma 30% bić się na wszystkich frontach naraz. Jednego dnia jedzie do Watykanu i jest to, o czym pan wspomina, a drugiego dnia transkrypcja. Każdy widzi to, co chce widzieć w tych segmentach.
1: No ale to jest tak, da się tak podzielić, że nagle, przecież czasami politykom się wydaje, że ludzie nie są najmądrzejsi, ale mogą się bardzo pomylić, bo wydaje się, że Polacy są jednak bardzo roztropnym i bardzo inteligentnym narodem i, no i widzą takie szpagaty. Pytanie, czy im to nie szkodzi i też to pytanie, czy w takim wypadku takim uosobieniem buntu nie może być Czarzasty, który powie, to ja będę prawdziwym Tuskiem, prawdziwym liberalnym Tuskiem, który nie będzie przed papieżem klękał, nie będzie klękał przed grobem Jana Pawła II, który będzie twardo agendę lewicowo-liberalną, z naciskiem na liberalną dowoził.
3: To jest, ja się zgadzam, myślę, że ludzie to widzą, ja się zgadzam, że Polacy są bardzo roztropnym i mądrym narodem i wyborcy jako tacy to widzą, tylko że oni nie mają po prostu ci, którzy to widzą i są z tym zdezorientowani, nie mają po prostu alternatywy. Zarówno to skrzydło progresywne, którym przeszkadza Watykan, nie mają dobrej alternatywy, bo nowa lewica jest dla nich zbyt niewyraźna, to bardzo paradoksalnie rzecz biorąc sklejona z Tuskiem. Są wyborcy progresywni, którzy mówią, że ta lewica jest też zbyt socjalna. To jest pewien paradoks, ale tak jest. I moim zdaniem dlatego się trzymają, część wyborców się trzyma koalicji. A druga grupa, której z kolei przeszkadza transkrypcja, a podoba im się Watykan, co też nie mają specjalnie wyboru, no bo Polska 2050 ma 1% albo 2%, no czasami 3, no okej, okay, no nawet umówmy się, że ma 3. To jest wszystko i tak wirtualna rzeczywistość, te sondaże, więc umówmy się, że ma 3. No to ludzie widzą te 3% i myślą sobie na partię, która nie wchodzi do Sejmu, fajnie, że konserwatywna, znaczy fajnie, że to nie jest Platforma i że no nie wiem, podoba mi się Pełczyńska, a Małęcz jej poglądy gospodarcze, no ale ma 3%, więc nie głosuje. Tak samo z PSL-em. Niektórzy myślą, fajnie, że konserwatywny jest taki ten PSL i bym zagłosował na PSL, no ale ma 2% albo 4%, nie zagłosuje, bo jest pod progiem, to jest stracony głos. Więc trzymają się Koalicji Obywatelskiej. On te 30%, ale jak mówię, jak się pojawi wiarygodna alternatywa w takim segmencie progresywnym i wiarygodna alternatywa w takim centrowym segmencie, to Tusk może premier Tusk może stracić te 32-33%. To jest, jak mówię, to jest wszystko i tak wirtualna rzeczywistość, bo nie ma żadnych na razie wyborów. Więc ja uważam, że premier Tusk ma się czym martwić. I to nie jest mój wniosek z biurka w siedzibie Rzeczypospolitej, do której za chwilę zmierzam, ale jest to wniosek po rozmowach z ludźmi poza Warszawy. I już, że tutaj jest kłopot braku alternatywy. Jeśli premier nie zgasi tych wszystkich alternatyw, nad niektórymi potencjalnymi może mieć jakąś kontrolę, ale nad niektórymi może nie mieć. No, rozmawialiśmy tu wielokrotnie o tym już, że są różne, były różne pomysły po tej, powiedzmy, stronie, no nieprawicowej, to będzie miał taką sytuację jak Kaczyński, który ma Brauna jako rywala i Konfederację jako rywala, a z Konfederacji ma i Bosaka, i Mencena. Bo dziś te wszystkie, i zarówno Braun jest nad progiem, to trwale, chyba. Dzisiaj w OGB ma 11% tego, co pamiętam. Jak i Konfederacja oczywiście jest nad progiem, ma chyba nawet czasami 17%. To nie są stracone głosy, więc jeśli premier Tusk nie będzie w stanie w najbliższych miesiącach ogarnąć tej rzeczywistości, nie zapobiegnie utworzeniu się tych alternatyw, bo to nie musi być jedna alternatywa, no to wtedy będzie miał taki problem jak Kaczyński. Wtedy będzie zupełnie nowa rozgrywka w przyszłym roku.
1: To na koniec o rozrywce w tym roku, czyli ewentualnych wyborach w Krakowie.
3: Tak, 24 maja referendum w Krakowie, moim rodzinnym mieście. Nastroje są, moim zdaniem, informacje, które mam, są sprzeczne. To od razu panu i państwu powiem. Na moje wyczucie nie ma takich emocji jak zimą. Ale moi rozmówcy w Krakowie przekonują, że te emocje tam w mieście są i że referendum jest widoczne. I że to zwiększa szanse, ich zdaniem, na to, że prezydent Wiszalski zostanie jednak odwołany, że frekwencja będzie. Dzisiaj w świecie, którym jest tak łatwo się mobilizować...
1: Jeżeli Miszalski zostanie odwołany, o ile dobrze usłyszałem, no to jednak to będzie czy nie będzie burza dla polskiej sceny politycznej?
3: To będzie wtedy potężny cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to jest drugie największe miasto w Polsce, moim zdaniem najpiękniejsze, ale to rozumiem, że mogą być różne zdania na ten temat, no bo się tam urodziłem, więc najpiękniejsze. Ale politycznie jest super ważne. To jest duże miasto, duże, 5 największych miast w Polsce. Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk i Wrocław. No to są bastiony Koalicji Obywatelskiej. Tam prezydenci tych miast mają różne kłopoty. Każdy swoje. Chyba najmniej kłopotów i najbardziej stabilna sytuacja polityczna jest w Gdańsku. Teraz, najmniej słyszę problemów z Gdańskiem, bo to na historię tego Gdynia, ale to jest inna rzecz. No, ale wszędzie w tych miastach są jakieś kłopoty polityczne, no i odwołanie Miszalskiego to byłby cios w samo serce tych bastionów Platformy. Oczywiście no, to powiedziałem, że to wszystko wina Miszalskiego i zwrócił uwagę, że on się w ogóle w tej sprawie nie wypowiada, nie ma tego tematu, nie, unika go, ja się nie dziwię, bo chyba jedna wypowiedź w referendum gdzieś tam w Sejmie został zaczepiony. Pan premier, w tej sprawie ja się mu nie dziwię, no bo każda jego wypowiedź o Krakowie, no to pogarsza tylko sytuację Miszalskiego, bo daje mobilizację prawicy.
1: I zobaczymy, czy takie referendum będzie skuteczne, czy ta mobilizacja przyjdzie. O czym mówił Michał Kolanko, dziennikarz, publicysta, Dziennik Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dzięki, miłego dnia, pozdrawiam.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.
4: Naszym pierwszym gościem jest pani Agnieszka Mazus, Jagnię Lublin, redaktor naczelna, tak?
5: Dzień dobry, zgadza się.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jak się żyje w Lublinie?
5: Całkiem nieźle, całe życie tu żyję i nie wyprowadziłam się, o czymś to świadczy, ale też dużo roboty jak dla dziennikarza.
4: Dużo roboty dziennikarskiej, czyli na styku polityki
5: i biznesu.
4: No i tak jak myślałam, że przekładamy mikrofon na styku polityki, tej pracy pewnie jest najwięcej.
5: Oczywiście. Tu miasto jest przez ostatnie 4 kadencje rządzone przez tego samego prezydenta. I zazwyczaj w takich sytuacjach dużo rzeczy jest No, wiadomo, jakich nie ma tej zmiany, więc dla nas dziennikarzy jest co robić, jest w czym grzebać.
4: Panie redaktor, to opowiedzmy w kilku słowach, kim jest włodarz miasta Lublina?
5: Krzysztof Żuk jest prezydentem Lublina czwartą kadencję 2010 roku, no już ostatnią prawdopodobnie, bo mamy ustawę o dwukadencyjności. Jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, jest szefem tutaj też lokalnych miejskich struktur. Ma w Radzie Miasta swój klub radnych, który jest, stanowi większą część radnych. To są radni Koalicji Obywatelskiej, tutaj takiego lokalnej formacji politycznej Wspólny Lublin i też Polski 2050, wtedy kiedy ona jeszcze była w czasie wyborów, jak ci ludzie się dostawali. Więc tak naprawdę, no, rządzi Lublinem, tak? W zasadzie oczywiście są radni PiS-u w mieście, w Radzie Miasta, no ale oprócz tego, że coś powiedzą, coś skrytykują, zapytają w interpelacji, zrobią szum na jakiś temat, to w zasadzie nie mają tutaj nic do powiedzenia.
4: Ale to jest na pewno taka komfortowa sytuacja dla prezydenta. Tak jak pani powiedziała, cztery kadencje to ten, nie chcę mówić tak kolokwialnie, ale jednak układ i te zależności są bardzo silne i na pewno bardzo widoczne. W których dziedzinach, jakby pani miała powiedzieć, to się jednak tak najbardziej dla mieszkańców odczuwa?
5: My sporo piszemy i zresztą nie tylko my o deweloperce tutaj, czyli to tak naprawdę to są rzeczy, które wszyscy widzimy, czyli zabudowa w zasadzie prawie każdej jakiejś wolnej przestrzeni blokami. Głośna sprawa taka w zasadzie na skalę ogólnopolską to Górki Czechowskie, czyli teren zielony, kiedyś przeznaczony pod park, klin napowietrzający miasto, miejsce, gdzie żyją chomiki europejskie, ściśle chronione. To jest miejsce, które swego czasu kupił deweloper tą ziemię i chce ją zabudować i miasto nigdy nie mówi nie. Gdyby nie aktywiści, którzy od 10 lat robią co mogą, bronią tego terenu przed zabudową, te bloki by już stały.
4: Jaka teraz jest sytuacja, na jakim to jest etapie? Bo wiemy, że już chyba jest ciężko, żeby walczyć o ten teren, że te już decyzje gdzieś zapadły dużo dalej i głębiej.
5: Tak. Deweloper pod koniec w zeszłym roku skorzystał z nowego narzędzia, czyli poszedł do miasta po tak zwany zintegrowany plan inwestycyjny. To przeszło przez Radę Miasta oczywiście. I w zasadzie ma tą zgodę na zabudowę 30 hektarów tego terenu blokami. I w zasadzie to już się powoli dzieje, bo te kilkanaście podmiotów z końcem zeszłego roku, on i kilkanaście innych spółek deweloperskich, architektów, złożyło już wnioski o pozwolenia na budowę. To też podzielili to w ten sposób sobie, żeby nie musieć procedury oddziaływania na środowisko tutaj przeprowadzać. Aktywiści jeszcze próbują, poszli do sądu administracyjnego, chcą mieć coś tutaj do powiedzenia, czyli próbują zaskarżyć tę uchwałę od ZPI i jakiś jeden mały sukces odnieśli niedawno, ponieważ nasz sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że skieruje to zapytanie o to, czy oni w zasadzie są stroną do TSUE. Chodzi o to, że w zasadzie nie tylko sąsiad danej inwestycji może zaskarżać, ale wszyscy mamy prawo do życia w czystym środowisku.
4: A czy już zaczęły się tam jakieś pierwsze prace, pierwsze budowy, czy to jest właśnie wstrzymane i jest zawieszenie?
5: Teren, który ma być zabudowany blokami, jest zagrodzony od ładnych kilku lat takimi metalowymi płotami. I w zasadzie na razie tyle.
4: Czyli na razie spokojnie, w miarę.
5: Tak, chomiki jeszcze żyją.
4: To jest tak, to jest oprócz tego, że jest to teren istotny ze względu na właśnie faunę, która się tam znajduje, to jest też to chyba takie miejsce, tak, tych kanałów powietrznych, czy w ogóle takich istotnych dla funkcjonowania miasta?
5: Tak było przed laty miasto planowane, że na północy są te Górki Czechowskie, które są właśnie parkiem, potem są Doliny Rzeczne, no, jest na wzgórzach Lublin położony, na dole jest Zalew Zembożycki. I w ten sposób to miasto się przewietrza. Jeszcze nadal to się dzieje.
4: Czujemy to dzisiaj. Dzisiaj wieje. Ale niedaleko nas miał, albo jeszcze jest właścicielem, ale chyba już nie, postać, która jest związana z Lublinem, stricte urodzony w Biłgoraju, ale jednak bardzo mocno związany z Lublinem. Państwo się pewnie domyślają, o kim mówię. Jest to Janusz Palikot. Jak dzisiaj wygląda sytuacja Janusza Palikota i czy jest nadal związany właśnie z tą kamienicą nieopodal nas?
5: Tak, Janusz Palikot tutaj mieszkał przez wiele, wiele lat ze swoją rodziną, ze swoją drugą żoną, dziećmi z drugiego małżeństwa. Nie mieszka, kto śledzi w ogóle karierę biznesową pana Janusza Palikota po wyjściu z aresztu, to wie, że w tym momencie wynajmuje apartament w Warszawie, zresztą w Kosmopolitanie bodajże na 18 piętrze i płacze, że została mu ta kamienica odebrana. A została mu odebrana przez wierzycieli, ponieważ w momencie, kiedy on pożyczał od różnych osób pieniądze i od osób z dużymi pieniędzmi, od osób z niewielkimi pieniędzmi, wszelkie środki, pożyczał tutaj właśnie też, właśnie nie tylko, to nie były zawsze tylko akcje czy obligacje korporacyjne, ale też pożyczki, to jeden z tych biznesmenów się zabezpieczył na tej kamienicy. Wpisał się w hipotekę i w momencie, kiedy tej pożyczki nie odzyskał, kamienica przeszła na niego. Więc pana Janusza już tutaj nie ma. I nic się nie dzieje na razie w tej kamienicy.
4: Na razie jest może cisza przed burzą, nie chcę tak mówić, ale inne biznesy też Janusz Palikot postanawia dzisiaj rozkręcać. Ta branża związana z alkoholem nie do końca mu wyszła, delikatnie rzecz ujmując. Wiem, że pani gdzieś z Januszem Palikotem kontaktowała się, albo przynajmniej jako dziennikarz weszła w tę rolę ewentualnego udziałowca. Opowiedzmy nieco o kulisach tego nowego projektu.
5: Mm-hmm. Pan Janusz Palikot niedawno zaczął reklamować swoje tak jakby kolacje z nim, czyli zaprasza na kolację, gdzie będzie gotował, będzie serwował różne dania i alkohol, będzie też ewentualnie ubierał jakichś porad biznesowych, można się zapisać na taką kolację, która się odbyła w tym właśnie apartamencie w Warszawie z pięknym widokiem na Pałac Kultury. I ja rzeczywiście na Instagramie udałam zainteresowanie taką ofertą. Dostałam od niego numer konta, na które mam wpłacić zaliczkę, bodajże 200 zł, bo całość to wydarzenie kosztuje tam bodajże 700. Po czym się już nie odzywałam, pan Janusz się do mnie odezwał i pyta, czy wpłaciłam zaliczkę. Ja mu wtedy mówię, no nie, no jednak rezygnuję, jednak nie jadę do Warszawy. I on wówczas mi napisał, że proszę nie myśleć tylko o sobie, ale też o innych, co wydało mi się w ogóle no niebywałym stwierdzeniem w jego ustach, tak? Bo mówimy przecież tutaj o 10 tysiącach poszkodowanych, czyli inwestorów, ale nie tylko inwestorów, też przeróżnych podmiotów gospodarczych, którym nigdy nie zapłacił za różne usługi, no i przede wszystkim o pracownikach browaru, którym też nie płacił przez wiele, wiele miesięcy. Ci ludzie pracowali, do dzisiaj nie odzyskali swoich pieniędzy.
4: Tak, to jest na pewno ogromna rzesza poszkodowanych, ale i co więcej wiemy na temat tego nowego przedsięwzięcia, biznesu, bo pani ma wiedzę nie tylko tą, o której teraz mówimy, tylko nieco więcej.
5: Tak, pan Janusz Palikot ostatnio, to jest jego najnowszy pomysł, postanowił znaleźć inwestorów. Po raz kolejny szuka inwestorów, tym razem na swój nowy projekt biznesowy, czyli telewizję. Będzie to telewizja internetowa, bo w tym momencie robi podcasty, które umieszcza na YouTubie, szuka inwestorów na telewizję internetową. No więc zgłosiłam się do niego jako taka potencjalna inwestorka, która może by chciała włożyć swoje ciężko zarobione pieniądze w ten nowy projekt. I pytałam o różne rzeczy, korespondując z nim mailowo. No i między innymi właśnie, no to jak to w zasadzie, czy te moje pieniądze są bezpieczne, bo tutaj przecież komornicy, tu są wierzyciele. I usłyszałam, czy też dostałam odpowiedź na piśmie, że nie, no wszystko jest bezpiecznie, spółka jest na syna. Tutaj chodzi o tego najmłodszego jego syna, 18-latka. Też pytałam o osobę, o poszczególne nazwiska, które widać w KRS-ie w tej spółce. No też uznam, że to jest kierowca na przykład, ale w zasadzie już go nie ma, bo już syn skończył 18 lat, więc już wszystko będzie na tego syna. Więc nie wiem tak naprawdę, co o tym wszystkim myśleć. Też znamienne jest, że ja nawet w momencie, kiedy już opublikowałam ten tekst, on potem został opublikowany też w innych mediach, nie tylko na stronie Jawnego Lublina, to pan Janusz nadal do mnie pisał. Nadal do mnie pisał, dopytywał, czy pani jest nadal zainteresowana, potem, że ja rozumiem, że pani już zrezygnowała, kiedy milczę kilka dni, więc ja już nie wiem tak naprawdę, co myśleć, tak, na jakiej, jak on tak naprawdę funkcjonuje, kiedy nie łączy tak naprawdę dzisiaj żadnych, mam wrażenie, faktów.
4: A jakie nazwiska pojawiają się w tym projekcie znanych osób, które gdzieś wspierają, czy właśnie są twarzami tego nowego projektu Janusza Palikota? Kto tam jest?
5: Jeśli chodzi o samą spółkę, no to tak jak mówiłam, no jest tam syn, jest jeszcze tam kilka procent tej spółki. Zresztą zakładał tą spółkę lokalny tutaj artysta, znaczy nie lokalny, no w zasadzie znany artysta Robert Kuźmierowski, który po prostu wiem, że się prywatnie z panem Januszem przyjaźni. I w zasadzie możemy jeszcze mówić o osobach, które przychodzą do tego programu, bo dla mnie to było takie zaskakujące w ogóle, że te osoby przychodzą. A najbardziej, no jeszcze jestem w stanie zrozumieć, nie wiem, że przyszedł Krzysztof Rutkowski, znany detektyw, tak? No dobra, pewnie wszędzie ten pan pójdzie, gdzie go zaproszą. Wszedł Bronisław Komorowski, z którym też się Palikot zawsze przyjaźnił, który kiedyś też za pieniądze zresztą udzielał wywiadów o alkoholach pana Janusza, więc nie wiem na jakiej zasadzie, no ale nadal znowu przyszedł. Zdziwiło mnie bardzo obecność w tym studiu podcastowym pana Janusza Palikota Agnieszki Holland, ale podkreślam, no nie siedzę w głowie pani Agnieszki, więc nie wiem dlaczego to zrobiła. I co? I od miesiąca nie ma nowych filmów, nie ma nowych rozmów, więc...
4: Czy tam się też pojawił znany raper Mata, czy nie?
5: Miał się pojawić. I to ja dostałam, pytając właśnie, jako ta potencjalna inwestorka, co się tam wydarzy, nawet chyba nie pytając. On prawdopodobnie po prostu ma przygotowane wszystkim, którzy wyrażą taką chęć inwestycji w ten projekt, wysyła listę osób, które gdzie już listę osób, gdzie które rozmowy są już nagrane, które są umówione, które są wstępnie nagrane. Tak, tak. Na tej liście był Adam Michnik, był chyba Mata też, no.
4: A te osoby na pewno mają wiedzę, albo powinny mieć wiedzę, gdzie i do kogo się udają. Janusz Palikot, tak jak pani mówi, dzisiaj bankrut.
5: Bankrut, no i osoba, która chodzi po różnych mediach, tam gdzie jeszcze jest zapraszany, tak, bo on chętnie też przecież udziela wywiadów i opowiada o tym, że w zasadzie to on nic nie jest nikomu winny, to jego spółki są komuś coś winne. Więc nie tylko bankrut, ale też ktoś, kto, nie wiem, nawet nie wiem jak to oceniać. No w zasadzie osoba, która gdyby, no to jest mowa tak naprawdę o kwotach w wysokości 200-300 milionów złotych. Prokuratura cały czas prowadzi to śledztwo, doszedł w ostatnich miesiącach kolejny zarzut o kolejną spółkę, bodajże to był sieć, chodziło tutaj o spółkę Tęczynek Świeże, więc kolejna grupa poszkodowanych, zwiększa się też pula takich już... No, sprawdzonych przez śledczych, w zasadzie, no, jeszcze nie udowodnionych, ale zobaczymy, więc. Myślę, że to też to śledztwo już długo, długo potrwa, bo spółek było kilkanaście, w zasadzie każda zbierała pieniądze na rynku.
4: My teraz zapraszamy na konferencję prasową prosto z Lublina i jedno z pytań.
6: Nie, to nie jest pytanie, to jest bardziej stwierdzenie. Mianowicie powiedziała pani, że przez całe życie pani mieszka w Lublinie. Nie, bo była pani w Stanach Zjednoczonych. Chciała pani napisać doktorat. Na jaki temat, gdzie pani była i kiedy?
5: Bo w czasie studiów jeszcze, tutaj ja studiowałam biotechnologię na UMCS-ie, Wtedy jeździłam rzeczywiście co roku do Stanów na taki program Work and Travel, ale między 4. a 5. rokiem pojechałam na taki staż naukowy na University of Idaho. Tam złożyłam papiery, dostałam się na doktorat, robiłam wówczas badania rozkład trotylu w warunkach jak na Księżycu. I wtedy wydarzył się 11 września i ja pamiętam, że poczułam, że w zasadzie to chyba nie jest moje miejsce, kiedy dzieją się takie rzeczy, a ja siedzę w laboratorium i robię to, co do mnie należy.
6: Teraz jest, pewno pani wie, program SAFE. Dziennikarzom jest bardzo trudno przeżyć i żyć i cały czas pukamy i zastanawiamy się, skąd brać pieniądze na to, co robimy. A mogłaby pani, gdyby pani potrafiła ten próg stworzyć, mogłaby pani wystartować w programie SAFE i zarobić duże pieniądze.
5: No pewnie tak. No. A propos tego, że dziennikarzom jest trudno przeżyć. Portal, dla którego pracuję, jeżeli mogę w ogóle o tym powiedzieć, to jest taki lokalny watchdog, tak, skupiamy się na dziennikarstwie śledczym i generalnie taki mamy pomysł na to, że my nie mamy reklam. W zasadzie całe finansowanie to jest to, co ludzie nam zechcą wpłacić, to jest 1.5%. I nie, czasem jakieś granty, często zwykle zagraniczne. No w ten sposób się utrzymujemy i jakoś dajemy radę.
6: A my za chwilę będziemy się wspinać na 17 piętro. Bardzo serdecznie dziękujemy pani za rozmowę, Magdo.
4: Tak, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja sięgam do naszego podróżnego kajecika. Pani Agnieszka Mazuś, redaktor naczelna Jawny Lublin. Dziękujemy bardzo.
2: Nocne powtórki wnet.
7: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
8: Dzień dobry wszystkim! Ojoj. Oto Radioaktywni!
9: Ależ to było powitanie, słuchajcie. Zdążyłem założyć słuchawki, ale jeszcze uszy mam i słyszymy się nawzajem. Jest środa,
8: jest
9: wybiła nam... godzina która? 14 która? 10? 15? 10?
8: 14:10.
9: 14:10.
8: Oto nasze grono, Ola Sienicka.
10: Ja wolałabym, aby Jadek przejął pałeczkę.
9: Chciałabyś, żebym ja przejął pałeczkę, ojej. Ale Natalii tak to dobrze szło, słuchaj, wiesz. No ale dobra, niech będzie, że przy mikrofonie Radek Kruciński, a obok mnie ekipa, bez której to studio, moi drodzy, nie miałoby tyle energii. Są ze mną moje współprowadzące, fantastyczne redaktorki, nasza niezastąpiona mistrzyni kapoeiry i ruchu, Natalia Suchcicka. Cześć.
8: Witam serdecznie, słuchaczy.
9: Jest z nami Ola Siennicka, największa w tej części świata ekspertka od Pokémonów i japońskiej mangi. Cześć, Olka.
10: Cześć, kochani.
9: Gotowa do akcji?
10: Do boju.
9: Do boju, tak jest. I mamy dzisiaj, słuchajcie, wyjątkowe wydarzenie. Wielki debiut do naszego zespołu. Dołącza dzisiaj nowa redaktorka, Daria Kluzek. Dario, witamy cię bardzo serdecznie w naszej radiowej rodzinie. Cześć.
11: Cześć.
9: Jak się czujesz przed swoim pierwszym programem? Jest trochę stresik? No, zobaczysz, ale już niedługo się odblokujesz, bo dzisiaj mamy w ogóle wyjątkowy program, który właśnie ma na celu nas wszystkich dosyć mocno odblokować, mam wrażenie. Także jeżeli towarzyszy ci teraz stres, to nie przejmuj się. Pamiętaj, stres to tylko energia, którą zaraz zamienimy w świetną zabawę. Słuchajcie, dzisiaj dzień jest wyjątkowy, szczególny. Obchodzimy Światowy Dzień Furaha. Słowo furaha w języku suahili, który mówi się w dalekiej Afryce, oznacza szczęście. I to jest dzień, w którym głośno mówimy o dzieciach z porażeniem mózgowym i o dzieciach z autyzmem. Ale robimy, słuchajcie, to z uśmiechem, niosąc im taką dobrą energię, jak macie to w zwyczaju zresztą. I to nasze dzisiejsze szczęście idealnie łączy się z tematem, który zaczęliśmy tydzień temu. Obiecałem wam, że wejdziemy w głębiej w świat tańca, a konkretnie w niesamowitą praktykę, która nazywa się 5 rytmów. To taniec, słuchajcie, który uwalnia pewnym momencie, w pewnym sensie emocje też, tak, daje wolność i sprawia, że każdy może poczuć się szczęśliwy bez względu na to, jakie ma trudności, a każdy z jakimiś się przecież boryka. Ale żeby o tym opowiedzieć, no najlepiej na świecie, zaprosiliśmy kogoś wyjątkowego, ale o tym, kto to jest, powiemy za parę minut. Natalio, pytanie do ciebie.
5: Tak.
9: Ty jako tancerka capoeiry,
5: tak,
9: wiesz, że no, ruch daje siłę, prawda?
5: Tak, to prawda.
9: Powiedz mi, czy myślisz, że taniec może być takim sposobem właśnie na furacha, na to szczęście, o którym wspomniałem przed chwilą?
8: Tance i ruchy gestami, rękami, co my robimy, tak na co dzień, czy na tancu, czy na, jak powiedziałam przed chwilą, Radzie Kapołerze, to my wyrażamy siebie jako emocjonalne ruchy, tak?
9: Czyli jak masz na przykład gorszy dzień, to pomaga ci taka capoeira, tak?
8: Tak.
9: Super. Olka, a ty jak... Ty masz jakiegoś ulubionego, słuchaj, Pokemona, który kojarzy ci się ze szczęściem i tańcem? Takiego, który zaraża wszystkich uśmiechem?
10: Nie ma lepszego Pokemona niż Jigglypuff.
9: Jigglypuff. I co ten Jigglypuff, słuchaj, robi? Ma jakąś moc?
10: Ma moc śpiewania. On usypia ludzi.
9: Aha, usypia ludzi, słuchajcie. No to rzeczywiście śpiew i taniec przecież to idą nieodłącznie w parze od wieków. Wiesz co, ja to sobie wyobraziłem takiego Pikachu w rytmie 5 rytmów. To by było coś. Dario, nasz debiutantko. Przed nami, słuchaj, godzina o tańcu, który nie ma takich sztywnych kroków, wiesz. Nie musisz znać konkretnych do niego kroków. Każdy tańczy tak, jak chce. Zdarza ci się, powiedz mi, zapomnieć czasami o całym świecie dookoła i tańczyć, nie wiem, całą sobą, tak bez żadnych granic i przemyślanych kroków?
10: Tak.
9: Robisz tak?

0: przykład człowiek, który nie potrafi tańczyć. Ja mam być potraktowany tak samo ważnie, jak wyjątkowo, jak ta tancerka flamenko?
1: Ale to nie ma znaczenia. Jak to tańczy po swojemu, to tańczy, wyraża siebie.
0: Mm-hmm, no dokładnie, pięknie powiedziałaś. I to jest ta właśnie godność, o której już mówiliśmy tydzień temu. Słuchajcie, zapnijcie pasy, przed nami podróż przez 5 rytmów, gość, niespodzianka i dużo afrykańskiego szczęścia, furaha. Zaczynamy od muzyki, która poruszy nawet, mam wrażenie, najbardziej zasiedziałe nogi. Tydzień temu były taneczne, trochę w rytmie disco, hip-hopu, muzyki pop, ale dzisiaj zanurkujemy nieco głębiej. I słuchajcie, żebyśmy mogli naprawdę poczuć to afrykańskie szczęście, o którym wspomniałem przy okazji Dnia Furaha, musimy posłuchać czegoś, co łączy w sobie słońce, tradycję i niesamowitą energię właśnie do tańca. I wybrałem dla nas utwór, którym śpiewa wspaniały artysta z Burkina Faso, Victor Demé. Piosenka nazywa się Dion Mayamay. Ale czy to jest dokładnie ten rodzaj muzyki, przy którym w tańcu 5 rytmów wchodzimy w tak zwany flow, czyli płyniemy jak fala? O tym powie nam za chwilę ekspertka w temacie, gdy tylko wybrzmią ostatnie nuty Synapsona, artysty, który wspólnie z Victorem Demé śpiewa wspomnianą piosenkę. Zatem słuchacze, zamknijcie oczy, poczujcie afrykański wiatr, no i dajcie się porwać. Dion Mayamay.

i to była to właśnie ta afrykańska piękna fala muzyczna. Synapson i Victor Demet zrobili wspaniałą robotę i mam nadzieję, że ta energia dnia Furaha, energia uśmiechu i szczęścia rozlała się teraz po domach wszystkich naszych słuchaczy. I tak jak w muzyce jest rytm, tak w życiu potrzebujemy ruchu i żeby dobrze się czuć. I właśnie o tym ruchu, o wolności i o tańcu, w którym no, nie trzeba liczyć kroków.

0: Oków opowie nam dzisiaj. No dobra, karty na stół. Jest dzisiaj z nami w studio kobieta o niesamowitej, wręcz kosmicznej energii. Kobieta, która potrafi łączyć różne światy. Przedstawiam wam Joannę Czaczek. Cześć.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, Joanna jest nauczycielką treningu praktyki pięciu rytmów, czyli dokładnie tego, o czym dzisiaj chcemy się dowiedzieć jak najwięcej. Ale słuchajcie uważnie, bo to nie wszystko. Asia na swojej życiowej ścieżce łączy mądrość Dalekiego Wschodu i z nowoczesnością Zachodu. I od ponad 20 lat, wyobraźcie sobie, pracuje w przestrzeni komunikacji międzykulturowej. Jest wspaniałą nauczycielką akademicką, a do tego świetnie odnajduje się w biznesie i sztuce. A jakby tego było mało, jest mamą czwórki dzieci. Gratulacje chyba tylko można powiedzieć, nie? Dario, to tak od razu do ciebie, nasza dzisiejsza debiutantko. Mówiłaś przed chwilą, że no stresujesz się troszeczkę tym pierwszym występem w radiu, ale jak myślisz, czy bycie mamą czwórki dzieci i łączenie tego z pracą na uniwersytecie, biznesem i jeszcze, wiesz, uczeniem tańca, to jest chyba takie wyzwanie, przy którym masz nasz radiowy stresik, to właściwie bułka z masłem, nie? Można by powiedzieć pikuś. Jak myślisz?
2: Myślę, że tak.
0: Że większym stresem jest to nasze życie codzienne niekiedy, nie? I te wszystkie obowiązki, którymi musimy się oddawać. Prawdziwa superbohaterka codzienności. Olga, no to ty jeszcze tam grzebiąc w telefonie, widzę, szukasz wiadomości chyba na temat pięciu rytmów.
2: Nie.
0: Ty jako fanka japońskiej popkultury i mangi na pewno ucieszysz się z tego, co powiedziałem o Joannie. Asia w swojej pracy wykorzystuje mądrość Dalekiego Wschodu. Myślisz, że ta japońska lub wschodnia umiejętność wyciszenia się no i łapania równowagi bardzo przydaje się w tańcu?
2: No, jeśli chodzi o równowagę, to jest bardzo potrzebna dla każdego człowieka, niezależnie od tańca czy rytmu.
0: Mhm. No, rzeczywiście chyba to bardzo ważne. Zatem słuchajcie, po tak długim, ale jakże zasłużonym wstępie, Joanno, witamy cię bardzo, bardzo gorąco w studiu Radia Aktywni. Powiedz mi, jak się czujesz w naszym zespole i jak podobała ci się ta afrykańska rozgrzewka na Dzień Furacha?
1: Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Fascynują mnie rejony, w których jest inna muzyka i które mają dużo w sobie takiej naturalnej energii, bo ta muzyka była dla mnie taka właśnie bardzo naturalna i w ogóle mam wrażenie, że mieszkańcy Afryki są bardzo często w takim stałym przepływie, bardzo dużo się ruszają i mają w sobie dużo wolności. Dla mnie taniec pięciu rytmów jest o uwalnianiu ciała i o tym właśnie, żeby być w pełni sobą, ucieleśnić swoją duszę w ruchu, pokazać prawdziwego siebie. Dlatego, tak jak Radek powiedział słusznie, ten taniec jest dla wszystkich, dosłownie dla wszystkich. Natalka tutaj kiwa głową, bo ostatnio w rozmowie mi przyznała, że tańczy.
3: Tak, to prawda.
0: Ale czy tańczyłaś pięć rytmów? Tego chyba jeszcze nie próbowałaś. Asiu, przybliżmy naszym słuchaczom odrobinę historii, no bo metoda pięciu rytmów nie wzięła się znikąd. Jej twórczynią była niezwykła kobieta, zgadza się?
1: Tak, taniec ten wywodzi się, pochodzi od tańca ekstatycznego, a Gabrielle Roth, Amerykanka, zaobserwowała pewne zależności naszego ruchu, naszych etapów w naszym życiu i też natury, połączenia naszego z naturą, właśnie z rytmami, które możemy ucieleśnić. I zaproponowała nam taką praktykę ruchu, która jest sformułowana w fale, w pięć rytmów. I tańcząc w tych pięciu rytmach, możemy właśnie dojść do takiego źródła w sobie, możemy poczuć w pełni siebie, możemy uzyskać wolność i, jak tutaj dziewczyny już zapowiedziały, harmonię. Ostatnim rytmem ja zaczynam od końca, ale to wypłynęło już dzisiaj tutaj w rozmowie. Ta cisza, spokój, harmonia, do której dążymy, to jest właśnie ten moment w ostatnim rytmie, z tych pięciu rytmów, do którego dążymy. Dążymy do takiego poczucia, jakbyśmy dotarli do domu.
3: takie same wartości w tańcu. Czyli jak my mamy taniec, to tego nie czujemy, ale nasze ciało to czuje.
1: Nasze ciało to czuje i nasze ciało to wyraża. Jeśli mu pozwolimy być w pełni w takim stanie naturalnym, a taki stan osiągamy przy pomocy muzyki i przy pomocy społeczności, z którą razem tańczymy, bo tańczymy bardzo często, możemy tańczyć sami sobie w domu, tak jak Natalia wspomniała. Tak. Ja też to robię, włączam sobie muzykę i tańczę, a niekiedy jak mam spięcie w ciele, tak, jak jestem zestresowana, albo jak czuję się jakoś tak niewygodnie i nie wiem, co mogłabym zrobić z tym spięciem, które czuję na przykład w nodze, w ręce, w karku, to zaczynam się poruszać do muzyki.
0: I no wtedy... dobrze, czyli przepraszam, czyli jeżeli twoi znajomi widzą cię, że w danym momencie tańczysz, to wiedzą, że ojej, coś z Aśką nie tak. Albo jest zdenerwowana.
1: To też czasem widzą, bo tak jak wspomniałam, jak już tutaj ustaliliśmy, mamy 5 rytmów i pierwszy rytm to jest rytm flowing, rytm przepływu. To jest taki rytm, który można by było przyrównać, stan, który można by było przyrównać do czasu, kiedy jesteśmy w brzuchu mamy. Jesteśmy w przepływie, przyjmujemy od mamy te wszystkie pokarmy.
0: Kto pamięta, jak było w brzuchu mamy? Daria, ty chyba pamiętasz. Pamiętasz, jak tam było? Prawdopodobnie ciepło i wygodnie, nie? Niestety nie pamiętamy tego momentu. Nie pamiętamy tego momentu, ale rzeczywiście było bardzo bezpiecznie. Byliśmy pod całkowitą protekcją matki, rodzicielki.
1: My wszyscy też jesteśmy związani z mamą ziemią. Na tej matce ziemi możemy zawsze postawić twardo, pewnie stopy i tańczyć. I te stopy będą nas prowadzić.
0: Asiu, Gabriela Roth miała odwagę powiedzieć, zostawcie te wszystkie zasady, te wszystkie kroki, zacznijcie po prostu tańczyć swoje emocje. Powiedz mi, jak trudno jest dzisiejszemu człowiekowi, zapracowanemu, zamkniętemu gdzieś tam w schematach, zestresowanemu, wejść na tę salę i tak po prostu odpuścić kontrolę. Powiedz mi, jak ty zachęcasz ludzi, by zrobili ten pierwszy, całkowicie spontaniczny krok?
1: Po prostu... wykonać krok prawą.
0: Czyli co mówisz, tańcz
1: lewą stopą.
0: To nawet
1: nie musi być krok. Stawając na początku fali, zwracamy uwagę na ruch. Wystarczy, że poruszymy palcem, ręką i ta fala już się zaczyna. Jeśli pozwolimy, żeby nasze ciało ruszało się w rytm muzyki, bez żadnej choreografii, bez oglądania się na innych, to zawsze ta fala nas doprowadzi do nieznanego miejsca.
0: Tańcem możemy nazwać nawet taki ruch przypominający bujanie się drzew na wierzchu,
1: takie, drzewa taka też tańczą, takie, tak jak kwiaty mówią. Mm-hmm. O czym słyszałam w poprzedniej audycji.
0: A słuchałaś naszej poprzedniej audycji, bardzo fajnie, cieszymy się. No to czy mogłabyś nas teraz krok po kroku właśnie przeprowadzić przez tą słynną falę? Zaczęliśmy od flow, tak?
1: Tak, zaczynamy od przepływu. Jeżeli jesteśmy we flowingu, jeżeli jesteśmy w przepływie, to odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy. Odkrywamy swój prawdziwy potencjał i czujemy pewne zafascynowanie sobą, powiedziałabym. Gabrielle Roth wspominała w swojej książce o Michaela Jordanie. Dla niej Michael Jordan, grający w koszykówkę, był właśnie w stanie przepływu.
0: No tak, na pewno nie chaos. Rzeczywiście, ja byłem wielkim fanem Chicago Bulls, akurat wychowałem się na Michaelu Jordanie, zobacz. I rzeczywiście to było u niego wszystko, ale miałem wrażenie, że to wszystko było takie przemyślane i poukładane mimo wszystko. I że on był na tym flow, tak, cały czas, według Gabriel.
1: Tak, on odkrywał siebie i ten przepływ właśnie to jest rytm.
0: Przede wszystkim pracował nad sobą mocno też, z tego co pamiętam. Więc to słucha się na pewno tych wszystkich rzeczy z takim zapartym tchem i ciekawe jest, jak w to wszystko można wejść i oddać się temu. Ja myślę, że wszyscy w studiu i przed odbiornikami poczuliśmy już, chociażby słuchając tego, co przed chwilą wybrzmiało, że w tym tańcu drzemie jakaś taka niesamowita siła, prawda, magia. Skoro więc wytłumaczyliśmy powiedzmy no już sobie, czym jest fala w pięciu rytmach, tak po...
1: Jeszcze
0: po,
1: nie, ja pobie- dopiero tak zaczęłam po, tak po, przepływu.
0: Ja wiem, ale tak pobieżnie mówię. Wiemy, na czym, co jest jego główną zasadą, prawda? I
1: żeby jakby, zacząć.
0: Tak. To ja myślę, żeby nadszedł właśnie ten moment, żeby przestać tylko właśnie o niej mówić, ale też i zacząć ją właśnie czuć. I poprosiliśmy Asię, żeby przyniosła do nas dzisiaj swoją muzykę, utwory, które najlepiej oddają to, o czym rozmawiamy. Natalka, ty w Capoeirze masz ten swój podstawowy krok, prawda? To się nazywa dżinga, czy dżinga jakoś?
3: Dżinga, balans,
0: tak. I to nie jest takie sztywne stanie w miejscu, prawda? Tylko to jest takie ciągłe bojanie się, taki nieustanny, miękki przepływ ciała.
3: To mogę pokazać.
0: No ale nie bardzo możesz pokazać, bo nie mamy wizji niestety, nie mamy radia z wizją.
3: Ale będzie bez wizji na to można.
0: A no to opisz to, jak to wygląda bez wizji.
3: No, jest ruch taki, ciała...
1: Taki kolisty.
0: Mhm. Tak, tutaj ja opiszę, co Natalia pokazuje. Nie wiem, jak to opisać.
3: Tak, żeby ciało ochronić.
1: A ten pierwszy ruch był taki płynny, kolisty.
3: Tak.
1: To mi przypominało flowing, taki mięciutki. Aha,
0: czyli capoeira ma coś wspólnego z pięcioma rytmami. Zobaczcie.
1: Ale ten drugi to już był taki ruch kanciasty, który pokazałaś. Taki wyrażający już ciebie.
0: Czyli już się rozpychamy trochę, tak?
1: Tak, dobra. Rozpychamy się.
0: Asia, utwór, który wybrałaś na początek, to absolutna klasyka. Zagra dla nas sama twórczyni tej metody, o której przed chwilą mówiliśmy, Gabriel Rof.
1: Ona też komponowała muzykę, pisała.
0: Tak. Razem z zespołem The Mirrors, prawda?
1: Tak,
0: chyba taki zespół miała. Słuchajcie, także przygotujcie się do tego, co się wydarzy za chwilę. Zróbcie sobie trochę miejsca w pokoju. Nie musicie umieć tańczyć. Po prostu poczujcie, jak wasze ciało samo chce się poruszać do tego rytmu. Zaczynamy naszą falę. Przed wami utwór Tsunami Flowing.

0: Aktywnych.
1: A przed tym jakże emocjonalnym dżinglem słuchaliśmy Gabrieli Roth i jej Tsunami w rytmie Flowing, czyli tego początkowego przepływu. Dario, cześć, jak tam? Powiedz mi, bo jesteś dzisiaj z nami po raz pierwszy. Jak tam twój debiutancki stres po takiej muzycznej fali? Jest już trochę lepiej?
2: Lepiej.
1: No zobacz, jest cudownie. Poczuliśmy już ten chyba trochę ten miękki grunt pod nogami, co?
2: Tak.
1: No to dobra. Tylko żebyśmy się, słuchajcie, nie powykładali teraz tutaj gdzieś na podłodze, no bo to też tak może się potoczyć, ale audycja się toczy dalej. Asia, to... ty zawodowo... No, słucham, przepraszam.
3: A zawodowo, nie rozmawiajmy o zawodowych sprawach. Tak się uśmiecham, bo patrzę, a możemy za chwilkę też.
1: Tak.
3: Teraz wyszło moje staccato.
1: No bardzo dobrze.
3: Spojrzałam na Darię i zamarzyło mi się, żeby poczuła staccato, żeby wyraziła, żeby nabrała odwagi do wyrażenia siebie.
1: No dobra, to zachęć ją.
3: To nie jest takie proste bez tańca, no. Siedzimy przy stole, ale opowiem ci, Dario, o mnie trochę. Ja byłam bardzo długo w takim właśnie przepływie i nie bałam się niczego. Mieszkałam kiedyś w Chinach, mieszkałam na Tajwanie, bardzo dużo podróżowałam, pracowałam z różnymi ludźmi, a jednak trochę o moim zawodzie jest. Ale miałam dużą nieśmiałość w mówieniu tak i nie, w wyrażaniu samej siebie. Tak chyba jesteśmy wychowywani, nie? Mamy być grzeczni i mili. I moja nauczycielka właśnie praktyki pięciu rytmów, Joanna Husakowska, przez kilka lat uczyła mnie właśnie poprzez ruch na parkiecie, w jaki sposób pokazywać całym sobą, wyrażać całym sobą tak, nie, jak odnaleźć ten ogień w sobie i odwagę. Odwagę po prostu do bycia w pełni. I ja mam nadzieję, że ty też poczujesz ten ogień w sobie.
1: Ej, co to wtedy się... No to jest ryzyko. Jak jest ogień, to i może być pożar. A pożaru chyba nie chcemy. Niech ten ogień będzie takim ognikiem. Może.
4: Na pewno?
1: Na pewno. A, dobra, dziewczyny.
3: Ogień jest twórczy.
1: Dajemy ognia.
3: Tak,
1: nie ma,
3: potrzebujemy,
1: nie ma co się...
3: ognia, żeby kreować.
1: Nie ma co się ograniczać. Niech to będzie duży ogień.
4: Jak chodzi o to, mówię o staccato, to ja mam tak, kiedy ja tańczę hip-hopa, to ja wtedy wyrażam siebie i wtedy wyzwalam taką moją...
1: I to jest staccato właśnie wtedy, tak?
3: Tak, tak. Hip-hop bardzo często jest wykorzystywany.
1: Nie spodziewałem się.
3: Tak, właśnie.
1: To nie mamy jeszcze nic bardzo często. Ale dobra.
3: Ja nie przygotowałam takiej fali w pełni. Myślę, że następny utwór gdzieś jest z pogranicza staccato i chaosu. Mhm. Tak bym go klasyfikowała, ale jeszcze wam mogę powiedzieć, żebyście bardziej zrozumiały, dziewczyny, o czym jest ten rytm. Wcześniej wspomniałam o mamie. Staccato bym bardziej z tatą połączyła. Z taką energią męską, ze zdecydowaniem, z tym, czego nas uczy tata. Mnie mój tata uczył stawiania granic. Mój tata stawiał mi granice. Całe szczęście, że stawiał mi granice. Jak dorastałam. I no bo taka jest rola taty.
1: Czyli to staccato, słuchajcie, nazwijmy z tatatą.
3: Statato, tego jeszcze nie było, ale
4: się mi troszeczkę z takim flamenco trochę, bo to jest trochę jak pasodoble. Takie klaskanie do rytmu.
3: No to jest takie klaskanie.
1: No na pewno. Ale Joanno, bo ty czerpiesz dużo przecież z tego z mądrości dalekiego wschodu, ale my ludzie zachodu z naszymi telefonami, deadline'ami, gonitwą myśli.
3: Gubimy się.
1: Byśmy zwariowali, słuchaj, gdyby ktoś nagle nam kazał teraz usiąść na 3 godziny, nie wiem, na poduszce i nie ruszać się nawet palcem, słuchajcie, nie ruszać. Dlatego Joanno, czy 5 rytmów to jest ten właśnie złoty środek dla nas, dla tych zapędzonych?
3: Tak. Dla mnie to jest sposób na życie. To jest po prostu praktyka, którą możemy wykonywać na co dzień. Najlepiej regularnie, bo jeśli praktykujemy regularnie, tak jak z medytacją, bo to jest medytacja w ruchu, wtedy możemy faktycznie osiągnąć spokój, równowagę i przede wszystkim być w ogromnym połączeniu z samym sobą. Wiedzieć, czego chcemy, czego nie chcemy. Odważnie pokazywać i mówić tak, nie, stawiać granice, ale też odkrywać nasz potencjał, nasze pragnienia, radość w sobie.
1: Ale to słuchaj, wróćmy do tego staccato, tak? Jesteśmy na tym drugim etapie i tak się zastanawiam, no bo tak jak mówisz, to bo w pewnym sensie jest to jakby, nie wiem, rytm bicia serca, stawiania pewnych granic właśnie.
3: Ognia.
1: Mówienia jasnego tak lub nie. I powiedz mi, jak taki ten miękki taniec zamienia się nagle w coś takiego wyrazistego, to co my tak naprawdę wtedy z siebie wyrzucamy? Czy to już jest
3: napięcia? Na pewno napięcia, chociaż wyrzucamy
1: no jeszcze
3: w tym
1: później
3: trzecim,
1: trzy kolejne
3: wyrzucamy
1: etapy,
3: w chaosie,
1: prawda?
3: Wyrzucamy w chaosie. W staccato wyrażamy.
1: Dobra. Czyli jeszcze nie wyrzucamy. Czyli na razie
3: nie wyrzucamy, bardziej wyrażamy, pokazujemy.
1: Że mamy coś.
3: Że mamy coś.
1: To za chwilę wyrzucimy, tak?
3: No tak.
1: A udaje się to, za każdym razem się to udaje?
3: To zależy, czy się poddamy tej fali. Mhm. Jeśli nie przerywamy, tylko jesteśmy cały czas obecni w tej fali i podążamy za ruchem. Za ruchem przede wszystkim.
1: Tak. Podążamy teraz za Darią. Za Darią, przepraszam, za Joanną, ale i za Darią, skoro wywołam tutaj do tablicy. Słuchaj, w tej fazie tańca, Daria, nie ma miejsca na nieśmiałość, ja mam wrażenie. Tu trzeba pokazać tą swoją wewnętrzną moc, prawda? A powiedz mi, czy masz jakiś taki sprawdzony sposób na wyluzowanie się? Co robisz, żeby się wyluzować? Głęboko oddychasz, demonstrujesz teraz, tak? A coś jeszcze? Jest coś, co ci sprawia ogromną taką przyjemność, co robisz na co dzień i co sprawia, że możesz powiedzieć, ale się wyluzowałam. Jest coś takiego? Nie, wiesz teraz, dobra, spokojnie.
3: Oddech to już jest bardzo dużo. Najlepszy sposób, Dario. Najlepszy sposób.
1: Dobra, no to słuchajcie, oddech. No to będziemy bawić się teraz z tą tatą. Z tą tatą czy staccato?
3: Z tą tatą.
1: Niech tak będzie. No bo ogromną siłę ma kolejny utwór, który wybrała dla nas dzisiaj Asia.
3: On już wchodzi też w chaos.
1: Tak.
3: W chaosie...
1: Także zmieniamy klimat. Zmieniamy klimat z miękkiego afrykańskiego przepływu. Wchodzimy teraz w rytm, który obudzi w was taki prawdziwy ogień. Bachantki z mitologii greckiej. To były kobiety, słuchajcie, które w tańcu oddawały się całkowitej, dzikiej wolności. I właśnie taki taniec pełen transu, plemiennych bębnów i niesamowitej mocy zaserwuje nam teraz legendarna formacja muzyczna. Przed wami grupa Dead Can Dance i potężny utwór Act No. 1 Dance of the Bashans. Gramy.

No i mamy cały czas, słuchajcie, w tle Dead Can Dance i istne taneczne trzęsienie ziemi. I mam wrażenie, że to całe, słuchajcie, staccato, albo z tym tatą, ten ogień i cała ta moc, o której mówiła Joanna, zeszła z głośników prosto na nas. I powiem wam, że słuchając tych bębnów i tego wyrazistego, zdecydowanego rytmu, przyszła mi do głowy pewna myśl. Mam więc teraz do was wszystkich, do ciebie Natalio, Olu, do naszej debiutującej Darii i oczywiście do ciebie Joanno, takie trochę przewrotne ciebie Joanno, takie trochę przewrotne, życiowe i zabawne pytanie jednocześnie. Wyobraźcie sobie, że macie w sobie tę dziką moc wspomnianych bachantek. Możecie odpalić sobie teraz ten utwór w głowie, zresztą go cały czas słychać, głośno tupnąć nogą i stanowczo machnąć ręką i popłynąć.

0: tupnąć nogą i stanowczo machnąć ręką i pokazać światu swój charakter i pełną energię właśnie tego osłonionego staccato. Powiedzcie mi, w jakiej całkowicie zwyczajnej, takiej wręcz prozaicznej sytuacji z życia codziennego najchętniej użylibyście takiego dzikiego tańca, żeby postawić na swoim? I czy to byłoby właśnie, Asiu, do ciebie jako pierwszej?
1: Nawet tutaj już się trochę możemy pogubić przy tej muzyce, tak pozytywnie pogubić i nawet może nie postawić na swoim, tylko ale na przykład, odkryć siebie pod
0: Ale zdarza ci się, że o 6 rano, nie wiem, przy poniedziałkowym wyłączaniu budzika na przykład, nie wiem, który nie chce przestać dzwonić, mogłabyś to zrobić właśnie w taki sposób taneczny?
1: Oczywiście, codziennie prawie.
0: Zdarzać się.
1: Zaczynam prawie codziennie dzień od tańca. Mało tego, moi synowie, oni są też teraz w takiej, już będę powolutku przechodziła do tego trzeciego rytmu, jakim jest chaos.
0: Moi synowie, chaos, no dobra, już wiemy.
1: Tak, bo Gabrielle Roth też przypisywała każdy rytm etapom w naszym życiu i wspomniałam właśnie o mamie, o ziemi, o staccato, powiedzmy tak, do lat 10, natomiast w okresie nastoletnim jesteśmy w chaosie. Nie wiem, jak wy dziewczyny czujecie.
0: No to właśnie pozwólcie, że najpierw, zanim wyjaśnisz nam ten chaos, to ja zastanówmy się wspólnie, bo skoro nie chcecie mi opowiadać o swoich sytuacjach, w jakich sytuacjach byście się postawiły tanecznie, no to powiedzcie mi, z czym wam się kojarzy w ogóle chaos, to zjawisko. Olka, dawaj, bo ty wiem, że lubisz o chaosie rozmawiać. Chaos dla ciebie to?
2: Rozdzielić wyjażdżenia mych emocji przez taniec.
0: I robisz to chaotycznie? Właśnie tak?
2: Tak szybko, że normalnie aż że ten nie potrafię utrzymać równowagi.
0: Aha, i gubisz kroki, to wszystko.
2: Gubię wszystko, nawet uciekam w świecie wyobraźni Pokemonów.
0: Aha. A wam dziewczyny, z czym się kojarzy chaos?
3: Chaos to raczej bieganie przez cały plac zabaw.
0: Przez całe bieganie przez plac zabaw, tak chaotycznie, nie? I uderzanie głową w słupek.
3: Jeżdżarnia, chłostawki, drabinki.
0: No tak, tak. Ja kiedyś a propos tego chaosu właśnie wspomniałem, to uderzenie głową w słupek. Zdarzyło mi się. Rzeczywiście biegłem i walnąłem.
1: No bo w chaosie gubimy głowę.
0: Gubimy głowę i uderzamy.
1: Chodzi o to, żeby zgubić głowę.
3: Czasami mi się zdarzało kilka razy. Walnąć się o głowę kilka razy.
2: Ja mam kilka głosów na głowie.
0: Włosów czy guzów?
2: Guzów.
0: A, guzów. No... Guz, guz, a złego w tym cóż, jak mawiał, mówi nieodżałowany wujek Janek.
3: Zawsze miałam obtarte łokcie, obtarte kolana i w ogóle noc nie płakałam.
0: Daria, ty dzisiaj zauważasz tutaj wśród nas, jest chaos czy jest porządek? Które wybierasz, chaos czy porządek?
4: Trochę tego, trochę tego.
0: A więcej? Czegoś na pewno jest więcej.
1: Istny chaos.
0: Jak patrzysz na mnie, to kojarzy ci się z porządkiem czy z chaosem?
4: Chaosem.
0: No tak, ja chyba rzeczywiście jestem bardzo chaotyczny. Ale zobacz, jak popatrzymy na Joannę, to ty już chyba więcej porządku, nie?
4: Porządek.
1: Ja sprawiam takie wrażenie.
0: Chociaż podobno na głowie ma więcej chaosu niż ja na pewno. Piękne, kręcone włosy, tak? Tutaj musimy zaznaczyć, żeby opisać naszym słuchaczom. Także, a kręcone włosy kojarzą się z takim chaosem, bo każdy idzie w inną stronę, nie? Nie ma tak jak, nie wiem, Natalia ma włosy proste i one wiedzą, czego chcą te włosy. One idą w dół, idą w jednym kierunku, ale u Joanny, ojoj, co tam się
1: jeszcze
0: dzieje?
1: Jeszcze mam czterech synów, którzy są właśnie w okresie chaosu.
0: No, no dobra, słuchaj, to opowiadaj o tym chaosie.
3: Buntu?
1: Też trochę jeszcze jest w nich buntu.
0: No to odpalamy, słuchaj. Co dokładnie, powiedz mi, dzieje się wtedy na parkiecie podczas tej trzeciej fazy? Czy my w tym chaosie dosłownie odpinamy, wiesz, wrotki i rzucamy się w wir szaleństwa?
1: Tak, jesteśmy jak szmaciana lalka.
0: Ale możemy współpracować ze sobą? Czy każdy jest jakby robi to, jest jakby w tym swoim metrze kwadratowym i bawi się sam ze sobą? Jak to wygląda?
1: My się uczymy na treningu właśnie takiej praktyki też w parach, ale pięć rytmów jest o zbliżaniu się do siebie, o byciu.
0: Dobra, żeby nie było, że nagle ktoś chce coś z siebie wyrzucić, nie wiem, i rzuci się na drugiego, nie?
1: Nie.
0: Okej. Okay. No
1: nie.
0: No to jak to wygląda? Opowiadaj, na twoich zajęciach. Jak to wygląda? Przychodzi chaotyczny Radek i chce
1: ja
0: być bardziej jeszcze.
1: Zapraszam cię do poddania się muzyce i podążania za własnym ciałem. Przede wszystkim za własnym ciałem. Ja jestem tylko od trzymania przestrzeni. Staram się, żebyście czuli się bezpiecznie na tym parkiecie, ale podążacie wyłącznie za sobą.

0: trochę oczywiście też za grupą, bo zawsze jest energia grupy na sali i to jest tak.
1: Ja bym się wstydził.
0: No właśnie to jest takie miejsce, w którym nie wstydzimy się tego, co wypuszczamy z ciała, co się uwalnia.
1: Ale pewnie zrobiłbym coś głupiego i pewnie nie jedna osoba w swoim tam gdzieś tam mniemaniu pewnie robi rzeczy, których by nie zrobiła normalnie, nie? Za których by się wstydziła.
2: Przepraszam, że mam przeszkody w dyskusję. To ja a propos chodzi o chaos, jestem bardziej szalona, jak że jestem szalona jestem. Ja jestem, a propos chaos, to ja uwielbiam, jak czuję muzykę, to wtedy szaleję.
1: Cudownie.
2: Jak tańczę po swojemu, tańczę po jednym ruchu, to od razu skakuję z fotela i tańczę po swojemu. Czyli moje ruchy są jak taka woda płynąca.
0: Brawo, Natalio, jak ty dużo czujesz, bo chaos jest rytmem, który jest właśnie łączony z wodą.
1: Ojej,
0: tak.
1: Tak, muszę
0: flowing
1: zacząć
0: z ziemią, staccato z ogniem.
1: To ja się będę od was uczył, słuchajcie. Ja nie czuję wody w ogóle. Ale utwór, którego posłuchamy teraz, za chwilę
0: też,
1: w ogóle nie kojarzy mi się z chaosem, wiesz?
0: Pewnie... No nie, bo to jest... Ja wybrałam taki utwór właśnie...
1: To będzie utwór, którego posłuchamy, przepraszam, że wyjdę słowo, na zakończenie audycji, także mamy jeszcze kilka minut.
0: Na zakończenie
1: audycji, bo nasza audycja kończy się za... Ojoj, za 5 minut. Zobacz, jak to poleciało.
0: On też jest, tytuł jest, który włączamy?
1: Birds, Teardrops.
0: No to tam jest też woda. On jest o łzach ptaków.
1: A wolałabyś ten drugi utwór? Przepraszam.
0: Bo czasami podczas tańca pojawiają się na przykład łzy.
2: Emocje, łzy, to jest wszystko
0: coś, co nasze ciało
2: siebie pokazuje.
0: Tak, to właśnie wypływa z naszego ciała. I to jest ten utwór o łzach ptaków, które latają. A kolejny rytm jest o lekkości. Lyrical jest o lekkości.
1: No i można byłoby pomyśleć, czy ten liryzm właśnie to taki najbardziej tajemniczy moment całej fali, bo w fazie chaosu sprawa wiadomo, jest dość jasna. Tak jak mówiłaś, wyrzucamy z siebie wszystko. Jest intensywnie, może być głośno, ciało drży. Nie wiem, pozbywamy się tych ciężkich plecaków, tego ciężaru ze stresem. No ale
0: potem
1: co?
0: Tańczymy w lekkości.
1: No właśnie.
0: I niekiedy możemy się poczuć jak ptaki, motyle.
1: To jest ten ostatni etap teraz, tak?
0: Nie, ostatni etap to jest właśnie stillness, na który już nie mamy czasu, ale może dobrze, bo może każdy
1: to może zaczniemy stillness,
0: zagłębi się w sobie już.
1: To może zakończmy audycję stillnessem, bo
0: ja
1: jest
0: nie przygotowałam. Stillness to jest cisza i ja z premedytacją nie przygotowałam.
1: A jest jakiś z tych dwóch utworów, które nam zostały, jakiś szczególnie ważny dla ciebie, który byś chciała dzisiaj?
0: Ja bym poprosiła o Estasa, dlatego że Estas jest o łzach ptaków, więc... O lekkości,
1: myślę,
0: ale
1: też że ten utwór mógłby już wybrzmiewać w tle naszych rozmów. A kto wie, może jeszcze zahaczymy o Nessie Gomez, która tutaj All Related, co pięknie chyba podsumowuje te 5 rytmów, nie?
0: Tak, bo my jesteśmy wszyscy połączeni z ziemią, z sobą, jesteśmy wszyscy połączeni w miłości. O tym miał być utwór Nessie Gomez, ale jeżeli nie mamy na niego czasu,
1: to... Nie mamy na niego czasu, ale mamy, słuchaj, całe mnóstwo audycji jeszcze przed nami. I ja mam, wrażenie, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie,
0: nie.
1: Ale nie wiem, czy dobrze czytałem, czy to prawda, że po przejściu tych trzech pierwszych trudnych rytmów to właśnie...
0: Najtrudniejszy jest liryczny podobno.
1: Tak?
0: Moja nauczycielka twierdzi, że najtrudniejszy jest
1: liryczny
0: dla wielu osób. My nie zawsze potrafimy być w tej lekkości. A ostatni... To już jest w ogóle właśnie ta cisza. Czy my potrafimy być blisko przy sobie w ciszy? Skupieniu.
1: Ale to, czy to prawda, że właśnie w tym liryzmie to wtedy tak naprawdę pojawia się na twarzach tancerzy ten taki prawdziwy, nieudawany uśmiech?
0: Tak. Tak.
1: Aha, czyli tak naprawdę musimy dojść do tego czwartego etapu, żeby się całkowicie odkryć, nie? Żeby się poczuć, no niesamowite. Cały balast, słuchajcie, z chaosu wyrzucamy już w chaosie i znajdujemy się w liryzmie i ten moment, w którym...
0: A potem lądujemy w domu, w ciszy. W rytmie stillness.
1: W rytmie stillness, tak jak piosenka, której nie posłuchamy, ale jej tytuł All Related, czyli możemy to przetłumaczyć jako wszyscy jesteśmy
0: ze
1: sobą powiązani.
0: To nie jest taka spokojna piosenka.
1: Nie?
0: Ja ją wybrałam po to, żebyśmy poczuli się połączeni, bo stillness jest o współodczuwaniu.
1: O odczuwaniu i chciałaś coś jeszcze...
0: Współodczuwaniu.
1: Jak możemy współodczuć, współodczuwać teraz te emocje? No na pewno będąc
0: tańczyć.
1: Razem, rozmawiając razem, a przede
0: tańczyć.
1: Wszystkim tańczyć.
0: Z radością,
1: zdarza się, że przy wyciszeniu ludzie zasypiają, słuchaj, na tym, o tym ostatnim etapie?
0: Zdarza się, że zamykamy oczy, zdarza się, że ja, może będę mówiła o sobie, zdarza się, że tracimy poczucie bycia człowiekiem, stajemy się tańcem, stajemy się powietrzem, a potem stajemy się wszystkim, bo czwarty rytm lirykal jest łączony z powietrzem, natomiast ten piąty rytm z eterem, z wszystkim.
1: Ojej.
0: Lądujemy w domu.
1: To ja tak mam, jak się przytulam do drzew. A zdarza mi się, przyznam się szczerze, tak. Tylko uważajcie na kleszcze, oczywiście. Musiałam popsuć taką fajną, zniosłą atmosferę, no. Ale powiem wam, że to było naprawdę absolutnie piękne 50 minut. Nie ostatnie, jeśli chodzi o takie grono i taki zespół. Zaczęliśmy od afrykańskiego szczęścia i dnia Furaha. Rozmawialiśmy o godności, o tym, że każdy ma prawo być sobą.
2: A to prawda.
1: No, potem właśnie popłynęliśmy tymi pięcioma rytmami. Wielkie, wielkie brawa i podziękowania dla Joanny Czaczy, która tak wspaniale nas przez te 5 rytmów przeprowadziła. Dziękujemy ci z całego serca, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą, energią, no i wspaniałą muzyką. I mamy nadzieję właśnie i wierzymy w to, że jeszcze kiedyś zatańczysz z nami w studiu.
0: Ja mam nadzieję, że następnym razem zabiorę was do ruchu. Zaproszę was do ruchu.
1: Będzie pięknie. I ogromne, słuchajcie, radiowe brawa dla naszego dzisiejszego debiutu. Dario, spisałaś się rewelacyjnie. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Pierwsze koty za płoty. Jak wrażenia po pierwszej audycji w życiu? Podobało się? No to powiedz, to, że ci się podobało.
3: Podobało mi się.
1: Dobra, bo już bym...
0: Bardzo się cieszymy, Dario.
1: No, cieszymy się niezmiernie. Pamiętajcie, niezależnie od tego, jak trudny macie dzień, zawsze możecie włączyć muzykę i po prostu zacząć się ruszać. Tak jest. Zatańczcie swój własny, niepowtarzalny taniec. Bez oceniania i bez stresu. Bądźcie szczęśliwi. To była audycja...
2: Radia Aktywni!
1: Do usłyszenia za tydzień.

0: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
1: Nocne powtórki w net.
2: Po reklamie. Studio Białoruskie.

0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Szymon Chrystianus realizuje audycję, mówi Wojciech Jankowski, a po drugiej stronie urządzenia magicznego jest Olga Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: I zaczniemy oczywiście od sakramentalnego pytania. Jaką pogodę masz w Wilnie? Bo jak podejrzewam, jesteś w Wilnie cały czas.
2: No tak, jestem dzisiaj w Wilnie i jest tu trochę zimno, pada deszcz i szaro.
1: I szaro. Podobnie trochę w Warszawie, ale tutaj na szczęście co jakiś czas słońce wygląda zza chmur, więc przynajmniej tutaj w Warszawie mamy nadzieję na lepszą pogodę niż ta, która była wczoraj. I Olu, chyba już przechodzimy do serwisu białoruskiego.
2: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej Andrzej Poszobut po raz kolejny potwierdził, że zamierza wrócić na Białoruś. Według niego podczas wymiany otrzymał odpowiednie zapewnienia. Odczytano mu również dekret Łukaszenki o ułaskawieniu. Nie ma więc formalnych podstaw do jego zatrzymania po powrocie na Białoruś, choć sam nie wykluczy żadnego scenariusza. Zawsze istnieje ryzyko i jestem gotów ją podjąć. Faktem jest, że moje miejsce na Białorusi wśród działaczy Związku Polaków. Sytuacja tam jest trudna i wierzę, że moja obecność na Białorusi może być bardzo pomocna. To pomoże Związkowi Polaków, powiedział Poczobut. Litwa nie widzi obecnie warunków do dialogu politycznego z Mińskiem. Oświadczyła tym doradczyni prezydenta Litwy do spraw polityki zagranicznej Astra Skaisgirytė. Jej zdaniem możliwe są jedyne kontakty techniczne. Skaisgirytė poinformowała, że Białoruś jest sojusznikiem Rosji i wspiera ją w wojnie przeciwko Ukrainie. Dlatego nie może być traktowana jako partner. Doradczyni prezydenta nazwała Białoruś państwem

0: Białoruskie studia Radio Wnet. Nocne powtórki Wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Nie tylko serwisie, ale także zoomie na Afrykę, ponieważ dzisiaj środa, więc jak zawsze w każdą środę będziemy w sposób szczególny opowiadali o tym kontynencie, ale wcześniej będziemy także, zaglądniemy także do Zatoki Perskiej, czy też ogólnie rzecz biorąc zobaczymy, jakie ostatnie wiadomości te godziny przyniosły, jeżeli chodzi o kryzys na Bliskim Wschodzie. Zobaczymy także, co słychać w Ameryce Łacińskiej. To będzie korespondencja Zbigniewa Dąbrowskiego. No i wreszcie Korea Południowa, gdzie, no właśnie, ma się rozpocząć niedługo strajk, najprawdopodobniej w Samsungu, co może mieć istotny wpływ na cały świat. A jeżeli chodzi o Zoom na Afrykę, to rozmowa z panem Pawłem Wójcikiem.

0: Sikiem na temat sytuacji w zachodniej Afryce, w zachodnim Sahelu. Ale zaczynamy od informacji związanych z kryzysem w Zatoce Perskiej, który na pewno będzie jednym z głównych tematów szczytu Donald Trump-Xi Jinping. Mniej więcej półtorej godziny temu na lotnisku w Pekinie wylądował samolot Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie i tym samym oficjalnie rozpoczęła się dwudniowa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chinach. Wizyta, która miała początkowo odbyć się w kwietniu, ale z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie, z powodu wojny izraelsko-amerykańskiej przeciwko Iranowi, musiała zostać przełożona. Donald Trump odwiedził już wcześniej państwo środka jako prezydent w 2017 roku, jednak komentatorzy różnych mediów są raczej zgodni co do tego, że ta wizyta w Pekinie, która rozpoczyna się dzisiaj, będzie zupełnie inna. Przede wszystkim dlatego, że to chyba Xi Jinping zdaje się przystępować do spotkania z Trumpem w pozycji dominującej. Między innymi z powodu trwającej wojny w Iranie, która przyczynia się do utraty przez Stany Zjednoczone wizerunku państwa przewidywalnego w oczach wielu krajów na świecie, a z drugiej strony właśnie Chiny, które z kolei przedstawiają się jako takie przeciwieństwo, jako partner, na którego można liczyć, partner, który stawia na pokój. Zresztą Chiny wezwały Pakistan, który odgrywa szczególną rolę w tej misji dyplomatycznej między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, do większej aktywności, do dążenia do dyplomatycznego rozwiązania tej wojny. A jeżeli chodzi o stronę amerykańską, jeszcze zanim wyruszył do Chin, Donald Trump ponownie wypowiedział się w rozmowie z mediami na temat wpływu wojny z Iranem na portfele Amerykanów i ponownie była to wypowiedź mocno kontrowersyjna.
1: W jakim stopniu sytuacja finansowa Amerykanów motywuje pana do zawarcia umowy?
2: Ani trochę. Jedyne, co ma znaczenie, gdy myślę o Iranie, to to, że nie mogą mieć broni jądrowej. Nie myślę o sytuacji finansowej Amerykanów. Nie myślę o nikim. Jedynie o tym, że nie możemy pozwolić Iranowi mieć broni jądrowej. To wszystko. To jedyna rzecz, która mnie motywuje.
0: Stwierdzenie, że uwolnienie świata od groźby irańskiego atomu warte jest poświęceń Amerykanów, słyszeliśmy już nie jeden raz, nie tylko zresztą z ust prezydenta USA, ale również chociażby z ust szefa Pentagonu, Pita Hegseta. Donald Trump również powiedział, że gdy wojna się zakończy, to te ceny benzyny spadną niczym kamień. A według ostatnich danych Departamentu Pracy, wskaźnik cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 3,8% od kwietnia zeszłego roku. Jest to największy wzrost od 3 lat. Co gorsza, ceny rosną szybciej niż pensje Amerykanów. Natomiast średnia cena za galon paliwa wynosi obecnie 4,5 dolara. Jest to najwyższa cena od lipca 2022 roku. To wszystko przekłada się na coraz gorsze notowania Partii Republikanów w nadchodzących wyborach do Kongresu, a przewaga demokratów się zwiększa, przynajmniej jeżeli chodzi o sondaże. A skoro mówimy o cenach energii, to według miesięcznego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej światowe rezerwy ropy naftowej topnieją w rekordowym tempie. W dokumencie czytamy, że w 2026 roku dzienna produkcja ropy naftowej powinna obniżyć się o niemal 4 miliony baryłek dziennie, natomiast do tej pory z powodu wojny ta strata przekroczyła już ponad 1 miliard baryłek ropy pochodzącej z Zatoki Perskiej. Co gorsza, sytuacja nie uległaby poprawie do końca roku, nawet w przypadku zakończenia wojny. A dzisiaj cena baryłki Brent wynosi nieco poniżej 108 dolarów. Teraz przenosimy się do Ameryki Łacińskiej, a konkretnie do Wenezueli, której spektakularne podporządkowanie w styczniu tego roku miało stanowić jeden z czynników decydujących o rozpoczęciu wojny przeciwko Iranowi. Wiemy także, że Stany Zjednoczone bardzo liczą na dostawy ropy naftowej właśnie z Wenezueli, aby w jakiś sposób zniwelować te braki, o których przed chwilą mówiłem, ten deficyt, jeżeli chodzi o podaż, do tego stopnia, że w zeszłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Wenezuela mogłaby zostać 51. stanem USA, chociaż wcześniej tym kolejnym stanem miała, jak pamiętamy, zostać Kanada. O co dokładnie chodzi i jak wyglądają te stosunki amerykańsko-wenezuelskie? Jest już z nami na łączach redaktor Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina, ale także Tres por Tres. Dzień dobry, Zbyszku.
3: Dzień dobry, buenas tardes.
0: I cóż to, czy rzeczywiście Wenezuela gotowa jest przyłączyć się do Stanów Zjednoczonych?
3: No myślę, że to pytanie jest trochę zbyt na wyrost. Ja tylko przypomnę, że Donald Trump jako 51. stan chciał przyłączyć też Grenlandię i jeszcze przy okazji miał ochotę na kanał panamski. Natomiast rzeczywiście Donald Trump ostatnio, jeżeli chodzi o Wenezuelę, jest mocno aktywny. Wczoraj zapewnił, że jego rząd będzie działał na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych w Wenezueli. Pochwalił zresztą ponownie pełniącą obowiązki prezydenta Wenezueli panią Delcy Rodriguez i powiedział tak, wypuścimy ich wszystkich. Powiedział, że generalnie Delcy Rodriguez wykonuje świetną robotę, a społeczeństwo wenezuelskie jest zachwycone tym, co się wydarzyło. Zresztą warto wspomnieć, że rząd Delcy Rodriguez całkiem niedawno zakończył proces wdrażania ustawy o amnestii przyjętej przez Wenezuelskie Zgromadzenie Narodowego. Generalnie chodzi o to, żeby rzeczywiście pouwalniać więźniów politycznych. Problem jest taki, że ustawa ustawą, rzeczywistość rzeczywistością, dużo mniej osób jest uwalnianych z zakładów karnych. Mówimy oczywiście cały czas o tych więźniach politycznych, nie o więźniach karnych, niż by miało to wynikać z wszelkich deklaracji. Zresztą o tym mówi chociażby Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka. Natomiast tak, powracając do kontaktów, stosunków wenezuelsko-amerykańskich, Donald Trump w tej samej wypowiedzi powiedział tak, mamy Exxon, mamy Chevron, mamy wszystkie wielkie firmy wchodzące do tego karaibskiego kraju, a Wenezuela generuje teraz coraz więcej pieniędzy niż w ciągu ostatnich 25 lat. Jak możecie się Państwo domyślić, nie jest akurat żadnym wielkim wysiłkiem. A jeżeli chodzi o przyłączenie Wenezueli do Stanów Zjednoczonych. Wczoraj Donald Trump opublikował na True Social taką grafikę przedstawiającą mapę Wenezueli na tle amerykańskiej flagi z podpisem 51. stan. No jak możecie się Państwo domyślić, wywołało to sporą dyskusję nie tylko w Wenezueli, również i poza Wenezuelą. Generalnie podobno w poniedziałek Donald Trump w wywiadzie dla Fox News miał powiedzieć, że poważnie rozważa możliwość włączenia Wenezueli jako 51. stanu, argumentując, że Wenezuelczycy go kochają i że jego administracja sprawuje faktyczną kontrolę nad tym bogatym w ropę południowoamerykańskim kraju. Co do faktycznej spełniania, powiedzmy, tej faktycznej kontroli nad Wenezuelą, to na pewno jest to prawda, czy rzeczywiście wszyscy Wenezuelczycy kochają Donalda Trumpa, tutaj już postawiłbym duży znak zapytania. Ale chciałbym Państwu powiedzieć tutaj jako ciekawostkę, że sam Donald Trump już w marcu mówił o tym, że Wenezuela powinna zostać przyłączona do Stanów Zjednoczonych, chociaż mówił to wtedy bardziej żartem. Czy teraz jest, mówi to żartem, czy nie, trudno powiedzieć. Natomiast w marcu przypomnę Państwu, że Wenezuela wygrała Mistrzostwa Świata w bejsbolu, pokonując Stany Zjednoczone. No i wówczas Donald Trump powiedział, że skoro Wenezuelczycy są tacy dobrze w bejsbol, to w takim razie należy również przyłączyć Wenezuelę do Stanów Zjednoczonych. Natomiast oczywiście, jak możecie się Państwo domyślić, reakcja Wenezuelczyków była jednoznaczna. Delcy Rodriguez powiedziała tak, że nigdy nie byłoby to planowane, ponieważ jeśli coś nas, Wenezuelczyków i Wenezuelki, charakteryzuje, to jest to miłość do naszego procesu niepodległości. Nasza historia to historia chwały mężczyzn i kobiet, którzy oddali życie, żeby uczynić z nas nie kolonią, ale wolny kraj. I w podobnym tonie zresztą wypowiedziała się główna liderka opozycji, czyli Maria Corina Machado, która całkowicie wykluczyła możliwość, że Wenezuela stanie się stanem Stanów Zjednoczonych, kładąc nacisk na obronę suwerenności narodowej. W dodatku, proszę Państwa, podobnym tonie wypowiedział się sąsiad Wenezueli, a w zasadzie jego przywódca, czyli Gustavo Petro, prezydent Kolumbii, który powiedział tak, że oficjalny tweet Białego Domu jest ideą całkowicie sprzeczną z ideą Simona Bolivara. Powiedział on tak, że wszelkie decyzje dotyczące Wenezueli muszą zależeć wyłącznie od jej obywateli, a nie od interesów zewnętrznych. Ten nowy pomysł rządu Stanów Zjednoczonych nie może zostać zrealizowany bez zgody narodu wenezuelskiego, do którego należałoby wymagać zdrady wobec jego syna Simona Bolivara, założyciela Wielkiej Kolumbii i Wolnej Wenezueli.
0: I więcej informacji o Wenezueli i nie tylko znajdą Państwo w audycji właśnie Republika Latina Tres por Tres. Zbyszku, bardzo Ci dziękuję za tę korespondencję.
3: Dziękuję i życzę spokojnego popołudnia.
0: Tę część serwisu międzynarodowego kończymy w Korei Południowej, gdzie coraz bardziej realne staje się widmo strajku pracowników przedsiębiorstwa Samsung Electronics. Powodem ich niezadowolenia jest brak premii i dodatków do wynagrodzeń w momencie, gdy firma ta odnotowuje rekordowe zyski. Po raz pierwszy w ostatnich dniach kapitalizacja rynkowa Samsung Electronics przekroczyła $1 bilion, a zysk netto w pierwszym kwartale 2026 roku wyniósł $32 miliardy. To wszystko za sprawą dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, na czym zyskuje Samsung jako producent pamięci i chipów. Nic dziwnego, że wobec tych sukcesów pracownicy Samsunga domagają się udziału w tych zyskach. Mówili o tym zresztą przedstawiciele związków zawodowych podczas pikiety ostrzegawczej pod koniec zeszłego miesiąca.
2: Nawet w tej chwili nasi pracownicy odchodzą z firmy. Kto zostanie przy marnych wynagrodzeniach i kiepskich warunkach pracy? Jeśli sytuacja się nie zmieni, Samsung nie ma przyszłości.
0: W przypadku braku porozumienia już za kilka dni pracownicy Samsunga mogą rozpocząć 18-dniowy strajk. Strajk, który może nie tylko drogo kosztować Samsunga oraz Koreę Południową, biorąc pod uwagę, że kraj stał się jednym z głównych eksporterów półprzewodników i według Banku Narodowego produkcja tych komponentów odpowiada za połowę wzrostu gospodarczego, ale ten kryzys w Samsungu może wiązać się z poważnymi konsekwencjami już na skalę światową, jeżeli chodzi o te globalne łańcuchy dostaw chipów. Teraz czas zoom na Afrykę.
1: Zoom na Afrykę.
0: A dzisiejszy program afrykański zaczynamy od szczytu francusko-afrykańskiego, który odbył się 11 i 12 maja w stolicy Kenii, Nairobi. Jego gospodarzami byli prezydent Kenii William Ruto i jego francuski odpowiednik Emmanuel Macron, ale w Nairobi pojawili się także przywódcy 30 innych państw afrykańskich, jak również przedsiębiorcy, jak również różni przedstawiciele biznesu, także naukowcy oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Co ciekawe, był to pierwszy szczyt francusko-afrykański, który odbył się w państwie anglojęzycznym, co miało być takim symbolem otwierania się Francji na cały kontynent, nie tylko na tę część mówiącą w języku francuskim, tak zwaną France-Afrique, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdowała się pod dominacją Francji. O tym, że Francja chce zmienić swój stosunek wobec kontynentu afrykańskiego, mówił zresztą sam prezydent Emmanuel Macron.
2: Nie chcę, aby Francja postrzegała ten kontynent jako swoje podwórko, gdzie liderzy biznesu mieliby wszelkie prawa i gwarantowane kontrakty tylko dlatego, że to była Afryka francuskojęzyczna. Niektórzy nawet zakładali, że Francja miała gwarantować ochronę bez względu na wszystko, decydując o losach lokalnych rządów. To już przeszłość. W 2017 roku ta era dobiegła końca.
0: W 2017 roku, czyli wtedy, gdy Emmanuel Macron został prezydentem, i trzeba powiedzieć, że od tamtego czasu miała miejsce szybka utrata wpływów francuskich w Afryce, a w szczególności w jej zachodniej części, ale raczej nie odbywało się to z powodu jakiejś przemyślanej polityki rządu francuskiego, ale raczej w następstwie zmian na szczeblu lokalnym, w następstwie zamachów stanów, jakie dokonały się w kilku krajach Sahelu, takich jak Mali, o którym będziemy jeszcze mówili w tym programie, czy też Burkina Faso. Obecne tam wojska francuskie, jak wiemy, zostały zmuszone do wycofania się, a ich miejsce zajęli w dużej mierze najemnicy rosyjscy, którzy pracowali najpierw dla grupy Wagnera, która później została przemianowana na Africa Corps. Rząd francuski nie zamierza jednak rezygnować ze swojej polityki afrykańskiej, szczególnie w momencie, gdy inne kraje, w tym europejskie, takie jak Włochy czy Hiszpania, aktywnie rozwijają swoje kontakty na Czarnym Lądzie. O wyjątkowej roli Francji mówił zresztą prezydent Kenii William Ruto.
4: For far too long,
2: Zbyt długo byliśmy częścią innych. Nie chcemy być częścią innych. Jesteśmy społeczeństwem. Jesteśmy narodami. I wiem, że prezydent Macron będzie stał po naszej stronie. I często z niego żartuję, bo kiedy przemawia, jest jedyną osobą w G7, która mówi językiem Afrykanów.
0: Głównymi tematami rozmów były bezpieczeństwo, rozwój rolnictwa oraz sztucznej inteligencji. Z kolei Francja ogłosiła inwestycje w wysokości 23 miliardów euro w postaci współpracy przedsiębiorstw francuskich i afrykańskich w dziedzinie energetyki i infrastruktury. Przykładem takiego projektu właśnie w dziedzinie infrastruktury ma być rozwój portu w Mombasie w Kenii, a całemu szczytowi towarzyszyła taka dość luźna atmosfera. Prezydent Macron tańczył do rytmów muzyki afrykańskiej, ale nie wahał się również upominać publiczność, gdy ta nie zwracała należytej uwagi na występy artystyczne odbywające się na marginesie szczytu.
4: Excuse me, everybody! Hey! Hey! Hey! I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise.
0: I to powiedział Emmanuel Macron, choć Macron chciał pokazać to zainteresowanie Francji sprawami afrykańskimi, to jednak nie ulega wątpliwości, że te wpływy francuskie mimo wszystko słabną. Również dlatego, że obniżane są wydatki między innymi na zewnętrzną pomoc rozwojową w celu ratowania francuskich finansów publicznych. W 2026 roku budżet, który został przewidziany przez rząd francuski na pomoc rozwojową, no między innymi w Afryce, został ograniczony o 18% w stosunku do roku 2025. Teraz czas już na Afrykę Zachodnią. Przenosimy się do Mali. Tam, jak wiemy, kilka tygodni temu miała miejsce ofensywa różnych bojówek dżihadystycznych pod szyldem, działających pod szyldem Żnim, ale także ugrupowań Tuaregów w północnej części kraju przeciwko huncie wojskowej, która rządzi Mali od roku 2020. Wiemy, że między innymi właśnie Francja kazała swoim obywatelom nakazała opuszczenie tego kraju. No i można powiedzieć, że te największe miasta wciąż znajdują się pod oblężeniem różnych ugrupowań dżihadystycznych. Pytanie oczywiście, czy nie dojdzie w końcu do tego, że ta junta upadnie i powstanie, no właśnie, co powstanie? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Paweł Wójcik, ekspert do spraw terroryzmu, Opportunity Institute for Foreign Affairs, jest już z nami na łączach. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry.
0: Mówimy dużo o tych różnych bojówkach dżihadystycznych, które są aktywne nie tylko w Mali, ale również w Nigrze, również w innych krajach Sahelu, no oczywiście także w Nigerii. Co ta sytuacja w Mali mówi nam o no chociażby zamiarach, ale przede wszystkim o ekspansji tych działalności, tych działań, tych bojówek na obszarze zachodniego Sahelu?
5: No jest to tak naprawdę kolejny fundament, no tak jak pan mówi, to jest jedno z wielu państw, które jest w tym momencie tak naznaczone zdecydowanie tym salafickim dżihadyzmem, który znamy bardziej z Bliskiego Wschodu, czy no, mniejsze w Afganistanie, bo tam też było państwo islamskie. Tutaj karty rozdają dwie grupy dżihadystyczne. Jest to właśnie państwo islamskie i Al-Kaida w różnych wymiarach. Al-Kaida, ta najpotężniejsza, czyli nominalnie Al-Kaida islamskiego Magrebu, która jest reprezentowana w zachodniej, całej zachodniej Afryce przez J-NIM, J-NIM, jak to tam już tutaj mówi, to wygodnie, to jest jak najbardziej okej. I skupia się nie tylko na Mali, ponad dekadę temu wyszło do Burkina Faso i Nigru, ale w tym momencie jest tak, że w całej tej Zatoce Gwinejskiej, szczególnie na północy tych wszystkich krajów, na północy Nigerii, na północy Beninu, Toga, jest także w Ganie, jest na wschodniej granicy między Senegalem a Mali, więc widzimy, no są tysiące kilometrów. Na mapie to wygląda potwornie tak naprawdę, bo jakby tak wcisnąć Europę, to to jest dosłownie tylko kilka tam państw na mapie właśnie tego zachodniego Sahelu czy zachodniej Afryki, a to jest tylko, tak jak wcześniej mówiłem, Al-Kaida, a jeszcze pozostaje państwo islamskie, dwa państwa islamskie, te reprezentowane przez państwo islamskie w Sahelu, też w Mali, które jest właśnie na tych wschodnich obrzeżach, walczące z Rosjanami i właśnie z huntą malijską, ale przede wszystkim jest w Nigrze i to właśnie w Nigrze trwa teraz główna walka z państwem islamskim, które ja też to mówiłem, jak się tutaj spotykaliśmy na początku lutego przy okazji napadu na lotnisko
0: w Niamey.
5: Tak jest, dokładnie, w stolicy Nigru, że państwo islamskie przekroczyło cały Niger, to z Mali spotkało się z państwem islamskim najbardziej teraz znanym, czyli ISWAP, czyli z państwem islamskim zachodniej Afryki, które jest głównie w Nigerii. I te dwa państwa islamskie spotkały się w rejonie, w którym kiedyś był kalifat Sokoto, właśnie na granicy między Nigrem a Nigerią. I tam były te uderzenia amerykańskie w grudniu zeszłego roku. Tam właśnie są teraz obozy państwa islamskiego, gdzie próbują planować.
0: Jeżeli, bo człowiek się zastanawia, dlaczego akurat tam, dlaczego akurat to jest to miejsce, w którym te różne bojówki powiązane z państwem islamskim czy Al-Kaidą mogą tak prosperować?
5: To jest tak naprawdę praca ostatniej dekady i to, jak cała ta architektura bezpieczeństwa rozpadła się na kawałki. Jak jeszcze byli Francuzi, to nie było aż tak widoczne. Francuzi byli w Mali, w Burkina Faso i w Nigrze, są dalej. W tym momencie ostatnio ujawniono, Le Monde ujawniło, że francuskie siły specjalne dalej są na przykład w Beninie i tam walczą z Zainim, z Al-Kaidą na północy, tam gdzie jest park WU i te różne parki narodowe. I te grupy starały się przedostać do Nigerii, bo no, to jest największe państwo w tym rejonie właśnie zachodniej Afryki i dostęp do rynku przede wszystkim, żeby sprokurować na przykład części zamienne do motorów, czyli do tego głównego środka komunikacyjnego dla obu grup, czyli dla państwa islamskiego, było niezbędne i udało im się tam zakotwiczyć, też wykorzystując obecne kryzysy na północnej Mali, no Nigerii. W różnych częściach Nigerii są różnego rodzaju kryzysy. Te zostały wykorzystane, kryzysy związane z bandytami, czyli takie potężne mafie, które są w tym momencie na północno-zachodniej Nigerii. Kilkadziesiąt tysięcy bojowników, którzy tak naprawdę mają swoją własną administrację, już wychodzą troszeczkę poza ten stan bandycki, ale też na przykład kryzysy, które wynikają w zasadzie z przemian klimatycznych i to, jak migrują na przykład klany ludy Fulani, czyli ludy zajmujące się pasterką i napotykają się z ludami, którzy na przykład uprawiają ziemię, w tym przypadku Nigerii, to co są na przykład chrześcijańscy posiadacze ziemi i tutaj dochodzi do różnego rodzaju scysji, walk i to dżihadziści skrzętnie wykorzystują w jakiś sposób.
0: Ale nadal mamy takie wrażenie, że choć tutaj mamy chyba już realne ryzyko powstania jakiegoś nowego państwa islamskiego, to nie ma takiego wielkiego zainteresowania jak w przypadku tego państwa islamskiego, które powstało pod koniec, no tam w okolicach roku 2017 między Syrią a Irakiem. Ja teraz sprawdziłem, jaka jest odległość od wybrzeży hiszpańskich do, no powiedzmy, północnego Mali. To jest niecałe 2000 kilometrów. Jaka jest tutaj reakcja państw europejskich? Przede wszystkim, czy mamy się czego tutaj obawiać i czy to będzie takie samo państwo islamskie, czy no może być takie samo państwo islamskie, jak to właśnie, które powstało mniej więcej 10 lat temu na Bliskim Wschodzie?
5: Podczas gdy No bo to też musimy przyznać, że Syria i Irak jest po prostu tak unikalnym regionem, że tam to państwo islamskie, które tam jest, nie może się wyzbyć wszystkiego takiego rodzaju dziedzictwa. Czyli że tam powstał kalifat, tam musi być kalif. To, co w tym momencie się różnie mówi, gdzie różni przywódcy państwa islamskiego mogą się znajdować, dalej jakaś część państwa islamskiego nie może nie być w Syrii i Iraku, po to, żeby to państwo islamskie globalne mogło cały czas rzeczywiście funkcjonować jako taki rzeczywiście legitymizowany byt na podstawie prawa, którego samo państwo islamskie ustaliło. I to jest to samo państwo islamskie, które znamy w Syrii i Iraku, w tym momencie organizowane w Nigerii, w Mali i Nigrze. I to było pokazywane przez samo państwo islamskie przez lata, też ostatnie 2-3 lata, to rzeczywiście już pokazało nam, że przeszło rzeczywistą transformację i przypomina rzeczywiście to, co pamiętamy z Syrii i Iraku, jeżeli chodzi o administrację, jak wyglądają kwestie militarne, technologiczne, podczas gdy to jeszcze nie jest to samo zagrożenie i naprawdę tutaj musieliby się postarać, no bo koniec końców Syria i Irak to nie jest ten sam region. Tutaj jest jeszcze uboższy, ta zachodnia Afryka. To są pewne rzeczy, które przypominają tamte czasy, mianowicie coraz większy przyrost dżihadzystów na przykład. Z Europy nie ma aż tak dużo, aczkolwiek są już jednostki, dziesiątki ludzi, którzy wyjeżdżają do Mali i Nigru i nie do Al-Kaidy, tylko właśnie do państwa islamskiego migrują. I to szczególnie tutaj z naszego rejonu hiszpańskiego i marokańskiego, bo ta diaspora marokańska w Hiszpanii szczególnie jest narażona na to, co tutaj robi to państwo islamskie z Sahelu i państwo islamskie w Nigerii. Zresztą państwo islamskie się chwaliło, ja nie pamiętam, czy ja to, o tym mówiłem z panem w lutym, że państwo islamskie się pochwaliło podczas tego ataku. Wyszedł rzecznik, który chyba jest w Syrii w tym momencie, i on mówił, że ten atak w Niamej na lotnisko był był wspólną operacją właśnie tych dwóch państw islamskich. Mało tego, byli tam zagraniczni bojownicy i on zachęca teraz, żeby migrować właśnie w ten rejon. I to, co też wynika z moich badań, to, że to państwo islamskie w Mali na tyle usprawniło swoją technologię i swoje możliwości, jeżeli chodzi o właśnie elektronikę, że stworzyło w tym momencie takie eksternalne ramię zagraniczne, które już w tym momencie czuć, co najmniej w Maroku, no w Maroku cały czas tutaj próbują robić teraz zamachy w stolicy kraju, ale nie tylko. W zeszłym roku to wyszło, że komórka państwa islamskiego w Maroku dostała broń od tego z Mali, prawdopodobnie przeszmuglowana z Algierii, i tam widać było, że ta broń, która została ukryta, i zostały podane dane GPS, żeby można było znaleźć tą broń, że ta broń była ukryta w gazetach, które były dosłownie 2 tygodnie wcześniej. Więc tutaj widzimy
0: przepływ kapitału,
5: że to się już w tym momencie rozwija.
0: O sytuacji właśnie tego na pograniczu między Algierią, Mali, Mauretanią a Marokiem to porozmawiamy jeszcze, ale to już w innym zoomie na Afrykę. Za dzisiejszą rozmowę bardzo panu dziękuję. Pan Paweł Wójcik, ekspert do spraw terroryzmu Opportunity Institute for Foreign Affairs, był gościem serwisu międzynarodowego. Do usłyszenia.
5: Dziękuję.
0: Ja również państwu mówię do usłyszenia, ale wcześniej zachęcę do tego, aby pozostać z Radiem Wnet. Już za chwilę serwis informacyjny, a później popołudnie Wnet z Jaśminą Nowak. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński i mówię państwu do usłyszenia.
6: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.
7: Przywitam naszego gościa, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski. Obecnie to Demokracja Bezpośrednia, ale także przewodniczący tego koła doradczego do spraw rolnictwa przy prezydencie Karolu Nawrockim, także były minister rolnictwa. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: No dobrze, my porozmawiamy dzisiaj o Mercosurze, porozmawiamy o rolnictwie, ale może zacznijmy jednak od Sejmu. Wczoraj temat numer jeden, czyli kryptowaluty, cztery propozycje, które leżą na stole. Teraz prezydent Karol Nawrocki odniósł się, mówi, że czeka i ma nadzieję, że po raz trzeci na jego biurko nie trafi już ta propozycja, którą odrzucił. Jak pan minister, co pan minister w ogóle myśli o tym wszystkim?
8: Wie pani, ja uważam, że większość parlamentarzystów nie ma wielkiego pojęcia o rynku kryptowalut. Podobnie zresztą jak i ja, to jest trochę sprawa generacyjna. Natomiast to jest realny element gospodarki świata. W tej chwili są dokonywane duże transakcje w kryptowalutach. Ludzie inwestują tam spore pieniądze. Ba, są firmy, które wypłacają wynagrodzenia swoim pracownikom w kryptowalutach. Więc udawanie, że czegoś takiego nie ma, to jest taki trochę strach przed światem. Może to wynika, tak jak mówię, trochę i z wieku. Ja też raczej uważam, że lokowanie powinno się odbywać w jakichś rzeczach materialnych, które mają jakieś odwzorowanie w rzeczywistości. Natomiast kwestionowanie kryptowalut, ja nie rozumiem absolutnie decyzji prezesa Kaczyńskiego. Może w tym wieku trudno się uczyć, trudno rzeczy nowe opanować, no ale toż na Boga chyba są tam jacyś doradcy, którzy umieliby wytłumaczyć, że od tego nie ma odwrotu. Oczywiście ja podzielam zdanie tych wszystkich, którzy z niepokojem patrzą na to, że ten rynek trudny w kontroli, trudny w weryfikowaniu bardzo szybkich transakcji powinien być jednak pod jakąś kontrolą państwa. Nie tyle sam obrót, ale pozyskiwanie dodatkowych środków, to słynne kopanie bitcoinów, inwestowanie, również to, żeby to nie był transfer brudnych pieniędzy, płacenia, o czym się mówi, że tam mafie światowe, Ruscy między innymi pewnie to wykorzystują. Natomiast można wziąć pod kontrolę firmy działające w Polsce i uważam, że tak należy, natomiast nie zlikwidować obrót tymi walutami, bo przecież trzeba by zlikwidować internet. Dopóki jest internet, to ludzie będą korzystali z firm rejestrowanych gdzieś na świecie, będzie jeszcze gorzej, więc chciałbym, żeby tam, gdzie posłowie nie mają wiedzy, jednak posłuchać ekspertów, którzy mają w tym zakresie wiedzę nieporównanie większą i znaleźć jakiś kompromis, ile państwo ma kontrolować, w jaki sposób ma kontrolować, żeby chronić interesy swoich obywateli, a nie opowiadać, przepraszam, głupoty, że to trzeba zlikwidować.
7: No tak, bo te procesy, one i tak już się dzieją i albo w tym zauczestniczymy, jakoś skorzystamy, albo będziemy stali obok tego, a i tak nie da się tego zakazać. To chyba każdy tak gdzieś na logikę tak powinien przyjąć. No zakazać też nie da się handlu z państwami z grupy Mercosur, chociaż może jednak się da, bo okazało się, że Unia Europejska zdecydowała jednak, że Brazylia, prawda, to chyba o Brazylię chodzi, nie będzie mogła wysyłać, eksportować swoich produktów. To jest jakaś przełomowa decyzja, ważna, co ona oznacza?
8: Nie wiadomo, czy ona wejdzie w życie, jak będzie realizowana. Ja mam smutną satysfakcję, że to wszystko, o czym mówiliśmy również tu w Radio Wnet, o czym mówili rolnicy europejscy, wielu ekspertów, że jest to absolutne zagrożenie dla rolnictwa europejskiego, nie tylko naszego, europejskiego, które będzie miało wielowymiarowe skutki. Trudno mówić o bezpieczeństwie bez własnej żywności. No nie ma bezpiecznego kraju, jeżeli nie będzie własnej żywności, którą produkują rolnicy europejscy, a my bliższe ciało koszula to, rolnicy polscy.
7: To pan minister mówi tak, a ja zacytuję, bo to świeża wypowiedź pana ministra Stefana Krajewskiego, który mówi o tym, że umowa Mercosur nie tylko nie zrujnuje polskiego rolnictwa, ale nawet przyniesie wiele korzyści rolnictwu europejskiemu i broni takiego stanowiska. To gdzie tu
8: pani redaktor? Ja już gubię się w próbie zrozumienia biegu myśli pana ministra Krajewskiego. Jeżeli on tak myśli, to znaczy, że nic z tego nie rozumie. Nie rozumie, że owszem, korzyści odniesie zapewne przemysł europejski, Zresztą takie były podwaliny tego całego mechanizmu, które przyspieszyły, negocjacje przyspieszyły, kiedy w Niemczech pojawiła się recesja i kraje, które mają jakieś rozpoznawalne marki samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego, wyrobów chemicznych, upatrują w tym rynku Ameryki Południowej dla siebie jakiejś szansy. Natomiast nie ma żadnych przesłanek, by oczekiwać, że rolnictwo europejskie na tym cokolwiek skorzysta. Nawet te branże, które są może mniej rozwinięte w Ameryce Południowej, chociaż biorąc pod uwagę dynamikę tego rolnictwa, ogromny teren, dobre warunki klimatyczne, również to dobre warunki do hodowli zwierząt, bydła w szczególności, nie tylko mięsnego, to będą kiedyś produkować wszystko. Ale nawet te branże, takie jak mleczarstwo, które uważało, że no my na tym możemy ewentualnie skorzystać, no przecież pierwsze informacje po wejściu w życie od 1 maja tej umowy przekazanej, nie ma podstaw, by nie ufać przez Polską Izbę Mleka, mówiły o tym, że co z tego, że Ameryka niby jest otwarta na import z Europy, ale procedury dostępu do tego rynku są tak skonstruowane, że konia z rzędem temu, komu uda się cokolwiek tam ulokować. Pewnie będzie sprowadzane z Europy, bo coś będzie. To nie jest tak, że Ameryka Południowa jest pod każdym względem zamknięta na produkty spożywcze. Wyroby luksusowe, to co na świecie jest uważane za luksusowe, poprawię się, dla bogatych ludzi w Ameryce, to będą koniaki francuskie, znakomite wina, pewnie sery, może oliwa europejska, czyli te szczególne, może szynka bajońska, parmeńska, no jakieś wyroby z tej tak zwanej górnej półki, której oczekują bogaci konsumenci na całym świecie, no to pewnie będzie sprowadzane. Natomiast podstawowa żywność, ona będzie szła tylko w jednym kierunku, ona będzie szła z Ameryki do Europy i zniszczy rolnictwo europejskie.
7: Zniszczy, bo mówimy o tej złej jakości, ale mówimy też już dzisiaj, były ostatnie bardzo głośne przypadki salmonelli, na przykład w drobiu, który trafił do Europy. Pan minister często mówił tutaj też na antenie Radia Wnet, że tak naprawdę w tych europejskich portach my nie mamy możliwości zbadania jakości tej żywności, ale są inne komunikaty.
8: Są dwa aspekty. Po pierwsze, jakakolwiek żywność, nawet jeżeli byłaby dobra, a wiemy, że taka nie jest, jeżeli będzie trafiała na rynek europejski do krajów nasyconych żywnością, które muszą eksportować, to Polski dotyczy, bo jest inna sytuacja w krajach, gdzie brakuje żywności. Włochy są tego przykładem. Grały, pani Meloni twardo grała z Komisją Europejską i ugrała około 43 miliardów na wspólną politykę euro, na wspólną politykę, z czego znaczną część skonsumują Włosi. Wiedziała, o co gra, a my jak głupi jaś o nic nie graliśmy. Natomiast to są kraje, które potrzebują żywności. Kraje, które mają nadwyżki, to każda ilość, nawet jeżeli to jest kilka procent limitowane jakimiś tam kwotami i ograniczeniami, powoduje drastyczny spadek cen płaconych rolnikom. Przeżywaliśmy to ze zbożem z Ukrainy i to samo będzie z tą żywnością z Ameryki Południowej. To jest jeden aspekt, czyli napływ, który rozregulowuje, niszczy rynki żywnościowe w Europie i powoduje spadek cen płaconych rolnikom. Konsumenci tego w żaden sposób nie odczują. Jeżeli ktoś sądzi, że z faktu, że będzie żywność z Ameryki Południowej, to samo Ukrainy dotyczy, to będzie taniej w sklepach, to się myli. Marże zostaną wchłonięte, a jednocześnie tracimy bezpieczeństwo żywnościowe, które jest dla wszystkich tak ważne. To jest jeden aspekt. Drugi, jakość tej żywności. Bezpieczeństwo w pierwszej kolejności, bo jakość i bezpieczeństwo to nie to samo. Bezpieczeństwo to jest ten element, który każda żywność powinna być bezpieczna, powiem to w absolutnym uproszczeniu. Czy ona jest droga, czy tania, musi być bezpieczna, żeby nam nie zaszkodziła. Okazuje się, a jakość, no to jest to, za co chcemy drożej zapłacić. Nasze wyobrażenie raczej o tej żywności, nawet niż sam produkt. Natomiast okazuje się, że ta żywność z Ameryki Południowej jest nie tylko marnej jakości, ale jest niebezpieczna. I te informacje, pierwsze przesyłki, które już w ramach umowy idą, wcześniejsze jakieś tam stosunkowo nieliczne dostawy mięsa wołowego, drobiowego, pokazują, że jest to żywność niebezpieczna. Mamy i pozostałości pestycydów niedozwolonych w Europie. Ja często ten przykład, może bardzo wyrazisty, podaję. 7% powierzchni rolnej świata, 7% i 28% zużycia pestycydów globalnie. W Ameryce, tych globalnych, w Ameryce Południowej, z czego około połowa zabroniona w Europie. I ta żywność ma do Europy napływać, bo tego dotyczy umowa handlowa.
7: Hormony... Można jeszcze dodać, że Niemcy też eksportują bardzo dużo tych nawozów zakazanych w Europie,
8: Te zakazane w Europie są w Europie w stosowaniu, są produkowane w Europie i sprzedawane do Ameryki Południowej, między innymi przez firmy niemieckie. To jest cynizm, ale w mięsie hormony wzrostu, wykorzystywane do szybszego wzrostu zwierząt, hormony płciowe, które pomagają w rozrodzie zwierząt, które są niebezpieczne dla szczególnie młodych organizmów, młodych dziewcząt dojrzewających, no to nigdy nie powinno mieć miejsca. No.
7: Ale to znowu, to mamy teraz taki komunikat od rządu, to też, bo akurat czytałam ten wywiad dzisiaj, to pan minister Krajewski mówi, no cóż, zrobimy wszystko, żeby ta wołowina z hormonem wzrostu nie trafiała na europejskie rynki, ale może się tak wydarzyć, bo wiadomo, że nie da się wszystkiego skontrolować.

0: Trochę tak. Wtedy może trzeba było bardziej zdecydowanie również ze strony polskiej występować, ale wtedy ta umowa nie wchodziła w życie. Weszła w życie teraz i teraz trzeba było blokować, tworząc i mniejszość blokującą, to było realne. Nic takiego nie zostało wykonane, nic, podkreślam, nic. I teraz ta umowa, gdyby ta skarga, gdyby była wcześniej, to by nie dopuściła do wejścia w życie umowy handlowej od 1 maja. Tej skargi nie było. Umowa handlowa weszła, żywność toksyczna z Ameryki Południowej płynie i teraz wypowiedzi pana ministra Krajewskiego to jest taki krokodyle łzy, po prostu udawanie, że my teraz będziemy coś robić. Polska ma bardzo ograniczone możliwości kontroli żywności napływającej. Nasze służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności, sanepid, weterynaria, inspekcja ochrony roślin i nasiennictwa, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, są niedoinwestowane, są słabe, one nie są w stanie upilnować granicy ukraińskiej. Ale jest jeszcze jedno zjawisko. Ta żywność z Ameryki Południowej prawdopodobnie nie będzie wchodziła do polskich portów. Ona będzie wchodziła do portów Belgii, Holandii i Niemiec. Mhm. Antwerpia, Rotterdam, Amsterdam, Hamburg, może bliżej nas jeszcze Lubeka czy Rostock. I ona się rozpływa po Europie. A przykłady, o których media informują, każą mieć wątpliwość, czy w tym porcie zostanie to wszystko wychwycone. Te ogromne ilości, miliony ton towaru, tych przesyłek, nie będą wychwycone w porcie. I dopiero przecież kwestia hormonów, które były w mięsie wołowym, to dopiero jak się rozlazło to po Europie, to chyba Bułgarzy to znaleźli. Teraz również Grecy mówią o tym, że w mięsie drobiowym 80% było skażonych salmonellą, która przecież nie tylko powoduje roztrój żołądka, ale może prowadzić wprost do śmierci. I o tym wszystkim przecież informowano. Politycy europejscy byli głusi, bo dyktat niemiecki, bo pani von der Leyen dostała polecenie, że ma zrealizować to, czego Vaterland potrzebuje. Natomiast rząd polski, zamiast bardzo intensywnie w tym kierunku działać, stosował mimikrę, jeszcze zasłaniając się tym, że ale przecież my nie musimy nic robić, przecież ja pamiętam wypowiedzi pana ministra Krajewskiego, ba Kosiniaka-Kamysza, ba premiera Radka Sikorskiego, nic nie musimy robić, bo Parlament Europejski złożył skargę. I tu najbardziej na sztandary bohater pan europoseł Krzysztof Hetman. Człowiek, który się narobił, żeby to przekonać parlament, niewątpliwie, i ja mam szacunek do niego, tylko tam to nie jest żadna skarga, która by zastępowała skargę kraju członkowskiego. To była wniosek o opinię prawną do Trybunału Sprawiedliwości, czy przy procedowaniu umowy z Mercosurem zostały dopełnione wszystkie wymogi traktatów europejskich. I prawdopodobnie skarga polska powiela to samo, już mówiąc, że...
1: Ale może, przepraszam, że przerwam, ale może to w ogóle nie o to chodzi, żeby ta skarga, no bo jeżeli coś, wielokrotnie o tym mówiliśmy, tak, jak jeżeli naprawdę byłaby wola polityczna, żeby to zablokować, to był czas na działania, były konkretne narzędzia. Jeżeli to się nie wydarzyło, to znaczy, że tej woli politycznej nie było, bo to nie jest tak, że ci ludzie, którzy rządzą, nie wiedzą, prawda, co i jak, nie potrafią połączyć kropek. A może teraz wystarczy, no powiedzieli, że złożyli skargę do TSUE i to wystarczy wyborcom, żeby uwierzyli, że jakieś działania były robione. I po prostu nie wygraliśmy z Unią. I tylko chodzi o pewnego rodzaju populizm.
0: Tak. To jest tak. Są jak zwykle dwie możliwości. Albo ci, którzy rządzą, są tak głupi, że nie rozumieją zagrożeń związanych z żywnością europejską, no to pytanie, po co rządzą. Albo doskonale wiedzą, bo te informacje również od naukowców, z laboratoriów docierały, a mimo to wyrazili zgodę na umowę Mercosur, czyli zachowali się w sposób cyniczny, zdradzając w pewnym sensie Europę i rolnictwo europejskie. Teraz, to ja jestem absolutnie o tym przekonany, to jest tylko i wyłącznie zasłona dymna. To jest takie próba, no, szczególnie ze strony PSL-u, który szoruje po dnie w sondażach, na wsi nie ma czego szukać, chociaż aktywność wykazują ci wszyscy urzędnicy, a to są tysiące urzędników PSL-u obsadzonych w administracji rolnej, na wszystkich możliwych spotkaniach walą po Wojciechowskim, po Czaputowiczu, po PiS-ie, a my przecież złożyliśmy skargę. Licząc na to, że ludzie mają niewielką wiedzę i rozumek nie za duży i że tego typu argumentacje przyjmą za dobrą monetę. Nie, ta skarga już niczego nie zmienia i to ma tylko i wyłącznie być elementem takiego populistycznego czy propagandowego odzyskiwania

0: części elektoratu. Ale może się jednak okazuje, że te naciski, to pokazywanie, to również przekonanie reszty społeczeństwa, bo do tej pory to często słyszałem taką argumentację, że chłopy nie chcą konkurencji, bo się przyzwyczaili do tego, że im jest dobrze, bo kasę dostają, bo mają tam drogie traktory, niskie ubezpieczenia społeczne i tak dalej, i tak dalej. Nie, dopiero jak społeczeństwo europejskie i może media również i wy informują o hormonach, o stymulatorach, o salmonelli, o paskudztwie, które będzie nam wszystkim szkodziło, to dopiero teraz komisja jakieś wyciąga wnioski. Nie wiadomo, jak zareaguje Brazylia, bo usłyszeliśmy zapowiedź, że od września produkty spożywcze z Brazylii nie będą importowane do Europy. Brazylia zresztą wcześniej, również przed podpisaniem umowy, przed 9 stycznia w Asunción podpisywała pani von der Leyen, ciesząc się jak dziecko, że wykonała to, co jej tam w Berlinie polecono, ale przecież było wcześniej wiadomo. Brazylijczycy powiedzieli, to samo Argentyna. My nie zamierzamy żadnych klauzul lustrzanych stosować. My nie chcemy takiego rolnictwa jak w Europie. Tam sobie róbcie, co chcecie. My mamy swoje rolnictwo. Na dodatek, to nie wy będziecie decydowali o tym, które firmy z naszych krajów będą mogły eksportować. To jest podstawowy sposób kontroli importu, że dajesz zgodę firmie konkretnej w kraju eksportującym. Nie, no powiedzieli, my będziemy wybierać i komisja to zaakceptowała. Ba, dopuszczanie firm z Brazylii, sektor drobiarski, największy na świecie, to nie żadne firmy europejskie będą sprawdzały, czy te tam są spełnione wymogi sposobu uboju, sposobu przechowywania, patroszenia, chłodzenia i tak dalej, tylko to jakaś instytucja brazylijska ma to robić. Czyli o tym wszystkim było wcześniej wiadomo i dopiero, kiedy może konsumenci europejscy się wystraszyli, no to teraz jakieś ruchy dyscyplinujące Brazylię, ale jak się spodziewam, to Brazylia powie tak, ale to my wstrzymamy samochody z Niemiec i Unia Europejska szybciutko się zgodzi na ustępstwa wobec Brazylii.
1: Czyli potrzeba też jest no, pewnych takich nacisków, może woli ludu po prostu Europejczyków.
0: To dotyczy bardzo wielu rzeczy. Nam się wydaje, że my nie mamy na nic wpływu. Politycy pro forma robią konsultacje, przecież to jest, przepraszam mówiąc, po młodzieżowemu pis na wodę, te tak zwane opinie społeczne, ekscytują się tym organizacje społeczne, są wywieszane na stronach internetowych, są jakieś terminy zgłaszania uwag, potem i tak politycy zrobią po swojemu, więc to też zniechęca ludzi do wyrażania swojej opinii, ale może jednak, szczególnie przy pomocy rozsądnych mediów, jeżeli pewne sprawy nagłośnimy, jeżeli pokażemy, jak szkodliwe są, i ja bym chciał, żeby polska skarga dotycząca umowy nie powielała, że bo my nie wiemy, czy rozdzielenie umowy na część ogólną i handlową było zgodnie z traktatami, czy niezgodnie, czy Parlament Europejski brał odpowiedni udział przy negocjacjach. Nie. Trzeba wykazać, jak ta żywność z Ameryki Południowej jest szkodliwa dla rolnictwa polskiego i europejskiego. Takie argumenty przedstawić, a takich argumentów jest dużo, no ale to musi być, jak to pani ładnie powiedziała, wola polityczna, a tutaj jest ściema polityczna, a nie wola polityczna.
1: To prawda. Jeszcze na zakończenie możemy chyba też apelować, aby Polacy wybierali produkty prosto od rolnika, aby wybierali produkty z oznaczeniami, że to są po prostu polskie produkty. A kiedy o tym mówimy, to dopytam, bo rozmawiałam z panem, który przekazał mi, że 20 groszy, tyle dostaje za produkcję 1 kg ziemniaków. Jak to jest możliwe?
0: Jest możliwe i ludzie nie rozumieją, dlaczego jest droga żywność w mieście, w sklepach, a grosze, jakieś ochłapy, które trafiają dla rolników. Wszyscy mają swoje marże, naliczają, a najsłabszym ogniwem są rolnicy producenci. Owszem, też nie są, narażę się pewnie moim kolegom rolnikom, ale kiedy mówimy o organizowaniu się gospodarczym, o spółdzielczości, o tworzeniu jakichś podmiotów gospodarczych, które by wzmocniły pozycję to rolnika, to wtedy jest najczęściej wzruszenie ramionami, a na zasadzie, a my sobie nie ufamy. Natomiast, żeby przynajmniej część polskiego rolnictwa uratować, Nie wiem, czy się wszystko uda uratować. Część rolnictwa przed tym zalaniem marnej jakości tanią żywnością zewnętrzną, i która zniszczy rynek, i wtedy już nie będzie żadnej taniej żywności, bo trzeba będzie akceptować wszystkie warunki importera. Jak nie masz swojego, to musisz zgodzić się na wszystko, co ten sprowadzający żywność będzie żądał. Ale szansą jest przekierowanie części polskich produktów rolno-spożywczych na tak zwaną żywność wysokiej jakości i krótkie łańcuchy. To, o czym wy mówicie od dawna, jeżdżąc po Polsce, przekonując, to jest ogromne, ogromne bogactwo polskich kulinariów, polskich produktów spożywczych, które są zdecydowanie lepsze niż europejskie, a całkowicie to jest niebo a ziemia między tym, co jest w Europie, a w Ameryce Południowej. Szukać rolników, wykonać pewną pracę. Są aplikacje, są różnego rodzaju ułatwienia w internecie, można wyszukać. Ba, można tworzyć grupy zakupowe, na przykład, nie wiem, społeczność jakiejś kamienicy, czy wspólnoty mieszkaniowej, czy spółdzielni mieszkaniowej. Ustalamy, co potrzebujemy z produktów podstawowych i zwracamy się do odpowiednich rolników, przywozimy jednym transportem, potem podzielimy.
1: Również, wydaje się to takie proste.
0: Również rolnicy powinni się organizować do grup sprzedażowych i szukać tych odbiorców w mieście. To jest wielka praca, ale to jest ten nowoczesny patriotyzm. To jest to, co może Polskę ratować.
1: To jest wielka praca, ale to jest praca, która jest naprawdę opłacalna, bo mówimy o zdrowiu, o przyszłości i o tym, żeby nie zabrakło tej dobrej jakościowo żywności.
0: Ale to też mówimy o suwerenności Polski, o strategii, jak przetrwać w tym głupim czasie. To są wszystko elementy wpisujące się w ratowanie Polski. Natomiast czym się zajmuje świat polityki? Wzajemnym okładaniem się, czy kto wyjechał za granicę, przywalaniem sobie. Niech się publika tym ekscytuje, a sprawy zasadnicze, strategiczne leżą odłogiem.
1: Powiedział pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Demokracja Bezpośrednia, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, jeżeli chodzi o wieś, o sprawy rolne, także były minister rolnictwa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy mojego ulubionego Radia Wnet. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
2: Nocne powtórki Wnet.

jej, ona mnie kupiła, oswoiła. Dała za to przyzwoitą cenę, życie. Kiedy piszę te słowa, ona jest tutaj gdzieś dobrotliwie.

zdaje się mówić. Ja poczekam. Nie uciekniesz przecież nigdzie, zamknięty w pułapce świata. W dni słoneczne jest wiatrakiem cienia okrążającego mnie. Niby wskazówka zegara w dni pochmurne jest ukojenie.

ostatnia moja pociecha. Zaspokojona ciekawość, na którą choruję od urodzenia. Mówię to wam, ja poeta, wczoraj zwierzę, dzisiaj półbóg, oswojony przez śmierć, oswojony przez śmierć.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
2: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
3: Sofa Surfing. Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
1: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo dwie godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.

0: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. Czwarty dzień w Bangkoku, godzina 6:25 w Polsce, 11:25 w Tajlandii. Zapraszam Państwa na Dziennik z Podróży.
1: Dziennik z Podróży.
0: Jeszcze nie wybiło południe, a w termometrach już 33 stopnie. Pozdrawiam z gorącego Bangkoku, stolicy Tajlandii. To ostatni dzień tutaj, nim wypłynę na południowy wschód, mniej więcej 100 kilometrów, żeby pojawić się na wyspie Koh Sihang. Koh, pisane przez samo Ha na samym końcu, oznacza po tajsku wyspę. A wysp w samej Tajlandii jest ponad 1000, rozsianych zarówno w Zatoce Tajlandzkiej, jak i na Morzu Andamańskim. A ja Państwa pozdrawiam teraz z poczty. Nie wiem, czy Państwu się zdarza jeszcze wysyłać kartki. Myślę, że to jest bardzo miły gest i taką kartkę wysłać, i taką kartkę dostać. A więc ja to przed chwilą zrobiłam. Zapłaciłam za to 60 batów za wysłanie kartki. A przypomnijmy takie przeliczenie. 89 batów to jest 10 zł. Chociaż muszę powiedzieć, że niejako tutaj ugrzęzłam, ponieważ pożyczyłam bardzo miłej starszej pani w kapeluszu słomianym obok siebie długopis I nie wiem, co mam robić. Chciałabym wyjść na ulicę Bangkoku, żeby Państwu trochę opowiedzieć o tym, co widzę, ale z drugiej strony długopis jest niezwykle cenną rzeczą w podróży. Przecież czasami należy sobie coś zanotować, tak jak ja zrobiłam to dzisiaj. Mam przed sobą całą zanotowaną kartkę. No poczekam jeszcze chwilę. Pani ma lupę, pani ma przed sobą kartkę i zapewne nadaje list, a więc jeszcze te kilka minut poczekamy tutaj wspólnie na poczcie, a więc te odgłosy taśmy czy stempli w tle, to dlatego, że jesteśmy na jednej z głównych ulic Bangkoku, na poczcie. A obok mnie wyrysowuje się słynna Koh San Road, czyli około 400-metrowa, chyba najbardziej biała ulica w Bangkoku. To taki turystyczny raj, oczywiście zależy, czego kto szuka. Natomiast tutaj są tańce, tutaj są drinki, tutaj są kobiety, tutaj jest kolor, głośno, i to jest takie miejsce, na które backpackersi, czyli ci podróżnicy, którzy przemierzają świat z jednym plecakiem, bardzo często się udają. My tam dzisiaj nie pójdziemy. To nie jest może miejsce, które najbardziej mnie zachęca, ale po prostu Państwu o nim opowiadam. 400 metrów to Koh San Road, długa ulica, na której właściwie kupimy wszystko. No więc widzę, że pani odwróciła drugą stronę kartki, a więc niech już sobie zatrzyma ten długopis. Za chwilę się z nią pożegnam i wyjdę, i to, co zobaczę przed sobą, to... That's for you. That's for you.
2: Thank you.
0: You need it.
2: No,
0: it's mine. Do you need it? Yes.
2: Thank you so much.
0: Bye. No i długo. Przyda, więc drodzy Państwo, wychodzimy i pierwsze, co uderza nas, upał. Jesteśmy na dość białej, turystycznej dzielnicy, a więc może się tak zdarzyć, że będzie obok nas przechodził jakiś młody, albo i nie młody, Europejczyk, czy Amerykanin, czy jeszcze jakiś podróżnik z innych stron, a więc my wtedy zapytamy, jak podoba mu się w szalonym i gorącym Bangkoku. Dookoła nas oczywiście cała masa street foodu, może są Państwo już po śniadaniu, albo w trakcie, ja jeszcze nie, więc może nawet uda nam się skosztować coś razem. Pranie tutaj można zrobić i liczą sobie za to jedyne 50 batów, czyli właściwie to jest tak lekko ponad 5 zł, ale niewiele. Wczoraj, jeżeli Państwo słuchali audycji, to uspokajam tych, którzy się zestresowali, bo wsiadłam do autobusu zupełnie nieznanego. Tym razem był to pociąg, nie. Tym razem był to autobus, nie pociąg, ale dotarłam na miejsce z Tajami. Często bardzo trudno się dogadać po angielsku. To nie jest takie oczywiste, nawet w tych turystycznych miejscach, że będą władać tym językiem. Zresztą dzisiaj ta nauka wśród młodych też nie jest taka oczywista, chociaż więcej osób młodych mówi po angielsku, natomiast bardziej opłaca się znać taki język jak koreański albo chiński, mandaryński. To są te języki, które dzisiaj są dosłownie bardziej w cenie, więc nie zawsze się dogadamy. A jeżeli chodzi o młodych ludzi czy o małych ludzi, to tutaj niestety jest smutek. Tajlandia jest wyludniającym się społeczeństwem, jest jest 10 na tej liście. Nie tak źle jak w Polsce, nie tak źle jak w Korei Południowej, ale równie słabo. Starzejące się społeczeństwo, młodzi nie chcą mieć dzieci, a więc to także niestety obecne tutaj w dalekowschodniej Azji. I kroczymy dalej jedną z ludniejszych i główniejszych ulic Bangkoku, w tym Upale. Bardzo popularne są tutaj zdrapki. 180 batów. To jest nawet mniej niż 20 zł, no ale trochę to kosztuje. No i oczywiście masaże.
1: Ciała, masaż twarzy, masaż stóp, jedyne 200 batów, czyli 20 zł, taka przyjemność, a człowiek chodząc cały dzień w słońcu, czasami jedyne na co ma ochotę wieczorem, to właśnie na taki masaż. A więc już teraz z ulicy Mody weszliśmy na ulicę Jedzenia. Tajowie bardzo, zresztą jak Azjaci, lubią sobie to wszystko tak uporządkować. Tutaj teraz będzie ulica, na której będziemy sprzedawać sprawy technologiczne, za chwilę ulica, na której będziemy sprzedawać ubrania, a później wyrysuje się przed nami ulica z mango. To jest sezon na mango, a więc i soki z mango, i sticky mango rice, czyli taki słynny deser. Ryż, mleczko kokosowe i mango. To jest coś, co niektórzy uwielbiają. Bardzo słodki. No i wkroczyliśmy w strefę jedzenia. Wszystko tutaj jest, drodzy Państwo. Ryby smażone na oleju, kurczaki przepięknie błyszczące się w słońcu, banany w każdej postaci, smażone banany, banany palone, bo przecież banany to nie jest oczywiste, że trzeba je jeść na słodko. O, pani ma tutaj całą taką misę karmelu, którą wyjmuje i potem traktuje taki prażony ryż karmelem. Czy może być lepiej, drodzy Państwo? No, jeżeli ktoś planuje zrzucić kilogramy na wakacjach, to na lepiej, bo tutaj może się to nie udać. Będziemy dzisiaj słuchać też fragmentów wywiadu. Wczoraj, ale to chyba muszę kupić i zapytam się pani, czy to jest możliwe, bo to jest mleczko kokosowe, ryż. How much for that? 25. No to płacimy 25 batów, ja wyjmuję z kieszonki, ale żeby Państwa trochę wprowadzić, co prawda nie tajski utwór, a polski, Marek Grechuta, taki utwór, który

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Dziennik z podróży.
4: Dzisiejszy dziennik z podróży dość szalony, ale wszystko się zgadza. Jesteśmy dokładnie na takiej ulicy bardzo szalonej. Te krzyki dookoła, ruchliwa ulica. W Tajlandii jest lewostronny ruch, o czym też należy pamiętać, a człowiek nie zawsze jak przyjeżdża, to o tym pamięta. Oprócz tego, że droga jest szalona, to jeszcze jest lewostronny ruch. Tutaj właściwie nie ma zasad, chociaż można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o drogę, że jest taka zasada silniejszy i większy ten pierwszy, a więc ty jako pieszy musisz jakoś tam sobie poradzić. Jesteśmy teraz przy pysznie wyglądającym stoisku. No, drodzy Państwo, wiele osób twierdzi, że kuchnia tajska to jedna z tych najlepszych kuchni świata, chociaż jest bardzo pikantna. Chili to jest absolutnie przyprawa, która obecna jest wszędzie, no ale właśnie może należy wreszcie zjeść jakieś śniadanie. Może to będzie śniadanie ciepłe, więc się zapytamy. Są oczywiście krewetki, są owoce morza, pani wszystko pięknie pakuje i wszystko jest na bieżąco robione, a więc też widzimy, jak przed nami te wszystkie przyprawy, kolory, smaki unoszą się i gotują, i smażą, i naprawdę jest chęć, żeby to wszystko pochłonąć. A więc chwila przerwy, może Państwo też właśnie jedzą śniadanie albo piją poranną kawę, a więc ja życzę smacznego i pozdrawiam także wszystkich, których imię brzmi Maciej, dlatego że dzisiaj dokładnie z czytania na dzisiaj się dowiadujemy, że dzisiaj był wybór Macieja na apostoła, a więc zapowiada się bardzo dobry dzień nie tylko dla Maćków, a my z jednej z słynniejszych ulic Khao San Road za chwilę postanowimy wybrać sobie jakieś śniadanie, ale w tym czasie posłuchajmy fragmentu rozmowy. Wczoraj spotkałam się z panią profesor, która wykłada sztukę filmy, malarstwo. To na szczęście nie na nas trąbią, na jednym ze słynniejszych i większych uniwersytetów w Bangkoku. Spotkałyśmy się na Siam Square, czyli też bardzo ruchliwej ulicy pełnej sklepów, mody i głośnych, kolorowych kawiarni. I tam udało nam się skryć w jednej z chłodniejszych uliczek i mogłyśmy spokojnie porozmawiać. Pierwsze pytanie, jakie zadałam pani profesor Katarzynie Ancucie, brzmiało tak. Posłuchajmy fragmentu opowieści. Pytanie, jeżeli chodzi o to duże rozwarstwienie społeczeństwa w Tajlandii, jeżeli chodzi o status materialny, czy jest szansa jakoś temu przeciwdziałać? Czy to jednak często tak jest, że idzie się w te ślady rodziny i rodziców i ciężko się z tego wyrwać? I te osoby, które są o tym niższym statusie, może tak to nazwijmy, nie idą do pracy, czy jakby parają się trochę innymi zawodami? Jak to jest? Czy jest szansa, żeby to jakoś rozbić?
5: To znaczy, myślę, że to nie jest pytanie dotyczące Tajlandii, ponieważ to jest ten sam mechanizm, który można znaleźć w krajach, które są mniej lub bardziej rozwinięte, prawda? A są pewnego rodzaju systemowe problemy, które sprawiają, że dosyć ciężko jest wydostać się z różnych takich sytuacji, gdzie powiedzmy rodziny są niepełne, pracujące, zarabiają niewiele, mieszka się w pewnych miejscach czy terytoriach, które nie mają dobrej infrastruktury, nie ma dużo zarobków i tak dalej, i tak dalej. Także no, Tajlandia nie jest krajem, który ma dobrze rozwinięty system pomocy jakiejś takiej rządowej dla ludzi. Na przykład to, co widać, to że praktycznie nie ma tutaj systemu emerytalnego, to też przede mną, prawda, już coraz bliżej. Emerytury nie istnieją w zasadzie, co dlatego widać, że wiele osób pracuje w momencie, kiedy kończą pracę na etacie, który płaci im tam jakieś pieniądze, bardzo często przechodzą na prywatny system, kiedy rozwijają jakąś działalność. Na przykład teraz widać wzrost jakby ludzi, którzy pracują jako influencerzy. I co ciekawsze, ludzie, którzy zajmują się przede wszystkim sprzedażą różnych rzeczy, na przykład na TikToku i tak dalej, przeciętny taki sprzedawca promujący różne rzeczy w Tajlandii będzie prawdopodobnie po 40 albo po 50. Czyli nie ten taki wizerunek młodych ludzi, bo oczywiście młodzi influencerzy są tam i zarabiają dużo większe pieniądze, ale wiele osób przechodzi na takie prace, ponieważ jest to dla nich szansa zarobienia jakichś pieniędzy, pomimo tego, że już nie mają oficjalnej pracy, że powiedzmy już nie mogą pracować w biurze, czy gdziekolwiek pracowali przez jakiś tam czas. Ludzie też rozwijają różnego rodzaju prywatne biznesy. To, co na przykład tutaj jest dosyć charakterystyczne, bardzo duża ilość Tajów prowadzi małe operacje biznesowe. Małe sklepy, małe restauracje, małe jakieś firmy. I niejednokrotnie zmieniają te firmy, czyli jak jedna upadnie, następna się otwiera. Czyli bardzo łatwo jest znaleźć osobę, która powiedzmy prowadziła 10 różnych działalności, które nie mają nic ze sobą wspólnego, prawda? Ponieważ jest to sposób sprawdzania, co może im dać dodatkowe zarobki. Nie? I to zmieniało się, a w Tajlandii taka ekonomia kształtowała się już od lat 80. Bo ja na przykład widzę to po rodzinie mojego męża, która również w latach 80. 90. przechodziła przez rozmaite prace od sprzedawania lodów, bo lodówek nie było tak wiele wtedy, po farmy orchid i budowlany przemysł i tak dalej, więc naprawdę bardzo dużo różnych jakby możliwości zarabiania. To, co z kolei jest ciekawe, że pomimo tych różnic można znaleźć wiele społeczności w Tajlandii, gdzie ludzie, którzy mają więcej pieniędzy i mniej pieniędzy, żyją obok siebie. Pomimo tego, że niektórzy z nich mieszkają w lepszych miejscach, a inni w małych, rozpadających się domkach obok. Jedzą w tych samych restauracjach, prawda? Bardzo często spotykają się w świątyni czy gdzieś indziej. Jest oczywiście też buddyjski styl życia, który sprawia, że ci, którzy mają więcej, jakby czują się zobligowani do tego, żeby pomagać tym, którzy mają mniej.
6: Bo i może w następnym wcieleniu będzie to
5: odwdzięczone. Merit making, prawda, poprawienie swojej karmy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo jest, że bardzo dużo osób będzie to robić tylko dla pokazu, co na przykład widzimy na mediach społecznościowych, prawda, że ja pomagam jednym, ale oczywiście muszę sobie zrobić wideo do tego. Ale też są ludzie, którzy tak naprawdę chcą pomóc i oni wtedy nie robią wideo, tylko rzeczywiście przychodzą i pomagają.
6: To tak trochę zmieniając temat, tajska kuchnia przez wielu uważana za najlepszą kuchnię świata. Czy zgodzi się z tym pani i co tutaj się je? Chociaż nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby o tym wszystkim opowiedzieć.
5: Myślę, że ja jestem okropną osobą, żeby o tym opowiadać, ponieważ ja nie mogę jeść ostrych potraw.
6: To zmniejsza ilość tajskich.
5: To zmniejsza ilość tajskiego jedzenia. Pierwsze lata tutaj były dosyć tragiczne, ponieważ nie znałam jeszcze za dużo tajskich potraw. Było to trochę tak metodą prób i błędów, zamawianie różnych dań, które w większości nie byłam w stanie skończyć, ponieważ pierwszą rzecz, jaką się nauczyłam po tajsku, że tak jak wszystkie książki mówią, że można poprosić, żeby rzeczy były mniej ostre, czyli powiedzieć my pet, nie? Ale my pet w tajskim zrozumieniu to znaczy jedno chili. To nie znaczy, że to jest nieostre w ogóle, prawda? Natomiast polska kuchnia nie jest za bardzo ostra, więc ja nie mam żadnego przyzwyczajenia i do tego jakoś nie jestem w stanie przetrawić, po prostu bardzo źle się czuję potem i nie mogę sobie strawić ostrych potraw. Więc przez pierwsze parę lat jadłam kilka jakby takich dań, które były
6: znośne,
5: trochę niesmakujące.
6: Sticky mango rice, czyli ryż z mango.
5: Tak, mango sticky rice rzeczywiście był jednym z moich podstawowych sposobów na jedzenie, ale również rozmaite zupki, czy prawda, kao mangai, czyli kurczak gotowany w zasadzie taki na parze, i który nie smakuje. Teraz się do niego przyzwyczaiłam, ale na początku uważałam, że po prostu był bez smaku. I dopiero po kilku latach dokonałam niesamowitego odkrycia, że tak naprawdę to można poprosić każdą restaurację o po prostu przygotowanie tego posiłku bez chili. Ponieważ większość tajskich dań jest gotowana w momencie, kiedy się je zamawia. Nie są to, za wyjątkiem restauracji, które gotują wcześnie rano i można po prostu sobie te posiłki już wybierać, ale większość restauracji gotuje dla ciebie. Więc wystarczyło po prostu nauczyć się paru zdań, poprosić, żeby nie było w tym chili. I nagle odkryłam, że tajskie danie jest wspaniałe. Prawdę powiedziawszy, ja uważam, że ono smakuje lepiej bez tego chili, ponieważ jak dodam chili, to ja tylko czuję chili. A jak nie ma chili, to ja jestem w stanie rozpoznać wszystkie inne składniki. Tak więc.
6: Słyszałam kiedyś, że o takie stwierdzenie, że ostrość to nie jest smak, tylko jest to ból. Nie wiem, czy tutaj jest zgoda. No dobrze, czyli jednak przyjaźń zapanowała z kuchnią tajską. Przyjaźń jest na pewno z pogodą, chociaż teraz ten maj, czerwiec to też jest taki chyba nieturystyczny sezon. Niby deszczowy, chociaż dzisiaj bardzo słonecznie. Ale czego brakuje tutaj w Bangkoku, w Tajlandii? Co można by było może ze sobą przywieźć, nawet w cudzysłowie, bo domyślam się, że może chodzić o nienamacalną sprawę.
5: No jak większość Polaków, tutaj większość wspomnień i braków jest bardzo kulinarnych, więc na pierwszym miejscu listy z reguły znajdują się ogórki małosolne, a potem rzeczy typu mieszanka krakowska albo delicje, prawda? Ja bardzo bym chciała, żeby je zaczęto sprowadzać. Większość moich znajomych, jak przyjeżdża, ma wyładowaną walizkę różnymi polskimi jedzeniami, ale teraz pojawia się coraz więcej polskich restauracji, na przykład można całkiem niezłe pierogi znaleźć w Bangkoku. Jest też sporo miejsc, która robi polskie kiełbasy, chociaż trochę zaczynają je usprawniać przez dodawanie chili. Tak jest. Polskie jedzenie, polskie pierogi zaczyna się robić bardzo ostre w pewnym momencie. No, tak to już bywa.
6: No właśnie. To jeszcze słowo, bo opowiadamy o Bangkoku, ale pani zwiedziła także te prowincje tutaj dookoła, gdzie jest na pewno trochę inaczej.
5: Na pewno jest inaczej, tak. Przyznam się, że moje kierunki podróży pozmieniały się trochę. Jak przyjechałam tutaj, pierwsze lata spędziłam w zasadzie zwiedzając miejsca niedaleko Bangkoku, ponieważ nie za bardzo wiedziałam, gdzie mam dojechać, prawda? Na wakacje zaczęliśmy jeździć w Andamany i oczywiście był ten pierwszy moment, jak to wszyscy turyści, zachwyt niesamowitym morzem, wyspami, plażami, prawda? Ponieważ to jest ten taki obraz Tajlandii, jaki mamy, jak przyjeżdżamy tutaj, palma kokosowa, prawda? Hamak i tak dalej. Ale im robię się starsza, tym bardziej zaczynam doceniać północ. Czyli teraz moje wakacje to najczęściej jest wycieczka na północ, ale niekoniecznie do Chiang Mai. Uważam, dla mnie Chiang Mai zrobiło się coraz bardziej turystyczne i takie trochę bardzo instagramowe.
6: Takie tajskie Władysławowo.
5: Nie byłam we Władysławowie od wielu lat, więc nie wiem. Ale po prostu jest tam za dużo coffee shops i miejsc, które są piękne i wszystko wygląda tak jak na pocztówce, prawda? Ja bardziej lubię tą taką środkową północ albo niższą północ, ciekawe jak to nazwać, czyli prowincje takie jak Phetchabun, Phitsanulok, Nan, czy też bardzo polsko brzmiącą prowincję Tak.
6: No to zdecydowanie tak. No właśnie, co było o potrawach, ale ja mam też pytanie o te takie dziwne. To jest coś, co nas ciekawi, jak przyjeżdżamy do, a zwłaszcza tak egzotycznych miejsc. Czy Tajowie jedzą coś, na co na sam widok panią mydli i przechodzi dreszcz? Słyszałam tylko o czymś takim jak jajko z zarodkiem. Bału chyba?
5: Balut, tak. Ja nie widziałam sklepów sprzedających balut, ale wiem, że jest jedzony. Balut jest bardzo popularny na Filipinach, ale w Tajlandii również jest jedzony. Tylko że ja przyznam się, że nigdy w życiu nie widziałam tego w sprzedaży, więc chyba teraz jest może trochę ciężej to znaleźć. Oczywiście wystarczy się przejść na Khao San, żeby zobaczyć różnego rodzaju wózki sprzedające rozmaite larwy i insekty, prawda? One są jedzone, zwłaszcza na przykład larwy jedwabników i w niektórych momentach albo na przykład jajka mrówek, które są dodawane i potrafią być uważane za przysmak. Nie? Ale przypuszczam, że jeżeli chodzi o wiele miejsc, one również mają taki... wiele osób sprzedaje je, ponieważ turyści uważają, że to można kogoś, prawda, namówić do tego, żeby zjadł sobie owada i będzie można potem porobić zdjęcia, więc to też jest taka jakby lokalna atrakcja. Nie?
6: Jeszcze na koniec dwa pytania. Po pierwsze, no, uczy pani angielskiego i jak ten angielski u Tajów, bo ja jednak czasami myślę sobie, że no, jestem w miejscu bardzo turystycznym i pytam o bardzo prostą rzecz i tej odpowiedzi nie ma i musimy sobie jakoś radzić z tłumaczami, a może jest tak, że Tajowie się wstydzą, a umieją mówić po angielsku.
5: Większość z nich uczy się angielskiego i na pewno całkiem spora ilość osób rozumie, tylko nie za bardzo chcę odpowiadać, ponieważ nie wiedzą za bardzo, jak się skomunikować. Ja znam osoby, które są wykształcone, które uczyły się angielskiego na studiach i doskonale rozumieją to, co ja mówię, ale nie za bardzo chcą rozmawiać. Teraz jest nowe pokolenie, które jest oczywiście dużo lepsze. Ja też pamiętam 30-40 lat temu, jak ktoś przyjechał do Polski, to nikt nie był w stanie się z nim porozumieć, prawda? A teraz jak się zmieniło? Tylko, że jest jeden nieoczekiwany problem. Myślę, że w ciągu ostatnich 20 lat pozycja angielskiego w Azji się zmieniła. To znaczy, wiele osób właśnie zauważa, że chiński albo japoński albo koreański da im lepszą pozycję, jeżeli chodzi o znalezienie pracy. Zwłaszcza jeżeli młodzi teraz marzą o tym, żeby na przykład znaleźć pracę w Japonii, czy w Chinach, czy w Korei, prawda? Ten angielski jakby staje się mniej potrzebny.
4: No właśnie, i to słychać na ulicach: chiński, japoński, koreański, tak jak powiedziała pani profesor Katarzyna Ancuta, która od 20 lat mieszka w Bangkoku i tutaj wykłada. To są języki, które są bardziej w cenie. Ja państwa pozdrawiam już z trochę chłodniejszego miejsca, bo to jest konieczne, żeby na chwilę znaleźć. Jest dopiero godzina 12, nawet jeszcze nie ma, bo tutaj 5 godzin różnicy w Tajlandii, a temperatura to już ponad 34 stopnie. Przy czym to są takie bardzo wilgotne 34 stopnie. Ja to określam klimatem krokodyla. Może kiedyś państwo byli w zoo w tym pomieszczeniu, gdzie są krokodyle. Nie mówię konkretnie, że państwo wchodzili do tego terrarium, bo to chyba nikomu nie przychodziło do głowy, ale do tego pomieszczenia, więc tam jest taki charakterystyczny, wilgotny zaduch, a więc to jest to, jaka jest pogoda w Tajlandii i generalnie tutaj w tej daleko południowo-wschodniej Azji, ale niektórym to odpowiada. Jeżeli tylko dostarczamy odpowiednią ilość płynów i czasami się możemy schłodzić, to przecież jest dobrze. Ostatnie chwile w Bangkoku to był ostatni dziennik podróży z stolicy Tajlandii, bo już za chwilę wsiadam w prom i płynę 100 kilometrów na południowy wschód, żeby pojawić się na jednej z wysp, Koh Si Hang. Jak będzie wyglądało to miejsce w sezonie nieszczególnie turystycznym, bo to trzeba przyznać, że właśnie te upały, które także zwiastują deszcz w czerwcu, jest pogoda, sezon deszczowy i znacznie mniej turystów teraz przyjeżdża. Co widać, jestem na Koh Siang, czyli ulicy, czyli dzielnicy bardzo turystycznej, bardzo białej, a wcale tych turystów tutaj dużo nie widać. Być może jeszcze śpią, jest jeszcze taka możliwość, ale zobaczymy, jak wyglądają te wyspy. I oczywiście zapraszam Państwa od poniedziałku na Dziennik z Podróży już z zupełnie spokojniejszego miejsca, tak jak dotychczas słyszeli Państwo gwar ulicy i głosy Tajów z ulic Bangkoku, tak teraz niewykluczone, że w tle będzie słychać fale i może jakieś egzotyczne zwierzęta. Postaram się z nimi zaprzyjaźnić albo przynajmniej zakolegować. Oczywiście nie będę je zmuszać do tego, żeby się przyjaźniły z człowiekiem. Godzina 11:58 w Tajlandii, u Państwa 6:58. Za chwilę serwis informacyjny, później Poranek Wnet. Ja się nazywam Małgorzata Kleszczy, biorę swój plecak, który to jest mi potrzebny tylko, żeby przez 5 tygodni podróżować po Tajlandii. Wsiadam najpierw w busa, którym jadę przez pół godziny, a później na prom, którym płynę przez około 2 godziny, żeby dostać się do kolejnego celu. Dobrego, spokojnego dnia. Słyszymy się jeszcze dzisiaj, bo jest czwartek, a więc audycja Ponad Oceanami o godzinie 15:30 czasu polskiego. Ja się tam pojawię ze swoją małą korespondencją. Już mam nadzieję, że nie będę mogła coś powiedzieć o wyspie, do której dopłynę. Zresztą tutaj jest taka bardzo duża przyjemność sprawiana przez wiele hoteli i hosteli. Piszą do ciebie wiadomość, żebyś ich poinformował dokładnie w momencie, w którym dopłyniesz, to oni po ciebie przyjeżdżają. Przyjeżdżają po ciebie skuterem i już dowożą do, konkretnie do domków, a więc o to się nie trzeba martwić, że 10 kilometrów w pełnym słońcu będziemy przemierzać wyspę. Chociaż tutaj najpopularniejszy jest środek transportu skuter, jest najszybszy, jest na nim najchłodniej, no ale nie wiem, czy jest sens na skuter siadać z ogromnym plecakiem. Dźwięk kawy w tle, a więc już za chwilę taką sobie zamówię. Państwu smacznej kawy, jeżeli są jeszcze Państwo przed, a jeżeli już po, to dobrego dnia, proszę pozostać z Radiem Wnet. Małgorzata Kleszcz i Szymon Chrystianus, który audycję zrealizował. Do zobaczenia i usłyszenia wnet.
3: Dziennik z podróży.

0: Dzień dobry, minęła siódma w tym wydaniu wiadomości. Nowy wzór aktu małżeństwa jest projekt Gawkowskiego. Nalot saturacyjny na Kijów oraz ostrzegawczy ton Xi Jinpinga. Trwa szczyt z Donaldem Trumpem. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, napisał na X-ie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który podpisał wczoraj nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. Jak czytamy dalej, to rozwiązanie systemowe zapewniające godność i równość dla każdej pary. W akcie małżeństwa będzie jasny opis wskazujący, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Po podpisaniu rozporządzenia przez ministra cyfryzacji czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rosja zaatakowała nad ranem ukraińską stolicę przy użyciu dronów i rakiet. Poinformowały władze, co najmniej 4 osoby zostały ranne, a uszkodzonych zostało kilka budynków, w tym jeden, który częściowo się zawalił. Pod gruzami mogą znajdować się mieszkańcy. Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko przekazał, że część budynku mieszkalnego zawaliła się we wschodniej dzielnicy Darnycki. Jak poinformował, w wyniku ataku ranne zostały 4 osoby. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał z kolei, że 9 osób trafiło do szpitala, a 2 udzielono pomocy ambulatoryjnej. Tkaczenko dodał, że uszkodzenia odnotowano również w innych oddalonych od siebie dzielnicach miasta. W jednej z nich szczątki drona spadły na dach budynku mieszkalnego. W północnej części Kijowa odłamki uderzyły w 2 budynki, wywołując pożar w 12-piętrowym bloku mieszkalnym. Trump i Xi spotkali się, by rozmawiać o Iranie, handlu i amerykańskiej sprzedaży broni dla Tajwanu. Jak podały chińskie media państwowe, Xi ostrzegł Trumpa, że spory wokół Tajwanu mogą doprowadzić USA i Chiny do starć lub konfliktu. Ale mówił też o tym, że USA i Chiny powinny być partnerami, a nie rywalami. Zawsze uważałem, że wspólne interesy Chin i Stanów Zjednoczonych są ważniejsze niż dzielące je różnice. Współpraca przynosi korzyści obu stronom, natomiast konfrontacja szkodzi obu państwom, powiedział Xi. Chiński przywódca dodał również, że chciałby, aby obecny rok stał się przełomowym rokiem w relacjach między obydwoma krajami. Prezydent Filipin zwołał nadzwyczajne posiedzenie po chaosie i strzelaninie w Senacie. Wczoraj w budynku Senatu padły strzały, gdy poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny senator zabarykadował się tam w obawie przed aresztowaniem. Ronald de la Rosa, były szef filipińskiej policji, główny wykonawca brutalnej wojny z narkotykami prowadzonej przez byłego prezydenta Rodriga Duterte, jest poszukiwany za zbrodnie przeciwko ludzkości. Te same zarzuty ciążą również na Duterte. W środę późnym wieczorem w budynku Senatu słychać było strzały, a znajdujące się tam osoby w panice szukały schronienia. Kilka godzin wcześniej De La Rosa, znany również pod pseudonimem Bato, czyli Skała, apelował w mediach społecznościowych do swoich zwolenników o mobilizację. Twierdził, że funkcjonariusze chcą zatrzymać go w gmachu parlamentu, gdzie się ukrywał.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, rano i pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie kraju więcej słońca, przelotne opady deszczu, za wyjątkiem południowego wschodu, także burze, możliwy grad. Na termometrach od 12-14 stopni na północnym zachodzie, przez około 16 w centrum do 20 na południowym wschodzie kraju, tradycyjnie nad morzem nieco chłodniej, 10 stopni.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
8: Co dzieje się w kasino? 30-tysięcznym miasteczku u stóp wzgórza Monte Cassino? Od 11 maja codziennie po godzinie 9 zapraszam do wspólnego odkrywania historii, ale też teraźniejszości tego miejsca. Hania Tracz.
2: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
6: To była autopromocja.
9: Cudotwórcza siła. Cuda zdarzają się dziś rzadko. Mam na myśli te oczywiste, nadzwyczajne, nie budzące wątpliwości. Cuda w naszym własnym życiu. Ciekawe, dlaczego tak jest. Czy Bóg przestał je czynić? A może ty i ja czujemy się tak bezpiecznie w naszym codziennym życiu, że przestaliśmy odczuwać potrzebę cudów i utraciliśmy wiarę w cudotwórczą moc Jezusa? No bo przyznajmy sami, kiedy ostatnio prosiliśmy Boga o nadzwyczajną interwencję w naszym życiu, taką, która wszystko zmienia? Bardzo lubię historię opisaną w rozdziale 8 Ewangelii Mateusza o trędowatym, który przyszedł do Jezusa i prosił Go o cud. Ten człowiek był wyrzutkiem społecznym, był chory, zrozpaczony i zwrócił się do Jezusa z niezwykłą wiarą. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Podjął wielkie ryzyko. To, co zrobił, było wbrew prawu. Trędowaci nie mogli przebywać wśród ludzi zdrowych. Ale Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. Jaki stąd dla nas płynie wniosek?
10: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: 14 maja, poranek Wnet wypływa, godzina 7:09 na zegarach. Będziemy razem do godziny 9:00, może ciut dłużej zobaczymy, cóż się wydarzy. Chociaż dzisiaj opóźnień, spóźnień nie planujemy w naszym radiowym rozkładzie jazdy. Czwartek, 134 dzień roku, wschód słońca coraz to wcześniej. Wczoraj na Alasce zaczął się dzień polarny i potrwa do 2 sierpnia, a u nas słońce wschodzi już o godzinie 4:46, a zajdzie o godzinie 20:18. Rzeczywiście ten dzień jest długi, długi. Dzisiaj też taki dzień będzie dla polskiej i nie tylko polskiej polityki. Imieniny obchodzi Bonifacy, Maciej, Wiktor, Dominika, Maria, Jeremiasz, Stefania oraz Izydor. Życzymy wszystkiego najlepszego solenizantom. Rzut oka na kartkę z kalendarza. Z czym nam się kojarzy 14 maja? A mianowicie powinienem się kojarzyć z tym, że 234 lata temu w miejscowości tuż przy granicy z ówczesną Rosją w Targowicy przeciwnicy reform Sejmu czteroletniego ze Stanisławem Potockim i Sewerynem Żewuskim na czele ogłosili zawiązanie konfederacji przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi i Konstytucji 3 maja, chociaż w rzeczywistości ona została podpisana nieco wcześniej, 27 kwietnia w Petersburgu, no ale ogłoszono ją właśnie 14 maja w przygranicznej Targowicy. Wdzięczna nazwa. Nie wiem, czy to się z tym łączy, bo lat temu 71, też 14 maja powołano w Warszawie razem z przywódcami Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR układ warszawski. Czy to był przypadek? To już Państwu zostawiam do namysłu, że układ warszawski i Targowica mają ten sam dzień. Chociaż są też miłe wydarzenia związane z 14 maja. 217 lat temu Władysław Księstwa Warszawskiego zdobyły, kontrolowane przez Austriaków, Lublina. Zaraz potem był Kraków i przez chwilę Księstwo Warszawskie było nie tylko terytorium byłego zaboru pruskiego, ale też zaboru austriackiego. I warto pamiętać, że przez kilka pierwszych lat to Prusy zajęły Warszawę i dopiero po Kongresie Wiedeńskim Warszawa, tereny późniejszej kongresówki przypadły Rosji, a wcześniej to był zabór pruski. No dobrze, tyle lekcji i kartki z kalendarza z historii, a my zaczniemy od teraźniejszości. W Pekinie trwa spotkanie między delegacją amerykańską, bardzo szeroką, są politycy, są też biznesmeni, a również szeroką przyjmującą delegacją chińską, czyli na szczycie Xi Jinping rozmawia z Donaldem Trumpem. Posłuchajmy typowego stylu Donalda Trumpa. Była taka krótka, 6-minutowa część jawna, gdzie panowie sobie uprzejmości wymieniali. My dla państwa na początek poranka odrobinę, chwilkę Donalda Trumpa przygotowaliśmy.
1: So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you.
0: No i tak, tylko Donald Trump może tak mówić. Chrząknął na te słowa Donalda Trumpa w studiu Sławomir Wróbel, dziennikarz, publicysta, działacz polonijny, także członek Rady Polonijnej przy prezydencie Karolu Nawrockim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: My oczywiście będziemy także mówić o tym spotkaniu. Już za chwilę będzie Radosław Pyfer, więc też omówimy, cóż tam w Chinach się ustala w tej chwili. No, ale refleksja, spotkanie na szczycie, nigdy nie było czegoś takiego i w tej chwili faktycznie życie globu się odbywa cyklicznie od spotkań przywódców Stanów i Chin.
2: Na to wszystko wygląda. Można się spotkać z opiniami, że wszystkie konflikty, które teraz się odbywają na świecie, no to jest to głównie przygotowanie do tego największego konfliktu Ameryka-Chiny. Dlatego to spotkanie może być tak ważne, bo może tego, co największe, co mogłoby być katastrofalne, może unikniemy tego. Szczególnie słuchając teraz te krzepiące słowa Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: krzepiące słowa, mówiące, że teraz będzie porozumienie, teraz będzie lepiej. My do Stanów, do polskiej polityki także będziemy wracać. Informacje też ze Stanów są takie, że jednak nie będzie 4000 żołnierzy amerykańskich w Polsce w ramach rotacji. Kośniak-Kamysz dość gwałtownie zaprzecza. Amerykańskie media podają co innego i być może polityka obecnego rządu koniec końców odbije się na polskim bezpieczeństwie w sposób bardzo realny, ale zanim w to wszystko...
2: Wybory mają konsekwencje, panie redaktorze.
0: Wybory mają konsekwencje. I zanim Żurek, który grozi prezydentowi Trybunałem Stanu, to my zacznijmy poranek w sposób nieoczywisty, bo chwieje się rząd w Wielkiej Brytanii. Zdaje się i Keir Starmer powoli, z wielkim oporem, z wielką niechęcią, ale przechodzi do przeszłości. Jako premier oczywiście.
2: Zobaczymy, czy przechodzi do przeszłości. Nie byłbym jeszcze tego aż tak pewien, chociaż bardzo wiele wskazuje na to, że faktycznie zostanie mu jednak rzucona rękawica. No jest to efekt sromotnie przegranych przez Partię Pracy wyborów samorządowych, gdzie z 2500 liczby mandatów, które obejmowali lokalnie, stracili aż 1500 i mają obecnie około 1000, więc trudno było się nie spodziewać wewnętrznego niezadowolenia, aczkolwiek też wiele osób przewidywało, że niekoniecznie to nastąpi już, że Partia Pracy będzie potrzebowała czasu. Wydarzenia wczorajszego dnia wskazują na to, że pretendenci do tego, aby zastąpić Keira Starmera w Partii Pracy są i tego wyzwania nie będą bali się podjąć.
0: Ale nie będzie zarządzaniem masą upadłościową?
2: No właśnie chciałem do tego nawiązać, że jedno to jest rzucić rękawice upadającemu Keirowi Starmerowi, a drugie to mieć pomysł, jak z tego galimatiasu wyjść, jak próbować uratować Partię Pracy przed klęską wyborczą, która co prawda jest trochę oddalona w czasie, bo najbliższe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii dopiero za 3 lata, ale różne rzeczy mogą się wydarzyć przy tak niskim poparciu. W tym momencie tych pretendentów najpoważniejszych w Wielkiej Brytanii jest 2. Jeden jest to Wes Streeting, minister zdrowia obecny. Nazywany jest trochę kandydatem trochę elit londyńskich, bardzo lubiany w Westminsterze, bardzo lubiany w mediach za wypowiedzi. Oczywiście homoseksualista, jak to na Wielką Brytanię przystoi, wypada w polityce. Natomiast drugim kandydatem jest tak zwany człowiek północy, król północy, czyli burmistrz Manchesteru, Ardy Burnham, i on z kolei ma jeden problem, bo jest dość popularny, jeśli chodzi o członków partii, ale nie jest członkiem Izby Gmin ze względu na to, że jest burmistrzem Manchesteru. I tutaj on potrzebuje więcej czasu, aby tym członkiem Izby Gmin stać się. Tam są rozmowy, aby jeden z członków Izby Gmin zrezygnował na jego rzecz ze swojego mandatu. Czy tak się stanie? No, tego nie wiemy. Jest też kilku innych pomniejszych pretendentów, między innymi pochodzenia żydowskiego, o korzeniach polskich też Ed Miliband, ale to prawdopodobnie nie są kandydatury, które będą tutaj mogły odgrywać jakieś decydujące znaczenie. Chociaż co do Eda Milibanda, ja powiem też, ja mam pewną jednak tutaj słabość, bo przy 18 kwietnia, przy transmisji z pogrzebu pary prezydenckiej w 2010 roku w kwietniu, on był tym przedstawicielem wtedy rządu brytyjskiego, jeszcze Partii Pracy wtedy rządzącej, który w tym, podczas tej transmisji z Trafalgar Square przemawiał, składał kondolencje uczestnikom wypełnionego placu. Ale to już tak tylko na marginesie.
0: A może nie kończy się kariera Keira Starmera, tego czy innego polityka, tylko kończy się pewien system polityczny na wyspach i może to jest syndrom czegoś trwalszego, że no mimo tego, że Donald Trump ma kłopoty, wielu wierzyło, że kończy się ta prawicowa, czy część osób powie prawicowo-populistyczna fala, czyli bunt ludu przeciwko elitom, no to w Stanach idzie jak idzie, ale zachodnia Europa też ma swoją dynamikę i w Wielkiej Brytanii jednak lud, te liberalne elity przesuwa, albo odsuwa, albo zgoła wyrzuca.
2: W pełni zgoda, bo ja teraz mówiłem tylko o personaliach.
0: To jest wszystko pokłosiem wyborów lokalnych w Wielkiej Brytanii, takich wyborów no, porównywalnych, bo ja wiem, do naszych wyborów, do sejmików, czyli też jednak bardzo mocno politycznych wyborów.
2: No one bardzo oddają nastroje społeczne. Też został przeprowadzony sondaż społeczny w opinii publicznej z poparciem dla partii politycznych już po tych wyborach i Partia Reformy umacnia się, ona w tym momencie ma 28-29% poparcia, a następne trzy partie, Partia Konserwatywna 17%, Partia Pracy 18%, ciut wyżej, no i zaraz za nimi Partia Zielonych 16%. No,

0: to nie o personalia chodzi, tylko o brak jakiegokolwiek pomysłu i upadek tak naprawdę systemu, który do tej pory funkcjonował w Wielkiej Brytanii. Nie mówię tutaj tylko o systemie dwupartyjnym, tylko mówię przede wszystkim o umowie społecznej.
1: Czym polega ta umowa i dlaczego ona się kończy i czego chcą Brytyjczycy?
0: Brytyjczycy zrozumieli i jasno dali temu wyraz w tych wyborach, że mają dość dotychczasowej polityki imigracyjnej tak naprawdę, tak? Bo ja będę powtarzał, że jeśli ta herbata, którą na przykład teraz pije pan redaktor, dosypiemy do niej jedną łyżeczkę cukru, zapewne większości osób będzie smakowała lepiej. Ale wraz z kolejną łyżeczką tego cukru ta herbata zacznie mdlić. I tak się stało w Wielkiej Brytanii. Od czasów mniej więcej szczególnie Tony Blaira, który poluzował politykę imigracyjną z kilkunastu tysięcy.
1: Do herbaty łyżkę soli, bo się pomyliłem i dopiero była niesmaczna.
0: Natomiast znam polityków takich jak Korwin-Mikke, którzy uwielbiają dosypywać herbatę do cukru. Tak, ale to są wyjątki jednak. Natomiast większość woli jednak, aby proporcje były zachowane i to obserwujemy w Wielkiej Brytanii. Co z tego, że Partia Pracy zwyciężyła w poprzednich wyborach parlamentarnych 2 lata temu, teraz to już prawie wieki temu, jeśli jeszcze nie zaczęli dobrze rządzić, a już wybuchła z potrójną siłą bardzo długo zduszana afera Grooming Gangs, tak? Pochodzenia muzułmańskiego, pakistańczyków, którzy porywali i gwałcili małe dziewczynki w Wielkiej Brytanii.
1: Ten proceder można nazwać masowym, czy nie? Na ile to było zjawisko powszechne i kryte przez elity.
0: Zależy, co zrozumiemy przez pojęcie masowy, natomiast nie było to rzadkie. Było to, znaczy przede wszystkim to, co najbardziej oburzyło Brytyjczyków, to ta bezkarność tych, którzy to robili. Znaczy bezkarność polegająca na tym, że gdy takie sygnały się pojawiały, to te afery wyciszano z powodu poprawności politycznej. I to wszystko właśnie z tą podwójną, potrójną siłą wybuchło już na początku rządów Partii Pracy. Potem doszły kolejne afery, no tutaj też nie bez znaczenia w tym samym stylu afera teraz Lorda Mendelsona, który został ambasadorem zmianowania Keira Starmera w Stanach Zjednoczonych, a który, no jak wiemy, był dość blisko związany z Epsteinem, jak to woli. Więc to na pewno ma znaczenie, ale przede wszystkim zaburzono liczbę imigrantów, którzy w Wielkiej Brytanii byli, bo nawiążę jednak do tej łyżeczki cukru, do herbaty. W odpowiednich proporcjach to jest to ciekawe i nawet bym rzekł twórcze, ta pewna domieszka innych kultur w społeczeństwie. Ale jeśli w Londynie, jeśli w aglomeracjach Birmingham czy Manchesteru mamy białych Brytyjczyków poniżej 50% według cenzusu referendalnego z 2021 roku, a pewnie te liczby są teraz jeszcze niższe. Jeśli mamy tak mało już białych Brytyjczyków, którzy...
1: Dobrze, ale wiele osób mówi, jest za późno. Wielka Brytania pod tym względem jest stracona i nawet Nigel Farage, nawet Partia Reform, co ciekawe, wyrasta jej na prawo kolejny konkurent, ale nawet Nigel Farage mówi, że procesu migracyjnego nie da się odwrócić, że nie da się odesłać z Wielkiej Brytanii migrantów, że to, co się stało, to już się nie odstanie.
0: Ja też tak w dużej mierze uważam, że czas, że dla Wielkiej Brytanii może być już za późno, aczkolwiek to, co możemy obserwować na prowincji Wielkiej Brytanii, te wszystkie miasta typu na przykład Southampton, tam jest teraz morze angielskich flag. Tak? W związku z tym to społeczeństwo, często to byli wcześniej wyborcy właśnie Partii Pracy, bo z jednej strony przyciągał ich do Partii Pracy Social, ale z drugiej strony ta duma Brytyjczyka była. I ta duma teraz powróciła. Ona co prawda jest dalej tłumiona. Gdyby dalej są tutaj wobec tych ludzi często represje, ale jednak wydaje się, że te wyniki wyborcze

0: powodują, że ona może przynajmniej doprowadzić partię reform do władzy, a co partia reform z tą władzą zrobi, to już jest inna sprawa.
1: A system będzie się bronił? Patrzę na przykład na zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii dla Dominika Tarczyńskiego. Wcześniej on jechał na wiec publiczny, został nie wpuszczony. Wcześniej prywatnie do Londynu próbował polecieć Sławomir Mentzen, spędził kilka godzin na lotnisku, badany przez odpowiednie służby, czy na pewno może się pojawić w Wielkiej Brytanii. System nie jest tak, że mamy w tej chwili w zasadzie już jakąś władzę autorytarną, czy zgoła taki jeszcze komunizm na wyspach, który bardzo mocno, bardzo się boi tego, żeby ktoś nieprawomyślny nie wjechał, nie wystąpił, nie podburzył tłumu, to już jest system, który się w autorytarny zamienia.
0: Spełniają się czarne wizje George'a Orwella z roku 1984. Myśl o zbrodnia oczywiście w Wielkiej Brytanii jest karana. Dodam, że Dominik Tarczyński nie jest jedynym człowiekiem, który udawał się na ten wiec, jedynym politykiem, który nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii. Tam jest chyba, jeśli się nie mylę, jeszcze 7 osób z innych krajów, również z ruchu MAGA w Stanach Zjednoczonych. No ale też ten ruch, ta decyzja o niewpuszczeniu też Sławomira Mentzena, no też jest...
1: Czekaj, to został wpuszczony, ale po odpowiednim śledztwie ktoś na niego donos złożył, nie wiadomo dokładnie kto, nikt nie chciał ujawnić, ale był badany i bardzo się interesowali, zdaje, z relacji samego Mentzena urzędnicy tym, czy on przyjechał publicznie wystąpić, czy tylko na wycieczkę.
0: No właśnie, czy to nie jest jednak już czymś pokazującym, że musimy się tłumaczyć, dlaczego przyjechaliśmy, jeśli przyjeżdżamy z rodziną, a w tym czasie, no tutaj akurat Sławomir Mentzen celnie to określił, że zapewne nie miałby takich problemów, gdyby przypłynął łódką przez kanał La Manche nielegalnie. No oczywiście to trochę trochę żart, ale jednak on ma dużo z poczucia rzeczywistości. Natomiast ja bym chciał trochę też przestrzec przed tym systemem ETA właśnie, który zastosowano wobec europosła Dominika Tarczyńskiego, bo to system, w którym podobny do amerykańskiego, w którym po prostu osoby, które nie mają prawa pobytu w Wielkiej Brytanii, namiastka wizy, muszą wypełnić formularz i otrzymać taką zgodę. Ale pomimo otrzymania takiej zgody, one na granicy wciąż urzędnik może im tą zgodę cofnąć. I dlaczego chcę przestrzec? Bo to jest w tym momencie w Wielkiej Brytanii. Ale przecież Unia Europejska myśli o wprowadzeniu identycznego rozwiązania. I wiemy, jakie są też elity brukselskie, jakie one są bardzo podobne, jeśli chodzi o światopogląd i tą taką rządzę do kierowania myślami, duszami ludzkimi. Więc tego na pewno powinniśmy się obawiać i to nie jest tylko problem Wielkiej Brytanii.
1: W naszym studiu Sławomir Wróbel, działacz polonijny, sam emigrant, który wrócił do Polski jakiś czas temu, czy wraca?
0: Wracam. To nie jest prosty proces.
1: To jest proces złożony.
0: Po 20 latach nie wraca się tak szybko i tak łatwo.
1: Jak te powroty wyglądają? Ilu Polaków wraca, czy to do kraju, czy do innych miejsc? Jednym słowem, na ile po 20 latach Wyspy Brytyjskie przestały być trochę ziemią obiecaną, a stały się krajem, z którego się wyjeżdża, ucieka? Bo no i społecznie jest trudno, ale i gospodarczo nie ma Eldorado. Jak to wygląda?
0: Wielka Brytania jest na etapie stagnacji gospodarczej, a Polska przez te kolejne dekady no jest na tej ścieżce rozwoju. Szybszej, wolniejszej, ale jednak cały czas jest, więc te różnice poziomu życia, przepraszam, chyba tutaj zareagował...
1: Budzik.
0: Mój budzik.
1: Czas, tak jest.
0: Przepraszam. Jednak te różnice nie są już tak duże. Poza tym, przecież większość Polaków, która wyjeżdżała, również ja, wyjeżdżaliśmy tam na chwilę. Ta chwila się bardzo przedłużała. Ale teraz dochodzą takie procesy, jak choćby to, że opieka nad rodzicami. Chociażby tak. Ostatnia chwila przed posłaniem dzieci do szkoły lub na studia. Lub te dzieci już są na studiach i można wrócić, tak? Bo to też taki etap czasu jest. Więc wielu Polaków po pierwsze już wróciło, a po drugie duża część tych Polaków, którzy tam są, myślą o tym, żeby do Wielkiej Brytanii, z Wielkiej Brytanii tutaj nad Wisłę.
1: Ale nad Wisłę, czy może do Francji, może do Berlina, może do Stanów?
0: Nie, zdecydowanie teraz już nad Wisłę, tak? Tutaj już praca się chyba też opłaca, tak? Miejmy nadzieję, że to się nie zmieni, bo też widzimy nie pozytywne sygnały, ale nie wygląda to też źle. Nie ma już takich kontrastów jak wcześniej.
1: A samą Wielką Brytanię co czeka? Czeka upadek, czy czeka rewolucja i jakaś forma nowej ścieżki rozwoju?
0: Wszystko w rękach tak naprawdę chyba teraz Nigela Farage'a i mądrości polityków Partii Konserwatywnej. Bo Partia Konserwatywna dlaczego straciła poparcie? Straciła je dlatego, że zdradziła swoich wyborców. Gdy równo 10 lat temu wyborcy powiedzieli: chcemy Brexitu, chcemy wyjścia z Unii Europejskiej. A politycy Partii Konserwatywnej zrobili to, ale jakby tak bardzo tego nie chcąc. No więc czy ten Brexit mógł się udać, jeśli ktoś z niewolnika nie ma pracownika. No więc w związku z tym oczywiście tutaj Bruksela też robiła wszystko, aby ten Brexit, aby Wielka Brytania odczuła jak najmocniej jego skutki. Natomiast w tym momencie wydaje się, że dlaczego Boris Johnson wygrał tak znacząco wybory w 2019 roku? Bo powiedział po 3 latach ślimaczenia się procesu brexitowego: Brexit means Brexit. Brexit znaczy Brexit. I twardo się tego trzymał. No ale potem przyszedł COVID, przyszły afery związane z imprezami covidowymi na Downing Street w siedzibie Borysa, i rząd Borysa Johnsona upadł, co było potem widzieliśmy. Dlatego też Keir Starmer teraz tak przestrzega przed tym, że zmiana lidera partii lidera partyjnego niekoniecznie zmieni sytuację samej partii. Natomiast wracając do Partii Konserwatywnej. Ona jest teraz na etapie rozkładu, tak? Jej słabość jest chyba nie do przełamania, ale w mądrym połączeniu z Partią Reformy Nigela Farage'a, to może przynieść bardzo duży sukces wyborczy. I też chciałbym nawiązać, bo ja wspominałem, że dopiero wybory za 3 lata. Ale kto wie, czy te ruchy właśnie, ten United the Kingdom, te protesty, które organizuje Tommy Robinson, one nie przyniosą możliwości przyspieszonych wyborów. Zresztą Keir Starmer trochę ostrzegł też swoich członków partii, którzy chcą jego usunięcia, że cały czas jego możliwością jest ogłoszenie przyspieszonych wyborów wyborczych, co by oznaczało kompletną klęskę dla Partii Pracy. Według sondaży, według symulacji, Partia Pracy mogłaby z 425 miejsc w Izbie Gmin mieć około 100. No to umówmy się, że byłaby to kompletna też klęska. Ale wracając właśnie do tego, czy jest szansa dla Wielkiej Brytanii, to jest pytanie, jakim politykiem może się okazać Nigel Farage. Nigel Farage wygląda na takiego wręcz obrazkowego, serialowego arystokratę. On jest człowiekiem z klasy średniej, który jednak przyjął te zachowania, przyjął te wartości, którymi Wielka Brytania z którymi Wielka Brytania do tej pory się kojarzyła. I też trzeba pamiętać, on w polityce jest już co najmniej 2 dekady i on też już dużo się w tej polityce nauczył.
1: Odchodził z Partii Konserwatywnej po tym, jak jej liderką przestała być pani premier Margaret Thatcher. To dawno temu było.
0: Tak.
1: My będziemy mieli za chwilę zamianę w studio. Naszym gościem był Sławomir Wróbel, działacz polonijny, dziennikarz, publicysta. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i też apeluję do Polaków w Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, myślcie nad powrotem, wracajcie tutaj nad Wisłę. Nie jest źle.
1: Nie jest źle, szczególnie dziękuję w Warszawie bardzo. Albo i pod Warszawą jest jeszcze lepiej. Sławek Wróbel powoli studio opuszcza, a jego miejsce zajmuje kolejny gość. A ja tą roszadę przykryję. Czym przykryję informacją z prasy. Dziennik, Gazeta Prawna na jedynce. czysty przemysł się zwija, znak zapytania, inwestycji ubywa. Szacunkowa wartość światowych inwestycji w produkcję zielonych technologii była w końcówce 2025 roku o połowę niższa niż rok wcześniej. Wynika z danych zebranych przez Brukselski Instytut i amerykańską grupę badawczą. Wyliczenia obejmują m.in. baterie, pojazdy elektryczne, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, łańcuchy dostaw surowców potrzebnych do ich produkcji oraz niskoemisyjne technologie wytwarzane wytworzenia cementu, stali i żelaza. Spowolnienie ma miejsce, chociaż zapotrzebowanie na produkty czystych technologii nadal rośnie, ale jak to jest, że nagle świat nie chce już inwestować w czyste technologie? Coś się zmienia? Zobaczymy, a teraz zobaczymy, czy coś się zmieniło. O godzinie 7.36 w globalnej polityce przy naszym stole radiowym zasiadł Radosław Pyfel, ekspert, publicysta Instytutu Sobieskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam pana, witam państwa w ten piękny dzień i dziękuję wszystkim wspierającym moją działalność publicystyczną, bo dzięki nim mogę być dzisiaj tutaj pana i państwa gościem.
1: A właśnie, a propos wspierających, to oczywiście wszystkich tych, którzy nas na YouTubie oglądają, zachęcamy do subskrybowania kanału na YouTubie Radia Wnet, ale też przypominamy, że zbliżają się wielkimi krokami 17 urodziny Radia Wnet, 24 maja. W ramach tych urodzin mamy też dla państwa prośbę o to, aby włączyć się w budowę Radia Wnet. Staramy się zbudować nie od dziś zresztą studio YouTube'owe i może dzięki państwa wsparciu nam się to uda. No ale teraz do tematu przechodząc, uda się wyjść z nowego, jak to ujął Xi Jinping, nowego rozdroża, na jakim znalazł się świat, tak uważa chiński przywódca. Ocenił, że świat znaczy na nowym rozdrożu i zachodzą na nim głębokie zmiany. To wszystko na spotkaniu na szczycie Xi Jinping, Donald Trump.
2: No zobaczymy, jak będzie wychodzić to wychodzenie z tego rozdroża. Na razie obaj przywódcy pojawili się w Świątyni Niebios właśnie przed chwilą i teraz tam są po tym pierwszym spotkaniu. No zobaczymy. Myślę, że tu będzie sporo takich efektownych, widowiskowych różnego rodzaju wydarzeń. Już tutaj w chińskim internecie żyje sprawa zafascynowania się przez Marco Rubio sufitem w tym Zhongnanhai, w tym kompleksie rządowym. Delegacja liczna, biznesowa także. Elon Musk, wiadomo, Tesla, SpaceX, Tim Cook, Apple i tak dalej. Więc tutaj dużo takiej atmosfery probiznesowej
1: pojawiło się. Co po samej delegacji? Bo ta delegacja jest bogata przedstawicielami wielkiego biznesu. BlackRock, no, największy fundusz, Tesla, Dolina Krzemowa. Tam jest obecne. O co chodzi? Dlaczego taka silna reprezentacja biznesu?
2: No, wszyscy liczą na to, że coś tam pozałatwiają. No, Musk przecież ma ogromną fabrykę pod Szanghajem samochodów i tutaj no, pewną taką sensacją było dołączenie Jensena Huanga, bo podobno ten samolot się zatrzymał w Alasce, żeby on się zapakował na pokład tego samolotu. Jensen Huang, czyli Nvidia i sprzedaż chipów w pierwszej liście, czy w pierwszej wersji tej delegacji amerykańskiej jego nie było, no a teraz się pojawił. Tutaj zresztą, panie redaktorze, dziękowaliśmy wspierającym Radio Wnet i ja też dziękowałem wspierającym mój kanał, ale jeśli pan pozwoli, to chciałem też podziękować sobie się pani premier Beacie Szydło, bo kiedyś byłem członkiem tej delegacji polskiej właśnie w tym Zhongnanhai i dzisiaj już jako YouTuber, jako komentator spraw międzynarodowych, dzięki temu, że pani Beata Szydło wtedy się zgodziła, żebym dołączył do tej delegacji jako przedstawiciel Polski w jednej z globalnych instytucji w banku, który siedzibę miał w Pekinie, to mogę dzisiaj komentować te sprawy i wiem, jak wygląda taka wizyta i oni wszyscy, czy Musk, Cook, tam Huang, oni wszyscy się pojawili wraz z Trumpem, tam się idzie takimi korytarzami, no to oczywiście jak w Chinach to wszystko jest takie wielkie, monumentalne, rzeczywiście te sufity, kolumny. Potem oni wyszli do dziennikarzy, no i wszyscy tam oczywiście pokazywali kciuki wyciągnięte w górę, tak, tam no, to jest taki American style, tak, że tu robimy biznes, jest fajnie i tak dalej, no ale jak to będzie, to zobaczymy. Ja mi się wydaje, że tu są pewne napięcia geopolityczne. One będą próbowały być zarządzane. Właśnie ta wypowiedź Xi Jinpinga o unikaniu pułapki Tukidydesa. Napięcia geopolityczne, plus jednak duży pragmatyzm z obu stron. No więc w tym sensie to będą takie bardzo ciekawe szachy, które będziemy komentować. A ja jeszcze chciałem podziękować pani premier za to, że wtedy się zgodziła dołączyć mnie do tej delegacji. A dzisiaj, panie redaktorze, CNN narzeka, że tam nie ma żadnej kobiety, że usiadło chyba po 12 facetów z jednej i z drugiej strony.
1: Tak to wygląda, ale może to jest jakiś element, że już się nie patrzy na portret płci, tylko na to, co trzeba załatwić. Niestety, niestety tak świat wygląda. Spójrzmy to oczami Chin. Co Xi chce załatwić w tej wizycie? Co on chce osiągnąć i jakie Pekin może mieć nastawienie do tej wizyty?
2: Wie pan, to jest najtrudniejsze pytanie, bo podstawową zasadą jakby polityki w Chinach jest ukrywanie swoich prawdziwych intencji, tak? Czyli wtedy, jeżeli im mniej jakby oponenci, czy rywale, czy przeciwnicy wiedzą o tym, co tak naprawdę chcemy zrobić, no to tym jest lepiej. Natomiast na razie te wypowiedzi są bardzo kurtuazyjne, bardzo takie koncyliacyjne, powiedziałbym. Sam Donald Trump też osobiście, przyznam szczerze, że mnie zaskoczył, bo wychwala Xi Jinpinga pod niebiosa. Mówi, że to jest wielki przywódca, że niektórzy nie cieszą się wcale z tego, jak on mówi, że to jest taki wielki przywódca, ale będzie mówił, że to jest wielki przywódca, że razem rozwiążą te problemy. Wydaje mi się, panie redaktorze, że Xi Jinping pewnie będzie grał tutaj trochę na czas, można powiedzieć, łagodził te skutki presji handlowej, tych sankcji, próbował jakoś rozładować to napięcie, czy rozładować tę sytuację, a Trump pewnie będzie chciał coś załatwić i obie strony będą chciały zrobić coś, co będą mogły ogłosić jako sukces. Na pewno Xi będzie chciał Tajwanu, tak? Mówi o tym i zawsze mówią o tym w Pekinie, że Tajwan jest kwestią numer jeden i chcą Tajwanu. Chcą Tajwanu, natomiast czy Trump rzeczywiście zgodzi się tutaj powstrzymać te zbrojenia, dlatego takie były wypowiedzi, które bardzo zaniepokoiły wyspę, że Trump jest gotów do takich negocjacji, że możemy porozmawiać o tym dozbrajaniu Tajwanu. Na to Pekin jest zawsze bardzo chętny, ale jeżeli tego się nie uda, to chociaż uniknięcie jakiejś eskalacji. Tutaj według tych państwowych mediów chińskich Xi miał powiedzieć, że jeżeli będziemy dobrze zarządzać kwestią Tajwanu, to relacje będą dobre, a jeżeli wymkną się spod kontroli, to może się stać rzecz bardzo straszna, tak?
1: I zawsze jedna o tym. I druga strona teraz się chwalą, wcześniej się szantażowały. Chiny użyły po raz pierwszy szantażu surowcowego, pokazały coś, co wszyscy widzieliśmy, ale co innego widzieć, co innego zobaczyć, że państwo środkarze Pekin kontroluje surowce metali ziem rzadkich w dużej części i może je zablokować. Stany próbują blokować dostęp tradycyjnych surowców, jak ropa do Chin. Jak to jest? Obie strony trzymają się w szachu, mają swoje karty i swoje trzymania? Czy ktoś tu jest na lepszej pozycji?
2: Tak jest, panie redaktorze. Właśnie tak jest. Trochę się szantażują, trochę się poklepują po ramionach i tak na przemian. Może wymienią te karty. Może karta tajwańska zostanie wymieniona na Ormus, to nie wiadomo. Na Tajwanie się nad tym na poważnie zastanawiają i oni się obawiają, więc tu też strategzy amerykańscy też się obawiają trochę, że Trump się zapędzi w tym swoim takim probiznesowym stylu i na przykład, nie wiem, sprzeda ileś tam kilkaset Boeingów, a odstąpi Tajwan, a Tajwan jest absolutnie kwestią strategiczną dla Stanów Zjednoczonych. Ma dużą wartość strategiczną. Boeingi to można sprzedać na Bliskim Wschodzie. Trump ostatnio sprzedał. Dzisiaj się sprzedaje to, jutro tam. A utrzymanie jakby Tajwanu jako wpływów bezpośrednio otoczeniu Chin ma dużo większe znaczenie strategiczne. Takie dyskusje są. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będą tym grali, i co z tego wyniknie. Pewnie utrzyma się taki stan chwiejnej równowagi. Uważam, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Nie jakaś tam trzecia wojna światowa, ani już odejście do super biznesu tam z Elonem Muskiem uśmiechniętym i tak dalej, tylko stan chwiejnej równowagi, w której pewne wyzwania między nimi pozostają, ale udaje się to utrzymać w jakichś ryzach. Pewnie tak to
1: szczególnie
2: będzie.
1: Xi Jinping w tym krótkim, przywitalnym wystąpieniu dwóch delegacji mówił, że Chiny i USA powinny być partnerami, a nie rywalami. Wskazywał, że wojna handlowa nikomu nie służy.
2: Panie redaktorze, bo to pan powiedział, że Amerykanie odcinają od ropy. Amerykanie mają inny lewar. Mają dostęp do tych najnowocześniejszych półprzewodników i to jest jeszcze coś, czego Chiny nie potrafią zrobić. Bardzo wiele rzeczy już potrafią robić, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, czy robotykę, czy branżę automotive, to
1: o
2: widzimy.
1: O czym ostatnio się przekonał kanclerz Merz, który przyjechał i został mu pokazany te roboty i chyba zrobiło na nim to wrażenie.
2: No, bo w ogóle na zachodnich Europejczykach musi robić wrażenie to, jak teraz wyglądają w branży automotive, szczególnie Francuzi i Niemcy, tak? Bo tutaj mocno to dotknęło zachodnich Europejczyków.
1: To jest katastrofa. Europejskie samochody, zwłaszcza niemieckie, przestały się sprzedawać, a chińskie w Europie, także w Polsce, to widzimy, bardzo mocno sprzedają się w dużych ilościach, chociaż parę dni temu, paręnaście, była informacja o buncie taksówek w Wuhan. Automatyczne taksówki zaczęły porywać klientów i odwozić w różne miejsca i trzeba było ich zakazać na chwilę, więc też to różnie bywa.
2: No tak, tak, ale to nie zmieni kierunku, w który Chiny ogłosiły, że przez najbliższe 5 lat idą w automatyzację i minimalizują udział też pracy ludzkiej, panie redaktorze, bo tam jest problem z demografią, więc oni idą w robotyzację i w AI i są mocno zaawansowani, ale to jest jakby w tym, ale to jest, trochę to się następuje kosztem zachodniej Europy, ale to jest trochę inny temat. Natomiast Amerykanie mają trzymanie rzeczywiście, jeśli chodzi o te najnowocześniejsze półprzewodniki, tak?
1: Cały czas jeszcze.
2: Tego Chińczycy nie potrafią zrobić, to właściwie robią Holendrzy, ACML, holenderska firma, i to jest pilnowane, żeby tego Chińczykom z kontynentu nie przekazać, bo Tajwańczycy też mają pewne tutaj kompetencje w tej dziedzinie, tego Chińczycy nie robią. Natomiast jeżeli już to by zrobili, byliby technologicznie uniezależnieni. Natomiast ropa, tu Trump może próbował coś takiego zrobić, choć też nikt dokładnie nie wie, o co chodzi i on tego też nie mówi wprost, ale najpierw odwrócił Wenezuelę, to jest 5% dostaw do Chin. Gdyby zablokował skutecznie i przejął kontrolę nad Ormus, to byłoby około 40%, i potem gdyby jeszcze odwrócił Rosję, to było dodatkowe 20% i pozbawiłby Chiny 65% dostaw do ropy. I teraz...
1: Chiny to wiedzą, stąd ta automatyzacja i tam postępujące jednak dość gwałtownie
2: tak jest,
1: elektryfikacja motoryzacji,
2: tak
1: bo ropy nie ma, a...
2: Tak jest, panie redaktorze, właśnie to nie ma charakteru ideologicznego. To nie jest tak, że tam wyskakują jacyś lewacy, ekolodzy i tak dalej, że kochają ekologię, bo może i kochają ekologię, ale przede wszystkim obawiają się tego, że ta ropa nie dotrze i nie kupowali tej ropy zbyt dużo od Rosji, chociaż teraz była okazja, Rosja uwikłała się w tą wojnę na Ukrainie, to kupowała i została objęta sankcjami, to mieli okazję, żeby kupować taniej, kupować po zniżkach, bo Rosja była dociśnięta, wykorzystywali to. Ale teraz, jak jest Ormus zablokowany, no to pewnie będą musieli zwiększyć zakupy z Rosji i na lepszych cenach dla Rosji to kupować, ale przechodzili na OZE, właśnie odnawialne źródła energii, elektryczne samochody. Proszę sobie wyobrazić, że w tych miastach chińskiego wybrzeża, jeżeli mówimy o motocyklach, nie ma już motocyklów spalinowych, jeździ się tylko elektrycznymi, tak? I w 2027 roku to miało osiągnąć swój szczyt, wykorzystanie tych paliw kopalnych, ale nie dlatego, nie z powodów ideologicznych, jak to w Europie jest, że mamy ideologów, którzy to tłumaczą, tylko czysto pragmatycznych i strategicznych, żeby uniezależnić się od dostaw z zewnątrz, z Rosji czy z Bliskiego Wschodu. I teraz widać, że Ormus zdestabilizowany jest kłopotem dla Chin, chociaż, panie redaktorze, jednak nie tak dużym jak te półprzewodniki i też nie tak dużym Ormus jest problemem dla Chin, jak jest dla Japonii, Korei, rozgorączkowanych i wściekłych Europejczyków, których Trump uważa za bezradnych i bezużytecznych, którzy nie chcą mu pomóc, no a jest dramatem dla Arabów, którzy nie mogą sprzedawać tego swojego surowca i oni na tym cierpią najbardziej, a Chińczycy też cierpią, ale nie tak bardzo jak te trzy grupy, czyli Azjaci, Europejczycy i Arabowie.
1: No to konkludując, jaki może być wynik rozmów w Chinach, bo to potrwa dziś, potrwa jutro, długa wizyta i też oprawa, to na koniec trochę o tej oprawie powiedzmy, bo jak się zobaczy chociażby wizytę Baracka Obamy sprzed grubo ponad dekady, no to wtedy było chyba skromniej. Tutaj jakby Xi Jinping wiedział, że Donald Trump, no to nie, że na tej imce ma olbrzymie ego i starał się temu ego dogodzić.
2: No nie wiem, może będzie jakiś drogi prezent, no Arabowie chyba tam przekazali samolot fundacji Trumpa, więc Chińczycy są dobrzy w tym, bo panie redaktorze, proszę państwa, to jest jednak cywilizacja, która się ćwiczyła kilka tysięcy lat w tego typu dyplomacji i tak na dobrą sprawę i pomyślność zależała od tych umiejętności. Oni zarządzali relacjami z tymi ludami na północ od Wielkiego Muru, które były agresywne, wojownicze, zaprawione w sztuce wojennej i tam trzeba było umieć odpowiednio jakby zarządzać, tak jak no pan tutaj mówi o ego przywódców czy wodzów, ale no, różne rodzaje tam frakcje, walki klanowe, dynastyczne, oni to wszystko świetnie potrafili robić, ale nie zawsze im się to udawało, no bo jednak czasami ci koczownicy przekraczali ten wielki mur i obalali te dynastie w Chinach, ale w każdym razie Chińczycy są świetni w tej dyplomacji, nawet były takie spotkania w Xi'anie, tam gdzie teraz jest terakotowa armia, gdzie raz do roku zapraszano wodzów tych koczowniczych mongolskich i tam były imprezy trwające przez tydzień, piękne szaty, wspaniałe potrawy, gdzie ludzie jeszcze dostawali prezenty, tytuły różnego rodzaju. No i to też wszystko widać w czasie tej wizyty Donalda Trumpa. No ten duch cesarskich, antycznych Chin, ale mówimy to oczywiście spod Zamku Królewskiego w Warszawie, ale też w momencie, w którym Trump i Xi są w świątyni nieba. No, ten duch cesarskich Chin no jest tu widoczny i też tak trzeba chyba postrzegać Chiny jako kraj no, współczesny, nowoczesny, ale też i stara cywilizacja i to jest bardzo widoczne. Także w czasie tej wizyty.
1: Ze swoją mądrością, o czym mówił Radosław Pyfel, dziennikarz, publicysta, ekspert Instytutu Sobieskiego, ale także youtuber. Dziękujemy bardzo za wizytę w studio.
2: Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego.
1: My za chwilę, mam nadzieję, w studio pojawi się kolejny gość, ale tą chwilę wykorzystajmy na przypomnieniu Państwu, że szykujemy się do 17 urodzin Radia Wnet. Mamy specjalną naraną autopromocję związaną z tymże wydarzeniem. Krzysztof Skowroński mówi o tym, jak czego potrzebujemy na 17 urodziny. To teraz posłuchajmy.
3: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
1: I my się do tej prośby oczywiście jako cały zespół dopisujemy. A właśnie dzisiaj czwartek, ale kronika paryska będzie jutro. Teraz będzie Polska Polityka. W studio Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
1: państwu. I zobaczymy, czy pan rzecznik już się w te tryby polityki włączył, czy nauczył się mówić co innego przed anteną, co innego na antenie. Moje pytanie w tej krótkiej rozmowie było, komu pan rzecznik kibicuje w Pekinie? Trumpowi czy Xi Jinpingowi?
4: Panie redaktorze, my w Konfederacji zawsze mówimy to samo przed anteną i na antenie. Rozmawialiśmy dosłownie chwilkę przed anteną, że no mimo wszystko Trump, tak?
1: Mimo wszystko
4: to
1: jednak.
4: Jest, tak, nawiązanie do tego słynnego hasła z 20 roku. No oczywiście Donald Trump, ja uważam, że popełnił bardzo wiele błędów, to znaczy zrobił sporo złego w ostatnim czasie, tu szczególnie na Bliskim Wschodzie. Wojna w Iranie kompletnie niepotrzebna, moim zdaniem raczej porażka Donalda Trumpa. Nawet jeżeli, no przecież tak, nic się nie stało żadnemu terytorium amerykańskiemu, no ale jednak to, że nie poradzili sobie z Iranem, to jest trochę kompromitujące. No ale oczywiście Chiny są po tej geopolitycznej stronie, która nam nie sprzyja, tak, bo Chiny są raczej po tej samej geopolitycznej stronie, co Rosja, Iran, Korea Północna, Kuba i to całe towarzystwo, więc oczywiście gdybym miał komuś kibicować, no to mimo wszystko Donald Trump. Natomiast myślę, że polityka Donalda Trumpa powinna być otrzeźwiająca dla Polaków. To znaczy otrzeźwiająca w tym względzie, że naprawdę musimy przede wszystkim liczyć na swój potencjał i nie żyć w takiej błogiej nieświadomości, że przecież mamy NATO artykuł 5, w związku z tym nic złego się nigdy nie wydarzy. No, no otóż dobrze, musimy liczyć na siebie przede wszystkim.
1: Ale jakby przyszedł Xi Jinping i powiedział, porzućcie to Stany, dołączcie do naszego systemu gospodarki zarządzającej. Przecież Chiny, zdaje się, cały czas rosną, Stany to tak różnie. Nie jest to kuszące, żeby dołączyć do obozu globalnego południa?
4: Znaczy, nie myślę, że to nie jest możliwe, natomiast generalnie ja uważam, że nie powinniśmy pod dyktat do Stanów Zjednoczonych w ogóle nie rozmawiać z Chinami o niczym, o żadnej współpracy gospodarczej. Zresztą w Europie również są podobne głosy. Przywódcy europejscy
1: różni jeżdżą do Pekinu. Wyprzódki
4: nawet. Tak, tak. Więc ja uważam, że to nie jest tak, że powinniśmy pod dyktat do Stanów Zjednoczonych zupełnie porzucić dziś relacje z Chinami, ale szersza współpraca geopolityczna nie wiem, czy jest możliwa, bo wydaje mi się, że Chiny po prostu nie będą właściwym gwarantem bezpieczeństwa nigdy Rzeczypospolitej ze względu na swoje bliskie stosunki z Rosją, dla której Polska jest naturalna strefa wpływów dla Rosji. W związku z tym myślę, że jest to w tym momencie wykluczające się. Natomiast tak jak mówię, no, my powinniśmy możliwie współpracować z tymi, z którymi jest to aktualnie dostępne i jeżeli to przynosi gospodarczą korzyść Polakom, to oczywiście to robić, mając z tyłu głowy, że trzeba jednak trochę lawirować, bo na pewno Amerykanie będą karać, tak, te państwa, które będą z Chinami współpracować.
1: A propos relacji bezpieczeństwa, amerykańska prasa wczoraj wieczorem podała informację, że armia USA podjęła decyzję o odwołaniu wysłania do Polski 4000 żołnierzy w ramach rotacji US Army.
4: Znaczy,
1: jeżeli to byłaby prawda, co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa i dla skuteczności rządu Donalda Tuska?
4: Znaczy, pytanie, tak, bo w tej całej grze o tych żołnierzy amerykańskich, na ile rzeczywiście padły jakieś propozycje strony amerykańskiej, co na to rząd Tuska? No, Donald Tusk tak publicznie wyraził zdanie, że on nie chciałby tam za bardzo...
1: Podbierać Niemcom.
4: Tak. Wydaje mi się to słaba argumentacja dla Polaków, że coś nie do końca będzie korzystne dla Niemców. Uważam, że to nie jest argument absolutnie dla Polski. Uważam, duży wizerunkowy błąd, ale doceniam szczerość premiera Donalda Tuska, przynajmniej w tym zakresie. To się rzadko zdarza.
1: Oczywiście... A amerykańscy żołnierze w Polsce to coś dobrego czy złego? To nasze bezpieczeństwo zwiększa czy zmniejsza?
4: Znaczy oni już w Polsce są, tak? Więc jakby jest zagwarantowane to, że spełniają swoją taką rolę, będąc po części zakładnikami tego całego sojuszu. Natomiast no też trzeba w każdej takiej sytuacji zadać sobie pytanie, na jakich warunkach ci żołnierze będą tutaj w Polsce. Bo oczywiście...
1: Obecnie Polska się dokłada do tego.
4: Tak. Natomiast słuchałem ekspertów, którzy twierdzili, że jak porównać sobie zasady, na których amerykańscy żołnierze są w Polsce i w innych krajach na świecie, to generalnie te polskie zasady są gorsze od tych irackich. A Irak był państwem przez lata okupowanym przez Stany Zjednoczone. To oczywiście chodzi o kwestie finansowe, ale także o kwestie, no na przykład, bo w tej umowie tam jest naprawdę dużo zawartych rzeczy, w tym na przykład to, jak odpowiadają amerykańscy żołnierze, gdyby popełnili przestępstwo. Co się zdarza, tak? Że tam żołnierz wyjdzie z bazy i prawda...
1: Jedno wypadek samochodowy, cokolwiek.
4: Tak. Więc to wszystko jest tam ustalone w tych umowach i kiedy eksperci porównywali tę umowę, to się okazało, że nasza jest gorsza nawet od tej irackiej. I to uważam, że pokazuje, jak słabą mamy klasę polityczną.
1: Ale
4: w takich rozmowach trzeba być naprawdę
1: Konfederacja,
4: podmiotowa.
1: Jeżeli będzie współtworzyć rząd, to będzie tę umowę renegocjować? Zasady stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce?
4: Znaczy, na pewno fajnie by było, ale też trzeba na pewno myślę, że poważny polityk takich deklaracji nie będzie wygłaszał publicznie, bo to jest oczywiście jakieś tam zadanie do wykonania, o którym się bardziej, to się bardziej robi niż mówi. Wykorzystuje się do tego jakieś okazje, jeżeli się one nadarzają. No w tym momencie myślę, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy tak będzie. I myślę, że podobnie jest w ogóle z przyjęciem tych żołnierzy amerykańskich ewentualnym z Niemiec. To znaczy, no w tym momencie takiej propozycji nie ma. Natomiast gdyby była, to bardziej gabinetowo, zakulisowo polscy politycy powinni o niej z Amerykanami rozmawiać bardziej niż robić z tego jakąś taką emocjonalną grę. Ja bym był stronił od tego, żeby to się publicznie odbyła debata na ten temat.
1: Na dniach być może w Polsce odbędzie się pierwsza transkrypcja związku jednopłciowego jako małżeństwa. Co zrobi Konfederacja?
4: Niestety nie jesteśmy w stanie tego powstrzymać, bo jesteśmy w opozycji, a szkoda. Natomiast no, dla mnie to jest porażające, że rozporządzenie ministra cyfryzacji dzisiaj ma naprawdę większe w ogóle znaczenie niż obowiązujące ustawy czy konstytucja. Jeżeli polski rząd działa w taki sposób, że ponieważ gdzieś za granicą jest inny system prawny, my go będziemy implementować ze względu na orzecznictwo unijne, no, to jest jakiś absurd, tak? Znaczy Polacy wybrali sobie parlament, wybrali sobie prezydenta i jest taka konstytucja, a nie inna. Polacy ją zaakceptowali w referendum. Są takie ustawy, a nie inne. I jakby myślę, że to Polacy powinni pośrednio decydować, wybierając swoich przedstawicieli o kształcie przepisów. I zdecydowali. I nagle przychodzi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przychodzi minister z rozporządzeniem, premier z konferencją prasową i to wszystko nie ma znaczenia. No to jest jakiś kompletny absurd. Myślę, że to nie jest żaden argument dla Polski, że gdzieś na zachodzie Europy taki model istnieje, bo naprawdę na świecie są różne modele dotyczące małżeństwa i nie każdy z nich nadaje się do implementacji. Właśnie przed wejściem tutaj na antenę widziałem złośliwe komentarze o tym, jak to wygląda w państwach afrykańskich czy muzułmańskich. To jest też model, którego bym bardzo nie chciał w Polsce. Myślę, że w Polsce powinniśmy stać przy polskim modelu.
1: Ale co, że za chwilę będziemy mieli transkrypcję związków z wieloma współmałżonkami.
4: Znaczy, to jest oczywiście złośliwość,
1: żon,
4: tak?
1: Kilku mężów.
4: To jest oczywiście złośliwość, natomiast no tak jak mówię, gdyby coś takiego się wydarzyło, że prawda, przyjechaliby tu do nas jacyś przybysze i powiedzieli, że no oni chcą żyć no, po swojemu, no dajmy im prawo do życia, tak? No to myślę, że znalazłyby się środowiska różne lewicowe, które by bardzo protestowały przeciwko temu i stwierdziły, że jednak nie, to takich modeli nie możemy przyjąć w Polsce, bo my tu mamy polskie prawo swoje, tak? Natomiast kiedy przychodzi do właśnie kwestii dotyczących par jednopłciowych, no to już nie jest argument. Ja marzę jednak o tym, żeby Polska sama ustalała swoje prawo w tak fundamentalnych kwestiach, przestrzegała swojej konstytucji. Uważam, że instytucje unijne zbyt daleko idą w ingerowaniu w to, co się w Polsce dzieje.
1: No dzisiaj w Sejmie kryptowaluty. Jaki będzie efekt? Z komisji wyszedł projekt rządowy, odrzucono większość poprawek, jedna prezydencka została przyjęta.
4: Premier Tusk zgłasza po raz kolejny tę samą ustawę. Ja myślę, że ona skończy podobnie. To znaczy prezydent Nawrocki, no nie da się zastraszyć, tak, tego rodzaju narracji rządu.
1: Czy to nie będzie innej większości, bo jest też projekt chociażby Polski 2050.
4: Nie jestem przekonany, tak, że on rząd zdobędzie większość na sali. Jest oczywiście nasz też projekt, uważam, że dobry, bo to jest projekt bez nadregulacji. UE plus zero absolutnie na kilkunastu stronach.
1: A ten prezydencki też był dobry?
4: On też zawierał...
1: On był dość długi, 300
4: tak,
1: stron.
4: Tak. To tam też było dużo nadregulacji, więc to też nie uważam, że to był do końca dobry ruch, chociaż oczywiście trzeba docenić to, że prezydent Nawrocki zawetował te złe ustawy rządowe. To jest już naprawdę bardzo dużo i to jest dobra decyzja. Natomiast... ze dużym zdziwieniem przyjęliśmy kompletny zwrot o 180 stopni w tej sprawie narracji Prawa i Sprawiedliwości, które z partii, która broniła rozsądku zdrowego. Oczywiście to też myślę, że nie ze swojej wspaniałej myślności.
1: Janusz Kowalski, który zazmyśl być naszym gościem.
4: To Janusz Kowalski, z tego co wiem, to był odpowiadał za to, że PiS jednak przyjął rozsądne stanowisko w tej sprawie. Janusza Kowalskiego zabrakło i nagle ten kurs zmienił się w kompletnie jakąś stronę szaleńczą, tak? Bo zakaz kryptowalut, no, żebyśmy sobie powiedzieli jasno, po pierwsze on będzie kompletnie nieskuteczny. To znaczy dalej w Polsce będą ludzie korzystali z kryptowalut, tylko cały rynek kryptowalut pójdzie poza Polskę, tak? Jeszcze bardziej radykalnie niż w przypadku ustawy Tuska. Bo ustawa Tuska po prostu tworzyła kiepskie warunki dla tych firm i one...
1: A tu mamy zakaz.
4: Tu już mamy kompletnie oficjalnie, nic w Polsce nie może działać. No przecież to jest negowanie rzeczywistości, tak? Oczywiście to jest również złośliwość z naszej strony, ale równie dobrze można by zakazać internetu, tak? Albo nie wiem, zakazać YouTube'a, zakazać płatności mobilnych.
1: Znamy film, który opublikowaliście, uderzający w Jarosława Kaczyńskiego.
4: Myślę, że on głęboko pokazuje sens naszej krytyki kryptowaluty. Znaczy ja uważam, że Jarosław Kaczyński po prostu kompletnie nie rozumie, czym są kryptowaluty. I stąd wynika jego potrzeba zakazania czegoś, czego nie zrozumiał.
1: A ta jednostkowa sprawa kryptowalut dzieli prawicę tak mocno, że utrudnia porozumienie. To jest dla was na tyle ważna sprawa, że powiecie, no nie, no z tym PiS-em, który chciał zakazać kryptowalut, to my nie będziemy współpracować.
4: To jest ważna sprawa, natomiast ja uważam, że ważniejsze jest to, że to pokazuje zupełnie inną kategorię myślenia. To znaczy my chcemy w Polsce innowacyjności, dobrych warunków do prowadzenia biznesu. Chcemy, żeby Polska się rozwijała i korzystała z tych technologicznych nowinek, żeby państwo dawało możliwości. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która chce, żeby państwo tych możliwości nie dawało, żeby państwo kontrolowało,
1: nie
4: żeby...
1: Nie cały Mateusz Morawiecki, to może z Mateuszem Morawieckim da się współpracować.
4: No tylko, że Mateusz Morawiecki ten rozwój, który proponuje, zresztą ma w nazwie tego swojego stowarzyszenia albo partii, no to przecież to jest rozwój proponowany w modelu absolutnie państwowym. Tak, państwo powinno odpowiadać za inwestycje. My to znamy też z czasów jego rządów. No przecież miał być tam samochód elektryczny, przecież premier to ogłaszał. Co z tego wyszło? No myślę, że premier Morawiecki powinien się z tego wytłumaczyć.
1: No to są takie rozwój...
4: Przekonywał Sławomira Mencena na piwie, że inwestycje publiczne są bardzo, bardzo ważne i efektywne. My się z tym nie zgadzamy, tak? To znaczy my powinniśmy stworzyć warunki do tego, żeby Polacy, przedsiębiorczy, kreatywni w Polsce mieli warunki do tego, żeby właśnie w inwestycje, żeby w innowacje inwestować, tak? I wtedy będzie efektywnie.
1: A państwo powinno aktywnie pomagać, czy nie? No Korea Południowa, Japonia, Tajwan. Są te przykłady, jakie daje Mateusz Morawiecki, że tam państwo było aktywne, działało także poprzez przedsiębiorstwa i był sukces.
4: Znaczy uważam, że najlepszym sposobem do tego, żeby państwo pomogło tym ludziom, to jest stworzenie właściwego otoczenia prawnego. I tego w Polsce kompletnie nie ma. To znaczy i rząd Donalda Tuska, ale też rząd Mateusza Morawieckiego robił wszystko, żeby było coraz gorzej, jeśli chodzi o otoczenie prawne. Ta deregulacja, którą mówił Tusk, to jest jakieś jednostkowe takie wybieranie małych rzeczy, a nie zmiana sposobu myślenia przez parlament.
1: Ale na przykład spółki Skarbu Państwa, taki Orlen, powinien inwestować, powinien mieć taką aktywną, agresywną zarząd i strategię, czy nie?
4: Czy zarządów PiS to Orlen w gazety zainwestował na przykład. I to uważam, że to było groteskowe, o tak bym to nazwał. Orlen nie powinien się takimi rzeczami zajmować.
1: Ale zainwestował też w przejęcie stacji paliw w Niemczech, na Węgrzech, w Czechach, Słowacji. Tak,
4: jakby zagraniczne spółki Skarbu Państwa również podejmują tego rodzaju działania. Ja uważam, że Orlen po pierwsze jest potrzebny, tak? Jako spółka strategiczna.
1: Państwowa.
4: Tak. Powinien się zajmować właśnie kwestiami paliwowymi, rezerw paliwowych, dystrybucją paliwa, tego, żeby to jakoś dobrze wyglądało.
1: Ale
4: na naszym rynku.
1: Ale ekspansją na rynkach, budową może samochody, jeżeli będzie zarząd i powie, no tu mamy kłopot, to idźmy w automotive. To wtedy co? To może czy
4: wydaje,
1: nie może?
4: Wydaje mi się, że niestety w spółkach, które są motywowane politycznie, a takimi są spółki Skarbu Państwa, tego rodzaju inwestycje będą zawsze drogie i wcale nie odpowiadające na potrzeby rynku. I tak się kończy w większości przypadków. Więc ja bym chciał, żeby istniał państwowy Orlen, KGHM, spółki energetyczne, ale one powinny zająć się właśnie sektorem energetycznym, a nie gazetami, samochodami czy czymkolwiek innym.
1: Czyli państwo samochodów budować nie będzie.
4: Myślę, że to nie jest dobry pomysł.
1: To na koniec Janusz Kowalski w Konfederacji dobry czy zły pomysł?
4: Nie ma takiego pomysłu, myślę.
1: A jakby złożył akcję, zaraz to przyjdzie.
4: Ale przecież Janusz Kowalski ogłosił, że chce być posłem niezrzeszonym, więc nie przeszkadzajmy mu w tej karierze. No, ale wie pan, panie redaktorze, no, z kogoś musi wystartować. Myślę, że akurat wielu posłów, którzy są w Sejmie po to, żeby zrobić coś dobrego, wcale nie ma takiego myślenia, że trzeba być zawsze wiecznie w Sejmie. Nie trzeba być zawsze wiecznie w Sejmie. Warto tam być, jeżeli się zrobi coś dobrego. Natomiast no, jeżeli Janusz Kowalski uznał, że z list PiS-u nie da się zrobić więcej dobrego, no to podjął taką decyzję, a nie inną i jest posłem niezrzeszonym. Życzę mu powodzenia oczywiście w tym, żeby robił dobre rzeczy w parlamencie.
1: Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Za rozmowę. Kryptowaluty będą się dzisiaj toczyć w Sejmie. My też o krypto będziemy rozmawiać, ale zaraz będzie serwis informacyjny. Jest godzina 8:06. Ależ ten czas dzisiaj pędzi jak szalony. Rozmowa za rozmową. Były Chiny, była Polska, była Wielka Brytania, był polski Sejm, zaraz też będzie, a teraz jest Jakub Duszak w naszym studio z informacjami.

0: Wiadomości wnet.
1: Stany Zjednoczone zrezygnowały z pomysłu wysłania do Polski 4000 żołnierzy. Sprawa dotyczy żołnierzy należących do 1. Dywizji Kawalerii Armii USA, podały amerykańskie media. Sprawie zaprzecza szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał na X-ie, ta sprawa nie dotyczy Polski. Wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijające się zdolności sił zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO, napisał Kosiniak-Kamysz. Trwa spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Pekinie, jak poinformowała chińska agencja Xinhua. Xi powiedział, że Chiny będą coraz szerzej otwierać się na amerykański biznes. Podkreślił, że amerykańskie przedsiębiorstwa są głęboko zaangażowane w chińskie reformy i politykę otwarcia gospodarki, z czego korzystają obie strony. Dodał, że Chiny z zadowoleniem przyjmują pogłębianie wzajemnie korzystnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i są przekonane, że amerykańskie firmy mają przed sobą jeszcze większe perspektywy rozwoju na chińskim rynku. Według agencji Donald Trump powiedział, że towarzyszący mu liderzy biznesu darzą Chiny szacunkiem i doceniają ich znaczenie. Trump miał przedstawić Xi Jinpingowi kolejnych szefów firm indywidualnie. W skład amerykańskiej delegacji odwiedzającej Chiny weszło około 17 prezesów największych firm, w tym Elon Musk z Tesli, Tim Cook z Apple'a czy Kelly Ortberg z Boeinga, podał Biały Dom. Kryzys w brytyjskim rządzie. Wydarzenia wczorajszego dnia wskazują, że w Partii Pracy są pretendenci do rzucenia wyzwania premierowi Keirowi Starmerowi. Wyniki ostatnich wyborów lokalnych mogą wskazywać, że nie jest to tylko kryzys lejburzystów, ale kryzys panującego do tej pory systemu politycznego w Wielkiej Brytanii. Umacnia się poparcie dla partii Reform Nigela Farage'a i innych partii spoza tradycyjnego dwupartyjnego systemu, mówił publicysta Sławomir Wróbel.
2: Brytyjczycy zrozumieli i jasno dali temu wyraz, że mają dość dotychczasowej polityki imigracyjnej. Wybuchła z potrójną siłą bardzo długo zduszana afera grooming gangs, pochodzenia muzułmańskiego, pakistańczyków którzy porywali i gwałcili małe dziewczynki w Wielkiej Brytanii. Te afery wyciszano z powodu poprawności politycznej. Nie bez znaczenia afera teraz Lorda Mendelsona, który został ambasadorem zmianowania Keira Starmera, który był dość blisko związany z Epsteinem.
1: Jednak główną przyczyną kryzysu jest brak kontroli nad imigracją. W Londynie białych Brytyjczyków jest poniżej 50%, mówił w poranku wnet publicysta Sławomir Wróbel. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, napisał na X-ie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który podpisał wczoraj nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. Jak czytamy dalej, to rozwiązanie systemowe zapewniające godność i równość dla każdej pary. W akcie małżeństwa będzie jasny opis wskazujący, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Po podpisaniu rozporządzenia przez ministra cyfryzacji czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji.
0: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Piłkarska ekstraklasa odrobiła zaległości. 301 kolejka. Jagiellonia wróciła z pełną pulą z wyprawy do Częstochowy. Kobayashi, Kajetan Schmidt i Duma Podlasia pokonała Raków na wyjeździe 2-0, a więc ma bliżej do Ligi Mistrzów. Klubowi z Częstochowy pewnie nie pomaga to, iż ich stadion wciąż nosi taką nazwę, już nie dumną, a wręcz przeciwnie, wstydliwą, Zonda Krypto Arena. Pewnie trzeba będzie to zmienić, żeby Raków zagrał lepiej. Tutaj Jagiellonia naprawdę pokazała się z bardzo dobrej strony, ale o tabeli za chwilę, bowiem wczoraj został rozegrany także inny mecz naszej ekstraklasy o nieco także innym ciężarze gatunkowym. Arka zremisowała z Górnikiem Zabrze 0-0. Prawie 10 tysięcy kibiców Gdyni przeżyło rozczarowanie, bo 3 punkty Arce były niezwykle potrzebne do walki o utrzymanie. Jeden niewiele może pomóc. I teraz tabela. Lech ma, oczywiście jest na prowadzeniu, 4 punkty przewagi nad Jagiellonią. Ta 2 punkty nad Górnikiem, czwarty jest Raków. No ale tutaj już ta porażka Częstochowian kosztuje ich sporo, bowiem mają 3 punkty straty do wiceli lidera z Białegostoku i aż 7 do Lecha. Co dzieje się na dole? Widzew i Korona, 1 punkt przewagi nad strefą spadkową, a w niej Lechia, 1 punkt z kolei do utrzymania, Arka powoli zatapiana, 3 punkty do bezpiecznej strefy, no i zdegradowana Termalika. Może się okazać, że dwie drużyny z Trójmiasta w kolejnym sezonie derby zagrają już na poziomie Betclic pierwszej ligi, a do zakończenia sezonu w Ekstraklasie pozostały dwie kolejki. To w Polsce, a we Włoszech Inter zdobył Puchar Włoch. W finałowym spotkaniu na Stadio Olimpico w Rzymie mistrzowie Italii pokonali Lazio 2-0. Gole strzelili Adam Marusic i Lautaro Martinez. Całe spotkanie rozegrał Piotr Zieliński, który zebrał bardzo wysokie oceny. Niebiesko-białym nie pomogło to, że zagrali w Rzymie. Inter skompletował dublet. Wczoraj grała też hiszpańska La Liga i chyba za długo trwała ta wielka feta, fiesta po wygranym Klasiko i zapewnieniu mistrzostwa przez piłkarzy Barcelony. Impreza z udziałem piłkarzy przeciągała się w nieskończoność, trudno też zsumować procenty, które brały w tym udział. No efekt taki, że Barca wczoraj miała mecz ligowy i przegrała na wyjeździe z Deportivo Alavés 0-1, który z kolei walczy o utrzymanie. Gola strzelił Ibrahim Diabate, który pokonał Wojciecha Szczęsnego. No i ponieważ Polacy, nasi dwaj wspaniali, cudowni, Lewandowski i Szczęsny w dumie Katalonii przewodzili tej mistrzowskiej imprezie, co oczywiście widać na tym jedącym autobusie otwartym, tej wspaniałej radości, a na czele nasi dwaj wybitni piłkarze, no to w nagrodę zagrali w Alavés cały mecz. Na dodatek właśnie musieli spędzić na placu gry cały mecz. Mundo Deportivo od razu dobitnie dał tytuł. Najpierw wielkie zdjęcie Roberta Lewandowskiego w opasce kapitana Barcelony. No a tytuł brzmi jednoznacznie kac. Gdyby Barca wygrała, miałaby szansę na 100 punktów w sezonie. Byłby to wtedy poprawiony rekord ligi, ale to są mistrzowie i myślę, że mistrzów w jakiś sposób się nie ocenia, bo przecież dla nich celem był właśnie tytuł mistrza Hiszpanii. Tak się stało, a dziś Real Madryt zagra z Oviedo. Tam zupełnie są inne nastroje w Madrycie, na Santiago Bernabeu. Bardzo dobrze gra z kolei Iga Świątek w turnieju WTA w Rzymie. W ćwierćfinale wygrała z Jessicą Pegulą 6-1, 6-2. Jest w półfinale i rywalką będzie Elina Świtolina, Ukrainka. Pokonała w ćwierćfinale Jelenę Rybakinę w trzech setach. Mecz Świątek-Świtolina zostanie rozegrany dziś późnym wieczorem. Ciekawie zapowiada się to spotkanie. Teraz to wszystko. Dziękuję Sport za godzinę. Do usłyszenia.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Na 17 piętrze Radia Wnet wita Konrad Mędrzecki po raz kolejny. 17 muzeów, dzisiaj drugie. I to będzie, proszę Państwa, znowu Rzym i Villa Borghese. Coś nieprawdopodobnego. Trzeba wejść do autobusu numer 490, z różnych miejsc można dojechać sobie autobusikiem za euro coś, nie tak za wiele, i się dojeżdża do nieprawdopodobnego parku, bo to jest park też, proszę Państwa, Borghese, a w parku znajduje się budynek, w którym znajduje się jedna z najwspanialszych kolekcji sztuki na świecie. Można, mili Państwo, oszaleć, proszę Państwa. To jest, proszę Państwa, od 1903 roku już jest udostępniona publiczności ta wspaniała kolekcja. I chciałem powiedzieć, że tam się znajdują rzeczy zupełnie po prostu oszałamiające. Ja po prostu zwariowałem, po prostu jak tam się na przykład znajduje mnóstwo prac Berniniego, proszę Państwa. Bernini i jego, proszę Państwa, Apollo i Dafne. Ten po prostu stoi, ta rzeźba nieprawdopodobna. Dafne zamienia się w drzewo laurowe, Apollo, i on tam łapie. I w tej samej sali, proszę Państwa, inne wspaniałe prace, na przykład porwanie Persefony, też Berniniego. Ale a na ścianach? Na ścianach, mieli Państwo, na przykład Caravaggio, wspaniały obraz, między innymi właśnie Caravaggio z uciętą głową. To jest taki autoportret w roli Dawida i Goliata. Niezwykła podróż przez 20 pokoi, w których w każdym znajdują się dzieła, które przyciągają na bardzo długo. No ale o kilku rzeczach powiem. No Correggio na przykład. Jest tam jeden z najcudowniejszych obrazów Correggia, jakie znam. To jest, proszę Państwa, Danae. Znajdziecie Państwo Scycjana i w ogóle z mitologii oczywiście historię Danae, którą Zeus ukochał i w postaci deszczu spłynął, że tak powiem, na nią. I no i co? Były z tego dzieci. O, ale obraz jest wspaniały i fantastyczny. Czego tam nie ma? Proszę Państwa, tam jest wszystko. Rafael, piekareczka, słynny obraz, podobno jednej z ukochanych postaci dla Rafaela. Oczywiście piekareczka była osobą, której, że tak powiem, nazwiska nie znamy do końca. Natomiast Caravaggio, kolejny święty Hieronim. Proszę Państwa, niesamowite czerwone szaty, stolik, pisze, nie ma lwa, ale jest, proszę Państwa, skupienie, starzec nieprawdopodobne, nienamalowany. Genialny obraz kolejny Rafaela, złożenie do grobu, coś niesamowitego, proszę Państwa. Caravaggio, święty Jan Chrzciciel, też widziałem ten obraz, nie tam ostatnio, ale tam też widziałem ostatnio, proszę Państwa, ponieważ był na wystawie Caravaggio w innym miejscu w Rzymie w zeszłym roku. Mamy wspaniały obraz Rubensa, Zuzanna i Starcy. Też nieprawdopodobny, zupełnie tam ten Rubens jest w najlepszej formie i to chyba jeden z takich obrazów, których nie dotykał jego warsztat, tylko on sam namalował, bo każde pociągnięcie, proszę Państwa, pędzlem jest nieprawdopodobne. Giovanni Bellini, kolejny gigant w ogóle malarstwa włoskiego, i Madonna z Dzieciątkiem z około roku 1510. Wspaniałe ujęcie twarzy Dzieciątka. No i taka kotara, niebieska taka kotara, tło w tle, krajobraz obok kotary. Bacchus Caravaggio, kolejny, proszę Państwa, genialny obraz. No i jeszcze dodajmy na przykład portret młodego mężczyzny Rafaela. Fantastyczna sprawa, w takim czarnym stroju, patrzy na nas uważnym wzrokiem. No i to, proszę Państwa, to są tylko, no to taka zajawka. W związku z powyższym chciałem Państwa zachęcić do odwiedzenia Galerii Borghese w Rzymie. Tylko jedna uwaga. Mili Państwo, jak będziecie się wybierali, to kupcie zawczasu bilety, ponieważ najprawdopodobniej będą wyprzedane na 2 tygodnie. Jak Państwo przyjadą, to okaże się, że będziecie musieli Państwo za 2 tygodnie przyjść dopiero, ponieważ bilety są wyprzedawane, więc planując podróż do Rzymu, proszę kupić wcześniej bilet do Galerii Borghese. To jest przeżycie nieprawdopodobne. Konrad Mędrzecki z 17 piętra, Muzeum numer 2.
0: 17 piętro.

0: Stany, no i deklaracja Żurka, że będzie go ścigał, być może kiedyś ekstradycja. Jak pan poseł patrzy na te działania i na tą polityczną historię?
1: Takie polskie El Clasico, znowu Żurek, Tusk przegrali. Przejęli nielegalnie prokuraturę, przejęli nielegalnie media publiczne, wykorzystują służby do działań politycznych, ustawiają składy sędziowskie. Zbigniew Ziobro jest wolnym człowiekiem, ma prawo podróżować po świecie. Żurek natomiast realizuje plan Tuska, atakuje polityków prawicy po to, żeby zakryć obrazkami aresztowanych polityków Prawa i Sprawiedliwości swoją niekompetencję w zakresie służby zdrowia, rolnictwa, gospodarki, uzależnienia Polski od polityki unijnej. Cały plan Tuska jest bardzo prosty. 2027 to ma być mobilizacja elektoratu silnych razem, potem zmiana premiera na 2-3 miesiące przed wyborami na Radosława Sikorskiego po, jak Tusk myśli, akceptacji budżetu unijnego, który jest takim niemieckim modelem Unii Europejskiej, bardzo niekorzystnym dla Polski. No i tak w ramach jednej listy Tusk chce wygrać wybory i między innymi ataki na Zbigniewa Ziobro, Mateusza Morawieckiego czy Przemysława Czarnka służą Tuskowi do mobilizacji tego elektoratu, który dał mu zwycięstwo jako, można powiedzieć, temu sojuszowi totalnej opozycji, no bo sama Platforma Obywatelska 2023 oczywiście przegrała wybory z Prawem i Sprawiedliwością. To bardzo przewidywalny scenariusz, dlatego prawica musi być mądrzejsza w tym wszystkim. Nie zajmować się sobą, tylko zajmować się Polską.
0: No właśnie, nie bez kozery zacząłem od Zbigniewa Ziobro, bo najpierw choroba, potem wyjazd i pytanie, czy w pana opinii Zbigniewa Ziobro nie brakuje na polskiej prawicy, nie brakuje w obozie szeroko pojętego Prawa i Sprawiedliwości?
1: No, w mojej ocenie jest wiceprezydent Prawa i Sprawiedliwości, no już jestem jakby poza tą formacją. Ja życzę Prawu i Sprawiedliwości jak najlepiej. No, nie da się bez Prawa i Sprawiedliwości wygrać wyborów i stworzyć koalicji partii prawicowych, które odsuną Donalda Tuska.
0: Tak, dlatego, pan życzy, że aż pan wyszedł dobrze.
1: Są oczywiście momenty, w których człowiek musi postępować zgodnie z zasadami. Taką jestem osobą, kiedy w roku 2020 jako wiceminister mogłem jeździć sobie limuzyną rządową, a broniłem polskiego węgla, przestrzegałem przed warunkowością, przestrzegałem przed ETS-em. Wtedy mnie nie słuchano, nawet straciłem stanowisko w rządzie. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mówi tym językiem Janusza Kowalskiego z roku 2020 i to jest słabe pocieszenie. Warto pewne rzeczy przewidywać. I ja dzisiaj uważam, że prawica musi być mądrzejsza od Donalda Tuska. Nie dać się złapać w jego pułapkę. Pułapkę, która jest, tak jak powiedziałem, bardzo przewidywalna. Znaczy Donald Tusk chce stworzyć jedną listę, będzie Radosława Sikorskiego jako premiera na 2-3 miesiące przed wyborami i antypisem znowu zakrywać swoje błędy. W związku z tym prawica nie może zajmować się samymi sobą. Dlatego 2 czerwca po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich zgłosiłem jako pierwszy polityk koncepcję paktu senackiego. Znaczy uważam, że w ogóle pakt senacki to jest punkt tak zwanego resetu na prawicy, który dałby oddech i nadzieję na zwycięstwo z Tuskiem. Dlatego, że jeżeli prawica nie zajmuje się samą sobą, czyli nie ma ataków na Konfederację, na Brauna, nie ma ataków na PiS, to wszystkie te formacje mają szansę rosnąć, albo przynajmniej zdroworozsądkowo konkurować. Im wyższy wynik Prawa i Sprawiedliwości, im wyższy wynik Konfederacji, tym większa szansa na stworzenie zdroworozsądkowego rządu, który będzie naprawiał Polskę po
0: Prawie i Sprawiedliwości. Ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma jakoś wejść, jako zjem w przedwyborczy sojusz, to proponuje pan, żeby prawica trochę tak działała, jak działała obecna koalicja na końcówce kampanii wyborczej, kiedy Trzecia Droga nie atakowała Platformy, Platforma nie atakowała do końca Trzeciej Drogi, Lewica też miała swoje miejsce, że wszystkie role były ustalone.
1: Tak, o tym mówiłem od wielu miesięcy mówię, dlatego przez ostatnie 2,5 roku starałem się i dalej będę to robił w polskim Sejmie, starałem się zbliżać Prawo i Sprawiedliwość od strony gospodarczej, podatkowej, wolnorynkowej do środowiska Konfederacji, bo Sławomir Mentzen ma klucz do pokolenia 30-35-latków. Prawo i Sprawiedliwość ma klucz do pokolenia 50-60-70-latków i połączenie tych dwóch narracji.
0: A da się połączyć dwie narracje?
1: Oczywiście, że tak.
0: Przed sekundą był rzecznik Konfederacji.
1: 22-letni, 23-letni młody polityk, który rozumie młode pokolenie i który mówi językiem Polaków, którzy urodzili się już w XXI wieku, bardzo zdroworozsądkowo. Tak da się połączyć te narracje, ja w to wierzę.
0: Da się połączyć.
1: Bo jak nie połączymy, to będzie rządził Donald Tusk.
0: Janusz Korwin

0: w wersji light z... kiedyś pan zakładał partię Solidarna Polska.
1: Solidarność... Nie zakładałem Solidarnej Polski, a w 2019 do wyłączenia do Solidarnej Polski, natomiast...
0: Partię, którą współzakładał Tadeusz Cymański, polityk konserwatywny o bardzo prospołecznych poglądach. Da się połączyć Janusza Korwin-Mikke w wersji light z Solidarnościowym programem?
1: Mamy... Tak.
0: Jak?
1: Tak, po to prostu jak? Zdrowym rozsądkiem. To znaczy, jeżeli myślimy o Polsce, o naszej ojczyźnie, o polskim państwie, o tym, że chcemy wziąć za odpowiedzialność za to, w jaki sposób państwo funkcjonuje, to ja jestem zwolennikiem, tak, jestem o takiej pozytywnej, ofensywnej rewolucji, przemyślenia każdej instytucji na nowo, zadania sobie prostego pytania, tak jak się zadaje w biznesie, czy można to zrobić lepiej. I podejmowania czasami trudnych, ale bardzo ważnych decyzji. Przykład konkretny, który może łączyć środowisko Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Ja byłem tego zwolennikiem, jestem zwolennikiem. Likwidacja powiatów. Kilka miliardów oszczędności, kompletnie zbędny szczebel samorządu terytorialnego, wzmocnienie gmin, wzmocnienie województw. Zastanowienie się nad wieloma instytucjami, które są kompletnie niepotrzebne. Naprawa finansów publicznych, niskie, proste, prorodzinne podatki. To, co Karol Nawrocki jako kandydat na prezydenta zrobił w czasie swojej kampanii w roku 2025, kiedy Konfederacja mówiła, przecież to jest nasz program. To jest nasz program, tylko przepisany z tym komponentem prorodzinnym, czyli niskie, proste i prorodzinne podatki. Proszę zobaczyć, że jedna z najważniejszych ustaw, projektów ustaw, która zakłada PIT 0% dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, taki bonus podatkowy dla polskich rodzin, zgłoszona przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, przez tą beznadziejną koalicję jest cały czas blokowana. Tak, da się połączyć. Znaczy, ja uważam, że ludzie, którzy myślą o Polsce, którzy mają Polskę w sercu, nawet jeżeli mają różne poglądy dotyczące gospodarki, potrafią przy jednym stole siąść i się porozumieć. Ja nie miałem żadnego problemu, żeby rozmawiać.
0: A to dlaczego teraz tego nie dochodzi?
1: Dlatego, że...
0: Gdzie jest blokada?
1: Znaczy, to jest jakby namawiam, mój gest również temu jakby służył. Namawiam Prawo i Sprawiedliwość, któremu naprawdę dobrze życzę, do tego, żeby zajęło się nie samą swoją partią i swoimi stowarzyszeniami, maślarzami, jakimiś tam powiedzmy sobie działaniami. To jest kompletnie nieistotne. Znaczy, mają się zająć tym, jak pokonać tą beznadziejną ekipę i dać pozytywne rozwiązanie na tysiące problemów, które będą
0: rozwiązane. Dlaczego pana zdaniem w tej chwili PiS jest rozdzierany i też sparaliżowany tymi konfliktami wewnętrznymi?
1: No to jest już odpowiedź bardzo trudna. Jedno jest pewne, że trzeba dzisiaj szukać rozwiązań nietypowych. Być może takim nietypowym rozwiązaniem, które teraz mi przychodzi do głowy. Tak jak pamiętam, Konfederacja robiła takie prawybory, które były bezpośrednio prawyborami, jeżeli chodzi o kandydatów na posłów skierowanymi do ich elektoratu, czyli mogli członkowie, czy można powiedzieć sympatycy Konfederacji brać udział w prawyborach po to, żeby wskazywać potencjalnie kandydatów na posłów. Ten model myślenia jest mi bardzo bliski z jednego powodu. Dlatego, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość i Prawica powinna czerpać siłę przede wszystkim z siły swoich własnych zwolenników. Takich, którzy są w sołectwach, w gminach, w parafiach, w klubach sportowych, w małych wioskach, miastach i powiatach. I starać się na przykład zaproponować takie rozwiązania, aby ich zmobilizować. Ten elektorat, czy nazwijmy to patriotyczny, zmobilizował się w roku 2025. Tusk miał całe polskie państwo, odebrał Prawo i Sprawiedliwości pieniądze, a i tak Karol Nawrocki, chociaż był nieznany jeszcze w roku 2024, wygrał wybory. Czyli jakby złamanie tego myślenia od góry nie da się wygrać wyborów. Trzeba je wygrać od dołu. Siła powinna iść od dołu, czyli zmobilizowanie...
0: PiS wygrało wybory od góry właśnie.
1: A teraz już nie wygra wyborów od góry? Teraz już Polaków to nie interesuje, kto, kogo, dlaczego i tak dalej. I to starałem się jakby przekonywać w PiS-ie, niestety nie udało mi się. Tylko można wyłącznie od dołu, taką konkurencją od dołu. Czyli być może zrobić prawybory na senatorów paktu senackiego ze wszystkich formacji prawicowych, ze wszystkimi zwolennikami i obu Konfederacji, i Prawa i Sprawiedliwości. Starać się wybrać najlepszą setkę ludzi, którzy pokonają ekipę koalicji 13 grudnia, bo oni również będą mieć jednego kandydata. Oni się mogą ze sobą różnić, ale mają świadomość tylko, że jeden kandydat strony można powiedzieć patriotycznej jest w stanie pokonać ich kandydata tej, nazwijmy to, strony reprezentowanej przez obóz Brukselczyków czy Unijczyków, czyli przez ekipę Tuska. I jeżeli prawica tego nie zrozumie, to przegra wybory. To będzie mieć 20 senatorów, 25 senatorów. A jeżeli to zrozumie, to będzie mieć 60-70. To jest możliwe do zrobienia. Tylko trzeba wyjść poza swoje własne wyobrażenia. To nie przy zielonym stoliku powinny być decyzje podejmowane, kto w danym okręgu będzie nad kandydatem na senatora, tylko zapytać się ludzi. Zapytać się ludzi w Zamościu, w Chełmie, w Opolu, w Warszawie, w Szczecinie, w Bydgoszczy, w Lidzbarku i tak dalej.
0: Kiedy ktoś rzuca hasło zapytać ludzi, to przypomina mi się cytat z klasyki polskiego kina lat 90. Ale jacy to ludzie?
1: Polacy.
0: Których ludzi?
1: Ci Polacy, którzy dali Prawo i Sprawiedliwość Karolowi Nawrockiemu, obozowi prawicy, zwycięstwo w 2025 roku.
0: Zmapować. To jest?
1: Ci Polacy, którzy
0: są tajne. Nie wie pan,
1: nie, panie redaktorze. Ci Polacy, którzy wspierają Radio Wnet, Telewizję Republikę, którzy wspierają partie prawicowe, którym się odbiera pieniądze, którzy swoim zaangażowaniem wychodzą na ulicę i protestują. 20 maja wielki protest Solidarności przeciwko rządowi Donalda Tuska. Właśnie ci Polacy, którzy dzisiaj tracą miejsca pracy, tracą szansę na rozwój. Mój synek ma 8 miesięcy i jak sobie myślę, że przez tą bandę Donalda Tuska w wieku 50 lat dopiero ma być zakończone spłacanie tego kredytu safe na fatalnych warunkach, to mnie rzeczywiście krew zalewa. I Tusk demoluje polskie państwo, niszczy nasze szanse rozwojowe, bawi się nami, jest architektem przemysłu pogardy. Ja jestem absolutnie nastawiony na to, żeby w sposób merytoryczny, ale wypowiadać mu na każdym polu totalną wojnę, polegającą na tym, żeby punktować go za złe decyzje, ale od razu pokazywać pozytywną alternatywę. I moim zdaniem Polacy, jak uwierzą, że prawica po pierwsze się nie kłóci, a po drugie ma pozytywną alternatywę od systemu podatkowego, od kwestii rolniczych, od kwestii dotyczących ETS-u, cen energii, to wygra. To wygra. I ja, panie redaktorze, pomimo tej dzisiejszej smuty na prawicy...
0: A mamy smutę na prawicy?
1: W tej chwili Donald Tusk siedzi sobie i mówi, no taka opozycja to skarb, prawda? Wkłócą się wzajemnie, on nic nie musi robić, prawda? Nie zajmuje się dramatyczną sytuacją w służbie zdrowia.
0: Na liderów Prawa i Sprawiedliwości, na liderów prawicy, konflikt w Konfederacji otwarty między Mentzenem a Bosakiem.
1: Nie uważam, że tam jest konflikt. Absolutnie nie uważam. Ja uważam, że tam jest zdroworozsądkowy podział ról i jest presja na to, żeby zagospodarować te kilkanaście procent ludzi, którzy rzeczywiście chcą takiej pokoleniowej zmiany również w myśleniu o polskim państwie.
0: A ma pan, jak pan patrzy na konferencję, ma pan pewność, że na przykład Sławomir Mentzen nie będzie chciał współrządzić z Platformą czy z częścią Platformy?
1: A dlaczego Sławomir Mentzen jest w polskiej polityce?
0: To jest pytanie, które zadaję
1: zawsze kolegom z Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze zadawałem, dlaczego Sławomir Mentzen, jeżeli patrzymy się naszych konkurentów na prawicy, mówię to jako były członek Prawa i Sprawiedliwości, zadajmy sobie pytanie, dlaczego Sławomir Mentzen jest w polityce? Zarobił dużo pieniędzy, wprowadził swoją firmę na giełdę papierów wartościowych na New Connect, nie idzie po żadne stanowisko. Dlaczego jest w polityce Sławomir Mentzen? I to zadawałem, zrozumcie to, znaczy trzeba zrozumieć, dlaczego Krzysztof Bosak jest w polityce, dlaczego Grzegorz Braun jest w polityce. Jeżeli się zrozumie drugiego człowieka i konkurenta, to łatwiej będzie współdziałać. I ja, wydaje mi się, mam dosyć racjonalną odpowiedź, dlaczego Sławomir Mentzen jest w polityce. Dlatego, że chce być ministrem finansów i przeprowadzić reformę finansów publicznych i reformę podatkową, która będzie dobra dla Polski. Uważam, że jest to szczera jego intencja. I jeżeli przez 2,5 roku Prawo i Sprawiedliwość potrafiło na tym obszarze znaleźć wspólny język z Konfederacją, bo potrafiliśmy znaleźć, zgłosiliśmy kilkadziesiąt projektów, które wspólnie popieraliśmy, to jestem optymistą, panie redaktorze. To jestem optymistą. Bo jeżeli dzisiaj potrafimy, ja na przykład mówię, program Czyste Powietrze, program dotacyjny, który zniszczył mnóstwo polskich firm. Znaczy, ja jestem zwolennikiem, wolny rynek bez żadnych dotacji, dotacje państwowe, to jest zawsze problem dla wolnej konkurencji, zawsze jest zniszczenie jakiegoś sektora, bo ktoś, kto nie zostanie wpisany na jakąś listę, będzie po prostu miał pozbawione szans rozwoju dla swoich własnych firm. Lepiej tworzyć mechanizmy podatkowe zachęcające. Inwestujesz, działasz, dostajesz od państwa bonus na przykład podatkowy, jest to bonus za innowacje. a nie dlatego, że ktoś jest wpisany na jakąś listę i dostaje miliony, miliardy złotych dotacji. Uważam, że to jest, że Polska ma naprawdę najlepszych przedsiębiorców w Europie. Mamy innowacyjnych Polaków.
0: Tylko Polacy to nie wszyscy są przedsiębiorcy. Nie składamy się z samych ludzi sukcesu.
1: Czasami... No popatrzmy się na wielki sukces Polski w ciągu ostatnich 30 kilku lat.
0: Jak się
1: to
0: patrzy gdyby na nie czyste biznes powietrze i... realizowane przez rząd, w którym pan zasiadał przez pewien czas rząd PiSu, no to rzeczywiście Polska się zmieniła. Wiele domów zostało z termów modernizowanych, a tego by nie było, bo ludzi nie byłoby stać na te inwestycje, gdyby nie czyste powietrze.
1: Tak. Tylko, że problem polega na tym, że koszty tego były dużo wyższe niż mogłyby być ze względu na koszty administracyjne i koszty, no nazwijmy to, jak są regulacje tego typu, to ja bym wolał, żeby to było robione jednymi przetargami dla, na przykład dla biedniejszych ludzi i to jest może ten element polityki społecznej i realizowane przez samorząd dla, nie wiem, osób, które mieszkają w budynkach komunalnych, socjalnych, etc. Ale nie rozumiem.
0: Ja nie rozumiem
1: i to mówiłem, jak byłem w rządzie. Ja mówię, nie rozumiem, dlaczego mamy dotować właściciela domku jednorodzinnego, żeby miał panele fotowoltaiczne na swoim dachu. No bo przecież za jego, można powiedzieć, bonus w postaci niższych kosztów energii, bo pamiętajmy, nic nie ma za darmo, bo to jest kwestia niższych opłat dystrybucyjnych i tak dalej. Kto zapłaci? I kto płaci? Płaci emeryt, który mieszka w mieszkaniu komunalnym w Toruniu, Bydgoszczy. Płaci matka samotnie wychowująca dzieci, która mieszka we Wrocławiu. Płaci rodzina wielodzietna, której ojciec pracuje jako magazynier w Lidlu, a mama jest bezrobotna, bo nie może znaleźć pracy. No, nie ma tanich, nie ma darmowych obiadów. Ja nie rozumiem, dlaczego ludziom bardziej zamożnym mamy finansować panele fotowoltaiczne. Tego kompletnie nie rozumiem. To jest w mojej ocenie coś po prostu niesprawiedliwego. Ja o tym mówiłem, znaczy byłem przeciwny jako tej polityce. I chodzi o to, żebyśmy zdroworozsądkowo dzisiaj zastanawiali się, jak zarządzać naszą ojczyzną. Dobrze. Możemy się nawet różnić.
0: W pana opinii i w pana wieloletniej i znanej publicznie sympatii do Mateusza Morawieckiego, Mateusz Morawiecki i jego politycy, pana zdaniem, powinni być na tej prawicy, czy powinni wyjść z PiSu i iść w innym kierunku? Bo na swoim platformie X napisał pan taki wpis, który by sugerował, że część PiSu być może chce się dogadać z Tuskiem.
1: Czy rozumiem argumenty Przemysława Czarnka, który mówi, byłem lojalnym członkiem rządu Mateusza Morawieckiego i dzisiaj oczekuję tej samej lojalności ze strony Mateusza Morawieckiego, jeżeli jestem kandydatem na premiera. Patrząc się na pewną logikę partyjną, wydaje mi się, że to jest argument bardzo trafiony. Mateusz Morawiecki miał wielką swoją szansę. Miał szansę dziejową. Mógł zatrzymać Zielony Ład. Mógł zatrzymać warunkowość. Mógł zatrzymać centralizację Unii Europejskiej. Mógł powiedzieć nie planowi chociażby Next Generation EU, czyli tworzenia po raz pierwszy funduszu celowego i dochodów własnych, czyli podatków Unii Europejskiej rok 2020, bo do roku 2020 Unia Europejska wyłącznie utrzymywała się ze składek członkowskich. To wszystko Mateusz Morawiecki mógł zrobić. Ale nie zrobił tego. Nie zrobił tego. Ja za to między innymi, za tą krytykę straciłem miejsce w rządzie. Dzisiaj ciężko pracuję, doceniam to, ale patrząc się na sprawy historyczne, miał historyczną możliwość zatrzymania tych szaleństw Unii Europejskiej. Nie zrobił to, płynął z nurtem. Z nurtem Ursuli von der Leyen i centralizacji Unii Europejskiej. Z tym nurtem, który dzisiaj bardzo mocno krytykuje. I ja uważam jednak, że musi być jednak coś takiego jak pewnego rodzaju wyciągnięcie wniosków z własnej polityki. I jeżeli dzisiaj mówimy nie dla ETS-u, czyli tak dla niższych rachunków za energię i ciepło. One mogą być o 30-40% niższe, jeżeli naprawdę twardą polityką jednostronnie, o tym mówi prezydent Karol Nawrocki, usuniemy ten podatek, który niszczy polską gospodarkę i prowadzi do ubóstwa energetycznego milionów polskich rodzin. Polaków dzisiaj nie stać na płacenie za rachunki i za energię elektryczną. To tego mogło nie być. Ale jest.
0: Nie, mogło
1: i
0: nie
1: w związku
0: być,
1: z tym
0: było.
1: Dzisiaj...
0: Podpisem
1: dzisiaj...
0: nie ma Mateusza Morawieckiego, tylko Ewy Kopacz. I była premierem przez dwa lata Beata Szydło, skoro już pan krytykuje Mateusza Morawieckiego i Beata Szydło, żadnych ruchów, żeby wyjść z ETS-u nie podjęła.
1: Pani premier Beata Szydło wpatrząc się na 22-letni okres naszego członkostwa w Unii Europejskiej, pokazała w mojej ocenie, jak należy prowadzić z perspektywy suwerennościowej politykę w Unii Europejskiej. Bo powiedziała nie polityce migracyjnej, wygrała ten spór, była jedyna w Unii Europejskiej, która chciała zatrzymać szaleństwo i zatrzymała szaleństwo polityki migracyjnej. Powiedziała, Polska się na to nie zgadza. To jest właśnie twarda polityka i za to mam szacunek do pani premier Beaty Szydło. Ale natomiast w roku 2019 w grudniu, po wygranych wyborach, jednak przyjęcie Zielonego Ładu i przyjęcie tak zwanej neutralności klimatycznej do roku 2050, a potem wpisanie Zielonego Ładu w roku 2020 do budżetu Unii Europejskiej, stworzenie Next Generation EU, czyli tak zwanego KPO, w którym jest Zielony Ład. No chyba pan, panie redaktorze, przyzna, że nie były to dobre decyzje. Bo dzisiaj za te decyzje...
0: Proszę
1: sobie zobaczyć, jakie pan...
0: Były też głosowania, gdzie rząd Mateusza Morawieckiego był przeciwko tym rozwiązaniom.
1: Ale te decyzje zapadały na Radzie, nie Unii Europejskiej, ale Radach Europejskich, gdzie jest prawo weta. Dlatego, że zgodnie z traktatem Unii Europejskiej...
0: To dlaczego wtedy pan nie wszedł z PiSu?
1: No przecież mnie
0: tylko
1: wtedy...
0: Tylko był pan do końca rządów.
1: Wtedy, bo wtedy...
0: Zasiadał pan w wtedy, rządzie, ba, zasiadał pan potem w współradach Spółek Skarbu
1: Państwa. Nie, no to było przed 2019 rokiem. Wszedłem do polityki w 2019 roku i pamiętam po spotkaniu ze związkowcami OPZZ-u w 2021 roku w Turowie i...
0: Bo dopóki PiS rządził, zostałem, to pan był w PiSie.
1: Albo
0: w zasobie kadrowym Spółek Skarbu Państwa,
1: suwerennej Polski,
0: gdzie się nieźle zaradziało.
1: Staraliśmy się robić wszystko, żeby te szaleństwa, bo
0: a
1: na tym polega...
0: teraz pan wyszedł, kiedy PiS stracił owoce.
1: Staraliśmy się robić wszystko, żeby te szaleństwa Unii Europejskiej, które uderzały w polską gospodarkę, zatrzymać. Gdyby wtedy posłuchano Janusza Kowalskiego w roku 2020, to koszty dla polskiej gospodarki dzisiaj byłyby zerowe, bo nie byłoby Zielonego Ładu, nie byłoby żadnych ETS-ów, nie byłoby wysokich cen energii. Proszę sobie porównać swój rachunek za energię z roku 2018-2019 z dzisiejszym. To powiem panu od razu, żeby ułatwić. Są trzykrotny wzrost cen energii, jeżeli chodzi o koszty, jeżeli chodzi o ceny hurtowe. Dlaczego mamy likwidować elektrownię Bełchatów, która produkuje najtańszy prąd w Unii Europejskiej, obłożony podatkiem Unii Europejskiej, podatkiem EU ETS? Dlaczego mamy likwidować możliwość wytwarzania energii elektrycznej z własnych zasobów, z własnego węgla? Kompletnie tego nie rozumiem.
0: A to już na koniec zapytam, jaki los czeka Prawo i Sprawiedliwość? Zapytam posła, który był w obrębie PiSu przez wiele ładnych lat. Teraz jest sposób nie...
1: Życzę Prawu i Sprawiedliwości...
0: A to się wydarzy, bo nie życzę, tylko pan powie, co będzie pana zdaniem.
1: Ja uważam, że będzie pewien reset. Znaczy musi być pewna refleksja, że tak dalej być nie może i przywództwo musi być, nazwijmy to, ustrukturyzowane twardymi decyzjami personalnymi.
0: Po to, żeby
1: odzyskać sterowność nad formacją, po to, żeby grać do jednej bramki i wygrać z ekipą Donalda Tuska. Tego niestety brakuje i dlatego między innymi nie mamy
0: znaczy,
1: w prawie. Nie da się.
0: Konkretnie, bo wiem, co pan chce powiedzieć, chyba się boi to powiedzieć.
1: Znaczy nie należy chyba do polityków, którzy się boją to powiedzieć. To nie jest
0: ustrukturyzowanie przywództwa.
1: Znaczy, tak jak powiedziałem, jeżeli będziemy patrzeć się od dołu, to wszystkich tych leniuchów, którzy nie pracują na zwycięstwo prawicy, trzeba ich zachęcić do tego, żeby sobie siedli na ławce rezerwowej.
0: Kto jest leniuchem?
1: Mnóstwo takich ludzi jest. Mnóstwo takich ludzi jest bardzo wielu. Proszę pamiętać, że w roku 2024 Prawo i Sprawiedliwość wygrało w wielu samorządach. Ja mam naprawdę wielki szacunek do wielu samorządowców, którzy ciężko pracują, ale mam też duży znak zapytania do wielu leniuchów, którzy po prostu czekają, że będzie jak było. Nie będzie jak było. Trzeba ciężko pracować, żeby wygrać z Donaldem Tuskiem. I tego życzę Prawu i Sprawiedliwości. Życzę, żeby jak najszybciej zakończyło Prawo i Sprawiedliwość swoje wewnętrzne konflikty, żeby zamiast ustawy, absurdalnej ustawy, która jest piątką dla zwierząt w obszarze miejskim, dla mieszkańców miast, czyli zakazującym kryptowaluty, które posiadają 3-4 miliony Polaków.
0: Stało, że Jarosław Kaczyński popierał pański projekt, a teraz wyszedł z projektem zupełnie innym.
1: Bo prezes Jarosław Kaczyński przyjmuje argumenty. I przyjmował argument taki, że 2-3 miliony Polaków inwestuje kryptowaluty w oparciu o technologię blockchain, która jest wykorzystywana przez dzisiaj większość większość państw do budowy, nie wiem, rejestrów państwowych przez firmy, mamy najlepszych informatyków, jest otwarty na argumenty. Ale ja bym wolał, żeby dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość złożyło ustawę o likwidacji systemu kaucyjnego za to, że Paulina Henning-Kloska i Donald Tusk zrobili z Polaków śmieciarzy każdego dnia, panie redaktorze. Każdego dnia, myślę, że radio słuchacze tak samo. Wściekam się, jak widzę te 50 groszy kaucji, która się marnuje, bo ludzie nie mają gdzie odebrać. Wścieka.
0: Swojego byłego partyjnego kolegę Jacka Ozdobę.
1: Nie, dlatego, że on nie zrobił takiego systemu i takiego bajzlu i nie wspierał zagranicznych korporacji.
0: Sam
1: ale
0: się
1: nawet
0: chwalił,
1: jeżeli
0: że ustawa kaucyjna przeszła jednogłośnie ale na
1: nawet,
0: komisji.
1: Ale nawet jeżeli są popełnione błędy, trzeba się z nich wycofać. Natychmiast ten system trzeba zlikwidować. System SENT dla tych polskich kupców, który absurdalnie ich karze, natychmiast trzeba zlikwidować. Takie ustawy powinno dzisiaj zgłaszać Prawo i Sprawiedliwość. Więc ja błagam, apeluję do przyjaciół w Prawie i Sprawiedliwości. Wycofajcie się z ustawy, która uderza w aspiracje młodych Polaków, na przykład studenta z Zamościa, z Białegostoku, który chce stworzyć technologicznego jednorosta i zakładać w Polsce firmę kryptowalutową. Wycofajcie się z tego, a złóżcie projekt dotyczący likwidacji tego, co wkurza ludzi każdego dnia, czyli na przykład systemu kaucyjnego. I tak wygramy wybory. I tak trzeba punktować tego Tuska.
0: Co będzie z Januszem Kowalskim?
1: Janusz Kowalski będzie bardzo aktywny, tak jak do tej pory, mam nadzieję. Widzieli
0: państwo. Wystartuje pan w wyborach, czy nie wystartuje pan w wyborach?
1: Nie wiem. To jest wszystko otwarte. Jakbym chciał myśleć tylko i wyłącznie o tym, czy będę posłem, czy nie, to bym sobie spokojnie siedział i czekał, tak jak większość ludzi w partiach politycznych. Tylko, że ja nie kalkuluję. Myślę, że pan Makulski, który tu przed chwileczką był z Konfederacji, bardzo dobrze to powiedział. Znaczy, dla mnie ważne jest sprawczość. Znaczy, jestem w polityce nie dla bycia posłem, tylko dlatego, żeby wpływać na sprawy Rzeczpospolitej. Będę wspierał prawicę w tym, żeby wygrała z fatalną ekipą Donalda Tuska i żeby stworzyła wspólnie rząd. Nie ma wroga na prawicy, trzeba wrócić do modelu kampanii Pawła Szefernakera z kampanii Karola Nawrockiego, wygrać wybory i stworzyć profesjonalny rząd, dobrze rządzić Polską i dać Polakom nadzieję na lepsze jutro. Kropka. Tak będzie działał Janusz Kowalski.
0: W wywiadzie i rozmowie z Januszem Kowalskim. Dziękuję bardzo, panie pośle, za
1: dziękuję
0: rozmowę.
1: I wszystkiego najlepszego państwu życzę, nadziei przede wszystkim, a maturzystów jeszcze raz serdecznie pozdrawiam.
0: Informatyka dzisiaj pisemna.
1: Ajejejejej, oby nasi informatycy w Polsce zakładali firmy, a nie gdzieś tam na Słowacji, w Czechach, w Estonii czy na Malcie. Panie wspierajmy pośle, informatyków.
0: Wspierajmy, bo oni, czy trochę to żarty, dobrze zarabiają, ale właśnie nie wiem, czy nie w czasie przeszłym, bo jak na razie...
1: No czy idzie tsunami dzisiaj zwolnień informatyków przez sztuczną inteligencję i proszę zobaczyć, na przykład moja ustawa, którą zgłosiliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość w sprawie robotyzacji, wspierającą robotyzację, jest przez ten fatalny rząd blokowana. To jest świetna ustawa dla polskiego biznesu, ale nie rozkręcajmy się, miłego dnia dla informatyków.
0: Do zobaczenia dla informatyków. Jak ktoś teraz zdaje informatykę, to rzeczywiście wybrał sobie ciekawą drogę i walkę ze sztuczną inteligencją. A teraz my trochę powalczymy jeszcze z naszą prawdziwą inteligencją. Naszym gościem na telefonie jest Tomasz Grodecki, dziennikarz publicysta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: A z panem posłem się żegnamy, do zobaczenia. A my, drogi redaktorze, zaczniemy nietypowo, bo posłuchamy przez sekundę ministra Waldemara Żurka, który wczoraj udzielił wywiadu telewizji TVN24.
3: Pan Nawrocki już nie chciał robić nominacji oficerskich. Nie chce nominować dyplomatów. Nie chciał kiedyś nominować sędziów. Chciał ingerować we wszystko, bo chce bez zmiany konstytucji zmienić ustrój Polski na prezydencki. Musi mieć większość konstytucyjną. Więc my będziemy łamać te jego zapędy autorytarne. Mamy na to skuteczne sposoby, proszę mi wierzyć.
4: Jakie?
3: I jeżeli
4: jakie?
3: To będzie szantaż, że on nie będzie uznawał tej rady, ja mam na to odpowiedni plan. Ci sędziowie, którzy są w systemie, system nasycimy odpowiednią liczbą asystentów, referendarzy i będziemy reformować wymiar sprawiedliwości i przetrzymamy czas kadencji pana Nawrockiego. Natomiast jak on będzie doprowadzał do takiego łamania ostentacyjnego konstytucji, to z czasem jak odbijemy te instytucje, które dbają o praworządność, może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu, także za łamanie konstytucji. Więc my musimy mieć świadomość tego, że nie jesteśmy bezbronni na te jego działania i widzimy już dzisiaj, że prezydent się zapętla. Spada mu popularność, wpuścił się w straszne tarapaty ze sprawą wetowania ustawy o kryptowalutach, więc moim zdaniem teraz sondaże będą mu w dół. Ostatnio zawetował niezwykle...
0: Tak mówił Waldemar Żurek. No i właśnie, Trybunał Stanu dla Karola Nawrockiego, tak grozi minister sprawiedliwości. Panie redaktorze, o co chodzi w działaniach pana ministra i czy faktycznie jest szansa, że, czy obawa, że ten rząd w pewnym momencie uzna, Karol Nawrocki tak dużo wetuje, tak działa, że my go odwołamy.
2: Nie, no to jest tylko gadanie tutaj. Minister Żurka, który no już rozpaczliwcem pływa, bo nic mu się nie udaje, kolejnego inicjatywy nie przechodzą, także przez weta prezydenckie. No do tego dochodzi mała sprawczość, to mało powiedziane, no ale zupełny brak sprawczości, jeżeli chodzi o podstawową obietnicę, którą przynajmniej część wyborców obecnej koalicji sobie życzyła, że była prowadzona, czyli rozliczenie poprzedników. No nie idzie na każdym froncie. No i tutaj w tej wypowiedzi nie ma żadnych konkretów. Żeby postawić kogokolwiek przed Trybunałem Stanu, to trzeba mieć odpowiednią większość, a tej większości tutaj obecna koalicja nie ma. Więc on coś mówił o jakichś kolejnych wyborach. Czyli rozumiem, filozofia jest taka, teraz nam się nie udało, ale dajcie nam jeszcze jedną kadencję, to na pewno się uda. No to jest bardzo, że tak powiem, narracja dla naiwnych. No może ktoś się na to złapie, ale to naprawdę trzeba być wyjątkowo naiwnym, bo na razie nie udało się nic. Minister Żurek widzi, że mu nic nie wychodzi i że jego pozycja jest zagrożona w rządzie. To już coraz więcej osób o tym mówi, że minister Żurek jest kolejnym zderzakiem, który zderzył się z twardą rzeczywistością i niestety no, nie wytrzymał. To puściło wszystko w szwach i podobnie jak Bodnar, być może nie dotrwa wcale jeszcze przez 2 lata do końca obecnej kadencji. Coraz więcej się o tym mówi, więc stąd tego typu buńczuczne wypowiedzi, za którymi nie stoi nic, no bo odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu to jest 2/3 członków Zgromadzenia Narodowego. Nigdy w życiu koalicja w obecnym kształcie takiej większości nie będzie miała.
0: Pan minister Żurek w tej chwili ma także pomysł i go realizuje, jak zmienić najważniejszą w Polsce prokuraturę. Wstawił pana Marka Wełnę na miejsce prokuratora Tadli do zamiejscowego oddziału prokuratury krajowej w Katowicach. Tam są najważniejsze sprawy gospodarcze, też i sprawy polityczne. Proszę powiedzieć, na ile te śledztwa, które tam są prowadzone, kryptowaluty, sprawa Collegium Humanum i sprawa Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych, to są sprawy, które Żurek ma przy pomocy prokuratury rozegrać kampanijnie.
2: No tak, to są najważniejsze toczone sprawy. No oczywiście w warszawskiej prokuraturze też, ale te, o których powiedziałeś, to są najważniejsze. Tylko tak, po pierwsze to one w ogóle nie idą. Jest to na przykład sprawa też marszałka Hołowni i tych jego edukacji. Cała sprawa Collegium Humanum, też taka głęboka i też obejmująca różne środowiska polityczne. Tyle, że tam nic nie idzie. No i stąd rozumiem nominację do prokuratora Wełny, a prokurator Wełna próbuje czyścić w rozpoczęły sposób tą prokuraturę, umieszczając tam swoich ludzi. No tylko, że doniesienia na ten temat, kto tam przychodzi, kto tam ma przyjść, no to są porażające, ten zestaw tych prokuratorów, którzy sobie buduje Wełna. Plus, no Wełna też ma za uszami bardzo dużo, na przykład jeżeli chodzi o kryptowaluty. To są bardzo ciekawe doniesienia wirtualnej Polski z wczoraj, z wieczora, tak jak wygląda sytuacja w tej prokuraturze i także wasz kolega redakcyjny, czy Jakub Pilarek też pisał o kadrowych tutaj zamieszaniach w Katowicach, więc na razie oni się koncentrują sami na sobie, żeby ruszyć z tymi śledztwami i mają z tym jakiś problem, bo to jest poukładana ta prokuratura, więc oni nawet nie ruszyli. Na razie to oni zastanawiają się, jak kadrowo dobrać ludzi, żeby to ruszyli, ale no ten proces się komplikuje i media to wywlekły na światło dzienne i tam wychodzą naprawdę dziwne rzeczy, no, typu jakieś konfabulanci, dziwne postaci niezwiązane z prokuraturą, które doradzają prokuratorom i tak dalej, więc na razie to się zamienia znowu, zamiast robienia i wykorzystywania, co też prokuratura nie powinna działać politycznie, jest na razie wewnętrzny spór, apatia i bezradność.
0: Na razie jest apatia i bezradność i nie ma możliwości i jest frustracja. Jak to wygląda, jeśli chodzi o ministra Żurka? No bo Donald Tusk dał te 3 kategorie spraw jako coś, co się wydarzy. Potem to powtarzał pan minister Żurek. Minister Żurek także w kontekście Zbigniewa Ziobry jest sprawczy, mówiąc takim brutalnym językiem, nawet żargonem politycznym, dowozi tematy, które mu zleca Donald Tusk?
2: No dowieźć to miał w bagażniku chyba Zbigniewa Ziobry, jakoś no, ewidentnie nie dowiózł, no ale to tak pół żartem, pół serio. No nic nie dowodziło się, to jest problem ministra Żurka, bo poza gadaniem, poza tą, tak jak przytoczyłeś wypowiedź ministra Żurka wczoraj chyba, czy sprzedwczoraj, taką właśnie hardą, to oprócz tego gadania naprawdę nie ma nic, a tak literalnie nie ma nic. No bo gdzie by się nie spojrzeć, naprawdę nic się nie udało w żadnym aspekcie, ani ustawowym, ani reformy wymiaru sprawiedliwości. Bo też przecież minister Żurek składał projekty, mówił, że ma plan A, B, C, D, potem na nie. No żaden się z nich nie sprawdził. Tak samo, jeżeli o prowadzenie tych śledztw dotyczących rozliczenia z poprzednikami, także nic nie dowiedziane. No nie ma pół sukcesu, który mógłby się pochwalić. A no już mija dużo, więc no nawet gdyby miał choć jedno, tak? No, gdybyśmy się teraz no, zastanowili, no jeden jakiś sukces, który byś przypisał Żurkowi, no ja nie wiem, no to jest wielka pustka, no więc to widzi sam minister Żurek, no widzą też jego mocodawcy, no, nie mogą być z tego zadowoleni. No pytanie teraz, czy ktoś w końcu pójdzie po rozum do głowy i zobaczy, że jeden gość, który miał robić brudną robotę, czyli Bodnar, teraz drugi, czyli Żurek, no i to nie wypaliło, czy w końcu, ale niestety będzie, że tak nie będzie, ktoś nie padnie na koncepcję, żeby zrobić kogoś, kto będzie uczciwie pełnił ten urząd ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i robił to, co jest realne, a nie opowiadał jakieś dyrdy małe i niestworzone historie, z których potem nic nie wynika.
0: Patrzymy jeszcze na mechanizm SAFE na platformie, na portalu niezależna.pl opublikował pan tekst, który pokazuje, że mechanizm SAFE przyjęty, podpisany przez rząd, no miał zasilić polskie firmy. Na razie z tym są kłopoty. Jak wygląda ta realna implementacja mikropożyczek, jak o tym mówiła pani, tak, pani minister Sopkowiak?
2: No tak, z wielkiej pożyczki, tak, zrobiły się mikropożyczki z niewiadomym procentowaniem. To już samo w sobie jest jakimś po prostu skandalem, czyli tak naprawdę nie wiadomo, ile my wszyscy zapłacimy za tą hucpę. Ale tak, no, to są wielowymiarowe problemy, jeżeli chodzi o SAFE i im bardziej się przygląda człowiek, im tym bardziej one wychodzą. Bo to miał być głównie zastrzyk pieniędzy dla firm zbrojeniowych polskich, albo chociaż z udziałem Polski, się okazuje, że wcale tak nie jest. W piątek no, doszło do podpisania tego aktu, gdzie uczestniczyli członkowie rządu i przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego z Komisją Europejską. I od razu potem pojawiła się lista potencjalnych beneficjentów na stronie rządowej, specjalnie przygotowanej, z takimi ładnymi grafikami, tak, czy Polska Safe PL i tam są wymienione no, 40 parę podmiotów, które mają skorzystać na SAFE. No, jak się okazuje, porozmawiałem z paroma firmami, z zarządami tych firm. Część z nich w ogóle przedtem nie wiedziała, że znajdzie się, że w ogóle jest w programie SAFE. No, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Te firmy już od października dopominały się, pisały do wszystkich możliwych ludzi, tak, do MOB-u, do Agencji Uzupełnienia, do minister Sopkowiak prośby z wyjaśnieniami o rozmowę, czy są, czy nie ma, dlaczego. No i nic, głucho. Odbijało się od ściany. Mnie to dotyczy dwóch, trzech firm, ja rozmawiałem. No i teraz nagle te firmy patrzą, podpisana umowa, jest jakaś strona rządowa, piękne grafiki i nagle się znajdują. Gdzie nie było żadnej oficjalnej, do dzisiaj, do tej chwili, w której rozmawiałem właśnie, nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia jakiegoś pisma, czy zaproszenia na jakiekolwiek rozmowy, a pamiętajmy, że terminy są krótkie, czyli do końca maja, czyli mamy połowę maja, a część z tych firm, które rząd reklamuje jako beneficjentów SAFE, w ogóle nie ma informacji jakiejkolwiek, jak miał być, wyglądać ich udział w programie. No ale to mało, jeżeli chodzi o problemy polskich firm, bo to jest też inna sprawa, którą już wcześniej opisywałem, też tutaj mówiłem chwilę w swojej audycji na ten temat. Chodzi o drugą część mechanizmu SAFE, czyli te wspólne zakupy zbrojeniowe w ramach SAFE. To jest to, że szef MON i pomocnik Magdalena Sokołaj-Czernecka jeżdżą po Europie i próbują jeden jakąś polską firmę z technologią, żeby inne kraje kupowały. Tylko dzieje się to bez żadnej konsultacji, bez żadnych analiz. Rząd nie patrzy na to, że inne polskie firmy zbrojeniowe oferujące tożsame produkty. Już od dawna na tamtych rynkach zabiegają kontrakty. Znam sytuację, że już jedna firma jest na ostatnim, została jako ostatni w przetargu do wygrania w bardzo dużym kraju ze swoim sprzętem. I przyjeżdża minister Sobkowiak i Kosiniak, oferują produkt konkurenta i oni tracą ten kontrakt. No, czyli tracą miliony i dzięki temu znajdują się na skraju bankructwa. No, to są tego typu rzeczy, które nawet podstawy tego programu uderzają. Więc no, ten program, dużo się o nim mówiło, jak bardzo ma być korzystny, a on nawet doprowadza do upadku części firm polskich zbrojeniowych. Jedyny, który zyska na tym projekcie, to wybrane przez rząd firmy na żadnych zasadach. Bo to też jest ważne, że tu nie ma żadnych zasad, kryteriów tego. Sama umowa podpisana w piątek do dzisiaj nie jest upubliczniona. Jak mieliśmy sprawę KPO o pieniądze, to jednak Komisja, chociaż Europejska, publikowała te dokumenty. Tutaj nie ma ani publikacji ze strony Komisji Europejskiej, ani polskiego rządu. Samej umowy, która została podpisana w zeszły piątek. Czyli brak transparencji. A przez brak transparencji, no oczywiście rodzą się różne korupcyjne pokusy, które mogą być realizowane.
0: A jak na przykład się rozgrywa sytuacja, to też pan redaktor opisywał, naszym gościem Tomasz Grodecki, czyli to jest chociażby amunicja polska, która miała budować dla Polski, czy miała wybudować fabrykę, która by dla polskiej armii dostarczała amunicję do armata haubic kaliber 155 mm, ale nie będzie.
2: No właśnie nagle nie będzie, się okazuje. No to po publikacjach, no ja tę pierwszą publikację, że tak powiem, popełniłem, jeżeli chodzi o polską amunicję. Najpierw mówiono, że to jest dobra firma, że no dobrze, może nie ma fabryki i mocy produkcyjnych, ale będzie miała i to polski kapitał. Nagle, no, jak media zaczęły jeszcze bardziej interesować się sprawą, bo długo to trwało, przynajmniej 2 miesiące, nagle postanowiono wycofać polską amunicję z całego tego programu SAFE. No i teraz w zamian właśnie nie wiemy, kto będzie. Media piszą o tym, że to jednak... nie mamy tych zdolności, a to trzeba szybko zrobić i sfinansować, więc będą to podmioty z kapitałem zagranicznym, czyli w Polsce będzie tylko, będziemy ściągać te amunicje. No więc i tak źle, i tak niedobrze. Cały ten program robiony tak szybko, tak na łapu-capu, tak żeby zmieścić się w tych widełkach, w terminach, no powoduje, że my zamiast rozwijać własną produkcję amunicji, co akurat było w przypadku firmy Poncyliusza, to też było niedobrze, tak, bo to się robi kompleksowo latami, a nie na chybcikę. To teraz się skończy tak, że my po prostu będziemy od zagranicznych kontrahentów ściągać tę amunicję, prawdopodobnie, jeżeli można wierzyć tutaj doniesieniom medialnym. No więc cały ten program, który w założeniu miał wspierać Polski, kolejne założenie podstawowe polskiej przemysłu, doprowadzić do jego rozwoju, no to już mówiłem o tych problemach polskiej firmy, które stwarza. No i teraz dochodzi dodatkowy aspekt, czyli że w ogóle na lata zablokujemy sobie możliwość produkcji podstawowego sprzętu, jak jest ta amunicja 155 mm.
0: I taki będzie efekt SAFE? Zamiast rozbudować polski przemysł, będziemy się uzależniać od zachodnich czy zewnętrznych kontraktów?
2: No tutaj w przypadku tej amunicji tak, tylko że ta amunicja to jest tak podstawowy produkt, że jeżeli tutaj sami nie osiągniemy zdolności produkcyjnych, no to będziemy na lata z podstawowym sprzętem niestety splątani właśnie z jakimś zagranicznym kontraktem. No, no źle to bardzo wygląda. No, takich rzeczy nie robi się na szybko, bez sensu, nietransparentnie, z pominięciem wielu firm, narażając inne firmy na straty. No, cały ten projekt SAFE w tym kształcie, jak dla mnie, przynajmniej to moja prywatna opinia, jest po prostu, oprócz tego, że drogi, to bardzo, bardzo szkodliwy już w samych założeniach. No już nie mówię o tej fatalnej realizacji.
0: O czym mówił Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta. Na portalu Niezależna jest jeszcze najnowszy tekst pana redaktora o blamażu systemu Odyseja. Czy...
2: Odyseja MSZ-u, no ale Odyseja. No dokąd zmierzasz, Odyseuszu? No i ten Odyseusz niestety tutaj MSZ-owski spełzł na jakąś miliznę straszną, wypłynął. O co chodzi? No pamiętamy sytuację, Bliski Wschód, atak Stanów Zjednoczonych na Iran. Tysiące Polaków zostało na lotniskach w takich krajach jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Oman, no w całym Izrael, w całym regionie. No i MSZ ma taki socjalny system Odyseusz, gdzie się każe rejestrować każdemu Polakowi wjeżdżającemu szczególnie w zagrożoną strefę i tam wysyła komunikaty o zagrożeniach. Długo MSZ nie chciał mi ich udostępnić. Trwało to miesiące, no ale w końcu udało się na podstawie dostępu do informacji publicznej. No i no, potwierdziły się wszystkie moje najgorsze przypuszczenia, czyli po prostu ten system Odyseusz w bardzo dużej części tych krajów Bliskiego Wschodu, w tym momencie tuż po wybuchu wojny, kiedy były zamknięte lotniska, zamknięte przestrzenie publiczne, no można by powiedzieć, dezinformował Polaków, którzy byli tam na miejscu. No, oprócz tego, że te komunikaty, duża część to była opóźniona, no, na przykład 2 dni po wydarzeniu nagle MSZ informuje, że jest zamknięta przestrzeń powietrzna, a to się dzieje 2 dni wcześniej. No to są tego typu rzeczy, czyli opóźnienia. No ale są też rzeczy, na przykład jak już Polacy wracali, pojawia się komunikat, można kupić bilet na samolot czarterowy z Dochy do Włoch. O 9 zdaje się 30, ale wiedzieliśmy później, że nie ma miejsc. No to jest bardzo dużo, to polecam ten artykuł.
0: Dużo szczegółów, jak działa MSZ w programie Odyseusz.
2: Jak nie działa MSZ, jak źle działa MSZ i dlaczego pytanie za to nikt nie poniósł odpowiedzialności, zarówno w placówkach dyplomatycznych tam na Bliskim Wschodzie, takie jak Zjednoczone Emiraty.
0: Ani w kierownictwie, no, także w ministerstwie, największe kierownictwo.
2: A wszyscy bronili i twierdzili na konferencjach prasowych, że to wszystko świetnie działa, Polacy otrzymują pełne komunikaty. No i na tym się zakończyło, nikt nie drążył. Powiedzieliśmy sprawdzam, no i to sprawdzam, wyszło, że po prostu no, MSZ skończył z samymi blotkami, z niczym, po prostu dramat, tylko to chodzi o to, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła na przyszłość. To chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo, państwa bezpieczeństwo, jak powiedzieli za granicę. I oprócz tam dymisji, nie dymisji, to chodzi o to, żeby ten system naprawić, tak? Żeby zobaczyć dlaczego, co nie zadziałało i żeby w przyszłości zadziałało. No póki co nie widać takiej refleksji.
0: O czym mówił Tomasz Godecki, dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia.
0: A to był Poranek w Net. Czas na serwis informacyjny.

0: aktualności wnet.
1: Trwa spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Pekinie. Obie strony będą chciały zakończyć szczyt czymś, co będą mogły ogłosić jako sukces. Na pewno Xi Jinping będzie chciał Tajwanu. To dla Pekinu kwestia numer jeden, analizował w poranku wnet ekspert do spraw chińskich Radosław Pyfel.
2: Były wypowiedzi, które bardzo zaniepokoiły wyspę, że Trump jest gotów do takich negocjacji, że możemy porozmawiać o tym dozbrajaniu Tajwanu. Na to Pekin jest zawsze bardzo chętny, ale jeżeli tego się nie uda, to chociaż uniknięcie jakiejś eskalacji. Według mediów chińskich Xi miał powiedzieć, że jeżeli będziemy dobrze zarządzać kwestią Tajwanu, to relacje będą dobre, no a jeżeli wymkną się spod kontroli, to może się stać rzecz bardzo straszna. Może wymienią te karty, może karta tajwańska zostanie wymieniona na Ormus. Na Tajwanie się nad tym na poważnie zastanawiają i oni się obawiają.
1: Tajwan ma dla USA ogromne znaczenie strategiczne. Zakładam, że po szczycie w Pekinie utrzyma się stan chwiejnej równowagi, mówił analityk Radosław Pyfel. Stany Zjednoczone zrezygnowały z pomysłu wysłania do Polski 4000 żołnierzy. Sprawa dotyczy żołnierzy należących do pierwszej dywizji kawalerii armii USA, podały amerykańskie media. Sprawie zaprzecza szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał na X-ie, nie dotyczy to Polski. Wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Kryzys w brytyjskim rządzie. Wydarzenia wczorajszego dnia wskazują, że w Partii Pracy są pretendenci do rzucenia wyzwania premierowi Keirowi Starmerowi. Wyniki ostatnich wyborów lokalnych mogą wskazywać, że nie jest to tylko kryzys lejburzystów, ale panującego do tej pory systemu politycznego w Wielkiej Brytanii. Umacnia się poparcie dla partii Reform Nigela Farage'a i innych partii spoza tradycyjnego dwupartyjnego systemu, mówił w poranku wnet publicysta Sławomir Wróbel.
3: Brytyjczycy zrozumieli i jasno dali temu wyraz, że mają dość dotychczasowej polityki imigracyjnej. Wybuchła z potrójną siłą bardzo długo zduszana afera grooming gangs, pochodzenia muzułmańskiego, pakistańczyków tak, którzy porywali i gwałcili małe dziewczynki w Wielkiej Brytanii. Te afery wyciszano z powodu poprawności politycznej. Nie bez znaczenia afera teraz Lorda Mendelsona, który został ambasadorem zmianowania Keira Starmera, który był dość blisko związane z Epsteinem.
1: Jednak główną przyczyną kryzysu jest brak kontroli nad imigracją. W Londynie białych Brytyjczyków jest poniżej 50%, mówił publicysta Sławomir Wróbel.
4: Prognoza pogody.
1: Prognoza pogody. Niech tylko otworzy się plik tekstowy. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, rano i pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie kraju więcej słońca. Przelotne opady deszczu, za wyjątkiem południowego wschodu, także burze. Możliwy grad. Temperatura od 12-14 stopni na północnym zachodzie, przez około 16 w centrum do 20 na południowym wschodzie kraju. Tradycyjnie chłodniej nieco nad morzem, tam około 10 stopni.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Bardzo dobrze gra Iga Świątek w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W ćwierćfinale nasza zawodniczka rozbiła Jessica Pegula 6-1, 6-2, jest w półfinale, a jej rywalką będzie Elina Svitolina. Ukrainka pokonała w ćwierćfinale Jelenę Rybakinę w trzech setach. Mecz Świątek-Svitolina zostanie rozegrany dziś późnym wieczorem w drugim półfinale. Coco Gauff gra tak, że właśnie jej rywalką jest Sorana Kiristea. To jest 36-letnia Rumunka, która przeżywa drugą młodość. Proszę sobie wyobrazić, że miała już kończyć karierę, ale jeszcze zagrała w tym jednym turnieju. No i proszę, końca nie widać i marzenia trwają. Powiedziała, że jak wygra w Rzymie, to będzie grała dalej. No naprawdę, rzeczywiście świetna postawa, ale my oczywiście wierzymy, że zwyciężczynią będzie Iga Świątek. Tymczasem piłkarska ekstraklasa odrabia zaległości. Jagiellonia wróciła z pełną pulą z wyprawy do Częstochowy. Kobayashi, Kajetan Schmidt i Duma Podlasia pokonała Raków na wyjeździe 2-0, a więc jest bliżej drugiego miejsca w tabeli Ligi Mistrzów. Jak do równowagi wróciła Jaga? Ma dwa zwycięstwa z rzędu, a o tym trener ekipy z Podlasia, Adrian Siemieniec.
7: Porządkuj sobie głowę po tej porażce z Górnikiem. Musiałem zacząć od siebie, żeby pomóc drużynie, bo generalnie miałem takie przeświadczenie przed meczem, że naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo i zarówno w meczu z Arką poprzedzającym ten mecz, ale też ze względu na to, jak byliśmy przygotowani do tego meczu, jak stadion był przygotowany, jako środowisko, jakie wytworzyliśmy, warunki do tego, żeby wygrać spotkanie z Górnikiem. Miałem takie wrażenie w trakcie meczu, że wszystko się toczy tak, jak powinno, że te okoliczności są dla nas naprawdę dobre, bo uważam, że ten mecz na pewno do bramki był bardzo dobry w naszym wykonaniu.
6: Tak, i to powiedział Adrian Siemieniec, natomiast te dwie wymienione przez trenera Jagiellonii ekipy zmierzyły się wczoraj. Arka remisuje z Górnikiem 0-0, no i ekipa z Gdyni nabiera wody i zaczyna tonąć, bowiem tutaj trzeba było wygrać, 10 tysięcy kibiców przeżyło rozczarowanie. Jak wygląda bowiem tabela? Na pierwszym miejscu Lech ma 4 punkty przewagi nad Jagiellonią, ta z kolei 2 nad Górnikiem, czwarty jest Raków, a końcówka tutaj z kolei nad strefą spadkową Widzew i Korona o 1 punkt przewagi właśnie nad Kreską, a w niej Lechia, Arka, która powoli już nabiera wody, tak jak powiedziałem, bo 3 punkty do bezpiecznej strefy, zdegradowana Termalika. No i oby, nie wiem, dla jednych dobrze, może dla innych źle, że dwie ekipy z Trójmiasta mogą zostać zdegradowane. To w Polsce, a z kolei we Włoszech Inter Mediolan z dubletem po 16 latach. Ekipa, w której gra Piotr Zieliński, zwycięża w finale Pucharu Włoch na Stadio Olimpico w Rzymie 2-0. Reprezentant Polski zagrał cały mecz, bardzo dobry mecz, wysokie noty, no grał jak należy, a z kolei Bianco Celesti nie pomogło to, że grali u siebie w Rzymie. Inter zwycięża 2-0, no i właśnie cieszę się z takiego dubletu i z podobnego właśnie mistrzostwa. Ostatnio bardzo długo cieszyła się Barcelona i chyba nieco za długo, bowiem wczoraj przegrywa z Deportivo Alaves 0-1. Mundo Deportivo nie pozostawia złudzenia, daje okładkę, a tam Robert Lewandowski w takiej, powiedzmy, nie pozycji triumfującej, a troszkę wręcz przeciwnie, no i tytuł kac mistrza. Barcelona chyba zbyt długo rzeczywiście fetowała El Clasico i Mistrzostwo Hiszpanii, przegrywa w meczu dosyć ważnym, bo gdyby wygrała, miałaby szansę na 100 punktów w sezonie i to byłby wyrównany rekord. Dziś zupełnie oczywiście innych nastrojach w Madrycie, na Bernabeu Real zagra z Oviedo, tymczasem mistrzem Francji po raz 14 Paris Saint-Germain. Wczoraj mecz na szczycie, właśnie ekipa, która rządzi, dzieli nie tylko u siebie w kraju, ale także w Europie. Przecież finał Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain, Arsenal, no i obrońcy tytułu ci z Paryża właśnie zagrają z Londyńczykami. Natomiast w tym wczorajszym meczu właśnie 2-0 pokonane Lens i to na wyjeździe, tym samym piąty tytuł z rzędu PSG. Lens, taka ekipa, która kiedyś wielokrotnie miała w swoich składach reprezentantów Polski, naszych zawodników, będzie wicemistrzem Francji, bowiem tam kolejka, tylko jedna kolejka pozostała do końca, ta przewaga jest zbyt duża, a później w tabeli Lille i Lyon. Teraz to wszystko, dziękuję, do usłyszenia pewnie jutro, a może dziś jeszcze, jak wygra Iga, będziemy z Państwem cały czas. Do usłyszenia.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
8: Reklama.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
0: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
8: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
13: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
14: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
11: autopromocja.
15: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
16: Studio Casino.
17: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Witam się z Państwem ponownie z kasino, z pochmurnego kasino. Wczoraj bardzo deszczowe było, a nawet burzowe kasino. Na szczęście zakończyło się dla nas pomyślnie, to znaczy i na Monte Cassino dojechałyśmy i jakimś cudem z niego z Tosią Bartiś też zjechałyśmy w ulewie, aczkolwiek szczęśliwie, ale dziś Państwo zabiorę na taką podróż do dnia wczorajszego, żeby Państwo się dowiedzieli, gdzie byłyśmy, co się udało nagrać, z kim porozmawiać i nie ma innej możliwości, będąc w kasino, jak odwiedzenie właśnie opactwa benedyktyńskiego, które tu na tym wzgórzu się znajduje. To jest niesamowita historia, zupełnie niewyobrażalne miejsce. Nie miałam ani wyobrażenia, ani jakiegoś odniesienia. Nigdy w takim miejscu jeszcze nie byłam. Jedynym moim odniesieniem było opactwo benedyktynów w Tyńcu, które również jest niezwykle piękne, no ale przy tym to ani nie ta wysokość, ani nie ten rozmach, ani nie te widoki, które można z opactwa benedyktyńskiego tutaj na Monte Cassino zobaczyć. W związku z tym ja oczywiście jeszcze uzupełnię tę opowieść o opactwie, ale na początku chciałam, żeby Państwo wysłuchali rozmowy, którą wczoraj właśnie w murach opactwa przeprowadziliśmy z panią, która mieszka w kasino, jest Polką, jest pierwszą i jedyną przewodnik po opactwie benedyktyńskim na Monte Cassino, więc teraz zachęcam Państwa do pozostania z Radiem Wnet i wysłuchania tej rozmowy. Znajdujemy się w opactwie benedyktyńskim z panią Anną Elżbietą Studniarek, pracownikiem opactwa benedyktyńskiego na Monte Cassino i przewodnikiem po opactwie, ale też mieszkanką miasta Cassino. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
17: To może na początek, zanim o tym miejscu opowiemy, ja panią tak prywatnie zapytam, jak to się stało, że pani się w Cassino znalazła?
18: Przyjechałam tutaj na studia, skończyłam prawo, a później zdecydowałam się zostać. Poznałam mojego przyszłego męża, chociaż oczywiście te moje losy tutaj nie były tak do końca zaplanowane. Po prostu to wszystko jakoś tak się potoczyło, tak to powiem. Ale mieszkam już od dawna w kasino, założyłam rodzinę, mam męża i syna, więc jestem związana z tym miejscem, również sercem.
17: Jest pani jedynym przewodnikiem tutaj po opactwie z Polski.
18: Dokładnie tak. Około 5 lat temu ruszył taki projekt tutaj, był realizowany przez właśnie mnichów benedyktyńskich. Chodziło o, że tak powiem, wdrożenie również języka polskiego, czyli poszukiwali po prostu przewodnika polskiego tutaj na Monte Cassino. Zdarzyło się tak, że zaczęłam tutaj pracować. Dla mnie to jest praca, ale nie tylko. To jest takie wyzwanie, można powiedzieć. Jestem jedynym przewodnikiem tutaj na Monte Cassino polskim i dla mnie to jest właśnie takie wyzwanie, aby ludzie tutaj przybywali, żeby po prostu dowiedzieli się więcej o tym miejscu. Wiadomo, że losy opactwa przeplatają się nieodzownie właśnie z losami polskich żołnierzy. I to jest właśnie ten ważny punkt całych tych wypraw po Monte Cassino ze mną. To, żeby ludzie zrozumieli historię, piękno tego miejsca i żeby poznali właśnie również miejsca, również w opactwie, w których rzeczywiście byli żołnierze polscy. To jest dla mnie najważniejsze. No i oczywiście nie muszę wspominać, że wyprawy tutaj z polskim przewodnikiem są szczególne, ponieważ ludzie się wzruszają. To nie jest tylko taka wyprawa, słuchamy, prawda, moich opowieści, ale również

0: przybywa tutaj ze swoimi 12 najwierniejszymi mnichami i zakłada tutaj właśnie te pierwsze podwaliny opactwa. Na początku, kiedy on tutaj przychodzi, była tutaj tak naprawdę na pierwszym dziedzińcu właśnie świątynia poświęcona Bogu Apollinowi, czyli był tutaj wyznawany kult bogów pogańskich. On przekształca to miejsce i na podstawie właśnie tej idei monastycyzmu wprowadza tutaj właśnie te zasady benedyktyńskie, według których do tej pory żyją mnisi benedyktyńscy, bo oni tutaj do tej pory są i właśnie kultywują historię i właśnie te wszystkie tradycje benedyktyńskie.
1: Pani wspomniała o mnichach, którzy dziś tutaj żyją. Ilu ich jest? Czy to są wszyscy Włosi i kto jest opatem?
0: Opatem jest dom Luca Fallica, jest ich tutaj dzisiaj 10. Opiekują się tym miejscem. Przede wszystkim właśnie opiekują się przekazywaniem historii świętego Benedykta. To jest miejsce nie tylko ważne pod względami eklezjastycznymi, ale również pod względami kulturalnymi, historycznymi. I właśnie ta delikatna, że tak powiem, ta delikatna lekcja historii, która tutaj właśnie się dzieje do tej pory, jest im przekazana. To znaczy przekazana im jest, że tak powiem, moc, chęć tego, żeby właśnie tutaj byli i w jakiś sposób kultywowali tą historię świętego Benedykta. Tutaj również jest bardzo przepiękne muzeum właśnie benedyktyńskie. Zawiera dużo dzieł. Przede wszystkim są to manuskrypty, te wszystkie dzieła, które były tutaj przepisywane przede wszystkim na przełomie XI i XII wieku przez mnichów benedyktyńskich, przez tak zwanych skrybów w skryptoriach. Z tego są również bardzo słynni. I właśnie również jest tutaj przepiękna biblioteka, która zawiera ponad 50 tysięcy tych przepięknych dzieł, nawet z VIII wieku, więc są to, że tak powiem, perełki historii, niesamowite dokumenty, no i oczywiście przepiękne muzeum, które również w swoich zbiorach ma przepiękne dzieła.
1: Wzgórze klasztorne i tutaj opactwo miało burzliwe losy i to nie tylko w tej historii najnowszej. Był tu i Napoleon i przez chwilę był opat, który był papieżem, jeśli dobrze mówię, ale jeśli mogłaby Pani powiedzieć, jak wyglądał ten rok 44, jaka jest ta historia zniszczenia tego miejsca, jak do tego doszło, jaka ta opowieść jest?
0: Więc bombardowanie miało miejsce w 15 lutego 1944 roku. Przede wszystkim Freiberg, generał nowozelandzki, myślał, że tutaj są Niemcy. Niemcy byli bardzo blisko, chociaż tak naprawdę neutralność tego miejsca miała być gwarantowana. Był tutaj wystawiony taki specjalny żandarm 300 metrów od opactwa, który miał bronić właśnie neutralności tego miejsca. Więc w momencie bombardowania nie było tutaj tak naprawdę Niemców, chociaż powtarzam, byli bardzo blisko. Przede wszystkim rozsiani na wzgórzach, które okalają, otaczają opactwo. W momencie bombardowania byli tutaj mnisi z opatem Grzegorzem Diamare, który nigdy nie chciał opuścić tego miejsca pomimo niebezpieczeństwa, jak i również ponad 1000 osób, ludzi z kasino, cywili z kasino, którzy weszli tutaj, aby schronić się, myśląc, że to miejsce jest neutralne. Takie miało właśnie być. Zrzucono ulotki na to miejsce, tylko dzień przed bombardowaniem, pisząc na nich: ratujcie się, uciekajcie z tego miejsca, to miejsce będzie bombardowane, nie możemy inaczej postąpić. Niektórzy ludzie, przede wszystkim były to rodziny z małymi dziećmi, starcy, chcieli stąd wyjść, natomiast to miejsce już było obstrzeliwane, więc bano się opuścić tego miejsca. Byli w pułapce, a niektórzy nie myśleli, że to jest taki tylko występ, że tak powiem, występek taktyczny aliantów, żeby wykurzyć stąd Niemców, których, powtarzam, tutaj nie było. Więc to miejsce zostało zbombardowane w prawie 90%. Została tylko część antyczna, w której znajduje się cela świętego Benedykta, schody epigrafów, właśnie to antyczne przejście, wejście Pax, przez które przechodzą później 18 maja Polacy, i również część murów cyklopowych, które również znajdują się w części antycznej.
1: Kontrowersja do dziś budzi to bombardowanie, czy tak?
0: Tak, oczywiście. Nawet spotykam się z tym podczas moich wycieczek. Niektórzy ludzie nie wierzą w to, że tutaj nie było Niemców, ale powtarzam, tutaj nie było Niemców. Niemcy byli bardzo blisko, ale nie tutaj wewnątrz opactwa. Tutaj byli...
1: Ponoć dowódca niemiecki był katolikiem. Tak gdzieś czytałam i mówił, że absolutnie tutaj do klasztoru nie wejdą, a o ironio weszli już po bombardowaniu.
0: Dokładnie, bo

0: co dzieje się po bombardowaniu. Po bombardowaniu nie ma tego ataku po prostu. Więc powiedzmy ruchy wojskowe nie były dobrze skoordynowane, brak tego zdecydowanego, silnego ataku i już po kilku godzinach tak naprawdę Niemcy z pobliskich wzgórz, część tych Niemców wchodzi w ruiny opactwa, żeby je zająć. I tutaj są przez ponad 3 miesiące. I dopiero właśnie 18 maja 1944 roku w godzinach rannych Polakom udaje się tutaj wejść.
1: Jak wyglądała odbudowa, bo pani mówi 90% zniszczenia, my tutaj dzisiaj przyszliśmy i opactwo wygląda przepięknie. Jest katedra, wszystko wydaje się jest na swoim miejscu. Ile lat to zajęło, jak to zostało odbudowane, skąd te wszystkie na przykład stalle w katedrze są, prawda?
0: Tak, oczywiście, więc trzeba jednak podkreślić, mówiąc o odbudowaniu tego miejsca, odbudowie tego miejsca, że jeszcze przed bombardowaniem w 1943 roku tak zwane skarby z Monte Cassino, przy pomocy tak naprawdę Niemców, wszystko to zostało przeniesione. Ja czytałam ostatnio o tym przeniesieniu tych wszystkich skarbów. Mowa tutaj jest o księgach, mowa tutaj jest o bibliotece, mowa tutaj jest o muzeum, o projektach oryginalnych. Więc powiedzmy, że opat otrzymał taki delikatny rozkaz, to nawet nie był rozkaz, tylko taka niby prośba, ale coś w rodzaju rozkazu, żeby Niemcy właśnie pomogli w przeniesieniu tych skarbów. Tak naprawdę moim zdaniem dobrze się stało, dlatego że właśnie już w 1943 roku ruszają tutaj ciężarówki z Monte Cassino wypchane po brzegi w stronę Rzymu, Castel Sant'Angelo i w stronę Watykanu i przenoszą niektóre oczywiście skarby, te najważniejsze tutaj z opactwa. To miejsce już było tak naprawdę może nie bombardowane, ale już tutaj padały niekiedy bomby, pociski, więc bano się, że to miejsce rzeczywiście może być zburzone lub okradzione. Nie myślano o bombardowaniu, ale na pewno spodziewano się, że to miejsce może być w jakiś sposób stracone. I przeniesiono te skarby. Kiedy w 1948 roku rozpoczyna się rekonstrukcja, wykorzystano projekty oryginalne. I dzisiaj można powiedzieć, że opactwo jest po prostu kopią tego opactwa, które było tutaj w XVII wieku. To jest projekt XVII wieku. Jeszcze tylko dodam, że opactwo było tak naprawdę burzone wielokrotnie. 4 razy. Pierwszy raz w 577 za sprawą Longobardów. Następnie 883 za sprawą piratów Saracenów, później było trzęsienie ziemi w XIV wieku i później po raz czwarty właśnie bombardowanie. Za każdym razem było odnawiane, stawiane powtórnie. Coś niesamowitego, przepiękna historia.
1: Gdzie dokładnie ta flaga polska została umieszczona po zdobyciu tutaj wzgórza przez Polaków, wie pani to?
0: Oczywiście opowiadam to Polakom. No i wtedy jest duma i wzruszenie. Ta flaga została umieszczona oczywiście na najwyższym punkcie tych ruin, na dziedzińcu tutaj, dziedzińcu kolegialnym, gdzie kiedyś była szkoła prowadzona przez benedyktynów. Mniej więcej tam, gdzie dzisiaj jest fontanna, czy Polacy się wspinają na najwyższym, po tych ruinach, właśnie na najwyższym punkcie i na wrakach ścian pozostawiają właśnie tą biało-czerwoną flagę polską. To znak, że w końcu tutaj przybyli, że te czerwone maki pod Monte Cassino, które rzeczywiście piły polską krew, to ma wszystko znaczenie. Układa się w taką przepiękną całość.
1: Jak tu się pani pracuje? Nie dość, że widok stąd jest zupełnie niesamowity, trochę jesteśmy nad chmurami, widok na całą dolinę miasteczka Cassino, a po drugiej stronie polski cmentarz, te historyczne pomniki po tych bitwach, które miały tu 82 lata temu miejsce. Jak to jest tu na co dzień przebywać?
0: Przepięknie. Podczas wycieczek bardzo często ludzie właśnie pytają się, właściwie to jest ich takie stwierdzenie, że pracować tutaj jest przepięknie, ponieważ miejsce jest przepiękne, to fakt. Widać tą całą Dolinę Lirii, widać Góry Aurumckie, widać cmentarz polski. Ja to codziennie oglądam, mam taki przywilej w ogóle. Więc bardzo się dobrze tutaj pracuje. W ogóle atmosfera w pracy jest bardzo fajna. Mnisi są bardzo przyjazni i ogólnie jestem bardzo zadowolona. Tak jak na początku wywiadu wspomniałam, wspomniałam, to jest dla mnie taka misja, więc po prostu staram się przekazać piękno tego miejsca i historię tego miejsca.
1: To jeszcze zapytam, jako że mieszka pani w kasino, mąż jest z kasino?
0: Tak, jest kasino, owszem.
1: Co mówi jego rodzina o tych wydarzeniach sprzed 82 lat? Kasino zostało jako miasteczko w zasadzie zrównane z ziemią. Jakie są te ich wspomnienia, relacje rodzinne z tych wydarzeń?
0: Ja chciałam tutaj opowiedzieć taką moją rodzinną, prywatną, że tak powiem, sytuację, kiedy po raz pierwszy mój mąż przedstawił mnie dziadkowi, moja narzeczona Polka. Oczywiście nie wiedziałam, jaka będzie reakcja, ale dziadek się na mnie patrzy i mówi: jajko. Jajko. Ja się pytam, czemu jajko? A on mówi: bo jak byłem mały, to żołnierze Polacy pomagali po prostu ludziom. Dawali im konserwy z mięsem, coś lepszego do jedzenia, bo wiadomo, tutaj były bardzo ciężkie warunki i po prostu gospodynie w geście podziękowania dawały im to po prostu, co miały. Więc to były na przykład jajka, czy jakaś zielenina, nie wiem, marchewka, coś takiego, coś świeżego, prawda? Rodzina mojego męża jest bardzo związana z tym miejscem i nawet wspomnę, że pomagała przy odbudowaniu tego miejsca. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o marmury, ponieważ właśnie jeden z członków rodziny mojego męża miał zakład właśnie z marmurami i zajmował się również marmurami przepięknymi tutaj, które znajdują się w bazylice. I muszę powiedzieć, że niektóre z nich są oryginalne. Wszystko to, co się udało uratować spod gruzów, zostało oczyszczone i wdrożone w projekcie rekonstrukcji.
1: Dobrze są wspominani przez mieszkańców kasino Polacy, czy różnie to bywa?
0: Ja uważam, że bardzo dobrze. Nigdy się nie spotykałam z jakąś negatywną opinią. Tutaj pamięta się o wojnie. W całym mieście kasyno są rozsiane również pomniki Andersa. Mamy dwa. Po pierwsze mamy pomnik Andersa w centralnym miejscu kasyno. No i oczywiście pomnik Wojtka Misia, tutaj, który walczył, pomagał żołnierzom, więc ludzie o tym pomagają, pamiętają. Jeszcze powiemy taką jedną rzecz. Ja również prowadzę wycieczki w innych językach, również oczywiście we włoskim i bardzo wiele tutaj przyjeżdża również wycieczek dzieci po prostu ze szkół. Po prostu uczniowie. Ja im opowiadam właśnie historię Wojtka, opowiadam historię cmentarza, bo pytają się, co to jest za cmentarz, więc wdrażam również wątki po prostu tej historii, to, co tutaj wmieszane jest w historię opactwa dla nich i ich to bardzo interesuje. Dziękują mi za to.
1: Czyli kultywuje pani tutaj pamięć.
0: Staram się, to jest bardzo ważne.
1: Czy pani jest pierwszą przewodniczką, która tu była, Polką?
0: Tak, jestem pierwszą i tak jak powiedziałam, to jest też dla mnie troszeczkę taka misja, żeby tutaj być, opowiadać. Te wycieczki są prowadzone od ponad 4 lat. Dla mnie to jest również ważne, to żeby po prostu ludzie wiedzieli o tych wycieczkach, przyjeżdżali tutaj. Więc jest tutaj polski przewodnik, przyjeżdżajcie, opowiem wam historię tego miejsca. Zachęcam bardzo serdecznie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to była rozmowa z panią Anną Elżbietą Studniarek, która jest pracownikiem opactwa benedyktyńskiego na Monte Cassino i przewodnikiem po tym opactwie. A najwspanialsza sprawa jest taka, że to pani Anna nas znalazła, napisała do nas i nam taką opowieść zaproponowała, a później jeszcze oczywiście po całym opactwie nas oprowadziła. Opactwo jest niezwykłe, warto tam przyjechać, zobaczyć, bo to jest też miejsce, gdzie oczywiście znajdują się szczątki świętego Benedykta i świętej scholastyki. Jest niesamowita historia związana właśnie z tym bombardowaniem, kiedy jeden jedna z tych pocisków spadł na klasztor, to wbił się przy ołtarzu głównym właśnie przy tej krypcie, gdzie te prochy były złożone i nie wybuchł. I do dziś można ten pocisk oglądać. Dzięki temu jedną z nielicznych części klasztoru, która się zachowała, jest właśnie ten ołtarz główny i właśnie prochy świętego Benedykta i świętej Scholastyki, które do dziś w katedrze są, znajdują się, a już po wojnie przebadano je i potwierdzono ich autentyczność, więc wiele osób mówi, że był to po prostu cud. Jeszcze warto wspomnieć o niesamowitej odbudowie tego miejsca, bo naprawdę wchodząc tam nie sposób, nie znając tej historii, dowiedzieć się, czy w ogóle przypuszczać, że to wszystko powstało już w latach 50., 60. 1000 artystów pracowało przez 15 lat, żeby klasztor odtworzyć. Robi to niesamowite wrażenie, piękne barokowe wnętrza, które w tych latach 60. były robione przez artystów, między innymi na przykład z Neapolu w 64. roku. Paweł VI konsekrował katedrę i ponownie można powiedzieć, że w 64 roku prace w klasztorze się zakończyły, a w środku na przykład 80 typów marmurów i na przykład jeden z Afryki, czarny marmur był sprowadzany. Całość odbudowy klasztoru sfinansowało państwo włoskie. No i w ogóle położenie tego miejsca, nie muszę państwu mówić, na tym wzgórzu ponad 500 metrów nad poziomem morza. Piękny widok tutaj na dolinę, w której leży miasteczko Cassino i tam naprawdę można się poczuć jak w raju, chodząc po tych niezwykłych tarasach, które wydaje nam się, że w ogóle unosimy się w powietrzu, bo przecież podłoża nie widać, a my gdzieś tam w chmurach po opactwie wędrujemy. Koniecznie, jeśli państwo będą mieli taką okazję, żeby być w Cassino, być na polskim cmentarzu, to nie można zapomnieć o właśnie odwiedzeniu opactwa, które ma taką tragiczną, ale jednocześnie piękną historię, bo dziś można go oglądać w pełnej krasie i naprawdę robi ono wielkie, wielkie wrażenie i myślę, że nie tylko na osobach, które są wierzące, są katolikami i traktują to miejsce jako ważne miejsce kultu religijnego, ale myślę, że dla wszystkich sama architektura tego miejsca naprawdę zapiera dech w piersiach i usytuowanie tego miejsca, a poza tym cała historia z tym miejscem związana i też nasza polska historia, jak pani przewodnik podkreślała, niezwykle porusza, jeśli jest się w tym miejscu i chodzi się w zasadzie śladami właśnie tych żołnierzy z drugiego korpusu, którzy wzgórze to zdobywali. Jest godzina 9:39.
2: Reklama. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: Po reklamie.
4: Studio Cassino.
1: A wczoraj po wizycie w klasztorze udałyśmy się ponownie w kierunku polskiego cmentarza, a przy polskim cmentarzu znajduje się Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino. Tak jak ja państwu tutaj przybliżam opowieści członków rodziny żołnierzy, którzy pod Monte Cassino walczyli, którzy do mnie się zgłosili, z którymi byłam w stanie rozmowy nagrać, no to zdarzają się też te spotkania przypadkowe i takie wczoraj miało miejsce. Zupełnie nie spodziewając się, okazało się, że i na miejscu spotkaliśmy ludzi, którzy przyjechali właśnie specjalnie zobaczyć polski cmentarz i odwiedzić miejsce, gdzie walczyli właśnie ich przodkowie i takim panem był pan Arkadiusz Kazimierczak, który przyszedł po raz pierwszy zobaczyć to miejsce, gdzie jego dziadek Zygmunt Kazimierczak walczył. Byli też oczywiście w tym miejscu pamięci, bo to muzeum nie jest wielkie, natomiast tam wszystkie memorabilia związane z żołnierzami generała Andersa, które często też właśnie rodziny przekazują i można je tam oglądać, więc usłyszawszy, że taką grupą przyjechał między innymi pan Arkadiusz Kazimierczak, ale też pan Adrian Karczewski, co tam robili, jaka jest historia pana Zygmunta Kazimierczaka, który pod Monte Cassino walczył, no to teraz zachęcam państwa do wysłuchania tej krótkiej rozmowy.
4: Bohaterowie spod Monte Cassino.
1: Skąd panowie przyjechali?
3: Z województwa łódzkiego.
5: Z miejscowości Głowno. Jesteśmy przedstawicielami samorządu głowieńskiego, jak i również tutaj razem z kolegami przedstawicielami Straży Miejskiej w Łodzi, która obchodzi w tym roku 35-lecie swojego istnienia. 15 lat temu strażnicy miejscy przybiegli tutaj, biegli do Monte Cassino przez 7 dni, zmieniając się co 10 kilometrów i postanowiliśmy przypomnieć ten fakt i oczywiście uczcić także pamięć żołnierzy, którzy tutaj walczyli. Oczywiście z nami mój tata, który jest przedstawicielem emerytów głowieńskich, więc nasza piątka przyjechała po prostu tutaj w celach, można powiedzieć, patriotycznych.
1: Pana przodek walczył tutaj w bitwie o Monte Cassino?
3: Tak, mój dziadek Zygmunt Kazimierczak, który w 1939 roku opuścił dom rodzinny, trafił do drugiego korpusu armii generała Andersa i walczył pod Monte Cassino. Uczestniczył w ataku 17 maja 1944 roku, właśnie tutaj w walce o wzgórze San Angelo, gdzie stracił oko i powrócił do Polski po tułaczce długiej, która wiodła przez Wielką Brytanię. Nie chciał, tak jak wielu innych, pozostać na Zachodzie. Bardzo kochał swoją rodzinną wieś, tęsknił za nią, więc wrócił do Polski. Dzięki temu ja się urodziłem.
1: Co to za wieś?
3: Wieś Popów Głowieński w powiecie zgierskim.
1: Jak ta historia pana dziadka była panu przekazywana? Czy pan się już później zainteresował? Czy to jest tak, że gdzieś tam od dziecka panu opowiadano?
3: Oczywiście ten kult dziadka w rodzinie jest od dawna. Dziadek wiele lat po wojnie spisał swoje wspomnienia, które wiele lat później ja już wydałem na łamach zgierskich zeszytów regionalnych. Stąd z tych pamiętników można wiele się dowiedzieć. No niestety choroba dziadka nie pozwoliła na to, by dokończył te pamiętniki. Ale jest w nich dużo cennych informacji, również opis bitwy o Monte Cassino, w której uczestniczył.
1: Co pisał?
3: Co pisał? No, jest tam bardzo wiele szczegółów, włącznie z tym, że nie wiem, podniósł magazynek, gdzieś zdobył jakąś broń, bo wystrzelał całą amunicję, rzucił gdzieś moździerz, do którego nie miał już pocisków, podniósł jakiś długopis, który mu się podobał, ale przestrzegli go, że to może być pułapka zastawiona przez Niemców. No takie szczegóły opisywał dziadek. Aż po kres tej bitwy, w której stracił oko, gdy jak to opisywał, gdzieś wychylił się Niemiec z opuszczonym szpandałem, oddał serię w skały, za którą był schowany, poczuł ciepło na twarzy i już wiedział, że dla niego bitwa jest skończona.
1: Jaki był dziadek?
3: Dziadek był mądrym człowiekiem, zdobył na wojnie i nie tylko bardzo wielką wiedzę na tematy wszelakie. Cała wieś do niego przychodziła po porady, po to, żeby im naprawił coś, żeby krowy wyleczył. Znał się na wielu sprawach, był kamieniarzem, budował mosty. Cudownym był człowiekiem.
1: Czym dla panów jest Monte Cassino?
5: Miejscem historycznym przede wszystkim. No i miejscem oczywiście, do które must have, jeżeli chodzi o to, kiedy zwiedzamy Włochy, każdy Polak powinien odwiedzić i znać się po prostu na pamięci narodowej, co się tu wydarzyło, co się działo i o co ci ludzie po prostu walczyli w tamtych czasach. To jest bardzo ważne.
1: A dla pana z takiego prywatnego też trochę punktu widzenia?
3: No, wybierałem się na to Monte Cassino chyba już od 25 lat. Udało mi się dopiero teraz tu przyjechać. No dla mnie jest to przede wszystkim wspomnienie o dziadku. No i symbol walki oczywiście o tą niepodległość naszego kraju. Oczywiście ta bitwa już nie miała tutaj większego znaczenia dla naszej niepodległości, ale mimo wszystko wielu tutaj naszych polskich żołnierzy straciło życie o pewną ideę, dla której my tutaj również jesteśmy.
1: Czyli?
3: idea polskości po prostu.
5: Patriotyzm. Chcieliśmy jeszcze nadmienić, że właśnie przekazaliśmy tutaj do tego małego muzeum kotyliony takie ozdobne, stworzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie, przez osoby niepełnosprawne. Bardzo się postarali i będą tutaj służyć do takich, można powiedzieć, uroczystości patriotycznych. Będzie można sobie to przypiąć, oczywiście stąd wypożyczyć. Piękna sprawa.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. I to była rozmowa z panem Adrianem Karczewskim i Arkadiuszem Kazimierczakiem, który opowiadał o swoim dziadku, który walczył pod Monte Cassino, o Zygmuncie Kazimierczaku. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Zapraszam państwa jutro nie po godzinie 9, a po godzinie 16. A teraz szybciutko przenosimy się na wyspy, gdzie jest Konrad Mędrzecki, Hania Tracz, Szymon Chrystianus i Tosia Bartyś. Do usłyszenia.
2: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
6: No i pędzimy. Konrad Mędrzecki wita z Walii. Proszę państwa, pędzimy smokiem, który się nazywa George, a ujeżdżają go pan Kamil i pan Łukasz. Fantastyczni kierowcy. Dzisiaj spaliśmy Morzem Irlandzkim. Tak wiało niesamowicie, że to było niesamowite absolutnie wczoraj. Wyszedłem głowy mało, mi nie urwało i wszystkim tutaj uczestnikom, ale teraz będzie opowieść z panem Dominikiem o zamkach, które wczoraj odwiedziliśmy. Dzień dobry panie Dominiku, jak się spało?
7: Dzień dobry, dobrze się uspało. Piękne powietrze morskie po poprzednim Birmingham, piękne widoki i wygodne łóżko.
6: Właśnie. Wspomnę tylko, że to jest 1500-1900 wiatraków na morzu niestety, no ale to już jest inna sprawa, a teraz opowiadamy, bo wczoraj odwiedzaliśmy zamki u nas, ledwo tam, że tak powiem, wychodziliśmy ze sztuki romańskiej do sztuki, a tutaj powstawały zamki, niestety troszeczkę, można tak powiedzieć, to były angielskie zamki. A niech pan opowie o tych zamkach, bo to cudowna sprawa. Pan Dominik jest studentem finansów w Warszawie.
7: Zgadza się, ale na szczęście w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim była taka opcja, że dodatkowe właśnie przedmiot o budowaniu umocnień z kierunkiem, ale do tego, żeby stwierdzić, że te angielskie czy też walińskie zamki są piękne, tego nie potrzeba. Oczywiście, czy angielskie, czy walińskie, zamki znajdują się w Walii, ale oba łączy to, że one zostały wybudowane po podboju Walii przez Anglików w późnym średniowieczu w podobnym stylu, ale wszystko inne, jeśli chodzi o zwiedzanie, je dzieli. Mieliśmy właśnie zamki w Caernarfon i w Beaumaris. Przy czym tak, pierwszy to jest w zasadzie muzeum w formie zamku. Jest dużo wcześniejszy, dużo ważniejszy, jest większy, ma wspaniałą historię. To od XIII wieku aż do dzisiaj zamek cenny, do dzisiaj tytularny książąt Walii, w którym w XX wieku dokonywały się właśnie ich inwestytury, czyli nadanie tego tytułu przez króla czy królową. Najnowszego już tam nie nadano, ale dalej widać, jest to bardzo dobrze przygotowane muzeum pełne historii Walii, historii tego zamku, historii na przykład fizyngierów księcia Walii, którzy no, oczywiście są z tym zamkiem tytularnie związani. Z kolei zamek Beaumaris, w którym byliśmy wcześniej i krócej, to jest ruina nieprzystosowana do zwiedzania tak bardzo w jakby taki tradycyjny sposób, bez wystaw i tak dalej, ale oczywiście też jest wspaniałe doświadczenie tych kamieni nieprzystosowanych i też zamek jest moim zdaniem o wiele ciekawszy architektonicznie, jeśli te budowę techniczną umocnień, to się nazywa teichologia w profesjonalnym języku, które parunastu ja musiałem sobie przypomnieć. Tak przyczepiony do miasta, okrąg murów w Beaumaris mamy niesymetryczny zamek dwupoziomowy, czyli najpierw trzeba było zrobić zewnętrzne mury, a potem wedrzeć się do tego centralnego zamku i dzięki jest bardziej skomplikowany, może jest o wiele mniejszy, to można tam trochę pobłądzić w tych różnych przejściach między wieżyczkami, między murami, i z jednej, i z drugiej strony. I też jest piękna, otwarta przestrzeń na dziedzińcu. Idealne miejsce na przykład na rekonstrukcję jakiejś bitwy średniowiecznej, bardzo z ciekawymi możliwościami taktycznymi. No ale przede wszystkim to dwa różne sposoby zwiedzania, bo kompletnie inaczej chodzi się po takim muzeum w kształcie zamku, a kompletnie inaczej po ruiny. Ja osobiście wolę chodzić, ale no, co kto boli.
6: Czy Edward długonogi miał naprawdę długie nogi?
7: Przyznam, że nie sprawdzałem osobiście, ale no, skoro go tak nazwali, to tak samo łokietek.
6: No bo jednym z, właśnie z budowniczych tych zamów był RG. A teraz chciałem się zapytać, czy są może Ryszarda Serdzińskiego, czy są jakieś notatki z wizyt Tolkiena w tych, to jest wyprawa Tolkienaska, czy on gdzieś zapisał swoje wrażenia z tych zamków?
8: No, nie zachowało, że są. Trzeba by było jeszcze mocniej poszukać w różnego rodzaju zapiskach i pamiętnikach, które do tej pory nie są nam. Jednak myślę, że te konstrukcje, bo tu będąc tutaj nie sposób ich nie na pewno wpłynęły na jego wyobraźnię i opisy, a także no, przede wszystkim takie wzburzone fortyfikacje, kiedy drużyna wędruje przez Eriador albo gdzieś tam podnóża gór mglistych, czy też właśnie Hobbit i krasnoludowie w Hobbicie, to mijają różne ruiny, a to właśnie Anglia to też wiele ruin różnych dawnych, przepięknych.
6: A teraz jedziemy do Conwy, tak?
8: Teraz jedziemy zupełnie jeszcze gdzie indziej. Jedziemy nad jezioro Bala. Do takiej fajskiej miejscowości uzdrowiskowej w Betach, 13 do La. Wyjrzymy najpierw, a potem wyjedziemy jedną z najbardziej niesamowitych kolejek parowych, która wjedzie na sam szczyt góry, która ma 1100 metrów wysokości, na Snowdon. Także dzisiaj czeka nas taka wypowiedź na Caradhras we Władcy Pierścieni, bo tam jest śnieg i 0 stopni.
6: Właśnie, a to rozciąga po prawej stronie widok na Morze Irlandzkie, a tutaj te połączenie gór i morza, to jest wspaniałe, bo właśnie z takiej stawy wyłaniają się góry wspaniałe i to jest bardzo niesamowite. No i też no, cały czas tylko bolą mnie te wiatraki wszędzie.
8: Nietypowe dla naszego kraju, no bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że tam gdzie góry, tam nie ma morza. Natomiast no jednak w dużej części świata góry wpadają do mórz i oceanów, a tutaj to mamy taką wielką różnorodność krajobrazu. Wyspa Wielka Brytania to po prostu raj dla miłośników widoków, pięknych, romantycznych właśnie landschaftów i przepięknej architektury.
6: My jedziemy tutaj wspaniałym tym George'em, naszym smokiem. Przypominam, pan Łukasz i pan Kamil tutaj są fantastycznymi kierowcami. Też mówią takim walijsko-polskim, to znaczy po śląsku.
8: Tak, bo mamy właśnie naszych panów kierowców z tej firmy śląskiej, którzy świetnie godają, także można przy okazji się nauczyć jeszcze jednej odmiany naszego języka i nauczyć się bardzo wielu fajnych. Ja sam jestem Ślązakiem i zawsze bardzo cieszę się na spotkanie z nimi, bo zawsze moja znajomość tej mowy moich przodków jeszcze polepszona.
6: I przypominam, że wyszedł Hobbit po śląsku i też był konsultantem Ryszard Derdziński tej książki, więc można na przykład zapoznać się, dla miłośnik Tolkiena i Hobbita może się zapoznać właśnie w taki bardzo przyjemny dla niego sposób.
8: Tak, myśmy nawet pierwszego dnia, jadąc autokarem, puszczali tego Hobbita, to się nazywa Hobbit, a potem i Nazot, tłumaczył go Grzegorz Kulik i jest to no, wspaniałe dzieło. Wiem, że ten Grzegorz też pracuje nad Władcą Pierścieni, więc i to będzie przetłumaczone na tą mowę śląską. A staramy się w autobusie każdego dnia, kiedy jest tylko okazja, puszczać różne wartościowe, ciekawe filmy, które pasują do naszej tematyki. Mamy także, słuchajcie państwo, lekcje języka Sindarin. Tutaj moi uczniowie otrzymują każdego dnia listę różnego rodzaju zdań, fraz i można sobie to po prostu zapamiętać, dowiedzieć jak się to wymawia, jak to etymologicznie jest tutaj opracowane. Także bardzo myślę też wartościowa sprawa. Takiej wycieczki jak nasza nie ma na całym świecie, żeby była to wyprawa tenowska połączona także no, z tym duchowymi przeżyciami i pięknymi lekcjami języka elfów.
6: My tutaj się przemieszczamy za pomocą naszego smoka autokaru Georgia. Natomiast bardzo mam takie pytanie, jak podróżował Tolkien, bo on miał prawo jazdy, on jeździł, przecież miał samochód.
8: No tak, Tolkien miał przez pewien czas samochód, ale nie był zbyt dobrym prawdopodobnie kierowcą. Dosyć szybko tego samochodu się pozbył, ale pamiątką po jeżdżeniu samochodem jest bardzo fajna książeczka, ilustrowana, wydana także przez Zysk i spółka. To jest Pan Błysk. Także bardzo to też polecam zobaczyć, nawet jak Tolkien takie auto rysował. Natomiast ogólnie w ciągu tego głównie jeździł pociągami, podróżami. Nie był jakimś takim wybitnym podróżnikiem. Na pewno podobałoby mu się wsiąść do autokaru. Takich jeszcze z jego czasów nie było. Takich wygodnych, z klimą i z pięknymi tutaj aparatami wideo. Natomiast no, głównie podróżował właśnie pociągami po Wielkiej Brytanii.
6: No, można tutaj oczywiście podróżować smokami, bo smoków tutaj co nie miara, na biało-zielonym tle czerwony smok, co chwila takie flagi to łopoczą i po prostu ten smok tutaj jest bardzo, bardzo w sklepach z pamiątkami. Tysiące smoków w różnych kolorach, ale głównie czerwone, bo czerwone jest tutaj tym emblematem walii. Natomiast pojawiają się dla dzieci też takie, że tak powiem, mienionymi kolorami. I teraz opuściliśmy, że tak powiem, drogę nadmorską i jest, mamy z prawej strony Shire, to znaczy może i nie Shire, ale w każdym razie las się rozciąga w prawo i w lewo. Bardzo ładna pogoda. Tutaj jest to jednak te pogody się zmieniają częściej niż w Polsce. Potrafi się zmienić w ciągu 10 minut z ulewy. Jaka była tęcza, mili państwo, nie takiej tęczy, bo tej tęczy, jak wyszedłem i to była taka tęcza na czarnych chmurach, były właśnie dwie tęcze, ale jedna była tak wyraźna i wspaniała, że nie mogłem wrócić na śniadanie, tak to powiem. Wspaniale, no to powoli będziemy się, że tak powiem, jutro o 16 będziemy mieli audycję i to dłuższą, także przygotujemy się do opowieści o tym, co się wydarzyło dzisiaj i jutro. Czas jest niezwykle intensywny, ale wszyscy są zachwyceni, pomimo że śpią po 2-3 godziny, ponieważ nasz kochany Ryszard Rydziński tutaj po prostu od rana do wieczora ma tutaj niesamowicie dużo do zaproponowania i nikt nie, i w ogóle wszyscy uczestniczą, pomimo że się powieki sklejają. Teraz jakaś góra, czy ktoś wie, jak się ta góra nazywa, bo wyłoniła się, proszę powiedzieć, czy wiadomo, czy to za góra?
8: To już właśnie będzie tutaj część masywu Snowdona. A tak powiem, że no, to wynika stąd, że my też chodzimy czasami sobie do pubu, ponieważ tutaj no, grzechem byłoby nie spróbować jakiejś herbaty albo kawy w pubie.
6: Tak, albo można, są bezalkoholowe też napoje, cydr bezalkoholowy 0000, nie nawet nie 0,5, tylko 0000 i taki cydr, nawet sobie spróbowałem i to piękny, piękny kolor. No i to podobno ulubiony był napój Tolkiena.
8: No tak powiadał kiedyś jeden barman w pubie Island Child, sto pijał cydr, no, wino z jabłek, takie specyficzne, tutaj w Anglii się pije w kuflach i ono ma mało bardzo alkoholu, a jest bardzo smaczne.
6: No, ale Tolkien oczywiście też palił fajkę, no ale teraz by miał pewnie gorzej, jeżeli chodzi z paleniem fajki, ponieważ tutaj tych restrykcji, że tak antypalacji jest bardzo dużo i to jest po prostu, to jest dla zdrowia społeczeństwa. Ale teraz już godzina 9, więc ja oddaję już, że tak powiem, jedzie się wspaniale. Jesteśmy w samym sercu Walii. Walia jest piękna, ludzie są wspaniali, naprawdę. Tutaj nieznani ludzie, których spotykam, zaczynają rozmawiać, a uwaga, przeczytam. Czyli koniec, proszę Państwa, restrykcji. Tak było napisane na znaku drogowym. Do widzenia Państwu uprzejmie. Pa!
9: Pa! Na!
2: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.

0: Dzień dobry, 10.01. W tym wydaniu wiadomości: ustalenia szczytu B9 w Bukareszcie, Donald Trump w Pekinie, co uzgodnią przywódcy, oraz Brytyjczycy mają dość imigracji, czyli systemowy kryzys na wyspach. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: W Rumunii zakończył się 9. szczyt bukaresztańskiej dziewiątki, którego współgospodarzami byli prezydent Karol Nawrocki wraz z prezydentem Nikuszorem Danem, podaje KPRP. W rozmowach brali udział liderzy państw tego formatu, przedstawiciele państw nordyckich, czyli Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji, a także sekretarz generalny NATO, prezydent Ukrainy oraz przedstawiciele administracji amerykańskiej. Przywódcy przyjęli wspólną deklarację, w której między innymi podkreślono, że głównym i bezpośrednim zagrożeniem dla wszystkich państw regionu jest Rosja, a strategicznym celem wschodniej flanki jest wspieranie broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainy. Rozmowy stanowiły przygotowanie i wypracowanie wspólnego stanowiska przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. Kolejne spotkanie B9 w przyszłym roku odbędzie się w Warszawie. Stany Zjednoczone zrezygnowały z pomysłu wysłania do Polski 4000 żołnierzy. Chodzi o pierwszą dywizję kawalerii armii USA, podały taką informację amerykańskie media, a tej informacji zaprzeczył szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał na X-ie, ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, napisał na X-ie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który podpisał wczoraj nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. Jak czytamy dalej, to rozwiązanie systemowe zapewniające godność i równość dla każdej pary. W akcie małżeństwa będzie jasny opis wskazujący, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Po podpisaniu rozporządzenia przez ministra cyfryzacji czas teraz na ministra spraw wewnętrznych i administracji, napisał Gawkowski. Trwa spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Pekinie. Obie strony będą chciały zakończyć szczyt czymś, co będą mogły ogłosić jako sukces. Na pewno Xi Jinpingowi zależy na Tajwanie. To dla Pekinu kwestia numer jeden, analizował w poranku wnet ekspert do spraw chińskich Radosław Pyfel.
2: Były wypowiedzi, które bardzo zaniepokoiły wyspę, że Trump jest gotów do takich negocjacji, że możemy porozmawiać o tym dozbrajaniu Tajwanu. Na to Pekin jest zawsze bardzo chętny, ale jeżeli tego się nie uda, to chociaż uniknięcie jakiejś eskalacji. Według mediów chińskich Xi miał powiedzieć, że jeżeli będziemy dobrze zarządzać kwestią Tajwanu, to relacje będą dobre, no a jeżeli wymkną się spod kontroli, to może się stać rzecz bardzo straszna. Może wymienią te karty, może karta tajwańska zostanie wymieniona na Ormus. Na Tajwanie się nad tym na poważnie zastanawiają i oni się obawiają.
0: Tajwan ma dla USA ogromne znaczenie strategiczne. Zakładam, że po szczycie w Pekinie utrzyma się stan chwiejnej równowagi, mówił analityk Radosław Pyfel, a cała rozmowa na wnet.fm. Ukraiński sąd antykorupcyjny nakazał aresztowanie Andrija Jermaka, bliskiego współpracownika prezydenta Zełenskiego i byłego szefa jego administracji, pod zarzutem prania pieniędzy. Sąd wyznaczył również kaucję w wysokości 140 milionów hrywien, czyli około 3 milionów 190 tysięcy dolarów. Jej wpłacenie umożliwiłoby Jermakowi opuszczenie aresztu do czasu wydania ostatecznego wyroku. Sam polityk zaprzecza stawianym mu zarzutom. W oświadczeniu ukraińskie służby antykorupcyjne podały, że Jermak jest podejrzewany o udział w grupie przestępczej, która miała wyprać około 10,5 miliona dolarów poprzez luksusową inwestycję mieszkaniową pod Kijowem. Kryzys w brytyjskim rządzie. Wydarzenia wczorajszego dnia wskazują, że w Partii Pracy są pretendenci do rzucenia wyzwania premierowi Keirowi Starmerowi. Wyniki ostatnich wyborów lokalnych mogą wskazywać, że nie jest to tylko kryzys lejburzystów, ale kryzys panującego do tej pory systemu politycznego w Wielkiej Brytanii. Umacnia się poparcie dla partii Reform Nigela Farage'a, ale innych partii spoza tradycyjnego dwupartyjnego systemu, mówił w poranku wnet publicysta Sławomir Wróbel.
3: Brytyjczycy zrozumieli i jasno dali temu wyraz, że mają dość dotychczasowej polityki imigracyjnej. Wybuchła z potrójną siłą bardzo długo zduszana afera grooming gangs, pochodzenia muzułmańskiego, pakistańczyków którzy porywali i gwałcili małe dziewczynki w Wielkiej Brytanii. Te afery wyciszano z powodu poprawności politycznej. Nie bez znaczenia afera teraz Lorda Mendelsona, który został ambasadorem zmianowania Keira Starmera, który był dość blisko związany z Epsteinem.
0: Jednak główną przyczyną kryzysu jest brak kontroli nad imigracją. W Londynie białych Brytyjczyków mieszka poniżej 50%, mówił publicysta Sławomir Wróbel.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Gen Wolności.
6: Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Premierowe spektakle 30 i 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
8: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
4: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
12: Siedemnaście dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
13: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
10: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy drugi odcinek. Tym razem dotyczy on wojen perskich. Wspaniałe powstanie jońskie zakończyło się katastrofą. Po zdobyciu Sardes zdobyty został Milet, a Grecy wymordowani. To jest rok 500 przed naszą erą do 494. Wyruszyła zatem ekspedycja karna, która 10 września 490 roku zdobyła Eretrię na wyspie Eubei. Eretria spłonęła, ruiny jej do dzisiaj wykopują archeolodzy. Ale co ciekawe, po całej Eubei rozbiegła się świetna zresztą perska konnica, która pustoszyła i co tu kryć, rabowała. Reszta armii zapakowała się na okręty i przepłynęła na drugą stronę cieśniny chalcedońskiej, chalkijskiej właściwie, lądując 11 września na wybrzeżu Attyki. I tam zaskoczyła ich armia grecka, przyprowadzona przez trzech kolejnych, w sensie dowódczym, konsulów. Najważniejszym z nich był rzeczywiście Milciades, który tego dnia objął rządy, każdy z nich kolejnego dnia obejmował i doprowadził, dowiedział się, że nie ma konnicy, że ta konnica się rozproszyła, w związku z tym Persowie są bez osłony, tylko okręty wyciągnięte na ląd stanowią ich jakiś środek ratunku i postanowił ich zaatakować. Zorganizował to zresztą dość inteligentnie. W środku wrzucił wszystkich sprzymierzeńców, a Ateńczyków, hoplitów, ciężko zbrojnych z potężnymi tarczami, umieścił na skrzydłach. Persowie, niewiele myśląc, uderzyli na, sądząc po wyglądzie, nędznie uzbrojonych Ateńczyków, wpadając główne ich szeregi, spychając je w stronę dość wysoko postawionego wzgórza. Wtedy zza tych wzgórz wystąpiły skrzydła. Skrzydła, które zatrzasnęły się nad armią perską i 12 września 490 roku zmiażdżyły ją. No, wyprawa, której towarzyszył Datis, wygnany tyran Aten, opłynęła półwysep Sunion od południa i próbowała pod Faleronem jeszcze jakiejś tam interwencji w Atenach, ale armia przybiegła niemal biegiem, a pamiętajmy, pierwszy, który przebiegł, Filipides, umarł, krzycząc: Nika, zwycięstwo! I uratowała Ateny przed agresją. Wracając, splądrowano Delos i zdobyto wyspę Paros. 10 lat później ruszyła potężna wyprawa już Xerxesa. Ta zatrzymała się w dwóch miejscach. Na morzu w cieśninie u przylądka Artemision, a na lądzie u tak zwanych ciepłych wrót, czyli po grecku Termopile, znana nam wszystkim od dzieciństwa. I tam między 11 a 13 sierpnia rozegrała się epopeja. Po pierwsze, pod Artemisionem wspaniałe okręty, triery ateńskie, potrafiły rozgromić i powstrzymać w wąskiej cieśninie Persów. Nie przeszli jej, inaczej obeszliby Spartan walczących pod Termopilami. Niestety pod Termopilami 13 sierpnia Persowie dróżką kozią, jak mówiono, zdradził niejaki Euripides, czy też Eufialtes, o tak go się czyta, i obeszli i zaatakowali z obu stron naszych bohaterów, Leonidasa i jego 300 Spartan. Odesławszy wszystkich sojuszników, Fokijczyków, innych tam 4000 wojska było, został się sam Leonides, walcząc do końca. Dlaczego? Żeby obudzić sumienia Greków. Od tej pory Termopile są klęską, ale zwycięstwem moralnym, które wykorzystano w bitwie pod Salaminą. Tam Temistokles wykazał się kapitalnym zmysłem, ponieważ nie on dowodził, tylko król spartański. Doniósł Persom, że flota chce uciec jakąś tam boczną cieśniną koło Megary. Wtedy Persowie część floty wysłali dookoła wyspy Salaminy i zabrakło ich w samej bitwie. Wtedy też Temistokles obmyślił fortel. Zwabił ich w cieśninę sarońską uciekającymi trierami, a gdy Persowie swoimi ogromnymi fenickimi okrętami wpłynęli w ciasny przesmyk, z boku, zza cypla, wyruszyła potężna flotylla maleńkich, ale bardzo zwinnych i dobrze z przodu uzbrojonych w obite metalem dzioby, czyli tarany, triery ateńskie. Porozbijały one te wszystkie okręty, posyłając je na dno, a te ostatnie, które były najbliższej brzegu, wyrzuciło po prostu na brzeg. W tym czasie też Arystydes lądował na Psytaleje i stoczył lądową bitwę. Prawdopodobnie następnego dnia, jak się domyślają badacze, rozgramiając obecnych tam Persów. W następnym roku doszło do dwóch równoczesnych bitew pod Platejami, powyżej Aten, już w Beocji. Pauzaniasz, król i wódz zarazem spartański, rozgromił Mardoniusza, kładąc go trupem 27 sierpnia 479 roku. A na wieść o tym, trzy dni później, Ksantypos, wódz ateński, rozgromił i flotę, i armię pod przylądkiem Mykale, gdzie Persowie wyciągnęli okręty na ląd i za nich się bronili. Zostali puszczeni z dymem. Wojna została wygrana. Dopiero w 446 roku, przed naszą erą, zawarto pokój Kaliasza, który go negocjował w Suzie, stolicy ówczesnego Imperium Irańskiego.
0: 17 piętro.

0: Odyseja wyborcza.
1: I zaczynamy odyseję wyborczą. Jest 14 maja, godzina 10.18. My przypominamy Państwu oczywiście o tym, że dzisiaj później zaczęliśmy, bo był fragment 17 piętra, czyli nagraj na 17 urodziny Radia Wnet. Tym razem dr Krzysztof Jabłonka o najważniejszych bitwach w dziejach świata i rzeczywiście bitwa pod Termopilami, ale też w Cieśninie Morskiej. To była bitwa jedna, nazwijmy ją połączoną, która faktycznie zaważyła na losach świata, bo gdyby Persja podbiła Grecję, to cóż by pozostało z naszej cywilizacji? Czy byłaby nasza cywilizacja? Bo to jednak było starcie wielkiego, imperium, imperium ponadnarodowego z, można powiedzieć, takimi nacjonalistycznymi państwami greckimi. To ktoś może się na ten temat obrażać, ale jest tak, że faktycznie gdyby nie to, że polis greckie wtedy wygrały, gdyby nie to, że miały taką możliwość, aby się obronić, no to świat wyglądałby w ten sposób, że być może nie byłoby narodów, byłoby tylko jedno wielkie imperium. My za chwilę do Odysei wrócimy, ale najpierw zespół Wilki.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Jest godzina 10:23 minuty. Teraz naszym gościem w Odysei Wyborczej Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, portal Dobitnie, na YouTubie także kanał Dobitnie, a w papierze tygodnik Solidarność. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Wracamy do informacji, która trochę zblakła, przykryta kolejnymi informacjami, ale pan senator Tomasz Lenz został zawieszony, ba, więcej, wyrzucony z Platformy Obywatelskiej. Media odfajkowały, poszły dalej, a ja chciałbym się na tym temacie na chwilę zatrzymać, bo być może on coś mówi o sytuacji Donalda Tuska. Donald Tusk w tej kadencji bardzo niechętnie kogokolwiek poświęcał. Bardzo niechętnie wyrzucał ludzi, starał się wszystko przeczekać. To można mnożyć sprawy z aferą Kłodzką na czele. Tutaj podjęto inną decyzję. Dlaczego i o czym może to świadczyć?
2: Nie wiem, czy Donald Tusk tak niechętnie wyrzucał. No, wyrzucił z rządu na przykład Marcina Kierwińskiego, żeby go potem przywrócić, żeby go trochę przeczołgać, pokazać mu jakie jest jego miejsce, bo zasięg, że miał chrapkę na jakieś stanowiska w strukturach partyjnych, w związku z tym takie rzeczy robił. No, rzeczywiście uznawał, że jego koalicja, czy jego koalicja obywatelska, Platforma Obywatelska wcześniej, była na tyle teflonowa, że wszystkie afery się do niej nie czepiały, tylko się odbijały jak od statku płynącego w jakimś jednym kierunku. Tak, pewnie tak do końca nie było, ale udało się Tuskowi zrobić wiele, żeby uwagę taką społeczną przekierować na Prawo i Sprawiedliwość i wmawiać przez cały czas, że afery to są tam, a jeżeli nawet coś się dzieje w Platformie Obywatelskiej czy w Koalicji Obywatelskiej, to są to jakieś drobnostki. I pewnie w jakiejś mierze to się udało, ale sprawa senatora Lenca i całe to zamieszanie wywołało dwa zasadnicze zjawiska. Po pierwsze, kłótnie w samej Platformie Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, ponieważ jest to w pewnej mierze konflikt między senatorem Lencem a Mariuszem Tojanowskim, prezesem tego szpitala, który również jest członkiem Platformy Obywatelskiej i który otwarcie zaczął mówić o tym, że nie tylko senator Lenz nadużył swojej władzy, czy nadużył swoich układów, które tam miał w tym Aleksandrowie Kujawskim i dopuścił się rzeczy, która jest absolutnie bezprawna. Mówił o tym otwarcie, pewnie ratując swoją skórę. Senator Lenz sprowadzał to do takiej personalnej rozgrywki, ale tutaj nawet jeżeli była to personalna rozgrywka, to ona była poparta danymi, faktami, dokumentami, czy albo raczej brakiem dokumentów. I to jest jedna rzecz, która powoduje, że w samej Platformie pojawił się poważny zgrzyt, ponieważ działacz niższej rangi mówi wprost, że senator dopuścił się rzeczy niecnych i karygodnych. I to pokazuje, że aktyw partyjny, ten taki niższego szczebla, jest już zmęczony tą polityką Donalda Tuska i całej tej ekipy, która tam rządzi, ponieważ widzi, że to do niczego nie prowadzi. Mariusz Trojanowski w wywiadzie dla Republiki powiedział nawet więcej. Powiedział, że on uczestniczył, że przed kryzysem, przed protestem tych szpitali powiatowych uczestniczył w spotkaniu z premierem, z ministrem zdrowia i z szefem

0: kancelarii premiera Janem Grabcem, intelektualnym, intelektualną podporą tego rządu bez wątpienia. I premier obiecał tam różne rzeczy na tym spotkaniu, żeby sytuacja się poprawiła, przekazał kontakt do Grabca właśnie i tenże już nigdy potem się nie odezwał. I to pokazuje, że ten konflikt Lenz-Trojanowski, taki konflikt z mojego miasta w sumie, jakim jest Aleksander Kujawski, w soczewce pokazuje problemy Platformy. I druga rzecz jest taka, że tak jak niewielu z nas jest w stanie sobie wyobrazić, ile to jest 70 czy 90 milionów złotych, które Roman Giertych miał wyprowadzić ze spółki Polnord, tak przynajmniej twierdziła prokuratura. Sprawa została umorzona, ponieważ jest przedawniona. Niewielu z nas jest w stanie wyobrazić sobie miliony, które miał przewalić czy przyjąć poprzez łapówki Tomasz Grodzki, to taki każdy jest w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której czeka w szpitalu w kolejce na SOR-ze. Każdy z nas, czy wielu z nas pewnie spędziło jakieś godziny, długie godziny czekając tam albo sami w jakimś stanie, kiedy coś nas bardzo bolało, albo kiedy potrzebowaliśmy pomocy, albo kiedy byliśmy na przykład z dzieckiem, albo z kimś bliskim. I przychodzi arogancki polityk z synem i po prostu wciska się bez kolejki i to jest, robi zamieszanie i wszystko dzieje się innym trybem. I to jest coś, co każdy z nas jest w stanie przełożyć na własną rzeczywistość. Wali się służba zdrowia, kryzys w służbie zdrowia, a taki arogancki, bezczelny polityk robi sobie coś takiego w małym szpitalu, czyli to jest absolutnie taka zgnilizna władzy. I to rzeczywiście mogło spowodować, że tego jednego senatora trzeba było wyrzucić z tych sali, żeby na chwilę media powiedziały: o, patrzcie, jakieś mechanizmy takiej samokontroli, takiej samoregulacji w Koalicji Obywatelskiej działają. One nie działają, ponieważ po pierwsze, gdyby miały działać, to Lenz zostałby zawieszony niemal natychmiast po wybuchu tej afery, a następnie wyrzucony, gdyby coś się wyjaśniło. Zostałaby powołana jakaś komisja wewnątrz Platformy, która by to zbadała. A po drugie, przed nim z Koalicji Obywatelskiej wyleciałby Roman Giertych, Tomasz Grodzki i jeszcze wielu innych polityków, którzy mają znacznie gorsze rzeczy na sumieniu niż Tomasz Lenz. Tomasz Lenz wyleciał, bo jest być może mało znaczącym politykiem, ogólnie niesympatycznym, nielubianym, niewiele wnoszącym, a poza tym gdzieś tam daleko. Natomiast to w zasadzie niczego nie zmienia, ale pokazuje, że we władzach Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej pojawiła się już taka informacja, że te afery przestały się od niej odbijać. One ciążą i ciągną ją w dół, ciągną, być może za chwilę będą odbierać poparcie, albo już odbierają poparcie, czego jeszcze być może nie widzimy w sondażach dokładnie, ale to jest, pokazują, że ta władza się zużywa, że ona gnije, że mechanizmy takiej autokontroli już w zasadzie zostały, po prostu nie działają zupełnie, przestały działać.
1: Ale to, że teflon się kruszy, że Donald Tusk nie jest w stanie powiedzieć: nie ruszamy, przemilczamy i jedziemy dalej, czy tak Tomasz Lenz zrobił coś tak wyjątkowego, zjednoczenie nie coś, trochę krętactwa, trochę buty, ale w takiej skali, że nie jest ani za mała, ani za duża, że trafił ze swoim zachowaniem w dziesiątkę. Tak się ustawił, że już trudno było go bronić, chociaż sam fakt jest taki, że obrona Lenza trwała 2 tygodnie. Że no pierwotnie Tomasz Grodzki mówił: wszystko jest w porządku, mówił: wszystko jest w porządku, no ale napór mediów przezwyciężył. Co to oznacza, kiedy władza cofa się, bo tak trochę wyglądało przed tym naporem mediów?
0: Jeszcze 2 dni przed tym, jak Lenz został wykluczony z partii, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki mówił, bo tam w tym szpitalu była kontrola, która wykazała, że pieniądze były wydatkowane w sposób niewłaściwy, nałożył karę i ta kara była związana ściśle właśnie z tym przeprowadzeniem przez senatora Lenza syna do szpitala i dokonanie zabiegu wbrew jakimkolwiek zasadom, wbrew procedurom, bez kolejki, bez dokumentacji. I jeszcze dwa dni przed wyrzuceniem Tomasza Lenca z partii, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki mówił, że zaraz, wina jest po stronie dyrektora szpitala. To on odpowiada za to, co się działo w szpitalu. To on odpowiada za finanse szpitala. A senator Lenz, no cóż, tego nie wiemy, jaka była prawda. No, natomiast na pewno wiemy, że winny jest ten człowiek. Czyli ta obrona trwała do końca i decyzja została podjęta, myślę, po prostu w ciszy gabinetów, bez wiedzy jakiejś szerszej w tej partii. Być może to ma być ostrzeżeniem, natomiast rzeczywiście Lenz miał na tyle pecha, że jest na tyle mało znaczącym politykiem, że można go było bez problemu odstrzelić, a z drugiej strony trafił w czuły punkt obecnie, ponieważ jeżeli minister zdrowia nie wstydzi się opowiadać, że w Polsce pacjentom żyje się lepiej i ona widzi zadowolonych ludzi, jak jeździ po Polsce, bo otwierają się nowe oddziały i w ogóle jest super, no to w zwykłych ludziach, którzy próbują się zarejestrować do specjalisty i mają z tym problem albo na badania, to budzi się, tak powiem, lekki... No, nerwy ich biorą, tak powiem delikatnie, żeby nie powiedzieć tego w sposób bardziej dobitny. I w takim układzie jeszcze senator Lenz po prostu wchodzi do szpitala i jest obsługiwany poza kolejnością i poza procedurami i w ogóle tak naprawdę jakby ta służba zdrowia była jego prywatną własnością. To jest takie, no, kombo takie, które zrobił. Natomiast rzeczywiście element taki przełomowy w tym wszystkim jest taki, że nie bronimy już Lenca. Broniliśmy go, nie udało się, zrzucamy go z sań, na chwilę się media nim zaspokoją, jak się okazało, nie za długo, to w ogóle nie, w zasadzie przeszło bez większych reperkusji w mediach, bez większej dyskusji, ale to jest ewidentna sprawa. Jeżeli chodzi o pozostałych polityków, którzy mogliby stamtąd, a ta lista jest długa, ale pan wspomniał o marszałek Gilichowskiej. No cóż, to oczywiście jest w pewnym sensie plotkarstwo, ale Jacek Protasiewicz, który ostatnio opisuje kulisy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jak to działa, polecam, bo to jest wiedza naprawdę unikalna o tym, jak działa największa partia rządząca w Polsce. To jest rzeczywiście momentami straszne, a raczej momentami śmieszne, a raczej straszne, ale przyznał, powiedział to, on to powiedział, a to może mieć wpływ na decyzję o dalszych losach pani marszałek Gielichowskiej, że w czasie kampanii wyborczej Donald Tusk spędził tam u niej kolację połączoną ze śniadaniem. W związku z tym, jeżeli tak to rzeczywiście wygląda, jeżeli to polega na prawdzie, że tak powiem, no to trudno w tej sytuacji tą samą miarę przykładać do senatora Lenca i marszałka Gielichowskiej.
1: No dobrze, to jest konkluzja taka, że kruszy się teflon Donalda Tuska, że nagle tej platformy zacznie to się przylepiać. Także inne mechanizmy społeczne, czy takie społeczne zjawiska, jak wczorajszy protest przedsiębiorców, na których nałożono sęd. Jeszcze niedawno Donald Tusk mówił o wielkiej fali deregulacji dla przedsiębiorców. Teraz ci przedsiębiorcy mali wychodzą, bo nagle się okazuje, że chce się ich objąć dość restrykcyjnym systemem stworzonym dla kontroli towarów wrażliwych, jak paliwo na przykład, albo tytoń.
0: Znaczy, musimy sobie uświadomić tak naprawdę, o co chodzi, bo to tak, ja tak postaram się pokrótce powiedzieć, żeby ci, którzy nie są zaangażowani w ten handel, zrozumieli, na czym to polega. Mała firma składająca się na przykład z dwóch osób, męża i żony, taka rodzinna, handluje na, albo jeszcze na przykład, nie wiem, dziecko, albo ktoś bliski, handluje na targu jakimiś ubraniami, skarpetkami, majtkami, koszulkami bawełnianymi, nic wielkiego. Ma swoje stoisko na jakimś bazarze. I teraz zgodnie z tymi nowymi przepisami, jak wyjeżdża samochód rano, to trzeba zważyć towar, zapisać w systemie. Następnie jak się wyjeżdża z tego bazaru do domu, to znowu trzeba ten towar zważyć, żeby było jasne, ile tego towaru jest. Znowu wpisać to w ten rejestr. I każdy ruch tego samochodu, który zmierza albo z domu, czy tam z miejsca, gdzie spędził noc, na bazar i z powrotem, jest, każdy punkt jest rejestrowany, każda droga jest rejestrowana i nie wiadomo tak dokładnie, czy jak się na przykład zboczy z tego w czasie tej drogi i pojedzie się na przykład na zakupy, takie po prostu zwykłe, codzienne sprawunki, albo po dziecko do szkoły, czy do przedszkola, albo odebrać kogoś bliskiego z dworca, czy skądinąd, czy to nie wywoła jakiejś kontroli i czy to nie spowoduje mandatu. Tak naprawdę to jest system, który jest skierowany przeciwko małym polskim przedsiębiorcom, ale do tego stopnia, że wielu z nich, jeżeli to się utrzyma w ten sposób, po prostu będzie musiało zamknąć swoją działalność. To nie jest szczególnie dziwne, to nie jest szczególnie dziwne w wykonaniu tego rządu, o tak chcę powiedzieć, ponieważ ten rząd zawsze sprzyjał wielkim korporacjom, zawsze dbał o to, aby wielkie korporacje miały się lepiej niż polski drobny handel, polska drobna przedsiębiorczość. I ten system doprowadzi do tego, że lepiej będzie galeriom handlowym, lepiej będzie dużym przewoźnikom, natomiast polskie firmy po prostu będą bankrutować. Albo w pewnym momencie znajdą sobie jakiś inny sposób na obejście tego systemu, ale to pewnie zajmie wiele czasu. Zanim to się stanie, to wiele z nich upadnie.
1: No i, to trafia raczej w wyborców obecnego rządu, czyli mamy afery, które już na tyle są poważne, że trzeba ludzi wyrzucać z partii, nie można tego przemilczeć. Mamy protest przedsiębiorców, którym się obiecywało wielką deregulację, a dokłada się wielką nadregulację. I to w większości pewnie nie są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, no ewentualnie Konfederacji, ale też pewnie nie wszyscy.
0: Ja nie jestem zwolennikiem Schadenfreude, ale jeżeli ktoś nie nauczył się w czasie pierwszych dwóch kadencji Tuska, jaki jest jego stosunek do przedsiębiorców, to już się pewnie nigdy nie nauczy. Jeżeli ciągle ktoś wierzy w to, że Tusk jest deregulatorem, że sprzyja polskiemu biznesowi, no to i głosował na niego, to można powiedzieć, sam jest sobie winny. Oczywiście to jest głupie mówienie tak naprawdę, ponieważ chodzi o to, że ci ludzie, jeżeli nie będą mieli miejsca pracy, to albo zasilą rzesze bezrobotnych, albo będą szukać miejsc pracy w jakichś firmach, co ogólnie spowoduje wzrost bezrobocia, frustracji, a także takich ludzkich, rodzinnych i zwykłych ludzkich tragedii, z czym mieliśmy do czynienia wielokrotnie podczas rządów, poprzednich rządów Tuska. Ja sobie chcę przypomnieć na przykład kwestię, wielki projekt budowania stadionów i budowania autostrad. Przecież to doprowadziło do upadku dziesiątek, a jeżeli nie setek, polskich podwykonawców z branży budowlanej. Ten system tak zbudowano, żeby wszyscy korzystali z wyjątkiem polskich przedsiębiorców. Tam były wielkie awantury. Ci ludzie przychodzili, skarżyli się i tak nikt im nie pomógł. Mamy system, mamy program Czyste Powietrze, który doprowadza do upadku małe polskie firmy. To jest kolejny etap tego niszczenia polskiego przemysłu, polskiego biznesu, tego drobnego biznesu, który po prostu takim ludziom jak Tusk wisi. No mówiąc najbrutalniej, oni po prostu, on ich traktuje jako mięso armatnie, jako tych, którzy i tak zagłosują na niego, bo jak on im obieca, że będzie lepiej, to oni w to uwierzą. Uwierzyli wielokrotnie, dlaczego mają jeszcze raz nie uwierzyć?
1: No dobrze, to co to na koniec oznacza dla dynamiki politycznej w Polsce? To jest, oznacza, że być może będą poważne kłopoty dla rządu Donalda Tuska. Wczoraj Michał Kolanko, który zjeździł Kraków, rozmawiał z ludźmi, mówi, że Donald Tusk, a to jest dziennikarz Rzeczpospolita, więc dość liberalnego, twierdzi, że Donald Tusk ma się czym martwić, bo właśnie jest tak, że jagodno przysłowiowe jest zniechęcone. Kończy się teflon, kończy się akceptacja części elektoratu.
0: Miałby się Tusk czym martwić naprawdę, gdyby Prawo i Sprawiedliwość, główny pretendent do władzy, czyli jeżeli partia, która może ewentualnie zastąpić Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską w następnych wyborach przy władzy, nie wyskakiwała z takimi projektami jak zakazanie handlu, czy w ogóle kryptowalut w Polsce, bo to pokazuje, jak daleko Prawo i Sprawiedliwość odleciało od rzeczywistości. Ten chyba pierwszy raz widzimy, że tak naprawdę spór w Prawie i Sprawiedliwości, on już nie jest tylko spowodowany niechęcią jednego polityka do drugiego polityka, tylko jest spowodowany fundamentalnym podejściem do biznesu i do zmian takich cywilizacyjnych, jakie zachodzą w Polsce i na świecie. I tutaj jakieś wnioski chyba powinny być szybko wyciągnięte i taki reset powinien być wykonany, bo bez tego po prostu, co prawda Tusk będzie tracił wiarygodność, ale PiS nie będzie tej wiarygodności zyskiwał. Występy Sławomira Mentzena też pokazują, że on też za bardzo na tym nie skorzysta. Tak naprawdę powoduje to taką ogólną zapaść systemu politycznego, takie zniechęcenie do tego systemu i to będzie oczywiście tracił Tusk, ale inni nie będą zyskiwać.
1: O czym mówił Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, kanał na YouTubie Dobitnie i też tygodnik Solidarność. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my dzisiaj w Odysei Wyborczej się poruszamy od kanału do kanału YouTube'owego. Oczywiście teraz naszym gościem będzie Michał Karnowski, kanał Tak. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry. Mamy też teraz portal, stronę kanaltak.pl. Polecam.
1: A no właśnie, kolejne miejsce, gdzie trzeba będzie zaglądać i będziemy tam zaglądać nie raz, nie dwa. Redaktorze, to zacznijmy tam, gdzie skończyłem z tym Staniszewskim, który mówił o tym, że Donald Tusk miałby czego się obawiać, gdyby opozycja się jakoś zorganizowała. No to o opozycji porozmawiajmy. Wczoraj wyjazdowy klub Prawa i Sprawiedliwości, to jako pierwszy powiedział wczoraj w Pranku Wnet pan Warchoł, że taki klub się odbędzie. No i chyba był ważny, bo rzeczywiście dużo jest komentarzy, dużo jest przecieków. To jest już tradycyjne, że Prawo i Sprawiedliwość cieknie straszliwie. Platforma jest znacznie bardziej szczelną partią, a Prawo i Sprawiedliwość...
2: Nie, tam z klubów też cieknie.
1: Też, to prawda, ale chyba nie aż tak. No i też media tak bardzo się tym nie zajmują, no bo na PiS patrzą i media liberalne bardzo uważnie, no bo trochę takie mają zadanie, no i media prawicowe, które są niezależne, więc też patrzą każdej partii na ręce, więc PiS jest pod podwójnym obstrzałem w tej sytuacji. Rzeczywiście było tak burzliwie, jak o tym mówi chociażby Onet czy TVN, czyli te arcyliberalne media. Jak to wygląda w PiSie?
2: No to jest burzliwe, bo tutaj rzeczywiście musi to trochę dojrzeć do pewnego przesilenia. No tak dalej się nie da, tak dalej się nie da. Ja byłem tak mocno poruszony. Na klubie nie byłem, ale byłem na takim śniadaniu prasowym z profesorem Przemysławem Czarnkiem 2 dni temu i byłem poruszony pewną otwartością, z jaką on też o tym mówi. No i to ktoś mógł odebrać, że to jest jakieś takie skarżenie się czy coś, ale chyba nie. To chyba jest taka już frustracja, że jakby ileś wysiłku idzie po prostu w powietrze, tak? Bo jakby obie strony tego konfliktu wewnętrznego po prostu wzajemnie znoszą swoje wysiłki. W związku z tym nikt nie może ruszyć do przodu. I to wymaga moim zdaniem jakiegoś przesilenia. Znaczy, ja mam takie poczucie, że albo pan prezes Jarosław Kaczyński to przetnie, albo mu się to wymknie z rąk. I to mówię naprawdę z taką odpowiedzialnością. Rozumiem jego dotychczasową linię polegającą na tym, że próbował ułagodzić. No ale czy nie jest tak, że tam pewne strony już podjęły decyzję o wyjściu i że w związku z tym te ułagodzenie jest tylko przesuwaniem w czasie? Może lepiej mieć mniej, ale zjednoczone, wspólne. Może czasami trzeba też pozwolić komuś spróbować własnej drogi. Przypomnę, że był taki moment. No, był moment, kiedy Solidarna Polska odeszła, tak, z Prawa i Sprawiedliwości i wróciła. Nie wróciła po takim jednym teście tam europejskim. Może to jest ta ścieżka, może to już jest tak też sprzeczne na poziomie obiektywnego spojrzenia na program, że po prostu różne wrażliwości nie są w stanie się w jednej formacji w tej chwili, na tym etapie odnaleźć. Może za jakiś czas będzie inaczej. Tak czy inaczej, burzliwie jest, no bo wszyscy czujemy, że tam coś rzeczywiście dochodzi do kresu.
1: Do kresu, czyli...
2: Czyli do jakiegoś rozstrzygnięcia, to znaczy albo grupa pana premiera Mateusza Morawieckiego, no świetnie zorganizowana, sprawna, taka myślę też dobrym językiem posługująca się, to wiele tego, co mówię, jest mi bliskie. No ale albo ona jak gdyby uzna ten kształt organizacyjny obozu patriotycznego, jakim dzisiaj jest Prawo i Sprawiedliwość i uzna, że nie ma siły, żeby go zmienić, albo powinna wyjść i zacząć własną ścieżkę. Sytuacja, w której są, ale nie są, sytuacja, w której to jest tak rozrywane, jest dla obu stron i dla premiera Morawieckiego frustrująca i dla Przemysława Czarnka, który nie może wystartować. Mimo pewnych błędów uważam, że to jest kandydat z dużym potencjałem, no i jest to też frustrujące dla wyborców. Czy dla Donalda Tuska, no jego to cieszy, Ale ja tutaj co do tego jagodno, no powiedziałbym tak, że to nie chodzi o to, że ci ludzie jakby zmienią zdanie, tak, ale chodzi o to, no, że oni będą mniej zmobilizowani i na dzisiaj rzeczywiście wydaje mi się, że wytworzenie takiego klimatu idziemy wszyscy, bo nie wiem, Braun u wrót, bo musimy kogoś tam zatrzymać, bo będzie tragedia, to będzie bardzo, bardzo trudne. Ja bym dołożył do tej frustracji różnych grup z takiego zaplecza Donalda Tuska, nam się wydaje oczywistego, także frustrację biznesu. I to nie jest taka frustracja zła, to jest dobra frustracja, bo biznes potrzebuje stabilności, ale też potrzebuje partnerstwa. I za czasów PiSu to właściwie wszystkie ministerstwa były otwarte na taki autentyczny dialog. Trochę może dlatego, że pisowcy się tak niepewnie w tym świecie czuli, nie chcieli tu żadnej awantury, no ale taki był skutek. Natomiast dzisiaj w kierunku, chociaż z premierem Morawieckim, no on się tam mocno czuł, natomiast dzisiaj ta obecna władza uważa, że biznes i tak ją będzie wspierał, więc robi z nimi co chce. No i to też jest jakiś taki czynnik zmiany. Jak do tego dołożymy naprawdę duże problemy z bezrobociem i to takie samo zadowolenie premiera, to ta władza jest do przejęcia. Ona jest do przejęcia, ale no dzisiaj mamy na prawicy 5 podmiotów, jak policzymy, tak? Mamy dwie konfy, bo Bosakowcy z Mencenowcami to też szyldem tylko połączeni. Mamy dwa PiSy, co najmniej, Morawieckiego i Czarnkowy, tak to w skrócie nazwijmy. I mamy jeszcze pana B. I to jest 5 prawic. Po drugiej stronie Tusk ciężko pracuje nad tym, żeby była jedna formacja, jedna lista, to jest przecież jego oczywisty cel. No i tutaj bez wątpienia mamy do czynienia z taką niedobrą sytuacją z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości. Warto też zauważyć taką zmianę od tego, co się zdarzyło 2 miesiące temu. Czy od klimatu, który mieliśmy 2 miesiące temu. Wtedy jeszcze było dużo takiej ruchawki, takiego fermentu po tej stronie prorządowej, tak? No Polska 2050 była jakąś taką kartą być może do zapisania, była jakąś możliwością współpracy, kooperacji, może z premierem Morawieckim, coś mogło tutaj się wykluć. PSL też wysyłał takie sygnały. Dzisiaj to się zmieniło. Dzisiaj te resztki po Polsce 2050 no, twardo są w koalicji, nie wybierają się nigdzie, to widać. No i PSL też bardzo usztywniło swoje stanowisko, więc tego tlenu na zewnątrz jest mniej. Jest mniej, ale ja wciąż powtarzam, że ja nawet, znaczy, że jeżeli założymy, że dzisiaj PiS jest w najgorszym możliwym stanie, wyobrażalnym na razie, a Platforma ma najlepszą możliwą sytuację polityczną, czy Koalicja Obywatelska, tak, no, będziemy chyba mówili Platforma dalej, no to te sondaże nie dają powodu do triumfu Tuskowi, czyli to niezadowolenie społeczne jest głębokie, poważne i jest podglebie do zmiany, ale to się nie musi stać, to się nie musi stać.
1: Oczywiście polityka jest dynamiczna i różne scenariusze się nie ziszczają, ale to wróćmy do logiki Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, no wiele osób mówiło, że nie może się pogodzić z faktem istnienia prężnego, istnienia Stowarzyszenia Rozwój Plus, że nawet jeżeli chwilowo pozwoli na działalność, to będzie dążył do przywrócenia jednak spoistości, jedności partii, nawet kosztem odejścia Mateusza Morawieckiego. Obserwujesz, drogi redaktorze, przez lata politykę, rozumienie polityki, też działalność polityki partyjnej Jarosława Kaczyńskiego. Może sobie na te dwa płuca pozwolić? Czy to jednak jest coś, co się nie mieści w jakiejś filozofii prowadzenia polityki Jarosława Kaczyńskiego?
2: To się chyba nie mieści w ogóle w żaden lider, moim zdaniem, nie mógłby na dłuższą metę tego akceptować. No, sytuacja, w której pan premier Mateusz Morawiecki nie przychodzi na posiedzenia władz partii, a jednocześnie zarządza swoim stowarzyszeniem, oznacza, że to jest partia w partii. To, co tu jest chyba zaskoczeniem, to, że to jest tak silne, że premier Morawiecki tak wiele szabel tutaj zgromadził, takich twardych. Ja też myślałem, że tego jest mniej, tego środowiska tak w PiSie, ale myślę, że to na dłuższą metę jest nie do utrzymania. To musi się jakoś rozstrzygnąć. Przy czym na tym śniadaniu prasowym było ciekawie, bo na przykład w pewnym momencie dziennikarze liberalni, którzy na łamach wspierają premiera Morawieckiego, sugerując, że jak wyjdzie to ohoho, proszę pana, no tego wyborcy takiego właśnie centrowego to jest tyle, a i my media spojrzymy życzliwie, więc niech pan wychodzi. No to tam jak nie było nikogo od Morawieckiego, to sobie tak mocno kpili, że czy będzie miał 1,5%, czy 2%, czy 3%. I to jest pewna pułapka, w której jest premier Mateusz Morawiecki. Ja to mówię jednocześnie go komplementując, bo uważam, że jest naprawdę liderem przyszłości, że naprawdę umie ciężko pracować, że naprawdę dobrze moim zdaniem Polską zarządzał i ma też pewne uzasadnione żale, że był taki moment, gdy PiS jakby stał się krytykiem jego rządów tuż po, czy w okresie wyborów prezydenckich, że to za daleko zaszło. Ale jednocześnie jest premier Morawiecki w pułapce, dlatego że on waży wewnątrz tej struktury. Jak z niej wyjdzie, to będzie ważył skokowo mniej. I to jest coś, co wszyscy zajmujący się polityką czujemy. Marcinkiewicz, który oczywiście no, tam potem się pogubił, ale był moment, pamiętamy, kiedy był poważną figurą polityczną, też ważył dużo, dopóki był w PiSie. Jak z niego wyszedł, już przestał tak wiele ważyć. Kluzik-Rotkowska miała jakieś znaczenie, jak była w PiSie. Ta wielka partia, mająca struktury w każdej gminie, niemal w każdym powiecie, a dzisiaj się już nie da takich struktur zbudować, ona nadaje też wagę politykom. Znaczy ona jak gdyby potrzebuje ludzi, ale ludzie też jej potrzebują. I to jest myślę, że coś, z czym premier Morawiecki, nie wiem czy rozumie, że się będzie musiał zderzyć. Że dzień po wyjściu to on będzie taką Polską 2050. Bardzo wielu ludzi, którzy dziś moim zdaniem przychodzą na spotkania z nim i go naprawdę cenią i może nawet widzą go jako przyszłego lidera tego obozu, dzień po wyjściu nie waży się na takie spotkanie przyjść. Dlatego, że premier Morawiecki nigdy w życiu nie zapewni im stanowiska wicestarosty, starosty, nie wiem, no to jest ten świat samorządów, którego nie widać, nie ma tam żadnych mediów i tam jest najlepiej. I tam PiS jest mocny, tak? No w ogóle partie są tam mocne i to są tradycyjne partie mocne, więc tu jest kwadratura koła. No, zasadnicze pytanie, wokół wszystkiego to się kręci, myślę, że dotyczy tego, jaką decyzję podejmie Jarosław Kaczyński. A pan prezes Jarosław Kaczyński na stole ma dwie opcje. Jedna to posprzątanie tego i ma siłę, żeby to zrobić, ale właśnie kosztem pewnego rodzaju odprysków, pęknięcia może grubszego nawet, co w jego opinii, w opinii lidera odpowiedzialnego za Polskę, czującego ten ciężar odpowiedzialności historycznej, może oznaczać kolejną kadencję Tuska, tego rodzaju rozłam, czy mimo wszystko wytrzymanie i tolerowanie tego i czekanie na jakieś okoliczności, które być może te spory załagodzą, które być może te kanty opiłują. No, problem polega na tym, że jest pewna cena tego trwania, bo to jest takie najlepsze chyba rozwiązanie. Ale no, ceną tego trwania jest po pierwsze erozja autorytetu przywódcy i myślę, że pan prezes to czuje. No, a po drugie takie ryzyko, że to stowarzyszenie premiera Morawieckiego niezatrzymane w takiej swojej aktywności wewnętrznej, no będzie z wewnątrz łowiło bardzo dużo. I to z kolei w przyszłości też powoduje, że koszt rozłamu będzie większy. Więc tutaj funkcja czasu też ma znaczenie. Myślę, że tej decyzji jeszcze nie ma, dlatego ktoś, kto mówi, jak to się zakończy, to mówi nieprawdę, bo tego nikt w tej chwili nie wie, łącznie z prezesem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim. Możemy rysować pewne opcje, które przed nimi stoją.
1: No właśnie, różne możliwości. Czyli scenariusz jest taki, że to, co się wydarzyło, kiedy Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie i powiedział, że go nie rozwiąże, to zdaniem wielu, mówiącego te słowa, to był początek rozpadu PiS-u, czy odejścia grupy. Nie wiemy, ja nie wiem jak dłużej, bo wiele na to wskazuje, że ta grupa jest, która była gotowa wyjść, znacznie mniejsza niż grupa zapisanych posłów tego stowarzyszenia, ale że czas Mateusza Morawieckiego w PiS-ie powoli dochodzi końca, przynajmniej na razie, że on może kiedyś wróci, ale że na razie idzie w kierunku jakiegoś własnego bytu politycznego.
2: No ale to trochę pan redaktor powiedział dwie sprzeczne naraz rzeczy, tak? Czy jego czas dobiega końca, czy on idzie w tym kierunku. To ja myślę, że jego czas nie dobiega końca, on ma bardzo tam potężną pozycję. Pewnie się czuje sfrustrowany taką nominacją, śmaką nominacją, że tu go nie zaprosili, tu ktoś coś powiedział. Ja to w pełni rozumiem, ale jest człowiekiem numer dwa w PiS-ie. No i to jest coś. Znaczy ja bym, gdybym był doradcą pana premiera Mateusza Morawieckiego, podkreślam, doceniając bardzo jego rolę i uważając, że był często niesłusznie krytykowany przez kolegów, czy nie było takiej lojalności, wiem, że to może boleć, ale to ja bym mu doradzał, nie jestem doradcą, ale jestem dziennikarzem, ale mogę się w tej roli postawić, tak, na chwilę w tej roli jakby analityka, który zastanawia się, jak myśli doradca, jak powinien myśleć dobry doradca premiera Morawieckiego, to ja bym mówił, że raczej on powinien trwać. On cenę wyjścia zobaczy może nawet sobie jej nie wyobrażamy dopiero po wyjściu. Natomiast wewnątrz ma gigantyczne możliwości działania, no z jednym wyjątkiem, no takiej po prostu frakcji. No to jest frakcja, tak zalegalizowana frakcja. No. Pamiętajmy, że co oznacza takie stowarzyszenie? No ono oznacza, że jakby punkt lojalności kolejnych ludzi, którzy tam wstępują, jest przesunięty. No już przestaje nim być Nowogrodzka, stają się nią być okolice Politechniki Warszawskiej. Piękne zresztą okolice, tak? Gdzie pan premier ma swoje biuro. No więc to jest, tego żaden lider nie zaakceptuje. Znaczy, tego Donald Tusk nie zaakceptowałby. Leszek Miller, jak miał SLD silne. No, no może w PSL-u to takie, oni tam mają większy trochę margines, ale też są mniejsi, trochę bardziej rodzinni, trochę bardziej klanowi. To jest troszeczkę też innego rodzaju struktura, tak? No ale to tak to niestety wygląda. Więc ja powiem szczerze, że zbadałem to dość dokładnie, tak? Czy rzeczywiście teza o tym, że ktoś wypycha premiera Morawieckiego, jest prawdziwa. I ona nie jest prawdziwa. Ona nie jest prawdziwa. Trzeba uczciwie powiedzieć, że premier Morawiecki naprawdę może funkcjonować w Prawie i Sprawiedliwości. Co więcej, może teraz powiem rzecz, za którą się na mnie też jacyś tam ludzie obrażą albo rzucą, ale wcale nie uważam, żeby też wybór kandydatury profesora Przemysława Czarnka, którego też bardzo cenię, na kandydata na premiera, żeby rozzamykał temat premierostwa. No bo ten wybór, on miałby taką swoją moc rozstrzygającą, powiedziałbym, w sytuacji, w której PiS samodzielnie bierze władzę. To jest możliwe. To jest do wyobrażenia. Uważam, że w polityce ludzie mają za mało wyobraźni, no ale dziś mniej prawdopodobne niż bardziej. Więc jeżeli byłby to rząd koalicyjny, no to nie jest tak, że jedna osoba decyduje, kto tym premierem będzie i wtedy tego rodzaju nominacja naprawdę nic nie znaczy.
1: Ale chyba natomiast też to wie sam Przemysław Czarnek.
2: Tylko jedno słowo, jedno zdanie, że wybór profesora Przemysława Czarnka i tego, nie wiem, czy premier Morawiecki tego nie zgubił. Nie był wyborem tak naprawdę kandydata na premiera, ale frontmana kampanii, która się zaczęła już teraz.
1: Sorry. To jest chyba też wiedza, którą ma Przemysław Czarnek, wiedząc, że został wstrzymany pewien etap i że ma coś politycznie zrobić, czyli zatrzymać odpływ wyborców od PiSu
2: do prawa.
1: Nie wiem.
2: I zatrzymał. Ja nie wszystko, co mówił, mi się podobało. Uważam o ze srodze za niepotrzebne. Dlaczego w ogóle tego typu numery, że się obraża jakąś dużą grupę społeczną? No, dlaczego ludzie, którzy mają panele na dachu, mają być gorsi? Ja znam wielu ludzi prawicy, którzy mają panele na dachu. No. Okej, TSUE, SRUE to jakby już kupuję, tak? Albo nie wiem, to ETS, PKS może tak powiedzmy też, tak? No ale jakby dajmy sobie, ale okej, no jakby prawo wiecu jest prawem wiecu, no, do skorygowania. I też nie przesadzajmy, znaczy to jest bardzo...
1: Ale że ten manewr Czarnek już wyczerpał swoje możliwości, już jakby dotarł do tego końca, że dał projekt Czarnek.
2: Nie, no on się może dopiero rozkręcić. Dlaczego? No jest dobry mówca wiecowy, no chce mu się jeździć po kraju, ma jeździć gadać, no i przekonywać do swojej partii. I mówić, że pewne rzeczy byśmy zrobili może lepiej, a może gorzej, albo inaczej, albo z tym tak, albo z tym śmak, no. Dlaczego wyczerpał? Jakby, no jest kampania, dopiero się zaczyna. On też zaczyna. No, byłem na tym śniadaniu prasowym. No, pełen energii człowiek, który no, ma jakiś pomysł tam na siebie. Może komuś się ta estetyka podobać bardziej, może mniej. Może to jest estetyka na kampanię, może niekoniecznie na takie premierostwo. Nie wiem. No, w polityce tak jest. Natomiast na dzisiaj, kiedy trzeba jeździć po Polsce i spotykać się z ludźmi i budzić tą bazę prawicową, która przeszła do Konfederacji, żeby wróciła, tak, jednej czy drugiej, czy w ogóle się zniechęciła, no to jest świetnym wyborem. No to on jest świetnym wyborem i on zatrzymał, no spójrzmy na sondaże, no on zatrzymał ten odpływ, no. No to tam w tych ostatnich to jest tak 35, 26, 27, no jest okej, okay, no jakby jako punkt wyjścia z punktu widzenia PiS-u.
1: A dalej walczyć będzie musiał ktoś inny. Pytanie, kto? Zbigniew Bogucki, prezydent?
2: Tak, tak. No tak jak serio byśmy mówili, kto miałby być tym premierem przyszłości, to na pewno to może ośrodek prezydencki, no będzie miał dużo do powiedzenia. No, będzie miał dużo do powiedzenia, bo być może będzie jedynym elementem zdolnym te partie chwycić i zjednoczyć. O ile oczywiście pewna czarna legenda, która krąży, że tak naprawdę obie kąty no, nie są zainteresowane władzą, która by realnie zmieniała Polskę, nie jest prawdziwa. No. Co do tej drugiej konfy pana B, mam bardzo duże wątpliwości, co to za projekt i automatyczne zakładanie, że oni pójdą, jest błędem. Chociaż akurat w finale wyborów prezydenckich tu pan B miał mniej wątpliwości niż pan Sławomir. który bardzo brutalnie atakuje i to mi się nie podoba. To znaczy, ja wiem, że on, że to jest jakby lider konkurencyjny, pan prezes Jarosław Kaczyński, ale no źle świadczy o kimś, jeśli używa takiego języka odwołującego się do wieku, jeśli w ten sposób w polskiej kulturze no ludzie prawicy zwłaszcza takim językiem nie operują. Te ostatnie filmiki pana Mencena bardzo mi się nie podobały pod tym względem. To jego dogoni, on też kiedyś będzie może troszkę starszy i tak nie należy w żaden sposób się komunikować. W ogóle jest strasznie dużo historii, na przykład histerii, na przykład te kryptowaluty, no, które moim zdaniem są jakąś szajbą w ogóle. One są szajbą na poziomie rządu, który umyślił sobie, że ten wygra wybory. To jest jakiś chory pomysł. Znaczy, nie, no nie wygra na kryptowalutach wybory. To jest 500 tysięcy ludzi, tak, klientów rządy krypto. No niech załóżmy, że te dane, że 4 miliony ludzi ma jakieś tam, no ale to nie o te grupy toczy się bój wyborczy. No, większość ludzi, która inwestowała w te różne kryptogiełdy, no, ma głęboką świadomość ryzyka, no naprawdę. I ci ludzie może już tam sobie nawet skalkulowali, może mieli to rozłożone. Nie wiem, nie mówię, że nie ma afery i że nie trzeba jej wyjaśnić, ale twierdzenie, że to jest jakiś game changer, ja go tu nie widzę. Podobnie jak obraza, prawda, tu niektórych, że pan prezes Jarosław Kaczyński, 10 innych posłów złożyło ten wniosek o całkowitym zakazie. No, składali go z pełną świadomością, że to nigdy nie wejdzie w życie, ale znowu, dlaczego to się zdarzyło? Myślę, że warto to wyjaśnić. Otóż w mojej opinii pan prezes Jarosław Kaczyński miał takie poczucie, że jemu przylepiono jakby jakieś takie gry wokół różnych kryptogiełd czy jakichś znajomości, z którymi on nie miał nic nigdy wspólnego. Może jacyś ludzie z partii mieli. Tak. Może ktoś tam jakąś dotację dostał, czy jakieś wsparcie od pana Krala, ale to może ktoś lobbował za takim lub innym kształtem ustawy, nie wiem, czy jakby decyzją prezydenta, chociaż tu nie ma żadnych sygnałów. Natomiast prezes Jarosław Kaczyński chciał powiedzieć tym projektem, że to nie jest związane absolutnie z nim, że on z tym nie ma nic wspólnego i że mu to po prostu, że jego to bardzo mało obchodzi. Tak mało, że jest gotów zakazać i mu powieka nie drgnie. To ma być taki dowód na to, że on z tym nie ma nic wspólnego. I tak ten projekt należy czytać, a nie jako jakiś tam, prawda, niezrozumienie świata, niechęć do nowinek. Zupełnie nie o to chodzi. Pamiętajmy, co się stało, jak wybuchła afera z tymi premiami zarządów pani premier Beaty Szydło. Jak zareagował wtedy prezes Kaczyński? No ściął w ogóle wszystkie premie, jeszcze im obciął po 20% pensji. Chciał wysłać bardzo jasny sygnał, że to nie było jego. I tu jest dokładnie to samo.
1: To jest, myślę, to jest ciekawe pytanie, czy skutek będzie podobny. Michał Karnowski, kanał Tak
2: Był Nasz... No, nie wiemy, zawsze to jest gra o skutek. Tak, dziękuję bardzo. Miłego dnia wszystkim słuchaczom Radia Wnet.
1: Dzięki, wielkie, kanał Tak i portal Tak, kanał Tak w internecie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Godzina 11:04, czas na serwis informacyjny.
3: Odyseja wyborcza.
4: Wiadomości z NET. Nie ma mowy o zmniejszeniu obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce, powiedział dziennikarzom szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o doniesienia amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji sił USA. W nocy byłem w kontakcie z głównodowodzącym siłami amerykańskimi w Europie. Generał Wiesław Kukuła, czyli szef sztabu generalnego, również zapewniał wicepremier, podkreślając, że zmiany są elementem działań reorganizacyjnych Pentagonu dotyczących amerykańskich kontyngentów w Europie i nie oznaczają zmniejszenia liczby żołnierzy stacjonujących w Polsce. Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie około 5 tysięcy wojsk z Niemiec, a nie z Polski. Dodał, że w związku z reorganizacją poszczególne brygady mogą zostać skierowane do innych państw, co jego zdaniem mogło doprowadzić do nieporozumień. W Rumunii zakończył się 9. szczyt bukaresztańskiej dziewiątki, którego współgospodarzami byli prezydent Karol Nawrocki wraz z prezydentem Nikuszorem Danem, podaje KPRP. W rozmowach brali udział liderzy państw tego formatu, przedstawiciele państw nordyckich, a także sekretarz generalny NATO, prezydent Ukrainy oraz przedstawiciele administracji amerykańskiej. Przywódcy przyjęli wspólną deklarację, w której między innymi podkreślono, że głównym i bezpośrednim zagrożeniem dla wszystkich państw regionu jest Rosja, a strategicznym celem wschodniej flanki jest wspieranie broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainy. Rozmowy stanowiły przygotowanie i wypracowanie wspólnego stanowiska przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. Kolejne spotkanie B9 w przyszłym roku odbędzie się w Warszawie. Rosja zaatakowała nad ranem ukraińską stolicę przy użyciu dronów i rakiet, poinformowały władze. Co najmniej 4 osoby zostały ranne, a uszkodzonych zostało kilka budynków, w tym jeden, który częściowo się zawalił. Pod gruzami mogą znajdować się mieszkańcy. Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko przekazał, że część budynku mieszkalnego zawaliła się we wschodniej dzielnicy Darnycki. Jak poinformował, w wyniku ataku ranne zostały 4 osoby. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał z kolei, że 9 osób trafiło do szpitala, a 2 udzielono pomocy ambulatoryjnej. Tkaczenko dodał, że uszkodzenia odnotowano również w innych oddalonych od siebie dzielnicach miasta. W północnej części Kijowa odłamki uderzyły w 2 budynki, wywołując pożar w 12-piętrowym bloku mieszkalnym. Trwa spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Pekinie. Obie strony będą chciały zakończyć szczyt czymś, co będą mogły ogłosić jako sukces. Na pewno Xi Jinping będzie chciał Tajwanu. To dla Pekinu kwestia numer jeden, analizował w poranku Wnet ekspert do spraw chińskich Radosław Pyfel.
5: Były wypowiedzi, które bardzo zaniepokoiły wyspę, że Trump jest gotów do takich negocjacji, że możemy porozmawiać o tym dozbrajaniu Tajwanu. Na to Pekin jest zawsze bardzo chętny, ale jeżeli tego się nie uda, to chociaż uniknięcie jakiejś eskalacji. Według mediów chińskich Xi miał powiedzieć, że jeżeli będziemy dobrze zarządzać kwestią Tajwanu, to relacje będą dobre, no a jeżeli wymkną się spod kontroli, to może się stać rzecz bardzo straszna. Może wymienią te karty, może karta tajwańska zostanie wymieniona na Ormus. Na Tajwanie się nad tym na poważnie zastanawiają i oni się obawiają.
4: Tajwan ma jednak dla USA ogromne znaczenie strategiczne. Zakładam, że po szczycie w Pekinie utrzyma się stan chwiejnej równowagi, mówił analityk Radosław Pyfel, a cała rozmowa na Wnet.fm.
6: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
7: Reklama.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
12: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
13: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
12: Zaprasza Fundacja Art Bene.
7: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Je me fous du passé avec mes souvenirs.
16: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.

0: śpiewać każdy może, tak przynajmniej twierdzi pani Agata Konador ze Szkoły Głosu Konador, która w najbliższą sobotę w ramach Akademii Podwodnej Radia Wnet zagości w Państwa odbiornikach i opowie o tym, jak śpiewać. A to, jak śpiewać, ściśle łączy się z tym, jak czuć się ze sobą dobrze. Podwodna Akademia Radia Wnet w każdą sobotę o godzinie 12. Zaprasza Jakub Duszak.
1: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. No, teraz będzie trochę mniej o wyborach, trochę mniej o polityce takiej partyjnej, przepychankach parlamentarnych, a więcej będzie o tym, od czego polityka zależy. W naszym studio Józef Zborowski, przedsiębiorca zajmujący się budowlanką. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana i państwa.
1: To spod hala. No dobrze, ale zanim o Kraków też zapytamy, ale najpierw zapytajmy o przemysł. Wczoraj w Warszawie duża manifestacja przedsiębiorców. To akurat branża obuwnicza i tekstylna. Mali handlowcy, którzy nagle dostają mechanizm SENT, muszą ważyć towar rano, wieczorem. Wielka regulacja wchodzi. No i oni mówią, nie bardzo nam się opłaca regulacja, która idzie na rzecz dużych spółek. A jak to wygląda w sektorze budowlanym, w sektorze drzewnym? Bo tutaj też była dyskusja przy okazji odwołania pani minister Henik-Kloski. Jak tu sobie radzą przedsiębiorcy?
2: Dzisiaj mamy już jakby w powietrzu czuć kryzys bardzo duży w branży drzewnej, ale to jest tylko i wyłącznie w środku i zarządzanie naszymi lasami państwowymi, gdzie dostęp do surowca jest coraz bardziej trudniejszy i ten surowiec jest coraz bardziej droższy. Panie rektorze, mamy jasno na koniec 25 roku, kiedy peletu brakło.
1: To prawda, temat był bardzo cichy, a nagle pelet wystrzelił po 3 i więcej tysięcy za tonę.
2: Dlaczego się tak stało?
1: Pytanie do przedsiębiorcy, który zajmuje się drewną.
2: Że właśnie branża drewno przestała mniej produkować, bo przestaje się opłacać. Surowiec jest tak drogi, koszty pracowników jeszcze wyższe, więc po prostu stolarnie, tartaki mielą pieniądze po to, żeby utrzymać tych pracowników, bo kiedy będzie może lepiej, może się te rządy nareszcie zmienią. Przede wszystkim zarządzanie naszym największym gospodarstwem leśnym, jakim mamy, jednym z większych w Europie, które próbują nas wydziedzić z tego.
1: A co jest nie tak, jak wydziedzić? Przecież mówią, że chronią lasy, są nowe rezerwaty, no i że mniej się wycina i mniej się eksportuje podobno.
2: I właśnie.
1: I część branży drzewnej, także tych przedsiębiorców, jak pan, który odbierał drewno, bardzo było początkowo zadowolonych z tej władzy. Nawet głosowali na tą władzę. Te no, dwa i pół roku.
2: Głosowali ci, którzy byli bliżej pewnych, jakby to nazwać, no bliżej tych lasów, gdzie mieli większe historie, mogli to drewno lepiej pozyskiwać. Tu dotyczy problem tych drobnych, mniejszych firm, które tak naprawdę napędzają 75% PKB całościowo, z czego branża drzewno, no ci mniejsze tartaki. My dziś widzimy, że wydzielanie tych rezerwatów, tych różnych parków narodowych. Dzisiaj pani Kloska chce zrobić 50 kilometrów od miasta, nie wolno będzie wycinać drewna. No to jest już, powiedziałbym, nazwałbym to perwersją w stronę zarzynania branży drzewnej. Ten surowiec musi być tani, musi być dostępny, a przede wszystkim do polskich przedsiębiorców. Ja już tu na antenie mówiłem o tym. My jako polscy przedsiębiorcy, polscy tartacznicy, stolarni, myśmy powinni mieć pierwszeństwo do wykupu drewna.
1: A tak nie ma?
2: Nie ma.
1: Co się dzieje z drewnem?
2: Tam polityka już dawno, to nie jest akurat teraz, ale polityka już w lasach państwowych dawno się opiera o pewnego rodzaju historii. Czyli ktoś jak ma historię, to ma pierwszeństwo do dużych przetargów. Tak. I tacy sobie w teczkach porobili historię w taki czy inny sposób i 1,2 mln kubików sprzedają do Chin. I dziś wyjeżdża 2 miliony kubików do Chin. I tam, gdzie zostają te lasy, to są wycinane i wywożone za granicę. Kolejno polityka sąsiadów. Dziś my na południu często gęsto kupujemy niemiecki surowiec, bo jest tańszy niż polski.
1: Jak to drzewo z Niemiec? Przecież Niemcy mają znacznie mniej lasów i znacznie większą urbanizację. Tam powinno być znacznie drożej.
2: No,
1: a jak to jest?
2: No tak jest, bo oni wiedzą, kiedy używać rezerw, panie redaktorze. A my dziś, mając 70 do 80 miliardów złotych w lesie, robimy rezerwaty. Robimy ustawy ograniczające wycinkę. Gospodarowanie normalne drewnem, kiedy z hektara jest 7 kubików przyrostu rocznego, średnio. Niech będzie 5 do 7. Zniżymy. To jest ogrom i wielki wolumen, który powinny być oddać polskiemu przedsiębiorstwu w różnych rodzaju mechanizmów. Mieliśmy dotowane dotacje różne jakby 500 plus 800, co wzbudziło gospodarkę. Niechże Lasy Państwowe z Ministerstwem Klimatu i Środowiska rozdadzą nam drewno na 2 lata w formie kredytów kupieckich za darmo. My je przetniemy, przerobimy prąd, energię elektryczną, damy ludziom zarobić, zrobimy biomasę, która się przyda do różnego rodzaju produkcji pelletów, żeby nam nie brakło znowu na zimę, a Chinom sprzedajmy deski. Zagłodźmy na chwilę eksport, przytrzymymy i zróbmy...
1: A jak to jest z tym eksportem? Bo rząd się chwali, że eksport do Chin został ograniczony. Jak to wygląda z eksportem surowego drewna?
2: Powiem tak trochę... Pan premier mówi dzień dobry, to już kłamie.
1: Nie jest to prawda, że...
2: Nie jest to prawda, więc to jest tu trochę takiej półprawdy, więc... Ten eksport drewna nie jest ograniczony. Mało tego, ostatnio jechałem w tamtym roku, weszłem do lasu po to, żeby się przejść, po prostu. Zrobiłem sobie pauzę na trasie. To już nie ładują na otwarte samochody, tylko prosto do kontenerów. Żeby ludzie nawet tego nie widzieli, że ładują drewno na samochody i wywożą na Pomorze.
1: I na statek.
2: Do portu, i na statek. Więc,
1: a ile się zarabia na takim drewnie, które jest surowe z lasu wywiezione, a ile można zarobić na no chociażby deskach, a już nie mówiąc o deskach, to chociażby to o meblach, gotowych produktach?
2: No tu akurat mam dane dość ograniczone do tego momentu, bo to różnie kubik jest kupowany i różnie kubik, czy to twarde drewno, czy ten. Ale było to opłacalne, kiedy surowiec był dostępny przy 200-300 zł za metr sześcienny. Dziś to jest w granicach 600-700 zł w lesie. Czyli pośrednik jak przywozi, to już 900 zł. Dzisiaj więźba kosztuje 1100-1200, więc to jest mało opłacalne. Niektórzy przetrzymują czas po to, żeby utrzymać ludzi, że być może za chwilę będzie lepiej. Bo to są niekiedy firmy rodzinne, długoletnie, z wielką tradycją, więc każdy chce utrzymać tych pracowników, bo jeżeli się coś zmieni, prawica dojdzie do władzy, czy normalny rząd, który jest prospołeczny, proludzki, dobrze będzie gospodarował,

0: musimy się obronić sami. Sami. Typową polityką lojalnościową. To, co mówi Rysiek, mój przyjaciel z Fakro. My musimy wprowadzić przede wszystkim politykę lojalnościową. Kupować od siebie, wspierać siebie. Przede wszystkim pani ministra, czy minister, ja uważam, że powinni się nauczyć po polsku mówić. Pani minister Kloska po prostu nie zna się na tym, tylko udaje wielki kompromis polityczny. Czyli to jest cały czas handel polityczny. Handel do tego, żeby utrzymać władzę. A przedsiębiorca jest na samym końcu. Cały czas mówię, że dziś w Sejmie powinny być wybory parytetowe. Tak jak kobiety, mężczyźni, to branże. Przedsiębiorcy, lekarze, nauczyciele. To wszystko powinno być w parytecie wybierane.
1: I to pytanie, co wtedy, jakby się tak ułożył taki Sejm i każdy by ciągnął w swoją stronę?
0: Nie, że każdy by pilnował... Nie, właśnie nie. Panie redaktorze, każdy by pilnował swojej branży. Przecież ja lekarzowi nie zabiorę. A lekarz mi kłodka z lasa też nie wywiezie. Wiemy, o co chodzi. Ale chodzi cały czas o politykę i gospodarność w kraju. Tak jak było dawniej, w okresie międzywojennym. Wtedy się Polska dobrze rozwijała. No i ostatnio za naszych czasów też tylko było, na przykład w turystyce. Brakowało, były bony turystyczne. Gdzie te pieniądze wróciły? Wróciły do państwa.
1: Jako podatki też w, mało tego, w gospodarce.
0: Musi być stabilizacja podatkowa również. W tej branży, jak i drzewnej, jak i przemysłowej, nie mamy stabilizacji podatkowej. Zryczałtować ZUS. Nawet bym się nie bał politycznie podnieść podatku liniowego trochę, ale zniżyć ZUS na przykład na 1200 i zryczałtować go. Mówią, że brakuje w NFZ-cie pieniędzy. To jest problem inny, niegospodarności i braku lekarzy. My nie mamy lekarzy, bo dziś lekarze, którzy studiują, powinni 10 lat odrabiać w naszym kraju te studia i pracować u nas jako specjaliści.
1: Jak na razie pensje w Polsce są takie same jak w Niemczech, więc już emigracja się skończyła, tylko że płacimy za to koszmarnie dużo.
0: No i właśnie to jest ten problem, nie? Mówimy o jakby całej takiej polityce, o takiej całej gospodarce. Dzisiaj po prostu idziemy równią pochyłą, już czujemy ten kryzys dość spory. I jest to już dość mocno stygmatyzowane między... Widzimy, ile się tartaków w ostatnim czasie zamku. Ogrom. To kilka tysięcy tartaków.
1: Idzie kryzys w branży drzewnej. Bardzo duży. Ściągacie surowiec z Niemiec, bo jest tańszy, o czym już pan powiedział.
0: Tak, ze Słowacji i z Czech. Akurat na południu. Odnoszę się do południowej strony i południowo-zachodniej, więc tam po prostu bliżej. Nie? To my jeszcze jakoś po prostu potrafimy funkcjonować. Nie? Dogadać się jeszcze i jakoś sobie regulować, bo sami budujemy czy domy, czy produkujemy okna. Więc ten surowiec jakoś wtórnie się nam zwraca, nie?
1: No. A sytuacja zamówień, jak to wygląda na rynku nieruchomości? To jest bardzo newralgiczny rynek. Czasami mówi się, że deweloperzy mają olbrzymie zyski. Jak to jest w tej chwili na rynku?
0: No nie do końca. Tylko w nieruchomościach bazy premium. Tu są ruchy duże, tu są zarobki duże, to są lokalizacje Zakopane, Warszawa, Sopot, wiemy, o co chodzi. To są te miejsca, w których się zarabia na nieruchomościach. Bardzo spore, jeżeli ktoś w odpowiednim czasie kupił ziemię, przekwalifikował, przygotował projekt.
1: To ma olbrzymi zysk.
0: Tak, ale na normalnych mieszkaniach zysków nie ma. To jest to samo, co mówimy. Przewalanie tylko pieniędzy z garnka do garnka. Czy komuś zbywał, czy nie, nie jestem rad komuś liczyć pieniądze, ale z kim bym nie rozmawiał dzisiaj, czy na rynku nieruchomości, czy w branży, w której pracuję, czy w turystyce, jest tego mniej.
1: To jeszcze zapytam o rynek pracy. To ciekawe. Przedsiębiorca tutaj raczej cieszyłby się, że jest wyższe bezrobocie, no bo łatwiej o pracownika. Widać taką stagnację gospodarczą, bo rząd się chwali dobrymi danymi makroekonomicznymi. Jak to wygląda na spodzie? Jak to wygląda w regionie? Są zamówienia? Jest praca? Czy jest
0: tak,
1: kłopot?
0: Jeszcze mamy zamówienia z rozpędu. Gospodarka jest to tak, jak pociąg się zatrzymuje bardzo powoli. Mamy zamówienia. Jeszcze te zamówienia są. Ludzie jeszcze zamawiają, ale tak jak mówię, jest walka o cenę. Każdy już liczy nie tak pieniądze jak 3-4 lata po pandemii zaraz, czy przed pandemią. Więc to już nie są te ceny na nieruchomościach czy na domach, które były, bo koszty pracy, tak jak powiedziałem, wzrosły ogromnie. Koszty energii elektrycznej, koszty surowca przede wszystkim, no i dookoła podatki, niepodatki. Te wszystkie, które się składają na koszty, więc tu te zyski są coraz mniejsze albo i tak jak mówię.
1: Ale co, stygnie gospodarka?
0: Stygnie, tak.

0: A co będzie z branżą budowlaną?
1: Ja myślę, że ruszy. Pewnie stanie i ruszy. A kiedy? No pewnie 27-28.
0: Tak, i wtedy rzeczywiście czeka nas to.
1: Potrzebny jest impuls. Impuls polityczny i gospodarczy ze strony naszych.
0: Ale co rządzących. Zamówienia publiczne? Tego brakuje? No
1: tak,
0: bo
1: przede wszystkim nie ma dużych inwestycji.
0: Na przykład.
1: No z jachtów, panie redaktorze, nie ruszymy gospodarki, no bądźmy szczerzy.
0: One nie są drewniane, to prawda,
1: no,
0: na minę.
1: To one są raczej tekstylne. Ale to, co powiedziałem, no musi być impuls, musi być znowu to, co 500+, 800 ruszył gospodarkę z miejsca, bo te pieniądze, demografią, ale ruszyły gospodarkę. Ludzie te pieniądze wydali wtórnie w rynek. Więc to był dobry zamysł, to był bardzo, bardzo dobrze. Dziś kolejne potrzebujemy. Co zrobić? No w branży drzewnej powiedziałem, no dajcie nam gospodarować w lesie lepiej, weźmiemy sobie surowiec, sprzedamy go sami do Chin, nie? To już sama branża odżyje, jedna, druga. No, nie widzę jasnego pomysłu tego rządu. Nasz były rząd i przyszły, który mam nadzieję będzie, pracuje nad dobrym programem. Mają różne rozwiązania. I tu właśnie czekamy na ten impuls, który właśnie ruszy ten pociąg, tą pendolino, które było w naszym kraju i ludzie dobrze zarabiali.
0: No i zobaczymy, czy tak się wydarzy, zobaczymy, czy impuls się pojawi. Przedsiębiorca i drzewny, i budowlany Józef Zborowski był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Godzina 11.30, kończymy Odyseję Wyborczą. Czas na Studio Wilno.
2: Odyseja Wyborcza. www.wnet.fm. Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Po reklamie.
5: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
6: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
7: Mówi Wilno.
8: Gościem Studia Wilna jest Marek Kubiek. To postać dobrze znana polskiej społeczności na Litwie. Od wielu lat angażuje się w działalność społeczną, patriotyczną i edukacyjną na Wileńszczyźnie, aktywnie uczestnicząc w inicjatywach związanych z pielęgnowaniem polskiego dziedzictwa historycznego oraz budowaniem relacji między środowiskami polskimi i litewskimi. Jednocześnie od lat związany jest ze sportami, walki i wychowaniem młodzieży poprzez karate Shidokan. Łączy dyscyplinę sportową z wychowaniem opartym na odpowiedzialności, szacunku, konsekwencji i pracy nad charakterem. Dzień dobry, panie Marku.
9: Witam serdecznie.
8: Panie Marku, od naszej ostatniej rozmowy minęło już kilka lat. W tym czasie bardzo zmieniła się Europa, zmieniło się spojrzenie ludzi na bezpieczeństwo, historię i tożsamość narodową. Jak pan dziś patrzy na rolę Polaków mieszkających na Litwie? Czy ostatnie lata sprawiły, że społeczność polska na Wileńszczyźnie stała się bardziej świadoma swojej odpowiedzialności za zachowanie tradycji, języka, no i oczywiście tej pamięci historycznej?
9: Mówiąc w kontekście oddziału miejskiego Związku Polaków na Litwie, stwierdzam, że świadomość wzrasta, rozwija się i cieszy mnie ten fakt, że Polacy mieszkający na Litwie, w tym Wilnie, świadomie dbają o to, co otrzymali po swoich rodzicach, dbają o dziedzictwo polskie tutaj na Litwie i nie tylko zachowując język polski w codziennym swoim życiu i kulturę polską, ale również te dziedzictwo polskie rozwijają. Cieszy również fakt, że poglądy i światopogląd Polaków mieszkających na Litwie jest swego rodzaju pomostem łączącym dwa narody, Polskę i Litwę, a w tym również dwa państwa, Polskę i Litwę. Ponieważ łączy nas wiele, żyjemy w sytuacji geopolitycznej, która zmusza nas do szukania tego, co nas łączy, a nie dzieli.
8: Wilno jest miastem niezwykłym. Dla jednych przede wszystkim stolicą Litwy, dla innych historycznym miastem dawnej Rzeczpospolitej, a dla wielu Polaków także przestrzenią bardzo emocjonalną, no i rodzinną. Czy współczesne Wilno nadal jest miasto mocno przeżywanym emocjonalnie przez Polaków przyjeżdżających tutaj z Polski według pana?
9: Tak, no jak pokazała ostatnia Parada Polskości, w której jesteśmy organizatorami, bardzo wiele gości, których spotkaliśmy na ulicach miasta Wilna, którzy również dołączyli się do naszej parady, w tym do oddziału miejskiego, to słyszeliśmy niejednokrotnie, że tak naprawdę patriotyzmu trzeba przyjeżdżać i uczyć się tutaj na Litwie. Patriotyzm, pojęcie patriotyzmu w Polsce zaciera swoją wyrazistość, tak więc często chwalą nas w pozytywnym tego słowa znaczeniu i uczą się od nas właśnie w ten sposób, że jeżeli chcemy zobaczyć, poczuć, doświadczyć tego patriotyzmu polskiego, to trzeba przyjeżdżać na Litwę, trzeba przyjeżdżać do Wilna.
8: W ostatnich dniach wiele mówiło się o rocznicach związanych z marszałkiem Józefem Piłsudskim i miejscami pamięci na Wileńszczyźnie. Dlaczego właśnie tutaj pamięć o Piłsudskim nadal wywołuje tak silne emocje?
9: No myślę, że na tym polega geniusz marszałka Józefa Piłsudskiego, że chciał i w swoim testamencie zalecił, aby jego serce właśnie zostało pochowane tutaj w Wilnie. Serce, które symbolizuje kolebkę duszy, kolebkę tego, czego, co mamy najcenniejszego, najbardziej związane z emocją, z przeżyciem. I dlatego wydaje mi się, że ten moment pochowania właśnie, wybrania tego miejsca w Wilnie ma wymiar symboliczny, nawiązujący do tego, że marszałek nawet po śmierci jest razem z nami, jako człowiek, jako nasz ziomek, jako obywatel byłego Polski, a również dziedzic Rzeczypospolitej obojga narodów, tym w swoim geście podkreśla, że i po śmierci dba również o bezpieczeństwo i dobrobyt Polski i Litwy.
8: Wspomniał pan właśnie o pochówku. Cmentarz na Rosie właśnie jest tym miejscem pochówku i pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej dla Polaków rozsianych po całym świecie. Chciałabym zapytać bardzo osobiście, czym dla pana jest Rosa?
9: No to Rosa to jak to się mówi, kiedy przestają mówić ludzie, zaczynają mówić kamienie. I Rosa jest tym świadkiem, który mówi do nas, do Polaków, w ogóle do wszystkich mieszkańców Wilna i Litwy i gości, którzy przybywają do nas, o tym, że Wilno jest historycznie bardzo związane z Polską, że Wilno jest kolebką również kultury polskiej, że Litwa i Polska jako potomek Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako potomek Rzeczypospolitej Obojga Narodów tworzy całość, harmonijną całość, którą warto dzisiaj przypominać. Przypominać chociażby z tego względu, że rzeczywistość geopolityczna nie sprzyja naszą korzyść i warto właśnie przypomnieć chlubne dzieje Rzeczypospolitej Obojga Narodów, państwa, które niegdyś było najmocniejsze w Europie i z którego możemy być dumni, zarówno my, Polacy, jak i Litwini.
8: Czy pamięć o Józefie Piłsudskim na Litwie dziś bardziej łączy czy dzieli? I czy możliwe jest spokojne rozmawianie o wspólnej historii bez niepotrzebnych emocji i sporów?
9: No tak, oczywiście Józef Piłsudski nadal wzbudza dużo kontrowersji w środowisku litewskim, ale cieszy ten fakt, że od wielu lat zaczynamy mówić o Józefie Piłsudskim, tak jak dobrze pani to redaktor przytoczyła, bez emocji. I da się rozmawiać, organizuje się bardzo wiele projektów, edukacyjno-historycznych i właśnie już Litwinie, duża część Litwinów, w tym ich historyków, przyznaje, że jednak Józef Piłsudski ma pozytywne znaczenie w kontekście historii Litwy, ponieważ, no, jak wiemy, bitwa pod Warszawą była istotna nie tylko dla Polski, ale również dla Litwy, ponieważ pozwoliła zachować nie tylko niepodległość Polski, ale również niepodległość Litwy.
8: A jakie miejsce na Wileńszczyźnie powinien odwiedzić każdy Polak przyjeżdżający tutaj po raz pierwszy, aby naprawdę zrozumieć ducha tego regionu?
9: No, bardzo wiele miejsc. Powiem tylko jedno, że planować taką wycieczkę trzeba na kilka dni, bo w jednym dniu nie da się zwiedzić i poczuć Wilna, tak więc właściwie wszystko. Wszystko, co związane z literaturą, tym bardziej mówiąc o Słowackim, o Mickiewiczu, o Miloszu, Kraszewskim, mówiąc właśnie o kontekście militarnym, jeżeli mówimy właśnie o Józefie Piłsudskim, warto przyjechać, warto być w Wilnie, warto poczuć ten klimat i w tym również poczuć i zrozumieć to, o czym mówią właśnie ci ludzie, nasi przodkowie, którzy tworzyli tą kulturę polską.
8: A jak dzisiaj rozmawiać właśnie o historii, żeby nie zamykać się wyłącznie w przyszłości, ale budować przyszłość i wzajemne zrozumienie?
9: No tak, musimy pamiętać o przyszłości, ale właśnie będąc w dobie obecnej, myśleć o przyszłości. I mamy wiele do zrobienia. Właśnie moim zdaniem warto akcentować te elementy, które nas łączą, jeżeli mówimy o Polakach i Litwinach, jeżeli mówimy o Polsce i Litwie. I nas naprawdę wiele łączy i może łączyć w przyszłości, ponieważ jeżeli chcemy być wolni, chcemy być niezależni, chcemy być suwerenni, to musimy się trzymać jeden drugiego, tak jak kiedyś nasi przodkowie.
8: A z jakimi największymi wyzwaniami mierzy się dziś polska społeczność na Litwie? Co pan z obserwacji może powiedzieć?
9: No chyba jak i w Europie, to właśnie przekazanie tej sztafety polskości następnym pokoleniom. Mówię tutaj o młodzieży, nie tylko polskiej zamieszkałej tu na Litwie, ale chyba o młodzieży w Europie, która bardziej chyba w obecnych czasach przywiązana jest do takiej filozofii hedonistycznej, gdzie akcent kładzie się przede wszystkim na czerpania ze wszystkiego, czego się da przyjemności. Oczywiście drugim takim ukierunkowaniem filozoficznym to jest chyba kosmopolityzm, czyli próba jak gdyby oderwania się od własnych korzeni. I to jest takim naszym wyzwaniem. Właśnie pokazanie tego, że warto pamiętać tym, kim jesteś, bo to jest coś, co ciebie odróżnia od masy ludzi, że jesteś osobą niepowtarzalną, niespotykaną, nie tylko na Litwie, ale w wszechświecie. Myślę, że to jest taka filozofia, która jest przeciwieństwem do takich czasów komunistycznych, które przeżyliśmy wszyscy tutaj na Litwie, kiedy próbowano wszystko wyrównać, że wszyscy musieli być równi, nikt nie powinien mieć swojej twarzy, nie powinien był się czymś wyróżniać, wydzielać. Tak więc będąc obecnie w naszych czasach Polakiem na Litwie, właśnie to, że jesteś Polakiem, to jest taka cecha wyróżniająca. I myślę, że wyróżniająca w kontekście pozytywnym. Bo Polska na przeciągu wielu, wielu wieków naprawdę, naprawdę wykazała się z honorem. To jest historia, na której można się równać i chyba tworząc współczesną Europę, warto sięgnąć po przykład naszych przodków, którzy tworzyli Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Właśnie w państwie, w którym żyło wiele narodów, było wiele wyznań, było wiele społecznych grup, a jednak udało się to jakoś w harmonii jednoczyć i współżyć. Tak, myślę, że właśnie przykład, tak jak to było w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ten przykład może posłużyć do tworzenia współczesnej, wielonarodowej Europy.
8: A jak wygląda obecnie kondycja polskiego szkolnictwa na Litwie? Czy młodzi nadal chcą się uczyć w języku polskim i wiązać swoją przyszłość z wieluńszczyzną?
9: No, myślę, że tak. Szkolnictwo polskie na Litwie jest stabilne. Nadal mamy mniej więcej plus minus tą samą ilość uczniów w szkołach polskich co roku. Każdego roku mniej więcej mamy tyle samo uczniów przystępujących do pierwszych klas w szkołach polskich. Tendencje na Litwie udaje się na razie zachować. Oczywiście, jak mówiłem poprzednio, jest to sprawą trudną, wymagającą wysiłku, pomysłowości. Tym bardziej, że polska szkoła w czasach obecnych ma bardzo wiele plusów, jeżeli porównamy na przykład szkoły rosyjskie czy litewskie, ponieważ wychowanek szkoły polskiej, znający dobrze język polski, kulturę polską, ma możliwość rozwijania na przykład swojego talentu, czy to naukowego, czy to też tworzenie jakiegoś biznesu, może tworzyć to w Polsce. A Polska, jak dobrze wiemy, jest oknem na całą Europę.
8: A jak zmienia się rola organizacji polskich na Litwie? Bo jest pan przecież prezesem Związku Polaków na Litwie, tego oddziału miejskiego. Czy młodsze pokolenie chce angażować się społecznie?
9: Trudniej. Ten temat jest trudny. Właśnie praca społeczna jest mniej już jak gdyby rozumiana, korzyść tej pracy społecznej jest bardziej chyba mniej rozumiana przez obecną młodzież, ale jak mówiłem poprzednio, że kiedy rozmawia się z młodzieżą, kiedy tak jak na przykład oddział miejski tworzy się wiele projektów skierowanych właśnie do młodzieży, wiele projektów o charakterze edukacyjnym, sportowym, turystycznym, kiedy za pomocą tych projektów można rozmawiać z młodzieżą właśnie o tym takim wysiłku, który nie jest skierowany na wyniki komercyjne, na zarabianie pieniędzy, ale kiedy ta czynność ma wymiar bardziej głębszy, powiedzmy duchowy, mówię tutaj właśnie o charakterze na przykład wysiłku społecznym skierowanym na patriotyzm, czy również na jakieś wartości chrześcijańskie, to wówczas młodzież przekonuje się, że tego typu działalność społeczna, którą można kontynuować, którą można pielęgnować w różnorodnych organizacjach społecznych, ma sens. I zresztą chyba to gra, bo dużo mamy organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, które właśnie tworzą oddział miejski, a są to, przypomnę, różnorodne i zespoły artystyczne, i zespoły teatralne, zespoły sportowe, organizacje turystyczne, jak również przedstawiciele szkół polskich różnego szczebla. Te organizacje się rozwijają, i no na przykład jednym z, i prężnie działają na, i przez wiele, wiele lat. Na przykład w ubiegłym roku świętowaliśmy 70-lecie zespołu Wilia. Proszę sobie wyobrazić, no 70 lat. Zespół, który w sobie, który łączy już wiele, wiele pokoleń, jest zespołem licznym dosyć, bo i ma grupę dziecięcą, grupę młodzieżową, również grupę osób dorosłych. Zespół, który cieszy nas swoimi występami już na przeciągu 70 lat.
8: Czy język polski na Litwie jest dziś bezpieczny? Czy istnieją obawy związane z jego przyszłością w codziennym życiu i edukacji?
9: Tak jak najbardziej. W dowolnym miejscu, gdzie się ścierają kultury, w dowolnym miejscu, gdzie mieszkają Polacy, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na pewno istnieje coś takiego jak proces asymilacji. Ten proces asymilacji no, ma różne przyczyny i w różnym stopniu posuwa się, rozwija się. Nie wiem, Na Litwie również to można zaobserwować. Jest wiele na przykład małżeństw mieszanych, które właśnie później w tych małżeństwach rodzice decydują, że warto na przykład swoje dzieci puszczać nie do polskich, a na przykład do litewskich szkół. No, ten proces asymilacyjny jest zjawiskiem naturalnym. Chyba nie tylko na Litwie, ale również we wszystkich państwach, w których mieszkają Polacy, Rosjanie po świecie. Ale no, to jest kwestia wyboru. Wolnego wyboru człowieka, tak jak stworzył nas Bóg. Każdy ma prawo wyboru, wolnego wyboru. No, jest to decyzja osobista, ale jak mówię, tutaj na Litwie Polacy nadal dbają o swoją tożsamość, dbają o język polski, o kulturę polską, nie tylko na świętach narodowych, ale w życiu codziennym. Rozmawiają na co dzień i chyba polska mniejszość narodowa mieszkająca na Litwie tworzy najbardziej zgraną i prężnie działającą mniejszość chyba na całym świecie.
8: Jak wygląda współpraca środowisk polskich z instytucjami litewskimi? Czy dialog jest dziś łatwiejszy niż jeszcze kilka lat temu?
9: Tak. Czym, jeżeli porównamy czas z 10 lat przed tym, czy 15 lat przed tym, to na pewno da się zauważyć wysoki skok w polepszeniu stosunków polsko-litewskich, właśnie w ociepleniu stosunków pomiędzy Polakami i Litwinami tutaj na Litwie. I ten fakt cieszy, między innymi tego. Dobrym przykładem są, prawda, bardzo powoli i z wielkim trudem, ale jednak powoli zaczynają się rozwiązywać nasze problemy polskiej mniejszości na Litwie, chociażby, które dotyczą i pisowni nazwisk oryginalnej, w oryginalnej formie, czy to właśnie problemów związanych z ustawą o mniejszościach narodowych. Oczywiście rozwiązywanie tych problemów nie jest takie, jakich wyników my oczekiwalibyśmy, ale no, już sam fakt, że już coś ruszyło z miejsca, że już Litwini o tym rozmawiają na szczeblu Sejmu Republiki Litewskiej, to zwiastuje dobrą przyszłość.
8: Z pana słów można wnioskować, że Polacy na Litwie mają dziś poczucie, że ich głos jest słyszany zarówno na Litwie, jak i w Polsce. Czy się zgadza?
9: Tak, jak najbardziej. Sam fakt, że Polacy zajmują różnorodne stanowiska i w samorządzie miasta Wilna, i w Sejmie Republiki Litewskiej, między innymi jako posłowie, jako politycy, którzy między innymi startowali nie tylko z ramienia partii Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, ale również z ramienia innych litewskich partii politycznych. Wiemy dobrze, że w skład doradców, między innymi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, również wchodzą Polacy z Litwy, czyli wskazuje to na to, że współpraca jest wyraźnie namacalna i co najważniejsze, że Polaków z Litwy dostrzegają nie tylko środowiska litewskie tutaj na Litwie, ale również polityczne środowiska polskie w Polsce.
8: Od wielu lat jest pan związany ze sportami walki i wychowaniem młodzieży. Czy sport może dziś pomagać młodym ludziom odnaleźć wartość, dyscyplinę i stabilność w świecie pełnym chaosu?
9: No, pani redaktor poruszyła bardzo ciekawy temat, o którym można byłoby mówić na przeciągu wielu, wielu audycji i programów. Oczywiście sztuka karate, wschodnie sztuki walki mają do siebie to, że nie tylko uczą samoobrony, nie tylko podejmują kondycję fizyczną, ale przede wszystkim wychowują człowieka. Wychowują człowieka w duchu właśnie dyscypliny, w duchu poszanowania innego człowieka, jak zresztą samego siebie, czego w dzisiejszych czasach bardzo brakuje. Jest to nie tylko system samoobrony, jest to nie tylko system który można uprawiać jako system rozrywkowy, mam na myśli na przykład o zawodach sportowych, ale przede wszystkim jest to system edukacji. W swoim życiu zacząłem trenować jeszcze w czasach sowieckich, kiedy karate było zabronione i były takie czasy, że trenować karate mogły tylko osoby powiązane z jednostkami specjalnymi, czyli to jakieś tam żołnierze struktur KGB, czy GRU, czy innych struktur specjalnych. A kiedy Litwa uzyskała niepodległość, wówczas można było uprawiać tę sztukę oficjalnie, nie bojąc się represji. Ale co chciałem powiedzieć, że właśnie w tamtych czasach, kiedy ta sztuka była zabroniona, to widocznie ten schemat, że zakazany owoc najbardziej smakuje, bardzo ogromny na mnie wywarł wpływ i dlatego od 1988-1989 roku karate jest moją pasją życia.
8: Czego sztuki walki uczą poza samą walką? Jakie wartości stara się pan przekazywać swoim uczniom?
9: No, podkreślę, może powiem o jednej takiej wartości. Styl, który uprawiam, nazywa się Shidokan, który również propaguję na Litwie. Jestem przedstawicielem, branchifem tak zwanym, przedstawicielem na Litwę z imienia Japończyków, z ramienia Yoshiji Soyono, który jest twórcą i naszym szefem, naszym naczelnikiem. Shi oznacza samuraj, do oznacza drogę, a kan to jakaś instytucja, czyli można byłoby ten wyraz przetłumaczyć w ten sposób: ci, co idą drogą wojownika. I samuraj, wiemy dokładnie, że samuraj to grupa ludzi, czyli osoba, która reprezentuje jakąś elitarną elitę wojskową. Owszem, wszyscy to wiemy, ale na co chciałbym zwrócić uwagę, samuraj również jest tym, który służy. Który zawsze służył swojej rodzinie, swojej kaście, swojemu państwu, starał się być pożyteczny. I dla mnie to jest bardzo jaskrawy, bardzo przeze mnie taki często przypominana wartość, o której mówię ciągle swoim wychowankom, że musicie być nie tylko dobrymi wojownikami, nie tylko zdyscyplinowanymi ludźmi dążącymi do sukcesu, ale również musicie pamiętać o tym, że najwyższa wartość człowieczeństwa i człowieka polega na tym, żeby służyć. Służyć swojej rodzinie, swojemu społeczeństwu, swojemu państwu, w którym mieszkamy.
8: Coraz częściej mówi się o kryzysie autorytetów. Czy współczesnej młodzieży rzeczywiście brakuje ludzi, którzy mogliby być dla niej prawdziwym przykładem?
9: No tak, oczywiście, jeżeli mówimy o różnych systemach edukacyjnych, które są ostatnio popularne w szkołach podstawowych czy gimnazjach, oczywiście jeden z elementów to jest tak zwane wychowanie bezstresowe, kiedy na dziecka nie wolno tutaj nie tylko jego karcić w sposób fizyczny, oczywiście nie wolno, ale nie wolno jego podnosić głosu, trzeba z nim rozmawiać delikatnie, bez podniesienia głosu, no i tak dalej. I kiedy mówimy o tym, że trzeba myśleć i patrzeć na wszystko krytycznie, że nie może być autorytetu, bo autorytety mogą doprowadzić do złego, to właśnie w takim kontekście tego, czego uczą wschodnie sztuki walki, w tym karate, to jest przeciwieństwo, to jest alternatywa, bo jeżeli czegoś się chcesz nauczyć, to musisz uznać autorytet. Bez tego nie da się utworzyć swojego umysłu, swojego serca na to, co mówi ten człowiek, który jest dla ciebie autorytetem. Dlatego w moim pojęciu oczywiście trzeba być krytycznym, trzeba patrzeć na otaczającą rzeczywistość krytycznie, ale powinien być ten złoty środek i jednak pojęcie autorytetu powinno być w pojęciu człowieka mocne, szczególnie w pojęciu i w świadomości młodych ludzi, uczniów. Kiedy uznają, że jest coś takiego autorytet, to będą otwarci na ten autorytet i nauczyciel będzie mógł skutecznie przekazać swoją wiedzę, skutecznie wpłynąć na wychowanie tego młodego człowieka. I w moich czasach, wydaje się, w naszych czasach tego brakuje. Brakuje pojęcia autorytetu i przyjęcia jego w tym słowa znaczeniu jako pojęcia pozytywnego, które wpływa konsekwentnie na wychowanie, na proces edukacji młodych ludzi.
8: A jak wygląda dzisiaj zainteresowanie karate i sportami walki na Litwie? Czy młodzi ludzie nadal chcą podejmować wysiłek wymagający systematyczności i dyscypliny?
9: No jak i każde dziecko. No. Oczywiście, czym dalej, tym to jest trudniejsze ze względu na rozwój komputeryzacji, rozwój różnorodnych stron medialnych. Wiemy dokładnie, że dziecko, obecne dzieci są bardzo przywiązane do telefonów komórkowych, do komputera, do różnorodnych stron internetowych, medialnych, tak? Trudno ich wyrwać w ogóle z domu, wyrwać z tego kontekstu internetowego. I trzeba to robić. No i wydaje mi się, że sztuki walki są tym jednym z takich przykładów, jak to można zrobić, jak można tego człowieka właśnie wyciągnąć z domu, wyciągnąć spod ekranu komputerów i przyciągnąć do sali sportowej, gdzie życie trwa trochę w inny sposób, bo to jest przede wszystkim współpraca z innym człowiekiem, to twarzą w twarz. Czyli jest to swego rodzaju taka aktywność człowieka, której brakuje w świecie młodych ludzi, no bo ten kontakt face to face, twarz, rozmowa z twarzą w twarz, tak, obcowanie, rozmawianie z jednym, z człowiekiem, innym człowiekiem, spędzanie wolnego czasu za pomocą jakiejś aktywności fizycznej, uprawiania sportu jest potrzebne i bardzo dobrze widziane we współczesnych realiach.
8: I na zakończenie naszej rozmowy, tak bardzo krótko, o czym dziś marzy Marek Kubiak jako społecznik, trener i Polak z Wilna?
9: Dobre pytanie pani redaktor zadała.
8: Krótko.
9: Krótko bardzo. No powiem tak, żeby nie być głosłownych, nie będę wymieniał konkretnie swoich idei, ale na pewno mam pewne marzenia, które wpływają na cele i zadania, które stawiam przed sobą i które będę próbował zmaterializować, zrealizować. Wydaje mi się, dopóki człowiek ma marzenia, dopóki ma wysunięte przed siebie zadania i cele, człowiek żyje, po prostu żyje. No, to jest bardzo ważne i cieszę się, że w tym schemacie potrafi jeszcze istnieć.
8: Panie Marku, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Rozmawialiśmy dziś nie tylko o historii i pamięci, ale również o przyszłości, o młodym pokoleniu, o odpowiedzialności za wspólnotę, wychowanie przez sport i o tym, że Wilno pozostaje miejscem niezwykle ważnym dla polskiej tożsamości. Naszym gościem był dziś Marek Kubiak. Dziękuję.
9: Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do Wilna.
8: Dziękuję Państwu również za obecność. I do usłyszenia następnym razem już niebawem. Z wami była Agata Antoniewicz. Życzę miłego dnia.
10: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
6: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.

0: Dzień dobry, 12:02 w tym wydaniu wiadomości. Amerykańska ropa w Chinach, czyli negocjacje Trump-Xi. Nie ma mowy o zmniejszeniu obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce, uspokaja szef MON, oraz kryzys systemu w Wielkiej Brytanii. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Donald Trump i Xi Jinping zgodzili się, że cieśnina Ormus powinna pozostać otwarta, aby zapewnić stabilność światowych dostaw energii, wynika z komunikatu Białego Domu po dzisiejszym spotkaniu. Według przedstawiciela administracji USA Xi Jinping sprzeciwił się również wprowadzeniu opłat dla statków przepływających przez cieśninę. Chiński przywódca miał także wyrazić zainteresowanie zwiększeniem zakupów amerykańskiej ropy naftowej, co miałoby ograniczyć zależność Chin od surowców energetycznych z regionu Zatoki Perskiej. Rozmowy dotyczyły ponadto działań mających ograniczyć napływ do USA fentanylu z Chin oraz zwiększenia chińskiego importu amerykańskich produktów rolnych. Chińskie Ministerstwo Handlu zadeklarowało gotowość do rozszerzenia współpracy z USA, jak przekazał wiceminister Chin He Liafeng oraz amerykański sekretarz stanu Scott Bessent, którzy odbyli wczoraj w Korei Południowej szczere, pogłębione i konstruktywne rozmowy. Według chińskiej strony kolejnym krokiem ma być rozwijanie współpracy w oparciu o zasady równości, wzajemnego szacunku i obopólnych korzyści. Pekin zapowiada również dążenie do ograniczenia kwestii spornych oraz wspierania stabilności relacji gospodarczych i handlowych między oboma krajami. Kryzys w brytyjskim rządzie. Wydarzenia wczorajszego dnia wskazują, że w Partii Pracy są pretendenci do rzucenia wyzwania premierowi Keirowi Starmerowi. Wyniki ostatnich wyborów lokalnych mogą wskazywać, że nie jest to kryzys lejburzystów, ale kryzys panującego do tej pory systemu politycznego w Wielkiej Brytanii. Umacnia się poparcie dla partii Reform, Nigela Farage'a i innych partii spoza tradycyjnego dwupartyjnego systemu, o czym mówił w poranku wnet publicysta Sławomir Wróbel.
2: Brytyjczycy zrozumieli i jasno dali temu wyraz, że mają dość dotychczasowej polityki imigracyjnej. Wybuchła z potrójną siłą bardzo długo zduszana afera grooming gangs, pochodzenia muzułmańskiego, pakistańczyków którzy porywali i gwałcili małe dziewczynki w Wielkiej Brytanii. Te afery wyciszano z powodu poprawności politycznej. Nie bez znaczenia afera teraz Lorda Mendelsona, który został ambasadorem zmianowania Keira Starmera, który był dość blisko związany z Epsteinem.
0: Jednak główną przyczyną kryzysu jest brak kontroli nad imigracją. W Londynie białych Brytyjczyków jest poniżej 50%, mówił publicysta Sławomir Wróbel, a cała rozmowa na wnet.fm. Nie ma mowy o zmniejszeniu obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce, powiedział dziennikarzom szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o doniesienia amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji sił USA. W nocy byłem w kontakcie z głównodowodzącym siłami amerykańskimi w Europie. Generał Wiesław Kukuła również zapewnił wiceminister, podkreślając, że zmiany są elementem działań reorganizacyjnych Pentagonu dotyczących amerykańskich kontyngentów w Europie i nie oznaczają zmniejszenia liczby żołnierzy stacjonujących w naszym kraju. Jak zaznaczył, Donald Trump zapowiedział wycofanie około 5000 wojskowych z Niemiec, a nie z Polski. Dodał, że w związku z reorganizacją poszczególne brygady mogą zostać skierowane do innych państw, co jego zdaniem mogło doprowadzić do nieporozumień. Ukraiński sąd antykorupcyjny nakazał aresztowanie Andrija Jermaka, bliskiego współpracownika prezydenta Zełenskiego i byłego szefa jego administracji, pod zarzutem prania pieniędzy. Sąd wyznaczył również kaucję w wysokości 140 milionów hrywien, czyli około 3 milionów 190 tysięcy dolarów. Jej wpłacenie umożliwiłoby Jermakowi opuszczenie aresztu do czasu wydania ostatecznego wyroku. Sam polityk zaprzecza stawianym zarzutom. W oświadczeniu ukraińskie służby antykorupcyjne podały, że Jermak jest podejrzany o udział w grupie przestępczej, która miała wyprać około 10,5 miliona dolarów poprzez luksusową inwestycję mieszkaniową pod Kijowem.
3: Prognoza pogody.
0: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie kraju więcej słońca, przelotne opady deszczu, za wyjątkiem południowego wschodu także burze z możliwym gradem. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na północnym zachodzie, przez około 16 stopni w centrum, do 20 na południowym wschodzie kraju, a nad morzem tradycyjnie chłodniej, 10 stopni.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
1: Gen Wolności. Młodzież w walce z komuną.
4: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Premierowe spektakle 30 i 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
5: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
6: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działanie powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
11: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
12: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
13: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
14: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
13: To była autopromocja.
14: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
15: Dzień dobry, Magdalena Uchaniu.
14: I Krzysztof Skowroński.
15: Witamy Państwa z serca Puszczy Solskiej, inaczej nazywanej również Lasami Biłgorajskimi. A tutaj, drodzy Państwo, przed kilkoma dniami wydarzyła się tragedia. Trwał kilka dni pożar. O tym wydarzeniu będziemy między innymi dzisiaj opowiadać.
14: Jak rozległy jest ten pożar. Widzieliśmy to miejsce, katastrofa lotnicza, widzieliśmy te ścięte drzewa i jechaliśmy. Kilkanaście minut, albo może nawet więcej, to jest około 12 kilometrów. Pożar, ściana ognia, ale o tych szczegółach już za chwilę.
16: Tak. Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów, ale znajdujemy się na gminie Łukowa, ale tamte brzuski już są w gminie Aleksandrów, czyli 400 metrów.
15: Dzień dobry, witamy pana, panie wójcie. To na początek, wczoraj wrócił pan z Warszawy, był pan na pogrzebie. Proszę nam opowiedzieć, Andrzej Gawron, 65-letni pilot, który przyleciał pomagać tu na miejsce.
16: Tak, no, byliśmy na pogrzebie jako delegacja społeczna i to delegacja szeroka, bo zarówno byli strażacy z drugi, bo ta, oni wolę wyjazdu tutaj jakby zadeklarowali, były panie z KGW, również byli mieszkańcy, sołtysi, radni, wszystko po to, żeby uczcić pamięć wielkiego człowieka, bohatera, bo przyleciał 300 kilometrów, właśnie nad nami leciał i leciał ratować wieś Kozaki.
15: To ratowanie skończyło się tragicznie. Pan był na miejscu wypadku. Wczoraj pan to miejsce wypadku nam pokazywał. Jak pan się odnosi do tego, co się stało?
16: Właśnie byłem w tym dniu, którym wybuchł pożar i również to się zdarzył wypadek i widziałem ten sam ogień, ten sam las, co widział świętej pamięci Andrzej Gawron. Tylko z tego miejsca wyjechałem 15 minut wcześniej z tego tytułu, żeby zobaczyć je w kolejnych kompleksach i jak się ogień rozprzestrzenia. Byłem z radnym Arturem Mazurem i widzieliśmy to, co widział Andrzej Gawron, ścianę ognia, która jakby przemieszcza się w kierunku miejscowości Kozaki, a w efekcie następne tereny gminy Aleksandrów. A wiatr był właśnie w kierunku gminy Aleksandrów.
15: To teraz wróćmy do początku. Jest wtorek, jest 5 maja, z tego co dobrze pamiętam. Jak pan się dowiedział o tym pożarze? Jakie były te pierwsze momenty, te chwile pierwsze?
16: O pożarze dowiedziałem się w zasadzie przez okno, patrząc przez okno mojego gabinetu. Właśnie miałem naradę ze strażakami dotyczące właśnie wyposażenia w sprzęt i inwestycje w perspektywie czasu, jak również szkolenia dla strażaków, i ze strażakami zobaczyliśmy ogień, potężny dym zadnie na części wschodniej gminy Aleksandrów, i to jest ten dym, jak tutaj właśnie jesteśmy z tego miejsca, czyli z miejscowości Kozaki.
15: Ten dym unosił się wysoko, to była wielka chmura.
16: No, potężna chmura, potężne zadymienie, wyglądało to prawie na wybuch, można powiedzieć, bomby, ale rozciągał się na odcinku kilkunastu kilometrów. Dym, mówimy o dymie.
15: Pierwsza myśl, pierwsze działania?
16: Pierwsza myśl, że pali się las, później zaskoczenie, że nie ma straży, nie ma sygnałów. Również rozmawiam tutaj ze strażakami, nie są zadysponowani z naszą jednostką OSP KSRG Aleksandr II, którzy są naprawdę uzbrojeni w sprzęt i w możliwości bojowe potężne i nie są wzywani do tego pożaru. I to jakby za nim było.
15: Ja strażaków, bo oni tutaj do nas podeszli i opowiedzieli, co działo się w tych pierwszych godzinach. Damian Surbacz, to jest Ochotnicza Straż Pożarna Aleksandrów II. Dzień dobry, witam pan Damian. Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Dzień dobry, witam.
15: A pan Karol Różański, pan Bartek Pękala i nie mam...
9: Pan Radek Bździuch.
15: To proszę nam opowiedzieć, jakie były te pierwsze momenty, te pierwsze chwile, zaangażowanie do akcji.
9: Pierwsze chwile, tu wspomniał, też byłem w gabinecie u wójta, bo widzieliśmy ten ogromny pożar. Także pierwszy moment był taki, że jest to już rozległy pożar, bardzo duże kłęby dymu. Podjechaliśmy samochodem tutaj pod wieś Kozaki, zobaczyliśmy, że to był potężny już pożar. Wróciliśmy z powrotem do Aleksandrowa, bo czuliśmy po prostu, że zaraz będziemy wzywani, także wróciliśmy do Aleksandrowa. Później wójt sam jakby pojechał oglądać to miejsce. Tutaj właśnie nieopodal był na skrzyżowaniu z drogą relacji Józefów Osuchy. Także a od nas chłopaki o godzinie 16:26 zostali zadysponowani do pożaru.
15: No i te pierwsze momenty. Rozumiem, że koledzy byli o tej 16:20 parę i wyjechali. To może poprosimy tutaj do mikrofonu, który z panów był w tym pierwszym momencie. Jak to wyglądało? Proszę opisać naszym słuchaczom ten obraz. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. No na początku obraz był taki duży, od razu widoczny duży pożar, duże zadymienie. I na pierwszy rzut taki nie wiadomo było, gdzie dokładnie gasić nawet. I dopóki inne jednostki nie zjechały, był ogień za duży po prostu.
15: Czekaliśmy. Co to znaczy za duży?
17: Za mało na początku było jednostek, bo zjeżdżały cały czas z powiatu. I no dlatego czekaliśmy cały czas, no ale cały czas gasząc. Ale za to, że tak wiało mocno, to ogień się rozpowszechniał.
15: Ogień się rozpowszechniał. Państwo współdziałali, rozumiem, z Państwową Strażą Pożarną. Ilu było strażaków w tych pierwszych godzinach? Ile było wozów? Ile osób potrzeba? No jak wyglądała ta ściana?
17: Z minuty na minutę coraz więcej dojeżdżało, ale czas dojazdu każdej jednostki no, jest zależny od długości, od ilości kilometrów. A ciężko powiedzieć, ile było tak na pierwszy rzut. Bo to był bardzo duży pożar i każdy był rozdysponowany w różne miejsca na terenie lasu.
15: Jak pan myśli, ten wiatr to był główny powód, główna przyczyna?
17: No na pewno tak, bo jakby nie ten wiatr, to udałoby się złapać ten ogień szybciej. A tak, był to pożar wierzchołkowy i ogień przeskakiwał wysokością, górą drzew.
15: Na ile metrów ten pożar był? Jakby pan miał tak mniej więcej oszacować, które piętro w bloku, bo tak można sobie bardziej to wyobrazić.
17: To też zależy, jaki dokładnie pożar, jaki był. Tak, bo był i pożar młodnika, i pożar tu takich dużych drzew, to wszystko duży obszar to był, to ciężko powiedzieć, no ale takie paliły się no wielkości 15 metrów.
15: Coś takiego. I to może kolejnego pana poprosimy. Pan też był w tych pierwszych godzinach, widział pan to, co się dzieje? Dzień dobry.
18: Dzień dobry, ja dojechałem troszeczkę później akurat, bo jechałem z pracy, wracałem. No i z daleka widziałem zadymienie i wiedziałem, że już jest nieciekawie.
15: Długo pan służy, bo pan jest młodym człowiekiem.
18: Ja służę w sumie od stycznia.
15: I to pierwszy taki najbardziej poważny pożar. Pan czuł?
18: No ja czułem na pewno troszeczkę stresu, bo to takie pierwsze chwile. No ale później już jakoś tak człowiek szedł za tymi, co są dłużej, i się patrzył, co oni robią, no i już wiadomo było, co trzeba robić.
15: A był taki moment, że państwo gasili, gasili i nic. Gasili, państwo gasili i ten dalej ogień, ten płomień po prostu szedł.
18: No tak, no rozprzestrzeniał się cały czas. Trudno było go złapać, bo tak wiało, ale no, dało się później radę jakoś to złapać.
15: Czy pan dłużej jest w Ochotniczej Straży Pożarnej? Możemy tu poprosić na chwilkę do mikrofonu też. Ile pan jest w Straży Pożarnej?
19: Tak samo jak kolega, od stycznia jest.
15: No i jak pan by ocenił to, co się wydarzyło podczas tych ostatnich kilku dni?
19: No to był dość spory pożar. Tuż wierzchołkowy. Na dużej przestrzeni, dużo hektarów objął lasu. No i ciężko było go złapać, jak kolega mówił.
15: Bał się pan?
19: Nie.
15: Nie?
19: Nie.
15: To jakie emocje towarzyszą, skoro nie strach?
19: No jest strach, jest też, ale... No ale to się... Wszystko się nerwuje. I działać.
15: Adrenalina duża?
19: Wtedy spora i też ona... Wtedy ten strach, ona też pomaga jakoś go przełamać.
15: Ile pan ma lat?
19: 20.
15: Co stało za tym, że się pan zdecydował wstąpić do OSP?
19: No jakoś tak, pomoc taka dla ludzi, żeby też o te pożary te gasić.
15: Czuje się pan trochę bohaterem?
19: No, może teraz trochę tak.
15: Że to wasza wspólna odpowiedzialność i jakby takie w cudzysłowie dzieło, tak, że udało się to opanować i że to no, w sumie nie zabiło nikogo, tak, nie było tragicznych ofiar, ze wyjątkiem oczywiście pana pilota, ale że cywilnych, tak?
19: Tak, tak. No to każdy się zna, że udało ona gasić.
15: Dziękuję. To jeszcze poproszę pana Damiana Surmacza, jakby pan ocenił, bo jest służy w Straży Pożarnej.
20: Już 18 lat.
15: No i jak Ania właśnie z perspektywy tej pełnoletności, bo jest to, co się wydarzyło, całą koordynację akcji i ten pożar.
20: Znaczy ja tak naprawdę byłem już na takich większych akcjach. Powódź, jak była w 2010 roku, to byłem, uczestniczyłem. Tutaj była też taka powódź w Biłgraju. Także na takich większych akcjach już byłem. No i dla mnie to... Ja sam pamiętam, jak byłem młody, jak jechałem pierwszy raz na akcję, tak jak chłopaki tutaj dopiero przystąpili, to ta adrenalina zawsze jest na górze, ale już po iluś tam wyjazdach, no... to się raczej spokojnie do tego wszystkiego podchodzi.
15: Czy dało się zapobiec takiemu dużemu rozprzestrzeniu ognia?
20: Znaczy, to jest dużo, dużo zmiennych tutaj. Rzecz to jest taka, że na pewno ktoś musi powiadomić PSP. Musi ktoś zadzwonić. I tu jest ten etap jakby początkowy. Tutaj wieś
15: że
20: kozaki...
15: Minuty grają ogromną rolę.
20: Tak, tutaj jeszcze ten rejon tutaj kozaków to jest takim rejonem, że tu bardzo często paliły się łąki, paliły się jakieś... Tu ten rejon przez wiele lat takim miejscem, że niektóre osoby na przykład później albo no, że ten pożar jakby już był dużym pożarem, zanim w ogóle jednostki dojechały do niego.
15: Czyli czas reakcji.
20: No, reakcji.

0: wypatrażą, to zgłaszamy, że wyjeżdżamy, jesteśmy jakby na miejscu zdarzenia. A jeżeli może być taki wyjazd, że zgłaszamy na radio, ale gdy się pali gdzieś las, jeszcze to zarzewie było poza naszym terenem, także my możemy tylko czekać. Jeżeli jest wyzwanie, to po prostu wyjeżdżamy, dostajemy informację, gdzie mamy się udać i jedziemy na miejsce.
1: Ja oddaję teraz głos Krzysztofowi Skowrońskiemu i niedługo wrócimy do rozmowy z panem wójtem.
2: Dziękuję, Magdo. Słyszą Państwo od czasu do czasu takie delikatne brumienia, czyli przerwy w naszym nadawaniu, bo to jest stacja polowa. Podróże małe i duże. Jesteśmy w miejscowości Kozaki. Za chwilę rozmowa, albo już przedstawię pana Tadeusza Kozaka. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry. Tadeusz Kozak, mieszkaniec miejscowości Kozaki.
2: I świadek, czy jak zobaczył pan pożar, to zaczął pan się bać?
3: Tak, na pewno było to wielkie zagrożenie dla naszej miejscowości. Tutaj nawet w początkowej fazie ogromne zadymienie, bo wiatr wiał z południa i tutaj nasze te domki, które tam mamy, apidomki, domki wypoczynkowe, kozaki, były zadymione. Ogromny pożar, to jest po prostu taki niespotykany. Robiło to dla nas ogromne przerażenie. Wszyscy wiedzieli, że przy takim mocnym wietrze i przy tak suchym podszyciu leśnym jest to ogromne zagrożenie. Każdy się bał, był w gotowości, że być może mogą się kozaki spalić. Ten pożar był ogromnym zagrożeniem dla wszystkich. To było ogromne przerażenie. Wszyscy czekali, wychodzili tutaj na zewnątrz i patrzyli w stronę tego pożaru, czy on do kozak nie dociera.
2: Tak, był taki moment, kiedy pan spakował najważniejsze dokumenty, najważniejsze przedmioty z myślą o tym, że być może cały pana dom i to wszystko, co wokół domu jest, bo tu jest wielka, wielka pasieka, ten cały pana majątek spłonie.
3: Tak, było to w tej chwili, jak staliśmy tutaj na ZEP, to już było wieczorem, właśnie latał samolot dromader, gdzie ten pilot zniżał się nad lasem, cały czas żeśmy go obserwowali. Mieliśmy nadzieję właśnie w tym, że on zostanie, że pomoże ugasić ten pożar. Jak zobaczyliśmy, jak on spada w ostatnich sekundach, ostatnie momenty życia tego pilota, to była trauma, po prostu nie da mi się nawet opisać, takie wzruszenie do dzisiaj we mnie, w żonie pozostaje. Bo zobaczyliśmy, jak on lata nad lasem i gwałtownie spada. Potężny wybuch i tylko dym. Wtedy ja pojechałem, bo nie wiedziałem, czy straże w tym zamieszaniu, w tym hałasie słyszą ten wybuch i widzą upadek tego samolotu. Żona w tym czasie spakowała najpotrzebniejsze rzeczy, dokumenty, pieniądze. Byliśmy gotowi w każdej chwili opuścić dom, bo wtedy zwątpiliśmy, czy kozaki zostaną uratowane.
2: Jakie to jest uczucie?
3: To jest lęk, przerażenie. Po prostu tak jak mówiłem wcześniej, nie da się tego opisać, jak zadymienie i ostatnie chwile tego ratunku po prostu umknęły. Całe szczęście. Ja pojechałem do straży, już straż widziała, gasiła, próbowała dostać się właśnie do okolic tego samolotu. Wróciłem do domu i po prostu strażacy powiedzieli, bądźcie gotowi, nie kładźcie się spać. No, na pewno nikt by się nie kładł spać. Widziałem mieszkańcy naszej miejscowości. Wylegli przed domy i obserwowali, czekali na tą chwilę, gdzie będą musieli opuścić swoje domy.
2: Teraz spokojnie siedzimy na pana polu, ale dokładnie z tego miejsca było widać kołowanie tego samolotu. Cały lot pan obserwował.
3: Tak, obserwowaliśmy właśnie tutaj z bramy z domu, z naszego obejścia. Obserwowaliśmy ten lot, jak on latał. Zniżał się na tym i ostatni krąg właśnie widzieliśmy, jak podchodzi do tego lasu i nie spodziewaliśmy się, że to będzie właśnie katastrofa. A było to zagrożenie dla naszej miejscowości, dla moich pasiek, które tutaj stacjonują w Puszczy Solskiej.
2: To jest wielka trauma, wielkie przeżycie. Dzisiaj jest spokojnie, dzisiaj jest sielsko, anielsko. Śpiewają ptaki, zielona łąka, w oddali są pana ule. Tych uli jest bardzo dużo, bo ma pan wielkie pszczelarskie gospodarstwo.
3: Tak, jesteśmy jednym z większych gospodarstw pszczelarskich w Polsce. Około 1000 pni w kilkunastu miejscach. I właśnie te pasieki są tutaj głównie rozlokowane.

0: w Puszczy Solskiej, tak jak tutaj widać, jedna z pasiek wzdłuż Dnienne Pryszki, co niektóry pożar został opanowany 300 metrów od naszych pasiek, tutaj jak na drodze Józefów Kozaki. Dzięki tylko bohaterstwu, tak jak ja mogę tak nazwać, że to było bohaterstwo strażaków, tego pilota, zostało to wszystko uratowane. Bo jeżeli by to poszło, cały nasz dorobek życia i w ogóle by to wszystko poszło prawdopodobnie z dymem.
1: To przeżycie, to świadectwo tej katastrofy, której te świadectwo katastrofy, to było tak mocne, że wczoraj rano wsiadł pan razem z wójtem, razem z delegacją do samochodu i pojechał pan na pogrzeb. I dowiedział się pan na tym pogrzebie, kim był ten pilot?
0: Dla mnie to był pilot w chwili upadku, to dla nas był bohater, który bronił naszej miejscowości, który zginął za to, żebyśmy mogli żyć swobodnie. Przepraszam, nie mogę mówić takie, we mnie panuje wzruszenie.
1: To był też pilot bardzo niepokorny z tego, co wiemy. Te świadectwa był i w locie, i w tureckich liniach lotniczych, i teraz samodzielnie, bo to jest taka samodzielna ekipa, która jest do zadań specjalnych, do gaszenia pożarów.
0: Tak, no myślę, że w tym zawodzie ludzie muszą być tacy twardego charakteru. Oni walczą do ostatniego. Przecież on mógł odlecieć, nie narażać życia, ale chcąc ratować przyrodę, chcąc ratować mieszkańców tych okolic, tą piękną przyrodę, którą tutaj mamy, właśnie taki charakter musi być, że on jest człowiekiem twardym, nieustępliwym.
1: Nadal widzę w pana oczach to wzruszenie i to przeżycie.
0: Tak, myślę, że to jeszcze długo będzie panowało. W moich oczach, w oczach żony. Ciężko po prostu to opisać, ciężko przeżyć.
1: Do rozmowy jeszcze z panem Tadeuszem wrócimy.
2: A my, drodzy państwo, teraz mamy połączenie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarna. Mam nadzieję, że już nas słyszy pan Mariusz Szymanik, przepraszam, pan Mateusz Małyszek, Komenda Państwowej, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: No to proszę nam powiedzieć, jak wyglądały te pierwsze godziny, te pierwsze minuty, kiedy państwo dowiedzieli się o tym, że pożar jest w Puszczy Solskiej, o której to było godzinie, kto to zgłosił, no i te same początki proszę nam opowiedzieć.
3: Dokładnej informacji na temat osoby zgłaszającej nie jestem w stanie podać. Zgłoszenie wpłynęło kilka minut po godzinie 15. 5 maja do Państwowej Straży Pożarnej. No, na miejscu działań na początku było bardzo ciężko, panowało bardzo, bardzo, bardzo duże zadymienie. Działania były utrudnione ze względu na wiatr. No, posiadaliśmy informacje na temat pożaru od pierwszych dowodzących akcją. Posiadaliśmy informacje na temat pożaru całkowitego drzewostanu, także już od początku akcja zdawała się, że będzie trudna.
2: Kiedy państwo wezwali Ochotniczą Straż Pożarną, jak ta współpraca między państwem wyglądała i o ilu strażakach możemy mówić zaangażowanych w gaszenie pożaru?
3: Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej zostali zadysponowani niemalże równocześnie z Państwową Strażą Pożarną. System nasz powiadamiania działa tak, że Ochotnicze Straże Pożarne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są bardzo prężnymi strażami pożarnymi i jeżeli mamy jakiekolwiek informacje o troszeczkę większym zdarzeniu, to dysponowane są niemalże równocześnie z naszymi strażakami Państwowej Straży Pożarnej, no akurat u nas w Biłgoraju. No i nasza współpraca musi się układać bardzo dobrze i układa się bardzo dobrze. Czasami polegamy na strażakach ochotniczych, straży pożarnych niemalże wyłącznie. Często jest też tak, że bierzemy wspólnie z nimi udział w akcjach. No ale tutaj na pewno ta akcja no, nie obyłaby się bez ochotniczych straży pożarnych.
2: A ilu strażaków brało udział w akcji?
3: No, ta liczba, ona jest jeszcze dosyć ruchliwa, bo to w zależności od tego, czy liczymy osoby, te same osoby biorące udział w akcji kilkukrotnie, bo zastępy były dysponowane kilkukrotnie, by następowały podmiany osób z ochotniczych straży pożarnych, następowały podmiany osób z Państwowej Straży Pożarnej, czyli ta liczba będzie oscylowała w zależności od tego, jak będziemy ją liczyć i w zależności od tego, czy będziemy liczyć dwa razy te same osoby, ale no, szacuje się, że to jest kilkuset strażaków na miejscu działań.
2: A wiemy, że doszło też tutaj do tragedii. Zginął pan Andrzej Gawron, pilot, który przyleciał na pomoc. Kto wezwał tego dromadera z Warszawy, proszę nam powiedzieć? Jaka była procedura, że ten pilot się tu pojawił w ogóle?
3: Na tę chwilę nie posiadamy informacji i nie udzielamy również, nawet jeśli byśmy posiadali takich informacji, kto wzywa pilotów. My tak naprawdę z pilotami mamy dość słaby kontakt. To są piloci akurat dromaderów, to są piloci Lasów Państwowych.
2: No to każdy może wezwać?
3: My dysponujemy... Halo?
2: To każdy może wezwać? Czy taki pilot może samodzielnie sobie przylecieć?
3: Jeśli mam być szczery, to nie mam informacji na temat procedur dysponowania takich pilotów. U nas mamy dyspozycję do strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. No i takowych dysponowaliśmy.
2: To jeszcze pytanie takie może bardzo prozaiczne, ale pojawia się gdzieś w naszych rozmowach o takim zadbaniu o strażaków tu na miejscu, w sensie wyżywienia czy dostarczenia im jakichś produktów. Jak to wyglądało na miejscu? Kto to robił? Kto dostarczał? I kto za to odpowiadał? No bo niektórzy mówią, że jednak no można było gdzieś to lepiej zorganizować.
3: No takie spekulacje to będą się pojawiały na pewno. Wiadomo, że dużo rzeczy można by było zrobić lepiej i pewnie w każdym aspekcie można by było tak rzec. Wiadomo też, że można by było pewne rzeczy zrobić i gorzej. Tutaj na miejscu działań mieliśmy od początku wsparcie Komendy Wojewódzkiej, jeśli chodzi o wodę pitną na przykład. Mieliśmy wsparcie zarządzania kryzysowego z gminy Łukowa. W kolejnych godzinach to wsparcie nastąpiło też z gminy Józefów, wiadomo, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, zarządzanie kryzysowe powiatowe. Multum kół gospodyń wiejskich, ludzie dobrej woli, firmy. No, nie jesteśmy nawet w stanie wymienić z imienia nazwiska i ilości tych osób.
2: Rozumiem.
3: Bo to są małe sztaby w konkretnych stowarzyszeniach i jeśli można tak to ująć, jeden wielki sztab, który czasami nawet dowiadywaliśmy się, że przywozi jedzenie, bo ktoś miał taką wewnętrzną potrzebę od ludzi, że przywożą dopiero jak przywieźli. Także tutaj...
2: Powiedział pan, że zawsze można coś zrobić lepiej, że można coś lepiej zagospodarować. Jak pan na koniec, już ostatnie pytanie, ocenia tę akcję, ocenia to, co się wydarzyło?
3: No... Ja tutaj nie jestem upoważniony do oceniania tej akcji. Ta akcja będzie wymagała analizy i to dogłębnej, którą... No,
2: a na dziś jakie straty? Bo wiem, że państwo też szacują. Czy można powiedzieć już mniej więcej?
3: To znaczy tak, oczywiście zbieramy tą ilość tych strat, ale na tą chwilę nie mamy jeszcze ustalonej liczby wszystkich strat z poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Nie mamy też jakby wysokości, czy ceny, czy potem, jeśli coś wymaga naprawy, to ceny naprawy tych strat. Ta lista jest zbierana i aktualizowana. Wydaje mi się, że te jednostki, które jeszcze tam nie zajrzały dokładnie do wszystkich sprzętów, całego sprzętu, którego używali, myślę, że to szacowanie strat, jeśli chodzi oczywiście o sprzęt, to jeszcze potrwa, bo no, nie jesteśmy w stanie z całej Polski zebrać wszystkich strat w tak krótkim czasie od zakończenia akcji.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Mateusz Małyszek z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Biłgoraju był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: A ja teraz podaję mikrofon na swoją prawicę.
1: I wracamy do rozmowy z wójtem Aleksandrowa, Andrzejem Borowcem. Nie mówię już dzień dobry, bo my właściwie spędzamy od ostatnich 15 godzin czas sobie razem, oczywiście z wyłączeniem na sen. Pokazywał nam pan wczoraj cały ten las, całe to miejsce, w którym była ta katastrofa lotnicza, ale jakby pan w ogóle skomentował całą operację gaszenia pożaru?
4: Panie redaktorze, nie pokazywałem całego miejsca, tylko objechaliśmy dookoła, bo lasy prywatne i teren katastrofy jest ogólnie dostępny i tutaj właściciele lasów nie robią problemów, a no niestety lasy państwowe wszystko zablokowały. No ten przepływ informacji jest znikomy, a wręcz nawet zabroniły wejść. Różnica jest 2 metrów. Odległości las prywatny, las państwowy i do prywatnego wchodzimy i możemy ocenić na własne oczy, co się wydarzyło, a las państwowy jest no niestety zablokowany, przepływ informacji jest utrudniony.
1: O tych lasach państwowych i prywatnych będziemy porozmawiać w drugiej godzinie, bo to też jest bardzo ciekawa historia, ale ja teraz patrzę na dowód zbrodni. Rozmawiałem z panią Urszulą, która przez 7 miesięcy siedziała w areszcie. Wiemy, co się dzieje z ministrem sprawiedliwości, z wiceministrem sprawiedliwości, a ten dowód zbrodni to jest wóz strażacki, który został zakupiony przez Fundusz Sprawiedliwości. Czy ten wóz się jakoś przydał podczas tego pożaru?
4: Tak, oczywiście ten wóz zupełnie całkowicie tutaj pracował, ale przede wszystkim tutaj w terenie, w tym trudnym do gaszenia, a w zasadzie uratował życie i zdrowie naszym chłopakom i innym jednostkom, to zrobił robotę kład. Kład, szanowni państwo, chcę to wytłumaczyć, jego tutaj zadanie było monitoring terenu, w którą stronę ogień zmierza, ale przede wszystkim rozpoznanie dróg. Mówimy o zadymieniu potężnym, ogień i mówimy o nocy. I na kładzie jechał strażak, no i wtedy patrzył, gdzie można wjechać, a nawet tutaj rozmawiałem z naszymi strażakami, to sprawdzali, jak, w którą stronę można uciekać, żeby po prostu ogień ich nie zabił.
1: Kład był też, rozumiem, z tego samego Funduszu Sprawiedliwości fundowany.
4: Tak, gmina Aleksandrów, a w zasadzie tak to jakby no, opatrzność boska, bo tutaj teren Puszczy Solskiej bardzo dużo korzystał z Funduszu Sprawiedliwości i to naprawdę w konkretny sprzęt. Sprzęt, węże strażackie, hełmy, buty, ubrania taktyczne, wozy bojowe, kłady. Za to nam tutaj zarzucano, że coś robimy złego, nawet ja podczas wyborów na wójta to byłem atakowany, że ten kład, którym Kierwiński poruszał się, czy tam fotki sobie zrobił miłe, został tutaj przydzielony, gdzie ta potrzeba jest ewidentna, jeżeli tyle jest hektarów lasu, ale tutaj widzimy samochód średni, bojowy, z systemem toreb ratowniczych, systemem pierwszej pomocy, hydraulika, w pełni wyposażony, marki Renault, dobra jednostka, nowoczesna i też brała udział w tym gaszeniu Puszczy Solskiej.
1: No to takie ogólne pytanie, jak pan patrzy na to, co się dzieje z ludźmi, którzy podejmowali decyzje w imieniu Funduszu Sprawiedliwości, to co pan myśli?
4: No myślę, że tutaj powinien przynajmniej Kierwiński wystąpić lub Donald Tusk i odznaczyć tę osobę z Funduszu Sprawiedliwości, że takie potrzebne decyzje, jakby odważne i dzisiaj dzięki temu sprzętowi, tu mówię z pełną odpowiedzialnością, bo znam te jednostki, które brały, Puszcza została uratowana. Jeżeli mówimy o gminie Biłgoraj, bo najbardziej ofiarność sprzętową, ilościową podniosła gmina Biłgoraj, dlatego że jest duża gmina i mimo to, że to jest jakby konkurencyjna gmina do nas, ale my mamy dobojowe dwie jednostki. No, tutaj Łukowa też ma kilka jednostek, ale gmina Biłgoraj naprawdę to ze sprzętem, z ilością ofiarnie walczyła. I nie pomijając oczywiście gminy Treszpol, gminy Józefów, gminy Łukowa, Obrza też tutaj jakby te jednostki stanowiły trzon linii obrony przed pożarem w Puszczy Solskiej.
1: I to wszystko są ochotnicze jednostki Straży Pożarnej.
4: No, szanowny redaktorze, ja jak tutaj przyjechałem i obserwowałem, to w zasadzie widziałem wyłącznie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie jakby być może, żeby były państwowe i na pewno były i dowodziły, czy w jakiejś formie tam organizowały to, ale ja miałem styczność tylko i wyłącznie z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy, tak jak wspomniałem, Susiec, Józefów, okoliczne gminy Puszczy Solskiej dookoła tego kompleksu i oni szybko rozwijali węże i wchodzili, no można powiedzieć, jak to lotnicy mówią, trybem nurkowym na kolanach do walki z ogniem i z dymem.
1: Pokazywał nam pan zdjęcie, jak wóz strażacki w taką ścianę ognia wjeżdża.
4: No właśnie tutaj byłem przy miejscowości Kozaki. Kozaki to jest orientacyjnie jakby 15 minut przed katastrofą lotniczą i obserwowałem działanie Straży Pożarnej, gdzie wóz Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z naszych tu jednostek wjeżdża w ogień. Oczywiście poruszał się po asfalcie, ale płomień wyglądał tak, jak Niemcy palili żywcem ludzi z miataczami ognia. No to takie same odczucie odniosłem. Przyjechali, pojechali, żyją wszyscy.
1: Mówił pan o zadymieniu, o dymie i o tym, że można było widzieć na odległość 2-3 metrów.
4: Tak, to zadymienie w dzień to być może było jeszcze plus jeszcze promienie słoneczne. Ta odległość może była i większa, ale nocne to naprawdę trzeba było ręką dotykać, gdzie się poruszać. Było ciemno i potężne zadymienie, a blask dawał ogień. No i tutaj reflektory błyskowe pojazdów bojowych.
2: Wiemy też, że wystąpił pan z takim oficjalnym pismem do ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Marcina Kierwińskiego, bo ten sprzęt na pewno został zużyty i nadwyrężony. Jaka była odpowiedź na to pismo, panie wójcie?
4: Wystosowałem apel, widząc jakby ofiarność strażaków i braki sprzętowe, bo mimo to braki sprzętowe, no jest tego sprzętu, to nie jest zakup z Funduszu Sprawiedliwości, że tutaj, że tak powiem, ten rząd nic nie będzie robił, czy te władze i tu się będziemy bronić, tylko po pierwsze wyeksploatowany sprzęt, poniszczony, ponadpalany, uszkodzony, jak również tutaj strażacy mówili, że na przykład brakowało im węża jednego o długości 50 metrów, żeby ratować miejscowość, żeby nie szedł do miejscowości ogień. No i nie mieli tego węża, bo jak systematycznie gasili, no to samochód w jednym miejscu się poruszał, oni po tym terenie bagiennym, no i na przykład musieli odejść, bo zabrakło im jednego czy dwóch odcinków węża strażackiego. A wiem, że się posiłkowali właśnie z tych zakupów z Funduszu Sprawiedliwości. Gdyby nie te zakupy, to nawet, krótko mówiąc, tego by nie dogasili, co gasili.
1: Jak jechaliśmy, tak, Magdo?
2: Ta odpowiedź nie nadeszła.
4: A na tą chwilę żadna odpowiedź nie nadeszła, bo cóż, traktują to nas tutaj jakoś lekkomyślnie i nie mamy żadnej odpowiedzi, a ja występowałem w imieniu wszystkich strażaków, bo jestem strażakiem i dla wszystkich jednostek rekompensatę za ten sprzęt, rekompensatę również za poniesione koszty, bo koszty to ponoszą w szczególności samorządy. To my będziemy refundować godziny pracy strażaków i tu im się należy i jeszcze uważam, że dodatkowo premia. My będziemy refundować paliwa, smary, oleje i tak dalej, i tak dalej. Chociaż Orlen tutaj wystartował z różnymi formą jakby tankowania na tej gminie Łukowej, ale na przykład nasi strażacy z jednej jednostki tankowali się cały czas w gminie Aleksandrów. Z tego tytułu być może, żeby im było bliżej. Także to tankowanie w cudzysłowie darmowe, no to gdzieś tam na ostatnim etapie dopiero nastąpiło.
2: A jak mieszkańcy, jeszcze niech pan powie, uspokajał pan? Była panika? Jak to wyglądało?
4: No trudny czas był i mierzyłem się z odpowiedzialnością, mierzyłem się z tym, żeby nie podjąć jakichś pochopnych decyzji, żeby paniki nie zasiać. I widząc ogień tutaj na Kozakach, co mieszkańcy to widzieli, co świętej pamięci pilot zginął w tym miejscu i też to widział, to był ogień przerażający. To był ogień koron drzew, czyli ogień wierzchołkowy, który wysokość była do 20 metrów, do 25 metrów, tak jak drzewostan, czyli wysokość drzew, i on się przemieszczał z szybkością, jak pieszy się porusza, dosyć szybkim krokiem. Widząc szybkość przemieszczania się ognia i ścianę ognia, rozległość ognia i w którym kierunku zmierza, no to obliczałem, że Kozaki zostaną zajęte przez ogień w ciągu 20-30 minut do pół godziny, a w ciągu dwóch godzin ten ogień może być przy Aleksandrowie, a w szczególności Sigła i Górecko, te części jakby były zajęte ogniem. No tutaj jakby można powiedzieć, wiatr się zmienił i ogień skierował się w kierunku północno-wschodnim, czyli Józefów.
1: Czyli właściwie siły natury ocaliły. Pan jest też leśnikiem, zna pan bardzo dobrze Puszczę Solecką, to wszystko. To jest tak, że to nie był pierwszy pożar, ale ten był największym pożarem, o którym pan wie, w którym pan uczestniczył.
4: Tak, no doświadczenie w Lasach Państwowych przepracowałem 27 lat, precyzuję, i na różnych stanowiskach, od terenowca, od tego najniższego stanowiska gajowego, aż do funkcji dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Lublinie. I doskonale wiem, jak to funkcjonuje, jakby zabezpieczenie tutaj pożarowe w Lasach Państwowych, i to jest priorytet, i system punktów alarmowo-dyspozycyjnych, i te lasy, które spłynęły, to były pod moim nadzorem, gdy byłem dyrektorem Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Teraz myśli pan, że coś nie zadziałało?
4: No, tu na pewno trzeba było wyciągnąć jakieś konsekwencje, i z tego co wiem, to regionalna dyrekcja powołała jakiś sztab do oceny. No ja uważam, że tutaj powinna komisja być z zewnątrz, z posłów niezależnych, no bo tutaj jest ewidentne w mojej ocenie zaniedbania służb, bo chodzi o system wczesnego reagowania, o zabezpieczenie pożarów, o dozorowanie pożarów, o wykrycie, o uruchomienie jednostek Lasów Państwowych w postaci służby leśnej, samochodów terenowych, które mają zbiorniki do gaszenia pożarów. To nie mogło się tak zdarzyć, to poszło nie w tym kierunku. Po prostu są ludzie odpowiedni, są na etatach, którzy biorą odpowiedzialność, cały system gaszenia pożarów, dróg oddalania się pożarowych, to wszystko jest, plus nadzór Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, którzy tutaj, to ich jest zadanie jedno z główniejszych. Pierwsze jest w takim okresie przede wszystkim działanie przeciwpożarowe, to jest, a dopiero jest na drugim etapie gospodarka leśna.
1: Przepraszam za banalne pytanie, ale setki, a może tysiące strażaków uczestniczyło w gaszeniu pożarów. Skąd brali wodę?
4: Tutaj co obserwowałem, no to był pobór wody z rzeki Tanew, również były pobór wody z hydrantów, z tego co jakby kierunek, dużo samochodów się poruszało w kierunku miejscowości Osuchy, Łukowa. No ja tam jakby bezpośrednio nie widziałem, z których miejsc biorą, tylko z rozmowy tej ze strażakami, i część jeździła w kierunku Józefowa, bo ja byłem tutaj przy pożarzysku, byłem przy ogniu, przy pożarze, donosiłem wodę, pomagałem strażakom, rozmawiałem z nimi, ustalałem kierunek jakby tutaj ewentualnej ewakuacji. No i później nastała noc, no i kolejny dzień.
1: Dokładnie nie wiemy, ile hektarów Puszczy Solskiej się spaliło, ale co z tymi drzewami? Co się stanie w tym miejscu, w którym był pożar?
4: W mojej ocenie jest to potężny teren. Uszkodzenia drzew przez pożar to mogło być w mojej ocenie ponad 1000. Zobaczycie Państwo, jeżeli to będzie tutaj czerwiec, lipiec i będzie można wejść. Plus mówimy o tym pożarze, bo to jest rozumienie takie szerokie. No jeżeli są drzewa uszkodzone, jeżeli jest przyroda uszkodzona, jeżeli runo spalone jest, jeżeli dookoła drzewa są zniszczone, no to jest właśnie działanie pożaru.
1: Do rozmowy z wójtem Aleksandrowa Andrzejem Borowcem wrócimy, a teraz są w Radiu Wnet podróże małe i duże. My jesteśmy teraz w Kozakach. Puszcza Solska, ale też proponujemy naszym słuchaczom, żeby wspinali się razem z nami na 17 piętro, bo to są, zbliżają się nasze 17 urodziny. Oczywiście przypominam Państwu patronite.pl/z/konsoleta, taki jest adres i apelujemy, chcemy, żeby, czy mogą Państwo nam pomóc, ale na 17 piętrze w tej chwili zamieszka Tomasz Wybranowski.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tako rzeczy muzycznie wybra na 17 urodziny Radia Wnet, rok pański 2010. Adele i Rolling in the Deep. Adele Laurie Blue Atkins, bo tak nazywa się Adele, brytyjska wokalistka urodzona w Londynie, stała się jednym z najważniejszych głosów współczesnej muzyki popularnej. Album 21, wydany w roku pańskim 2011, był inspirowany doświadczeniami osobistymi artystki i szybko zdobył status światowego fenomenu, ale ta pieśń, Rolling in the Deep, była już hitem w roku pańskim 2010. W tej piosence nie ma udawania, jest gniew, pamięć, żal i godność, bo to właśnie sprawia, że ta piosenka tak dobrze pasuje do ducha radia, które chce słuchać człowieka naprawdę. W roku pańskim 2010 Radio Wnet raczkowało, to nie jest żart, ale coraz mocniej ruszało w Polskę. Nie po sensację, po prawdę codzienności. Krzysztof Skowroński, Lech Rustecki, Kasia Adamiak jechali do ludzi, którzy często pierwszy raz mieli poczucie, że ktoś naprawdę chce ich wysłuchać. W małych miejscowościach rozmowy wyglądają inaczej niż w telewizyjnych studiach upudrowanych polityków. Tam człowiek nie mówi sloganowi, mówi tak jak jest. Mówi o życiu, o pracy, o dzieciach, o samotności, o dumie, o strachu. A Rolling in the Deep przypomina właśnie takie emocje, jakby ktoś siedział nocą przy kuchennym stole i opowiadał swoją historię. Radio Wnet zawsze miało w sobie coś z podróży, starym autem prezesa Krzysztofa, czy białym wysłużonym busem, który pamięta powódź. Tak to było. Z okna widać mgłę nad polami, małe stacje kolejowe, słupy elektryczne, których jestem pasjonatem. To pozostałość po serialu Twin Peaks. I ludzi, którzy wracają do domów. A każdy z tych ludzi niesie własną, odrębną historię. Krzysztof Skowroński, którego znam od początku lat 90., zawsze powtarzał, że w radiu i w każdym medium ważna jest chęć, by poznać człowieka, by go oswoić, by z nim rozmawiać jak równy z równym, ale nie gwiazdorzyć, bo gwiazdorzy, gwiazdorki są na scenie, a my jesteśmy właśnie tymi medialnymi posługiwaczami, aby rzesza tysięcy, milionów słuchaczy poznała tę opowieść tego konkretnego człowieka. No i Radio Wnet towarzyszy w tej drodze. Radio Wnet nie ocenia, nie przerywa. My po prostu słuchamy. Dlatego muzyka Adele tak dobrze wpisuje się w pejzaż tamtych lat, kiedy Radio Wnet raczkowało, bo była prawdziwa. A prawda zawsze najlepiej brzmi w radiu. Adele, Rolling in the Deep, wspomnienie roku 2010.

0: Dzień dobry, 13.01 w tym wydaniu wiadomości. Największy atak rosyjski na Ukrainę od początku wojny, amerykańska ropa w Chinach, czyli negocjacje Trump-Xi oraz rozmowy pokojowe Izraela z Libanem. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Rosja przeprowadziła największy od początku wojny dwudniowy atak powietrzny na Ukrainę, poinformowały tamtejsze władze. Setki dronów uderzyły w Kijów oraz inne miasta na terenie całego kraju. Wołodymyr Zełański przekazał, że od środy Rosja wystrzeliła ponad 1560 dronów. Jak dodał, tylko minionej nocy rosyjskie siły użyły przeciwko Ukrainie ponad 670 maszyn oraz 56 rakiet. Głównym celem ataków był Kijów. Jak dodał Zełański, uszkodzenia odnotowano w 20 miejscach na terenie stolicy, a także w obwodzie kijowskim. Zginęły co najmniej 3 osoby, około 40 zostało rannych, w tym 2 dzieci. Donald Trump i Xi Jinping zgodzili się, że cieśnina Ormus powinna pozostać otwarta, aby zapewnić stabilność światowych dostaw energii. Wynika z komunikatu Białego Domu. Według przedstawiciela administracji USA, Xi Jinping sprzeciwił się również wprowadzeniu opłat dla statków przepływających przez cieśninę. Chiński przywódca miał także wyrazić zainteresowanie zwiększeniem zakupów amerykańskiej ropy naftowej, co miałoby ograniczyć zależność Chin od surowców energetycznych z regionu Zatoki Perskiej. Rozmowy dotyczyły ponadto działań mających ograniczyć napływ do USA prekursorów fentanylu z Chin oraz zwiększenia chińskiego importu amerykańskich produktów rolnych. Obie strony będą chciały zakończyć ten szczyt czymś, co będą mogły ogłosić jako sukces. Na pewno Xi Jinping będzie chciał Tajwanu. To dla Pekinu kwestia numer jeden, analizował w poranku wnet ekspert do spraw chińskich Radosław Pyfel.
2: Były wypowiedzi, które bardzo zaniepokoiły wyspę, że Trump jest gotów do takich negocjacji, że możemy porozmawiać o tym dozbrajaniu Tajwanu. Na to Pekin jest zawsze bardzo chętny, ale jeżeli tego się nie uda, to chociaż uniknięcie jakiejś eskalacji. Według mediów chińskich Xi miał powiedzieć, że jeżeli będziemy dobrze zarządzać kwestią Tajwanu, to relacje będą dobre, no a jeżeli wymkną się spod kontroli, to może się stać rzecz bardzo straszna. Może wymienią te karty, może karta tajwańska zostanie wymieniona na Ormus. Na Tajwanie się nad tym na poważnie zastanawiają i oni się obawiają.
0: Mówił analityk Radosław Pyfel, a cała rozmowa na wnet.fm. W Rumunii zakończył się dziewiąty szczyt bukaresztańskiej dziewiątki, którego współgospodarzami byli prezydent Karol Nawrocki wraz z prezydentem Nikuszorem Danem, podaje KPRP. W rozmowach brali udział liderzy państw tego formatu, przedstawiciele państw nordyckich, a także sekretarz generalny NATO, prezydent Ukrainy oraz przedstawiciel administracji amerykańskiej. Przywódcy przyjęli wspólną deklarację, w której między innymi podkreślono, że głównym i bezpośrednim zagrożeniem dla wszystkich państw regionu jest Rosja, a strategicznym celem wschodniej flanki jest wspieranie broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainy. Rozmowy stanowiły przygotowanie i wypracowanie wspólnego stanowiska przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. Kolejne spotkanie B9 w przyszłym roku odbędzie się w Warszawie. Liban będzie domagał się od Izraela zawieszenia broni podczas bezpośrednich rozmów w Waszyngtonie, poinformował wysoki rangą libański urzędnik. Spotkanie odbędzie się mimo sprzeciwu wspieranego przez Iran Hezbollahu, który nadal wymienia ogień z Izraelem pomimo rozejmu ogłoszonego w ubiegłym miesiącu przy wsparciu USA. Rozmowy będą trzecim spotkaniem przedstawicieli obu stron od czasu wznowienia walk 2 marca. Izrael deklaruje, że celem negocjacji jest rozbrojenie Hezbollahu oraz osiągnięcie porozumienia pokojowego. Rozejm ma wygasnąć w niedzielę. Według libańskiego Ministerstwa Zdrowia w środowych izraelskich atakach zginęły 22 osoby, w tym 8 dzieci. Liban chce uzyskać zawieszenie broni, którego Izrael będzie przestrzegał.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Gen Wolności.
6: Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Premierowe spektakle 30 i 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
8: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
10: Lato w

0: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
1: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
0: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
1: Zaprasza Fundacja Art Bene.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
5: Sofa Surfing. Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
6: Riksza Miłosierdzia w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
7: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: To była autopromocja.
8: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
9: Urodzinowe podróże małe i duże. My jesteśmy w Puszczy Solskiej w miejscowości Kozaki. To jest ta mała podróż. Szczerze powiem, to nawet się zdziwiłem, jak bogate jest Radio Wnet. Ile tych było autopromocji? Gdzie nie jesteśmy? Przypominam Państwu, że Riksza Miłosierdzia to jest Puszcza Amazońska, ale nie w Puszczy Amazońskiej. W wielkiej podróży jest Małgorzata Kleszcz, tylko gdzieś na jakiejś wyspie. Witaj, Małgosiu.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu ponownie. Chociaż właściwie, czy to aż tak bardzo różni się od Puszczy, to nie wiem. Pozdrawiam z najbliżej położonej od Bangkoku wyspy Koh Si Chang, którą oblewają wody po pierwsze Zatoki Tajlandzkiej, która jest częścią Morza Południowochińskiego, a po drugie Ocean Spokojny. Ja właśnie na te wody patrzę. Muszę powiedzieć, że Tajowie są świetnie zorganizowani, jeżeli chodzi o turystykę, jeżeli chodzi o transport. Wiedzą na pewno, że to jest znakomita część ich pieniędzy, bo turyści tutaj przyjeżdżają. Zdaje się, że Tajlandia jest w pierwszej piątce odwiedzanych najchętniej krajów. I żeby dostać się na tę wyspę Koh Si Chang, na której właśnie stoję i patrzę, jak banany rosną na palmie i patrzę, jak spokojnie czas płynie, wystarczy wsiąść w jeden bus, przez 45 minut jechać, żeby dostać się na prom, z którego przypłyniemy również 45 minut, bo to jest wyspa położona mniej więcej 16 km od Bangkoku. Ja tutaj się znalazłam, usłyszałam bardzo wyraźny język angielski na promie. Zdziwiło mnie to. Tajowie niezbyt mówią po angielsku, a nawet jeśli to z bardzo takim słyszalnym akcentem. Okazało się, że to Filipińczycy. Tak blisko położony kraj, a zupełnie inny angielski. Na Filipinach każdy mówi po angielsku, mimo że to była kolonia hiszpańska. Ten angielski tam jest znany nawet na prowincjach i dzieciom. I dzięki temu Filipińczycy doradzili mi, jak jechać, jak kupić bilet i gdzie się zatrzymać. I tak oto na najbliższe 4 dni staliśmy się sąsiadami w bardzo przyjemnych drewnianych domkach. Pan właściciel nawet powiedział mi, że jest rower, a więc ja wsiadłam na rower i przemierzam Koh Si Chang. Zaraz dokładnie sprawdzę, ile potrzeba czasu, żeby na rowerze albo na skuterze, to troszeczkę mniej tego czasu, przemierzyć wyspę Koh Si Chang. To jest tak, że jak się tutaj płynie, to widzi się też potęgę transportu morskiego, który na pewno ma miejsce tutaj w Tajlandii. To jest bardzo ważny punkt. Widzi się te gigantyczne statki z Panamy, nie tylko statki, których oczy nie ujmą. Są tak ogromne i to faktycznie robi wrażenie. W tym momencie ta wyspa trochę bardziej bardziej na pewno śpi, aniżeli to w sezonie, a więc bardzo ciężko jest spotkać białego człowieka, ale to tylko potęguje to zadanie, żeby z kimś wywiad nagrać i żeby Państwu o tym opowiadać. Godzina 18.11 w Tajlandii, a stopni wciąż 35 i Kosi Chang, drodzy Państwo, cała wyspa ma 17 kilometrów. Ile będę potrzebować czasu, żeby swoim jednośladem po niej przemknąć, o tym i nie tylko, na pewno o tym dam znać na antenie Radia Wnet. Wsiadłabym na ten rower razem z Państwem, ale szalone drogi Tajlandii, lewostronny ruch również, to jest ważne, o czym się zapomina, i zupełna samowolka, jeżeli chodzi o drogi, a jednak w jednym ręku trzymam mikrofon. Czy może wsiądę na rower, panie redaktorze? Panie redaktorze?

0: dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paroletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
3: Drodzy Państwo.
4: I tak, dzień dobry Magdo. No właśnie, to są podróże
3: dzień
4: i czasami
3: dobry,
4: tak się też dzieje, że w podróży na żywo radio zrywa. Ale mam nadzieję, że słowo o Kosi Chang było słychać. Już przekazuję głos właściwie z jednej puszczy do drugiej.
3: Małgosiu, witamy Cię u nas. 17 stopni, ale też piękne słońce. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia już, a nie, jutro jest piątek, od poniedziałku, 6 rano, zapraszam.
3: Na 114, tak jak powiedziałam, 10 stopni, ale wydaje mi się, że temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, prawda?
5: Tak, dzisiaj jest właśnie ładna pogoda, ciepło, także fajne odczucie, pełnia wiosny.
3: Myślę, że się opali.
5: Na pewno tak. Ładnie słoneczko, przyjemnie się siedzi, także jest to sprzyjająca pogoda.
3: A dla Pana to otoczenie? Nie dom. Jak Państwo słyszą, tutaj góry. Kozak 2, ale teraz wejście związane z, trochę można powiedzieć, po prostu gospodarką. Będziemy rozmawiać z jednej strony o gospodarce, ale też o tradycji, o miłości, bo Państwo zajmują się pszczelarstwem od kiedy?
5: Tak, pszczelarstwo to u nas trudno określić, bo to jest pszczelarstwo od pokoleń. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, mama, to pszczoły były i też nie pamiętała, kto po prostu to przerazą warunki. Inna gospodarka, były ule tak nazwane. Się mówiło, że to jest pnie, bo ule były w pniach. Ja jeszcze jak byłem dzieckiem, to pamiętam dłane. Czasem ta gospodarka pasieczna była oczyszczona. Mamy część takich pni, mają kilkadziesiąt lat i nawet około 100 lat.
3: Czy ja dobrze widzę, że na samochodzie jest napisany 1900 rok, czy troszkę inny, bo samochód stoi daleko?
5: Tak, to taka zapamiętana tradycja 1900 rok, ale ile wcześniej, to trudno nam dokładnie powiedzieć. Ile lat wcześniej była ta tradycja tutaj kultywowana?
3: Mama ma 102 lata.
5: Mama tak, w marcu skończyła 102 lata i to już było tradycją i pasją mamy, taty, które nam przekazali dzieciom, a my przekazujemy swoim również wnukom, dzieciom, którzy w tą pasję się wciągnęli.
3: Na pewno pasja, na pewno miłość. Tam w oddali widzimy ule, prawda?
5: Tak, tutaj mamy jedną z pasiek tutaj bliżej nas zlokalizowaną. Pasieki mamy zlokalizowane w kilkunastu miejscach. W Puszczy Solskiej, w Roztoczańskim Parku Narodowym. Bo w jednym miejscu taka ilość pni byłaby po prostu za duża, brakowałoby tych pożytków pszczelich.
3: Ostatnio dużo się mówi w kontekście pomysłów, które proponuje pani minister Henik-Kloska. Niedawno głosowanie o wotum nieufności, które przeszła. Projekt związany z tym, żeby mieć wpływ właśnie na takie działalności jak Pana, jak Pan się odnosi, co Pan sądzi, trochę w kilku słowach Pana komentarz.
5: Tak, dochodzą do nas takie głosy, że Ministerstwo Ochrony Środowiska i po prostu Krajowy Plan Odbudowy Zasobów Środowiska planuje wprowadzić takie zmiany, że pszczoła miodna, Apis mellifera, jest szkodnikiem w środowisku. Mnóstwo pszczelarzy, ja też, jesteśmy tym mocno zbulwersowani, bo tak jak kiedyś powiedział Albert Einstein, gdy zaginie pszczoła, to 4 lata po pszczole zaginą ludzie. Nie może tak być, że pszczoła jest jakimś szkodnikiem. To są dla mnie, dla pszczelarzy, którzy tutaj my współpracujemy, kontakty mamy. To jest taka bardzo mocno bulwersująca sprawa. Raczej była ta pszczoła zawsze
3: Hołubiona,
5: właśnie hołubiona i przedstawiana jako to środowisko, które jest naturalne, że pszczoła w tym naturalnym środowisku się odnajduje i to środowisko chroni.
3: Zaniepokojenie w branży, zaniepokojenie wśród pszczelarzy, ale na razie żadnych rozwiązań nie ma. To są pomysły.
5: Tak, to są pomysły i oby te pomysły nie zostały wprowadzone, bo to byłoby po prostu jakimś ciosem w branży i w pszczelarzy.
3: A kolejnym ciosem, o którym często słyszymy i od rolników, i od osób, które zajmują się też ulami między innymi, pan też o tym wcześniej wspomniał, to jest umowa Mercosur. Co to jest za zagrożenie i czym ono się objawia?
5: Tak, umowa z Mercosur. Wiemy, że są kraje Ameryki Południowej w innym klimacie, gdzie jest pszczelarstwo i otrzymywanie pasiek o wiele tańsze. Sezon pszczelarski, miodowy trwa cały rok. Tanie miody, które nas zaleją z krajów Mercosur czy z Ukrainy, gdzie są inne kontrole, inne wymagania. Uważamy, że polskie pszczelarstwo, mówiąc w takim cudzysłowie, żargonie, wyłoży. Po prostu pszczelarze w tych naszych warunkach sobie nie poradzą z napływem tanich, bezcłowych miodów, co już w tej chwili się dzieje, gdzie dziesiątki tysięcy ton do Niemiec napłynęły właśnie z krajów Mercosur.
3: Powiedział pan o tych kontrolach, bo chyba w tym jakby tkwi ten szkopuł. Jakie kontrole są tutaj w Unii Europejskiej, a jakie są w Ukrainie, o której pan powiedział, czy na przykład na Białorusi, czy w Chinach, bo wiemy, to o Chiny zaraz zapytam, a właśnie kraje Mercosur, czy te obostrzenia są dużo niższe w tych krajach?
5: Na pewno w tych krajach są dużo niższe. My tutaj mamy kontrolę, mamy audyty. Nawet dzisiaj na miody bio mieliśmy dzisiaj też kontrolę i audyt przeprowadzony. W tych krajach, z tego co się orientujemy, jeździmy na Apimondię, na światowe wystawy. Tam te wymagania są dużo niższe i konkurencyjność po prostu dlatego jest dużo większa. Tych wymagań jest tam dużo mniej.
3: A miód chiński, bo często się słyszy właśnie też o tym, że niekontrolowany często przyjeżdża, no i ta jakość na pewno dużo gorsza. Co pan sądzi o tym produkcie z tamtego kraju?
5: Tak, miód chiński w innych warunkach jest wytwarzany, inne po prostu ma wymagania, parametry musi oczywiście spełniać ten miód, ale to jest miód nieporównywalnie z naszym. Dużo klientów po prostu uważa, że miody polskie mają specyficzny smak, a tamto są miody z innej strefy klimatycznej, które po prostu nie przyjmują się w tym stopniu, nie smakują tak jak u nas miody polskie.
3: To jest na pewno duże zagrożenie, a warroza, a chorowanie pszczół. Czy ostatnio jest lepiej? Nie martwi się pan o te swoje pnie?
5: Tak, warroza od wielu lat, jeszcze pamiętam czasy, gdy warroza nie występowała. Pierwsze te osobniki, które się pojawiły, byliśmy z tym zaskoczeni. Kiedyś nie wymagało to leczenia. Dzisiaj trzeba po prostu więcej wysiłku włożyć w to i trzeba pasiek bardziej pilnować. Muszą to być pasieki profesjonalne. Najgorszym zagrożeniem są takie jak dzikie pasieki pozakładane, gdzie nikt tego nie skontroluje i tam mogą się rozprzestrzeniać właśnie groźniejsze choroby. Na dzisiejszy czas muszą te po prostu być bardziej dbane, kontrolowane pasieki. Wtedy ta waroza nie zagraża, tak jak u nas. Jest to codzienna praca, dbanie i po prostu tego się nie obawiamy.
3: A jeszcze na koniec, czy w jakiś sposób ule ucierpiały podczas pożaru i czy pszczoły wyczuwają pożar?
5: Tak, ulew tutaj całe szczęście, dzięki ofiarności, tak jak już wcześniej mówiłem, strażaków, tutaj te pilotów, tego pilota Gawrona, dzięki temu wysiłkowi ogień został zatrzymany przed naszymi pasiekami 300 metrów. Gdyby to przeskoczyło dalej, prawdopodobnie by się spaliły. No tutaj teraz będziemy obserwować to zadymienie mocne i długotrwałe, bo krótkotrwałe zadymienie nie przeszkadza pszczołom, ale takie długotrwałe, jak to się odbije na naszych pniach, na naszych pasiekach, które były zlokalizowane właśnie w obrębie tych dymów. Czas pokaże.
3: Myśli pan, że może mieć jednak jakiś negatywny wpływ?
5: Myślę, że może mieć negatywny wpływ, osłabienie, może nie wyginięcie całych rodzin, ale tygodniowa przerwa w takim dymie nie osłabiła na pewno, bo pszczoły nie leciały na pożytki, nie zbierały nektaru, pyłków pszczelich, nie rozwijały się w normalnym tempie. Może to wpływ mieć, ale w jakim stopniu, to się okaże w krótkim czasie.
3: A ile kilometrów przejechał pan na rowerze w miniony weekend?
5: No ja w weekend staram się przejeżdżać, zależnie od pogody, od 80 do 150 km to jest taka norma. Na co dzień 60, 40 to już najmniej.
3: A dlaczego o to zapytałam, to dowiedzą się państwo za kilka chwil. Tadeusz Kozak niezmiennie w naszym studio oddaje cały osprzęt jemu.
2: Tak, już pewno Magdo zapytałaś naszego gościa o to, co by było, gdyby to rozporządzenie pani Henik Kloski weszło w życie. Co by to dla pana oznaczało?
5: No to by oznaczało, że musielibyśmy się wycofać z najbardziej miododajnych terenów, z których jest najbardziej pożądany miód, najbardziej

0: wrócimy, ale my witamy kolejnego gościa, pan Janusz Bielak, przedsiębiorca. Wczoraj zjedliśmy u pana bardzo pyszną pizzę, ale nie o pizzy, tylko o piwie będziemy rozmawiać, bo ma pan mały, kraftowy browar.
1: To w zasadzie synowie to prowadzą, ja tylko tam na przyczepkę jestem. To już od 7 lat już funkcjonujemy na rynku, a w zasadzie od 2020 roku żeśmy zaczęli produkcję. Trudno mówić o produkcji przemysłowej, no bo to jest maleńki browar, manufaktura. Staramy się wszystko robić zgodnie z tradycją piwowarską, zgodnie, że tak powiem, z naturą, bo to wszystko naturalne składniki są bez chemii. Wytwarzamy, to jest w 100% naturalny.
0: Naturalny produkt, a skąd taki pomysł?
1: No, zrodził się już ładne kilkanaście lat temu. Jestem może smakoszem za dużo powiedziane, ale lubię piwo. Ale po wypiciu szklanki nawet piwa, jakieś tam typu zgaga, nie wiem jak to się fachowo nazywa, bo z lekarzami już dziesięciolecia, przepraszam, jak miałem kontakt i po prostu źle się czułem po tym. No i tak od słowa do słowa zrodził się razem wśród nas trzech taki pomysł, żebyśmy próbowali coś z tym zrobić. No i udało się. Nie było łatwo, nie jest łatwo dalej, bo jest bardzo, bardzo ciężki temat, który się sprzedaje. To nie jest i medialny temat i, że tak powiem, też nie jest na czasie, no bo to jest po prostu cały czas walka z alkoholem, że tak powiem, no ale jedno piwo naturalne nikomu jeszcze nigdy nie zaszkodziło. To nawet usłyszałem kiedyś w eterze w radiu.
0: Proszę powiedzieć, jak ta rada z synem, wczoraj ojciec dwóch synów i powiedzieć, no chłopaki, coś trzeba zrobić.
1: No może coś w tym stylu, może to za dużo powiedziane na rada, bo to jeszcze kilkanaście lat temu się pomysł zrodził, no to synowie byli odpowiednio młodsi, raczej słuchali się. Teraz z tym słuchaniem różnie bywa już, raczej trzeba się naradzać, gdzie już z tym zdaniem moim też nie bardzo tam się starają liczyć. Niemniej jednak jeszcze szanują to moje zdanie.
0: Dobrze, a receptury? Bo ważenie piwa to nie jest prosta sprawa.
1: No nie, receptury żeśmy, no to był dosyć spory wydatek z naszej strony. Musieliśmy to dokonać zakupów. Później żeśmy spotkali takiego pana, który był piwowarem z krwi i kości, typowym browarnikiem, akurat zmarł 2 miesiące temu bodajże, niespełna 2 miesiące temu. I właśnie wyprowadził nas, bośmy mieli wahnięcia w produkcji i nie wiedzieliśmy, jak z tego wyjść. A ten pan nas wyprowadził i dzięki niemu dalej, że tak powiem, funkcjonujemy na rynku.
0: A ten rynek jest bardzo trudny. Rozumiem, że tylko miejscowe sklepy, miejscowe restauracje kupują to piwo, czy też to piwo można kupić w Warszawie, we Wrocławiu, w Białymstoku?
1: No nie, tutaj aż tak daleko nie celujemy. Tu miejscowy rynek. Staramy się w okolice Zamościa, Suścia. Próbujemy coś i w Lublinie sprzedawać. Nie jest łatwo, nie jest to łatwo, ale powolutku drążymy temat.
0: Czyli jest pan optymistą?
1: No muszę być optymistą, bo gdyby nie to, no to już by nie byłoby już tematu, bo zresztą w tym prywatnym biznesie jestem już kilkadziesiąt lat. To nie jest łatwa rzecz. A biznes dopiero może się rozkręcić w granicach 10 lat, a nie mamy żadnych, nie mamy jakichś tam dodatkowych dochodów, tylko z tego, co sami, że tak powiem, wyrwiemy z biznesu, wkładamy w piwo i próbujemy się rozwijać dalej.
0: A jest coraz łatwiej czy coraz trudniej?
1: Nie jest, to znaczy trudniej może nie jest. Cały czas jest trudno, ale już z czasem jesteśmy bardziej rozpoznawalni i można powiedzieć, że jest łatwiej. W tej chwili jest ciutko łatwiej, no bo jesteśmy bardziej rozpoznawalni. Początki były bardzo, bardzo trudne. No bo nowy rynek, nowi ludzie, nowy browar, gdzie browarów kraftowych dosyć sporo jest i Ciężko, było ciężko się wstrzelić, a teraz już jest

0: Nie ma tam jakiejś rewelacji, ale powolutku na nasze możliwości uważamy, że jest ciutko łatwiej, jak było.
1: A skąd chmiel?
0: Chmiel tutaj od miejscowych producentów z Lubelskiego. Bierzemy słody, tak samo z naszego kraju, z różnych źródeł bierzemy, bo to też i kwestia ceny. Chmiele tu lubelskie bierzemy, natomiast słody to podobne w naszym kraju, tylko kwestia ceny. Jeśli chodzi o parametry techniczne, to są w miarę te same, tylko kwestia ceny. No a dla nas cena robi różnicę, bo nie możemy za bardzo pertraktować w cenie, bo jesteśmy małym odbiorcą. Przy dużych ilościach, owszem, można by było to pertraktować, negocjować cenę, a tutaj to, co ktoś nam powie, to tyle płacimy i bierzemy.
1: Tak, ale jakość jest zupełnie inna. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.
1: Przypominam, podróże małe czy duże, patrzę na wójta, który mam nadzieję, że się zbliży do naszego studia. Tak sobie tutaj staniemy na tym polu, bo jedna rzecz właściwie to mnie zdziwiła, kiedy wchodziliśmy do tego spalonego lasu. Pan powiedział, że możemy wejść, bo to las prywatny, a tu jest las państwowy. Skąd te prywatne lasy się tutaj wzięły w Puszczy Soleckiej?
2: Puszcza Solska, teren bogaty, lasy prywatne i państwowe to historia nasza. Mianowicie las prywatny mówi to, że ukazem carskim tutejsi rolnicy otrzymali grunty, zarówno orne, jak i leśne. Grunty orne były orane i to była ich taka własność napisana na papierze przez urzędnika carskiego, a forma korzystania z lasów na etapie była servitutu, czyli taka należność, co można mu wziąć, i to było wymienione konkretnie w ilości ścioły, ilości gałęzi, ilości drzew, konkretnie to przypisane do każdego gospodarstwa. I to u nas było, jakby w naszym terenie jest to rzecz naturalna, że tak jak na gminie Aleksandrów gruntów prywatnych jest 90%, a gruntów leśnych, państwowych kilka procent, no można powiedzieć, w tym urzędu gminy. I później mamy odzyskanie niepodległości, a w zasadzie jeszcze przed uzyskaniem niepodległości była wymiana serwitutów na zmianę fizyczną gruntów leśnych i to trwało aż do okresu II wojny światowej.
1: Czyli jest dekret cara o uwłaszczeniu, który nadal jest w mocy tutaj.
2: Tak, gdy pracowałem w lasach państwowych, to między innymi w gminie Biłgoraj, w nadleśnictwie Biłgoraj i gmina Biłgoraj jest trzy miejscowości. To jest Edwardów, bodajże druga jest Brodziaków, część i plus jeszcze jedna pod Biłgorajem, teraz mi wyleciało z głowy. Tam są miejscowości, tam obowiązuje właśnie ukaz carski, prawo carskie o możliwości pozyskania drewna.
1: A ma pan w domu taki dokument?
2: No, zrobiłem sobie takie kopie fotograficzne. To nie są dokumenty, tylko takie kopie fotograficzne.
1: A jak to się stało, że Polskę Ludową ten ukaz cara przetrwał?
2: W zasadzie wszyscy zapomnieli o tym, no mieszkańcy korzystali z tego przywileju i tutaj mamy bodajże 2011-2010 rok i miejscowy nadleśniczy, bo to jakby pan Kudełka, taki nadleśniczy z Józefowa, z tego co jakby przypomina się mi z tych dokumentów, skierował sprawę do sądu, żeby ten przywilej zabrać mieszkańcom. No niestety sąd w Biłgoraju podtrzymał, znaczy niestety stąd stanął po stronie mieszkańców, rolników, no bo to by była ich krzywda i utrzymał w mocy dekret cara, ukaz carski bodajże z 1862 roku.
1: To był rok 1862, ale też była tutaj wielka nawałnica, wielki huragan, to też koniec, gdzieś końcówka XIX wieku.
2: To już inna historia i to dotyczy się dokładnie mojej miejscowości, powstania. Tu jest, gdzie jest gmina Aleksandrów, to 200 lat temu był taki słynny las Tychec, piękny, jodłowy, świerkowy. No i tutaj niestety huragan wtargnął, lub stety, bo jesteśmy, i wyłożył ponad 2000 hektarów, sama miejscowość ma ponad 5000 hektarów, ale ten w pierwszym etapie gdzieś tam mi umknęło tutaj szczegóły, ale mi się wydaje, że ponad 2500 hektarów zostało wyłożone i dzięki temu była lokowana miejscowość Aleksandrów pisana przez X tak, na tak zwanym surowym korzeniu. To jest ta forma właśnie wyciągnięcia złomu wywrotów z terenu, zaoranie i sianie zboża.
1: Ta legenda czy opowieść o tym huraganie przetrwała? Czy jest tak, że pan jak był młodym człowiekiem, słyszał pan jakąś opowieść, albo dzieckiem słyszał pan opowieść o złym huraganie?
2: No w zasadzie to są fakty i dowody, bo nasza miejscowość jest bardzo młoda, ma dopiero 200 lat w kategoriach innych, chociażby Łuk, która już ma datowanie dużo, dużo wcześniejsze, nawet zapisy są pod Grunwald właśnie z miejscowości Lukawa, rycerze maszerowali, żeby tam walczyć, no to w Aleksandrowie wtedy hasały tury i niedźwiedzie.
1: Już teraz niedźwiedzi nie mamy, być może będziemy w Bieszczadach i tam będziemy opowiadać o tym, co robią niedźwiedzie, jaki jest strach przed niedźwiedziami, jakie to ma konsekwencje dla turystyki. Natomiast tutaj nam pan tłumaczył, tak pójdźmy na te pola i ja to odsłonię sobie, żeby nie pomylić. Puszcza Solska, a obok jest Roztocze. Jaka jest różnica geograficzna, przyrodnicza między jednym a drugim?
2: No, Puszcza Solska, Roztocze to są dwa różne tereny przyrodnicze. Roztocze to jest pasmo pagórków, wzniesień i z drzewostanem, z drzewami typu buk, grab, dąb, liściastymi, plus brak rzek. A Puszcza Solska to jest teren płaski, który zaczyna się przed Janowem Lubelskim, ma nawet dokładnie od Sandomierza i ciągnie się do granicy Chrebenne, a nawet za granicę. I to jest kompleks leśny, potężny, jeden z większych w Polsce, ale nie największy. No tutaj to jest w mojej ocenie bodajże ze 300 tysięcy hektarów lasu, może ciut więcej.
1: Nie wiem, czy mam ugryźć się teraz w język, czy też mam się nie gryźć w język, bo teraz, dobrze, wypowiem to zdanie. No pan jest jak Donald Trump po 32 latach, pan zmienił władzę w Aleksandrowie.
2: To nie ja zmieniłem, to mieszkańcy wybrali mnie. No cóż, ja swoją skromną kandydaturę tylko podsunąłem i rozmawiałem z mieszkańcami, ale pełniłem różne funkcje samorządowe, tak jakby chociaż radny i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj mimo potężnych ataków, bo naprawdę media ogólnopolskie, to był szok, ogólnopolskie media były zaangażowane z walkę z moją skromną osobę. Nawet taki artykuł jest w gazecie na literę G, który twierdzi, że kłady z Aleksandrowa były przedmiotem kampanii wyborczej. No to jest bzdura, nieprawda i w ogóle wyssane z palca. To prawdopodobnie mieli na myśli tego kłada, którym porusza się ekipa Kierwińskiego, który turował drogę w terenie leśnym po to, żeby strażacy mogli gasić, a nawet ratować życie i zdrowie przed ucieczką od ognia.
1: Pana poprzednik w gabinecie był przez 32 lata. Co pan zastał i co pan zmienia?
2: W zasadzie nic nie zmieniałem. Gabinet funkcjonuje tak, jak funkcjonował, z tego tytułu, że są...
1: Ale nie w gabinecie, tylko w gminie.
2: W gabinecie myślałem, tak? W gminie. No w gminie, no jakby tą strategię jakby zarządzania, rozmowę z ludźmi, współpraca z pracownikami... Tak jak mnie wszyscy znają, zawsze podchodziłem do ludzi po ludzku i też tutaj na tej niwie jakby samorządowej też to samo jakby funkcjonowanie, jakie w lasach państwowych reprezentowałem w formie zarządzania i rozmowy z mieszkańcami i z pracownikami, tak też tutaj robię. Podobnym stylu.
1: Nawiązałem do Donalda Trumpa, bo teraz pan ma 30 sekund, żeby zachęcić słuchaczy Radia Wnet i naszych podróży małych i dużych do tego, żeby tutaj przyjechali. Po co mają tu przyjeżdżać?
2: Zapraszamy na Roztocze. zapraszamy tutaj do Puszczy Szolskiej, bo to jest dwa różne kompleksy, ale one się łączą i na terenie Zwierzyńca, Krasnobrodu jest infrastruktura dosyć taka dobra w postaci noclegów, ale u nas jest dzicz i jakby tereny dziewicze, przyrodnicze, kątek, zobaczyć nawet ten pożarzysko, Calao Puszczy, no przede wszystkim w Aleksandrowie, Browar, Mistrzowie, plus no, ta przyroda, pokój, jazda rowerem po drogach naturalnych, po drogach częściowo-szutrowych, do rzeczy Czarnej Łady, rzeka Tanew. No to jest to są piękne uroki i tego pod Warszawą, a nie tam w Poznaniu nie znajdziecie, bo tam to wszystko jest skażone zmianami takimi budowlanymi. A u nas jednak jest natura, która jest znana i opisywana 300-400 lat temu i taki sam układ miejscowości, dróg funkcjonuje.
1: 30 sekund minęło. Pan Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrowo, był gościem i gospodarzem jednocześnie. Co?
3: Aleksandrów
2: przez, dawniej było pisane przez X, a teraz naturalnie. Gmina Aleksandrów. Za serdecznie zapraszamy.
1: Aleksandrów to od Aleksandra.
2: No akurat tak, to jest syn Jana Zamoyskiego. Jak lokował Zamoyski tutaj miejscowość, to na cześć jednego syna nazwał właśnie Aleksandrów jego imieniem.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a teraz zaprosimy Państwa na chwilę
3: muzyki. Miriam Makeba i Pata. Pata.
4: Here is the magnificent African artist Miriam Makeba. Miriam.

0: Studio Casino.
1: I my, drodzy Państwo, przenosimy się teraz do kasino. Tam jest Hanna Tracz i Tosia Bartyś. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Deszczowe kasino. Może Państwo słyszą, kolejny dzień ulewy i to burze z piorunami, dlatego eksploracja miasta nie jest łatwa. Dojście do Drogi Polskich Saperów też nie jest łatwe. Codziennie podejmujemy tę próbę, ten trud, ale niestety trzeba zawracać, bo to jednak niekoniecznie byłoby bezpieczne, próba zdobycia Monte Cassino w takim deszczu, więc jesteśmy w centrum miasteczka Cassino, ale w miasteczku Cassino jest bardzo wiele tych śladów polskich, śladów polskiej historii, śladów tych wydarzeń, które tutaj miały miejsce 82 lata temu. Teraz stoję przy rondzie, które ozdobione jest pomnikiem opowiadającym o tych wydarzeniach. Taka kula, rozgwiazda stworzona z części luf artylerii. Zresztą taki pomnik też nad miastem góruje tutaj na wzgórzach, już dużo większy, ale też jest to taki, można powiedzieć, jeżowiec z tych luf artyleryjskich. Natomiast jeśli chodzi o tę polską historię, to patrzę właśnie, może 20 metrów ode mnie jest pomnik niedźwiedzia Wojtka. Niektórzy mówią, że nie wolno mówić miś Wojtek, bo to nie był żaden miś, a niedźwiedź. Państwu zapewne postać bardzo dobrze zna. Tutaj z historią Polski, z historią bitwy o Monte Cassino, ale z historią w ogóle drugiego korpusu i całego tego szlaku, którego ci żołnierze musieli, który ci żołnierze musieli przejść, który musieli pokonać. Specjalnie teraz jeszcze czytałam, czy aby na pewno znam tak dobrze historię niedźwiedzia Wojtka, więc przywołując jeszcze Państwu przypomnę i sobie, że był to niedźwiedź syryjski przygarnięty w Persji przez członków 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii w drugim Korpusie Polskim, który był oczywiście pod dowództwem generała Władysława Andersa. No i według tych relacji żołnierzy niedźwiedź miał pomagać w przenoszeniu skrzyni z amunicją i też samych pocisków. I od tego czasu, jak faktycznie wychowali go i w takich pracach im pomagał, to symbolem 22. Kompanii stał się niedźwiedź właśnie z pociskiem w łapach. I odznaka ta pojawiła się na samochodach wojskowych, proporczykach i mundurach żołnierzy. Ponoć dostawał normalne przydziały, tak jak prawdziwy żołnierz. Generał Anders mianował Wojtka kapralem, dostawał nawet papierosy w przydziale, ponoć zjadał je ze smakiem, miał też swój numer służbowy, książeczkę wojskową i ta historia jest niestety bardzo smutna. Niedźwiedzia Wojtka, który tak zżyt był tutaj z żołnierzami, po demobilizacji trafił do zoo w Edynburgu. Była jakaś tam po wojnie próba przeniesienia go do ogrodu zoologicznego w Polsce. Był to ogród w Oliwie, no ale niestety do tego nigdy nie doszło. Ponoć niedźwiedź Wojtek miał problem z aklimatyzacją w zoo w Edynburgu. Nie dogadywał się z innymi niedźwiedziami, bardziej lubił i lepiej odnajdywał się wśród ludzi i w 63 roku Wojtek odszedł, mając 22 lata, więc taka smutna historia, ale jest tutaj upamiętniony Wojtek Niedźwiedź w białym kamieniu wykuty. Nie wiem, czy to jest jego prawdziwa wysokość, czy on był właśnie takiej postury, bo myślę, że ma tutaj no około 1,40 m, stojąc na dwóch łapach. Ale to nie jedyne pomniki tutaj historii Polski w Cassino. Jest po pierwsze generała Andersa obok Muzeum Historycznego Miasta Cassino. Jest też pomnik, który jest dość nowy, bo parę lat temu, wydaje mi się, że właśnie na 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino, powstał on tu przy jednym z głównych rond w miasteczku Cassino. Już pomnik, gdzie cała sylwetka generała Władysława Andersa jest przedstawiona, a za nim tablica z wyrytymi imionami i nazwiskami wszystkich tych żołnierzy, którzy polegli tutaj w bitwie o Monte Cassino. I tak szukamy tych śladów nie tylko polskich żołnierzy, bo też oczywiście całe tutaj okolica jest w ogóle naznaczona tym, co tu się 80 lat temu działo. Są też cmentarze wojsk alianckich, są też cmentarze wojsk niemieckich. Na ten drugi jeszcze nie dotarłyśmy, ale przedwczoraj byłyśmy na cmentarzu Commonwealth, a więc brytyjskich żołnierzy walczących w wojskach brytyjskich. Jest on architektonicznie bardzo pięknym cmentarzem. Oczywiście nie w takim miejscu jak nasz, bo nie znajduje się na wzgórzu, ale właśnie tutaj w dolinie. No i ogrom tego cmentarza, bo jest tam pochowanych ponad 4000 żołnierzy, naprawdę robi wrażenie, a to wszystko, te nagrobki wykonane są w pięknym, białym piaskowcu. I oczywiście, co chyba najbardziej nas zaskoczyło, przy wielu z tych nagrobkach znajdują się jakieś teksty, jakieś listy, widać odwiedzających te groby bliskich z Wielkiej Brytanii, którzy tutaj docierają i odwiedzają tych swoich przodków, którzy tam spoczywają.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Hania Tracz i kiedy usłyszymy ponownie na antenie?
2: Jutro po godzinie 16 Państwa zapraszam. Będzie bardzo ciekawa opowieść potomka, syna dokładnie żołnierza, który walczył w bitwie o Monte Cassino i który we Włoszech już został, ożenił się z Włoszką i z tego związku przyszedł na świat pan, z którym wczoraj rozmawiałam, a który założył Izbę Pamięci przy cmentarzu polskim na Monte Cassino.
1: Dziękujemy. Hania Tracz, Tosia Bartyś w Casino, a my, Państwo, Puszcza Solska, to ja jeszcze nawiążę do tego, co mówiła Hania Tracz. Byłam w Edynburgu, tam oczywiście też jest pomnik niedźwiedzia Wojtka i opowiadali mi mieszkańcy Edynburga takie historie, że przyjeżdżali żołnierze wielokrotnie odwiedzać misia Wojtka właśnie do tego pięknego miasta i on z taką niespotykaną wrażliwością i czułością podbiegał i witał się z nimi, z każdym, z którym miał tylko możliwość być na tym szlaku. A my na szlaku naszej podróży, Tadeusz Kozak w naszym studio, jeszcze raz witam serdecznie. To, co wczoraj nas zaciekawiło, to samochód, a na samochodzie kolarze. Jaka to jest korelacja pomiędzy pszczołami i rowerami?
0: Tak, pszczoły a rowery. To jest miłość do podróży, do przyrody, bo jazda na rowerze to też cały czas jest w terenie. Zmiana po prostu różnych środowisk. Cały czas to się wiąże z przyrodą, zwiedzanie ciekawych terenów tutaj w Polsce, za granicą. To jest właśnie miłość pszczelarstwa, to też cały czas ze środowiskiem związane i rower też. To jest taka pasja, która razem można łączyć.
1: Pana cała rodzina, rozumiem, jest w tej pasji.
0: Tekstyla to na całą rodzinę, bo jeździ żona, jeżdżą rowerami synowie, dzieci i teraz już najmniejsi moi wnukowie też biorą udział w jakichś tam rajdach, wycieczkach i nawet w zawodach.
1: Kiedy rozpoczęła się ta miłość? Jakie wspomnienia?
0: Moja miłość do roweru w młodych latach, gdy byłem młodzieńcem, kolarstwo w Polsce było takie bardzo modne, popularne, wyścig pokoju. Jeździł wtedy jeszcze Królak, Szurkowski. U schyłku tego jazdy oni byli mocni nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Rysio Szurkowski, Staszek Szozda, Tadzio Mytnik, to byli czempioni kolarstwa. Później ja zacząłem jeździć jak już z Czesiem Langiem, z Leszkiem Piaseckim, z Zbyszkiem Kraśniakiem i to już było taką moją wielką pasją, zaszczepieniem. Do dzisiaj właśnie to się utrzymuje. Przez kilkadziesiąt lat ta pasja się nawet pogłębiała, rozwijała. Dzisiaj to po prostu bez roweru 3 dni to trudno by było dla mnie jakoś funkcjonować.
1: Pana najdłuższy wyścig to jaki dystans?
0: najdłuższym dystansem, w jakim wyścigu uczestniczyłem, to był wyścig wyszehradzki. Wyścig z Budapesztu do Krakowa. Drużynowo zajęliśmy tam czwarte miejsce i to był dystans 543 km. Który pokonaliśmy ze średnią szybkością około 35 km, a trzeba pamiętać, że to są góry, Karpaty przekraczaliśmy, silny wiatr, deszcz po drodze, ale ukończyliśmy ten właśnie wyścig na, myślę, że bardzo dobrym czwartym miejscu.
1: Czy to był też ten najtrudniejszy z wyścigów?
0: To był trudny wyścig, ale nie był najtrudniejszy. Brałem udział w trudniejszych wyścigach. Różna pogoda popadała, zaskakiwała. Jeszcze większe góry, takie jak powiedzmy Alpy czy Pireneje, są bardziej ciężkimi podjazdami. Porównywalnie tutaj może ta trudność wynikała z dłuższego czasu jazdy i z dystansu, ale co chodzi o teren, o przewyższenia, to były bardziej ciężkie wyścigi jeszcze.
1: Dostałam właśnie wiadomość od Grzegorza Milko, który jest u nas w radiu odpowiedzialny za sport, że Grzegorz Lang jest przyjacielem Radia Wnet. I jest pana przyjacielem również.
0: Tak, na wszystkie wyścigi, które organizuje Czesio Lang, mamy zaproszenia, jeździmy. Skandię maratony organizował, wyścigi szosowe, Tour de Pologne amatorów. Nawet Tour de Pologne amatorów to w 2010 roku mój syn Artur Kozak, który jeździł mocno zaangażowany, wygrał. I my dalej utrzymujemy te kontakty na takie wszystkie imprezy. Już teraz jako dawni amatorzy kolarstwa spotykamy się, bierzemy udział.
1: My przejeżdżaliśmy tutaj po drodze i zobaczyliśmy taki cmentarz partyzantów. To jest z czym związane miejsce?
0: Cmentarz partyzantów w Osuchach. Tutaj to jest największy cmentarz partyzancki w Europie. Jest to związane z walkami tutaj pod Osuchami. Były to walki w Puszczy Solskiej. Partyzanci tutaj się bronili. Było okrążenie Sturwit. Najpierw były okrążeni partyzanci pod Janowem. Bitwa pod Portowym Wzgórzem, a później tutaj w lasach osuchowskich. Tutaj zostali okrążeni części, tylko udało się po prostu przedrzeć przed to okrążenie, a resztę tych partyzantów zginęła i tutaj zostali na tym cmentarzu pochowani.
1: To jest jeden z takich ważnych elementów tożsamości i regionu, ale powiedział pan też o pomniku rzezi wołyńskiej, który znajduje się nieopodal.
0: Tak, pomnik rzezi wołyńskiej to się znajduje w Domostawie, to już nie na naszym terenie, troszeczkę dalej, a tutaj w Szarajówce też pomnik upamiętniający spalenie miejscowości Szarajówka, gdzie 56 mieszkańców, dzieci w wieku 2, 6, 7 lat zostali żywcem zagnani do stodoły przez Niemców i ukraińskich nacjonalistów i spaleni, a 8 zostało rozstrzelanych.
1: Widzę, że Krzysztof Skowroński dołączył do naszego pięknego studia, do naszego grona, panie redaktorze.
3: I patrzę na te beczki, które są po drugiej stronie. To są beczki pełne miodu?
0: Nie, to są beczki puste. Tutaj prowadzimy swoje pasieki, ale z całego terenu i nie tylko skupujemy od pszczelarzy. Często tak bywało, że pszczelarze nie mieli gdzie sprzedać miodu, to z całego terenu, z Roztocza tutaj przewozili do nas, prowadzimy skup, a później te beczki, teraz już przed sezonem, jak najdzie po prostu sezon zbioru miodów, będą te beczki zabierać i wypełniać miodem. Myślę, jak będzie pożytkowy, dobry rok, że tak nazwę, to z powrotem do nas wrócą, ale z pełnym już miodem.
1: A pożytkowy, dobry rok to ile ton miodu?
0: To ile ton miodu u nas w naszym tutaj zakładzie u pszczelarza? Około 1000 ton miodu skupujemy, przetwarzamy. Ale czy ten rok będzie dobry? Za długa susza trwała i już co niektóre pożytki takie jak mniszkowe już przeszły. Na razie to się źle zapowiada, bo nawet i dzisiaj już mamy maj i był przemrozek siwo. Te kwiatki zmarzły, pszczoły nie mają gdzie zbierać. Być może, że jeżeli to się poprawi, to będzie taki średni rok, ale na pewno nie będzie to jakiś rok rekordowy pod względem zbioru miodów.
3: A jaki jest miód?
0: Miody tutaj mamy...
3: Nie, właśnie... nie ile, jaki, tylko jaki. Jedno słowo. Jedno słowo dla miodu.
0: Smaczny, zdrowy.
3: I słodki. I takim słodkim akcentem kończymy naszą podróż, małą czy dużą. Jutro kolejna jej odsłona. Niekoniecznie wiemy, w którym miejscu się znajdziemy.
1: Ale będziemy zmierzać ku południu. Taki przynajmniej mamy cel na teraz.
3: Czyli Bieszczady. Podróże małe i duże. Krzysztof Skowroński.
1: Magdalena Uchaniuk. Pan Tadeusz
0: Kozak.
1: I 17 piętro.
3: A na 17 piętrze wiersz, który wybrał kto?
1: Jakub Węgrzyn.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz drugi. Tadeusz Miciński, Lucyfer. Jam ciemny jest wśród wichrów płomień Boży, lecący z jękiem w dal jak głuchy dzwon północy. Ja w mrokach gór zapalam czerwień zorzy, iskrą mych bólów, gwiazdą mej bezmocy. Ja komet król, a duch się we mnie wichrzy, jak pył pustyni w zwiewną piramidę. Ja piorun burz, a od grobowca cichszy, mogił swych kryje trupiość i ohydę. Ja otchłań tęcz, a płakałbym nad sobą, jak zimny wiatr na zwiędłych stawu trzcinach. Jam blask wulkanów, a w błotnych nizinach idę jak pogrzeb z nudą i żałobą. Na harfach morze gra, kłębi się rajów pożoga i słońce, mój wróg słońce, wschodzi wielbiąc Boga.
0: 17 piętro.

0: Dwie minutki po godzinie 14. Jaśmina Nowak, witam i zapraszam na wiadomości w Radiu Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkał się dziś w Pekinie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim relacji handlowych, sytuacji wokół Tajwanu, a także wojny na Bliskim Wschodzie. Xi Jinping ostrzegł, że niewłaściwe podejście do kwestii Tajwanu może doprowadzić nawet do konfliktu między mocarstwami. Chiński przywódca podkreślił też, że Chiny i Stany Zjednoczone powinny być partnerami, a nie rywalami. Donald Trump mówił natomiast o historycznych relacjach obu państw, a także zapowiedział chęć dalszej współpracy z Pekinem. To pierwsza od lat tak duża wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach. Eksperci oceniają, że spotkanie ma przede wszystkim ustabilizować napięte relacje między Waszyngtonem a Pekinem. No i oczywiście tutaj najważniejsza jest też ta kwestia Tajwanu. O tym mówił na antenie Radia Wnet Radosław Pyfel z Instytutu Sobieskiego.
2: Były wypowiedzi, które bardzo zaniepokoiły wyspę, że Trump jest gotów do takich negocjacji, że możemy porozmawiać o tym dozbrojaniu Tajwanu. Na to Pekin jest zawsze bardzo chętny, ale jeżeli tego się nie uda, to chociaż uniknięcie jakiejś eskalacji. Według mediów chińskich Xi miał powiedzieć, że jeżeli będziemy dobrze zarządzać kwestią Tajwanu, to relacje będą dobre, no a jeżeli wymkną się spod kontroli, to może się stać rzecz bardzo straszna. Może wymienią te karty, może karta tajwańska zostanie wymieniona na Ormus. Na Tajwanie się nad tym na poważnie zastanawiają i oni się obawiają.
0: A całej rozmowy z Radosławem Pyflem wysłuchacie Państwo już teraz na portalu www.wnet.fm. Dzisiaj rano dokonaliśmy pierwszej transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zgodnie z wyrokami sądów. Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki, natychmiast, powiedział w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zaznaczył, że tak jak deklarował, tego typu wnioski będą w Warszawie bardzo szybko rozpatrywane, a transkrypcje będą wydawane. Prawo i Sprawiedliwość to moja partia. Na pewno nie wyjdę z PiSu. Relacje są dobre. Zakończyliśmy wczorajszą kolację, też rozmawiając z naszym kandydatem na premiera w takim mniejszym gronie. Bardzo dobra rozmowa, bardzo taka konstruktywna. Zresztą wiem, że wczoraj ze sztabu, na którym nie byłem, wyciekły jakieś informacje. To nie były prawdziwe informacje. Według mojej najlepszej wiedzy, stwierdził były premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Jak dodał jeden z moich bliskich współpracowników, zaproponował ciekawą koncepcję dalszych tygodni tej kampanii. Ten współpracownik to pan poseł Łukasz Schreiber, przekazał były premier Mateusz Morawiecki. Liban będzie domagał się od Izraela zawieszenia broni podczas bezpośrednich rozmów w Waszyngtonie, poinformował wysoką rangą libański urzędnik. Spotkanie odbędzie się mimo sprzeciwu wspieranego przez Iran Hezbollahu, który nadal wymienia ostrzał z Izraelem pomimo rozejmu ogłoszonego w ubiegłym miesiącu przez Stany Zjednoczone. Rozmowy będą trzecim spotkaniem przedstawicieli obu stron od czasu wznowienia walk między Hezbollahem a Izraelem 2 marca. Izrael deklaruje, że celem negocjacji jest rozbrojenie Hezbollahu, a także osiągnięcie porozumienia pokojowego. Rozejm ma wygasnąć w niedzielę. Według libańskiego Ministerstwa Zdrowia w środowych izraelskich atakach zginęły 22 osoby, w tym 8 dzieci. Liban chce uzyskać zawieszenie broni, którego Izrael będzie przestrzegał. I drodzy Państwo, tą wiadomością na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie kończymy wiadomości tuż po godzinie 14. Ja już się uśmiecham, bo do studia dotarła już Joanna Rawik, czyli to będzie kontynuacja przepięknej opowieści o Edith Piaf. Joanna się uśmiecha. Cześć, dzień dobry. My, drodzy Państwo, usłyszymy się dopiero o godzinie 15, a później o godzinie 15.30 w audycji Ponad Oceanami, a teraz już oddaję tutaj stery i mikrofon Joanna Rawik.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
7: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od 12 maja audycję Miś zastąpi Dziennik z podróży. Do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz.
5: To była autopromocja.

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie przy konsolecie. Tomek Rosłoń, dzień dobry. Moim wydawcą jest jak zwykle Hania Tracz. Witam serdecznie, ale też z ogromnym smutkiem, bo odeszła Stacha Celińska, która jeszcze tutaj, nie wiem, 4 lata temu tutaj w tym studio gościłam ją, była już miała pewne kłopoty z poruszaniem się, ale była w świetnej formie, takiej psychicznej i ogromna, no oczywiście czas swoje robi. I tak to wszystko wygląda, ale pamiętam, że Stachę zobaczyłem po raz pierwszy, kiedy w Opolu, chyba był to rok 1970, zadebiutowała piękną piosenką Ptakom podobnie. Bardzo dramatyczny utwór, zrobiła tam ogromne wrażenie, potem zaśpiewała to chyba też w Sopocie na Międzynarodowym Festiwalu, a potem spotkałam ją już tutaj w Warszawie na jakichś imprezach Karuzeli Warszawskiej, gdzie coś recytowała, gratulowała mi jej tych ptaków, a ona mówi, ale mnie piosenka nie interesuje. Pomyślałam, że to wielka szkoda. A jednak przy całej bogatej karierze teatralnej, filmowej, przecież grała u Wajdy, potem w alternatywach grała w Nocach i Dniach dużą rolę w serialu. Stacha była niezwykle uniwersalna, jeśli chodzi o epoki, o style, co się tak często nie zdarza. Ogromna to strata, bo ludzie ją bardzo kochali, wiedząc, że jest taka zwyczajna, tak jak Anglicy wymyślili u Szekspira everymana, a ona była taka everywoman, taka zwyczajna, rzecz można w pewnym sensie, proszę to dobrze powiedzieć, pospolita kobieta, czyli zwyczajna, ale doskonała w swojej właśnie dobroci, mądrości, łagodności. Stasiu kochana, żegnam cię z wielkim, wielkim żalem i smutkiem. Pa. A ja przechodzę do mojej bohaterki Edith Piaf. Co my tu mamy? Aha, właśnie. Tydzień temu wyjątkowo uważnie w słuchawkach śledziłam kreacje wielkich wokalistów epoki minionej, jak Joe Cocker, Elvis Presley, Edith Piaf oraz nasi Lucja Prus, Czesław Niemen, Zbyszek Wodecki. Wszyscy oni należą do minionej epoki, a zachwycają mnie na nowo swoją ekspresją, geniuszem, barwą głosu, jedyną w swoim rodzaju. Przypomina mi się odkryta w notesach Andrzeja Wajdy prawda głosu, tak, bo głos ludzki jest jedyny i niepowtarzalny. Oraz wspaniałą oprawą, orkiestr i chórów. Nie pierwszy raz stwierdzam ze smutkiem, że nie ma już podobnych kreacji artystycznych. Co do oprawy, producenci ze względów ekonomicznych posługują się techniką, która nigdy nie zastąpi brzmienia prawdziwego instrumentu, no a co dopiero głosu. Nasze czasy charakteryzuje zanik osobowości, nie tylko w muzyce. Widać to wyraźnie w polityce, teatrze oraz kinie. Świat się zwyczajnie spłaszczył. To widać, słychać i czuć, że zacytuję klasyka. A ja z wielką przyjemnością nadam teraz jeden z utworów, do których powracam często, a jest to Barbara Streisand, Woman in Love, która otrzymała 2 dni temu na otwarcie festiwalu 79. Festiwalu Filmowego w Cannes Złotą Palmę za całość. Gratuluję, słuchamy Barbara Streisand.

Ach, ciągle na nowo zachwycam się tym nagraniem i pomyśleć, liczę sobie już parę dekad, a nic się nie tylko nie starzeje, ale słucham uważnie, znam je na pamięć i jest tak precyzyjnie i te delikatne tony, a poza tym zawsze mnie zdumiewa w amerykańskim stylu śpiewania, szczególnie w głosach kobiecych, że te górne tony nie mają w sobie za nic szpiczastości, są takie jasne i łagodne. No, bardzo gratuluję artystce i to dobrze świadczy o festiwalu w Cannes, że dostała Złotą Palmę za całość. A ja wracam do głównej tematyki mojej audycji. No, ona jest rozległa, jak wiadomo. W spisie rozdziałów Normana Davisa tomu Igrzyska Dziejów daremnie poszukuję tytułu z muzyką. Brak takowego. Ja widocznie zbyt wiele wymagam. Nawet na pewno. Mnie się wszystko kojarzy z muzyką, jak rekrutowi z anegdoty. Całkiem odmiennej treści oczywiście. Przesłuchuję ostatnio CD Charlotte Trenet. Przez wiele lat ikony piosenki nie tylko francuskiej. Bardzo piękna ta jego twórczość, bo on i muzykę komponował, i teksty pisał. I tchnie taką radością i dobrem. Gdzieś wyczytałam, że legendarny przebój La Mer, czyli Morze, skomponował w ciągu 2 minut, jadąc pociągiem wzdłuż wybrzeża. A Douce France była nieoficjalnym hymnem prawicy nad Sekwaną. A z kolei Le Temps de Cerise, ulubiona pieśń prezydenta François Mitterranda, nie wiem, czy była zarazem hymnem lewicy. Słuchując się starannie w piosenki Trenet, który był autorem, kompozytorem i olśniewającym wykonawcą, co nie zdarza się często nawet w wysokich regionach piosenki francuskiej, zauważam, że gatunkowo właściwie należał przy swojej bardzo wysokiej pozycji do twórczości w jakiś sposób ludowej, może z powodu swojej lekkości, pewnie również dlatego, że sam Charles Trenet utożsamia się silnie z tym, co robi. I to tworzy właśnie określoną jakość. Mam na myśli czasy dawniejsze, gdy brak tej ilości mediów, jaką znamy obecnie, skutkował określonymi ofertami, a my posłuchamy właśnie wymienionej przed chwilą Charlotte Trenet, Douce France.

0: je t'ai gardé dans mon cœur.
1: Był Charles Trenet. No trudno się dziwić, że był tak uwielbiany niesamowicie we Francji. Głównie, bo tak osobiście wyrazić swoją miłość do ojczystego kraju, to się często nie zdarza. A poza tym zrobił to w jakiś sposób taki nienachalny i jakże szczery. A ja niedawno wspominałam w tej audycji o wielkim telewizyjnym koncercie w paryskiej Notre Dame. W olśniewającej obsadzie międzynarodowej, tak, no, odnowionej katedrze po pożarze sprzed 5 lat. Orkiestrą symfoniczną Radia France dyrygował niezawodny Gustavo Dudamel, który do partytur ledwo zerka. Wystąpił chiński wirtuoz Lang Lang, za którym nie przepadam, ale w koncercie Saint-Saensa olśnił mnie swoją wirtuozerią i także gra bez nut i to wszystko.

zdarzają. A ponieważ w filmie, gdzie Cotillard gra Edith Piaf, wykorzystano oryginalne nagrania naszego Wróbla, to ja teraz powtórzę Edith Piaf w oryginalnym nagraniu, bo śpiewa częściowo po angielsku Martwe liście.

Tak, to była wspaniała, jak zawsze, Edith Piaf. Ale słuchajcie, wydarzenie muzyczne w świecie polityki. Podczas kolacji przywódców europejskich w Jerewaniu, to jest Armenia, w ubiegłym tygodniu prezydent Macron zaśpiewał. Nie była to wprawdzie zapowiedziana przez korespondenta La Bohème, przypominam wielki przebój Charlesa Aznavoura, którego przodkowie pochodzą z Armenii, ale zaśpiewał bardzo porządnie fragment właśnie Martwych Liści. Nie wiem, kto akompaniował na fortepianie. Może sam Macron, przy perkusji premier Armenii. Fakt pozostaje zapisany w historii, co bardzo jest pocieszające, że muzyka zajmuje wreszcie jakieś miejsce w życiu publicznym. Dawno nie było podobnego wydarzenia, a ponieważ byliśmy w Armenii, to oczywiście śpiewa Charles Aznavour.

No to piękny kawałek i świetnie opracowany przez szwagra Aznawura Garwarenca. Tak, w miarę możliwości staram się w moich audycjach zbliżać się do natury, której jesteśmy częścią. My, którzy mianowaliśmy siebie królem stworzenia. Już dawno wspominałam o tym, że pochodząc z biednej rodziny, Edith Piaf żyła dość daleko od natury. Wyjątek stanowiła małpka, która jakiś czas występowała z nią i ojcem Gassion, zanim Didi odkryła śpiewanie jako sposób na życie i swój geniusz. Ale już w dorosłych czasach sławy moja bohaterka nie interesuje się nawet otrzymanymi kwiatami, tylko starannie studiuje bileciki, wizytówki. No, wygląda to nawet bardzo sensownie. A my posłuchajmy, jak Piaf śpiewa. To jest jedna z moich ulubionych i mniej znanych piosenek. La Foule, czyli tłum.

Tak, to bardzo interesujący utwór, taki troszkę inny od reszty repertuaru. Ja właściwie dopiero ostatnimi czasy, gdy zajmuję się intensywnie muzyką w znaczeniu również historycznym, zrozumiałam naprawdę, jaka przepaść dzieli kulturę i cywilizację europejską od anglosaskiej. Zwłaszcza teraz, kiedy od dekad one przenikają się bardzo silnie i przejmują od siebie tak wiele, co jedynie pogłębia podział, bo on, jak tak słucham bardzo uważnie, przyglądam się, analizuję, ten podział jest głównie w sferze duchowej, intelektualnej, co oczywiście ma ogromny wpływ na interpretację. Ale to już procesy tajemnicze, magiczne, niemożliwe do opisania. Można je tylko odczuwać, każdy na swój sposób. Poznała to właśnie na swój sposób nasza bohaterka Edith Piaf, koncertując w USA, gdzie oczywiście stała się wydarzeniem artystycznym. Nic dziwnego. Ja sama pamiętam dokładnie recitale francuskich gwiazd na polskich scenach. Aznavour, Greco, Yves Montand, Jacques Brel, Gilbert Bécaud. To były erupcje wulkanów. Rewelacja absolutna pod każdym względem. A my teraz posłuchajmy Jacquesa Brela.

To był wspaniały Jacques Brel. Moja audycja za tydzień będzie poświęcona właśnie jemu. Fascynujący żywot, wcale nie łatwa karierę. Tak, w tym czasie, gdy już się zaczynały recitale francuskich gwiazd w Polsce, odbywam swoje pierwsze zagraniczne kontrakty. Właśnie, bo chodzi o to wymieszanie kultur. Pierwszy 3-miesięczny śpiewam w Pradze, w klubie Umanesu, przy Galerii Narodowego Malarza. Malownicze miejsce istnieje nadal nad samą Wełtawą, 2 kroki od Karlowego Mostu. Kontakt bardzo przystępny, otwarty, no bo to bratni język słowiański, choć one się tak bardzo różnią. Oczywiście śpiewam także ówczesny przebój, który? A, czeski. Niegdy si myśli wam, że laska je mi wzdalena, a nie coś tamtego. I trzęsą mi se kolena. Jestem solistką zespołu jazzowego Janka Muniaka, który osobiście za mną nie przepada, bo obok standardów jazzowych śpiewam hity włoskie. I oczywiście piosenki polskie mam także w repertuarze. Non, je ne regrette rien, Edith Piaf. Co kelnerzy bardzo chwalą, twierdzą nawet, że śpiewam lepiej niż Piafowa. No to dość zabawne, ale to się zdarza. A ja teraz przypomnę Państwu wspaniały ówczesny przebój z Italii. Tak, ja to śpiewam, miałam w repertuarze. Ewa Demarczyk to śpiewa po prostu 24 tysiące pocałunków, a dla nas śpiewa dziś Adriano Celentano.

No, to był Hicior, no i ten żywiołowy Adriano Celentano. Ale wracamy do mojego kontraktu w Pradze. W drugim miesiącu tego kontraktu, w październiku, umiera Edith Piaf. Śpiewając jej przebój, wtedy mam wrażenie, że po tej wiadomości robię to inaczej. Może trochę tak było, ale ja wiem, czy do końca. No na pewno. Podczas tego kontraktu również dowiaduje się o zamordowaniu prezydenta Kennedy'ego. Wrażenie całkiem innego rodzaju, choć znaczące. No i kontakty z polską ambasadą w Pradze, głównie z jej atasze prasowym, skutkuje interesująco, bo dostaje pierwsze w życiu egzemplarze paryskiej kultury. Wrażenie jest wielkie. Jednak polityka jest mi trochę odległa. Mieszkam na Wacławskim Namysti w hotelu dzisiaj pięciogwiazdkowym, naprzeciw wtedy Instytutu Kultury Polskiej, gdzie obserwuję kolejki po polskie tygodniki. Tak było, możecie mi wierzyć. Naprawdę byliśmy nie tylko najweselszym barakiem w Demoludach, ale nasza kultura mieściła się jakoś inaczej, o czym przekonam się niebawem w międzynarodowych koncertach w Europie. Kończymy granie u Manesu o północy, idziemy do jazz klubu Viola blisko i już wiadomo o narodzinach wielkiego talentu. I on właśnie ten talent dla was zaśpiewa, Karel Gott.

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
2: Piaf, czyli wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej. Tak, przed reklamą słuchaliśmy wspaniałego Karela Gotta. Oczywiście w branży w Pradze, kiedy byłam tam na kontrakcie, już wiedzieliśmy, że taki Karel Gott, on wtedy grał na jakimś klarnecie czy fagocie w Wyższej Szkole Muzycznej. No i odkryto przy okazji ten wielki talent wokalny. A ja kontynuuję te dalsze spotkania z innymi kulturami. To wielce pouczające. Chwilami sprawia problemy, ale też pozwala dokonywać odkryć czasami zaskakujących. No i przede wszystkim szkoła profesji. Tak zwane śpiewanie do kotleta, czyli w show biznesie, daje zbliżenie do widowni, do słuchaczy, likwiduje dystans. Słowem, otrzymujemy to, czego nie uczą w szkołach muzycznych ani nawet teatralnych. To bezpośredni kontakt z publicznością. W praskim klubie Viola śpiewała Hanna Hegerowa, która niebawem zachwyci polską publiczność na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Operze Leśnej w Sopocie. I posłuchajmy, jak śpiewa przepiękną piosenkę Jerzego Abratowskiego i Jacka Korczakowskiego Szeptem.

0: Tak pięknie Hanna Kegerowa zakończyła oryginalnym tekstem polskim. A ja się zastanawiam nad tymi aspektami zagranicznych występów, ponieważ w źródłowej biografii Piaf, mit francuski, znalazłam dokładny opis pierwszego występu francuskiej gwiazdy w Waszyngtonie, który może nie był aż taką klapą, jak jej debiutancki recital w Playhouse Theater w Nowym Jorku, ale blisko katastrofy, choć organizatorzy starali się zebrać co światlejsze osoby na widowni. I to nie jest sprawa nieznajomości języka, ale to sobie teraz wiem na pewno dopiero po latach z perspektywy czasu, a ja dziękuję bardzo Tomkowi, Hani i żegnam się, słuchamy Piaf za tydzień, pa pa.
1: C'est

0: Punktualnie godzina 15. Jaśmina Nowak, witam i zapraszam na wiadomości w Radiu Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Dzisiaj dokonaliśmy rano pierwszej transkrypcji zgodnie z wyrokami sądów zarówno Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a również polskich sądów. Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki natychmiast i również zapowiadałem, że kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane, stwierdził Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej. Bardzo się cieszę z zapowiedzi pana premiera, że rząd przyjmie rozporządzenie. Mam nadzieję, że to rozporządzenie będzie przyjęte jak najszybciej, natomiast nas oczywiście obowiązują orzeczenia sądowe i dlatego wykonujemy je bez zwłoki, mówił Rafał Trzaskowski. Rosja przeprowadziła największy od początku wojny dwudniowy atak powietrzny na Ukrainę, poinformowały ukraińskie władze. Setki dronów uderzyły w Kijów, a także inne miasta na terenie całego kraju. Wołodymyr Zełenski przekazał, że od środy Rosja wystrzeliła ponad 1560 dronów. Jak dodał, tylko minionej nocy rosyjskie siły użyły przeciwko Ukrainie ponad 670 maszyn, a także 56 rakiet. Ukraińskie siły obrony powietrznej poinformowały, że zestrzelono 41 pocisków rakietowych oraz 652 drony. Głównym celem ataków był Kijów. Jak dodał Zełenski, uszkodzenia odnotowano w 20 miejscach na terenie stolicy, a także w obwodzie kijowskim. Zginęły co najmniej 3 osoby, a prawie 40 zostały rannych, w tym dwoje dzieci. Prezydent Donald Trump i Xi Jinping zgodzili się, że cieśnina Ormus powinna pozostać otwarta, aby zapewnić stabilność światowych dostaw energii. Wynika z komunikatu Białego Domu po ich czwartkowym spotkaniu. Według przedstawiciela administracji USA Xi Jinping sprzeciwił się również wprowadzeniu opłat dla statków przepływających przez cieśninę. Chiński przywódca miał także wyrazić zainteresowanie zwiększeniem zakupów amerykańskiej ropy naftowej, co miałoby ograniczyć zależność Chin od surowców energetycznych z regionu Zatoki Perskiej. Rozmowy dotyczyły ponadto działań mających ograniczyć napływ do USA prekursorów fentanylu z Chin, a także zwiększenia chińskiego importu amerykańskich produktów rolnych. A o tym spotkaniu, także o tym, że obie strony będą chciały zakończyć szczyt czymś, co będą mogły ogłosić jako sukces, mówił w poranku Wnet Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich.
2: Były wypowiedzi, które bardzo zaniepokoiły wyspę, że Trump jest gotów do takich negocjacji, że możemy porozmawiać o tym dozbrajaniu Tajwanu. Na to Pekin jest zawsze bardzo chętny, ale jeżeli tego się nie uda, to chociaż uniknięcie jakiejś eskalacji. Według mediów chińskich Xi miał powiedzieć, że jeżeli będziemy dobrze zarządzać kwestią Tajwanu, to relacje będą dobre, no a jeżeli wymkną się spod kontroli, to może się stać rzecz bardzo straszna. Może wymienią te karty, może karta tajwańska zostanie wymieniona na Ormus. Na Tajwanie się nad tym na poważnie zastanawiają i oni się obawiają.
0: A całą rozmowę z Radosławem Pyflem znajdziecie Państwo już teraz na portalu wnet.fm. Jak donosi Fox News, prezydent Donald Trump przechowuje w biurku specjalny list zaadresowany do wiceprezydenta J.D. Vance'a. Dokument ma zawierać instrukcje na wypadek, gdyby, tutaj cytat, coś mu się stało. Informację ujawniono w czasie, gdy ponownie nasiliły się obawy dotyczące bezpieczeństwa prezydenta po niedawnej próbie zamachu. O istnieniu listu powiedział Sebastian Gorka, zastępca asystenta prezydenta, podczas występu w podcaście. I na zakończenie jeszcze Bliski Wschód. Liban będzie domagał się od Izraela zawieszenia broni podczas bezpośrednich rozmów w Waszyngtonie, poinformował wysoki rangą libański urzędnik. Spotkanie odbędzie się mimo sprzeciwu wspieranego przez Iran Hezbollahu, który nadal wymienia ogień z Izraelem pomimo rozejmu ogłoszonego w ubiegłym miesiącu przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. Rozmowy będą trzecim spotkaniem przedstawicieli obu stron od czasu wznowienia walk 2 marca. Izrael deklaruje, że celem negocjacji jest rozbrojenie Hezbollahu, a także osiągnięcie porozumienia pokojowego. Rozejm ma wygasnąć w niedzielę. Według libańskiego Ministerstwa Zdrowia w środowych izraelskich atakach zginęły 22 osoby, w tym 8 dzieci. Liban chce uzyskać zawieszenia broni, którego Izrael będzie przestrzegać.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie.
5: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
6: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. 5 minut po godzinie 15:00. Poczekiwanie na magazyn ponad oceanami. Trochę muzyczności. Z wielką przyjemnością ogłaszam, że dzisiaj fetujemy wielkiego Steve'a Hogartha, którego miałem okazję poznać, wielokrotnie z nim rozmawiać. Naprawdę nazywa się Ronald Steven Hogarth i od roku 1989 jest wokalistą grupy Marillion. Zastąpił niezwykłego, niepowtarzalnego Fisha. No i cóż, z perspektywy tych prawie już 27 lat wciąż Steven Hogarth twierdzi, że jest ten drugi, że wszyscy myślą o Fishu. Urodziny Steve'a Hogartha, głos grupy Marillion, na początek nagranie Be Hard on Yourself z niezwykłego albumu sprzed lat 4, An Hour Before It's Dark. 60 Steve'a Hogartha.

Be Hard on Yourself, część pierwsza, The Tear in the Big Picture, grupa Marillion z albumu An Hour Before It's Dark, rok pański 2022. Panie i panowie, okrągłe 60. urodziny Steve'a Hogarta kończy dzisiaj 60 lat, jak rzekłem, głos, który nauczył rock progresywny, przede wszystkim emocji, przydał trochę tej baśniowej nostalgii. No bo dla jednych zawsze będzie tym drugim po fiszu, tak jak dla mnie, kiedyś panowie, perkusista grupy Ian Mosley i klawiszowiec Mark Kelly, no byli oburzeni. No jak to nie pogadasz z Hogartem? Nie, no może innym razem, no ale innym razem. Pogadaliśmy sobie prawie godzinę. Dla innych Steve Hogart jest człowiekiem, który uratował i na nowo zdefiniował grupę Marillion. No i dziś Steve Hogart kończy 60 lat i trudno, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, oprzeć się wrażeniu, że bez niego historia tego zasłużonego brytyjskiego zespołu, który uprawia prog rock, wyglądałaby zupełnie inaczej. No i nie był klasycznym rockowym frontmanem, nigdy nie próbował kopiować gigantów sceny lat 70., nigdy wokół jego nazwiska jakieś skandale, nigdy nie żył celebryckim życiem, nie potrzebował teatralnej pozy wielkiej gwiazdy, a jednak przez dekady, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, Steve Hogart stworzył coś znacznie trudniejszego, sceniczną autentyczność. No bo kiedy pod koniec lat 80., dokładnie w roku 1989, dołączył do grupy Marillion po odejściu Fisha, wielu fanów uważało, że to właściwie koniec zespołu. No bo Fish, Derek Dick, był ikoną, charyzmatycznym poetą z lasów Szkocji. Problem polegał jednak na tym, że Steven Hogart nie próbował być drugim Fishem i właśnie dlatego przetrwał, a wniósł do muzyki grupy Marillion więcej melancholii, jak powiedziałem, tego baśniowego smutku, przestrzeni i emocjonalnej intymności. No i tam, gdzie dawniej dominowała teatralność, dramatyzm, pojawiła się refleksja, a tam, gdzie progresywny rock często uciekał w techniczne popisy, Steven Hogart postawił na atmosferę i prawdę emocji, jak to czasami poetycko mawiam. No bo to dzięki niemu takie albumy, które prezentowałem w Cieniach w jaskini, jak chociażby Brave, Afraid of Sunlight czy niezwykłe Marbles, stały się czymś więcej niż tylko muzyką dla fanów rock-rocka. Były opowieściami o samotności, o lęku, pamięci o współczesnym człowieku, który gubi się w coraz bardziej zimnym, nieludzkim świecie. I może właśnie dlatego jego głos tak dobrze wytrzymał próbę czasu, bo Steve Hogart, jak mawiam, nigdy nie śpiewał tak, jakby chciał imponować. Śpiewał tak, jakby chciał opowiedzieć drugiemu człowiekowi, który siedzi po drugiej stronie głośnika albo tuż przy scenie, coś ważnego. Panie i panowie, jeden z moich ulubionych utworów grupy Marillion z czasów Stevena Hogarta, który dzisiaj kończy lat 60. Cover My Eyes w podtytule Pain and Heaven z albumu Holidays in Eden. Steven Hogart kończy 60 lat. Steve. Wszystkiego co najlepsze od ekipy Radia Wnet.

Ian Mosley, perkusja. Pete Trewowas, gitara basowa. Steven Rotary, gitary. Mark Rickley, instrumenty klawiszowe. I on, Mr. H. Steven Hogarth, który kończy dzisiaj 60 lat.

Ale słuchacze są czujni. Poniatunku, przecież Stephen Hogarth kończy 70 lat, a ja mawiam, że ja często odmładzam tych moich wielkich, legendarnych, których dane mi było spotkać. Piękne słuchaczki i zacznijmy słuchacze. Za tydzień w Cieniach w Jaskini opowieść o Ianie Curtisie, ale też dwa rzadkie nagrania z czasów, gdy Stephen Hogarth, dzisiejszy poczciwy 70-latek, panie i panowie, śpiewał w formacji European. Natomiast dzisiaj już bez żartów, panie i panowie, 64. urodziny obchodzi niezwykły człowiek, który zaprzyjaźniony jest z Radiem Wnet. Dariusz Malejonek, znany powszechnie jako Maleo. I Maleo, panie i panowie, zwykle mawiać tak. Muzyka jest dla mnie modlitwą i sposobem porozumiewania się z ludźmi. No i jeszcze drugi cytat, który lubię bardziej niż bardzo. Najważniejsze jest, żeby być sobą i nie bać się iść pod prąd. Darek Malejonek, słynny Maleo, znany z takich formacji jak Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Hawk, Tymoteusz 2-3 czy Arka Noego obchodzi dzisiaj swoje 64. urodziny. Dario, ściskam cię mocno z ukłonami dla twojej ukochanej Eli. Płoną rzeki, płoną lasy. Z albumu Rzeka Dzieciństwa, Maleo Reggae Rockers. Nasz Maleo, Darek Malejonek, kończy 64 lata.

Mój słuchacz Stanisław napisał: gdzieś pyknęło ci, redaktorze, 10 lat. Dobra, po Steve'a Hogarta. No, czasami odmładzam tych moich wielkich, ukochanych twórców.

Płoną rzeki, płoną lasy, Maleo Reggae Rockers. Śpieszcie z życzeniami, bo dzisiaj nasz Maleo kończy 64 lata. Urodził się 14 maja 1962 roku.

0: słuchacz dopisał, że od tego odmładzenia to się ma lepsze samopoczucie swoje. No chłopaku, ty jeszcze nie masz 50. Maleo to kompozytor, wokalista, gitarzysta i jeden z najważniejszych postaci wciąż lśniących na polskiej scenie. Czy to reggae, czy to rock, czy to alternatywa. Współtwórca, przypomnę, członek wielu znaczących, legendarnych bandów jak Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Hawk, czy Ty Mateusz 2-3. No i jako lider i założyciel Maleo Reggae Rockers od lat łączy właśnie muzykę reggae, która go uspokaja, jak twierdzi, rock i muzykę etniczną z tekstami o duchowości, wolności i pokoju. Brał udział w licznych projektach muzycznych i charytatywnych, a dzięki temu, panie i panowie, mój tomik wierszy Nocne Czuwanie pojawił się w tych zniszczonych miastach Syrii, kiedy Darek Malejonek z pomocą humanitarną właśnie pojechał w tamte rejony. Jeszcze jeden cytat z dzisiejszego jubilata, panie i panowie. Maleo mawia: nie interesuje mnie kariera za wszelką cenę. Muzyka musi mieć duszę. Z albumu, który uwielbiam, wręcz kocham, projekt Gajcy, Maleo Reggae Rockers i pytanie, niezwykłe pytanie. Muzyczne Studio 37. Tomasz Wranowski, a słuchacie Radio Wnet, gdzie muzyka warta słuchania.
1: Przeżywam dziwny czas, oczy gorą

0: Maleo Reggae Rockers, pytanie z albumu Projekt Gajcy. Maleo kończy dziś 64 lata. Wszystkiego najlepszego, Darku. Mając od niespełna 2 minuty magazyn Ponad Oceanami. W roli głównej ona, Jaśmina Nowak i Sławek Budzik, prezes Radia Deon. A wszystkim zarządza Jędrek Karaś, piękne słuchaczki i zacznie słuchacze, a przy konsoletach Tomom Rosłon, któremu dziękuję. I usłyszymy się też w magazynie Ponad Oceanami. Słuchacie Radia Wnet, 15:28 i 40 sekund.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: www.wnet.fm. Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing. To była autopromocja.
6: W ciągu jednego piątkowego poranka zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję, Krzysztof Skowroński.
3: Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15:30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8:30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103,9 FM oraz 15:20 AM. Ponad oceanami.
7: No i drodzy Państwo, tak jest. Dopłynęliśmy do kolejnej audycji Ponad Oceanami, jak co czwartek. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony oceanu z ekipą Radia Wnet. Witam wszystkich naszych słuchaczy i oczywiście witam współgospodarzy audycji Ponad Oceanami, czyli całą ekipę Radia Deon. Jest, mam nadzieję, z nami także Sławomir Budzik. Dzień dobry, Sławku.
8: Dzień dobry, cała Polsko. Dzień dobry, witamy Was z bardzo akurat słonecznego Chicago i z bardzo optymistycznego Chicago. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie

0: Albo większość informują o tym, co wydarzyło się w naszym mieście Chicago. Mamy sporo kłopotów, jeśli idzie o orły bieliki. No i okazuje się, że to właśnie u nas wykluły się dwa małe orlęta, młode bieliki amerykańskie. Też o tym, Jaśmino, wam opowiemy. Ale to wszystko oczywiście w cieniu tego, co dzieje się w Chinach. Kontrakty na Boeingi są już ponoć zaklepane, tak więc będziemy też o tym co nieco opowiadać. Krótko mówiąc, czym żyje Ameryka, czym my żyjemy, bo niekoniecznie tym, co w Polsce, i na pewno nie ma w ogóle informacji o Zbigniewie Ziobrze czy innych tematach, którymi Polska jest przesycona. Tak więc opowiemy wam to dzisiaj także w magazynie. Dzień dobry, kłaniamy się, no i zaczynajmy!
1: Dokładnie tak, zaczynamy, a drodzy Państwo, audycję Ponad Oceanami zaczniemy od informacji prosto z Ukrainy. Studio Lwów i Artur Żak.
2: Ponad Oceanami, Oceanami, Oceanami.
3: Kłaniam się nisko z Lwowa w ten piękny majowy dzień. Główną informacją, a tak naprawdę są dwie główne informacje w przestrzeni informacyjnej Ukrainy. Pierwsza to ten zmasowany, saturacyjny atak, który trwał niemalże dobę. Tak naprawdę zaczął się wczoraj i zakończył się dzisiaj, chociaż w niektórych regionach Ukrainy jeszcze niektóre środki rażenia powietrznego Federacji Rosyjskiej działają. Federacja Rosyjska użyła 1567 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów, przeważnie uderzeniowych, ale były także statki, które miały być wabikiem dla obrony przeciwlotniczej. Użyto w nocy, przede wszystkim w nocy, 56 też rakiet. Głównym miejscem, głównym terenem tego ataku we wczorajszym dniu były zachodnie obszary Ukrainy. Także Lwów, między innymi Stryj, także Stanisławów, dawne Stanisławów, teraz Iwano-Frankiwsk. I po raz pierwszy duże uderzenie także w Użgorod, czyli przy granicy węgierskiej i słowackiej. Po tym uderzeniu pierwszy raz od tego czasu między innymi Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier wezwało rosyjskiego ambasadora w celu wyjaśnienia. Nowy premier Węgier zapowiedział także pomoc w usunięciu szkód i pomoc także mieszkańcom Zakarpacia. Warto zaznaczyć, że właśnie na Zakarpaciu mieszka spora mniejszość węgierska. Niestety na dany moment wiemy o co najmniej 7 osobach, które zginęły. Jeszcze 10 osób przybywa w statusie osoby zaginionej. Cały czas są rozładowywane, rozbierane zawały budynków. Jeżeli chodzi o noc, to głównym tym uderzeniem dronów i rakiet był Kijów. A druga informacja to jest tocząca się sprawa, tak zwane Mindich Gate, czyli ta sprawa defraudacji i korupcji w ukraińskiej energetyce. Dwóch figurantów tej sprawy, Mindich i Zuckerman, uciekli kilka miesięcy temu do Izraela. Przez tygodnie, czy też nawet miesiące mówiono o tym, że w tych nagraniach NABU, czyli Narodowej Agencji Przeciwdziałania Korupcji, figuruje także Andrii Jarmak. Andrii Jarmak, czyli były szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego. Trwało kolejne postępowanie i przedwczoraj zostały postawione mu zarzuty, a dzisiaj rano dowiedzieliśmy się o tym, że zostały zaprowadzone sankcje przeciwko niemu, czyli tak naprawdę Jarmak, były szef kancelarii, został aresztowany. Aresztowany ma możliwość wyjść za kaucją w 140 milionów hrywen. Deklaruje, że takich pieniędzy nie ma, ale będzie prosił znajomych o pomoc. To jest najwyższej rangi urzędnik, przynajmniej za ostatni czas, albo może nawet za 30 ponad lat niepodległości Ukrainy, który trafił do aresztu. To faktycznie wywołało dosyć duże poruszenie. Skala korupcji jest też skalą horrendalną. Niemniej jednak to, że organy przeciwdziałania korupcji działają na terenie Ukrainy, nawet w stosunku do tak wpływowych osób, daje pewną otuchę dla ukraińskiego społeczeństwa. Specjalnie dla Ponad Oceanami, wprost ze Lwowa, mówił Artur Żak.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Arturze. A teraz, drodzy Państwo, błyskawicznie przeniesiemy się pod niebo Londynu. Tam czeka już Aleks Sławiński.
2: Ponad oceanami. Oceanami. Oceanami.
4: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów, jak co czwartek. No tutaj w Anglii nie milkną jeszcze echa ubiegłotygodniowych wyborów zarówno do parlamentu szkockiego oraz walijskiego, jak i wyborów samorządowych w Anglii. Jak można się było spodziewać, największym zwycięzcą była partia Reform UK Nigela Farage'a, która zdobyła aż 1454 miejsca. Na drugim miejscu przyszła partia Pracy. W porównaniu do poprzednich wyborów straciła ona 1498 miejsc. Jednakże kolejnym przegranym była również partia konserwatywna, która przyszła jako czwarta dopiero w tych wyborach z zaledwie 801 radnym, również sporo tracąc i ostatecznie znajdując się poza zwycięskim pudłem, przegrywając nawet z liberalnymi demokratami, którzy również bardzo dobrze wypadli w tych wyborach. Chwieje się kariera Keira Starmera. W ciągu ostatnich kilku dni jego statek opuściło czworo ministrów. 80 deputowanych do Izby Gmin z ramienia lobbystów wezwało Starmera do odejścia, jednakże on trzyma się jak najmocniej rękoma i nogami, żeby nadal pozostać premiera. Jednakże już dużo mówi się o potencjalnym następcy, czy też następczyni. Na jego miejsce typowana jest obecna minister zdrowia Wes Stirling, która jednak pytana o podobny scenariusz uciekła od pytań dziennikarzy. W wyborach zarówno samorządowych, jak i właśnie do lokalnych parlamentów również bardzo dobrze poradziła sobie partia Zielonych. Jednakże okazuje się, że już po wyborach zaczynają tam być pewne kłopoty. Gwiazda brytyjskiej lewicy przeprasza za to, że nie płacił council taxu, czyli lokalnego podatku od mieszkań. Sprawa wzbudziła prawie takie same zainteresowanie mainstreamowych mediów, co 5 milionów funtów prezentu dla Nigela Farage'a od miliardera mieszkającego w Tajlandii. Polański, lider Partii Zielonych, nie opłacił podatku samorządowego w czasie, gdy mieszkał na barce w Londynie. Zgodnie z brytyjskimi przepisami, jeśli statek służy nam jako główne lub jedyne miejsce zamieszkania, podatek trzeba zapłacić. Po nagłośnieniu sprawy Polański przyznał, że nieumyślnie mógł popełnić błąd i podjął już kroki w celu uregulowania wszelkich zaległości finansowych. Jednakże zejdźmy z wyżyn wielkiej polityki brytyjskiej i zejdźmy na ziemię, czy też nad morze. W jednym z najbardziej znanych brytyjskich kurortów nadmorskich doszło do wielkiej tragedii z morza. Wyłowiono tam ciała trzech kobiet. Służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce zdarzenia wczesnym rankiem około godziny 5:45. Było to w okolicach Madeira Drive, drogi biegnącej wzdłuż wybrzeża na wschód od Molo Brighton Palace Pier. Zgłoszenie dotyczyło stanu zdrowia, bezpieczeństwa osób znajdujących się w wodzie. W akcji brały udział łodzie ratunkowe oraz helikopter straży przybrzeżnej. Służby prowadzą dochodzenie mające na celu ustalenie tożsamości kobiet oraz dokładnych okoliczności tragedii. Sytuacja wywołała ogromny niepokój lokalnej społeczności. Policja prosi o unikanie tej okolicy, chociaż nie wiem, czy będzie to łatwe, albowiem Studio Londyn, wizytujący Brighton zaledwie miesiąc temu, już wtedy widziało, ilu turystów zjeżdża tam, szczególnie właśnie w weekendy, a że sezon dopiero się zaczyna, możemy spodziewać się jeszcze więcej osób w tamtych okolicach. Miejsce służy głównie młodym ludziom przyjeżdżającym z Londynu i okolicy do licznych zabaw, więc nie jedno wydarzenie ma tam miejsce. Ja tymczasem zapraszam już na najbliższą niedzielę do Studia Londyn. Startujemy tradycyjnie o godzinie 9:00. Pozdrawiam, Aleks Sławiński.
1: Ja oczywiście także zapraszam i do Studia Londyn, i na portal, czy też do portalu wnet.fm, bo tam można słuchać Studia Londyn, ale zapraszam teraz także do wysłuchania korespondencji współgospodarza audycji Ponad Oceanami. Po drugiej stronie czeka już Sławomir Budzik.
2: Ponad Oceanami. Oceanami. Oceanami.
0: Jaśmina, a my żyjemy oczywiście wizytą Trumpa w Chinach. To jest temat absolutnie numer jeden. No i te informacje z ostatniej chwili. Polityka amerykańska wobec Tajwanu pozostanie bez zmian. To słowa sekretarza stanu Marco Rubio, który mówi w odniesieniu także do krytyki, albo inaczej grożenia palcem Xi Jinpinga w stronę właśnie Donalda Trumpa, jeśli idzie o Tajwan. Rubio ostrzegł jednak, że byłoby strasznym błędem, gdyby Chiny próbowały przejąć przejąć Tajwan siłą. To informacje, które już teraz obiegają wszystkie media amerykańskie. Natomiast ta wojna handlowa Donalda Trumpa z Chinami doprowadziła do gwałtownego załamania absolutnie wymiany handlowej między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Amerykańskie firmy zaczęły szukać dostawców poza Chinami, a chińskie przedsiębiorstwa zwiększyły działalność w Europie, ale także w Azji Południowo-Wschodniej. Ten spór wkracza poza same cła, ale o cłach sporo się mówi. Komentowane są także te między innymi umowy, które mają być podpisane, jeśli idzie o ponoć gigantyczną umowę na zakup przez Chińczyków Boeingów. Te informacje już zostały także opublikowane. Natomiast giełdy reagują, nic dziwnego. Amerykańska nasza giełda rośnie dzisiaj od samego rana do kolejnych rekordowych poziomów, po lepszych od oczekiwań w wynikach finansowych Cisco na przykład i innych dużych firm. Te firmy nakręcają indeksy na Wall Street. Indeks S&P 500, ten największych firm amerykańskich, wzrósł o 0,3 tylko od wczorajszego rekordu. Dow Jones zyskał 390 punktów. Nasdaq, czyli firmy technologiczne, rosną 0,2 punkta procentowego. Tak więc to wszystko w obliczu wizyty Donalda Trumpa w Chinach. Natomiast na wewnętrznym rynku inflacja hurtowa gwałtownie wzrosła w ubiegłym miesiącu. Ceny producentów były o 6% wyższe niż rok wcześniej. To jest najwyższy poziom od grudnia 2022 roku. Wojna z Iranem, która trwa już od 10 tygodni, podniosła ceny, trwająca od 10 tygodni, podniosła ceny energii w Stanach Zjednoczonych, no i oczywiście zwiększyła presję na firmy, które zaczynają tutaj przerzucać wyższe koszty na nas, czyli na zwykłego zjadacza chleba. Dlatego te wyniki okazują się znacznie wyższe, gorsze, krótko mówiąc, od prognoz ekonomistów. Dlatego też liczba Amerykanów składających wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła w ubiegłym tylko tygodniu, choć nadal pozostaje na historycznym, niskim poziomie. Departament Pracy informuje, że liczba nowych wniosków w całym kraju wzrosła o 12 tysięcy do poziomu 211 tysięcy. Łączna liczba osób pobierających teraz zasiłki w Stanach Zjednoczonych to 1,780 tysięcy. No i oczywiście oprócz tych najważniejszych spraw, sprawy mniej istotne, jeśli idzie o chociażby znaczki, które pojawią się w Stanach Zjednoczonych właśnie z orlikiem, a w naszym mieście Chicago zauważono dwa młode bieliki, co według ekspertów, Jaśmino, może być pierwszym udanym lęgiem tych ptaków w mieście Chicago od ponad 100 lat. Dlatego wszyscy dmuchają i huchają, żeby nic absolutnie się nie stało, a znaczki z podobizną właśnie bielików wchodzą już w produkcję. To będzie informacja z Dakoty Południowej. Tam jest autor ilustracji. To wszystko z okazji 250. rocznicy urodzin Stanów Zjednoczonych. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Chicago Sławomir Budzik.
1: Bardzo serdecznie, Sławku, dziękuję i też za nieco pozytywnych informacji w audycji Ponad Oceanami. A teraz, drodzy Państwo, czas przenieść się prosto pod niebo Dublina. Tam czeka już Tomasz Wybranowski.
2: Ponad Oceanami. Dublin, Londyn. Tomasz Wybranowski.
5: Kłaniam się nisko, Jaśmino, kłaniam się, Sławku. A Irlandia na zakręcie, bo kraj wielkich zmian zaczyna mówić dość, bo jeszcze kilkanaście lat temu Irlandia była dla świata symbolem tej spektakularnej transformacji. Trochę jak w filmie Moulin Rouge, spektakular, spektakular. Kraj konserwatywny, katolicki, biedniejszy od zachodnich sąsiadów, przeobraził się w ciągu jednej dekady w nowoczesne państwo globalnej gospodarki, europejski raj technologiczny, gigantów, społeczeństwo coraz bardziej liberalne, obyczajowo. Ale dzisiaj nad Zieloną Wyspą zaczynają zbierać się polityczne chmury i nie chodzi wyłącznie, Jaśmino, o kryzys mieszkaniowy czy drożyznę, bo chodzi o coś znacznie, znacznie głębszego. Oto archy, oto pytanie, czy Irlandia nie dochodzi właśnie do granic własnej transformacji, bo kiedy społeczeństwo przez lata żyje w przekonaniu, że wszystko musi się zmieniać coraz szybciej, prędzej czy później pojawia się moment zmęczenia i właśnie ten moment zaczyna być widoczny w Dublinie i całej Irlandii. Irlandia mówi stop kolejnym rewolucjom, odrzucenie przez DOL, to jest irlandzki Sejm, projektu dalszej liberalizacji prawa aborcyjnego, to znacznie więcej niż zwykłe głosowanie parlamentarne, to sygnał polityczny i społeczny, bo jeszcze kilka lat temu świat patrzył na Irlandię jak ona, powiem wprost, swoiste laboratorium liberalnej rewolucji. Referendum karające ósmą poprawkę było przedstawiane jako symbol definitywnego zerwania z dawną, konserwatywną, katolicką i Kościelną Irlandią. Wielu komentatorów zakładało wtedy, że to dopiero początek i że kolejne rozszerzenie prawa będzie już tylko formalnością. Tymczasem parlament powiedział wyraźne nie i jest to moment bardzo ciekawy, bo okazuje się, że nawet społeczeństwo i społeczeństwa, które dokonują historycznych zmian, zaczynają w pewnym momencie szukać granicy. No i coraz więcej irlandzkich polityków, Jaśmino, Sławko, obawia się, że nieustanne przesuwanie kolejnych barier może robić społeczny kompromis osiągnięty po latach sporów. To zresztą zjawisko szersze niż sama Irlandia, bo na całym zachodzie widać dziś zmęczenie permanentną rewolucją kulturową. Ludzie coraz częściej zadają sobie pytanie, czy każde prawo musi być stale rozszerzane, czy każda granica ma zostać usunięta i czy społeczeństwo jest jeszcze w stanie utrzymać wspólny fundament tych wartości. Irlandzkie głosowanie pokazuje, że nawet najbardziej dynamiczne zmiany mają swój polityczny limit, a stąd już jeden krok do migracji, a migracja staje się tematem, którego nie da się już uciszyć. Jeszcze niedawno w Irlandii panowało przekonanie, że wojny kulturowe to tylko Francja, to tylko Niemcy, czy Wielka Brytania nazywana czasem już kalifatem. No i wszyscy mówili, że te tematy omijają Zieloną Wyspę szerokim łukiem, ale dziś to przekonanie zaczyna się coraz bardziej rozpadać. Do tego dochodzi kryzys mieszkaniowy, rosnące koszty życia, przeciążona służba zdrowia i napięcia społeczne, które tworzą mieszankę, w której migracja przestaje być abstrakcyjnym hasłem humanitarnym, a staje się codziennym doświadczeniem obywateli i pewnie to pęknie w uzupełniających wyborach do irlandzkiego Sejmu Dol. Natomiast słów kilka o wojnie w Iranie, bo dochodzimy do sprawy numer 3, która na pierwszy rzut oka wydaje się odległa od irlandzkich sporów, a propos światopoglądów czy kwestii migracyjnych, nielegalnych uchodźców. Wojna w Iranie, tylko że w rzeczywistości wszystkie te historie się ze sobą łączą, bo kiedy ceny energii rosną przez konflikt na Bliskim Wschodzie, rachunki za ogrzewanie eksplodują w Dublinie, Cork, Galway. Kiedy drożeje paliwo, rośnie koszt transportu, żywności i funkcjonowania firm. A kiedy państwo wydaje miliardy na kryzys energetyczny, zaczyna brakować pieniędzy na mieszkania, służbę zdrowia czy pomoc społeczną. No i właśnie wtedy, Jaśmino, Sławku, społeczne napięcia wybuchają najmocniej, czego Irlandia była przykładem. Irlandia boleśnie odkrywa dziś coś, co Europa ignorowała przez lata, a mianowicie bezpieczeństwo energetyczne. I to nie jest ideologiczny slogan, lecz fundament stabilności państwa. O tym cała Europa zapomniała. Globalizacja stworzyła świat wygodny, ale jednocześnie skrajnie uzależniony. Wystarczy wojna tysiące kilometrów dalej, by zwykli ludzie zaczęli odczuwać skutki we własnym portfelu. Dlatego współczesna polityka coraz mniej dotyczy wielkich idei, a coraz bardziej podstawowych pytań. Czy ludzie będą stać na to, by ogrzać własne domy? Po drugie, czy państwo utrzyma porządek społeczny? I wreszcie, po trzecie, czy obywatele nadal będą ufać instytucjom? I być może właśnie tutaj, Jaśmino, Sławku, kryje się największa zmiana naszych czasów, bo przez dekady Zachód żył w przekonaniu, że historia zmierza wyłącznie w stronę coraz większego dobrobytu, liberalizacji i globalnego otwarcia. Okazuje się, że jest całkiem inaczej. Z Dublina dla magazynu Ponad Oceanami Tomasz Wybranowski. Kłaniam się.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Tomku. A teraz, drodzy Państwo, pora powędrować się nieco po świecie i usłyszeć korespondencję Małgorzaty Kleszcz.
2: Ponad Oceanami. Oceanami.
6: Dzień dobry, Jaśmino, i dzień dobry Państwu. Chociaż w miejscu, gdzie jestem, w Tajlandii, na jednej z wysp oddalonej najbliżej Bangkoku, już od kilku godzin spokojnie możemy powiedzieć dobry wieczór, bo tutaj godzina 20:49, było słowo o ptakach w tej audycji, a więc może nawet będzie Państwu dane usłyszeć jednego z nich. Tutaj bardzo dużo: majna brunatna, gołąb skalny, wróbel azjatycki, to kilka z nich, które nocą, która właściwie już nastąpiła, bo po godzinie 18 w Tajlandii się ściemnia, to te ptaki zaczynają swoją orkiestrę, więc może za chwilę usłyszymy. To jest audycja Ponad Oceanami, a więc słowo o tym, o wodzie, o oceanie spokojnym, który tutaj, który też jest bardzo istotny, bo transport morski w Tajlandii to właściwie kręgosłup tej gospodarki, obsługuje handel międzynarodowy i także jest kluczowym elementem turystyki i transportu lokalnego ze względu na to, że jest położony w sercu Azji Południowo-Wschodniej i dostęp dostęp do Morza Andamańskiego oraz Zatoki Tajlandzkiej, więc przez to kraj jest bardzo istotnym hubem logistycznym. Co widać, jak się płynie, warto też powiedzieć, że Tajlandia jest świetnie skomunikowana i bardzo nastawiona na turystykę, a więc jeżeli chcemy się dostać na jedną z ponad 1000 wysp, które tutaj są w Tajlandii, to możemy to zrobić naprawdę bardzo szybko. I tak też zrobiłam ja. Z Bangkoku dopłynęłam na Koh Si Chang, na której właśnie jestem, wyspa 17-kilometrowa. Dziś właściwie można powiedzieć, że opustoszała, ponieważ nie ma tego sezonu turystycznego. Ten się kończy mniej więcej w kwietniu, kiedy to niby mają przyjść deszcze, drodzy Państwo, ale na razie odpukać nie ma tych deszczy aż tak intensywnych. Mimo że godzina 20:51 to na termometrach 32 stopnie w dalszym ciągu. No i tutaj, proszę Państwa, można powiedzieć, że Tajlandia, mimo że, tak jak powiedziałam, nie jest to moment turystyczny, jest świetnie skomunikowana, transport jest bardzo dobry. Zresztą, jak chcemy się dokądś dostać, tak jak ja przed chwilą, to wystarczy, że zapytamy człowieka, czy nas przewiezie na skuterze, i ten najczęściej się zgadza. Tajowie są bardzo serdeczni, bardzo otwarci. I słowo może o cenach, tak już na koniec, bo mało mamy czasu. Jest bardzo tanio, to jest powód, dla którego myślę, że wiele osób decyduje się na Tajlandię, bo chyba w dalszym ciągu jest w pierwszej piątce krajów wybieranych przez turystów. 30 batów przed chwilą zapłaciłam za kawę, a więc troszeczkę ponad 3 złote. Wielki kubek pysznej kawy prażonej tutaj. Posiłek, tajskie jedzenie, wspaniałe, tylko bardzo pikantne, ostrzegam. To jest, wystarczy mieć w kieszeni 50 batów, czyli troszkę ponad 5 złotych, a więc jeżeli Państwo jeszcze się zastanawiają, to naprawdę zapraszam. Woda bardzo czysta, może nie aż tak licznie proszę tutaj przyjeżdżać, chociaż jakoś się chyba na tych tysiąca wysp rozłożymy. Jest na pewno taki sos, ale nie wiem, czy to dobrze odmieniłam. Godzina 20:52 tutaj, więc można się już powoli kłaść, aby dzień zacząć bardzo wcześnie i powędrować. Zobaczymy, ile czasu potrzeba, aby rowerem przejechać 17-kilometrową wyspę Koh Si Chang. Dla magazynu Ponad Oceanami Małgorzata Kleszcz, Jaśmino, wszystkiego dobrego i Państwu także do usłyszenia na pewno wkrótce.
7: Małgosiu, bardzo serdecznie dziękujemy i za tę dobrą energię i za to, że na moment zabrałaś nas ze sobą w tę podróż. Jedź proszę ostrożnie na rowerze, uważaj na siebie, no i czekamy oczywiście na powrót i na pewno bardzo ciekawe opowieści radiowe, ale zresztą ta opowieść radiowa będzie też towarzyszyła Małgosi Kleszcz w jej wyprawach. Teraz to przystanek Tajlandia. Drodzy Państwo, a my wracamy do audycji Ponad Oceanami i teraz ponownie powędrujemy prosto z Tajlandii przez chwilowy przystanek tutaj na Placu Zamkowym aż do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
8: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Publikacja przez administrację Stanów Zjednoczonych części dokumentów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk anomalicznych, dawniej określanych jako UFO, ponownie wywołała światową dyskusję o możliwości istnienia inteligentnego życia poza Ziemią. W centrum zainteresowania znalazło się również pytanie, jak do tej kwestii odnosi się Kościół katolicki. Choć temat od dekad budzi emocje i inspiruje liczne teorie spiskowe, Kościół nigdy nie sformułował oficjalnego dogmatu dotyczącego życia pozaziemskiego. Jak podkreślają badacze religii, brak jednoznacznego stanowiska nie oznacza jednak całkowitego milczenia. Na przestrzeni wieków katolicy filozofowie i teologowie wielokrotnie podejmowali refleksje nad możliwością istnienia innych światów i inteligentnych istot. Profesor religioznawstwa Luke Tony z Uniwersytetu St. Mary's w Kanadzie zwraca uwagę, że Kościół pozostawił przestrzeń do spekulacji. W średniowieczu i renesansie pojawiały się dyskusje o istnieniu ludzi na innych światach, choć często dotyczyły one bardziej interpretacji biblijnego pochodzenia człowieka niż samej idei kosmitów. Współcześni katolicy uczeni coraz częściej podkreślają, że możliwość istnienia obcych cywilizacji nie stoi w sprzeczności z chrześcijaństwem. Zmarły niedawno teolog Paul Thigpen uważał, że wiara w inteligencję pozaziemską może być zgodna z nauką Kościoła. Podobne stanowisko prezentuje ojciec Robert Spitzer Według niego, gdyby obce istoty posiadały samoświadomość, wolną wolę i sumienie, mogłyby być uznane za stworzone na obraz Boga. Do dyskusji włączają się także historycy religii. Profesor Diana Pasulka przypomina, że już święty Albert Wielki czy kardynał Mikołaj Skuzy rozważali możliwość istnienia wielu zamieszkanych światów. Jednocześnie badaczka podkreśla, że Kościół nigdy nie uznał UFO ani za prawdziwe, ani za fałszywe zjawisko. Eksperci odrzucają również popularne teorie o rzekomym ukrywaniu przez Watykan dowodów na istnienie obcych cywilizacji. Jak mówią, brak jest wiarygodnych dowodów na tajne archiwa z rozbitymi statkami kosmicznymi czy kontaktami z istotami pozaziemskimi. Obserwacje UFO nie muszą automatycznie oznaczać obecności obcych. Wraz z rosnącym zainteresowaniem opinii publicznej, temat życia pozaziemskiego coraz częściej pojawia się także w debacie religijnej. Wielu katolickich uczonych uważa dziś, że ewentualne odkrycie inteligentnych istot poza Ziemią nie musiałoby podważać fundamentów chrześcijańskiej wiary. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
7: Bardzo serdecznie dziękuję za tę korespondencję. Dziękuję całej ekipie Ponad Oceanami. Tutaj, jeżeli chodzi o naszą stronę, czyli Radio Wnet, Andrzej Karaś wydał program, Tomasz Rosłyn go zrealizował, a teraz jeszcze podziękuję też ekipie z Radia Deon, także ze Stanów Zjednoczonych, i oddam również głos na moment do Sławomira Budzika.
0: Jaśmino, dziękujemy absolutnie. U nas sporo się dzieje. Ja tak wtopiłem się w te tajskie klimaty. Gosia tutaj narysowała piękną nam historię. Chyba zatęskniłem i nawet zacząłem szukać połączeń. Czy przypadkiem nie zmieścić się na jednej z tych wysp. Natomiast w Stanach Zjednoczonych zapraszamy a propos wakacji. Też ciekawa informacja z Karoliny Północnej. Słuchaj, wyobraź sobie, że w Stanach Zjednoczonych właśnie teraz broń, która została wyprodukowana przed 1898 rokiem, czyli po prostu stara broń, jest i będzie wyciągnięta spod wszelkich regulacji, czyli krótko mówiąc, broń nie będzie bronią. Jeżeli będziesz chciała sobie kupić na przykład na wakacje taką broń sprzed 1898 roku, a nawet replikę, będziesz mogła bez żadnych ograniczeń paradować, robić sobie zdjęcia, i takie będzie prawo, przynajmniej w Karolinie Północnej. Wiem, że musimy kończyć. Po naszej stronie nad sprawami technicznymi czuwał Paweł Maciej. Dziękuję, Pawle. Dziękujemy Państwu. No i cóż, no my mamy za chwilę godzinę 9 w Chicago. W Nowym Jorku 10, na Florydzie także 10. Jaśmino, mówimy sobie do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.
7: Bardzo serdecznie dziękuję. No tak, drodzy Państwo, a u nas za momencik godzina 16 i czas na wiadomości w Radiu Wnet, a zaraz po nich zapraszam Państwa na popołudnie. Porozmawiamy m.in. z Pawłem Kukizem, posłem Demokracji Bezpośredniej. Porozmawiamy również z Marcinem Możdżonkiem, tutaj to polityk Konfederacji. Dużo ciekawych tematów pojawi się w popołudniu. Już teraz Państwa zapraszam, a za momencik usłyszę się w wiadomościach w Radiu Wnet.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
9: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
10: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
11: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Punktualnie godzina 16, więc rozpoczynamy wiadomości w Radiu Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się dziś z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rossem, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Główne tematy rozmowy to gotowość do przyjęcia dodatkowych wojsk USA w Polsce, a także współpraca w sprawie surowców krytycznych i Polska jako europejski hub LNG, a także polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne w energetyce jądrowej. Jak donosi Fox News, prezydent Donald Trump przechowuje w biurku specjalny list zaadresowany do wiceprezydenta J.D. Vance'a. Dokument ma zawierać instrukcje na wypadek, gdyby coś mu się stało. Informacje ujawniono w czasie, gdy ponownie nasiliły się obawy dotyczące bezpieczeństwa prezydenta Donalda Trumpa. O istnieniu listu powiedział Sebastian Gorka, zastępca asystenta prezydenta. Dzisiaj dokonaliśmy rano pierwszej transkrypcji zgodnie z wyrokami sądów zarówno Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki natychmiast i również zapowiadałem, że kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane, stwierdził Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej. A teraz, drodzy Państwo, jeszcze informacja dotycząca wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chinach. Prezydent Donald Trump i Xi Jinping zgodzili się, że cieśnina Ormuz powinna pozostać otwarta, aby zapewnić stabilność światowych dostaw energii. Tak wynika z komunikatu Białego Domu po dzisiejszym spotkaniu. Według przedstawiciela administracji Stanów Zjednoczonych Xi Jinping sprzeciwił się również wprowadzeniu opłat dla statków przepływających przez cieśninę. Chiński przywódca miał także wyrazić zainteresowanie zwiększeniem zakupów amerykańskiej ropy naftowej, co miałoby ograniczyć zależność Chin od surowców energetycznych z regionu Zatoki Perskiej. Rozmowy dotyczyły ponadto działań mających ograniczyć napływ do USA prekursorów fentanylu z Chin, a także zwiększenia chińskiego importu amerykańskich produktów rolnych. O tej sprawie mówił na antenie Radia Wnet Radosław Pyfel, ale o tej sprawie również opowie Państwu w jutrzejszym poranku Wnet pan Andrzej Zawadzki-Liang. Już dzisiaj zapraszam o godzinie 7.45, wyjątkowo nie w środę, a w piątkowym poranku podsumujemy dla Państwa wizytę prezydenta Donalda Trumpa w Chinach. A na zakończenie, drodzy Państwo, informacje z Bliskiego Wschodu. Liban będzie domagał się od Izraela zawieszenia broni podczas bezpośrednich rozmów w Waszyngtonie. Taką informację przekazał wysoki rangą libański urzędnik. Spotkanie odbędzie się mimo sprzeciwu wspieranego przez Iran Hezbollahu, który nadal wymienia ogień z Izraelem pomimo rozejmu ogłoszonego w ubiegłym miesiącu. Rozmowy będą trzecim spotkaniem przedstawicieli obu stron od czasu wznowienia walk 2 marca. Izrael deklaruje, że celem negocjacji jest rozbrojenie Hezbollahu, a także osiągnięcie porozumienia pokojowego. Rozejm ma wygasnąć w niedzielę.
2: Prognoza pogody.
0: Drodzy Państwo, a jeżeli chodzi o prognozę pogody, no to cóż, w kilku słowach możemy powiedzieć, że dzisiaj już mamy nieco więcej słońca i trochę ocieplenia. Jeżeli chodzi o Warszawę, to obecnie jest to około 17 stopni Celsjusza. Też przelotne opady deszczu, które pojawiają się w większości części kraju, gdzieniegdzie mogą pojawić się burze, ale, czyli tak podsumowując, po prostu jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, ale już jutro chyba ta pogoda ma się nieco ocieplić i ma być więcej przejaśnień. No i też cały czas pamiętamy o tym, że mamy suszę prawie w 3/4 całego kraju, więc nawet jeżeli trochę się denerwujemy na to, że jest pochmurnie i gdzieś te przelotne opady deszczu przeszkadzają na przykład w już no niewczesno-wiosennych, ale nam wiosennych spacerach, to warto pamiętać o tym, że ten deszcz też jest po prostu bardzo potrzebny. Potrzebny jest roślinom, potrzebny jest producentom żywności, rolnikom, ale też nam wszystkim, bo to się będzie przekładało na przykład na ceny żywności. No to króciutka pogoda, a za moment już zapraszam Państwa na rozmowę z posłem Demokracji Bezpośredniej, panem Pawłem Kukizem.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Po reklamie.
2: Autopromocja.
5: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
6: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
7: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
8: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
6: Kierunek piętro 17.
7: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
8: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
9: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
2: To była autopromocja.
5: Południe Wnet.
0: 16:07, drodzy Państwo, popołudnie w Radiu Wnet rozpoczynamy, ale rozpoczniemy je muzycznie, zanim rozmowa z Pawłem Kukizem, to najpierw zaprosimy do naszego studia na kilka chwil, oczywiście w przenośni, bo posłuchamy utworu Darii Zawiałow, Ballada o niej.

0: Popołudnie Wnet.
1: Drodzy Państwo, gościem Radia Wnet jest pan poseł Paweł Kukiz, poseł Demokracja Bezpośrednia, także obecnie tworząca się Rada Nowej Konstytucji przy prezydencie Karolu Nawrockim. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, witam panią redaktor, witam państwa.
1: No dobrze, może zacznijmy w kilku słowach, bo to jeszcze, można powiedzieć, dosyć świeża informacja, ta Rada Nowej Konstytucji.
2: No ja wiem, no, świeża jest, że w końcu ma powstać, natomiast to o tej Radzie Nowej Konstytucji, o konieczności dyskutowania Konstytucji, pan prezydent mówił jeszcze chyba w kampanii wyborczej, z tego co pamiętam, a już z całą pewnością tuż po wyborach. Być może, tak się zastanawiam, że być może za mocno się podkreślało konieczność napisania całkowicie nowej Konstytucji, albo w taki sposób to było przedstawiane, jakby tą Konstytucję, która jest obecnie, chciało się całkowicie wywalić do kosza i napisać zupełnie nową, bo to daje asumpt oczywiście tym środowiskom kosmopolitycznym, by już tutaj roić sobie przypuszczenia, że pan prezydent i grupa, która będzie pracowała nad sprawami konstytucyjnymi, zamierza stworzyć coś jeszcze bardziej siermiężnego niż konstytucja kwietniowa z 1935 roku. A to nie o to chodzi, dlatego że widzę, ja przynajmniej mam takie podejście, że uważam, że ta konstytucja, która jest obecnie, no nie jest całkowicie do wywalenia. Tam jest wiele spraw, które można zachować, dotyczące na przykład opieki socjalnej, społecznej, tego podejścia. Natomiast koniecznie trzeba przedyskutować te podstawy ustrojowe.
1: Te podstawy ustrojowe to na pewno, no i też to, żebyśmy w końcu mieli poczucie, że to państwo ma jakąś spójną wizję, spójną strategię, bo dzisiaj gdziekolwiek nie spojrzymy, no kryzys no w sądownictwie.
2: Właśnie tym, tak. Właśnie o tym mówię. My w tej konstytucji nie mamy, my mamy co prawda napisane, że w Polsce obowiązuje system parlamentarno-gabinetowy, ale jednocześnie prezydent ma takie uprawnienia, tak duże uprawnienia, że nie pełni tylko funkcji reprezentatywnej, jak w Niemczech na przykład, ale ma również moc sprawczą, ma część władzy wykonawczej. Czyli często rząd nie jest w stanie doprowadzić do końca pewnych spraw bez zgody prezydenta. I to nie dotyczy tylko wet ustaw, ale dotyczy to na przykład takich spraw jak mianowanie ambasadorów przez prezydenta. I skutkiem tego bałaganu, tego bajzlu, mamy na przykład dramatyczną sytuację, bo w czasie, kiedy na całym świecie mamy, mówiąc wprost, młyn niebywały i nową jakąś układankę geopolityczną i jednym z głównych rozgrywających są Stany Zjednoczone, my w tym państwie nie mamy ambasadora. No to są rzeczy po prostu niebywałe, to jest z ogromną szkodą dla państwa. Także pierwszą priorytetową sprawą jest przedyskutowanie, czy my chcemy żyć w systemie kanclerskim, czyli takim premierowskim, czy my chcemy żyć w systemie prezydenckim. A jeśli w tym drugim, to czy to ma być taki system prezydencki w sensie stricto, czyli podobny do amerykańskiego, gdzie prezydent skupia całą władzę wykonawczą, czy ma to być system semiprezydencki, gdzie prezydent wskazuje spośród, już kończę,
1: nie ma problemu,
2: spośród zwycięskich partii w parlamencie, on wskazuje premiera.
1: Właśnie, mówi pan o tej wielkiej polityce, tu Stany Zjednoczone. Ta wielka polityka z perspektywy Polski to oczywiście też Rosja, Europa. Dzisiaj mówimy, mamy deklarację, że pierwsze pieniądze z tego programu SAFE, z tej pożyczki SAFE już trafiają do Polski. A dlaczego nie bierzemy pod uwagę tego, że takie partie jak AfD w Niemczech na przykład zyskują coraz większą popularność i że być może zapożyczamy się w Europie, która będzie miała zupełnie inną koniunkturę za kilka lat. Czyli na przykład się dogada z Rosją, bo te rewizjonistyczne tezy padają. I te
2: kto,
1: partie...
2: Niemcy? Ale oni są zawsze dogadani z Rosją, pani redaktor. No to dla mnie tutaj to żadna niespodzianka, tylko to dogadanie się jest raz mocniej, raz mniej eksponowane. No niech pani zauważy, w czasach, taki był frontalny atak na Orbana, również przez Niemcy, to Niemcy mimo wszystko za pośrednictwem Węgier dalej utrzymywały z Rosją relacje handlowe, więc to są, podobnie jest w tej chwili. Nowy premier Madziar wcale nie chce tutaj rewidować, czy w jakiś sposób zmieniać relacji rosyjsko-węgierskich, czy tam stosunku do Ukrainy. I to też szczególnie nie przeszkadza Niemcom, ponieważ za pomocą Węgier, jak powiedziałem, będą... Zawsze, jak historia wskazywała, zawsze Niemcy, już nie będę mówił o takich ekstremalnych i wyeksponowanych sprawach jak Ribbentrop-Mołotow, ale zawsze blisko ze sobą współpracowały i zawsze byliśmy ofiarą tej współpracy.
1: I dzisiaj mamy taką sytuację, że połowa państwa... Nie chciałam, no nie było referendum, ale jest bardzo duża grupa osób, która mówi, że nie chce brać tak dużej pożyczki, że chciałaby oprzeć jakby naszą zbrojeniówkę, ile się da na tej sile ośrodkowej, bo tak to na to wskazuje logika, ale i tak to się dzieje ponad naszymi głowami. Podobnie wczoraj Jan Krzysztof Ardanowski, dyskutowaliśmy na temat umowy z państwami z grupy Mercosur, to się dzieje, jakby wpływa już teraz, przepraszam za kolokwializm, ale bardzo syfiaste jedzenie, to jest wołowina z jakimiś hormonami wzrostu, to są kurczaki w 80% zakażone salmonellą i mamy takie trochę poczucie, być może państwo to też się odnieście do tego, że to i tak się wszystko dzieje ponad naszymi głowami. Nie ma żadnej sprawczości.
2: No dlatego, że to jest to, o czym mówię od lat. To jest państwo partyjne, gdzie rządzą oligarchie partyjne. Jeżeli dana oligarchia, na przykład PiS, czy oligarchia Platforma, no to jak mówię, można porównać do oligarchii magnackich. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od ich woli. Na ile Polacy są jakimś podmiotem dla nich, a na ile dbają tylko i wyłącznie o własne interesy. Oczywiście, że na tej wadze bardziej cenię w kwestii dbania o wspólnotę Prawo i Sprawiedliwość, no ale to nie oznacza, że to nie jest oligarchia, to tak na marginesie też. To, co ci w tej chwili wyprawiają, a szczególnie pod dyrekcją Donalda Tuska, no to są rzeczy już zupełnie ponad naszymi głowami, zupełnie sprzeczne z interesem wspólnoty, bo ustrój mamy taki, gdzie wola wodza partii władzy przekłada się absolutnie na całą partię, a to przekłada się na cały naród. Jeżeli wódz jest skonstruowany, jest kosmopolitą, czy jest zwolennikiem takiej unifikacji, która powoduje zanik państwowości po jakimś czasie, bo on chce stworzyć, ma jakąś wizję Stanów Zjednoczonych, Europy pod prymatem Berlina czy Brukseli, no to tak się dzieje. I tyle.
1: To tak się dzieje. I teraz pytanie. Przeczytałam wczoraj gdzieś takie zdanie, że no, mimo tych wszystkich błędów rażących, które są, i te błędy też były za czasów PiS-u, wtedy stracili władzę, a przecież mieli ogromny jakby mandat zaufania. Teraz można powiedzieć, że wszędzie zapaść, od służby zdrowia, przez gospodarkę, rolnicy czują się zawiedzeni, ale tak naprawdę nadal ta władza się utrzymuje, słabością opozycji. To znaczy nie ma jednego głosu. Że to po prostu... Tak. I teraz widzi pan jakąś szansę?
2: Słabością opozycji i wewnętrznym skłóceniem opozycji. To jest też istotne, ale skłócenie nie wynika z jakichś... Wie pani, skłócenie też wynika z tego, że każdy ma jakieś swoje ambicje. Natomiast system partyjny, mówię o partycypantach jakiejś na przykład partii władzy, o tej górze, o tych najważniejszych działaczach. Jeżeli ustrój mamy taki, że wszystko, cała władza jest skupiona w rękach wodza i ten wódz wymaga bezwzględnego posłuszeństwa od każdego... No to w pewnym momencie może nastąpić wybuch, ponieważ ci pułkownicy czy generałowie, takich symbolicznie nazwijmy, mają swoje ambicje. Taką mamy sytuację na przykład w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości. Ja uważam, że jest absolutnym błędem, to jest moje osobiste zdanie, mogę się mylić, jest ta filozofia jednej pięści w Prawie i Sprawiedliwości. Ja uważałem i zresztą z takim komunikatem poszedłem do pana prezesa Kaczyńskiego tuż po wyborach, kiedy jeszcze był w KPRM-ie. I uważałem, że powinna cała ta strona, była władza, że tak powiem, podzielić się na kilka klubów. Podzielić się na kilka klubów, które będą ze sobą współpracowały, ale formalnie będą rozdzielone i których każde będzie ściągało elektorat, czy to stracony, czy to będzie utrzymywało i tak dalej. Czyli oddzielić się od suwerennej Polski, jeden klub, bo inaczej całe brudy, które wychodziły z tamtego środowiska, przeniosą się na całą tą płaszczyznę, no, trudno mi ich nazwać prawicową, bo światopoglądowo PiS jest prawicowy, prawicowy, natomiast no, gospodarczo niekoniecznie, ekonomicznie. Drugą grupę takich kukizowców, czyli powiedzmy bardziej liberalnych, wolnorynkowych, wolnorynkowa grupa. I trzecia, ten taki trzon PiSu, który być może też należało podzielić na Czarnków i Morawieckich. I im bliżej wyboru, tym bardziej ściągać różne środowiska, każda z tych grup ściąga środowiska, i im bliżej wyborów, tym bardziej się jednoczyć i wystąpić pod szyldem nie Prawa i Sprawiedliwości, a na przykład Zjednoczonej Prawicy, czy Polski Plus, czy tam, no nie wiem jakiej, to już jest kwestia do wymyślenia. A czy... tu nastąpił, już kończę, a tu nastąpił zupełnie odwrotny proces. Im bliżej wyborów, tym bardziej rozsypany dawny PiS.
1: I pewne chaotyczne decyzje, tak. Ostatnia propozycja dotycząca kryptowalut, czyli zakaz.
2: Nie, no to już jest absurd. No, to już tak, to już to jest dla mnie rzecz niepojęta. No i świadczy o tym, że niestety, ale tam nie ma absolutnie wiedzy o tym podstawowej, co to w ogóle jest. No. I jak wygląda w tej chwili świat. Niech pani zobaczy, jakie byłyby też plusy tych podziału na wiele klubów współpracujących ze sobą w Sejmie. Już pomijam komisje sejmowe, ilość wicemarszałków i tak dalej, ale za chwileczkę będą wybory do KRS-u. I tutaj mamy też kwestie, też byłoby więcej tych sędziów. No ale no niestety, no, jest.
1: A widzi pan szansę na to, że pojawi się taka wizja, taka strategia? No bo jednak wciąż Prawo i Sprawiedliwość to jest duży kapitał, tak? No możemy powiedzieć, że oni gdzieś słabną, rozdrobnili się, ale nadal no, są jakby jednym z głównych graczy na tej polskiej scenie politycznej, że jakoś uda się jeszcze odbudować te struktury, że uda się dojść do porozumienia, bo oni zrozumieją, że albo stracą wszystko, albo po prostu coś za coś.
2: Ja uważam, że jeżeli będzie z uporem realizowana polityka jednej pięści, to się nie uda. To się stworzy z tego Fundusz Emerytalny Porozumienia Centrum. No to tyle, tak uważam. I nie mówię tego złośliwie, tylko mówię to z troską. Bo rzeczą, której najbardziej się obawiam, to jest to, że Tusk będzie kolejną kadencję miał władzę. Nie dlatego, że Tuska lubię czy nie lubię, tylko dlatego, że on rzeczywiście doprowadzi do tego, że zunifikują nas tak na amen z Unią na warunkach Berlina-Brukseli.
1: I na takich warunkach, gdzie zawsze będziemy peryferią, bo
2: tak
1: to
2: jest,
1: po prostu.
2: O to właśnie chodzi.
1: Bo to po prostu się dzieje.
2: Też chciałbym żyć w takich Stanach Zjednoczonych, ale niekoniecznie jako najbiedniejszy stan Stanów.
1: Jeszcze dzieje się jedna bardzo ważna rzecz, o której no my tutaj akurat na antenie Radia Wnet staramy się dużo mówić, mianowicie tracimy taką suwerenność gospodarczą, jeżeli chodzi konkretnie o rolników, o producentów żywności. Ludzie do nas piszą, codziennie dostajemy maile. Wie pan, że na przykład kilogram ziemniaków kosztuje obecnie 20 groszy. Pudełko zapałek kosztuje 50 groszy. I będzie taki proces, bo to chyba się będzie musiało zadziać, że ci ludzie po prostu zaczną sprzedawać ziemię. A kto tę ziemię będzie kupował?
2: Deweloperzy. Zagraniczni.
1: Tak. A ziemię traci się raz. Tego już nigdy nie odbuduje.
2: Oczywiście.
1: I mam trochę takie poczucie, że to jakby jest jakaś kula śniegowa, ona już się toczy.
2: Zacznie się od Opolszczyzny, zacznie się od ściany zachodniej. To na pewno, no ma pani absolutną rację. No dlatego ja wielokrotnie mówiłem, no niestety to w dużej mierze obwiniam za to ten system partyjny, bo czasami jedna błędna decyzja jednego wodza może doprowadzić cały kraj, jednego tego oligarchy, arystokraty, że tak powiem, może doprowadzić do ruiny całego państwa. I wielokrotnie mówię, że jeżeli im dłużej zostawimy ten system polityczny, ten ustrój polityczny, tą ordynację wyborczą, to niedookreślenie czy prezydencki system, czy kanclerski, te wysokie progi w referendach, tym większa szansa, że owszem, napiszemy konstytucję rzutem na taśmę, ale to tak jak pod koniec XVIII wieku. Napiszemy tą konstytucję, a za chwileczkę nastąpi coś na kształt zaborów. Po co? Świat się zmienił na tyle, że wie pani, w 1939 roku, żeby mieć wpływy, wprowadzano czołgi do Polski, tak? A w tej chwili nie trzeba wprowadzać czołgów. W tej chwili robi się safe i się czołgi sprzedaje i w ten sposób kupuje się kraj, uzależnia kraj. Cześć!
1: Gdyby pan mógł troszeczkę tak może od strony kuluarów, optymistycznie jeszcze może zakończymy na koniec, ale jeszcze na moment, bo tak wczoraj czytałam wywiad z panem ministrem Krajewskim, który mówi o tym, że tak naprawdę na Mercosurze Unia Europejska zyska i Polska też zyska i już zyskuje, a wcale nie zagraża naszemu rolnictwu. Później słuchałam wypowiedzi premiera Donalda Tuska, był ten duży kongres Impact w Poznaniu, który mówi o tym, że Polska jest najwspanialszym miejscem do życia, rozwijamy się najszybciej, jest wszystko wspaniale. To jest tak, że oni naprawdę, już to są inteligentni ludzie. No, bardzo często, czy oni nie rozumieją
2: tego. Niech pani jeszcze dorzuci do tego panią

0: że jest fajnie, no to jest fajnie. No i to tak, tak wygląda.
1: Show biznes, mówi się, że to jest bardzo trudny świat. Ja go nie znam. Trochę znam świat polityki przez pryzmat dziennikarstwa. Pan zna oba te światy, tak, czyli jest. I show biznes, i politykę.
0: Ogromne podobieństwa. Jeżeli chodzi o marketing, ogromne.
1: Ogromne podobieństwa. Ogromne. A żałował pan kiedykolwiek decyzji wejścia do polityki?
0: Nigdy. Nie, nigdy, dlatego że w pewnym momencie uważałem, że jeżeli chcę zrobić oprócz... Wie pani, ja w dużej mierze, kiedy grałem, to ogrom tych moich piosenek czy tekstów moich było zaangażowanych, społecznie zaangażowanych politycznie. Ale fajnie, no wszyscy się cieszyli, ale nic z tego nie wynikało. I w pewnym momencie pomyślałem, jeżeli chcesz coś zmienić, to spróbuj to rzeczywiście zrobić. Nie udało się, ogrom się rzeczy się nie udało, ale przynajmniej część się udała. Kropla drąży skałę. Mam nadzieję, że to ziarno, które zasiałem z demokracją bezpośrednią, zmianą ordynacji wyborczej, to wszystko chcę jeszcze w tej chwili podbić tym udziałem w zespole u pana prezydenta, że kiedyś to przejmie młody człowiek, mężczyzna, kobieta, obojętne, pasjonat, patriota, a ludzie będą już na tyle mieli zbudowaną świadomość, by pójść za nim i zmienić ten ustrój. I tyle. Każdy ma swoje miejsce i swój czas.
1: I tego, panie pośle, panu oczywiście życzymy. No tak, chciałam dopytać, czy da się być anarchistą na przykład w polityce, bo czy niepokorną duszą w polityce.
0: Anarchistą jest być najłatwiej. Gorzej właśnie o to chodzi, że anarchistą nie ma, to nie jest sztuka. Wychodzisz na scenę, śpiewasz, że krzyczysz, że wszystko ci się nie podoba, kasujesz takie pieniądze za godzinę grania, ile tutaj dostajesz za 2 miesiące w Sejmie i cześć, jedziesz do domu. Natomiast sztuką jest po prostu w tym całym bagnie spróbować zrobić coś pozytywnego i jakieś rzeczy osiągnąć. To próbuję robić. Gorzej czy lepiej, ale przynajmniej próbuję i mam czyste sumienie, że nie żyję tylko z krzyku i że za to mi płacą kolosalne pieniądze.
1: Gościem Radia Wnet był pan poseł Paweł Kukiz, poseł Demokracji Bezpośredniej. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktor. Wszystkiego dobrego.

0: Popołudnie Wnet.
1: Drodzy Państwo, gościem Radia Wnet jest pan Marcin Możdżonek, polityk Konfederacji, także członek Rady do spraw klimatu, energii i środowiska przy prezydencie Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, jeszcze sporo tych funkcji mogłabym wymieniać, ale na razie skupiamy się na tych dwóch, bo to będzie rozmowa polityczna. A skoro o polityce mowa, to zacznijmy od wczorajszego dnia sejmowego i kwestii kryptowalut, chyba najgłośniejsza i taka najbardziej kontrowersyjna z tych czterech propozycji. No to propozycja całkowitego zakazu obrotu kryptowalutami, którą wystosowało Prawo i Sprawiedliwość. Co pan myśli o tym wszystkim?
2: Propozycja Prawa i Sprawiedliwości jest, no niestety, co trzeba powiedzieć ostro, absurdalna. To jest wykazanie się kompletną nieznajomością tematu, kompletną też ignorancją. Jak można pół roku temu zabiegać o to, żeby robić właściwie, czyli deregulować, robić ułatwienia dla wszystkich użytkowników kryptowalut, żeby ich ochronić, prawnie oczywiście, a teraz odwrócić o 180 stopni swoje zdanie i próbować zakazywać czegoś. No to jest bardzo niepoważne, to nie jest propaństwowe z całą pewnością. A jeżeli chodzi o kryptowaluty w ogóle, to obecny rząd miał wszystkie narzędzia, żeby reagować w sprawie zondy krypto, ale tego z jakiegoś powodu też nie zrobiono. Jeżeli chodzi o ustawę, które wetował pan prezydent Karol Nawrocki, to ona i tak by nic nie wiosła do sprawy zondy krypto, bo ona miała wejść dopiero w życie od lipca tego roku, więc nie sięgnęłaby. A gdyby ten rząd nie był jednym z najbardziej leniwych rządów, jakie mamy, mamy od lat 90., to by zrobił to, co do nich należało, czyli implementował zarządzenie, rozporządzenie MiCA, które miało wejść do końca 2024 roku. A który mamy rok i co się z tym stało? No to pokazuje, jaką mamy kadrę zarządczą.
1: To jest także z jednej strony bierność, z drugiej strony tutaj, jeżeli chodzi o te zarzuty też, które wystosowuje częściowo Konfederacja, bo te głosy się pojawiały wśród innych polityków, no to całkowity zakaz, pomysł absurdalny, no i też taki, który się chyba nie sprawdzi, bo przecież nigdy takie zakazy nie mają racji bytu.
2: Ten pomysł się nigdy nie sprawdzi, bo jeżeli zakażemy używania kryptowalut czy posługiwania się nimi w naszym kraju, to wszyscy uciekną za granicę i stracimy tylko pieniądze i 4 miliony Polaków, bo tyle użytkowników mają kryptowaluty w naszym kraju, no straci pole do manewru. Ale każdemu polecam wczorajsze wystąpienie sejmowe Sławomira Mentzena, który przez 15 minut wykazał wszelkie absurdy tych niemądrych propozycji i też ukazał, jak to należy zrobić, żeby zadowolić i zabezpieczyć wszystkich użytkowników kryptowalut.
1: No właśnie, to żeby teraz nasi odbiorcy nie powiedzieli, a znów słyszymy, zarzucają, mają zarzuty do jednych, mają zarzuty do drugich, a jakie konkrety proponuje Konfederacja w przypadku kryptowalut, co konkretnie proponuje no, jeden z liderów, pan Sławomir Mentzen, ale też ogólnie ugrupowanie.
2: Dostosować się do tego zarządzenia Unii Europejskiej, zarządzenia MiCA, które należy implementować jeden do jednego, nie nadregulowywać go, nie rozbudowywać go. Czechy potrafiły to zrobić, ich ustawa miała 30 stron, ustawa zaproponowana przez obecną koalicję rządzącej miała tych stron ponad 300. Po co? Dlaczego? To jest naprawdę niepotrzebne. Upraszczajmy tak, żeby wszyscy mogli łatwo zrozumieć przepisy i użytkownicy, organy nadzorujące, Urząd Skarbowy.
1: Dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że Brazylia dostała zakaz eksportowania swoich produktów do Unii Europejskiej. Jest to jakby część umowy Mercosur, umowy z państwami z grupy Mercosur. Słyszymy ze strony rządu, że przecież no, my powinniśmy być z tego zadowoleni, powinniśmy być dumni, bo tutaj działamy. Nie słyszymy o tym, że żywność bardzo niedobra jakościowa, tak naprawdę żywność zagrażająca zdrowiu już teraz trafiła na rynek europejski, bo mowa jest o mięsie z hormonem wzrostu, mowa jest o drobiu, które w 80% trafiło z zakażeniem salmonellą. Jak my mamy się odnaleźć w tej całej jakby narracji tym, co słyszymy, a tym, co realnie się dzieje, jeżeli chodzi o Mercosur?
2: Ja tu nie widzę nic dobrego. Umowa Mercosur, umowa z krajami Mercosur, no bo to są kraje w tej organizacji zrzeszone, to trzeba zrozumieć jedną rzecz. Poziom rolnictwa w krajach Ameryki Południowej jest zupełnie inny niż poziom rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. Tam, jeżeli chodzi o zasady produkcji, o dobrostan zwierząt, o używanie środków ochrony roślin, o używaniu antybiotyków, o używaniu nawozów sztucznych. Te regulacje są na dużo, dużo niższym poziomie niż u nas. Poprzez to jakość tej żywności będzie zupełnie inna. Nasza, ta w Unii Europejskiej, ale ta w szczególności w Polsce jest na bardzo wysokiej jakości. To jest smaczna, zdrowa żywność i też wpisuje się w zasadę, im bliżej stołu, im pole rolnika bliżej stołu, tym lepiej, tym zdrowiej, tym bezpieczniej. Dodajmy też, że w Ameryce Południowej są przeogromne gospodarstwa, jest zupełnie inna siła robocza. My nie startujemy z nimi na tych samych warunkach. To tak jakbyśmy mieli konkurować z gospodarstwami na Ukrainie. Gospodarstwami. No trudno nazwać gospodarstwa, gdzie Ukraina w zasadzie jest podzielona na 4 ogromne holdingi, które mają po kilkaset tysięcy hektarów i tam również te zasady dobrostanu, używania środków ochrony roślin i tak dalej nie są takie same jak u nas, więc oni mają tutaj ogromną przewagę, ale nie jakościową, tylko cenową. I niestety to jedno z drugim nie współgra.
1: No właśnie, jedno z drugim nie współgra, ale tutaj słyszymy, że Polska złożyła przecież skargę do TSUE. I jakie my jeszcze mamy? Czy mamy jakiekolwiek narzędzia, żeby powstrzymać? Nie wiem, czy Polska mogłaby zupełnie przestać importować tę żywność? No nie mogłaby. A czy w ogóle, może inne pytanie, czy w ogóle jest wola polityczna, aby realnie cokolwiek z tym zrobić, czy raczej powinniśmy powiedzieć już sobie wprost, że tej woli nie
2: ocenie,
1: ma.
2: W mojej ocenie nie ma żadnej woli politycznej, żeby cokolwiek z tym zrobić, bo czas na to był, ta skarga to są tylko ruchy pozorowane i próba Polskiego Stronnictwa Ludowego, próba odzyskania głosów na wsi, które stracili i mam nadzieję, że bezpowrotnie, kompletnie się z tym nic nie wydarzy, to ta skarga będzie, quasi skarga, bo to nawet nie jest formalnie skarga, nie będzie, będzie zaopiniowana, nic więcej się z tym nie stanie, umowa Mercosur stała się niestety faktem i dopuścili do tego politycy zarówno Prawa i Sprawiedliwości, którzy to zaczęli, jak i Koalicji Obywatelskiej i PSL.
1: No właśnie, powiedział pan, że PSL straciło, no tę wiarygodność, chyba tak trzeba to nazwać i to prawda, partia, która była najbliżej rolników przez wiele lat. Prawo i Sprawiedliwość straciła, o tym słyszeliśmy wielokrotnie, bo rolnicy czuli się też oszukani. Dzisiaj Platforma, powiedzmy wprost, jakby no nie robi nic, bo może to jest ta strategia, którą się przekłada na każdy jakby segment ważnych gałęzi gospodarczych. A kto w takim razie ma mówić głosem rolników? Czy w ogóle rolnicy dzisiaj mają jakąś reprezentację i jest ktokolwiek, kto realnie mógłby zawalczyć o te podstawowe prawa, aby po prostu ta branża no, przetrwała?
2: Mają i tym głosem jest Konfederacja. W naszych szeregach, w szeregach partii jest bardzo wielu rolników, zarówno i w Nowej Nadziei, jak i w Ruchu Narodowym. I razem mówimy jednym głosem, bo my doskonale rozumiemy, jakie są potrzeby. Mówimy też bez ogródek. No, pewne rzeczy da się zrobić, niektórych nie. Umowy z Mercosur już prawdopodobnie nie zerwiemy, ale możemy dalej jako Polska walczyć o lepszą wspólną politykę rolną dla naszego kraju, o lepsze dopłaty i nie udawać i nie robić pozorowanych ruchów, jak robi to chociażby PSL.
1: Państwo mówicie, bardzo dużo mówicie o takim no, patriotyzmie gospodarczym, to prawda, w swoich szeregach macie na pewno sporo merytorycznych osób, ale tutaj znowu krytycy mogą powiedzieć i co z tego, wciąż jesteście za mali, żeby cokolwiek zrobić, żeby mieć sprawczość, potrzebujecie się z kimś dogadać, czy już w kuluarach są prowadzone takie rozmowy, z kim można by to zrobić, albo może z kim na pewno byście nie weszli w koalicję?
2: My z całą pewnością chcemy budować naszą formację polityczną, konfederację jak najmocniejszą, iść jak najszerszym frontem, budować siłę. Po to, aby osiągnąć jak najlepszy wynik w wyborach, do czego zachęcam, aby nas wspierać i finalnie głosować na kandydatów konfederacji, po to, żebyśmy mieli lepszą moc przetargową, tak to nazwę, czy większą moc negocjacyjną po wyborach. Bo tak naprawdę wtedy zobaczymy, jak to będzie wszystko poukładane na tej naszej politycznej szachownicy. Im więcej będziemy mieli bierek, tym będziemy silniejsi, tym bardziej będziemy mogli realizować postulaty, które wspólnie z wyborcami wypracowujemy, chociażby w projekcie 27, który wystartował i mówi o różnych dziedzinach naszego życia, o rolnictwie też.
1: Silniejsi też bylibyście państwo razem z ugrupowaniem pana Grzegorza Brauna z jego koroną. Te ostatnie sondaże wskazują na to, że to jest jedyna... też sama Konfederacja no zyskuje, ale tutaj jeżeli chodzi o partię pana Grzegorza Brauna, no to jest taki najwyższy skok. No i też sporo ostatnio mówi się o pewnym rozłamie czy o różnych wizjach Konfederacji między dwoma no, najmocniejszymi tutaj głosami, czyli dwoma liderami, panem marszałkiem Krzysztofem Bosakiem, panem posłem Sławomirem Mentzenem, to jak to wygląda? To jest poważna kłótnia? To jest...
2: To od początku. Rozstanie Konfederacji z Grzegorzem Braunem, obu formacjom i panu Grzegorzowi Braunowi i całej Konfederacji wyszło na dobre. Bo tak jak pewne zachowania i ten polityka happeningowa, którą uprawia Grzegorz Braun, szkodziła całej formacji Konfederacji, tak po rozstaniu okazało się, że my zyskaliśmy i pan Grzegorz Braun zyskał. Wszyscy są zadowoleni. U nas Konfederacja składa się z dwóch partii. To jest Ruch Narodowy, Nowa Nadzieja, gdzie różnie rozkładamy akcenty. Ruch Narodowy, bardziej te narodowościowe, co jest oczywiste, my bardziej te gospodarcze, liberalne, podatki. I razem wypracowujemy zdanie. Tak, czasami mamy różne zdania na wiele tematów, ale to na tym polega, żeby właśnie funkcjonować w atmosferze profesjonalizmu, zdrowego rozsądku i wypracować spójne zdanie. To, że pojawiają się czasami różne opinie, w każdej partii się pojawiają. Tak samo w Nowej Nadziei, między członkami w Ruchu Narodowym, ale nie wywlekamy też tych wszystkich sytuacji na zewnątrz. Tak jak mówiłem, idziemy wspólnie i dla tych, którzy się martwią, czy Konfederacja się rozpadnie, czy nie, no to mam jedną informację, Konfederacja się nie rozpadnie.
1: To jest jedna informacja, skoro mowa o tych różnicach w takim postrzeganiu przyszłości strategii partii, to przyjrzyjmy się teraz Prawu i Sprawiedliwości. No i bardzo głośna sprawa, mocno akcentowana szczególnie przez rząd, czyli sprawa pana ministra Zbigniewa Ziobry. No i sporo podziałów także wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan ocenia te, z jednej strony, decyzję pana ministra o tym, żeby jednak z Polski wyjechać, uciec jakkolwiek, tak? Niech każdy sobie to interpretuje jak chce, ale aby jednak nie stawić się i nie wziąć pewnej, nie zmierzyć się z tematem, nazwijmy to tak w sposób.
2: Uważam, że to duży błąd ze strony Zbigniewa Ziobro, że nie przyjechał do Polski i nie staje przed wymiarem sprawiedliwości. Przypominam, że to on naważył tego bigosu i teraz powinien go zjeść. On był jednym z współtwórców, jeżeli tak można powiedzieć, takiej deformy wymiaru sprawiedliwości, ale też widzę, że i obecna władza ten wymiar sprawiedliwości, ten chaos w wymiarze sprawiedliwości tylko pogłębia. No, zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w Polsce szoruje po dnie. Ale były minister sprawiedliwości, obecny poseł na Sejm, powinien przyjechać w Polsce i stawić temu wszystkiemu czoła. A historia oceni, kto miał rację.
1: Czy to może osłabić Prawo i Sprawiedliwość w wyborach za dwa lata, czy może jednak jest to trochę rozdmuchana, jakby, że przywiązujemy, czy oponenci Prawa i Sprawiedliwości obecnie rządzący przywiązują zbyt dużą wagę do tej sprawy?
2: Czy to będzie miało wpływ na wybory? Nie wiem, to trudno powiedzieć, do wyborów jeszcze jest sporo czasu, ale na pewno sytuacja, jaka jest związana ze Zbigniewem Ziobrą, jest obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, no z tym, że nie, jakby to nie jest mój problem, bo jestem w innej formacji i problemy wewnętrzne innych partii mnie zwykle po prostu nie interesują.
1: A, to bardzo ciekawe, bo to nie chcę mówić, że to jest nie państwa problem, ale trochę to wszystko są naczynia połączone jednak i pewnie śledzi się, co tam się dzieje wewnątrz partii.
2: Nie, śledzimy oczywiście, ale nie spędza mi to snu z powiek, po prostu obserwuję, wyciągam własne wnioski, ale też jestem daleki od komentowania, co się dzieje u koleżanek, kolegów w innych formacjach.
1: To bardzo dobrze, bo aby dobrze sprawować władzę, być podmiotowym, no to dobrze jest po prostu być wyspanym, wypoczętym i dobrze, aby się nie rozdrabniać na poszczególne tematy, no ale w porządku. To jeszcze na zakończenie. Może niech pan wybierze jeden z tematów, który jest ważny, istotny, a o którym powinniśmy porozmawiać, albo nie będę panu oddawała tutaj w takim razie swojej roli. Ja podpytam kwestie też międzynarodowe i to, jak pan śledzi to, co się dzieje obecnie na Bliskim Wschodzie, ale to, co się przekłada na sytuację tak naprawdę i przedsiębiorców, i rolników, bo wracamy do kwestii cen surowców energetycznych, do bardzo niestabilnej sytuacji. Jak pan obserwuje to wszystko, to jakie pan ma refleksje? To już nawet może być nie tylko pytanie do pana, jako do
2: pytanie
1: polityka
2: otwarte.
1: Konfederacji, ale otwarte po prostu jako do mieszkańca Europy, mieszkańca Polski.
2: Mam nadzieję, że ta sytuacja, która teraz jest na świecie, uświadomiła wielu mieszkańców Polski, wiele Polek i Polaków i chyba tak się dzieje, że czas zacząć być poważnym państwem, że czas walczyć o swoje interesy, że czas stawiać własne warunki. Obojętnie, czy rozmawiamy z naszymi sąsiadami mniejszymi, większymi, czy z sojusznikiem zza oceanu. Bo tylko polityka międzynarodowa to jest bardzo twarda gra, gdzie albo jesteś mocny, albo się stawiasz, albo potrafisz grać, albo jesteś uległy i robisz sobie zdjęcia, klepią cię po ramieniu, ładnie się uśmiechasz i nic z tego nie ma. Mam nadzieję, że te wydarzenia, które obecnie są na świecie, naród zaczynają skłaniać do refleksji. Mam nadzieję, że i klasa polityczna dojdzie do takiego wniosku, że my na świecie mamy interesy Polek i Polaków, a nie mamy przyjaciół, no parafrazując przysłowie pewnego Anglika.
1: Pewnego bardzo znanego i charyzmatycznego Anglika, który miał strategię. Czy jest jakieś państwo, ostatnio czytałam taką książkę na temat wpływów francuskich i brytyjskich właśnie na Bliskim Wschodzie. Tam bardzo często byli cytowani przywódcy amerykańscy i brytyjscy. No i na końcu drogi też trochę była taka konkluzja, że Izrael jednak ma i prowadzi pewną wielką strategię. Ona jest bardzo kosztowna, ona może wywoływać wielki sprzeciw, ale jednak jest konsekwentny w tym i jest w stanie ponieść koszt tych decyzji. Czy Polska mogłaby na przykład brać, czy Polska mogłaby wziąć przykład z takiej strategii Izraela, czy jednak tutaj Konfederacja stoi po takiej stronie, że nie powinno być aż takich podwójnych standardów, że o zbrojeniach wojennych należy mówić i to jest przekroczenie pewnej linii?
2: No tak, mordowanie dziesiątek tysięcy cywilów, kobiet, dzieci, matek, to są zbrodnie przeciwko ludzkości i nie można tego nazywać polityką regionalną, jak zrobił to nasz minister spraw zagranicznych. Uważam, że to były skandaliczne słowa. Z Izraela można brać przykład, nie z tego jak, co robią, absolutnie nie, ale można brać przykład z tego właśnie, że są konsekwentni, z tego jak budują swoją armię, bo wydajemy mniej więcej tyle samo pieniędzy, mamy takie same budżety jak Izrael i Polska na obronność, a ich armia jest o dwie długości świetlne przed nami, a my też jesteśmy w niełatwym położeniu. Mamy potężnego wroga za wschodnią granicą, z którym już od setek lat wojujemy i w doktrynie wojennej rosyjskiej jest to, aby najlepiej ich granica wpływów, a najlepiej państwa była na odrze, na co my sobie oczywiście pozwolić nie możemy. Więc kopiowałbym te dobre wzorce w zarządzaniu pewnymi sektorami, ale absolutnie nie implementowałbym polityki, jaką uprawia Izrael.
1: Powiedział pan Marcin Możdżonek, polityk Konfederacji, także członek Rady do Spraw Klimatu, Energii i Środowiska przy prezydencie Karolu Nawrockim. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I tak, drodzy państwo, 14:49, a w studiu jest dr Krzysztof Jabłonka, a to oznacza, że czas na...
0: Gawęda historyczna.
3: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kalendarium, jak zwykle, gdy mnie tutaj dopuszczą do głosu. A więc, drodzy Państwo, 14 maja 1549 roku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla krakowian. Bunt Żaków. Żakowie zbuntowali się z powodu posponowania i awantur, jakie wybuchły. Jedna szkoła napadła na drugą i zostali źle osądzeni. Zygmunt August interweniował, ale w proteście Żacy opuścili Kraków. Powstała z tego piękna opera Różyckiego, opowiadająca o tym, jak Żakowie wyszli z miasta, a Jan Matejko namalował ich na płótnie. W 1607 roku, 14 maja, założono w stanie, który nazwano na cześć królowej Elżbiety I, Virginią, miasto Jamestown. No, to było oczywiście na cześć nowego króla, którym był James I Szkocki, czyli Jakub. W 1772 roku, to już tu była mowa przede mną, zaczął się pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej, w tym Polski. Tak jest prawidłowe określenie, pani Julia Tasbier to wprowadziła. Rozbiór dotyczył całej Rzeczpospolitej, w tym nas. Mówienie rozbiór Polski jest oczywiście sloganem i to tak nam łatwo przychodzi, że nie dostrzegamy, że Litwa też była rozebrana, a już o Ukrainie nie mówiąc. No, chociażby Podole trafiło wtedy do Austrii i tak dalej, a Białoruś do Rosji. No, a my oczywiście straciliśmy Pomorze. A w 1792 roku, kolejny akt dramatu. Targowica nad Siwuchą. stała się symbolem. No, oczywiście sama Targowica pojęcia nie miała. To było targowe miasto po prostu na samej granicy z Rosją. Wtedy już Rosja wyrwała ten obszar Turcji. Wcześniej tam był Jedysan, taka pusta ziemia. I przenieśli się po prostu z Petersburga, gdzie ich zawiązano 27 kwietnia na granicę, żeby wezwać do pomocy armię rosyjską. No ona miała zaprowadzić porządek, bo ta szlachta to w ogóle rozhukała się. No i tu jakąś konstytucję wymyśliła, która w ogóle zagrażała wolnością, a Suchorzewski no mało własnego syna nie porąbał z rozpaczy, że będzie w niewolnej Polsce żył. Zobaczmy, jak potężna aberracja nastąpiła. Skutek był jaki? 18 maja przekroczyli Rosjanie Dniestr. Stoczono pierwszą bitwę pod Serbami 18 czerwca, pod Zieleńcami 18 lipca, pod Dubienką, gdzie z kolei Kościuszko bronił przejścia nad Bugiem. W 1796 roku w Szkocji wynaleziono szczepionkę, krowiarkę, którą nazwano wakcyną. Wak, krowa. I w ten sposób zaczęła się epoka szczepienia dzieci. Zresztą jest ciekawe, że ów wynalazca, niestety nie zanotowałem, jak się nazywam, ale można sprawdzić, zaszczepił własnego syna.
1: No proszę, jeden chciał porąbać, drugi zaszczepił, czyli wszystko jest, bilans jest
3: więc,
1: zachowany.
3: Tak, więc jakiś bilans był, zaryzykował i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Rzeczywiście wakcyna do dzisiaj działa. W 1804 roku wyruszyła z Kansas City, żeby było ciekawiej, Kansas City nie leży w stanie Kansas, tylko w Missouri. Wyruszyła wyprawa dwóch oficerów, dwóch kapitanów, kapitan Lewis i Clark. Cóż oni takiego zrobili? No, piękny film Amerykanie nakręcili. 3 lata wędrowali przez całe potężne ziemie Luizjany, tak to się wtedy ładnie nazywało, którą Jefferson kupił od Napoleona. Za 3 miliony tamtejszych dolarów, to pewnie będzie ze 60 obecnych, no ale obszar był ogromny, nie wiadomo było, gdzie się kończy, no i wiecie państwo, dokąd doszli? Do Pacyfiku.
1: Niesamowite.
3: I tam zawiesili gwiaździsty sztandar, no miał on wtedy 15 gwiazdek, ale było z zapowiedzią, że te ogromne obszary do rzecza Missouri i Mississippi staną się Stanami Zjednoczonymi, że będą się tam rodzić kolejne Stany. Mało kto wie, że w 1809 roku z 2 na 3 maja wybuchło majowe powstanie poniatowskie. Czyli w wojnie z Austriakami księcia Józefa Poniatowskiego, który dzielnie wstawał w jednym szeregu z żołnierzami pod Raszynem, nagle po drugiej stronie Wisły wybucha powstanie, które 14 maja, czyli dziś, wyzwoliło Lublin. Mówi się o tym, że tam wojsko weszło. Wojsko zanim weszło, to już Lublinianie witali go, bo rozbroili. Najczęściej miało to przebieg gwałtowny, ale bezkrwawy. To znaczy im lepiej zaskoczono, tym mniej było ofiar, nawet po stronie tych, których rozbrajano. W 1901 roku, 14 maja, ze szpitala świętego Mikołaja Cudotwórcy w Peterburgu uciekł Józef Piłsudski. Był taki lekarz Mazurkiewicz, który zatrudnił się tam. Przyjęto go owszem. To był szpital dla wariatów, którego to udawał Józef Piłsudski tu w Cytadeli. Ale do zbadania go, czy aby nie udaje, wysłano lekarza, który był buriatem z pochodzenia. A Piłsudski siedział na Syberii właśnie w Buriacji, w Tundze. To jest piękna dolina tuż za Bajkałem. Właściwie z naszej strony to przed Bajkałem. I tam żyli buriaci. On znał kilka słów i on się odezwał do tego właśnie lekarza po buriacku. Ten do niego też. No i potem jeden oko zrobił, drugie oko i w porządku wypisał mu, że wariat straszny. Podsumować można krótko. Żeby udawać wariata, trzeba nie być głupim.
1: A, no właśnie. To panu jest... by to bardzo dobrze wychodziło, bo pan jest wybitnie, wybitnie mądry, panie doktorze.
3: Nie, ja tylko takiego udaję.
1: Nie.
3: Ale trzeba by nie być głupim, żeby udawać
1: ale
3: mądrego.
1: Ale teraz ci biedni buriaci są wykorzystywani
3: tak,
1: w wojnie,
3: tak,
1: prawda?
3: Niestety kobiety tam bunt wywołały, 20 tysięcy młodych chłopaków zginęło.
1: Tak.
3: Za bezdurno, bo co im szkodzi Ukraina?
1: Jak mięso armatnie, tak.
3: Nas wysłać na Koreę na przykład, albo gdzieś. No to ich spotkało, pamiętajmy, żeby tak nie było, Polacy wywołali 2 kolejne powstania, przecież listopadowe lipcowe było, żeby nie zgnębić Belgii, a styczniowe, żeby nie iść na Kaukaz. Ale jedźmy dalej. W 1908 roku, tuż po odzyskaniu suwerenności, bo Norwegowie jednak niepodległość odnoszą do 1814 roku, wyruszył z Norwegii sterowiec Norge. No, piękna nazwa, Norwegia po norwesku, gdyby ktoś nie wiedział, kierowana przez...
4: Myślę, że większość osób nie wie, czy ja na pewno.
3: Nie, nie, no, no oczywiście komunikat dla najgłupszych, jak ktoś powiedział. Amundsen kierował i przefrunął on z wiatrem. Zresztą sterowiec prawdopodobnie inaczej nie za bardzo mógł. Nad biegunem północnym i doleciał do Alaski. To było pierwsze zjawienie się. No Amundsen nie mógł dotrzeć do bieguna północnego. Zdobył południowy nieco później, ale przynajmniej nad nim przeleciał. W 1926 roku zakończył się przewrót majowy. Przewrót majowy zakończył się tak, jak powinien się zacząć, czyli ustąpieniem prezydenta i rządu Wincentego Witosa, trzeciego z kolei rządu, który był no, prowokacyjnie powołany. Sam Witos był dość przyjacielski i nie miał takich awantur dużych wtedy jeszcze z Piłsudskim. Najgorszy był sztab wojskowy, który za nim stał. Ci rzeczywiście zamierzali się rozprawić z tak zwaną Piłsudczyzną raz na zawsze, zrównując ich, no przynajmniej z ziemią, jeśli nie z podziemiem. Ale co jest ciekawe, głową państwa według konstytucji przyjętej w marcu 21 roku został Maciej Rataj. To były jego imieniny. Dzisiaj jest Macieja. Więc Maciej został po raz drugi głową państwa i przekazał wtedy Piłsudskiemu misję utworzenia rządu. Został nim profesor Kazimierz Bartel z Lwowa. W 1940 roku został zatopiony bombami wspaniały nasz transatlantyk MS Chrobry w fiordach Norwegii. Dokładnie w którym fiordrze nie pamiętam, ale obok niego też na początku maja zatopiono ORP Grom w Rombakenfjordzie, więc to gdzieś niedaleko. Ale żeby już nie było tak smutno, to tego samego dnia tu w Warszawie urodziła nam się kto? Marta Lipińska. Kocham pana, panie Sułek. Cicho tam. No więc to jest ona, no to jest genialna aktorka, wspaniała gospodyni z rancha. No więc mamy wspaniałą perłę na dzisiejszy dzień, której
4: składamy.
3: To prawda
4: i mamy pozytywną informację tak. Na koniec i bardzo...
3: Ale czekaj, jeszcze trzy, no ja pozwól mi. Układ Warszawski się zawiązał. 8 demoludów tutaj postanowiło w 1955, a w 1973 wystrzelono Skylab, czyli laboratorium kosmiczne. W 1983 zmarł zakatowany wcześniej Grzegorz Przemek. A w 1984 miała premierę Seksmisja.
4: O proszę.
3: Czyli... Proszę, Kopernik była kobietą. W 1998 zmarł Frank Sinatra, The Voice. To ten głos, jak o nim mówiono. A w 2005 roku na placu, no dzisiaj już wiemy, na rondzie de Gaulle'a odsłonięto pomnik Charlesa de Gaulle'a w Warszawie. W 2020 zmarł nam kapitan Jaskuła, który jako trzeci samotnie opłynął świat. Dziękuję państwu
4: niesamowite.
3: Za uwagę.
4: Bardzo serdecznie dziękuję. A teraz jest kapitan Baranowski, który też zresztą już opłynął świat i on tak. Jest teraz w samotnej podróży. Po raz trzeci to robi. Już ma 80 lat. Niesamowita historia.
3: Ale jakie doświadczenie.
4: Prawda?
3: Tak.
4: Fajnie. To jest...
3: On opłynął oczywiście wcześniej, tylko on zawijał oczywiście do portów. On jako pierwszy opłynął świat, a Jaskuła zrobił to bez zawijania do portów. Mm-hmm. Po prostu omijając już wszystkie porty. I stąd się stał trzecim. Pierwszy był oczywiście Chichester, znany żeglarz brytyjski. No, Wielka Brytania króluje na morzach.
4: A też mieliśmy jakąś kobietę, która ja nawet ostatnio wyczytałam, tylko która
3: tak.
4: Jako pierwsza opłynęła.
3: W kobiecym, tak. W kobiecym wyścigu. Ja też nie pamiętam jej nazwiska, aczkolwiek powinienem zapamiętać, ale już na czubku, tylko że dzisiaj nie są jej urodziny.
4: To prawda. Doktor Krzysztof Jabłonka, bardzo panu dziękuję za kalendarium.
3: Życzę wszystkiego najlepszego.
4: I my panu również bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Krzysztof Jabłonka, minutka po godzinie 17:00. To była Gawenda Historyczna.
0: Gawenda Historyczna. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
5: Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza, największej wyższej uczelni w Europie. W przemówieniu do profesorów i studentów papież zapewnił, że dociekanie prawdy jest w istocie poszukiwaniem Boga. Arcybiskup Tomasz Grysa został nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. To największa uczelnia w Europie. Aktualnie liczy ponad 120 tysięcy studentów. Papież rozpoczął swą wizytę od modlitwy w kaplicy uniwersyteckiej i podkreślił, że poszukiwanie prawdy prowadzi do Boga.
6: Kto bada, kto studiuje, kto szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga i spotka Boga. Odnajdzie Go właśnie w pięknie stworzenia, w wielu formach, w których Bóg zechciał odcisnąć swoje piętno we wszystkim, czym jesteśmy, przede wszystkim jako synowie i córki Boga, istoty stworzone na Jego podobieństwo, ale także w Jego stworzeniu.
5: Zwracając się do profesorów Uniwersytetu La Sapienza, papież podkreślił, że nauczanie jest formą miłosierdzia. Jest ono szczególnie potrzebne w świecie takim jak nasz, zniekształconym przez wojny i wrogie propagandy.
6: Jest to zanieczyszczenie rozumu, które z płaszczyzny geopolitycznej przenika do relacji społecznych. Uproszczenia, które z innych tworzą wrogów, trzeba zatem korygować, zwłaszcza na uniwersytetach, poprzez uznanie złożoności świata i mądre korzystanie z pamięci.
5: Papież wezwał młodych, by nie ulegali rezygnacji. Podkreślił, że historia nigdy nie wpada bezpowrotnie w ręce śmierci, ale cokolwiek by się nie działo, zawsze jest strzeżona przez Boga.
6: Nie możemy ukrywać, że wielu młodych ludzi cierpi. Każdy przechodzi przez trudne okresy. Niektórzy mogą jednak odnieść wrażenie, że one nigdy się nie kończą. Dzisiaj wynika to coraz bardziej z szantażu oczekiwań i presji wyników. Jest to wszechobecne kłamstwo wypaczonego systemu, który sprowadza ludzi do liczb, eskalując rywalizację i pogrążając nas w spirali niepokoju.
5: Leon XIV wskazał młodym przykład swego duchowego mistrza, świętego Augustyna. Był niespokojnym młodzieńcem, popełnił poważne błędy, nic jednak nie zdławiło w nim pragnienia piękna i mądrości, powiedział Ojciec Święty. Leon XIV mianował Polaka, arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Do tej pory był nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze, Seszelach i Mauritiusie oraz papieskim delegatem na Komorach. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, arcybiskup Grysa nie ukrywał wzruszenia w związku z zakończeniem misji na Madagaskarze.
7: Madagaskar, jak wiadomo, jest związany z Polską, chociażby przez wizytę świętego Jana Pawła II. Myślę w szczególności o tych wszystkich polskich śladach, które tam są, w błogosławionym Janie Bejzymie. To są wszystko elementy, które w jakiś sposób przygotowały mi drogę na Madagaskar. Teraz będę starał się poznać i też pokochać nowy kraj i nową misję, którą Ojciec Święty mi zleca. I proszę wszystkich o modlitwę.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Drugi tytuł to jest mój ukochany i bardzo bliski kolega Czesław Niemen. Nazywał się naprawdę na początku Wydrzycki, nawet jakieś takie południowoamerykańskie rzeczy nagrywał na wybrzeżu, ale był mi bardzo bliski wyjątkowo, także osobiście, ponieważ akurat stanowiliśmy to samo pokolenie i działaliśmy w tym samym czasie na tych samych festiwalach i tak, byliśmy razem w Paryżu. W paryskiej Olimpii z programem Grand Music Hall de Varsovie, który właśnie Czesław zaczynał słynną pieśnią swoją wspaniałą Sen o Warszawie. Ale dopiero za rok, w 67 roku, zaśpiewa na festiwalu w Opolu Dziwny jest ten świat. Tamtego roku komisja artystyczna postanowiła, że głosowanie jurorów odbędzie się jawnie. I ja pamiętam jak dziś, że jeden z głównych krytyków prasowych, niech mu ziemia lekką będzie, dał 0 punktów dla Czesia Niemena. A ja do dziś dnia, kiedy słucham utworu Dziwny jest ten świat, nadziwić się nie mogę, ile w tym jest głębi mądrości, jaka jest wielka potrzeba takiego myślenia. Śpiewa Czesław Niemen.

0: 17 piętro.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: Gen Wolności.
3: Młodzież w walce z komuną.
4: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
5: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
6: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
1: Po reklamie.
7: Popołudnie Wnet.
8: 17.11, a teraz drodzy Państwo, zaproszę Was do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadził Jakub Pilarek, czyli to oczywiście dziennikarz Radia Wnet, gospodarz podcastu Prawodajnia. A to była rozmowa z panią sędzią Kamilą Borszowską-Moszowską, która ponownie sięga do stenogramów prac Komisji Konstytucyjnej z 1995 roku i wydobywa, co o wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego mówili wówczas profesor Andrzej Zolli, a także przyszły prezydent Aleksander Kwaśniewski. Posłuchajmy rozmowy.
9: Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska. Dzień dobry pani sędzio.
10: Witam panie redaktorze, witam radiosłuchacze.
9: Pani sędzio, wczoraj był bardzo burzliwy dzień w Trybunale Konstytucyjnym. Zapadły tam dwa orzeczenia dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, to pierwsze, i drugie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Chciałem porozmawiać o tym drugim, bo jednak Trybunał Konstytucyjny to jest chyba taki najbardziej palący w tej chwili punkt, jeśli chodzi o polskie organy konstytucyjne. Trybunał orzekł, że prezydent nie jest związany przyjęciem ślubowania, tak, od wybranych przez Sejm, no właśnie kogo? Sędziów? Pani sędzio? Czy osób wybranych na stanowiska? Kim są dla pani te osoby, które wybrał Sejm? Czyli sędziak, mówię sędzia sądu, były sędzia sądu powszechnego Krystian Markiewicz i te pozostałe osoby. Kim oni są?
10: No właśnie, panie redaktorze, tutaj się chyba w tym zakresie zgadzamy, że to Sejm niewątpliwie wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a objęcie urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to są dwa różne momenty. I to, co dzisiaj, o czym orzekł dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, wczoraj rzeczywiście, panie redaktorze, tak te dni biegną bardzo szybko, to nie jest w ogóle odstępstwo od wcześniejszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, bo przecież w wyroku K34/15, w składzie, który nie jest kwestionowany, tak, w ogóle, Trybunał Konstytucyjny już raz powiedział, że obowiązek prezydenta dotyczący odebrania ślubowania nie ma charakteru absolutnego. Co to oznacza? Że co do zasady, oczywiście pan prezydent ma obowiązek odebrać ślubowanie. Natomiast jako ten najwyższy strażnik konstytucji ma z drugiej strony powinność właśnie zbadania tej sytuacji i powstrzymania się, rozwiania pewnych wątpliwości, jeżeli ma, które są związane z tym wyborem dokonanym przez Sejm. I tak też właśnie powiedział w tym wczorajszym wyroku Trybunał Konstytucyjny, wskazując na to, że oczywiście to są wyjątkowe sytuacje, ale pan prezydent ma takie prawo, żeby się z tym wstrzymać. I to też bardzo istotne w kontekście tej sytuacji, którą my teraz mamy, że przecież pan prezydent nie odmówił odebrania ślubowania od tych czterech sędziów, którzy jeszcze tego ślubowania nie złożyli. I oni, nie bacząc na to, że pan prezydent jest uprawniony do tego, żeby wstrzymać się z tą decyzją, sami sobie zorganizowali to ślubowanie, to oni zaprosili pana prezydenta na to ślubowanie i złożyli je przed marszałkiem Sejmu. I dzisiaj w ustnych motywach wyroku sędzia sprawozdawca bardzo dokładnie odnosił się do tych kwestii i wskazywał, że nie budzi wątpliwości, że przepis ustawy artykułu 4 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który posługuje się sformułowaniem wobec, to znaczy w obecności fizycznej pana prezydenta, i to pan prezydent jest tym podmiotem, który organizuje to ślubowanie i to on zaprasza określone osoby, żeby złożyły przed nim to ślubowanie. Co istotne również, Trybunał zwrócił uwagę, że przecież Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej już prawie 30 lat obowiązuje i nigdy nie było takiej sytuacji, żeby to marszałek Sejmu uzurpował sobie prawo do odbierania takiego ślubowania. Warto też zaznaczyć, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny badał te kwestie związane z właśnie nie tylko samym obowiązkiem ślubowania, ale też kwestie związane z możliwością uregulowania sposobu i trybu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w uchwale Sejmu. Co prawda w tym zakresie postępowanie Trybunał Konstytucyjny umorzył i nie poznaliśmy dzisiaj przyczyn tego umorzenia, dlatego że są zdania odrębne, więc tutaj tylko tak sygnalizuję. Ale wracając jeszcze do tego dzisiejszego pierwotnego, jakby najważniejszego elementu. Dlaczego powiedziałam...
9: Wczorajszego, pani się czasu przeszło.
10: Oj, tak, tak. Panie redaktorze, rzeczywiście wczoraj się bardzo dużo działo, bo i ten KRS i tak rzeczywiście te dni mijają tak szybko, panie redaktorze, że człowiek sobie nawet nie zdaje z tego do końca sprawy. I to ma ta kwestia związana z tym, że pan prezydent to ma takie prawo i to prawo jest istotne z tego punktu widzenia, że taka osoba, która jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ona nie obejmie tego urzędu bez złożenia tego ślubowania, jest istotne z punktu widzenia tego, że doszło do pewnego rodzaju wadliwości w powoływaniu tych sędziów. Dlaczego pozwalam sobie taką tezę postawić? Bo jak to pan redaktor wie, ja to tak lubię sobie sięgnąć do historii. I oczywiście, tak jak kiedyś rozmawialiśmy o KRS-ie, tak teraz sięgnęłam do biuletynów Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego i to nawet ten biuletyn 25 z 95 roku, czyli ten sam, który był między innymi dotyczący KRS-u, zawiera rozważania i tak naprawdę stanowisko posłów, którzy byli członkami tej komisji, którzy mówili o tym, czy na pewno tych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego powinien wybierać Sejm.
9: Mówimy, powtórzmy, o roku 1995, przed uchwaleniem Konstytucji.
10: Tak, dokładnie. Nasi ojcowie Konstytucji zastanawiali się nad tym i padł taki pomysł pana senatora wówczas Piotra Andrzejewskiego, który powiedział, że no dobrze by było, żeby sędziów do Trybunału Konstytucyjnego jednak powoływały różne podmioty. To ta procedura mogłaby być taka trochę podobna, jak mamy w KRS-ie, tak? Że mamy przedstawicieli takich, takich, takich. I było to rozważanie w trakcie tych obrad. I pojawiło się takie stwierdzenie ówczesnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, profesora Andrzeja Zolla, który powiedział, że no nie, nie, zostawmy to, że to Sejm ma wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo przecież nie ma obawy o to, że oni będą w jakikolwiek sposób politycznie tutaj uwiązani, że nie będą mieli tej cechy niezależności. I dlaczego? I profesor Zoll mówi, bo przecież po to jest indywidualna 9-letnia, tak długa kadencja i po to jest zasada ciągłości Trybunału Konstytucyjnego, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. I wprost tam takie pada stwierdzenie, ja sobie dzisiaj pozwoliłam na portalu X wskazać właśnie te fragmenty tych stenogramów, gdzie profesor Zoll mówi, że no maksymalnie jedna, dwie osoby mogłyby być wybierane jednocześnie. A jaką mamy sytuację? My od 2 lat mamy taką sytuację, że mimo powstawania...
9: Przepraszam, pani sędzio, wpadnę słowo. To wyjaśnimy, bo też to może nie być jasne dla słuchaczy. Tam miała miejsce taka sytuacja po uchwaleniu Konstytucji, że Trybunał Konstytucyjny, który istniał już wcześniej, prawda? To nie było ciało powołane.
10: Tak.
9: Tam kadencje nie zostały wyzerowane,
10: nie
9: prawda?
10: Nie, to nie było tak, właśnie.
9: Że wraz z nową Konstytucją startuje to wszystko od nowa, tylko ci sędziowie z tego starego Trybunału...
10: Kończyli swoje kadencje.
9: I w tym kontekście ta wypowiedź, rozumiem, profesora Zolla padła, tak? On po prostu z tego wnosił, że tu będzie zawsze zakładka, tak?
10: Tak, to znaczy, bo chodziło o to, żeby tak konkretnie proponowano, żeby część wskazywał pierwszy prezes Sądu Najwyższego, jak tam miał być też wskazywane, miały być osoby przez prezydenta, żeby właśnie nie było tej sytuacji, że jest jakaś taka, no bo czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny i skąd pojawiają się takie wątpliwości? No, Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgodności przepisów uchwalanych przez Sejm. No i mamy taką sytuację, że no, organ, który jest kontrolowany, wybierać osoby, które będą go kontrolowały. No trochę absurdalna sytuacja, prawda? Na pierwszy rzut oka. No i właśnie z tego między innymi pan senator Piotr Andrzejewski, ale też były tam też inne osoby, które się przychylały do tego stanowiska i wtedy właśnie pojawiła się wypowiedź profesora Andrzeja Zolla, mówi nie. Nie, tak nie będzie, dlatego że mamy 9-letnią kadencję, mamy indywidualne kadencje i mamy zasadę ciągłości. I to są najważniejsze dwie kwestie, które gwarantują niezależność Trybunału Konstytucyjnego. Potem powtarza to, jakby w kontrze do tych wątpliwości podnoszonych przez osoby, które chciały rozproszyć mandat tych sędziów powoływanych do Trybunału Konstytucyjnego, również przewodniczący komisji, pan poseł Aleksander Kwaśniewski, który mówi, nie, to są te dwa najważniejsze elementy. Więc dlaczego to jest takie ważne dzisiaj? Dlatego, że my przez ostatnie 2 lata mamy do czynienia z sytuacją, kiedy właśnie obecna większość parlamentarna doprowadziła do zaprzestania tej ciągłości pracy Trybunału Konstytucyjnego, bo powstawały kolejne wakaty, a nie były uzupełniane w takim zakresie, jak powinny.
8: I to, drodzy Państwo, była rozmowa z panią sędzią Kamilą Borszowską-Moszowską. Tę rozmowę przeprowadził Jakub Pilarek, a całość jest do znalezienia już teraz na portalu wnet.fm. 17.22. Pan Paweł Badzio dotarł już do studia na Placu Zamkowym. Dotarł także jego gość, to już teraz Państwu zdradzę. To będzie rozmowa z panem profesorem Tomaszem Grossem. Na pewno bardzo ciekawa na temat geopolityki, na temat geoekonomii, na temat być może Międzymorza. Także już teraz Państwa zachęcam. A ja jeszcze podziękuję. Tomasz Rosłoń zrealizował popołudnie w Radiu Wnet. Andrzej Karaś dbał o to, aby te rozmowy pojawiły się na portalu wnet.fm. Ksenia Parmańczuk trzyma rękę na pulsie, jeżeli chodzi o wiele rzeczy. I nagrywanie tych rozmów i umieszczanie ich później na naszych mediach społecznościowych. Też Państwa zachęcamy. Wnet.fm, także nasz YouTube. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Usłyszymy się jutro w poranku Wnet. Już teraz Państwu zdradzę o godzinie 8.30. To będzie rozmowa z panem Markiem Budziszem. Godzina 8.10. Pan minister Gramatyka z Polski 2050. Porozmawiamy także z panem doktorem Krzysztofem Winklerem z Warsaw Enterprise Institute. Także dużo ciekawych rozmów także w poranku Wnet. Do usłyszenia.
0: Popołudnie Wnet.

0: Piwo e-obuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modiwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
2: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
4: Po reklamie.

0: wojny think tanków.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Bodzio i wygłoszę właśnie w wojnach think tanków osobę chyba najwłaściwszą teraz, żeby te pole bitwy nam objaśniało. Tomasz Grzegorz Grosse, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panu.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: I to jeszcze dodam, profesor Belwederski, a nie byle jaki, socjolog, politolog i ekspert. My rozmawialiśmy około pół roku temu i wtedy padło z mojej strony takie pytanie, czy my możemy mieć wpływ na Europę w ten sposób, żeby ona jednak weszła na ścieżkę rozwoju, a nam to w żaden sposób nie zagrażało. Mówiliśmy o różnych koncepcjach, no a teraz pojawiła się odpowiedź profesora Grosse na ten temat i to w postaci też think tanków, bo ja uważam, że niektóre ważne książki pełnią rolę tych think tanków i pojawiła się książka Międzymorze z pod tytułem Geopolityka, Geoekonomia, Geokultura. Co najmniej kilka odpowiedzi tam się mieści w stosunku do tej rozmowy, która miała miejsce, jak mi się wydaje, ale te pytania będę powtarzał, więc to znaczy, jeżeli mielibyśmy jakiś wpływ na Europę, żeby pojawiła się na drodze rozwoju, bo trudno o takiej drodze rozwoju teraz mówić, i żeby ta droga rozwoju była również i dla nas satysfakcjonująca, to jaką strategię powinniśmy wybrać. Dodam jeszcze, że o tej potrzebie strategii pan wielokrotnie mówi i to we wstępie przede wszystkim.
2: Przede wszystkim Europa raczej się nie rozwija. Nie wchodzi na drogę rozwoju, tylko wręcz przeciwnie.
1: Tak jest.
2: Ma gigantyczne problemy. Druga rzecz jest taka, że my mamy bardzo niewielki, niestety, wpływ na to, jak funkcjonuje Unia Europejska, jeżeli myślimy w tym kontekście o Europie. A te elity, które tam mają coś do powiedzenia, ponadnarodowe, francuskie, niemieckie,

0: Rzecz jasna, oni chcieliby ten projekt rozwijać, ratować, odbudować. Ich pomysły są bardzo różne. Niektóre kompletnie nietrafione. Przecież polityka klimatyczna miała być takim mechanizmem podniesienia Europy, wyniesienia Europy. Jak to się zakończyło, to coraz bardziej widać. Więc te ich recepty na rozwój są różne i nie dają jakiejś wielkiej, spektakularnej gwarancji, że Europa rzeczywiście odbije się od dna. Jest też kilka pomysłów związanych z Europą, które mają, można by powiedzieć, skorzystać z tego potencjału, który tkwi między innymi w Międzymorzu, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej, po to, żeby właśnie odbudować tą starą Europę, czyli Europę Zachodnią. I też jest taki pomysł realizowany już przy różnych okazjach, żeby korzystając z taniej pracy tutaj w tym regionie, ogromnej pracowitości mieszkańców Międzymorza, też pomysłowości, kreatywności, żeby sięgnąć po te zasoby, żeby one wzmacniały to centrum w Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę starą Unię.
1: Ja bym do tej koncepcji pana profesora za chwilę powrócił. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o definiowanie bytu europejskiego, Unii Europejskiej, tutaj nie ma sporu między nami i ten spór, ja wiem, chyba jest nawet dosyć słabszy, bo ja mogę powiedzieć, że Unia Europejska z jednej strony to jest organizm, i tutaj się zastanawiam nad przysłówkiem, organicznie słaby, nieodporny i szokujące słowo, które pewnie nie powinno w dobrze wychowanym towarzystwie paść, to znaczy staje się Unia Europejska organizmem zacofanym. A z drugiej strony, niby to trudno pogodzić, ale jest to organizm, który odmawia, pisze pan to w swojej książce, to znaczy próbując zachować ten swój starą koncepcję, odmawia wartości zarówno zbiorowością, jak i realizacji wartości zarówno jednostkom, jak i zbiorowością, zmierza i tutaj nie zawahał się pan użyć nawet takiego słowa, że zmierza lub może zmierzać ku totalitaryzmowi. Także z jednej strony jest to organizm, który nie budzi naszego zaufania, a z drugiej strony jest zagrażający. Niby to są rzeczy, które nie można pogodzić, ale jednak, czy zgodzi się pan z tym określeniem i z tymi określeniami, które padły przed chwilą?
0: Odpowiadając na pana pytanie, mógłbym powiedzieć w ten sposób. Rzeczywiście Europa, ten projekt Unii Europejskiej, który dziś widzimy, jest bardzo silnie zideologizowany, podporządkowany, moglibyśmy powiedzieć, takiej lewicowej, centralistycznej, oświeceniowej, żeby nie powiedzieć jakobińskiej wizji, przebudowy bardzo gruntownej i na płaszczyźnie geokulturowej, czyli w sferze społecznej, w sferze idei, w sferze myśli poszczególnych Europejczyków, ale też w wielu innych obszarach. Czyli ten projekt centralizacyjny, odgórnie narzucający różnego rodzaju rozwiązania w różnych sferach, a karmiony bardzo silnie ideami, on jest pewną, nazwijmy to, wizją, która jest realizowana przynajmniej od kilkudziesięciu lat i również w naszej części Europy. Tylko że to już widać dziś, jest projekt, który w tej postaci nie ma szansy na realizację. Z kilku powodów. Po pierwsze, cywilizacja europejska, kultura europejska ma to do siebie, że takie projekty centralizacyjne, byśmy powiedzieli jakobińskie czy marksistowskie, one nie są w stanie zostać wprowadzone, bo zawsze ta cywilizacja produkuje gigantyczny opór, krytykę. To jest ta krytyka jest immanentną cechą kultury europejskiej, przynajmniej od czasów Hegla. Hegel zobaczył, że w dziejach Europy bardzo często mamy pewną tendencję do tego, że pojawia się pewna, on to nazwał teza, o charakterze, dzisiaj byśmy powiedzieli, geokulturowym. I ona się pojawiła wraz z integracją europejską w Europie Zachodniej. Ale w dziejach Starego Kontynentu zawsze pojawiała się wcześniej lub później w opinii Hegla antyteza. I tą antytezą, ten proces formowania antytezy, czyli pewnej alternatywy lub kontrpropozycji, a tak naprawdę buntu przeciwko temu mainstreamowi unijnemu, to już się pojawia w, praktycznie biorąc, w każdym państwie członkowskim i w naszej części kontynentu i po zachodniej stronie. W związku z tym my już mamy tą heglowską dychotomię. Tylko że Hegel na sam koniec mówił, że jeszcze nadejdzie taki etap, kiedy z tych dwóch elementów powstanie synteza. I tak naprawdę ja o tym akurat nigdy w ten sposób nie myślałem, ale moja książka na temat Międzymorza to jest właśnie próba uprzedzenia tej syntezy. Jak może wyglądać synteza? Czyli integracja regionalna, tak, to bierzemy z tej tezy, ale jednocześnie nie taka jak w Unii Europejskiej, kompletnie inna. Ja opisuję w tej książce, jak powinna wyglądać integracja europejska. I najlepiej z naszego punktu widzenia, żeby ona była tworzona, zapoczątkowana przynajmniej w Międzymorzu, czyli w naszej części kontynentu, a nie w Europie Zachodniej po raz kolejny.
1: Przemawia do mnie bardzo ta konstrukcja i to odwołanie się do Hegla. Ja przy tego typu konstrukcjach zawsze się martwię tylko o ten horyzont czasowy, to znaczy, żeby ta antyteza pojawiła się dosyć szybko, była dosyć wyrazista i doprowadziła do tej syntezy, która jakieś nasze aspiracje będzie realizować. No i skoro pytam się o czas, wszyscy powinniśmy się pytać o czas, to zapytam się o Tukidydesa, na którego pan się powołuje co najmniej kilka razy w tej książce, a to dlatego, że chcę się cofnąć rzeczywiście trochę do tyłu. Bo jeżeli ma pan rację co do ryzyka osi Berlin-Moskwa, to się pojawia w pana książce też i w pana myśli, możemy tak powiedzieć, szerzej. To trzeba by wrócić do tego, co polskie elity robiły przez ostatnie 30 lat. I może pan powiedzieć i nazwać, jakie błędy my sami robiliśmy, żeby nie zwalać wszystko na okoliczności?
0: No tutaj też w tej książce cały, przynajmniej jeden rozdział jest poświęcony właśnie kulturze politycznej w Polsce. Szerzej. Pewne cechy też możemy odnaleźć w innych państwach naszego regionu. I rzecz pierwsza, która jest niesamowita, jeśli porównamy pierwszą Rzeczpospolitą, XVII-XVIII wiek, zwłaszcza XVIII, to widzimy tak wiele podobieństw, jeśli chodzi o współczesną polską politykę, współczesne narracje, pewne matryce zachowań. To jest po prostu coś, co mnie uderzyło już jakiś czas temu, jak czytałem książki historyczne i widziałem czasami te dzisiejsze spory, tak jakbym otwierał dzisiejsze gazety albo dzisiejszy sięgał do internetu, bo dokładnie to samo, podobną temperaturę, ale też odniesienia, pewne cechy kultury politycznej wyczytywałem w książkach historycznych, które dotyczyły na przykład XVIII wieku, pierwszej Rzeczpospolitej. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest ciekawa, ale przechodząc bardziej
1: się
0: precyzyjnie.
1: Trochę wycieknie skóra, mówiąc szczerze, bo pamiętam, że w owym czasie między zresztą dwoma bardzo zdolnymi wodzami miała miejsce bitwa, najbardziej chyba krwawa bitwa w ramach wojny domowej. Bitwa pod Montfami, gdzie zginęło ponad 2,5 tysiąca żołnierzy królewskich. To jakoś jest później wytarte w tych podręcznikach, bo nie lubimy się przedstawiać jako naród, który doprowadził do tego typu działań, ale to niestety jest gorzka prawda. Jak pan to przypomina, to rzeczywiście być może wartałoby zwrócić uwagę na ten przekaz historyczny. Mhm.
0: No więc my mamy bardzo głęboką polaryzację, ogromne emocje, mnóstwo konfliktów o charakterze personalnym, właśnie takim bardzo skrajnie emocjonalnym. I oczywiście w tle słyszymy bardzo wysokie tony, odwoływanie się do najświętszych rzeczy, do patriotyzmu, do interesu narodowego po obu stronach. Mówię o dzisiejszej polskiej debacie, ale dokładnie tak samo było właśnie w przeszłości. Mnóstwo jednocześnie oczywistej prywaty, wiele karierowiczostwa, żeby nie powiedzieć korupcji politycznej. Też szukanie zewnętrznego patrona i niedostrzeganie własnego potencjału. Brak umiejętności, chęci wykorzystania tego potencjału. Marnotrawienie tego potencjału. Często przez tych najbogatszych, byśmy powiedzieli. Ale i brak umiejętności wykorzystania tego, zagospodarowania tego potencjału w ramach państwa. No wtedy było słabe państwo, dzisiaj nie mamy specjalnie silniejszego państwa. Brak pewnych umiejętności strategicznych, jeśli chodzi o zagospodarowanie tego własnego potencjału i planowanie działań na przyszłość. No i szukanie tego patrona, to, o czym już mówiłem, w relacjach międzynarodowych, co często kończyło się na tym, że utożsamialiśmy interesy zewnętrznych potęg jako nasze własne. Broniliśmy tamtych interesów zamiast tych naszych. I mam wrażenie, jak czasami przysłuchuję się dzisiejszej debaty, że politycznej, że mniej więcej to samo lub podobne zjawiska dzieją się dzisiaj. Więc w tym sensie kultura niestety polityczna, przynajmniej jej takie bardzo groźne cechy, które doprowadziły tak naprawdę utraty polskiej suwerenności i roztrwonienia gigantycznego imperium, tak? Bo myśmy mieli najpotężniejsze państwo, pod wieloma względami potężniejsze od sąsiadów, prawda? Już nawet nie mówię o Niemczech, nie mówię o Prusach, które przecież były naszym lennem, były podmiotem zależnym od korony, ale też od, myślę o naszym wschodnim sąsiedzie, że mieliśmy większy potencjał w pewnym momencie ekonomiczny, demograficzny, ale też wojskowy, jeśli chodzi o polską myśl wojskową i pewne umiejętności na polu walki. Nasz wynalazek husarii, który nawet w starciu z silniejszymi formacjami był, można powiedzieć, w zasadzie bezkonkurencyjny. Oczywiście tylko w pewnym momencie, bodajże w XVII wieku, ale zasadniczo chodzi mi o to, że myśmy roztrwonili wielki potencjał. Po drugie, nie zauważaliśmy tego, że dysponujemy gigantycznym potencjałem.
1: Czyli to jest jakby, przepraszam, że przerywam, ale to jest jakby taka przestroga, to znaczy co do myślenia politycznego, to znaczy, że nic nie jest dane oczywiście raz na zawsze. Wiara, którą niekiedy powołując się chyba na Spikemana, pan nazywa naiwną, kiedy ludzie za wszelką cenę chcą przenosić swoją odpowiedzialność polityczną na organizację międzynarodową i myślą, że to wszystko załatwi nam. Okazuje się, że nie załatwia. To jest dopiero szok. Więc to też jest porażka, ale to jest taka porażka bardzo istotna i chyba dotkliwa, bo to jest porażka myślenia.
0: No więc właśnie, ja odnajduję te klisze, powiedzmy XVIII-wiecznej Polski czy Rzeczpospolitej, bo to przecież nie była tylko Polska, dzisiaj w debatach politycznych i sięgając do tego, o czym pan wspomniał, czyli polityka zagraniczna. My raczej jesteśmy skłonni szukać patrona. No mamy te dwie największe, nazwijmy to, wektory myślenia o patronacie, czyli albo Niemcy, szerzej Unia Europejska, właśnie ta organizacja międzynarodowa, lub Waszyngton, Stany Zjednoczone. A mało myślimy o tym, że możemy coś zrobić sami, lub możemy coś zrobić z naszymi sąsiadami najbliższymi na wschodniej flance, z Ukrainą, która przecież dzieli z nami podobne w tej chwili zagrożenie geopolityczne, dysponuje unikalnymi umiejętnościami, ale też technologiami. Ukrainą są zainteresowane Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, ich przemysłem zbrojeniowym, kooperacją blisko. A my jakby nie jesteśmy w stanie zaskoczyć, chociaż to powinno być naturalne.
1: Tak, gdzieś się opóźniliśmy, gdzieś doszło do jakiegoś falstartu, gdzieś przy jakiejś trzeciej zmianie, bo na początku bardzo dobrze wszystko szło, to znaczy dzięki postawie społecznej, tak bym powiedział, ale dzięki też postawie politycznej, ale ta pałeczka przy trzeciej zmianie została zgubiona i gdzieś ją szukamy, w trawie chyba.
0: No więc właśnie, więc my oczywiście zapewniamy i to dobrze. Ostatnio słyszałem taką wypowiedź pana prezydenta. Zapewniałem stronę ukraińską, że w dalszym ciągu będziemy jej pomagać. No ale ja uważam, że dzisiaj dużo ważniejszym tematem jest pogłębianie współpracy polsko-ukraińskiej w przemyśle zbrojeniowym. Budowanie fabryk w Polsce po to, żeby obsługiwały w części potrzeby ukraińskie, a w części nasze potrzeby zbrojeniowe, bo przecież my też musimy się szykować, a przynajmniej budować potencjał do odstraszania. Natomiast to, czyli po pierwsze patrzenie przede wszystkim na patrona i to w sposób taki niezwykle naiwny, no bo to prowadzi wręcz na samym końcu do utożsamienia jego interesów geopolitycznych z naszymi, a nie umiejętności, żeby nasze interesy sprzedawać mu jako korzystne z punktu widzenia jego optyki geopolitycznej. Więc bardzo naiwne podejście do tego patronatu, łącznie z tym, co pan mówił. No jeżeli my uważamy, że jak jesteśmy w NATO i Unii Europejskiej, to już jest koniec historii, ja to wprost coś takiego napisałem w tej książce, no to jest po prostu pseudostrategia. To nie jest wielka strategia, to jest nieporozumienie. Bo my w tej organizacji powinniśmy dopiero zacząć realizować tą strategię, czyli nasze interesy, a nie uznawać, że wejście do organizacji załatwia sprawę. To jest pomylenie po prostu celów strategicznych z instrumentami ich realizacji. No i na samym końcu niedostrzeganie potencjału, lekceważenie tego potencjału. Wszyscy inni widzą potencjał Międzymorza. Wszyscy. Niemcy, Rosjanie, Chińczycy, Amerykanie. Tylko my uważamy, że to nie wyjdzie, że to nie wypali.
1: Że to za słabe.
0: Że my jesteśmy za słabi. No i oczywiście wydaje mi się, że tutaj nasza rozmowa nawet prowadzi do tego bardzo prostego wniosku. Trudno nam pójść krok dalej w czymkolwiek, mówiąc o geopolityce, jeżeli my nie dotkniemy geokultury, czyli naszej kultury politycznej, nie zaczniemy przynajmniej rozumieć naszych wad i nie zaczniemy ich zmieniać, odkręcać. Moim zdaniem jest to oczywiście trudne, ale to nie znaczy, że niewykonalne, ale jest to jednocześnie taka bariera, która nas ogranicza. Nie jesteśmy w stanie pójść dalej jako społeczeństwo, jako państwo. Bo oczywiście indywidualnie to Polacy bardzo potrafią robić sukces. I w Polsce, i w Stanach, i praktycznie biorąc na całym globie, gdzie się znajdą. Są niezwykle kreatywni, inteligentni, rzutcy. Ale my jesteśmy słabym, jak się wydaje, społeczeństwem, i jeszcze słabiej budujemy wspólne państwo, które powinno być nasze.
1: No dobrze, ale w takim razie to muszę zapytać o to, czy te słabo obecnie państwo jest w stanie doprowadzić do zmiany geometrii poprzez właśnie kooperację państw z naszego regionu. I pamiętajmy o tym, że one się różnią, to znaczy i kulturowo, i w polityce bieżącej, i stosunkiem do Rosji. Czy widzi pan taką szansę, taką politykę, która by jednak doprowadziła do tej integracji?
0: Jeśli mówimy o polskiej strategii w polityce zagranicznej, tej wielkiej strategii, no to właśnie tutaj jest ten pomysł. Ale jeżeli z kolei pan myśli raczej o tych różnicach, które tkwią w Międzymorzu, i o tym, że ten syndrom peryferyjności to nie jest tylko nasza cecha, ale również wielu innych nacji tego regionu. On został im, ten syndrom został przez wieki, można powiedzieć, wtłoczony w głowy elit przez tych, którzy tutaj dominowali i korzystali z tej dominacji. Więc to są, rzecz jasna, obiektywnie przeszkody. Natomiast niezależnie od tego, moment historyczny, w którym się znaleźliśmy, jest bardzo ciekawy. Dlatego, że od samego początku naszej rozmowy zwróciliśmy uwagę na słabość Unii. Unia, Europa Zachodnia nie ma pomysłu tak naprawdę na swoją odbudowę. Poza tym, że próbuje się ratować troszeczkę naszym kosztem, przepychając różne problemy, spychając różnego rodzaju koszty na nas. Więc tutaj ja nie widzę, tak mówiąc już bardziej ogólnie, żeby opcja unijna lub unijno-niemiecka, ona była rzeczywiście gwarantem naszej szczęśliwości w, powiedzmy, kolejnych 30 latach. Uważam, że ona się chyli, ona się wyczerpuje, mówiąc krótko. I oczywiście można tutaj prowadzić długą dyskusję, no bo ona od samego początku miała pewnego rodzaju wady systemowe. Bo od samego początku byliśmy gospodarką zależną, od samego początku mieliśmy status raczej peryferyjny, a nie decyzyjny. I tak dalej, i tak dalej. I od samego początku pracowaliśmy na sukces Niemiec, tak naprawdę. No ale odnosiliśmy przy tej okazji pewne również, nazwijmy to, korzyści. Chodzi mi o to, że to nie jest jakaś tam odpowiedź. Teraz pytanie, czy odpowiedzią jest Trump, czy odpowiedzią jest Ameryka. Tutaj przecież mnóstwo osób w Polsce i na świecie uważasz, że to też jak gdyby nie jest koszyk, w którym trzeba wszystkie nasze zasoby ulokować i one będą bezpieczne. Więc ja uważam, że Ameryka w dalszym ciągu jest największym mocarstwem zachodnim i pod względem militarnym, i technologicznym, i potencjału gospodarczego i tak dalej. Znacznie silniejsza niż Europa Zachodnia. Nawet niż Unia Europejska. W związku z tym ja tutaj bym nie skazywał Ameryki tak kompletnie na porażkę. Niemniej trzeba wziąć pod uwagę to, że Ameryka słabnie. Też w relacjach z Chinami. I teraz bardzo często słyszymy lub coraz częściej takie pytanie. No tak, skoro Niemcy się walą, Unia się słabnie, przede wszystkim nigdy nie była silna, jeśli chodzi o kwestie geopolityczne i kwestie obronne. To samo, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to może Chiny. Dzisiaj mamy szczyt i jutro amerykańsko-chiński w Pekinie. I widać bardzo wyraźnie, że stroną silniejszą w tych dzisiejszych rozmowach jest strona chińska. I można tutaj wyczytywać z różnych komunikatów rzeczy, które moim zdaniem by udowodniły tą tezę. No to nasi słuchacze, część spośród nich lub niektórzy inni eksperci już w tej chwili wskazują na to, że może powinniśmy zacząć grać na kolejnego patrona, czyli na Chińczyków.
1: Ktoś potrafi.
0: Moja sugestia jest następująca. My musimy przede wszystkim grać na siebie, my musimy wzmacniać nasze państwo. Przecież nikt nam tego nie broni, ani w Unii Europejskiej, ani gdziekolwiek indziej. Musimy zmieniać naszą kulturę polityczną, wzmacniać naszą gospodarkę. Póki co jeszcze to możemy sami zrobić, tak? To nie jest jakieś wielkie wyzwanie, które rzeczywiście nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Natomiast druga rzecz, powinniśmy pogłębiać relacje gospodarcze w przemyśle zbrojeniowym, w szeroko rozumianym bezpieczeństwie na wschodniej flance z Ukrainą i w ten sposób zrobić kolejny krok w kierunku Trójmorza czy Międzymorza. Możemy małymi krokami realizować wielkie idee, tylko musimy mieć wielką strategię. A sojusze, wszystko jedno, czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Chinami, traktować absolutnie instrumentalnie. Nie w sposób romantyczny, nie w sposób taki, jak do tej pory. Niestety, często nasza, nazwijmy to, kultura polityczna, czy moralność polityczna nam dyktowała, że my musimy być wierni do końca, że my niczego w zamian nie możemy oczekiwać od naszego sojusznika, że musimy jednostronnie mu tutaj dawać upominki, czy wykazywać się właśnie swoją lojalnością, ale jednostronnie. Tak nie wygląda polityka międzynarodowa, na pewno geopolityka. I tak nie powinna wyglądać taktyka realizowania tej wielkiej strategii.
1: Międzymorze wjechało na te pole bitwy pomiędzy think tankami. Międzymorze, ostatnia książka Tomasza Grzegorza Grossa z podtytułami Geopolityka, Geoekonomia, Geokultura. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za tę rozmowę. Żyjemy rzeczywiście w świecie pełnym napięcia, więc czasami warto odwołać się do wielkich myśli i zarysów dużych strategii. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
0: Dziękuję pięknie.
2: Wojny think tanków.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Kontynuujemy wielkie odliczanie do 17 urodzin Radia Wnet. Przypomnę tylko, że jesteśmy przy roku 2010 i myślę, że się chyba wszyscy zgodzimy, że z punktu widzenia Polski takim najważniejszym wydarzeniem o znaczeniu międzynarodowym była katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński wraz z małżonką, ale także przedstawiciele najwyższych władz naszego kraju. No i pamiętamy ten pogrzeb w Krakowie, w którym mieli wziąć udział liderzy licznych państw, ale ostatecznie z powodu erupcji wulkanu na Islandii wielu z nich, większość z nich nie dotarła do Polski z pewnymi wyjątkami. Ale jeżeli chodzi jeszcze o ten rok 2010, to myślę, że takim ważnym, najważniejszym wydarzeniem, najważniejszym dlatego, że po dziś dzień mierzymy się z jego konsekwencjami, był wybuch tak zwanej wiosny arabskiej. To był grudzień 2010 roku. Mówię tak zwanej, ponieważ to określenie arabska wiosna powstało, było używane przede wszystkim przez państwa zachodnie, dla których te zmiany, które się rozpoczynały właśnie w grudniu 2010 roku w państwach arabskich, były bardzo pozytywne. Przypomnijmy tylko, że to właśnie wtedy, 17 grudnia, sprzedawca w Tunezji, w Sidi Bouzaid, dokonał aktu samospalenia, aby zaprotestować przeciwko złej sytuacji życiowej, złej sytuacji gospodarczej. I to wydarzenie doprowadziło do wielkiego ruchu społecznego, do wielkich manifestacji, które zaczęły ścierać się ze służbami bezpieczeństwa i które ostatecznie doprowadziły do upadku, do obalenia dotychczasowego prezydenta Tunezji, Ben Alego. No i właśnie ten ruch, który później rozprzestrzenił się na inne kraje arabskie, został zinterpretowany przez państwa zachodnie jako taki ruch prodemokratyczny, też pro zachodni i tak dalej, co było absolutną naiwnością, ale o tym już było wiadomo wtedy, ale po prostu nie można było o tym jeszcze mówić. Ale tak, już jak już wspomniałem, ten ruch, który rozprzestrzenił się na cały Bliski Wschód, Egipt w 2011 roku, gdzie został obalony Hosni Mubarak, później Libia, gdzie zamordowany został Muammar Kaddafi. No ale też Syria, w której rozpoczęła się wojna domowa, która w zasadzie trwa do dziś i która ostatecznie po kilkunastu latach zakończyła się obaleniem rządów Bashara el-Assada. Mogą Państwo na pewno wyczuć mój sceptycyzm, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło wtedy w roku 2010. Bo jak tu nie być sceptycznym? Jeżeli człowiek pomyśli, jak można było bez problemów przemierzać Bliski Wschód, nie będąc niepokojonym, ale był to także jeszcze ten Bliski Wschód w dużej mierze bardzo różnorodny. No jeżeli pomyślimy, że z takiej Syrii na przestrzeni tych kilkunastu lat od roku 2010 roku wyjechało 80% chrześcijan, jeżeli chodzi o inne kraje, to jeszcze więcej, nie wspominając już o innych tragediach ludzkich, o milionach osób, które straciły życie. No i wreszcie, jeżeli spojrzymy na to, że w wielu tych krajach do władzy doszli ludzie, których jeszcze wczoraj określaliśmy mianem terrorystów, no to można się zastanowić, czy rzeczywiście skąd pochodziła ta ogromna naiwność państw zachodnich, państw europejskich, które wówczas w roku 2010 czyniły wszystko, łącznie z zaangażowaniem militarnym, aby tę arabską wiosnę jakoś wspierać i aby dokonywać tego wielkiego podziału, bo to chyba to była taka realny rezultat wielkiego podziału Bliskiego Wschodu. To był rok 2010.
0: 17 piętro.
2: www.wnet.fm.
3: O!
2: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
3: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dobry wieczór. Jakie dobry wieczór? Dzień dobry. Przecież za oknem słonko świeci, jest pięknie, 17 stopni w Warszawie, plus 17 oczywiście. Informuję, że cały zeszły tydzień w Warszawie było o 5-6 stopni cieplej niż w Atenach albo na mojej wyspie Naxos, bo ja sprawdzam codziennie, ile stopni jest w Warszawie, ile jest w Grecji. No więc ostatnio w Warszawie cieplej, z czego się cieszymy. Większość moich polskich przyjaciół twierdzi, że kocha słońce, kocha jak jest upał. No ja nie kocham, ale przecież nie muszę wszystkiego kochać. I tak was wszyscy ludzie kocham. Dobra, słuchajcie, dzisiaj omawiamy festiwal. Szósty już, czy siódmy? Szósty. Szósty Festiwal Muzyki Świata Warszawa 2026. Ja miałem problemy z moimi młodymi współpracownikami, bo wszyscy mówili: Festiwal Muzyka Świata Warszawa 2026, to za długa nazwa i tak dalej. Ja im mówię, że festiwali muzyki, bo to ja zrobiłem pierwszy Festiwal Muzyki Świata w Warszawie w historii. Później przyszedł taki festiwal po mnie, Skrzyżowanie Kultur, i to kontynuował, co ja rozpocząłem. No ale wróciłem do tego swojego festiwalu, bo jednak moja formuła była zupełnie inna. W każdym razie w tym roku jest odjazd totalny. Rozpocznie zespół Dikanda. To jest taki zespół bardzo znany, w regionach muzyki świata w Polsce, bo jest takie środowisko, dosyć spore muzyki świata, ludzi, którzy lubią tą muzykę. Bardzo znany zespół ten Dikanda. No właściwie to posłuchajmy Dikandy.

A, ale czart, nie? To trochę bałkańszczyzny oczywiście. Jak widać, Dykanda. Dykanda otwiera festiwal, czyli 28 czerwca. Za niecałe półtora miesiąca, więc uwaga, bilety zaczęły się sprzedawać. W zeszłym roku bilety się sprzedały na 2 tygodnie przed festiwalem i miałem problemy, bo ludzie się zorientowali i dzwonili do mnie. Milo, ale już biletów nie ma. No, ale co ja poradzę? Ja nie jestem w stanie zaprosić 100 osób, niestety, bo ja mogę jedną osobę tylko zaprosić. I tak jest wszędzie na świecie. Więc Dykanda otwiera festiwal i będzie jedynym zespołem. To będzie niedziela, 28 czerwca o godzinie 19. Miejsce nazywa się Terminal Kultury Gocław. No i festiwal robimy oczywiście z pomocą miasta stołecznego Warszawy. I jak kłócili się ze mną o nazwę festiwalu, okazało się, moi młodsi koledzy, okazało się, że nazwa, w którym jest również Warszawa umieszczona, bo takich festiwali muzyki świata to na świecie jest milion, a tu muzyka świata Warszawa, no to jest jedyny. Czyli działamy z tym festiwalem. Rozpoczyna Dykanda 28 czerwca i to będzie jedyny zespół, który zagra tego dnia, więc radzę się śpieszyć. Na Facebooku jest strona Muzyka Świata Warszawa, więc wchodźcie tam i zobaczcie, jak to się robi. Dobra, no to jeszcze Dykandy, widzę, że lubicie to, więc Dykandy, jeszcze jeden utwór Dykandy posłuchajmy.

Co, znowu opa, czy jak tam? Bardzo ładnie, jak polskie zespoły grają opa. Opa to jest takie wezwanie do podskoczenia. Opa to chyba podskok po grecku. Ale tego się używa i w Jugosławii, teraz już nie ma Jugosławii, czyli w Serbii, w Chorwacji, w Macedonii Północnej, na którą Grecy mówią Skopje, bo jej nie uznają. Ale w politykę nie będziemy dzisiaj wchodzić. No więc pierwszy koncert, pierwsze dwa utwory już wysłuchaliście, to będzie otwarcie festiwalu. Następnego dnia, czyli 30 czerwca, Terminal Kultury Gocław, wystąpi zespół Light in Babylon. Niesamowity zespół turecki, a właściwie to oni z całego świata taka zbieranina. Oni grają często, bardzo dużo ludzi ich zna z ulic Istambułu. Nie wiem, dlaczego po polsku się mówi Stambuł, a nie tak jak na całym świecie Istambuł. No ale no, taki jest polski język, więc nie ma co wybrzydzać. Bardzo znany w Istambule, ale okazało się, że również bardzo znany ten zespół jest w Polsce, okazuje się. Ja o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się dopiero, jak zaprosiłem ten zespół, bo słuchałem go oczywiście. Wyśmienity. Oni grają na ulicach, ale grają też koncerty. Posłuchamy ich, teraz posłuchamy ich jednego utworu ulicznego. O, właśnie, nagrane na ulicy, posłuchacie jak na ulicy, a później będą miał jeszcze jakiś ich utwór chyba koncertowy. Ale niewiele się różni. Oni chyba mają taki sam zwyczaj jak mój zespół, że my tylko nagrywamy live. Nie wchodzimy do studia, żeby tam łączyć ze sobą dźwięki, tylko gramy prosto z mostu. Słuchamy Light in Babylon.

No tu raczej powinno być opa, ale tu nie pasuje. Mimo, że to bardziej oryginalne, bo to ludzie stamtąd grają. Więc Light in Babylon. Kiedyś usłyszałem przypadkowo zupełnie na YouTubie. I tak mi się spodobało. Pamiętam, jak taka piosenkarka z Zaz, francuska, też zaczynała na ulicy i miała bardzo podobny głos. Ale na ulicy tak można głos rozwinąć niesamowicie, że później można wejść na scenę i już mieć bardzo silny głos na tej scenie. Tak ta francuska ma, a widzę, że ci Light in Babylon to taki hipisowski tym bardziej zespół. Im za bardzo nie zależy na byciu znanym, wielkim. Im zależy na graniu, widzę. Ja to kocham, jak widać, że ludzie grają, bo chcą grać, a nie bo chcą zarabiać. Więc no, cudowny zespół, strasznie mi się spodobali. No a wiadomo, skoro jestem dyrektor artystyczny, a od dzisiaj mówcie do mnie dyrektorze. Skoro jestem dyrektor artystyczny, to mogę sobie wybierać, jakie zespoły chcę. I być może dlatego ten Festiwal Muzyki Świata jest troszkę inny od organizowanych w Polsce tego typu festiwali. Zaprosiłem oczywiście zespół WW. Dlatego, że zespół WW, w zespole WW przewija się sporo wybitnych artystów z Azerbejdżanu, z Tajlandii. Teraz będzie śpiewaczka z Tajlandii występowała z WW. Do WW wiadomo, mam stosunek bardzo osobisty, bo grałem w tym zespole przez pierwszy rok istnienia. Nagraliśmy płytę razem, wystąpiliśmy w Jarocinie i tak dalej. I także jestem bardzo blisko związany z WW i chętnie ich zapraszam. Poza tym uważam Wojtka Wagleskiego za jednego z najlepszych polskich rockmenów, a jednocześnie z nim się przyjaźnię, więc bardzo chętnie słucham WW. Posłuchajmy z ich najnowszego albumu płytę. I podoba mi się tekst, bo ja dokładnie to samo myślę co Wojtek, że my już nic nie musimy.

Opa! O nie, przepraszam, pomyliłem się. To nie opa, jak przy rock'n'rollowych się krzycze. Nikt w studiu nie wie. Hej! Albo uuu! To taki trochę nie rock'n'roll to, co słyszeliśmy. Ja pierwszy raz razem z wami słyszę ten utwór, bo to jedyny, który udało mi się znaleźć w internecie. A postanowiłem Wojtka puścić. To troszkę zmienił styl, jak widzimy. Ale Wojtuś lubi zmieniać. Wojtek lubi iść w każdą, w nową stronę. Co roku w inną stronę idzie. Ale fajowo. Fajowo, że nie kończy. Bo znam muzyków w naszym wieku, którzy kończą karierę, już im się nie chce grać. A Wojtuś gra. Dobra. Więc Wojtek wystąpi z wielką śpiewaczką z Tajlandii. Niestety nie pamiętam, jak się nazywa i nie mam zapisanego. Ja wiem, że z mojej strony to bardzo poważny błąd, ale nie zapytałem. A wiadomo, że kto pyta, nie błądzi. Więc WW zagra po Light in Babylon. No różnica, ostra różnica będzie, bo Light in Babylon to jest zespół, który używa, tak jak zresztą i mój zespół, używa tylko instrumentów akustycznych. No a WW jest kapelą rockową, więc będzie dosyć duża różnica w głośności. Ale będzie przyjemnie. Następnego dnia, więc Light in Babylon i WW wystąpią 29 czerwca o godzinie 19 Terminal Kultury Gocław. Najpierw wystąpi Light in Babylon, potem wystąpi zespół WW. I ostatniego dnia festiwalu, czyli 30 czerwca, wystąpią dwa zespoły. Gospodarz zespołu, czyli Milo Ensemble, no bo my to wymyśliliśmy ten festiwal, no ja niby, ale ja...

lubię mówić my. Nie my król Milo, tylko my zespół Milo Ensemble. Jesteśmy gospodarzami festiwalu i co roku zapraszamy jakąś wybitną postać z kręgów jazzowych. Postać do światowego poziomu. W tym roku zagra z Milo Ensemble Yas Ahmed. To jest taka bardzo znana, przepraszam bardzo, ale coś mi się włącza i ja nie umiem wyłączyć. Bardzo znana trębaczka jazzowa z Wielkiej Brytanii. Ona należy do tej rewolucji jazzowej Wielkiej Brytanii, tych młodzieżowych zespołów jazzowych z Wielkiej Brytanii. Ona jest z pochodzenia Jemenką i gra dokładnie te same skale, które gra zespół Milo Ensemble. No jest świetna. Ja ją słyszałem 2 lata temu na Jazz Jamboree i postanowiłem ją zaprosić, dlatego że bardzo, bardzo pasuje do Milo Ensemble. A poza tym fajnie jest robić takie fusion. Tak zwane słowo nielubiane w Polsce, a przeze mnie ukochane multikulti. Ja jestem właśnie taki multikulti. Dobra, więc z nami zagra Yas Ahmed, a przed nami zagra Ross Daly. I to jest akcja dopiero. Ross Daly to jest Irlandczyk prawdopodobnie, albo Szkot, nie, Irlandczyk chyba, który mieszka na Krecie od ponad 50 lat. Mówi po grecku tak jak ja. Albo nie inaczej powiem. Mówi po grecku bardzo dobrze, że trudno się zorientować, że to nie Grek. Więc ja z nim rozmawiam po grecku. Spotkałem go w zeszłym roku na wyspie Naxos, dał koncert, genialny koncert. To jest super znana postać i w Grecji, i w Europie, na całym świecie właściwie. Więc Ross Daly zagra ze swoim zespołem przede mną. A posłuchajmy, jak gra Ross Daly. Ross Daly gra na takiej, to się nazywa lira po grecku. To jest taki pionowy instrumencik, który ma 3 struny, czy dwie. 2 albo 3 struny. Gra się na nim w jednej pozycji. Bardzo, bardzo trudny instrument. On to opanował do perfekcji. No posłuchajmy zresztą, jak gra.

Ale pięknie, co? Można i posłuchać, i powzruszać się, pomedytować na przykład. To piękna muzyka. Jak ja ich usłyszałem na żywo po raz pierwszy, no bo jak się słucha przez radio, czy, no, czy z płyty, to jest zupełnie co innego niż na żywo. Pamiętajcie, Ross Daily, 30 czerwca, godzina 19, Terminal Kultury Gocław. No więc będzie Ross Daily. A po Rosie Daily to będzie grecki, grecko taki wschodnio basen, grecki, ale z dużymi wpływami wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. O, tak to nazwijmy. Dlatego, że po Rosie Daily wystąpi Milo Ensemble z towarzyszeniem wybitnej, no genialnej trębaczki jazzowej Yaz Ahmed. Tak jak mówiłem, pochodzenia jemeńskiego, Brytyjka, na listach brytyjskich przebojów, powiedzmy, czy muzyków, bardzo wysoko stoi od lat. Znaczy, to jest młoda dziewczyna, więc od wielu lat, tak długo jak ja, nie może. Ale wielka, wielka artystka. Zaraz zobaczę, czy mam jakiś jej utwór. Mam She Stands on the Shore. Ona stoi na wybrzeżu. Gra na fligehornie. To jest taka trąbka o znacznie niższym brzmieniu i trochę większa od trąbki tradycyjnej. Posłuchajmy na razie Yaz Ahmed, a później wam pokażę, w jaki sposób chciałem połączyć Yaz Ahmed z Milo Ensemble.

Ale przestrzennie, co? Jaka przestrzeń niesamowita. Więc ona zagra, ta trębaczka wielka zagra z zespołem Mila Ensemble. Zaraz wam puszczę utwór, który jest w tej samej skali. Mojego zespołu właśnie Mila Ensemble, Smyrna. Utwór poświęcony akurat okolicom, z których pochodzi również Yaz Ahmed. Smyrna to po grecku Izmir. W Polsce się na miasto, moje rodzinne miasto, mówi się Izmir. W tej chwili Izmir należy do Turcji. Ja przez to nie potrafię się zmusić do nienawiści do Turków. No bo co są winni ludzie? Przecież jesteśmy wszyscy tacy sami. To politycy mieszają wszystkim. Niestety, pamiętacie, jak był 2 tygodnie temu, był Tomek Lipiński i puszczaliśmy Nie wierzę politykom. I to powinien być największy przebój wszechczasów. Nie wierzę politykom. No, nie wierzę. Niestety, a już polscy politycy to... Znaczy, nie wiem, jacy są greccy, ale wiem, jacy są polscy, amerykańscy, niemieccy i brytyjscy. Grecką polityką się nie interesuje i jest mi tak fajnie bez tego. No w każdym razie zagra zespół Mila Ensemble, zagra Smyrnę. Ta trębaczka będzie grała z nami ten utwór. Ona ma już wszystkie nuty, bo wyobraźcie sobie, to może brzmieć tak, jakby to była totalna improwizacja, ale to nie jest tak naprawdę, bo mamy nuty, mamy utwory, mamy podziały, mamy skalę i tak dalej i w nich gramy. Dobra, to posłuchajmy Mila Ensemble, a w przyszłym tygodniu zapraszam was na spotkanie z profesorem Witoldem Modzelewskim. Do usłyszenia. Słyszenia.

0: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: www.wnet.fm.
3: Autopromocja.
2: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
4: Co dzieje się w Casino, 30-tysięcznym miasteczku u stóp wzgórza Monte Cassino? Od 11 maja codziennie po godzinie 9 zapraszam do wspólnego odkrywania historii, ale też teraźniejszości tego miejsca. Hania Tracz.
5: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sybyszek Dąbrowski.
3: To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Wieczór Wnet.
4: Zaczynamy Wieczór Wnet. Proszę Państwa, godzina 19:07, punktualnie, zgodnie z planem. Dzisiaj, muszę powiedzieć, się ubawiłem, bo ja rzadko czytam komentarze pod filmami, z wyjątkiem zdarzy się Wieczoru Wnet i tego naszego czwartkowego i tego piątkowego z Markiem Jakubiakiem. I mnie zauroczył wpis pewnego naszego słuchacza, dokładnie widzę na YouTubie, bo tam te wpisy czytam, który nam zarzucił, że zrobiliśmy wszystko źle, drogi doktorze, bo ujawniliśmy kuchnię, mówiliśmy, jesteśmy nieprzygotowani, że robimy to tak nagle, że to jest nieprofesjonalne, że to jest skandal, że tak się mediów nie robi. No ja myślę, że jest tyle mediów, które są bardzo profesjonalne, które wszystko robią jak należy, zgodnie ze sztuką, nie ujawniają żadnej kuchni i tworzą taką papkę.
5: Tylko lecą pokojem.
4: Tak, tak. I właśnie muszę powiedzieć, że aż poczułem, że to ten krytyczny komentarz jako komplement wziąłem sobie, że jednak udało nam się zrobić coś zupełnie nowego, że wszystko źle. Ja dużą część mojego życia robiłem wszystko źle, więc widać, że utrzymałem linię naszego wczorajszego programu, wczorajszego zeszłotygodniowego, czy ubiegłotygodniowego programu, więc nawet jestem się trochę dumny, ale dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj jesteśmy prawie jak zawsze przygotowani, zwarci, wiemy, o czym mamy mówić, nawet wiem, co powiem na początek, że się zbliżają 17 urodziny radia. 25 maja.
5: Twojego. Naszego.
4: Naszego radia. Radia Wnet.
5: Ja kiedyś głupio myślałem, że Radio Wnet ma ze 40 lat.
4: Kurczę. Nie, radio, ale i tak jest starsze niż wiele innych z podmiotów medialnych.
5: Ale wiesz co? Zmartwimy tego gościa, co tak pięknie do ciebie napisał.
4: Do ciebie myśmy też.
5: Myśmy byli świetnie przygotowani do tej audycji. Właśnie dlatego tak sobie mówiliśmy. Bo przygotowanie nie polega na tym, żeby nudzić za każdym razem z grubej rury, tylko czasami sobie pohasa.
4: No właśnie.
5: A czy były inne komentarze temat bardziej sympatyczne?
4: Może były, ale ich nie zauważyłem, bo potem się pojawiały.
5: No to trzeba było mi powiedzieć, to bym napisał.
4: A, na przykład. To następnie ci powiem. Dobrze. Przypominam, 17 urodziny zbieramy na nową konsertę, bo w bólach i długo, co ja będę ukrywał, powstaje nasze studio takie prawdziwie YouTube'owe. To jest moje marzenie, żeby móc być na antenie. I kiedy się ten czas na antenie skończy, to potem dalej mówić sobie i nagrywać, ile tam duszy zabraknie i być może to moje marzenie się spełni.
5: Lubił.
4: Tak, jeżeli Państwo też chcą, żeby tak było i mają takie marzenie, jak i my, to można wejść na ten patronite.pl/radiownet. Jest specjalna urodzinowa zbiórka w ramach 17 urodzin, więc zachęcamy. Ja nawet w trakcie naszego programu.
5: Za rok matura.
4: No, za rok pełnoletność.
5: I dowód osobisty.
4: I żebyśmy do tej pełnoletności Radia Wnet dotrzymali, to zachęcam nawet.
5: I zaproszenie na komisję wojskową.
4: No, to też się może przydarzyć we współczesnych czasach. Nie chcę zanudzać, bo są takie media, które non-stop mówią wpłaccie. To my tylko raz powiemy, nawet pojawił się taki na planszy na YouTubie, taki QR kod albo adres, można z niego skorzystać. Będzie nam bardzo miło, bo dzięki temu być może przetrwamy do 18 urodzin. A teraz ad rem do rzeczy, bo dużo się dzieje w polityce i światowej. Spotkanie Xi Jinping-Trump, ale zanim pozwolę ci zatracić się w polityce krajowej, drogi doktorze, to trochę cię przymuszę, żebyś opisał sytuację w PiS-ie, bo wiem, że jesteś po wielu rozmowach i wiesz, co tam się dzieje, a największa polska partia, największy klub mająca w parlamencie i największa partia opozycyjna drży w posadach. Tak to przynajmniej wygląda. Jak
5: no
4: to
5: chyba
4: jest?
5: Tak. Zaczęło się to dawno temu, kiedy Jarosław Kaczyński jako szef PiS-u trzymał dyscyplinę wewnątrz partii i nie doprowadzał i nie zgadzał się na to, żeby powstawały jakieś nowe ciałka, które by mogły wyglądać jak frakcje w tej partii, jako grupy, które publicznie mówią co innego. Partia miała mówić to samo, co Jarosław. No nie był na tyle pracowity, żeby codziennie tworzyć przekaz dnia, ale byli tacy jego ludkowie, którzy to robili. I było wszystko jasne, proste i wygrywali albo przegrywali. Natomiast od dawna, i jeżeli chcesz, żeby opowieść była dłuższa, to ona poleci Mateuszem Morawieckim, jak to było. Od dawna doradcy Mateusza Morawieckiego, kiedyś należałem do ich grona, niezbyt długo, niezbyt krótko, mówili mu: chłopie, wszyscy budują swoje imperia w tym PiS-ie, tylko tak się starają, żeby nikt nie widział i żeby prezes nie obraził się. Ty też sobie zbuduj, ale nie dla siebie, tylko dla Jarosława. Pewnie będzie miał problem z tym, żeby ci uwierzyć, ale praktyka pokaże, że twoi ludzie, twoje imperium działa na rzecz partii, działa na rzecz jego przywództwa, bo taka też jest twoja wola i życzenie. Ale mówił Mateusz: nie, bo nie mogę się prezesa narazić na to, żeby nie miał do mnie zaufania, że ja chcę robić co innego niż on. Czyli Mateusz zawsze na jednym sznurku wisiał prezesowym. I tak gadaliśmy do niego, on nie słuchał. Aż pewnego dnia Jarosław powiedział do mnie coś takiego: Józek, jak myślisz, kiedy ten Mateusz zacznie wreszcie dowozić swój piasek do swojej piaskownicy? Jak Jarek coś takiego mówi człowiekowi, z którym rozmawia, to ja mam pewność, nie wiem jak inni, że jemu chodzi o to, żeby ten tekst powtórzyć innym, a na pewno Mateuszowi. Zadzwoniłem do Mateusza i mówię: Mateusz, no zobacz, Jarek chce pomocy, musisz jednak coś zrobić swojego, ale w interesie partyjnym, czyli Jarkowym. A Mateusz: nie, on to specjalnie ci powiedział tak, żeby mnie wypróbować, ja to zrobię, a będzie na mnie. A potem się zorientowałem, że Jarosław powiedział to paru osobom, czyli to był tekst do rozpowszechnienia. Mija czas, a tu ludzie Mateusza, bo przecież on jak był premierem w KPRM-ie, dzięki władzy, pieniądzom, kompetencjom, procedurom, zbudował dużą grupę swoich ludzi. Póki ci ludzie pracowali dla Mateusza jako premiera, który pracował dla prezesa partii, wszystko było w porządku. Ale jego ludzie zaczęli myśleć o usamodzielnieniu i to na tyle, że nawet media zaczęły o tym pisać. I tak dochodzimy do momentu, w którym Mateusz zgodził się wypromować swoją frakcję pod tytułem Stowarzyszenie Morawiecki Plus, zwane Rozwój Plus, tak, ale to Morawiecki Plus według mnie jest. Jasne mówię, o co chodzi. Ale równocześnie Jarosław Kaczyński nie postawił oficjalnie na Mateusza, tylko na Czarnka i jego mianował kandydatem na premiera. Ja to czytałem od początku w ten sposób, że Jarosław, który tak i tak wolałby widzieć Mateusza Morawieckiego w funkcji następcy w partii i w rządzie, gdyby PiS wygrał wybory, puszcza Przemysława Czarnka na bardzo zaminowane pole minowe, bo zadanie jest odbić głosy, które PiS stracił w polityce Morawieckiego i Kaczyńskiego. I Czarnek miałby to odbudować, a jak nie, no to nie spełni swojego zadania. Miałby odzyskać głosy utracone, które przeszły na stronę Konfederacji, Bosaka i Brauna, co wydaje się zadaniem raczej beznadziejnie trudnym, bo badania pokazują, że ludzie, którzy poszli do Grzegorza Brauna z elektoratu PiS-u, to są ludzie i dobrze wykształceni, i nie najmłodsi, i ideowi, i oni poszli, wyszli z PiS-u dlatego, że uznali, że PiS nie robi tego dla Polski, co trzeba, a Braun o tym to mówi. Też nie robi, ale mówi. I lata z gaśnicą. I że oni są nie do odzyskania, bo jeśli by Braun ich zawiódł, co jest bardzo prawdopodobne, jak będzie się z takimi tam misiami, jak ci partyzanci w mundurkach łażą, albo jak wice były kandydat na prezydenta pan Tymiński, to oni w domu zostaną, a nie wrócą do PiS-u. W razie Czarnek ma trudne zadanie. A jeśli Czarnek ma trudne zadanie, to...
4: A czy przyjął dobrą taktykę? Bo coraz częściej słyszę taki element, że coraz więcej osób zaczyna już podsumowywać projekt Czarnek. Tak jakby on przynajmniej kończył pewien etap, o ile nie kończył się w ogóle, to jest pewnie kolejna myśl o zbrodnie, ale tak coś czuję, jak to z politykami.
5: No ale jakbyś to podsumował?
4: Jak ja bym to podsumował?
5: Jak ty byś, bo mówisz, że według ciebie przychodzi czas na podsumowanie akcji Czarnek. No to jaka będzie to, jakie będzie to podsumowanie ze strony partii?
4: Niejednoznaczne. Oczywiście Przemysław Czarnek mówi, że mogłoby być znacznie lepiej, gdyby nie to, że Mateusz Morawiecki podstawił mu nogę i ma w tym trochę racji.
5: Nawet nie trochę.
4: A z drugiej strony Morawieckiowie mówi, nie tędy droga i te sondaże są niejednoznaczne. Zatrzymania odpływu jako takiego nie ma. Na Przemysław Czarnek trochę się pozużywał i jednak linia OZE tamten to jednak nie była może najlepsza linia i pytanie, czy ten projekt będzie teraz jakoś restartowany. Trochę to jest to powołanie sztabu, rzecznika, spotkanie z dziennikarzami dwa tygodnie temu, tak z tymi liberalnymi, ale no to jest taki moment, kiedy chyba nie zaskoczyło, tak jakby wszyscy chcieli i pytają się, dlaczego nie zaskoczyło. Czy dlatego, że Mateusz Morawiecki podłożył nogę, to jest główna przyczyna, czy dlatego, że sama akcja była źle skalibrowana.
5: Albo dobrze, tylko że z takim celem. Wcale nie z celem, że Czarnek osiągnie pozycję stuprocentowego kandydata na premiera, tylko że otworzy drogę dla Morawieckiego. Bo może tak była wymyślona.
4: Być może tak była wymyślona. Niemniej na pewno Przemysław Czarnek miał tą świadomość, że nie jest, że jego pozycja jest labilna, że może tym kandydatem być do końca, a może nie być do końca i że to wszystko jest takie... trochę palcem na wodzie pisane.
5: To prawda, ale równocześnie Przemysław Czarnek był na 100% zdeterminowany robić tę pracę dla partii, to znaczy także dla jej prezesa. I nie chciał być niezależny, nie chciał iść żadną swoją drogą. Słuchał Nowogrodzkiej czy tego swojego sztabu. Ale do tego trzeba dodać drugą historię, która to wyjaśni i dopiero wtedy będzie można dojść do podsumowania, które też będzie dwuwariantowe. Mianowicie, czy to jest przypadek, że Jarosław Kaczyński wszedł po wyborach prezydenckich od razu w taką niezbyt zrozumiałą wojnę z panem Mentzenem. Bo z jednej strony pan Mentzen to tak trochę wygląda jak taki niesforny uczniak, któremu nauczyciel musi jakąś lekcję zadać, ale z drugiej strony jak się za bardzo walczy, a ta walka poszła głęboko, bardzo nerwowo i bardzo ostro, no to zamyka drogę do współpracy. Taki uczeń jak Mentzen może pójść sobie do innej klasy. I wręcz zaczęły przychodzić podejrzenia, że może pan Mentzen już dawno z nauczycielem z innej klasy jest dogadany, że tam pójdzie do tej klasy Tuska, albo którą prowadzi wicenauczyciel Sikorski przez chodzenie na piwo. Czy to nie o to przypadkiem chodzi? Ale równocześnie, czy tam prawie równocześnie, Jarosław Kaczyński oświadczył, że z Grzegorzem Braunem nigdy nic nie. I tu jest problem, bo w sondażach wychodzi na to, że nawet gdyby chcieć wygrać w Senacie, wspólną listę, to potrzebny jest elektorat Brauna. Czyli jakby Jarosław Kaczyński odciął sobie drogę od szans na zwycięstwo w wyborach. Otóż, jeżeli coś z tego rozumieć, to można by pójść taką drogą interpretacji. Mianowicie, dla Jarosława Kaczyńskiego najważniejsze jest, żeby władzę w partii powierzyć Mateuszowi Morawieckiemu. Ponieważ wiemy, że konfederacje wszystkie nie zgodzą się na współpracę z Morawieckim, bo uważają go za głównego winnego tych błędów, jakie PiS uczynił w ciągu 8 lat swojej władzy, że z wszystkimi, ale z Morawieckim nie, to wtedy się powie, no to jak nie, no to w takim razie idziemy drogą. Samodzielny PiS wywalczy zwycięstwo z Mateuszem Morawieckim. I żeby państwo nie myśleli, że tak sobie zmyślam, jak jestem w dobrym humorze, to do tego jeszcze jeden dowodzik. Mały, nie mały. Pierwszym krokiem w porozumieniu tej całej prawicy powinno być wspólne stanowisko w sprawie wspólnej listy do Senatu.
4: A na to się nie zanosi.
5: Z badań wynika, że nawet Konfederacje Mentzena i Bosaka i PiS nie wystarczą. Potrzebny jest elektorat PiSu. Tak wychodzi między innymi z badań Marcina Paladego. I co z tym PiS zrobił? Zacząłem słyszeć wśród kierownictwa i w takiego górnośredniego poziomu: Józek, jaki tam Senat? Czy on na pewno nam jest potrzebny? Przecież rządziliśmy drugą kadencję bez Senatu. Po co nam Senat? Może byśmy go w ogóle zlikwidowali? Czyli tak naprawdę lecimy drogą. Mateusz Morawiecki naszym szefem, nie potrzebujemy żadnej koalicji. Walczymy o samodzielne zwycięstwo, na co w tej chwili nie ma żadnych szans, żadnych. I to stawia pytanie, gdzie Jarosław Kaczyński widzi swoją drogę. Czy na pewno nie chce oddać Morawieckiego? I tu popatrzmy na to, co się porobiło z tak zwanymi wnętrznościami partii. Mianowicie Jarosław Kaczyński, jak mówiłem, który nie znosił żadnych frakcji, po w miarę aroganckim wystąpieniu Stowarzyszenia Morawieckiego Plus,
4: to dość
5: zamiast objechać, powiedział, to niech będą dwa płuca.
4: Tak powiedział, ale teraz podobno na tym wczorajszym...
5: Dlatego o tym mówię, do czego to doprowadziło. Tak naprawdę zgoda na dwa płuca jest zgodą na trzy płuca i jeszcze na dowolną ich ilość płucek. Trzecie to przecież Stowarzyszenie Odnowa Ziobrystów.
4: Nie, Odnowa jest Ociepy.
5: Pamiętam, jak się nazywa Stowarzyszenie Ziobrystów? No w każdym razie ono też ma jakąś nazwę i to jest dość spore stowarzyszenie, bo to...
4: Tam są dwa stowarzyszenia, jedno chyba jest od Partii Suwerennej Polski.
5: A w każdym razie tych stowarzyszeń jest dużo więcej. Czy można teraz sobie wyobrazić po tej awanturze wczorajszej na PKP-ie, że komitet polityczny uchwali, że likwiduje wszystkie swoje stowarzyszenia, w których większość z nich, tych członków jest? Z całą pewnością Stowarzyszenie Morawieckiego się nie podda, z całą pewnością Stowarzyszenie Ziobrystów się nie podda. Przedtem Ociepa też twarde warunki Jarosławowi stawiał i dostawał.
4: To jest Fundacja Instytut Polski Suwerennej, tak się nazywa ta fundacja.
5: Ciekawe, czy on może nadawać doktoraty.
4: Tego nie wiem.
5: No to się dowiemy. Ale co by nie było, według mnie tego się nie da zrobić, zlikwidować tych stowarzyszeń. Jestem ciekaw, czy chociaż uda się, żeby one nie wychodziły z działalnością poza partię. Ale zobaczymy. W kraju słyszę, że ludzie Morawieckiego budują struktury, nie przyjmują ludzi, nie przejmując się tym, co tam Jarosław Kaczyński kazał i zabraniał. Więc wydaje się, że tą drogą do wspólnego rządu dojść nie można i zostaje problem, czy to już koniec, czy ktoś jeszcze w tym jednoczeniu prawicy, jednoczenie nie w sensie jednej partii, tylko w ogóle, żeby usiedli do stołu negocjować, coś może zrobić, i wszystkie rączki i oczka były skierowane na pana prezydenta. A do tej pory pan prezydent takiej inicjatywy nie poparł, ani nie zgłosił. Więc jest pytanie, bo na początku była taka kwestia, dlaczego tego prezydent nie robi, bo nie chce wejść w konflikt z Jarosławem Kaczyńskim, co bardzo sensowne jest, i trzeba przyznać, obaj tego dotrzymują. Jak się spotykają, to po pierwsze w ciszy, a po drugie nic nie słyszymy o różnicach, i to jest świetnie, jak dla prawicy. No ale jeśli prezydent nie zostanie patronem tego stolika negocjacyjnego, to nic nie będzie z rządu prawicy.
4: I nie będzie możliwości. No dobrze, to na to, żeby odsunąć Tuska od władzy.
5: Jeszcze jedną tylko ci bajkę opowiem. Mianowicie usłyszałem w PiSie taką łagodną prognozę. Tu się Czarnek z Morawiecki będą zużywać, a wtedy w pełnej zgodzie na samym końcu pan prezydent z panem Kaczyńskim wyciągnął, tak jak już przedtem, Zbigniewa Boguckiego.
4: Albo Pawła Szefernakera, który też jest...
5: Paweł Szefernaker gorszy jest znacznie w mediach, a jak wiemy, premier bez przerwy musi gadać, patrząc na Tuska. Więc Zbyszek Bogucki by się bardzo nadawał, i tak jak zresztą Paweł Szefernaker, nie są skonfliktowani z partią, z żadną frakcją. Nawet są lubiani.
4: Co by tłumaczyło wywiad pana prezesa Kaczyńskiego,

0: takie zbiorcze PiSu, zjazd i tak dalej, uchwalą tego Czarnka jako oficjalnego kandydata na premiera przed samą kampanią. Jeśli tak zrobią, to wtedy Mateusz może wyjść, założyć własną partię i wtedy dopiero zaczną się podchody, ponieważ wtedy się okaże, że taka partia, partyjka, co prawda sama nie może liczyć na więcej niż 3-5%, ale za to ma duże zdolności koalicyjne. Może rozmawiać z PSL-em, z Polską 2.50 i z partyjką, czy nie wiem, klubem pani Pełczyńskiej, jak i z klubem pani Kloski i z klubem pani Henning. To dużo jest do zrobienia i są posłowie niezależni.
1: Można gdzieś tam połowić.
0: Połowić.
1: No dobrze.
0: I wtedy połowy się nie dostanie z tego połowu.
1: Ale żeby chociaż część uczknąć. Scenariusz bazowy jest taki, że Jarosław jednak będzie tego Mateusza
0: Morawieckiego. Właśnie pytanie do jakiego
1: hołował,
0: momentu?
1: Żeby w pewnym momencie on może premierem nie został, no bo jest Konfederacja jedna, druga, ale może żeby...
0: Trzecia,
1: żeby został prezesem jakiejś części PiSu, żeby jednak dużej części PiSu.
0: A ja premierem myślę, został że Jarosław Kaczyński od czasu jak poznał Mateusza Morawieckiego, to widzi w nim swojego następcę, ale też nie może zaryzykować losem partii. Więc to prezes Kaczyński zdecyduje, czy postawi do końca na Morawieckiego. Pytanie, czy przez ten czas, czas pracy tego Stowarzyszenia Morawieckiego Plus, czy pracy samego prezesa, część aparatu jednak nie powie, no co nam pozostało? No jednak musimy iść z prezesem, a prezes to jest Morawiecki. Trudno, mniejsze zło, ale pójdziemy z Morawieckim. Też myślę, że na ten wariant gra prezes. Póki co. Ale jeżeli napotka duży opór, no to wybierze kogoś innego.
1: No dobrze, no ale jest jeszcze jeden ważny polityk PiS, o którym wspomnieliśmy, Zbigniew Ziobro, który... wyjechał, czy zdaniem niektórych mediów uciekł do Stanów. Ja sobie obserwuję konto takiego pana, który się nazywa nawet nie ma, tylko Ministerstwa MSZ, Ministerstwo Spraw...
0: A dużo kasy jest na tym koncie?
1: X-owym? Pewnie trochę jest. Pan minister aktualny jest dość skąpy, to i może pieniądze są.
0: On jest skąpy, dlatego że ma sporo kasy sam. Bogactwo powstaje z niewydawania pieniędzy. Tak niektórzy sądzą.
1: Tak, to jest w klasycznej teorii, ale ja chciałem nie o pieniądzach, tylko o tym, cóż to dzisiaj ministerstwo dało za piękny komunikat. Muszę powiedzieć, że było to nawet urocze. Ministerstwo komunikuje dzisiaj o spotkaniu wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rose'em. Główne tematy rozmowy, wyobraź sobie, drogi doktorze, gotowość do przyjęcia dodatkowych wojsk USA w Polsce.
0: Niemożliwe, premier nie chciał.
1: Współpraca w sprawie surowców krytycznych i innych elementów surowcowych.
0: A to nie my nie chcemy wydobywać i mówimy, że nie mamy.
1: Polska jako europejski hub LNG. Polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne w energetyce jądrowej. Koniec.
0: Na co nie mamy umowy finansowej,
1: którego,
0: jeśli chodzi o dużą elektrownię.
1: Którego punktu tu brakuje w relacjach między rządem?
0: No towarzysza Ziobry brakuje, no jak to może być?
1: Jeszcze wczoraj były głosy z koalicji, że natychmiast trzeba wezwać Toma Rose'a za przyjęcie Stanów na dywanik, okrzyczeć go i pokazać, że prawda...
0: Dać mu pismo o deportację.
1: Tak, jest. Nawet było specjalne pismo, którym się chwalił Mateusz Radosław Sikorski, że mu wręczył przypomnienie, że Polska nie życzy sobie, aby przyjmować Ziobro, bo to będzie mieszanie się w polską politykę, tak wprost napisał MSZ.
0: Bo będzie.
1: Dzień później, bo jest, de facto jest.
0: Tak, ale będzie, zaraz opowiem.
1: Dzień później, po tym opublikowanym na łamach Wyborczej, podbitym przez Sikorskiego, bardzo ostrym stanowisku, pan wicepremier Sikorski spotyka się z Tomem Rousem i grzecznie rozmawia. Grzecznie rozmawia o dodatkowych wojskach USA, o współpracy w surowcach krytycznych, o hubie i o partnerstwie w elektrowni jądrowej. Ciekawe czy nie ciekawe?

0: ciekawe.
1: Bardzo ciekawe i zabawne, bo taka gra się odbywa.
0: Czyli co, Stany ustawiły ten rząd do pionu?
1: Tak, ale nic nie robiąc, tylko przyjmując pana Ziobrę. A to do tego wrócimy właśnie do głębi stanowiska amerykańskiego, o co im chodzi. Rzecz jest naprawdę poważna. Pan minister Żurek zamiast chyba wczoraj czy przedwczoraj puścić tekst pod tytułem całe ministerstwo siedzi nad tym, żeby napisać do Amerykanów, żeby go nam oddali. Deportacja, ekstradycja i tam różne, co można tam wymyśleć, rzeczy. Nagle zaczął opowiadać jakieś głupoty, mianowicie, że napisze do Węgrów i do Amerykanów z pytaniem, na podstawie jakich to nielegalnych dokumentów Węgrzy wypuścili tego Ziobrę, a Amerykanie przyjęli. Przecież wie, że na podstawie legalnego, uznawanego na całym świecie dokumentu paszportowego dla bezpaństwowców, co się nazywa chyba paszport genewski, czy jakoś, na podstawie konwencji genewskiej po II wojnie światowej, ponieważ Polska zabrała, czy unieważniła dokumenty polskie, dowód osobisty i paszport Ziobrze, no to oni mu dali ten wygnańczy Węgrzy partii i na ten spokojniutko według prawa międzynarodowego i ten konwencji, co to nie pamiętam, która, czy haska, czy genewska, Amerykanie go przyjęli. A dlaczego Żurek mówi o zadawaniu takich głupich pytań Amerykanom? No takie głupie pytanie, to oni pewnie w ogóle nie odpowiedzą, albo przyślą mu kopię tego dokumentu, co Węgrzy go wystawili, który jest absolutnie zgodny z prawem europejskim i światowym. A dlaczego Żurek nie powiedział o ekstradycji? Bo wiedzą, czym to pachnie. W porządnym amerykańskim sądzie, gdy miała się odbyć porządna rozprawa ekstradycyjna, gdzie pełne prawo dostanie pan Ziobro, a jakby trzeba było, to pan Romanowski, razem ze swoimi adwokatami polskimi i z całą pewnością ktoś wynajmie dobrych amerykańskich, najlepiej z Nowego Jorku i z kancelarii żydowskich, to tam się odbędzie cyrk nad Polską i kolega Ziobro przedstawi długą listę łamania prawa przez ten rząd skierowaną także przeciw opozycji, to znaczy czynów skierowanych przeciwko opozycji, od torturowania księdza Olszewskiego, od kajdanek zespolonych dwóch urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości i tak dalej. Tego pamiętam, że ktoś nazbierał, tak jak było 100 kroków Tuska, tak jak Tuski zbierały zarządów PiSu łamanie prawa i naliczyły tych afer PiSu z 200, to ktoś nazbierał z 200 tych przypadków łamania prawa przez rząd Tuska. Po prostu wynik będzie jasny. Nie tylko, że sąd amerykański odmówi ekstradycji, to jeszcze dał uzasadnienie takie na przykład, jak dał sędzia chyba Lubomski, on się nazywa, który napisał...
0: Łubowski,
1: który napisał, a to jedyny tam w sądzie okręgowym specjalista od prawa międzynarodowego, który napisał, że rząd polski specjalizuje się w łamaniu prawa i wyliczył te przypadki i uznał, że absolutnie nie może się zgodzić na żaden sąd, nie może się zgodzić na żadne postulaty rządu polskiego wobec tych tam Ziobrów, Romanowskich i w ogóle wszystkich jakichkolwiek opozycjonistów, że to jest łamanie prawa, że to nie jest rząd demokratyczny, że ten rząd, no to właściwie autorytarny i łamie prawo codziennie. Jeżeli by to powiedział to sędzia Łubowski, to efekt był taki średni, ale też taka mała bombka atomowa, bo to w końcu jakiś sędzia się wyłamał i powiedział prawdę, ale co by było, jakby sąd amerykański to powiedział i podtrzymał i zamieścił tę listę i co by było, jakby te media światowe tym się zajęły, bo by się zajęły, nawet te, które się polityką nie zajmują, tylko skandalami, a to byłby skandal, gdzie by poszło na świat, że według sądu amerykańskiego rząd polski łamie prawa opozycji i to już nie jest kraj demokratyczny, więc na pewno nie będzie
0: czyli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są w Stanach bezpieczni.
1: Tak.
0: Przynajmniej dopóki jest Donald Trump, tak. A może i dłużej.
1: Ale zapytałeś o to, myślę, że dłużej. Dlatego, że sądy amerykańskie trzymają taką ciągłość
0: ideową. Tak, poruszają się niezależnie
1: dosyć nie tak, wystarczy popatrzeć na Sąd Najwyższy. Ale do tego zdania, o które zapytałeś.
0: Jakie będzie to miało konsekwencje dla polskiej polityki?
1: Właśnie. To jest ewidentnie dowód na to, że rząd amerykański nie tylko jest niezadowolony z polityki premiera Tuska, że go odróżnia od polityki prezydenta Nawrockiego, że woli tę politykę prezydenta Nawrockiego i że to by znaczyło, że to może rząd amerykański wykona jakiś zręczny, powiem spokojny czy cichy krok, który by pokazał przed wyborami w Polsce parlamentarnymi, że on nie to, że woli prawicę, jakieś PiSy i inne konfederacje niż Koalicję Obywatelską, ale że rząd amerykański, który stoi na gruncie wykonywania prawa krajowego, europejskiego, światowego, mówi, że w Polsce jest ustawiczne łamanie prawa. Znaczy wtrąci się w kampanię po prostu na rzecz prawicy.
0: No dobrze, wtrąci się, a to może pomóc przeszkodzić, bo jeżeli poszłaby informacja, że rząd Stanów Zjednoczonych nie uważa państwa Tuska za praworządne, to moim zdaniem niewiele to zmieni w dynamice politycznej. Jedyne, co może zmienić, to jest fakt, że...
1: No to wszyscy wiedzą już bez tego.
0: Albo nie wierzą, bo to stany Trumpa. Więc jakby to moim zdaniem nie wpłynie nijak na politykę.
1: Poważni politycy, którzy zajmują się polityką, to wiedzą, ale przyjmują to jako koszt polityki, sojuszu z Tuskiem.
0: Jasne, ale jakie twoim zdaniem będą koszty dla Donalda Tuska tego, że on nie ma Ziobry? Że on najprawdopodobniej przez te najbliższe 18 miesięcy jednak nikogo z pisowców nie wsadzi?
1: O, tego nie wiemy, bo może wsadzi kogoś, kto nie zdąży uciec, albo jest na tyle twardy i odważny, że nie ucieknie.
0: Myślę, że będzie Mateusza musiał kogoś... To więcej straci niż zyska, moim zdaniem.
1: Mateusza Morawieckiego nie może zamknąć, dlatego właśnie, że Morawiecki jest dużym dobrem dla Tuska, które być może w pewnej sytuacji rozwali PiS, albo uczyni z PiSu dwa PiSy, prawda?
0: No to
1: więc
0: kogo wsadzi?
1: To się trzeba kogoś mniejszego wymyśleć i nie z grupy Morawieckiego, tylko z grupy Jarosława Kaczyńskiego.
0: Na razie wszystkie te sprawy są dęte.
1: Tak.
0: A Waldemar Żurek jest na wylocie,
1: co
0: jak
1: to
0: się
1: komu
0: mówi.
1: Przeszkadza?
0: Rozwalił prokuraturę katowicką, wsadzał tam tego wełna na chybcika, szuka jakichś innych, o tym pisze bardzo dobrze na naszym portalu wnet.fm Jakub Pilarek, szuka jakichś ludzi z prokuratury, Bóg wie skąd. To wszystko spowoduje, że te śledztwa i tak utkną na miesiące.
1: Tak, więc... ale zamknąć można kogoś, potrzymać w areszcie i poudawać, że się ma dowody.
0: No ale kogo? Kogo z pisowców zamknąć?
1: Będziemy teraz tą biedną ofiarę, co będzie w kajdankach zespolonych chodziła w telewizji, będziemy wymyślać. To musi być osoba znana, czyli jakiś minister na przykład. Musi być nie od Morawieckiego, to duży kłopot. Ale widzę tak z dwóch ministrów, którzy nie są Morawieccy i można by ich zamknąć, a są zarzuty im stawiane.
0: Pytanie, czy na tyle poważne, żeby ich zamknąć, tak samo jak zarzuty wobec Dariusza Mateckiego, którego można różnie oceniać, ale zdaje się, że są dęte.
1: No właśnie, a na księdza Olszewskiego to co, były prawdziwe? Wiesz, pojedziesz tam pod Warszawę i ta Buda tam stoi po prostu. No.
0: Nie, całkiem okazały budynek, nawet gmaszysko bym powiedział. No. No może, nie wiem, może Michała Wosia z dawnej suwerennej
1: Trochę
0: Polski.
1: Trochę za mało znany, wiesz, ale nie chciałbym jechać po nazwiskach, żeby potem nie było, że wsadziliśmy.
0: Także to znaczy,
1: wsadziliśmy. Mówię, ale obawiam widzę się, dwóch ministrów, których można by zamknąć.
0: Dlatego to mówię, bo kiedy my rozmawiamy, to trwa w KPRM-ie spotkanie tej dziesiątki Tuska, o której wszyscy już zapomnieli, ona się spotkała, to ta dziesiątka, co on wybrał, takich posłów około 40, co mają ten kampanię, czy tam hejt robić. No i podejrzewam, że oni właśnie o tym teraz rozmawiają, że w tym KPRM-ie siedzi Tusk z tą dziesiątką, Szłapkiem, myślą, kogo by tu,
1: no tak,
0: skoro,
1: ale jeśli...
0: skoro właśnie okazało się, że Ziobro jest niedostępny i że...
1: Kuczmierowski jest niedostępny, bo go tak, służby brytyjskie też nie wypuszczą z Anglii. Tak, także w ogóle...
0: Sikorski musiał się ośmieszyć spotkaniem z Rose'em, bardzo uprzejmym, nie powiedzieć słowa
1: chyba
0: o tym.
1: Chyba dobrze to właśnie odczytałeś, że on wiedział, że pójdzie się ośmieszyć, bo gdyby byli jacyś odważni dziennikarze poza tobą, to by zapytali, panie Sikorski, a co w sprawie Ziobry? Ma pan jakiś papier o ekstradycję, pan zaniósł?
0: Cokolwiek. Tak,
1: no. Rose coś obiecał?
0: Więc tu się ośmieszyli, więc pewnie siedzą, podejrzewam, tak, w tej chwili, kiedy my rozmawiamy na antenie radiowej, to oni siedzą w KPR, bo wrzucają zdjęcia.
1: No rozumiem.
0: I myślą, kogo by tu na te wybory...
1: Kogo by tu zamknąć, dla przykładu.
0: Jak się czyta wyborczą i politykę, to tam realnie to jest poważny kłopot.
1: Znaczy, dokładnie.
0: Tam się dziennikarze liberalni, komentatorzy głowią i troją, czy brak wsadzenia nie będzie demobilizujący dla elektoratu.
1: Dla twardego elektoratu Platformy.
0: Tak jest, który zostanie, nie daj Boże, w domu i nie da zwycięstwa za 8-7 miesięcy.
1: Taki dowcip z drugiej Rzeczpospolitej, takiego satyryka, szlachcica, marszałka sejmiku powiatowego Fischera, który mówił, w Polsce w porządku nie będzie, jak się nie rozstrzela z 10 tysięcy tych łobuzów, a jak się tyle nie znajdzie, to się dobierze z uczciwych.
0: No właśnie.
1: Więc w razie czego to się dobierze z uczciwych i z porządku. Zresztą może wszyscy byli uczciwi. W każdym razie, jak ci mówię, co najmniej od razu widzę dwóch ministrów rządu Morawieckiego, którzy nie byli za bardzo morawieccy, więc można ich zamknąć. Jakieś zarzuty im stawiano, mniej lub bardziej nieprawdziwe, więc się da. Tylko ja myślę jeszcze o czymś innym. Tusk jest bardzo sprytnym i inteligentnym politykiem, chyba najlepszym mistrzem narracji w Polsce. Tak się wydaje, że jest dużo lepszy od pisowców. On może przekierować politykę w innym kierunku, tak jak się mówiło o tym, że posłuchał sobie sondaży, z których wynika, że Lewica Czarzastego i Platforma, jak były na jednej liście, to dostaną 700 tysięcy głosów mniej, niż gdyby były na dwóch listach, że chce zrezygnować z tego swojego uporczywego gadania, że jedna lista jest potrzebna. Jeśli mają być dwie listy i Lewica ma pójść oddzielnie niż koalicja, żeby zdobyć więcej głosów, no to Lewica powinna pójść w lewo, a koalicja w prawo. W tym celu Tusk udał się do Watykanu, spotkał się z papieżem, poopowiadał nam potem bajki, jak było fantastycznie i długo. Poklęczał sobie przed grobem Jana Pawła II, mówiąc, że się modli. No i już wykonał pierwszy krok w kierunku dobrej, katolickiej, prawicowej Polski. No to Lewica może robić, co chce, idąc w lewo. Jeśli tak będzie, no to Lewica może tam zajść w te odmęty lewackie bardzo głęboko, co pani Nowacka zresztą już w szkole robi. I jeśli tak będzie, to może wywoła się następną wojnę ideologiczną między lewicą a prawicą, między Czarzastym a prawicą, gdzie Koalicja Obywatelska zacznie robić za siłę spokojną, umiarkowaną i rozsądną. Więc może czeka nas inna odmiana tej wojny, bo w końcu cóż szkodzi Tuskowi zaryzykować lewicą, to nie jego problem. A on sobie weźmie w razie czego PSL na listy i te Henning-Kloski, a z tą Pełczyńską to się zobaczy.
0: No, Pełczyńską chyba wyrzucą, zrobią z niej Gowina. Ona tam odejdzie z jednymi lub z dwoma posłami i no sama tak, nie będąc posłem, więc,
1: no tak, ale
0: więc
1: będzie,
0: wypadnie ale w niebyt polityczny.
1: Nie wiem, czy Tusk ma swojego Bielana, który właśnie zabierze większość posłów.
0: Nie jednego.
1: Pani, nie jednego Bielana. To każdy weźmie po jednym pośle i wystarczy. I zostawią panią Pełczyńską na łaskę Mateusza Morawieckiego.
0: No dobrze, mamy godzinę 19:48. Cóż ja jeszcze chciałem powiedzieć? Dwa tematy. No ten Xi Jinping, Trump jest ciekawy, ale też małżeństwa jednopłciowe wprowadzane przez Donalda Tuska. O co chodzi z tymi małżeństwami? Wiesz, nie wiesz? Po co mu to teraz?
1: No właśnie, to jest chyba oddanie, wezwanie lewicy, żeby sobie powalczyła o to. Co prawda to nierealne, nic z tego nie będzie.
0: No jak, no dzisiaj pierwsza transkrypcja do księgi stanu cywilnego w Warszawie się odbyło.
1: I zamienili tatę i mamę,
0: nie, męża,
1: męża i żonę na męża rodzica i męża, pierwszego nie, i drugiego.
0: Na męża pierwszego i męża drugiego.
1: Ale na męża jednego i męża drugiego? Czy na rodzica jednego i rodzica drugiego? Pomyśl, co oni narobili. Rodzic pierwszy i rodzic drugi to jest dwóch facetów. A gdzie są na przykład lesbijki? Przecież to są faceci. Trzeba było wymyśleć inny wyraz, taki bezpłciowy. Osobowościowość jedna i osobowościowość druga. To by jakoś pasowało. Według mnie to jest właśnie początek wojny ideologicznej. Przy czym, jak rozumiem, nie Platforma będzie to toczyła, tylko Lewica i niech ona tam się zajmie walką z katolikami. To oczywiście jest tak, że nie da się za dużo tych marzeń zrobić, bo urzędnicy będą się bali, ponieważ to jest bez podstawy prawnej. Orzeczenie sądu nie jest, jak wiesz, sądy nie mogą stanowić prawa. Czyli orzeczenie sądu, że można to zrobić, nie mówi o tym, jak to zrobić, jak znaleźć podstawę prawną. Chyba że ktoś sobie uzna, że TSUE daje podstawy prawne, ale znowuż sądy nie stanowią prawa. Taka jest metateza prawa od czasów rzymskich. Sędziowie są od tego, żeby sądzić, ale nie od tego, żeby sądzić prawo. Od tego jest Sejm. I to jest władza ustawodawcza. I w związku z tym to będzie taka wojna, w której trupy będą gęsto padać, bo to budzi ogromne... Mówię o trupach symbolicznych. Uh-huh. Ogromne emocje. Natomiast nie za dużo tych par doczeka się tej transkrypcji, ale to chyba nie o to tu chodzi. Ale zacząłeś chyba o panu prezydencie Xi.
0: Dwóch przywódców się spotkało,
1: tam
0: rozmawiali
1: się stało
0: 2 godziny 15 minut.
1: To guzik ważny. Wiesz, co jest najważniejsze? To, co się stało dzień wcześniej, przed przylotem amerykańskiej delegacji, Trump się poddał. Mianowicie Chińczycy przed samym przylotem powiedzieli, że te rozmowy mają sens tylko pod warunkiem, że Trump obieca, że nie będzie dostarczał broni Tajwanowi. I Trump to przyjął. Co prawda z tego, co on tam mówi tak do dziennikarzy, wynika, że to nie jest na zawsze, tylko to jest taki gest wobec Chińczyków. W tym czasie, jak będzie w Chinach, to Amerykanie nie będą dostarczali broni Tajwańczyka, a potem się okaże, jak będzie, to zależy od tego, czy się dogadają z Chińczykami, czy nie. Chińczycy chyba tak dobrze czytają Trumpa, że umieją nim zagrać, tak jak się mówi, że Putin umie nim grać, w takich krótkich, może nie najważniejszych kwestiach, takich jednorazowych, jednodniowych, ale jednoaktowych, ale potrafią. Zażądali, dostali, bo powiedzieli, jak nie, to niech ten Trump nie wsiada w samolot, a on już tam wszystko miał przygotowane. I w związku z tym widać, że przewagę negocjacyjną mają Chińczycy. Albo ją zdobyli dzięki temu, a Trump dał się w to wrobić, taki podobno wybitny negocjator. Teraz to, o co tam naprawdę chodzi, to o taki wybór. Czy te dwa państwa potrafią się dogadać co do jakiegoś status quo, raczej pewnie troszeczkę w stronę chińską posuniętego i nie będzie wtedy żadnej wojny, żadnego groźnego konfliktu będzie normalna, rywalizacyjna sytuacja pomiędzy dwoma konkurującymi państwami, mocarstwami. I wtedy, bo to było, będzie 2-0 dla Chińczyków, wygląda na to, że w spokojnej sytuacji światowej Chińczycy, tak jak przez te ostatnie 30 lat, będą się rozwijali szybciej niż Ameryka i osiągną spokojnie taką przewagę, że będą mogli Amerykanom dyktować warunki następnej tury negocjacyjnej i następnej fazy współpracy, raczej bardziej niż konfliktu. Główna gra idzie o to, Amerykanie nie chcą dać, sprzedawać Chińczykom tych najmniejszych, najnowocześniejszych chipów, że chcą zachować przewagę, którą wydaje im się, że mają w sztucznej inteligencji, ale według mnie tylko im się wydaje. Tu taki pan, który kiedyś pracował w Google, potem pojechał, wrócił do Chin, Chińczyk, wrócił do Chin i zaczął robić chińskiego Google'a i zrobił. On napisał książkę o tej prawdziwej rewolucji, już zapomniałem, jak ona się nazywa, w której napisał: decydują dane. My mamy 1,5 miliarda ludzi, a oni tam 300 milionów czy 350. Mamy danych więcej, w dodatku Chińczyk swoje dane udostępnia chętnie albo bez oporu państwo, a Amerykanie jednak chcą kontroli nad tym i mają prawo, które jakoś o to, jakoś tam dba. My będziemy mieli więcej danych, my to wygramy. Napisał ten Chińczyk 15 lat temu. Pytanie, czy to tak będzie, ale wydaje się, że to Chińczycy delikatnie wygrywają ten pojedynek rywalizacyjny, ale do wojny to tam bardzo, bardzo daleko.
0: Patrzymy na tą delegację, dużo tam jest biznesu, ale
1: wyłącznie.
0: Wyłącznie, ale w czasie delegacji, kiedy było to spotkanie na szczycie, to Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronami na Ukrainę, pewną demonstrację, ale coraz więcej jest głosów, że ta wojna na Ukrainie zmierza ku jakiemuś przynajmniej zamrożeniu.
1: To trzeba powiedzieć, nie, zmierza ku czemu innemu. Pan profesor Mickiewicz, którego ja chętnie słucham, on nie jest od poezji, wbrew pozorom, tylko od geopolityki. On mówi, że ten atak rosyjski, te drony, rakiety, tam wszystko, to była duża ilość, ale on mówi, że to jest standard. To znaczy, Rosjanie nie potrafią już tak zaatakować, żeby to był
0: szok,
1: tak, jakieś uderzenie 5 razy mocniej, przełamujące kompletnie obronę ukraińską. A tymczasem na froncie ukraińskim nie tylko, że jest remis, ale wydaje się, że od kilku miesięcy następują bardzo ważne, takie maluczkie, ale idące w jednym kierunku zmiany. Po pierwsze, już się tak stało, że Ukraińcy chyba miesiąc temu odzyskali więcej kilometrów kwadratowych niż Rosjanie zdobyli. Po drugie, okazało się, że Ukraińcy zaczęli tak zabijać tych żołnierzy rosyjskich, którzy ciągle, tam jest taktyka tą masą tego mięsa armatniego, że rekrutują mniej niż ich ginie i tam, niż armia traci, to znaczy, że są zabicie, zaginieni albo tak ranni, że nie mogą wrócić na front. I że ta różnica nie jest dużo, wynosi miesięcznie 6 tysięcy, ale że tego się nazbierało tutaj różnie od 30 do 65 tysięcy różnicy. To jeszcze nie jest takie ważne, ale pod koniec roku, jeżeli ten trend się utrzyma, to się okaże, że Rosjanom brakuje żołnierzy po prostu na froncie i o żadnej tam napaści masowej na jakieś państwa NATO w ogóle mowy nie
0: ale
1: będzie.
0: Ale jeszcze jest możliwość poboru, mobilizacji.
1: Ale poczekaj, jeszcze jest jeden moment, bardzo ważny. Mianowicie Rosjanie straszą tym od 2-3 lat, że oni tam na boczku, głęboko gdzieś w Rosji, zbierają armię rezerwową, która nic, albo na Ukrainę napadnie, albo na kraje NATO. to, co się stało na tej paradzie, że tam nie było żadnych czołgów i tak dalej, pokazuje, że nie ma żadnej takiej rezerwowej armii, ani nie ma żadnego rezerwowego sprzętu. To znaczy, cała armia walczy z Ukraińcami i sobie nie może dać rady. Jeszcze jedna teza.
0: Chociaż albo... jeszcze parę lat temu pewnie byłyby głosy, że to jest wybitna strategia geniusza Władimira Putina.
1: I tak
0: który
1: dalej.
0: Celowo tak robi, bo ukrywa tą armię i udaje, że jest
1: będzie
0: słaby.
1: Tak długo ukrywał, aż przegra wojnę.
0: Tak jest, jeszcze, ale chyba po piątym roku wojny to już chyba nikt w to nie wierzy.
1: Jeszcze dwa momenty
0: poza kompletnymi
1: są.
0: Ale
1: pierwszy jest taki, że według wywiadu ukraińskiego, to są dane jednostronne, 90% Rosjan zabitych przez drony ginie, nie dochodząc do linii frontu. Czyli wtedy, kiedy próbują dojść do linii frontu. To oznacza, że w okopach ich już w ogóle nie będzie.
0: A ta wojna też jest inna, bo ona, jak rozumiem, jest bardzo rozciągnięta.
1: Ponad kilometrów.
0: Nie, w głąb. Że ta linia frontu...
1: A, to jest następna rzecz i o tym powiedział korpus w tej chwili Azow, czyli ci tam najbardziej nacjonalistyczni, ci, którzy bronili Mariupola.
0: Tak jest.
1: Że oni wrócą do Mariupola tak przy okazji, bo oni w tej chwili już pokrywają dronami możliwość ataku na cały okupowany okręg ten doniecki.
0: Nie dziwne, że nie chodzą do okopów, kiedy te okopy już są wszędzie.
1: Znaczy mówią, że już 100 kilometrów obejmuje ta strefa śmierci.
0: Nie widziałem Zbyszka Dąbrowskiego, nie wiem czy jest, gdzie jest puszka. Jest. Gdzieś tam się czai. Tomasz dosłownie parę minut, nie ma, paręnaście sekund na wspomnienie po Krzysztofie Piesiewiczu, który odszedł dzisiaj.
1: O kim?
0: Krzysztof Piesiewicz.
1: To był
0: adwokat,
1: artysta przede wszystkim, przecież autor scenariuszy
0: tak jest.
1: Do Kieślowskiego.
0: Do Dekalogu.
1: Bardzo delikatny człowiek. Bardzo trzeba było uważać z nim, żeby jakoś go nie urazić. Który bardzo chciał się zasłużyć w polskiej patriotycznej polityce. Chyba senatorem był. Nie najbardziej się do tego nadawał. Najbardziej był artystą i był bardzo dobrym adwokatem. Bronił ludzi. Stąd się zapisał w opozycji. I kiedyś 2 godziny go chyba w pociągu przekonywałem, żeby nie szedł do polityki, żeby już pisał te scenariusze i żeby ludzi bronił, bo to jest to, co on robi najlepiej. Ale ja jestem taki frajer, kiedyś namawiałem Korwina-Mikkego, żeby polityki nie uprawiał, tylko założył uniwersytet dla posłów z myśli ekonomicznej, liberalnej, bo oni się na tym kompletnie nie znają. To sobie też na mnie... Piesiewicz się na mnie nie obraził, ale to był taki człowiek, niedopasowany do rzeczywistości, za delikatny. Różne rzeczy tam o nim potem pisano, także w sferach obyczajowych, ale ja go pamiętam jako bardzo zdecydowanego patriotę i bardzo delikatnego człowieka.
0: Tym wspomnieniem dzisiejszy Wieczór Wnet kończymy. Doktor Józef Orzeł był naszym gościem jak co czwartek, a już za chwilę Tres Portres, czyli taka inna odsłona
1: republikacyjna. Dziękujemy Państwu, a ja dziękuję.
0: Ja też dziękuję. Widzimy się i słyszymy.
1: I prosimy o komentarze.
0: Się właśnie ponad wszystko.
1: Nawet takie jak
0: tydzień.
1: Cytował Łukasz.
0: Na początek. A co? Czasami czytam te komentarze właśnie pod tymi audycjami jak najbardziej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Żegnamy się.
1: Dziękujemy.
2: Wieczór Wnet. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Autopromocja.
3: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
4: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
5: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Śpiewać każdy może, tak przynajmniej twierdzi pani Agata Konador ze Szkoły Głosu Konador, która w najbliższą sobotę w ramach Akademii Podwodnej Radia Wnet zagości w Państwa odbiornikach i opowie o tym, jak śpiewać. A to, jak śpiewać, ściśle łączy się z tym, jak czuć się ze sobą dobrze. Podwodna Akademia Radia Wnet w każdą sobotę o godzinie 12. Zaprasza Jakub Duszak.
6: To była autopromocja.
7: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. A my śpiewać nie będziemy, ale przeniesiemy się do Ameryki Łacińskiej. 3 po 3, Zbyszek Dąbrowski. Buenas noches, come samo.

0: A na początek przenieśmy się, proszę Państwa, do Meksyku, a w zasadzie jeszcze do Mezoameryki, może powiedzmy w ten sposób, kiedy to Meksyku jeszcze nie było. Ba, nie było jeszcze wtedy Wicekrólestwa Nowej Hiszpanii. W tamtych czasach ludy rdzenne, panowie tych ziem, mieszkańcy tych ziem, nie wiem jak to nazwać, żyli sobie spokojnie, aż do momentu, kiedy to grupka brodatych, odzianych w zbroje facetów z Hiszpanii w Jakuba przybyło do wybrzeży obecnego stanu Veracruz z zamiarem podbicia imperium ludu Mexica, czyli po prostu Azteków. Jak wiecie Państwo, Hiszpanów było stosunkowo niewiele i ta cała grupka, pomimo faktu, że byli wyposażeni w konie, że byli uzbrojeni już w broń palną, no mocno prymitywną, ale jednak, raczej istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że Hiszpanom samym udałoby się podbić te tereny. Zwłaszcza, że lud Mexica był dużo, dużo bardziej liczny, ale samym Hiszpanom pomagały inne rdzenne ludy. Głównie tutaj chodzi o dwa państwa, dwa ludy, mianowicie lud Tlaxcala i lud Totonaków. Totonakowie mieszkali, tak w skrócie powiedzmy, Totonakowie mieszkali na wybrzeżu obecnej Zatoki Meksykańskiej, natomiast Tlaxcala mieszkali na terenie obecnego stanu Tlaxcala. Y te
1: Perdón si no, no te llamé. Es que me acuerdo de tu carita, pero tu nombre me lo olvidé y no sé por qué.
0: Dobra, trochę była, przepraszam, mała. Skończę opowieść, proszę Państwa. No więc generalnie mówi się tak, że Hiszpanom pomagało około 10 tysięcy wojowników. Mówi się tak, że na każdego hiszpańskiego żołnierza przypadało około 18 rdzennych bojowników. Tak czy inaczej, dlaczego akurat Meksykanie, znaczy przepraszam, dlaczego lud Tlaxcala i ludy Totonaków zdecydowały się na sprzymierzenie z Hiszpanami? No po pierwsze dlatego, że wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. Obydwa ludy toczyły walki z Aztekami. Natomiast z drugiej strony też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że generalnie 5 września 1519 roku Tlaxcaltekowie stoczyli z Hiszpanami otwartą bitwę i generalnie problem był taki, że Hiszpanie wygrali i kilka wiosek, powiedzmy kilkadziesiąt w zasadzie, zawarło sojusz z Hernanem Cortesem i wszyscy razem wyruszyli wspólnie na miasto Tenochtitlan, czyli na stolicę państwa Azteków. Generalnie, proszę Państwa, jak wiemy, Hiszpanie wygrali, zatrzymali sobie złoto i klejnoty, ludy rdzenne otrzymały sól i bawełnę, strasznie dużo otrzymały, natomiast, no cóż, no, obecnie Tlaxcalteków jest dużo, dużo mniej, bowiem do 1599 roku populacja tego ludu spadła o 85% na 100 mieszkańców. 85%, bowiem generalnie na 100 mieszkańców przeżyło 15. W czym jest problem? Problem jest taki, proszę Państwa, że niestety epidemia ospy, która dotarła razem z Hiszpanami, wybiła większość miejscowej społeczności. A teraz już możemy posłuchać muzyki.
1: Perdón si no, no te llamé. Es que me acuerdo de tu carita, pero tu nombre me lo olvidé y no sé por qué.

Przenieśmy się, proszę Państwa, teraz w czasie do współczesności i przenieśmy się geograficznie na południe Ameryki Południowej, dokładnie do Patagonii. W ubiegłym tygodniu wspominałem Państwu o hantawirusie, w wyniku którego zmarło kilkoro pasażerów statku MV Ondius. I mówiło się o tym, że ów hantawirus, który jest przenoszony przez gryzonie, prawdopodobnie, znaczy istniała taka teza, powiedzmy, w ten sposób powiem, że owi pasażerowie zarazili się hantawirusem w Patagonii, dokładnie w mieście Ushuaia, z którego wypływał ten statek. Ale problem jest, proszę Państwa, taki, że w ziemi ognistej de facto nie odnotowano żadnych przypadków hantawirusa w całej historii tego regionu, a dokładnie od roku 1996, kiedy to Krajowy System Nadzoru włączył tę chorobę do obowiązkowych zgłoszeń. W dodatku nie pojawiło się żadne zgłoszenie na ziemi ognistej. Tak twierdzi Juan Facundo Petrina, dyrektor generalny do spraw epidemiologii i zdrowia środowiskowego w Ministerstwie Zdrowia, pod którego podpada właśnie Patagonia. I generalnie, proszę Państwa, istnieją bardzo niewielkie szanse na to, żeby w ogóle Patagonia stała się miejscem zakażenia, ponieważ obszar endemiczny tej choroby znajduje się ponad 1500 km na północ. Jak twierdzą naukowcy, tutaj po pierwsze nie ma podgatunków myszy długoogonowej, która przenosi tę chorobę, ani takich samych warunków klimatycznych jak na przykład północnej Patagonii, ani wilgotności, ani temperatury. Natomiast nawet gdyby gryzonie zaczęły się przemieszczać, bo nie znają granic geograficznych, trzeba pamiętać, że Ushuaia znajduje się na wyspie, więc ma ograniczenie w postaci konieczności przekroczenia ciśniny Magellana, żeby zarazić lokalne gatunki, więc jest to dodatkowa trudność poza tą klimatyczną. Natomiast problem jest też taki, że generalnie sama sprawa wymaga dalszych badań, ponieważ ekosystemy ulegają zmianom. Na przykład, powiedzmy, mysz długoogonowa, wcześniej wspomniana, której pierwotnym siedliskiem było pasmo górskie Patagonii i północno-zachodnia Argentyna, obecnie występuje na przykład w prowincji Buenos Aires wraz z innymi gryzoniami przenoszącymi tę chorobę. W dodatku, proszę Państwa, istnieje również małe prawdopodobieństwo, żeby Holendrzy, którzy zmarli na tę chorobę, para holenderska dokładnie, zarazili się na wysypisku śmieci na ziemi ognistej. To jest podobne tłumaczenie. W związku z tym pytanie jest, gdzie generalnie ofiary hantawirusa zaraziły się tą chorobą. No i tutaj pojawia się, proszę Państwa, inne tłumaczenie, mianowicie takie, że owi turyści, zanim wsiedli na statek, wcześniej podróżowali poprzez Argentynę, Chile i Urugwaj. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że być może było to tam, chociaż niekoniecznie, że miało to miejsce w Chile, dlatego że okres inkubacji tej choroby musiałby być bardzo długi.

Przejdźmy się, proszę Państwa, teraz do Wenezueli, a dokładnie zmienimy tematykę na tematykę wydobycia ropy naftowej. Być może słyszeliście Państwo kiedyś o tak zwanych siedmiu siostrach. Siedem sióstr, czyli dokładnie siedem koncernów naftowych. Standard Oil of New Jersey, czyli ESSO, Anglo-Iranian Oil Company, czyli AIOC, Standard Oil of New York, czyli Socony, Gulf Oil, Standard Oil of California, czyli SoCal, Texaco i Royal Dutch Shell. Obecnie w zasadzie tylko dwie ostatnie firmy z powyższej listy są znane, czyli w zasadzie istnieją. Cała reszta, no całej reszty już nie ma. Natomiast warto wspomnieć, proszę Państwa, że wszystkie te siedem firm razem znano jako siedem sióstr. I o co chodzi, proszę Państwa? Sama nazwa pochodzi z klasycznej Grecji. Prawdopodobnie mówi się tak, że ta nazwa została wybrana, żeby opisać owe wielkie koncerny naftowe, które monopolizowały produkcję ropy poza Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i które po prostu działały jako oligopol. Ja tutaj nie będę wspominał Państwu o historii wszystkich firm, bo na to nie ma po prostu czasu, ale warto wspomnieć, że owe firmy posiadały koncesje w Wenezueli, krajach Zatoki Perskiej, Libii, Indonezji. Natomiast owe koncesje pozwalały im decydować o wszystkim, na przykład o stosowanej technologii, ilości wydobywanej ropy oraz cenie, po której miała być sprzedawana. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że sam kartel prawdopodobnie narodził się około sierpnia 1928 roku podczas spotkania w zamku Achnacarry w Wielkiej Brytanii. Natomiast skupmy się na samej Wenezueli, bowiem na początku XX wieku odkrycie złóż ropy naftowej w tym kraju przyciągnęło do Wenezueli właśnie siedem sióstr. Pionierem wenezuelskiego przemysłu naftowego jest firma Shell. Zresztą jest to pierwsza firma, która to dotarła i która w 1914 roku zaczęła eksploatację odwiertów. Natomiast później zaczęły docierać amerykańskie firmy. Co ciekawe, proszę Państwa, firmy te zaczęły przejmować kolejne odwierty w kraju. W jaki sposób? Otóż poprzez wykupywanie małych firm i koncesji przyznanych innym podmiotom. Warto przenieść się do roku 1938, kiedy to nastąpiła nacjonalizacja przemysłu petrochemicznego w Meksyku i międzynarodowe koncerny po prostu przeniosły się do Wenezueli. Zresztą wkrótce potem wybuchła II wojna światowa, zaś wenezuelska ropa naftowa miała kluczowe znaczenie dla zwycięstwa aliantów, bowiem świat już w zasadzie nie pamięta, ale ponad 60% ropy zużywanej przez aliantów w tamtych czasach pochodziło właśnie z Wenezueli. I warto wspomnieć, że później dokonano ważnych odkryć na Bliskim Wschodzie. Zaczęły pojawić się również ciągłe kryzysy, które zakłócały dostawy. Natomiast cały czas świat postrzegał Wenezuelę jako wiarygodnego producenta. Zresztą warto wspomnieć, że większość rafinerii w Wenezueli została zbudowana przez koncesjonariuszy, natomiast po nacjonalizacji przemysłu przeprowadzono prace modernizacyjne lub rozbudowę, ale podstawowa infrastruktura została stworzona właśnie przez zagraniczne firmy. Z czasem, proszę Państwa, ów oligopol siedmiu sióstr zaczął słabnąć. W latach, mówimy tutaj głównie o latach 60. XX wieku, z powodu dwóch czynników. Po pierwsze, w wyniku powstania OPEC, czyli Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową oraz nacjonalizacji wydobycia ropy naftowej m.in. w Wenezueli i krajach Zatoki Perskiej. Tak czy inaczej, proszę Państwa, wraz z nacjonalizacją ropy w 1976 roku owe siedem sióstr oficjalnie straciło większość swojego rynku w Wenezueli, natomiast niektórym udało się utrzymać pewną obecność dzięki umowom serwisowym lub konserwacyjnym z nowo powstałą firmą PDVSA. I tu, proszę Państwa, firmy nadal, te firmy powiedzmy przez cały czas usiłowały powrócić na rynek wenezuelski. I przypomnę Państwu, że w 2007 roku Hugo Chavez przeprowadził drugą nacjonalizację sektora naftowego i wówczas wszystkie koncerny zagraniczne wyniosły się. A czy powrócą? Wcale niewykluczone. No, Donald Trump pewnie o to zadba.

To, co powiem, myślę, że jest bardzo znane dla wszystkich państwa. Otóż Kolumbijczycy emigrują za pracą. Dlaczego o tym powiedziałem, że jest to coś znanego, coś wiadomego? No bo Kolumbijczyków w Polsce w tej chwili już jest pewnie kilkadziesiąt tysięcy osób. O tym wiemy, co chwila pojawiają się jakieś informacje, no powiedzmy o raczej o ich grzeszkach, niekoniecznie o ich ciężkiej było, nie było pracy. Natomiast pytanie jest takie, dlaczego w zasadzie Kolumbijczycy w ogóle emigrują za pracą? Bowiem według kolumbijskiego Urzędu do Spraw Migracji w 2025 roku wyjechało około 370 tysięcy Kolumbijczyków i już nie wróciło do Kolumbii. I owe zjawisko utrzymuje się od roku 2022, kiedy to powiedzmy nastąpiła eksplozja emigracji samych Kolumbijczyków. I co ciekawe, proszę państwa, o czym trzeba powiedzieć, to wszystko dzieje się w kontekście pewnego dobrobytu finansowego przy wskaźnikach makroekonomicznych, które wielu ekspertów ocenia jako stabilne i pozytywne pomimo niepokojącego deficytu budżetowego i wysokiego poziomu nieformalnego zatrudnienia. Pod koniec ubiegłego roku kolumbijski produkt krajowy brutto wzrósł o 2,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, co jest wynikiem zbliżonym do wzrostu Brazylii i wyższym od wzrostu Meksyku, dwóch gospodarczych gigantów Ameryki Łacińskiej. Z kolei bezrobocie otrzymywało się w ostatnich miesiącach poniżej 9% i jest to najniższy wskaźnik od 25 lat. Natomiast wielu naukowców twierdzi, że migracja z Kolumbii jest zjawiskiem, które trwa od ponad 5 dekad i będzie utrzymywać się w najbliższych latach. Tutaj chciałbym przytoczyć słowa pana Williama Mejii Ochoi, koordynatora badań w grupie mobilności ludzkiej na Uniwersytecie Technologicznym w Pereirze, który w wywiadzie dla BBC World mówi tak: Kolumbijczycy migrują od ponad 50 lat, niezależnie od tego, czy panowała koniunktura, czy recesja. Najpierw do Stanów Zjednoczonych i Wenezueli. Od początku tego stulecia tendencja ta zaczęła obejmować również Hiszpanię i Chile. I jednym z powodów wzrostu absolutnej liczby jest coraz większa, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii, sieć osób, które mogą przyjąć nowych migrantów. Mówi się tak, że obecnie w Hiszpanii przebywa prawie 1 000 000 Kolumbijczyków i około 1 200 000 osób w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Chile około

obiegać się o pobyt, często po prostu jako azylanci, co do czego w zasadzie nie mają prawa. I zresztą chyba myślę, że jest podobnie w Polsce. Natomiast warto wspomnieć, proszę państwa, jeszcze powrócić do statystyk. Mianowicie w latach 2012-2019, czyli od momentu rozpoczęcia rejestrowania danych, przepływ migracyjny wynosił około, średnio około od 150 do 200 tysięcy osób rocznie. Natomiast później nastąpił spadek z powodu pandemii koronawirusa. Ale na przykład w 2022 roku nastąpił boom, można powiedzieć, migracyjny, bowiem ponad 500 000 w ciągu 12 miesięcy wyjechało z tego kraju. Mówi się tak, że wówczas z Kolumbii wyjechało ponad 540 tysięcy Kolumbijczyków. Dokąd wybierają się Kolumbijczycy oprócz Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Chile? No między innymi, proszę państwa, do takich krajów jak Niemcy, Nowa Zelandia, Australia, a ostatnio także Polska.

O jednym z najwspanialszych głosów Meksyku, no już niestety przebrzmiałym, mianowicie Pedro Infante, jednym z najwybitniejszych pieśniarzy meksykańskich, a w zasadzie o jego śmierci, a w zasadzie o teoriach spiskowych związanych z jego śmiercią, bowiem oficjalnie Pedro Infante zmarł 15 kwietnia 1957 roku w mieście Mérida w stanie Yucatán. Oficjalna wersja głosi, że zginął w katastrofie lotniczej, natomiast mówi się tak, że powiedzmy tak, podróżował jako drugi pilot samolotu, który rozbił się kilka minut po starcie z Meridy, a ciało piosenkarza było nie do rozpoznania z powodu poparzeń. No i pojawiły się, proszę państwa, teorie spiskowe, mianowicie, które mówią, że Pedro Infante wcale nie zginął w katastrofie, ale że zmienił imię i nazwisko, no i żył dalej. Mianowicie mówi się tak, po pierwsze, że Pedro Infante utrzymywał sekretny związek z byłą Miss Universe Christiane Martel, która w tym czasie była partnerką Miguela Alemana Velasco, syna byłego prezydenta Meksyku Miguela Alemana Valdesa. Ów skandal miał doprowadzić do ciąży i przymusowej aborcji nakazanej przez rodzinę Alemanów w celu ochrony ich wizerunku politycznego. Dalej, proszę państwa, według tej teorii był prezydent Miguel Alemán Valdés miał zlecić zabójstwo Pedro Infante w ramach odwetu, a katastrofa lotnicza była inscenizacją mającą na celu zatuszowanie zbrodni. Krążą plotki, że Infante został porwany i przewieziony na wyspę Marias, gdzie został stracony. Inna wersja wskazuje, że zabójcy, którym zlecono zabicie go, byli wielbicielami piosenkarza i zamiast wykonać rozkaz, pomogli mu w sfingowaniu własnej śmierci. Dalej mówi się również o tym, że Pedro został zmuszony do zaangażowania się w handel narkotykami, a gdy próbował się z tego wycofać, zorganizowano przeciwko niemu spisek. No i cóż, proszę państwa, podobno w latach 80. pojawił się mężczyzna znany jako Antonio Pedro, który był bardzo podobny fizycznie i głosowo do Pedro Infante. Ów Antonio Pedro zmarł w roku 2013 i pomimo wniosków o ekshumację jego ciała przeprowadzenie testów DNA nigdy nie potwierdzono, że był to Pedro Infante. Pedro Infante na pewno... Pedro Infante nie umarł, bowiem cały czas żyje w sercach i uszach Meksykanów. I teraz sobie go posłuchamy w przepięknym bolero Cien Años.

Jeżeli myślicie państwo, że tylko w Polsce funkcjonuje problem z mieszkaniowy, nazwijmy to tak, czyli po prostu z cenami, wysokimi cenami mieszkań, no to chciałbym państwu powiedzieć, że podobne problemy panują w Ameryce Łacińskiej, między innymi w Meksyku. Generalnie, proszę państwa, jak twierdzą badania przeprowadzone przez Szkołę Biznesu ITESO, zdobycie odpowiedniego mieszkania staje się coraz trudniejsze nawet dla osób o dochodach wyższych od średniej krajowej, bowiem aby nabyć typowe mieszkanie po cenach rynkowych, wymagane są miesięczne dochody w wysokości 122 tysięcy pesos. Sprawdziłem przed chwilą, jedno peso meksykańskie to jest 21 groszy polskich, w związku z tym proszę sobie to mniej więcej kwotę podzielić przez 5, czyli mamy tutaj ponad 40 tysięcy złotych. Co znacznie zresztą przekracza średni dochód krajowy wynoszący 21 tysięcy pesos. I owa rzeczywistość wyklucza większość gospodarstw domowych z formalnego rynku nieruchomości, zmuszając wiele z nich do wynajmowania mieszkań, przenoszenia się na peryferię lub korzystania z nieformalnych rozwiązań. Generalnie, proszę państwa, jeżeli chodzi o ceny mieszkań w Meksyku, najdroższe mieszkania są w stanie Nuevo León, czyli północno-wschodnim Meksyku, czyli tam, gdzie znajduje się miasto Monterrey. Tam średnia cena mieszkania wynosi prawie 10 milionów 700 tysięcy pesos. Mediana to jest prawie 7 milionów pesos. Dalej mamy stan Meksyk i miasto Meksyk, gdzie ceny mieszkań przekraczają średnio ponad 7 milionów pesos za mieszkanie. Natomiast tańsze mieszkania można nabyć w takich stanach, chociażby jak Tlaxcala czy Baja California, gdzie średnia utrzymuje się na poziomie od około 2 milionów 200 tysięcy do około 2 milionów 800 tysięcy pesos. Tak czy inaczej, proszę państwa, warto wspomnieć o tym również, że i ceny wynajmu mieszkań są coraz wyższe. Oczywiście to wszystko zależy od miasta, zależy również od jego dzielnicy. Warto wspomnieć, proszę państwa, że mamy takie dzielnice, chociażby jak na przykład San Pedro Garcia w stanie Nuevo León, Miguel Hidalgo w Meksyku, Dzemul i Telchak Puerto w stanie Yucatán, Lucan w stanie Meksyk, czy Benito Juarez w stanie Quintana Roo. Natomiast najdroższe podobno mieszkania znajdują się w takich dzielnicach jak Jardines de Pedregal w mieście Meksyk, Lomas de Valle w Zapopan w stanie Jalisco oraz Jardines en la Montaña i Santa Fe de Loma, obydwa w mieście Meksyk. Tak czy inaczej, proszę państwa, tak jak wspomniałem państwu, no w większości Meksykanów po prostu nie stać na kupno nowego mieszkania. Zresztą, no tak jak powiedziałem państwu, no bardzo niewiele osób zarabia kwotę prawie 123 tysięcy pesos. To jest dosłownie pewnie jakiś promil Meksykanów. No i cóż, no problem jest taki również, że Meksykanie nie mogą ani kupić, ani wynająć mieszkania w dobrze zlokalizowanych miejscach, przez co są wypierani na peryferii, gdzie mają po prostu mniejszy dostęp do transportu, infrastruktury i możliwości ekonomicznych. Co można z tym zrobić? No po pierwsze, ułatwiać budowę mieszkań w ugruntowanych obszarach miejskich, dalej wprowadzać standardy umów najmu, opracowywać konkretne formy wsparcia, tak jak chociażby tymczasowe dotacje, ale również i poprawić transport publiczny. Loyalty.

0: JB Entertainment.
1: Chciałbym teraz Państwu opowiedzieć o jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Argentynie, mianowicie Bazylice Matki Boskiej w Luján, a w zasadzie chciałbym opowiedzieć o historii tego sanktuarium, bowiem w listopadzie 1873 roku ksiądz z Luján, ksiądz Jorge Maria Salvaire, otrzymał rozkaz opuszczenia tej miejscowości i udania się wraz z ojcem Fernando Maisterem do misji w Asur, której celem była ewangelizacja rdzennej ludności regionu. Podczas tej podróży dotarł on w okolice Salinas Grande z terytorium wodza Manuela Namuncurá i tam obydwaj zakonnicy zostali otoczeni przez tubylców, doszło do starcia, natomiast Salvaire zdołał uciec na koniu. Natomiast podczas tej ucieczki dotarł do obozowisk ludu Namuncurá, gdzie został pojmany. Tam oskarżono go o czary i szerzenie chorób takich jak ospa. Wywołało to sprzeciw wśród różnych grup zgromadzonych w okolicy i zaczęli oni obradować, co z nim zrobić. No tak czy inaczej, kiedy ów duchowny poczuł, że jego życie jest zagrożone, złożył obietnicę Matce Boskiej z Luján, poprosił ją o ocalenie w zamian za poświęcenie swojego życia na głoszenie o niej. Powiedział, podobno modlił się tak: ocal mnie, a będę głosił twoje cuda i będę wędrował po całej ziemi, prosząc o jałmużnę, aby wzbogacić twój kościół. Później ojciec Salvaire został uwolniony, powrócił do Luján, gdzie w 1875 roku zaczął wypełniać swoją obietnicę, czyli po prostu zbierać datki na rozbudowę sanktuarium Matki Boskiej. Po prostu budowę takiej neogotyckiej bazyliki. Zresztą sama budowa rozpoczęła się w roku 1889 złożeniem formalnego wniosku do arcybiskupa Buenos Aires. I tam po zatwierdzeniu planów inżyniera Alfonsa Flamanda i architekta Courtoisa mogły rozpocząć się prace budowlane, które rozpoczęły się dokładnie 6 maja 1890 roku. Tego dnia położono kamień węgielny świątyni, blok białego kamienia Standil o boku 1,22 metra. Budowa trwała dosyć długo, bo trwała prawie 30, nawet 40 lat w zasadzie, bo dopiero w latach 1922-26 zakończono budowę wież oraz instalację systemów zegarowych i karilionu. Natomiast w 1935 roku umieszczono tam pomnik założyciela czy inicjatora, powiedzmy, rozbudowy bazyliki ojca Jorge Marii Salvaire'a.

Już niedługo Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Natomiast z mistrzostwami związane jest jedno wydawnictwo, mianowicie album, który poświęcony jest piłkarzom i drużynom występującym w Mistrzostwach Świata. Album, który wydawany jest przez wydawnictwo Panini i który niestety, proszę Państwa, jest dosyć drogi, zwłaszcza dla mieszkańców Ameryki Łacińskiej. I to chciałbym opowiedzieć Państwu historię chłopca z Peru, który nazywa się Matias Flores Tamayo, którego po prostu nie stać było na to, żeby kupić taki oficjalny album. W związku z tym po prostu stworzył własny. Sam narysował po prostu narysował własny album, powiedzmy. I sfotografował, umieścił to wszystko w internecie. Nie wiem, czy on, czy ktoś tam, jakiś jego znajomy. Generalnie zdjęcia pokazują strony zaprojektowane z miejscem na reprezentacje narodowe, stadiony i naklejki stworzone przez niego samego. No i okazało się, proszę Państwa, że publikacja wywołała ogromne reakcje wśród użytkowników z różnych krajów. Tysiące komentarzy podkreślało poziom szczegółowości projektu oraz zaangażowanie chłopca w otworzenie tradycyjnego formatu albumów z Mistrzostw Świata, zwyczaju związanego z piłką nożną od dziesięcioleci. Tak czy inaczej, w filmiku, który pojawił się na TikToku, sam chłopiec napisał zdanie: przepraszam za moją biedę. No i jak możecie się Państwo domyślić, to wywołało bardzo dużo pozytywnych reakcji. I te reakcje, powiedzmy, kroczek po kroczku doprowadziły go do oficjalnego konta Panini Mexico. Firma publicznie zareagowała na film, ogłosiła, że skontaktuje się z chłopcem, żeby wysłać mu prezent związany z albumem Mistrzostw Świata. Napisali mu tak: hej, bardzo podoba nam się twoja kreatywność i to, jak pięknie rysujesz. Chcemy też podarować ci zestaw. Napiszę do ciebie prywatną wiadomość, żeby ci go wysłać. No nie wiem, czy chłopiec dostanie album. Fajnie byłoby, gdyby dostał bilet na Mistrzostwa Świata. Pewnie byłoby to lepszą nagrodą. No, to jest jedyny przypadek, to nie jest jedyny przypadek, to jest niestety jeden z wielu.

No i to było wszystko w dzisiejszym wydaniu Tresportres, ale ja jeszcze bardzo dziękuję Tomkowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Tradycyjnie zaproszenia na sam koniec. Za chwileczkę Sofa Surfing, mnóstwo wspaniałej muzyki. Nie będę zapraszał, po prostu zachęcam Państwa do tego, żeby pozostać z nami, bo Olgierd na pewno mnóstwo fajnych utworów dla Państwa, dla nas wszystkich w zasadzie przygotował. W niedzielę o godzinie 19 Republika Latina. Na jaki temat jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że audycja się odbędzie, a za tydzień o godzinie 20 kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej, ale o ile oczywiście nic się nie zmieni w Tres, póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia, buenas noches.

Chill out.

Dobry wieczór, Olgierd Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. No dzisiaj udało mi się upchnąć 20 kilka propozycji. Boogie Angst, między innymi Apia, patrzę na playlistę Brownswood Recordings, True Thoughts, Mr. Bongo, będzie też coś z Music for Dreams, też Sonar Collective, Compost Records, Lapsus, no ta druga godzina to standardowo oczywiście będziemy iść w stronę wyciszenia. Na początek najnowszy singiel Crack and Smack, wydawnictwo Boogie Angst i numer, który przypomina, że nic nie trwa wiecznie, Nothing is Forever, a chwilę później Conducta, urodzony w Bristolu, działający w Londynie DJ, producent, i jego Sunboy Johnny. Epka pojawi się 29 maja, Archives Records, a już dzisiaj w Sofie Surfing w Radiu Wnet.

Kondakta, londyński klimat jak najbardziej. Analink przed nami. Najnowszy singiel pojawi się 29 maja. Beauty to the Fading Light i tym razem remix przygotowany przez Tom Lone, który występuje pod pseudonimem Lucky Sun. A chwilę później Coco Roco, Time and Time. Culture Remix to Brownswood Recordings, dostępny od wczoraj jako plik cyfrowy właśnie na Brownswood Recordings.

Time and Time, Coco Rocco i to Brownswood Recordings. Truffaut z Brighton, no dzisiaj dosyć poważna reprezentacja. Hello za moment i to DJ-ka też oczywiście z Londynu. Chwilę później Mr. Bongo Records Club Volume 8 sampler. Kompilacje to zawsze coś fajnego. Warto sobie sprawdzić Mr. Bongo Records, ósma odsłona Club Record i dzisiaj będą z tego dwie propozycje, za moment Ubuntu, a później Tupper Zouk.

The Allergies w Sofie Surfing w Radiu Wnet. 32 minuty po godzinie 21. Czwartek, czyli pierwsza kwarta Sofie Surfing za nami. Przypomnę tylko, że to dwie godziny pełne premier i nowości. When We Meet, singiel, który pojawi się w czerwcu, dokładnie 4 czerwca, Triangle Man Records, to za moment tego posłuchamy. A później Vistis Vinyl Collective, to Music for Dreams z Kopenhagi, niezawodne, i to jest Up to You, i ten singiel pojawi się 29 maja, a już dzisiaj w Radiu Wnet w Sofie Surfing.

Berlińskie Sonar Collective. 28 maja pojawi się single The Waters z Lucy Sparks. Street On, producent brytyjski, DJ. No na pewno będę wypatrywać kolejnych singli od Street Ona. Przed nami Tupper Tsuki, Visions of Love, to jest Mr. Bongo. Kompilacja, o której wspominałem. Chwilę później Christian Promer i to będzie Compost Records Track.

0: chill out.
1: Slove, album In Moments, dostępny już od 8 maja, to True Thoughts z Brighton, album przecudowny, polecam serdecznie, to 480 krążek w dorobku True Thoughts, Slove i In Moments.

No to trochę więcej od True Thoughts z Brighton. Na początek słuchaliśmy chwilę Slow, Temporary i Rhyme or Reason. Album jest już dostępny. No, serdecznie polecam In Moments Slow, a później witamy ponownie po wielu latach Nostalgia 77, Stubborn Rhyme i Late in the Evening. Także wielki, wielki powrót i też właśnie w domu wydawniczym Roberta Louisa True Thoughts.

22 i 15 minut, Sofa Surfing, Radio Wnet, Nora Jane przed nami, dalej wydawnictwo True Thoughts Flowers in London i później No Regrets, a playlista z dzisiejszej audycji niebawem na Instagramie Sofy Surfing i również zapraszam na Mixcloud, tam archiwalne audycje Sofy Surfing można sobie posłuchać.

wydawnictwo Lapsus i Earth Trucks, to w zeszłym tygodniu też prezentowałem Wait and See, Earth Trucks, Lapsus. Bardzo polecam cały album. Federico przed nami, później Kasia Gawlik, White Lab i kompozycja Echo 2, to już ta końcówka, ostatnie pół godziny Sofy Surfing, to na pewno większe wyciszenie.

22:49, audycja Sofa Surfing, playlista na Instagramie Sofy Surfing niebawem. Dzisiaj realizował audycję Tomasz Rosłon, wielkie dzięki, a muzykę przygotował i mówił do Państwa jak co tydzień o tej porze Olgierd Zbychorski. Zapraszam już w kolejny czwartek, Radio Wnet, Sofa Surfing, dużo, dużo premier znowu i nowości, już sporo schodzi na moją skrzynkę, również na Mixcloudzie można sobie posłuchać audycje z przeszłości z Radia Wnet Sofy Surfing, troszeczkę z poślizgiem, między innymi dlatego, że granie premier i nowości wymaga chwili czasu, żeby to gdzieś później już zostało wydane i wtedy mogę to na spokojnie wrzucić na Mixcloud, stąd ten poślizg. Także życzę miłego wieczoru i zapraszam już za tydzień. 437 audycja dziś wieczór, także już coraz bliżej 500 niebawem. Miłego wieczoru i do usłyszenia.

0: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
1: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
2: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kruciński.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja. Nocne powtórki Wnet.
5: Studio Sławomir Wróbel, dziennikarz, publicysta, działacz polonijny, także członek Rady Polonijnej przy prezydencie Karolu Nawrockim. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
5: My oczywiście będziemy także mówić o tym spotkaniu. Już za chwilę będzie Radosław Pyfel, więc też omówimy, cóż tam w Chinach się ustala w tej chwili. Ale refleksja, spotkanie na szczycie, nigdy nie było czegoś takiego i w tej chwili faktycznie życie globu się odbywa cyklicznie od spotkań przywódców Stanów i Chin.
6: Na to wszystko wygląda. Można się spotkać z opiniami, że wszystkie konflikty, które teraz się odbywają na świecie, no to jest to głównie przygotowanie do tego największego konfliktu Ameryka-Chiny, dlatego to spotkanie może być tak ważne, bo może tego, co największe, co mogłoby być katastrofalne, może unikniemy tego, szczególnie słuchając teraz te krzepiące słowa Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych.
5: Krzepiące słowa, mówiące, że teraz będzie porozumienie, teraz będzie lepiej. My do Stanów, do polskiej polityki także będziemy wracać. Informacje też ze Stanów są takie, że jednak nie będzie 4000 żołnierzy amerykańskich w Polsce w ramach rotacji. Kosiniak-Kamysz dość gwałtownie zaprzecza, amerykańskie media podają co innego i być może polityka obecnego rządu koniec końców odbije się na polskim bezpieczeństwie w sposób bardzo realny, ale zanim w to wszystko
6: Mają konsekwencje, panie redaktorze.
5: Wybory mają konsekwencje. I zanim Żurek, który grozi prezydentowi Trybunałem Stanu, to my zacznijmy poranek w sposób nieoczywisty, bo chwieje się rząd w Wielkiej Brytanii, zdaje się. I Keir Starmer powoli, z wielkim oporem, z wielką niechęcią, ale przechodzi do przeszłości. Jako premier oczywiście.
6: Zobaczymy, czy przechodzi do przeszłości. Nie byłbym jeszcze tego aż tak pewien, chociaż bardzo wiele wskazuje na to, że faktycznie zostanie mu jednak rzucona rękawica. No jest to efekt sromotnie przegranych przez Partię Pracy wyborów samorządowych, gdzie z 2500 liczby mandatów, które obejmowali lokalnie, stracili aż 1500 i mają obecnie około 1000. Więc trudno było się nie spodziewać wewnętrznego niezadowolenia, aczkolwiek też wiele osób przewidywało, że niekoniecznie to nastąpi już, że Partia Pracy będzie potrzebowała czasu. Wydarzenia wczorajszego dnia wskazują na to, że pretendenci do tego, aby zastąpić Kira Starmera, w Partii Pracy są i tego wyzwania nie będą bali się podjąć.
5: Ale nie będzie zarządzaniem masą upadłościową?
6: No właśnie, chciałem do tego nawiązać, że jedno to jest rzucić rękawice upadającemu Kirowi Starmerowi, a drugie to mieć pomysł, jak z tego galimatiasu wyjść, jak próbować uratować Partię Pracy przed klęską wyborczą, która co prawda jest trochę oddalona w czasie, bo najbliższe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii dopiero za 3 lata, ale różne rzeczy mogą się wydarzyć przy tak niskim poparciu. W tym momencie tych pretendentów najpoważniejszych w Wielkiej Brytanii jest 2. Jeden jest to West Streeting, minister zdrowia obecny. Nazywany jest trochę kandydatem trochę elit londyńskich, bardzo lubiany w Westminsterze, bardzo lubiany w mediach za wypowiedzi. Oczywiście homoseksualista, jak to na Wielką Brytanię przystoi, wypada w polityce. Natomiast drugim kandydatem jest tak zwany człowiek północy, król północy, czyli burmistrz Manchesteru, Ardy Burnham, i on z kolei ma jeden problem, bo jest dość popularny, jeśli chodzi o członków partii, ale nie jest członkiem Izby Gmin ze względu na to, że jest burmistrzem Manchesteru. I tutaj on potrzebuje więcej czasu, aby tym członkiem Izby Gmin stać się. Tam są rozmowy, aby jeden z członków Izby Gmin zrezygnował na jego rzecz ze swojego mandatu. Czy tak się stanie? No, tego nie wiemy. Jest też kilku innych pomniejszych pretendentów, między innymi pochodzenia żydowskiego, o korzeniach polskich też Ed Miliband, ale to prawdopodobnie nie są kandydatury, które będą tutaj mogły odgrywać jakieś decydujące znaczenie. Chociaż co do Eda Milibanda, ja powiem też, ja mam pewną jednak tutaj słabość, bo 18 kwietnia przy transmisji z pogrzebu pary prezydenckiej w 2010 roku w kwietniu, on był tym przedstawicielem wtedy rządu brytyjskiego, jeszcze Partii Pracy wtedy rządzącej, który w tym podczas tej transmisji z Trafalgar Square przemawiał, składał kondolencje uczestnikom wypełnionego placu. Ale to już tak tylko na marginesie.
5: A może nie kończy się kariera Kira Starmera, tego czy innego polityka, tylko kończy się pewien system polityczny na wyspach, i może to jest syndrom czegoś trwalszego, że no, mimo tego, że Donald Trump ma kłopoty, wielu wierzyło, że kończy się ta prawicowa, czy część osób powie prawicowo-populistyczna fala, czyli bunt ludu przeciwko elitom, no to w Stanach idzie jak idzie, ale zachodnia Europa też ma swoją dynamikę i w Wielkiej Brytanii jednak lud, te liberalne elity przesuwa, albo odsuwa, albo zgoła wyrzuca.
6: W pełni zgoda, bo ja teraz mówiłem tylko o personaliach.
5: To jest wszystko pokłosiem wyborów lokalnych w Wielkiej Brytanii, takich wyborów no, porównywalnych, bo ja wiem, do naszych wyborów, do sejmików, czyli też jednak bardzo mocno politycznych wyborów.
6: No, one bardzo oddają nastroje społeczne. Też został przeprowadzony sondaż społeczny w opinii publicznej z poparciem dla partii politycznych już po tych wyborach, i Partia Reformy umacnia się, bo ona w tym momencie ma 28-29% poparcia, a następne 3 partie, Partia Konserwatywna 17%, Partia Pracy 18%, ciut wyżej, no i zaraz za nimi Partia Zielonych 16%. No, jeszcze Lib Demy, liberalni demokraci mają tych procent 13%, ale oczywiście system brytyjski premiuje dwupartyjność i tutaj Partia Reform ze względu na te 28%, a może zapewne być efekt kuli śnieżnej i to poparcie się zwiększa. zwiększać, to poparcie będzie dla niej rosnąć. Dlatego są jak najbardziej uzasadnione słowa pana redaktora o tym, że zarządzanie w tym momencie Partią Pracy może przypominać zarządzanie Partią Konserwatystów po ustąpieniu, po odwołaniu Borysa Johnsona. I jest to faktycznie coś z masy upadłościowej, bo jak wspominałem, to nie o personalia chodzi, tylko o brak jakiegokolwiek pomysłu i upadek tak naprawdę systemu, który do tej pory funkcjonował w Wielkiej Brytanii. Nie mówię tutaj tylko o systemie dwupartyjnym, tylko mówię przede wszystkim o umowie społecznej.
5: Czym polega ta umowa i dlaczego ona się kończy i czego chcą Brytyjczycy?
6: Brytyjczycy zrozumieli i jasno dali temu wyraz w tych wyborach, że mają dość dotychczasowej polityki imigracyjnej tak naprawdę, tak? Bo ja będę powtarzał, że jeśli ta herbata, którą na przykład teraz pije pan redaktor, dosypiemy do niej jedną łyżeczkę cukru, zapewne większości osób będzie smakowała lepiej. Ale wraz z kolejną łyżeczką tego cukru ta herbata zacznie mdlić. I tak się stało w Wielkiej Brytanii. Od czasów mniej więcej szczególnie Tony Blaira, który poluzował politykę imigracyjną z kilkunastu tysięcy.
5: Do herbaty łyżkę soli, bo się pomyliłem, dopiero była niesmaczna.
6: Domyślam się, natomiast znam polityków takich jak Korwin-Mikke, którzy uwielbiają dosypywać herbatę do cukru, tak. Ale to są wyjątki jednak. Natomiast większość woli jednak, aby proporcje były zachowane i to obserwujemy w Wielkiej Brytanii. Co z tego, że Partia Pracy zwyciężyła w poprzednich wyborach parlamentarnych 2 lata temu, teraz to już prawie wieki temu, jeśli jeszcze nie zaczęli dobrze rządzić, a już wybuchła z potrójną siłą bardzo długo zduszana afera grooming gangs, tak? Pochodzenia muzułmańskiego, pakistańczyków, którzy porywali i gwałcili małe dziewczynki w Wielkiej Brytanii.
5: Ten proceder można nazwać masowym, czy nie? Na ile to było zjawisko powszechne i kryte przez elity?
6: Zależy, co zrozumiemy przez pojęcie masowy, natomiast nie było to rzadkie, przede wszystkim to, co najbardziej oburzyło Brytyjczyków, to ta bezkarność tych, którzy to robili, bezkarność polegająca na tym, że gdy takie sygnały się pojawiały, to te afery wyciszano z powodu poprawności politycznej. I to wszystko właśnie z tą podwójną, potrójną siłą wybuchło już na początku rządów Partii Pracy. Potem doszły kolejne afery, tutaj też nie bez znaczenia w tym samym stylu afera teraz Lorda Mendelsona, który został ambasadorem zmianowania Keira Starmera w Stanach Zjednoczonych, a który, jak wiemy, był dość blisko związany z Epsteinem, jak to woli. Więc to na pewno ma znaczenie, ale przede wszystkim zaburzono liczbę imigrantów, którzy w Wielkiej Brytanii byli, bo nawiążę jednak do tej łyżeczki cukru do herbaty. W odpowiednich proporcjach to jest to ciekawe i nawet bym rzekł twórcze, ta pewna domieszka innych kultur w społeczeństwie, ale jeśli w Londynie, jeśli w aglomeracjach Birmingham czy Manchesteru mamy białych Brytyjczyków poniżej 50% według cenzusu referendalnego z 2021 roku, a pewnie te liczby są teraz jeszcze niższe. Jeśli mamy tak mało już białych Brytyjczyków, którzy...
5: Dobra, wiele osób mówi, jest za późno. Wielka Brytania pod tym względem jest stracona i nawet Nigel Farage, nawet Partia Reform, co ciekawe, wyrasta jej na prawo kolejny konkurent, ale nawet Nigel Farage mówi, że procesu migracyjnego nie da się odwrócić, że nie da się odesłać z Wielkiej Brytanii migrantów, że to, co się stało, to już się nie odstanie.
6: Ja też tak w dużej mierze uważam, że Wielka dla Wielkiej Brytanii może być już za późno, aczkolwiek to, co możemy obserwować na prowincji Wielkiej Brytanii, te wszystkie miasta typu, nie wiem, na przykład Southampton, tam jest teraz morze angielskich flag, tak? W związku z tym to społeczeństwo, często to byli wcześniej wyborcy właśnie Partii Pracy, bo z jednej strony przyciągał ich do Partii Pracy Social, ale z drugiej strony ta duma Brytyjczyka była i ta duma teraz powróciła. Ona co prawda jest dalej tłumiona, gdyby dalej są tutaj wobec tych ludzi często represje, ale jednak wydaje się, że te wyniki wyborcze powodują, że ona może przynajmniej doprowadzić Partię Reform do władzy, a co Partia Reform z tą władzą zrobi, to już jest inna sprawa.
5: A system będzie się bronił? Patrzę na przykład na zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii dla Dominika Tarczyńskiego wcześniej. No, on jechał na wiec publiczny, został nie wpuszczony wcześniej prywatnie do Londynu. Próbował polecieć Sławomir Mentzen, spędził kilka godzin na lotnisku, badany przez odpowiednie służby, czy na pewno może się pojawić w Wielkiej Brytanii. System nie jest tak, że mamy w tej chwili w zasadzie już jakąś władzę autorytarną, czy zgoła taki jeszcze komunizm na wyspach, który bardzo mocno, bardzo się boi tego, żeby ktoś nieprawomyślny nie wjechał, nie wystąpił, nie podburzył tłumu, to już jest system, który się w autorytarny zamienia.
6: Spełniają się czarne wizje George'a Orwella z roku 1984. Myśl o zbrodnia oczywiście w Wielkiej Brytanii jest karana. Dodam, że Dominik Tarczyński nie jest jedynym człowiekiem, który udawał się na ten wiec, jedynym politykiem, który nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii. Tam jest chyba, jeśli się nie mylę, jeszcze 7 osób z innych krajów, również z ruchu MAGA w Stanach Zjednoczonych. No ale też ten ruch, ta decyzja o niewpuszczeniu też Sławomira Mentzena, no też jest...
5: Czekaj, to został wpuszczony, ale po odpowiednim śledztwie ktoś na niego donos złożył, nie wiadomo dokładnie kto, nikt nie chciał ujawnić, ale był badany i bardzo się interesowali, zdaje, z relacji samego Mentzena urzędnicy tym, czy on przyjechał publicznie wystąpić, czy tylko na wycieczkę.
6: No właśnie, czy to nie jest jednak już czymś pokazującym, że musimy się tłumaczyć, dlaczego przyjechaliśmy, jeśli przyjeżdżamy z rodziną, a w tym czasie, no tutaj akurat Sławomir Mentzen celnie to określił, że zapewne nie miałby takich problemów, gdyby przypłynął łódką przez kanał La Manche nielegalnie. No oczywiście to trochę trochę żart, ale jednak on ma dużo z poczucia rzeczywistości. Natomiast ja bym chciał trochę też przestrzec przed tym systemem ETA właśnie, który zastosowano wobec europosła Dominika Tarczyńskiego, bo to system, w którym podobny do amerykańskiego, w którym po prostu osoby, które nie mają prawa pobytu w Wielkiej Brytanii, namiastka wizy, muszą wypełnić formularz i otrzymać taką zgodę. Ale pomimo otrzymania takiej zgody, one na granicy wciąż urzędnik może im tą zgodę cofnąć. I dlaczego chcę przestrzec? Bo to jest w tym momencie w Wielkiej Brytanii. Ale przecież Unia Europejska myśli o wprowadzeniu identycznego rozwiązania. I wiemy, jakie są też elity brukselskie, jakie one są bardzo podobne, jeśli chodzi o światopogląd i tą taką rządzę do kierowania myślami, duszami ludzkimi. Więc tego na pewno powinniśmy się obawiać i to nie jest tylko problem Wielkiej Brytanii.
5: W naszym studiu Sławomir Wróbel, działacz polonijny, sam emigrant, który wrócił do Polski jakiś czas temu, czy wraca?
6: Wracam. To nie jest prosty proces.
5: To jest proces złożony.
6: Po 20 latach nie wraca się tak szybko i tak łatwo.
5: Jak te powroty wyglądają? Ilu Polaków wraca, czy to do kraju, czy do innych miejsc? Jednym słowem, na ile po 20 latach Wyspy Brytyjskie przestały być trochę ziemią obiecaną, a stały się krajem, z którego się wyjeżdża, ucieka, bo no i społecznie jest trudno, ale i gospodarczo nie ma Eldorado. Jak to wygląda?
6: Wielka Brytania jest na etapie stagnacji gospodarczej, a Polska przez te kolejne dekady no jest na tej ścieżce rozwoju. Szybszej, wolniejszej, ale jednak cały czas jest, więc te różnice poziomu życia, przepraszam, chyba tutaj zareagował
5: budzik.
6: Mój budzik.
5: Czas, tak jest.
6: Przepraszam. Jednak te różnice nie są już tak duże. Poza tym, przecież większość Polaków, która wyjeżdżała, również ja, wyjeżdżaliśmy tam na chwilę. Ta chwila się bardzo przedłużała. Ale teraz dochodzą takie procesy, jak choćby to, że opieka nad rodzicami. Chociażby tak. Ostatnia chwila przed posłaniem dzieci do szkoły lub na studia. Lub te dzieci już są na studiach i można wrócić, tak? Bo to też taki etap czasu jest. Więc wielu Polaków po pierwsze już wróciło, a po drugie duża część tych Polaków, którzy tam są, myślą o tym, żeby do Wielkiej Brytanii, z Wielkiej Brytanii tutaj nad Wisłę.
5: Ale nad Wisłę, czy może do Francji, może do Berlina, może do Stanów?
6: Nie, zdecydowanie teraz już nad Wisłę, tak? Tutaj już praca się chyba też opłaca, tak? Miejmy nadzieję, że to się nie zmieni, bo też widzimy nie pozytywne sygnały, ale nie wygląda to też źle. Mówię, nie ma już takich kontrastów jak wcześniej.
5: A samą Wielką Brytanię co czeka? Czeka upadek, czy czeka rewolucja i jakaś forma nowej ścieżki rozwoju?
6: Wszystko w rękach tak naprawdę chyba teraz Nigela Farage'a i mądrości polityków partii konserwatywnej. Bo partia konserwatywna dlaczego straciła poparcie? Straciła je dlatego, że zdradziła swoich wyborców. Gdy równo 10 lat temu wyborcy powiedzieli, chcemy Brexitu, chcemy wyjścia z Unii Europejskiej. A politycy partii konserwatywnej zrobili to, ale jakby tak bardzo tego nie chcąc. No więc czy ten Brexit mógł się udać, jeśli ktoś z niewolnika nie ma pracownika. No więc w związku z tym oczywiście tutaj Bruksela też robiła wszystko, aby ten Brexit, aby Wielka Brytania odczuła jak najmocniej jego skutki. Natomiast w tym momencie wydaje się, że dlaczego Boris Johnson wygrał tak znacząco wybory w 2019 roku? Bo powiedział po 3 latach ślimaczenia się procesu brexitowego, Brexit means Brexit. Brexit znaczy Brexit. I twardo się tego trzymał. No ale potem przyszedł COVID, przyszły afery związane z imprezami covidowymi na Downing Street w siedzibie Borysa i rząd Borysa Johnsona upadł. Co było potem, widzieliśmy. Dlatego też Keir Starmer teraz tak przestrzega przed tym, że zmiana lidera partii lidera partyjnego niekoniecznie zmieni sytuację samej partii. Natomiast wracając do partii konserwatywnej. Ona jest teraz na etapie rozkładu, tak? Jej słabość jest chyba nie do przełamania, ale w mądrym połączeniu z partią reformy Nigela Farage'a, to może przynieść bardzo duży sukces wyborczy. I też chciałbym nawiązać, bo ja wspominałem, że dopiero wybory za 3 lata. Ale kto wie, czy te ruchy właśnie, ten United the Kingdom, te protesty, które organizuje Tommy Robinson, one nie przyniosą możliwości przyspieszonych wyborów. Zresztą Keir Starmer trochę ostrzegł też swoich członków partii, którzy chcą jego usunięcia, że cały czas jego możliwością jest ogłoszenie przyspieszonych wyborów wyborczych, co by oznaczało kompletną klęskę dla Partii Pracy. Według sondaży, według symulacji, Partia Pracy mogłaby z 425 miejsc w Izbie Gmin mieć około 100. No to umówmy się, że byłaby to kompletna też klęska. Ale wracając właśnie do tego, czy jest szansa dla Wielkiej Brytanii, to jest pytanie, jakim politykiem może się okazać Nigel Farage. Nigel Farage wygląda na takiego wręcz obrazkowego, serialowego arystokratę. On jest człowiekiem z klasy średniej, który jednak przyjął te zachowania, przyjął te wartości, którymi Wielka Brytania z którymi Wielka Brytania do tej pory się kojarzyła i też trzeba pamiętać, on w polityce jest już co najmniej 2 dekady i on też już dużo się w tej polityce nauczył.
5: Odchodził z partii konserwatywnej po tym, jak jej liderką przestała być pani premier Margaret Thatcher. To dawno temu było.
6: Tak.
5: My będziemy mieli za chwilę zamianę w studio. Naszym gościem był Sławomir Wróbel, działacz polonijny, dziennikarz, publicysta. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo i też apeluję do Polaków w Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, myślcie nad powrotem, wracajcie tutaj nad Wisłę. Nie jest źle.
5: Nie jest źle, szczególnie dziękuję w Warszawie bardzo. Albo i pod Warszawą jest jeszcze lepiej.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Przy naszym stole radiowym zasiadł Radosław Pyfel, ekspert, publicysta, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa w ten piękny dzień. Dziękuję wszystkim wspierającym moją działalność publicystyczną, bo dzięki nie mogę być dzisiaj tutaj pana i państwa gościem.
1: A właśnie, a propos wspierających, to oczywiście wszystkich tych, którzy nas na YouTubie oglądają, zachęcamy do subskrybowania kanału na YouTubie Radia Wnet, ale też przypominamy, że zbliżają się wielkimi krokami 17 urodziny Radia Wnet, 24 maja. W ramach tych urodzin mamy też dla państwa prośbę o to, aby włączyć się w budowę Radia Wnet. Staramy się zbudować nie od dziś zresztą studio YouTube'owe i może dzięki państwa wsparciu nam się to uda. No ale teraz do tematu przechodząc, uda się wyjść z nowego, jak to ujął Xi Jinping, nowego rozdroża, na jakim znalazł się świat. Tak uważa chiński przywódca. Ocenił, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i zachodzą na nim głębokie zmiany. To wszystko na spotkaniu na szczycie Xi Jinping, Donald Trump.
2: No zobaczymy, jak będzie wychodzić to wychodzenie z tego rozdroża. Na razie obaj przywódcy pojawili się w świątyni niebios właśnie przed chwilą i teraz tam są po tym pierwszym spotkaniu. No zobaczymy. Myślę, że to będzie sporo.

0: Dolina Krzemowa tam jest obecna. O co chodzi? Dlaczego taka silna reprezentacja biznesu?
1: No, wszyscy liczą na to, że coś tam pozałatwiają. No Musk przecież ma ogromną fabrykę pod Szanghajem samochodów i tutaj no, pewną taką sensacją było dołączenie Jensena Huanga, bo podobno ten samolot się zatrzymał w Alasce, żeby on się zapakował na pokład tego samolotu. Jensen Huang, czyli Nvidia i sprzedaż chipów. No, w pierwszej liście, czy w pierwszej wersji tej delegacji amerykańskiej jego nie było, no a teraz się pojawił. Tutaj zresztą, panie redaktorze, dziękowaliśmy wspierającym Radio Wnet i ja też dziękowałem wspierającym mój kanał, ale jeśli pan pozwoli, to chciałem też podziękować sobie się pani premier Beacie Szydło, bo kiedyś byłem członkiem delegacji polskiej właśnie w tym Zhunanhai i dzisiaj już jako youtuber, jako komentator spraw międzynarodowych, dzięki temu, że pani Beata Szydło wtedy się zgodziła, żebym dołączył do tej delegacji jako przedstawiciel Polski w jednej z globalnych instytucji w banku, który siedzibę miał w Pekinie, to mogę dzisiaj komentować te sprawy i wiem, jak wygląda taka wizyta i oni wszyscy, czy Musk, Cook, tam Huang, oni wszyscy się pojawili wraz z Trumpem, tam się idzie takimi korytarzami, no to oczywiście jak w Chinach to wszystko jest takie wielkie, monumentalne, rzeczywiście te sufity, kolumny. Potem oni wyszli do dziennikarzy, no i wszyscy tam oczywiście pokazywali kciuki wyciągnięte w górę, tak, tam no, to jest taki American style, tak, że tu robimy biznes, jest fajnie i tak dalej, no ale jak to będzie, to zobaczymy. Ja mi się wydaje, że tu są pewne napięcia geopolityczne. One będą próbowały być zarządzane. Właśnie ta wypowiedź Xi Jinpinga o unikaniu pułapki Tukidydesa. Napięcia geopolityczne, plus jednak duży pragmatyzm z obu stron. No więc w tym sensie to będą takie bardzo ciekawe szachy, które będziemy komentować. A ja jeszcze chciałem podziękować pani premier za to, że wtedy się zgodziła dołączyć mnie do tej delegacji. A dzisiaj, panie redaktorze, CNN narzeka, że tam nie ma żadnej kobiety, że usiadło chyba po 12 facetów z jednej i z drugiej strony.
0: Tak to wygląda, ale może to jest jakiś element, że już się nie patrzy na portret płci, tylko na to, co trzeba załatwić. Niestety tak świat wygląda. Spójrzmy to oczami Chin. Co Xi chce załatwić w tej wizycie? Co chce osiągnąć i jakie Pekin może mieć nastawienie do tej wizyty?
1: No wie pan, to jest najtrudniejsze pytanie, bo podstawową zasadą jakby polityki w Chinach jest ukrywanie swoich prawdziwych intencji, tak? Czyli wtedy, jeżeli im mniej jakby oponenci, czy rywale, czy przeciwnicy wiedzą o tym, co tak naprawdę chcemy zrobić, no to tym jest lepiej. Natomiast no, na razie te wypowiedzi są bardzo kurtuazyjne, bardzo takie koncyliacyjne, powiedziałbym. No sam Donald Trump też osobiście przyznam szczerze, że mnie zaskoczył, no bo wychwala Xi Jinpinga pod niebiosa. Mówi, że to jest wielki przywódca, że niektórzy nie cieszą się wcale z tego, jak on mówi, że to jest taki wielki przywódca, ale będzie mówił, że to jest wielki przywódca, że razem rozwiążą te problemy. Wydaje mi się, panie redaktorze, no że Xi Jinping no, pewnie będzie grał tutaj trochę na czas, można powiedzieć. Łagodził te skutki presji handlowej, tych sankcji, no próbował jakoś rozładować to napięcie, czy rozładować tę sytuację, a Trump pewnie będzie chciał coś załatwić i obie strony będą chciały zrobić coś, co będą mogły ogłosić jako sukces. Na pewno Xi będzie chciał Tajwanu, tak? Mówi o tym i zawsze mówią o tym w Pekinie, że Tajwan jest kwestią numer jeden i chcą Tajwanu, natomiast czy Trump rzeczywiście zgodzi się tutaj powstrzymać te zbrojenia, dlatego takie były wypowiedzi, które bardzo zaniepokoiły wyspę, że Trump jest gotów do takich negocjacji, że możemy porozmawiać o tym dozbrajaniu Tajwanu. Na to Pekin jest zawsze bardzo chętny, ale jeżeli tego się nie uda, to chociaż uniknięcie jakiejś eskalacji. Tutaj no, według tych państwowych mediów chińskich Xi miał powiedzieć, że jeżeli będziemy dobrze zarządzać kwestią Tajwanu, to relacje będą dobre, no a jeżeli wymkną się spod kontroli, to może się stać rzecz bardzo straszna, tak?
0: I zawsze jedna o tym. I druga strona teraz się chwalą, wcześniej się szantażowały. Chiny użyły po raz pierwszy szantażu surowcowego, pokazały coś, co wszyscy widzieliśmy, no ale co innego zobaczyć, że państwo środkarze Pekin kontroluje surowce metali ziem rzadkich w dużej części, może je zablokować. Stany próbują blokować dostęp tradycyjnych surowców, jak ropa do Chin. Jak to jest? Obie strony trzymają się w szachu, mają swoje karty i swoje trzymania, czy ktoś tu jest nasz lepszy pozycji?
1: Tak jest, panie redaktorze. No właśnie tak jest. Trochę się szantażują, trochę się poklepują po ramionach i tak na przemian. Może wymienią te karty.

0: że karta tajwańska zostanie wymieniona na Ormus, to nie wiadomo. No, na Tajwanie się nad tym na poważnie zastanawiają i oni się obawiają, więc tu też strategzy amerykańscy też się obawiają trochę, że Trump się zapędzi w tym swoim takim probiznesowym stylu i na przykład, nie wiem, sprzeda ileś tam kilkaset Boeingów, a odstąpi Tajwan, a Tajwan jest absolutnie kwestią strategiczną dla Stanów Zjednoczonych, czyli ma dużą wartość strategiczną. No Boeingi, no to można sprzedać na Bliskim Wschodzie, Trump ostatnio sprzedał. Dzisiaj się sprzedaje, to jutro tam, a utrzymanie jakby Tajwanu jako tego, tej wpływów bezpośrednio otoczeniu Chin ma dużo większe znaczenie strategiczne. Takie dyskusje są, no ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak będą tym grali, no i co z tego wyniknie. Pewnie utrzyma się taki stan chwiejnej równowagi. Uważam, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, nie jakaś tam trzecia wojna światowa, ani już odejście do super biznesu tam z Elonem Muskiem uśmiechniętym i tak dalej, tylko stan chwiejnej równowagi, w której pewne wyzwania między nimi pozostają, no, ale udaje się to utrzymać w jakichś ryzach. Pewnie tak to
1: szczególnie będzie. Xi Jinping w tym krótkim, przywitalnym wystąpieniu dwóch delegacji mówił, że Chiny i USA powinny być partnerami, a nie rywalami. Wskazywał, że wojna handlowa nikomu nie służy.
0: No tak, panie redaktorze, bo to pan powiedział, że Amerykanie odcinają od ropy. Amerykanie mają inny lewar, mają dostęp do tych najnowocześniejszych półprzewodników i to jest jeszcze coś, czego Chiny nie potrafią zrobić. Bardzo wiele rzeczy już potrafią robić, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, czy robotykę, czy branżę automotive, to
1: o
0: widzimy.
1: O czym ostatnio się przekonał kanclerz Merz, który przyjechał i został mu pokazany te roboty i chyba zrobiło na nim to wrażenie.
0: No, bo w ogóle na zachodnich Europejczykach musi robić wrażenie to, jak teraz wyglądają w branży automotive, szczególnie Francuzi i Niemcy, tak? Bo tutaj mocno to dotknęło zachodnich Europejczyków.
1: To jest katastrofa. Europejskie samochody, zwłaszcza niemieckie, przestały się sprzedawać, a chińskie w Europie, także w Polsce, to widzimy, bardzo mocno sprzedają się w dużych ilościach, chociaż parę dni temu, paręnaście, była informacja o buncie taksówek w Wuhan. Automatyczne taksówki zaczęły porywać klientów i odwozić w różne miejsca i trzeba było ich zakazać na chwilę, więc też to różnie bywa.
0: No tak, tak, ale to nie zmieni kierunku, w który Chiny ogłosiły, że przez najbliższe 5 lat idą w automatyzację i minimalizują udział też pracy ludzkiej, panie redaktorze, bo tam jest problem z demografią, więc oni idą w robotyzację i w AI i są mocno zaawansowani, ale to jest jakby w tym, ale to jest trochę to się następuje kosztem zachodniej Europy, ale to jest trochę inny temat. Natomiast Amerykanie mają trzymanie rzeczywiście, jeśli chodzi o te najnowocześniejsze półprzewodniki, tak?
1: Cały czas jest.
0: Tego Chińczycy nie potrafią zrobić, to właściwie robią Holendrzy, ACML, holenderska firma i to jest pilnowane, żeby tego Chińczykom z kontynentu nie przekazać, bo Tajwańczycy też mają pewne tutaj kompetencje w tej dziedzinie, tego Chińczycy nie robią. Natomiast jeżeli już to by zrobili, byliby technologicznie uniezależnieni. Natomiast ropa, tu Trump może próbował coś takiego zrobić, choć też nikt dokładnie nie wie, o co chodzi i on tego też nie mówi wprost, ale najpierw odwrócił Wenezuelę, to jest 5% dostaw do Chin. Gdyby zablokował skutecznie i przejął kontrolę nad Ormus, to byłoby około 40% i potem gdyby jeszcze odwrócił Rosję, to było dodatkowe 20% i pozbawiłby Chiny 65% dostaw do ropy. I teraz
1: Chiny to wiedzą, stąd ta automatyzacja i tam postępujące jednak dość gwałtownie
0: tak jest.
1: Elektryfikacja motoryzacji, tak bo ropy nie ma, a
0: tak jest, panie redaktorze. Właśnie to nie ma charakteru ideologicznego. To nie jest tak, że tam wyskakują jacyś lewacy, ekolodzy i tak dalej, że kochają ekologię, bo może i kochają ekologię, ale przede wszystkim obawiają się tego, że ta ropa nie dotrze i nie kupowali tej ropy zbyt dużo od Rosji, chociaż teraz była okazja, Rosja uwikłała się w tą wojnę na Ukrainie, to kupowała i została objęta sankcjami, to mieli okazję, żeby kupować taniej, kupować po zniżkach, bo Rosja była dociśnięta, wykorzystywali to. Ale teraz, jak jest Ormus zablokowany, no to pewnie będą musieli zwiększyć zakupy z Rosji i na lepszych cenach dla Rosji to kupować, ale przechodzili na OZE, właśnie odnawialne źródła energii, elektryczne samochody. Proszę sobie wyobrazić, że w tych miastach chińskiego wybrzeża, jeżeli mówimy o motocyklach, nie ma już motocyklów spalinowych. Jeździ się tylko elektrycznymi, tak? I w 2027 roku to miało osiągnąć swój szczyt, wykorzystanie tych paliw kopalnych, ale nie dlatego, nie z powodów ideologicznych, jak to w Europie jest, że mamy ideologów, którzy to tu tłumaczą, tylko czysto pragmatycznych i strategicznych, żeby uniezależnić się od dostaw z zewnątrz, z Rosji czy z Bliskiego Wschodu. I teraz widać, że Ormus zdestabilizowany jest kłopotem dla Chin, chociaż, panie redaktorze, jednak nie tak dużym jak te półprzewodniki i też nie tak dużym Ormus jest problemem dla Chin, jak jest dla Japonii, Korei, rozgorączkowanych i wściekłych Europejczyków, których Trump uważa za bezradnych i bezużytecznych, którzy nie chcą mu pomóc, no a jest dramatem dla Arabów, którzy nie mogą sprzedawać tego swojego surowca i oni na tym cierpią najbardziej, a Chińczycy też cierpią, ale nie tak bardzo jak te trzy grupy, czyli Azjaci, Europejczycy i Arabowie.
1: No to konkludując, jaki może być wynik rozmów w Chinach, bo to potrwa dziś, potrwa jutro, długa wizyta i też oprawa, to na koniec trochę o tej oprawie powiedzmy, bo jak się zobacz chociażby wizytę Baracka Obamy sprzed grubo ponad dekady, no to wtedy było chyba skromniej. Tutaj jakby Xi Jinping wiedział, że Donald Trump, no to nie, że na tajemnicy ma olbrzymie ego i starał się temu ego dogodzić.
0: No nie wiem, może będzie jakiś drogi prezent, no Arabowie chyba tam przekazali samolot Fundacji Trumpa, więc Chińczycy są dobrzy w tym, bo panie redaktorze, proszę państwa, to jest jednak cywilizacja, która się ćwiczyła kilka tysięcy lat w tego typu dyplomacji i tak na dobrą sprawę i pomyślność zależała od tych umiejętności. Oni zarządzali relacjami z tymi ludami na północ od Wielkiego Muru, które były agresywne, wojownicze, zaprawione w sztuce wojennej i tam trzeba było umieć odpowiednio jakby zarządzać, tak jak no, pan tutaj mówi o ego, przywódców czy wodzów, ale no, różne rodzaje tam frakcje, walki klanowe, dynastyczne, oni to wszystko świetnie potrafili robić, ale nie zawsze im się to udawało, no bo jednak czasami ci koczownicy przekraczali ten Wielki Mur i obalali te dynastie w Chinach, ale w każdym razie Chińczycy są świetni w tej dyplomacji, nawet były takie spotkania w Xi'anie, tam gdzie teraz jest terakotowa armia, gdzie raz do roku zapraszano wodzów tych koczowniczych mongolskich i tam były imprezy trwające przez tydzień, piękne szaty, wspaniałe potrawy, gdzie ludzie jeszcze dostawali prezenty, tytuły różnego rodzaju. No i to też wszystko widać w czasie tej wizyty Donalda Trumpa. No ten duch cesarskich, antycznych Chin, ale mówimy to oczywiście spod Zamku Królewskiego w Warszawie, ale też w momencie, w którym Trump i Xi są w świątyni nieba. No, ten duch cesarskich Chin no jest tu widoczny i też tak trzeba chyba postrzegać Chiny jako kraj no, współczesny, nowoczesny, ale też i stara cywilizacja i to jest bardzo widoczne. Także w czasie tej wizyty.
1: Ze swoją mądrości, o czym mówił Radosław Pyfel, dziennikarz, publicysta, ekspert Instytutu Sobieskiego, ale także youtuber. Dziękujemy bardzo za wizytę w studio.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Wojciech Bachulski, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
1: panie. I zobaczymy, czy pan rzecznik już się w te tryby polityki włączył, czy nauczył się mówić co innego przed anteną, co innego na antenie. Moje pytanie w tej krótkiej rozmowie było... Komu pan rzecznik kibicuje w Pekinie? Trumpowi czy Xi Jinpingowi?
2: Panie redaktorze, my w Konfederacji zawsze mówimy to samo przed anteną i na antenie. Rozmawialiśmy dosłownie chwilkę przed anteną, że no mimo wszystko Trump, tak?
1: Mimo wszystko
2: to
1: jednak.
2: Jest, tak, nawiązanie do tego słynnego hasła z 20 roku. No oczywiście Donald Trump, ja uważam, że popełnił bardzo wiele błędów, to znaczy zrobił sporo złego w ostatnim czasie, tu szczególnie na Bliskim Wschodzie. Wojna w Iranie kompletnie niepotrzebna, moim zdaniem raczej porażka do Donalda Trumpa, nawet jeżeli no przecież tak, nic się nie stało żadnemu terytorium amerykańskiemu, no ale jednak to, że nie poradzili sobie z Iranem, to jest trochę kompromitujące, no ale oczywiście Chiny są po tej geopolitycznej stronie, która nam nie sprzyja, tak, bo Chiny są raczej po tej samej geopolitycznej stronie, co Rosja, Iran, Korea Północna, Kuba i to całe towarzystwo, więc oczywiście, gdybym miał komuś kibicować, no to mimo wszystko Donald Trump, natomiast myślę, że polityka Donalda Trumpa powinna być otrzeźwiająca dla Polaków, to znaczy otrzeźwiająca w tym względzie, że naprawdę musimy przede wszystkim liczyć na swój potencjał i nie żyć w takiej błogiej nieświadomości, że przecież mamy NATO artykuł 5, w związku z tym nic złego się nigdy nie wydarzy. No otóż musimy liczyć na siebie przede wszystkim.
1: Ale jakby przyszedł Xi Jinping i powiedział, porzućcie to Stany, dołączy do naszego systemu gospodarki, zarządzania, przecież Chiny zdaje się cały czas rosną, Stany to tak różnie, nie jest to kuszące, żeby dołączyć do obozu globalnego południa?
2: Znaczy, nie myślę, że to nie jest możliwe, natomiast generalnie uważam, że nie powinniśmy pod dyktando do Stanów Zjednoczonych w ogóle nie rozmawiać z Chinami o niczym, o żadnej współpracy gospodarczej. Zresztą w Europie również są podobne głosy, przywódcy europejscy
1: różni jeżdżą do Pekinu.
2: No, tak, tak. Więc ja uważam, że to nie jest tak, że powinniśmy pod dyktando do Stanów Zjednoczonych zupełnie porzucić relacje z Chinami, ale szersza współpraca geopolityczna nie wiem, czy jest możliwa, bo wydaje mi się, że Chiny po prostu nie będą właściwym gwarantem bezpieczeństwa nigdy Rzeczypospolitej. Ze względu na swoje bliskie stosunki z Rosją, dla której Polska jest naturalna strefa wpływów dla Rosji. W związku z tym myślę, że jest to w tym momencie wykluczające się. Natomiast tak jak mówię, no, my powinniśmy możliwie współpracować z tymi, z którymi jest to aktualnie dostępne i jeżeli to przynosi gospodarczą korzyść Polakom, to oczywiście to robić, mając z tyłu głowy, że trzeba jednak trochę lawirować, bo na pewno Amerykanie będą karać, tak, te państwa, które będą z Chinami współpracować.
1: A propos relacji bezpieczeństwa, amerykańska prasa wczoraj wieczorem podała informację, że armia USA podjęła decyzję o odwołaniu wysłania do Polski 4000 żołnierzy w ramach rotacji US Army.
2: Znaczy,
1: jeżeli to byłaby prawda, co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa i dla skuteczności rządu Donalda Tuska?
2: Znaczy, pytanie, tak, bo w tej całej grze o tych żołnierzy amerykańskich, na ile rzeczywiście padły jakieś propozycje strony amerykańskiej, co na to rząd Tuska? No, Donald Tusk tak publicznie wyraził zdanie, że on nie chciałby tam za bardzo...
1: Podbierać Niemcom.
2: Tak, tak. Wydaje mi się to słaba argumentacja dla Polaków, że coś nie do końca będzie korzystne dla Niemców. Uważam, że to nie jest argument absolutnie. Nie dla Polski, uważam, duży wizerunkowy błąd, ale doceniam szczerość premiera Donalda Tuska, przynajmniej w tym zakresie, to się rzadko zdarza.
1: Oczywiście... A amerykańscy żołnierze w Polsce to coś dobrego czy złego? To nasze bezpieczeństwo zwiększa czy zmniejsza?
2: Znaczy oni już w Polsce są, tak, więc jakby jest zagwarantowane to, że spełniają swoją taką rolę, będąc po części zakładnikami tego całego sojuszu. Natomiast no też trzeba w każdej takiej sytuacji zadać sobie pytanie, na jakich warunkach ci żołnierze będą tutaj w Polsce, bo oczywiście...
1: Polska się dokłada do tego.
2: Tak, tak. Natomiast słuchałem ekspertów, którzy twierdzili, że jak porównać sobie zasady, na których amerykańscy żołnierze są w Polsce i w innych krajach na świecie, to generalnie te polskie zasady są gorsze od tych irackich. A Irak był państwem przez lata okupowanym przez Stany Zjednoczone. To oczywiście to chodzi o kwestie finansowe, ale także o kwestie, no na przykład, bo w tej umowie tam jest naprawdę dużo zawartych rzeczy, w tym na przykład to, jak odpowiadają amerykańscy żołnierze, gdyby popełnili przestępstwo, co się zdarza, tak, że tam żołnierz wyjdzie z bazy i prawda...
1: Jedno wypadek samochodowy, cokolwiek.
2: Tak, tak, więc to wszystko jest tam ustalone w tych umowach i kiedy eksperci porównywali tę umowę, to się okazało, że nasza jest gorsza nawet od tej irackiej. I to uważam, że pokazuje, jak słabą mamy klasę polityczną.
1: Ale
2: w takich rozmowach trzeba być naprawdę
1: Konfederacja, jeżeli będzie współtworzyć rząd, to będzie tę umowę renegocjować. zaakceptować zasady stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce?
2: Znaczy, na pewno fajnie by było, ale też trzeba na pewno, myślę, że poważny polityk takich deklaracji nie będzie wygłaszał publicznie, bo to jest oczywiście jakieś tam zadanie do wykonania, o którym się bardziej, to się bardziej robi niż mówi, wykorzystuje się do tego jakieś okazje, jeżeli się one nadarzają. No w tym momencie myślę, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy tak będzie i myślę, że podobnie jest w ogóle z przyjęciem tych żołnierzy amerykańskich ewentualnym z Niemiec, to znaczy, no w tym momencie takiej propozycji nie ma, natomiast gdyby była, to bardziej gabinetowo, zakulisowo, polscy politycy powinni o niej z Amerykanami rozmawiać bardziej niż robić z tego jakąś taką emocjonalną grę. Ja bym był stronił od tego, żeby to się publicznie odbyła debata na ten temat.
1: Na dniach być może w Polsce odbędzie się pierwsza transkrypcja związku jednopłciowego jako małżeństwa. Co zrobi Konfederacja?
2: My niestety nie jesteśmy w stanie tego powstrzymać, bo jesteśmy w opozycji, a szkoda. Natomiast no, dla mnie to jest porażające, że rozporządzenie ministra cyfryzacji dzisiaj ma naprawdę większe w ogóle znaczenie niż obowiązujące ustawy czy konstytucja. Jeżeli polski rząd działa w taki sposób, że ponieważ gdzieś za granicą jest inny system prawny, my go będziemy implementować ze względu na orzecznictwo unijne, no, to jest jakiś absurd, tak? Znaczy Polacy wybrali sobie parlament, wybrali sobie prezydenta i jest taka konstytucja, a nie inna. Polacy ją zaakceptowali w referendum. Są takie ustawy, a nie inne. I jakby myślę, że to Polacy powinni pośrednio decydować, wybierając swoich przedstawicieli o kształcie przepisów. I zdecydowali. I nagle przychodzi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przychodzi minister z rozporządzeniem, premier z konferencją prasową i to wszystko nie ma znaczenia. No to jest jakiś kompletny absurd. Myślę, że to nie jest żaden argument dla Polski, że gdzieś na zachodzie Europy taki model istnieje, bo naprawdę na świecie są różne modele dotyczące małżeństwa i nie każdy z nich nadaje się do implementacji. Właśnie przed wejściem tutaj na antenę widziałem złośliwe komentarze o tym, jak to wygląda w państwach afrykańskich czy muzułmańskich. To jest też model, którego bym bardzo nie chciał w Polsce. Myślę, że w Polsce powinniśmy stać przy polskim modelu.
1: Ale co, że za chwilę będziemy mieli transkrypcję związku z wieloma współmałżonkami.
2: Znaczy to jest oczywiście złośliwość,
1: żon,
2: tak?
1: Kilku mężów.
2: To jest oczywiście złośliwość, natomiast no tak jak mówię, gdyby coś takiego się wydarzyło, że prawda, przyjechaliby tu do nas jacyś przybysze i powiedzieli, że no oni chcą żyć no, po swojemu, no dajmy im prawo do życia, tak? No to myślę, że znalazłyby się środowiska różne lewicowe, które by bardzo protestowały przeciwko temu i stwierdziły, że jednak nie, to takich modeli nie możemy przyjąć w Polsce, bo my tu mamy polskie prawo swoje, tak? Natomiast kiedy przychodzi do właśnie kwestii dotyczących par jednopłciowych, no to już nie jest argument. Ja marzę jednak o tym, żeby Polska sama ustalała swoje prawo w tak fundamentalnych kwestiach, przestrzegała swojej konstytucji. Uważam, że instytucje unijne zbyt daleko idą w ingerowaniu w to, co się w Polsce dzieje.
1: No dzisiaj w Sejmie kryptowaluty, jaki będzie efekt? Z komisji wyszedł projekt rządowy, odrzucono większość poprawek, jedna prezydencka została przyjęta.
2: Znaczy, no premier Tusk zgłasza po raz kolejny tę samą ustawę. Ja myślę, że ona skończy podobnie, to znaczy prezydent Nawrocki, no nie da się zastraszyć, tak, tego rodzaju narracji rządu.
1: Czy to nie będzie innej większości, bo jest też projekt chociażby Polski 2050?
2: Nie jestem przekonany, tak, że on rząd zdobędzie większość na sali. Jest oczywiście nasz też projekt, uważam, że dobry, bo to jest projekt bez nadregulacji, UE plus zero absolutnie na kilkunastu stronach.
1: A ten prezydencki też był dobry?
2: On też zawierał
1: dość długi, 300
2: tak,
1: stron.
2: Tak. To tam też było dużo nadregulacji, więc to też nie uważam, że to był do końca dobry ruch, chociaż oczywiście trzeba docenić to, że prezydent Nawrocki zawetował te złe ustawy rządowe. To jest już naprawdę bardzo dużo i to jest dobra decyzja. Natomiast no, ze dużym zdziwieniem przyjęliśmy kompletny zwrot o 180 stopni w tej sprawie narracji Prawa i Sprawiedliwości, które z partii, która broniła rozsądku zdrowego. Oczywiście to też
1: była,
2: myślę, że nie ze swojej
1: strony. Janusza Kowalskiego, który zazmyć naszym gościem.
2: To Janusz Kowalski, z tego co wiem, odpowiadał za to, że PiS jednak przyjął rozsądne stanowisko w tej sprawie. Janusza Kowalskiego zabrakło i nagle ten kurs zmienił się w kompletnie jakąś stronę szaleńczą, tak? Bo zakaz kryptowalut, no, żebyśmy sobie powiedzieli jasno. Po pierwsze, on będzie kompletnie skuteczny. To znaczy dalej w Polsce będą ludzie korzystali z kryptowalut. Tylko cały rynek kryptowalut pójdzie poza Polskę, tak? Jeszcze bardziej radykalnie niż w przypadku ustawy Tuska. Bo ustawa Tuska po prostu tworzyła kiepskie warunki dla tych firm i one...
1: A tu mamy zakaz.
2: A tu mamy zakaz. Tu już mamy kompletnie oficjalnie, nic w Polsce nie może działać. No przecież to jest negowanie rzeczywistości, tak? My, oczywiście to jest również złośliwość z naszej strony, ale równie dobrze można by zakazać internetu, tak? Albo, nie wiem, zakazać YouTube'a, zakazać płatności mobilnych.
1: Film, który opublikowaliście, udurzający Jarosława Kaczyńskiego.
2: Myślę, że on głęboko pokazuje sens naszej krytyki kryptowalut. Znaczy ja uważam, że Jarosław Kaczyński po prostu kompletnie nie rozumie, czym są kryptowaluty i stąd wynika wynika jego potrzeba zakazania czegoś, czego nie zrozumiał.
1: A ta jednostkowa sprawa, kryptowalut, dzieli prawicę tak mocno, że utrudnia porozumienie, to jest dla was na tyle ważna sprawa, że powiecie, no nie, no z tym PiS-em, który chciał zakazać kryptowalut, to my nie będziemy współpracować?
2: To jest ważna sprawa, natomiast ja uważam, że ważniejsze jest to, że to pokazuje zupełnie inną kategorię myślenia. To znaczy, my chcemy w Polsce innowacyjności, dobrych warunków do prowadzenia biznesu. Chcemy, żeby Polska się rozwijała i korzystała z tych technologicznych nowinek, żeby państwo dawało możliwości. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która chce, żeby państwo tych możliwości nie dawało, żeby państwo kontrolowało,
1: Z Mateusz Morawiecki, to może z Mateuszem Morawieckim da się współpracować.
2: No tylko, że Mateusz Morawiecki ten rozwój, który proponuje, zresztą ma w nazwie tego swojego stowarzyszenia albo partii, no to przecież to jest rozwój proponowany w modelu absolutnie państwowym. Tak, państwo powinno odpowiadać za inwestycje. My to znamy też z czasów jego rządów. No przecież miał być tam samochód elektryczny, przecież premier to ogłaszał. Co z tego wyszło? No myślę, że premier Morawiecki powinien się z tego wytłumaczyć.
1: No to są takie rozwój...
2: Przekonywał Sławomira Mentzena na piwie, że inwestycje publiczne są bardzo, bardzo ważne i efektywne. My się z tym nie zgadzamy, tak? To znaczy my powinniśmy stworzyć warunki do tego, żeby Polacy, przedsiębiorczy, kreatywni w Polsce mieli warunki do tego, żeby właśnie w inwestycje, żeby w innowacje inwestować, tak? I wtedy będzie efektywnie.
1: A państwo powinno aktywnie pomagać, czy nie? No, Korea Południowa, Japonia, Tajwan, są te przykłady, jakie daje Mateusz Morawiecki, że tam państwo było aktywne, działało także poprzez przedsiębiorstwa i był sukces.
2: Znaczy, uważam, że najlepszym sposobem do tego, żeby państwo pomogło tym ludziom, to jest stworzenie właściwego otoczenia prawnego. I tego w Polsce kompletnie nie ma. To znaczy i rząd Donalda Tuska, ale też rząd Mateusza Morawieckiego robił wszystko, żeby było coraz gorzej, jeśli chodzi o otoczenie prawne. Ta deregulacja, którą mówił Tusk, to jest jakieś jednostkowe takie wybieranie małych rzeczy, a nie zmiana sposobu myślenia przez parlament.
1: Ale spółki Skarbu Państwa, taki Orlen powinien inwestować, powinien mieć taką aktywną, agresywną zarząd i strategię, czy nie?
2: Czy zarządów PiS to Orlen w gazetę zainwestował na przykład i to uważam, że to było groteskowe, tak bym to nazwał. Orlen nie powinien się takimi rzeczami zajmować.
1: Ale zainwestował też w przejęcie stacji paliw w Niemczech, na Węgrzech, w Czechach, Słowacji.
2: Tak, jakby zagraniczne spółki Skarbu Państwa również podejmują tego rodzaju działania. Uważam, że Orlen po pierwsze jest potrzebny, tak? Jako spółka strategiczna.
1: Państwowa.
2: Tak. Powinien się zajmować właśnie kwestiami paliwowymi, rezerw paliwowych, dystrybucją paliwa, tego, żeby to jakoś dobrze wyglądało
1: ale
2: na naszym rynku.
1: Ale ekspansją na rynkach, budową może samochody, jeżeli będzie zarząd i powie, no tu mamy kłopot, to idźmy w automotive. To wtedy co? To może czy
2: wydaje,
1: nie może?
2: Wydaje mi się, że niestety w spółkach, które są motywowane politycznie, a takimi są spółki Skarbu Państwa, tego rodzaju inwestycje będą zawsze drogie i wcale nie odpowiadające na potrzeby rynku. I tak się kończy w większości przypadków. Więc ja bym chciał, żeby istniał państwowy Orlen, KGHM, spółki energetyczne, ale one powinny zająć się właśnie sektorem energetycznym, a nie gazetami, samochodami czy czymkolwiek innym.
1: No, czyli państwo samochodów budować nie będzie.
2: Myślę, że to nie jest dobry pomysł.
1: To na koniec Janusz Kowalski w Konfederacji dobry czy zły pomysł?
2: Nie ma takiego pomysłu, myślę.
1: A jakby złożył akcję, zaraz tu przyjdzie.
2: Ale przecież Janusz Kowalski ogłosił, że chce być posłem niezrzeszonym, więc nie przeszkadzajmy mu w tej karierze. Ale wie pan, panie redaktorze, no z kogoś musi wystartować. Myślę, że akurat wielu posłów, którzy są w Sejmie po to, żeby zrobić coś dobrego, wcale nie ma takiego myślenia, że trzeba być zawsze wiecznie w Sejmie. Nie trzeba być zawsze wiecznie w Sejmie. Warto tam być, jeżeli się zrobi coś dobrego. Natomiast no, jeżeli Janusz Kowalski uznał, że z list PiS-u nie da się zrobić więcej dobrego, no to podjął taką decyzję, a nie inną i jest posłem niezrzeszonym. Życzę mu powodzenia oczywiście w tym, żeby robił dobre rzeczy w parlamencie.
1: Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Nocne powtórki w net.

0: A my ze świata sztuki i kultury wrócimy do świata polskiej polityki. Czas na gościa Poranka Wnet. A gościem Poranka Wnet Janusz Kowalski, poseł niezależny, niezrzeszony poseł na Sejm. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bardzo dobrą kawę piję i jestem gotowy do
0: rozmowy. No dobrze, zacznijmy może od Zbigniewa Ziobro, który jest w Stanach. Pana były szef partyjny, epopeja, najpierw Węgry, teraz Stany. No i deklaracja Żurka, że będzie go ścigał, być może kiedyś ekstradycja. Jak pan poseł patrzy na te działania i na tą polityczną historię?
1: Taki polskie El Clasico, znowu Żurek, Tusk przegrali. Przejęli nielegalnie prokuraturę, przejęli nielegalnie media publiczne, wykorzystują służby do działań politycznych, ustawiają składy sędziowskie. Zbigniew Ziobro jest wolnym człowiekiem, ma prawo podróżować po świecie. Żurek natomiast realizuje plan Tuska, atakuje polityków prawicy po to, żeby zakryć obrazkami aresztowanych polityków Prawa i Sprawiedliwości swoją niekompetencję w zakresie służby zdrowia, rolnictwa, gospodarki, uzależnienia Polski od polityki unijnej. Cały plan Tuska jest bardzo prosty. 2027 to ma być mobilizacja elektoratu silnych razem, potem zmiana premiera na 2-3 miesiące przed wyborami Narodosława Sikorskiego po, jak Tusk myśli, akceptacji budżetu unijnego, który jest takim niemieckim modelem Unii Europejskiej, bardzo niekorzystnym dla Polski. No i tak w ramach jednej listy Tusk chce wygrać wybory i między innymi ataki na Zbigniewa Ziobro, Mateusza Morawieckiego czy Przemysława Czarnka służą Tuskowi do mobilizacji tego elektoratu, który dał mu zwycięstwo jako, można powiedzieć, temu sojuszowi totalnej opozycji, no bo sama Platforma Obywatelska 2023 oczywiście przegrała wybory z Prawem i Sprawiedliwością. Bardzo przewidywalny scenariusz, dlatego prawica musi być mądrzejsza w tym wszystkim. Nie zajmować się sobą, tylko zajmować się Polską.
0: No właśnie, nie bez kozery zacząłem od Zbigniewa Ziobro, bo najpierw choroba, potem wyjazd i pytanie, czy w pana opinii Zbigniewa Ziobro nie brakuje na polskiej prawicy, nie brakuje w obozie szeroko pojętego Prawa i Sprawiedliwości?
1: No, w mojej ocenie jest wiceprezydent Prawa i Sprawiedliwości, już jestem jakby poza tą formacją. Ja życzę Prawu i Sprawiedliwości jak najlepiej. No nie da się bez Prawa i Sprawiedliwości wygrać wyborów i stworzyć koalicji partii prawicowych, które odsuną Donalda Tuska.
0: Tak, pan życzy, że aż pan wyszedł. Dobrze.
1: Są oczywiście momenty, w których człowiek musi postępować zgodnie z zasadami. Taką jestem osobą, kiedy w roku 2020 jako wiceminister mogłem jeździć sobie limuzyną rządową, obroniłem polskiego węgla, przestrzegałem przed warunkowością, przestrzegałem przed ETS-em. Wtedy mnie nie słuchano, nawet straciłem stanowisko w rządzie. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mówi tym językiem Janusza Kowalskiego z roku 2020 i to jest słabe pocieszenie. Warto pewne rzeczy przewidywać. I ja dzisiaj uważam, że prawica musi być mądrzejsza od Donalda Tuska. Nie dać się złapać w jego pułapkę. Pułapkę, która jest, tak jak powiedziałem, bardzo przewidywalna. Znaczy Donald Tusk chce stworzyć jedną listę, będzie Radosława Sikorskiego jako premiera na 2-3 miesiące przed wyborami i antypisem znowu zakrywać swoje błędy. W związku z tym prawica nie może zajmować się samymi sobą. Dlatego 2 czerwca po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich zgłosiłem jako pierwszy polityk koncepcję paktu senackiego. Znaczy uważam, że w ogóle pakt senacki to jest punkt tak zwanego resetu na prawicy, który dałby oddech i nadzieję na zwycięstwo z Tuskiem. Dlatego, że jeżeli prawica nie zajmuje się samą sobą, czyli nie ma ataków na Konfederację, na Brauna, nie ma ataków na PiS, to wszystkie te formacje mają szansę rosnąć, albo przynajmniej zdroworozsądkowo konkurować. Im wyższy wynik Prawa i Sprawiedliwości, im wyższy wynik Konfederacji, tym większa szansa na stworzenie zdroworozsądkowego rządu, który będzie naprawiał Polskę po
0: Prawie i Sprawiedliwości. Ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma jakoś wejść, jako zjem w przedwyborczy sojusz, proponuje pan, żeby prawica trochę tak działa, jak działała obecna koalicja na końcówce kampanii wyborczej, kiedy Trzecia Droga nie atakowała Platformy, Platforma nie atakowała do końca Trzeciej Drogi, Lewica też miała swoje miejsce, że wszystkie role były ustalone.
1: Tak. Tak, tak, tak, o tym mówiłem od wielu miesięcy mówię, dlatego przez ostatnie 2,5 roku starałem się i dalej będę to robił w polskim Sejmie. Starałem się zbliżać Prawo i Sprawiedliwość od strony gospodarczej, podatkowej, wolnorynkowej do środowiska Konfederacji, bo Sławomir Mentzen ma klucz do pokolenia 20, 25, 30, 35-latków. Prawo i Sprawiedliwość ma klucz do pokolenia 50, 60, 70-latków i połączenie tych dwóch narracji, oczywiście,
0: przed sekundą był rzecznik Konfederacji.
1: 22-letni, 23-letni młody polityk, który rozumie młode pokolenie i który mówi językiem Polaków, którzy urodzili się już w XXI wieku, bardzo zdroworozsądkowo. Tak, da się połączyć te narracje. Ja w to wierzę.
0: Da się połączyć.
1: Bo jak nie połączymy, to będzie rządził Donald Tusk.
0: Janusz Korwin-Mikke w wersji light z... Kiedyś pan zakładał partię Solidarna Polska.
1: Nie zakładałem Solidarnej Polski, a w 2019 dołączyłem do Solidarnej Polski, natomiast...
0: Czyli partię, którą współzakładał Tadeusz Cymański, polityk konserwatywny o bardzo prospołecznych poglądach. Da się połączyć Janusza Korwin-Mikke w wersji light z solidarnościowym programem?
1: Mamy... Tak.
0: Jak?
1: Tak, po to prostu jak? Zdrowym rozsądkiem. To znaczy, jeżeli myślimy o Polsce, o naszej ojczyźnie, o polskim państwie, o tym, że chcemy wziąć za odpowiedzialność za to, w jaki sposób państwo funkcjonuje, to ja jestem zwolennikiem, tak, jestem o takiej pozytywnej, ofensywnej rewolucji, przemyślenia każdej instytucji na nowo, zadania sobie prostego pytania, tak jak się zadaje w biznesie, czy można to zrobić lepiej i podejmowania czasami trudnych, ale bardzo ważnych decyzji. Przykład konkretny, który może łączyć środowisko Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Ja byłem tego zwolennikiem, jestem zwolennikiem. Likwidacja powiatów. Kilka miliardów oszczędności, kompletnie zbędny szczebel samorządu terytorialnego, wzmocnienie gmin, wzmocnienie województw. Zastanowienie się nad wieloma instytucjami, które są kompletnie niepotrzebne. Naprawa finansów publicznych, niskie, proste, prorodzinne podatki. To, co Karol Nawrocki jako kandydat na prezydenta zrobił w czasie swojej kampanii w roku 2025, kiedy Konfederacja mówiła, przecież to jest nasz program. To jest nasz program, tylko przepisany z tym komponentem prorodzinnym, czyli niskie, proste i prorodzinne podatki. Proszę zobaczyć, że jedna z najważniejszych ustaw, projektów ustaw, która zakłada PIT 0% dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, taki bonus podatkowy dla polskich rodzin, zgłoszona przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, przez tą beznadziejną koalicję jest cały czas blokowana. Tak, da się połączyć. Znaczy, ja uważam, że ludzie, którzy myślą o Polsce, którzy mają Polskę w sercu, nawet jeżeli mają różne poglądy dotyczące gospodarki, potrafią przy jednym stole siąść i się porozumieć. Ja nie miałem żadnego problemu, żeby rozmawiać z Konfederacją.
0: A to dlaczego teraz tego nie dochodzi?
1: Dlatego, że...
0: Gdzie jest blokada?
1: Znaczy, to jest, jakby namawiam, mój gest również temu jakby służył. Namawiam Prawo i Sprawiedliwość, któremu naprawdę dobrze życzę, do tego, żeby zajęło się nie samą swoją partią i swoimi stowarzyszeniami, maślarzami, jakimiś tam powiedzmy sobie działają, to jest kompletnie nieistotne. Znaczy mają się zająć tym, jak pokonać tą beznadziejną ekipę i dać pozytywne rozwiązanie na tysiące problemów, które będą rozwiązane.
0: Dlaczego pana zdaniem w tej chwili teraz, PiS jest rozdzierany i też sparaliżowany tymi konfliktami wewnętrznymi?
1: No to jest już odpowiedź bardzo trudna. Jedno jest pewne, że trzeba dzisiaj szukać rozwiązań nietypowych. Być może takim nietypowym rozwiązaniem, które teraz mi przychodzi do głowy. Tak jak pamiętam, Konfederacja robiła takie prawybory, które były bezpośrednio prawyborami, jeżeli chodzi o kandydatów na posłów skierowanymi do ich elektoratu, czyli mogli członkowie, czy można powiedzieć sympatycy Konfederacji brać udział w prawyborach po to, żeby wskazywać potencjalnie kandydatów na posłów. Ten model myślenia jest mi bardzo bliski z jednego powodu. Dlatego, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość i Prawica powinna czerpać siłę przede wszystkim z siły swoich własnych zwolenników. Takich, którzy są w sołectwach, w gminach, w parafiach, w klubach sportowych, w małych wioskach, miastach i powiatach. I starać się na przykład zaproponować takie rozwiązania, aby ich zmobilizować. Ten elektorat, czy nazwijmy to patriotyczny, zmobilizował się w roku 2025. Tusk miał całe polskie państwo, odebrał Prawo i Sprawiedliwości pieniądze, a i tak Karol Nawrocki, chociaż był nieznany jeszcze w roku 2024, wygrał wybory. Czyli jakby złamanie tego myślenia od góry nie da się wygrać wyborów. Trzeba je wygrać od dołu. Siła powinna iść od dołu, czyli zmobilizowanie...
0: PiS wygrało wybory od góry właśnie.
1: A teraz już nie wygra wyborów od góry, teraz już Polaków to nie interesuje, kto, kogo, dlaczego i tak dalej. I to starałem się jakby przekonywać w PiSie, niestety nie udało mi się. Tylko można wyłącznie od dołu, taką konkurencją od dołu, czyli być może zrobić prawybory na senatorów paktu senackiego ze wszystkich formacji prawicowych, ze wszystkimi zwolennikami i obu Konfederacji, i Prawa i Sprawiedliwości, starać się wybrać najlepszą setkę ludzi, którzy pokonają ekipę koalicji 13 grudnia, bo oni również będą mieć jednego kandydata. Oni się mogą ze sobą różnić, ale mają świadomość tylko, że jeden kandydat strony można powiedzieć patriotycznej jest w stanie pokonać ich kandydata tej, nazwijmy to, strony reprezentowanej przez obóz brukselczyków czy unijczyków, czyli przez ekipę Tuska. I jeżeli prawica tego nie zrozumie, to przegra wybory. To będzie mieć 20 senatorów, 25 senatorów. A jeżeli to zrozumie, to będzie mieć 60-70. To jest możliwe do zrobienia. Tylko trzeba wyjść poza swoje własne wyobrażenia. To nie przy zielonym stoliku powinny być decyzje podejmowane, kto w danym okręgu będzie nad kandydatem na senatora, tylko zapytać się ludzi. Zapytać się ludzi w Zamościu, w Chełmie, w Opolu, w Warszawie, w Szczecinie, w Bydgoszczy, w Izbarko i tak dalej.
0: Kiedy ktoś rzuca hasło zapytać ludzi, to przypomina mi się cytat z klasyki polskiego kina lat 90., ale jacy to ludzie?
1: Polacy.
0: Których ludzi?
1: Ci Polacy, którzy dali Prawo i Sprawiedliwość Karolowi Nawrockiemu, obozowi prawicy, zwycięstwo w 2025 roku.
0: Zmapować. To jest. Ci Polacy, którzy są tajne, nie wie pan to.
1: Nie, panie redaktorze, ci Polacy, którzy wspierają Radio Wnet, Telewizję Republikę, którzy wspierają partie prawicowe, którym się odbiera pieniądze, którzy swoim zaangażowaniem wychodzą na ulicę i protestują. 20 maja wielki protest Solidarności przeciwko rządowi Donalda Tuska. Właśnie ci Polacy, którzy dzisiaj tracą miejsca pracy, tracą szansę na rozwój. Mój synek ma 8 miesięcy i jak sobie myślę, że przez tą bandę Donalda Tuska w wieku 50 lat dopiero ma być zakończone spłacanie tego kredytu Safe na fatalnych warunkach, to mnie rzeczywiście krew zalewa. I Tusk demoluje polskie państwo, niszczy nasze szanse rozwojowe, bawi się nami, jest architektem przemysłu pogardy. Ja jestem absolutnie nastawiony na to, żeby w sposób merytoryczny, ale wypowiadać mu na każdym polu totalną wojnę, polegającą na tym, żeby punktować go za złe decyzje, ale od razu pokazywać pozytywną alternatywę. I moim zdaniem Polacy, jak uwierzą, że prawica po pierwsze się nie kłóci, a po drugie ma pozytywną alternatywę od systemów podatkowego, od kwestii rolniczych, od kwestii dotyczących ETS-u, cen energii, to wygra. To wygra. I ja, panie redaktorze, pomimo tej dzisiejszej smuty na prawicy...
0: A mamy jest, smutę na prawicy. No jest mamy tak, smutę. W tej chwili
1: Donald Tusk siedzi sobie i mówi, no taka opozycja to skarb, prawda? Wkłócą się wzajemnie, on nic nie musi robić, prawda? Nie zajmuje się dramatyczną sytuacją w służbie zdrowia.
0: Na liderów Prawa i Sprawiedliwości, na liderów prawicy, konflikt w Konfederacji otwarty między Mentzenem a Bosakiem.
1: Nie uważam, że tam jest konflikt. Absolutnie nie uważam. Ja uważam, że tam jest zdroworozsądkowy podział ról i jest presja na to, żeby zagospodarować te kilkanaście procent ludzi, którzy rzeczywiście chcą takiej pokoleniowej zmiany również w myśleniu o polskim państwie.
0: A ma pan, jak pan patrzy na konferencję, ma pan pewność, że na przykład Sławomir Mentzen nie będzie chciał współrządzić z Platformą, czy z częścią Platformy?
1: A dlaczego Sławomir Mentzen jest w polskiej polityce?
0: To jest pytanie, które zadaję
1: zawsze kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, zawsze zadawałem, dlaczego Sławomir Mentzen, jeżeli patrzymy się naszych konkurentów na prawicy, mówię to jako były członek Prawa i Sprawiedliwości, zadajmy sobie pytanie, dlaczego Sławomir Mentzen jest w polityce? Zarobił dużo pieniędzy, wprowadził swoją firmę na giełdę papierów wartościowych na New Connect, nie idzie po żadne stanowisko. Dlaczego jest w polityce Sławomir Mentzen? I to zadawałem, zrozumcie to, znaczy trzeba zrozumieć, dlaczego Krzysztof Bosak jest w polityce, dlaczego Grzegorz Braun jest w polityce. Jeżeli się zrozumie drugiego człowieka i konkurenta, to łatwiej będzie współdziałać. I ja, wydaje mi się, mam dosyć racjonalną odpowiedź, dlaczego Sławomir Mentzen jest w polityce. Dlatego, że chce być ministrem finansów i przeprowadzić reformę finansów publicznych i reformę podatkową, która będzie dobra dla Polski. Uważam, że jest to szczera jego intencja. I jeżeli przez 2,5 roku Prawo i Sprawiedliwość potrafiło na tym obszarze znaleźć wspólny język z Konfederacją, bo potrafiliśmy znaleźć, zgłosiliśmy kilkadziesiąt projektów, które wspólnie popieraliśmy, to jestem optymistą, panie redaktorze. To jestem optymistą. Bo jeżeli dzisiaj potrafimy, ja na przykład mówię, program Czyste Powietrze, program dotacyjny, który zniszczył mnóstwo polskich firm. Znaczy, ja jestem zwolennikiem wolny rynek bez żadnych dotacji. Dotacje państwowe to jest zawsze problem dla wolnej konkurencji. Zawsze jest zniszczenie jakiegoś sektora, bo ktoś, który nie zostanie wpisany na jakąś listę, będzie po prostu miał pozbawione szans rozwoju dla swoich własnych firm. Lepiej tworzyć mechanizmy podatkowe zachęcające. Inwestujesz, działasz, dostajesz od państwa bonus na przykład podatkowy. Jest to bonus za innowacje. A nie dlatego, że ktoś jest wpisany na jakąś listę i dostaje miliony, miliardy złotych dotacji. Uważam, że to jest, że Polska ma naprawdę najlepszych przedsiębiorców w Europie. Mamy innowacyjnych Polaków.
0: Tylko Polacy to nie wszyscy są przedsiębiorcy. Nie składamy się z samych ludzi sukcesu.
1: Czasami... No popatrzmy się na wielki sukces Polski w ciągu ostatnich 30 kilku lat.
0: Jak się patrzy na czyste powietrze realizowane przez rząd, w którym pan zasiadał przez pewien czas rząd PiS-u, to rzeczywiście Polska się zmieniła. Wiele domów zostało z termów modernizowanych, a tego by nie było, bo ludzi nie byłoby stać na te inwestycje, gdyby nie czyste powietrze.
1: Tak. Tylko że problem polega na tym, że koszty tego były dużo wyższe niż mogłyby być ze względu na koszty administracyjne i koszty, nazwijmy tak, jak zawsze są regulacje tego typu, to ja bym wolał, żeby to było robione jednymi przetargami dla, na przykład dla biedniejszych ludzi, i to jest może ten element polityki społecznej, i realizowane przez samorząd dla, nie wiem, osób, które mieszkają w budynkach komunalnych, socjalnych, etc. Ale ja nie rozumiem. I to mówiłem, jak byłem w rządzie. Ja mówię, nie rozumiem, dlaczego mamy dotować właściciela domku jednorodzinnego, żeby miał panele fotowoltaiczne na swoim dachu. No bo przecież za jego, można powiedzieć, bonus w postaci niższych kosztów energii, bo pamiętajmy, nic nie ma za darmo, bo to jest kwestia niższych opłat dystrybucyjnych i tak dalej. Kto zapłaci? I kto płaci? Płaci emeryt, który mieszka w mieszkaniu komunalnym w Toruniu, Bydgoszczy. Płaci matka samotnie wychowująca dzieci, która mieszka we Wrocławiu. Płaci rodzina wielodzietna, której ojciec pracuje jako magazynier w Lidlu, a mama jest bezrobotna, bo nie może znaleźć pracy. No, nie ma tanich, nie ma darmowych obiadów. Ja nie rozumiem, dlaczego ludziom bardziej zamożnym mamy finansować panele fotowoltaiczne. Tego kompletnie nie rozumiem. To jest w mojej ocenie coś po prostu niesprawiedliwego. Ja o tym mówiłem, znaczy byłem przeciwny jakoby tej polityce. I chodzi o to, żebyśmy zdroworozsądkowo dzisiaj zastanawiali się, jak zarządzać naszą ojczyzną. Dobrze, możemy się nawet różnić.
0: W pana opinii i w pana wieloletniej i znanej publicznie sympatii do Mateusza Morawieckiego, Mateusz Morawiecki i jego politycy, pana zdaniem, powinni być na tej prawicy, czy powinni wyjść z PiS-u i iść w innym kierunku? Bo na swoim platformie X napisał pan taki wpis, który by sugerował, że część PiS-u być może chce się dogadać z Tuskiem.
1: Argumenty Przemysława Czarnka, który mówi, byłem lojalnym członkiem rządu Mateusza Morawieckiego i dzisiaj oczekuję tej samej lojalności ze strony Mateusza Morawieckiego, jeżeli jestem kandydatem na premiera. Patrząc się na pewną logikę partyjną, wydaje mi się, że to jest argument bardzo trafiony. Mateusz Morawiecki miał wielką swoją szansę. Miał szansę dziejową. Mógł zatrzymać Zielony Ład. Mógł zatrzymać warunkowość. Mógł zatrzymać centralizację Unii Europejskiej. Mógł powiedzieć nie planowi chociażby Next Generation EU, czyli tworzenia po raz pierwszy funduszu celowego i dochodów własnych, czyli podatków Unii Europejskiej rok 2020, bo do roku 2020 Unia Europejska wyłącznie utrzymywała się ze składek członkowskich. To wszystko Mateusz Morawiecki mógł zrobić. Ale nie zrobił tego. Nie zrobił tego. Ja za to, między innymi za tą krytykę, straciłem miejsce w rządzie. Dzisiaj ciężko pracuję, doceniam to, ale patrząc się na sprawy historyczne, miał historyczną możliwość zatrzymania tych szaleństw Unii Europejskiej. Nie zrobił to, płynął z nurtem. Z nurtem Ursuli von der Leyen i centralizacji Unii Europejskiej, z tym nurtem, który dzisiaj bardzo mocno krytykuje. I ja uważam jednak, że musi być jednak coś takiego jak pewnego rodzaju wyciągnięcie wniosków z własnej polityki. I jeżeli dzisiaj mówimy nie dla ETS-u, czyli tak dla niższych rachunków za energię i ciepło, one mogą być o 30-40% niższe, jeżeli naprawdę twardą polityką jednostronnie, o tym mówi prezydent Karol Nawrocki, usuniemy ten podatek, który niszczy polską gospodarkę i prowadzi do ubóstwa energetycznego milionów polskich rodzin. Polaków dzisiaj nie stać na płacenie za rachunki i za energię elektryczną. To tego mogło nie być. Ale jest.
0: Nie, Bogu, i w nie związku być, z tym dzisiaj... Podpisem dzisiaj... nie ma Tomusza Morawieckiego, tylko Ewy Kopacz. I była premierem przez dwa lata Beata Szydło, skoro już pan krytykuje Mateusza Morawieckiego i Beata Szydło, żadnych ruchów, żeby wyjść z ETS-u nie podjęła.
1: Pani premier Beata Szydło, wpatrząc się na 22-letni okres naszego członkostwa w Unii Europejskiej, pokazała w mojej ocenie, jak należy prowadzić z perspektywy suwerennościowej politykę w Unii Europejskiej. Bo powiedziała nie polityce migracyjnej. Wygrała ten spór. Była jedyna w Unii Europejskiej, która chciała zatrzymać szaleństwo i zatrzymała szaleństwo polityki migracyjnej. Powiedziała, Polska się na to nie zgadza. To jest właśnie twarda polityka i za to mam szacunek do pani premier Beaty Szydło. Ale natomiast w roku 2019 w grudniu, po wygranych wyborach, jednak przyjęcie Zielonego Ładu i przyjęcie tak zwanej neutralności klimatycznej do roku 2050, a potem wpisanie Zielonego Ładu w roku 2020 do budżetu Unii Europejskiej, stworzenie Next Generation EU, czyli tak zwanego KPO, w którym jest Zielony Ład. No chyba pan, panie redaktorze, przyzna, że nie były to dobre decyzje. Bo dzisiaj za te decyzje...
0: Proszę
1: sobie zobaczyć, jakie
0: głosowania,
1: proszę
0: zobaczyć. Rząd Mateusza Morawieckiego był przeciwko tym rozwiązaniom.
1: Ale te decyzje padały na Radzie, nie Unii Europejskiej, ale Radach Europejskich, gdzie jest prawo weta. Dlatego, że zgodnie z traktatem Unii Europejskiej...
0: Dlaczego wtedy pan nie wszedł z PiSu?
1: No przecież mnie
0: tylko
1: wtedy...
0: Tylko był pan do końca rządów.
1: Wtedy, bo wtedy...
0: Zasiadał pan w rządzie, bo zasiadał pan potem w współradach Spółek.
1: Ja wtedy... Nie, to było przed 2019 rokiem. Wszedłem do polityki w 2019 roku i pamiętam po spotkaniu ze związkowcami OPZZ-u w 2021 roku w Turowie i...
0: Dopóki PiS rządził, zostałem... był w PiSie.
1: Albo
0: za sobie kadrowym spółek Skarbu Państwa,
1: suwerennej Polski,
0: gdzie się nie
1: staraliśmy się i staraliśmy się robić wszystko, żeby te szaleństwa, bo
0: a
1: na tym polega...
0: A teraz pan wyszedł, kiedy PiS stracił władzę.
1: Staraliśmy się robić wszystko, żeby te szaleństwa Unii Europejskiej, które uderzały w polską gospodarkę, zatrzymać. Gdyby wtedy posłuchano Jarosława Kowalskiego w roku 2020, to koszty dla polskiej gospodarki dzisiaj byłyby zerowe, bo nie byłoby Zielonego Ładu, nie byłoby żadnych ETS-ów, nie byłoby wysokich cen energii. Proszę sobie porównać swój rachunek za energię z roku 2018-2019 z dzisiejszym. To powiem panu od razu, żeby ułatwić. Są trzykrotny wzrost cen energii, jeżeli chodzi o koszty, jeżeli chodzi o ceny hurtowe. Dlaczego mamy likwidować elektrownię Bełchatów, która produkuje najtańszy prąd w Unii Europejskiej, obłożony podatkiem Unii Europejskiej, podatkiem EU ETS? Dlaczego mamy likwidować możliwość wytwarzania energii elektrycznej z własnych zasobów, z własnego węgla? Kompletnie tego nie rozumiem.
0: A to już na koniec zapytam, jaki los czeka Prawo i Sprawiedliwość? Zapytam posła, który był w obrębie PiSu przez wiele ładnych lat, teraz jest posłem niezrzeszonym.
1: Życzę Prawo i Sprawiedliwości.
0: A to się wydarzy, bo nie życzę, tylko pan powie, co będzie pana zdaniem.
1: Ja uważam, że będzie pewien reset. Znaczy musi być pewna refleksja, że tak dalej być nie może i przywództwo musi być, nazwijmy to, ustrukturyzowane twardymi decyzjami personalnymi, po to, żeby odzyskać sterowność nad formacją, po to, żeby grać do jednej bramki i wygrać z ekipą Donalda Tuska. Tego niestety brakuje i dlatego między innymi
0: nie mamy sprawy.
1: Nie da się.
0: Konkretnie, bo wiem, co pan chce powiedzieć, chyba się boi to powiedzieć.
1: Znaczy nie należy chyba do polityków, którzy się boją to powiedzieć. To nie jest
0: ustrukturyzowanie przywództwa.
1: Znaczy, tak jak powiedziałem, jeżeli będziemy patrzeć się od dołu, to wszystkich tych leniuchów, którzy nie pracują na zwycięstwo prawicy, trzeba ich zachęcić do tego, żeby sobie siedli na ławce rezerwowej.
0: To jest leniuchem.
1: Mnóstwo takich ludzi jest. Mnóstwo takich ludzi jest bardzo wielu. Proszę pamiętać, że w roku 2024 Prawo i Sprawiedliwość wygrało w wielu samorządach. Ja mam naprawdę wielki szacunek do wielu samorządowców, którzy ciężko pracują, ale mam też duży znak zapytania do wielu leniuchów, którzy po prostu czekają, że będzie jak było. Nie będzie jak było. Trzeba ciężko pracować, żeby wygrać z Donaldem Tuskiem. I tego życzę Prawu i Sprawiedliwości. Życzę, żeby jak najszybciej zakończyło Prawo i Sprawiedliwość swoje wewnętrzne konflikty, żeby zamiast ustawy, absurdalnej ustawy, która jest piątką dla zwierząt w obszarze miejskim, dla mieszkańców miast, czyli zakazującym kryptowaluty, które posiadają 3-4 miliony Polaków.
0: Stało, że Jarosław Kaczyński popierał pański projekt, a teraz wyszedł z projektem zupełnie innym.
1: Bo prezes Jarosław Kaczyński przyjmuje argumenty i przyjmował argument taki, że 2-3 miliony Polaków inwestuje kryptowaluty w oparciu o technologię blockchain, która jest wykorzystywana przez dzisiaj większość państw do budowy, nie wiem, rejestrów państwowych przez firmy. Mamy najlepszych informacji tematyki jest otwarty na argumenty. Ale ja bym wolał, żeby dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość złożyło ustawę o likwidacji systemu kaucyjnego za to, że Paulina Henning-Kloska i Donald Tusk zrobili z Polaków śmieciarzy każdego dnia, panie redaktorze. Każdego dnia, myślę, że radio słuchacze tak samo. Wściekam się, jak widzę te 50 groszy kaucji, która się marnuje, bo ludzie nie mają gdzie odejść. Wściekam.
0: Twojego byłego partyjnego kolegę Jacka Ozdobę.
1: Nie, dlatego, że on nie zrobił takiego systemu i takiego bajzlu i nie wspierał zagranicznych korporacji.
0: Sam ale nawet chwalił, jeżeli, że nawet, ustawa ale nawet, przeszła ale, jednogłośnie ale na
1: nawet,
0: komisji.
1: Ale nawet jeżeli są popełnione błędy, trzeba się z nich wycofać. Natychmiast ten system trzeba zlikwidować. System SENT dla tych polskich kupców, który absurdalnie ich karze, natychmiast trzeba zlikwidować. Takie ustawy powinno dzisiaj zgłaszać Prawo i Sprawiedliwość, więc ja błagam, apeluję do przyjaciół w Prawie i Sprawiedliwości. Wycofajcie się z ustawy, która uderza w aspiracje młodych Polaków, na przykład studenta z Zamościa, z Białegostoku, który chce stworzyć technologicznego jednorosta i zakładać w Polsce firmę kryptowalutową. Wycofajcie się z tego, a złóżcie projekt dotyczący likwidacji tego, co wkurza ludzi każdego dnia, czyli na przykład systemu kaucyjnego. I tak wygramy wybory. I tak trzeba punktować
0: co
1: tego Tuska.
0: Z Januszem Kowalskim?
1: Janusz Kowalski będzie bardzo aktywny, tak jak

0: nadzieję na lepsze jutro. Kropka. Tak będzie działał Janusz Kowalski.
1: W wywiadzie i rozmowie z Januszem Kowalskim. Dziękuję bardzo, panie pośle, za
0: dziękuję rozmowę. I wszystkiego najlepszego państwu. Życzę nadziei przede wszystkim, a maturzystów jeszcze raz serdecznie pozdrawiam.
1: Informatyka i... dzisiaj pisemna.
0: Ajejejejej, no. A oby nasi informatycy w Polsce zakładali firmy, a nie gdzieś tam na Słowacji, w Czechach, w Estonii czy na Malcie. Panie wspierajmy pośle, informatyków.
1: Wspierajmy, bo oni, czy trochę to żarty, dobrze zarabiają, ale właśnie nie wiem, czy nie to się przeszłym, bo jak na razie...
0: No, czy idzie tsunami się zwolnień informatyków przez sztuczną inteligencję i proszę zobaczyć, na przykład moja ustawa, którą zgłosiliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość w sprawie robotyzacji, wspierającą robotyzację, jest przez ten fatalny rząd blokowana. To jest świetna ustawa dla polskiego biznesu, ale nie rozkręcajmy się, miłego dnia dla informatyków.
1: Do zobaczenia dla informatyków. Jak ktoś teraz zdaje informatykę, to rzeczywiście wybrał sobie ciekawą drogę i walkę ze sztuczną inteligencją. A teraz my trochę powalczymy jeszcze z naszą prawdziwą inteligencją. Naszym gościem na telefonie jest Tomasz Godecki, dziennikarz publicysta. Dzień dobry.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz my trochę powalczymy jeszcze z naszą prawdziwą inteligencją. Naszym gościem na telefonie jest Tomasz Godecki, dziennikarz publicysta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: A z panem posłem się żegnamy, do zobaczenia. A my, drogi redaktorze, zaczniemy nietypowo, bo posłuchamy przez sekundę ministra Waldemara Żurka, który wczoraj udzielił wywiadu telewizji TVN24.
3: Pan Nawrocki już nie chciał robić nominacji oficerskich, nie chce nominować dyplomatów, nie chciał kiedyś nominować sędziów. Chciał ingerować we wszystko, bo chce bez zmiany konstytucji zmienić ustrój Polski na prezydencki. Musi mieć większość konstytucyjną. Więc my będziemy łamać te jego zapędy autorytarne. Mamy na to skuteczne sposoby, proszę mi wierzyć.
4: Jakie?
3: I jeżeli to będzie szantaż, że on nie będzie uznawał tej rady, ja mam na to odpowiedni plan. Ci sędziowie, którzy są w systemie, system nasycimy odpowiednią liczbą asystentów, referendarzy i będziemy reformować wymiar sprawiedliwości i przetrzymamy czas kadencji pana Nawrockiego. Natomiast jak on będzie doprowadzał do takiego łamania ostentacyjnego konstytucji, to z czasem jak odbijemy te instytucje, które dbają o praworządność, może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu także za łamanie konstytucji. Więc my musimy mieć świadomość tego, że nie jesteśmy bezbronni na te jego działania i widzimy już dzisiaj, że prezydent się zapętla. Spada mu popularność, wpuścił się w straszne tarapaty ze sprawą wetowania ustawy o kryptowalutach, więc moim zdaniem teraz sondaże będą mówić, ostatnio zawetował niezwykle...
1: Tak mówił Waldemar Żurek. No i właśnie, Trybunał Stanu dla Karola Nawrockiego, tak grozi minister sprawiedliwości. Panie redaktorze, o co chodzi w działaniach pana ministra i czy faktycznie jest szansa, że, czy obawa, że ten rząd w pewnym momencie uzna, Karol Nawrocki tak dużo wetuje, tak działa, że my go odwołamy?
2: Nie wiem, no to jest tylko gadanie tutaj ministra Żurka, który no już rozpaczliwcem pływa, bo nic mu się nie udaje. Kolejne jego inicjatywy nie przechodzą także przez weta prezydenckie. No do tego dochodzi mała sprawczość, to mało powiedziane, no ale zupełny brak sprawczości, jeżeli chodzi o podstawową obietnicę, którą przynajmniej część wyborców obecnej koalicji sobie życzyła, że była prowadzona, czyli rozliczenie poprzedników. No nie idzie na każdym froncie. No i tutaj w tej wypowiedzi nie ma żadnych konkretów. Żeby postawić kogokolwiek przed Trybunałem Stanu, to trzeba mieć odpowiednią większość, a tej większości tutaj obecna koalicja nie ma. Więc on coś mówił o jakichś kolejnych wyborach. Czyli rozumiem, filozofia jest taka, teraz nam się nie udało, ale dajcie nam jeszcze jedną kadencję, to na pewno się uda. No to jest bardzo, że tak powiem, narracja dla naiwnych. No może ktoś się na to złapie, ale to naprawdę trzeba być wyjątkowo naiwnym, bo na razie nie udało się nic. Minister Żurek widzi, że mu nic nie wychodzi i że jego pozycja jest zagrożona w rządzie. To już coraz więcej osób o tym mówi, że minister Żurek jest kolejnym zderzakiem, który zderzył się z twardą rzeczywistością i niestety no, nie wytrzymał. To puściło wszystko w szwach i podobnie jak Bodnar, być może nie dotrwa wcale jeszcze przez 2 lata do końca obecnej kadencji. Coraz więcej się o tym mówi, więc stąd tego typu buńczuczne wypowiedzi, za którymi nie stoi nic, no bo odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu to jest 2/3 członków Zgromadzenia Narodowego. Nigdy w życiu koalicja w obecnym kształcie takiej większości nie będzie miała.
1: Pan minister Żurek w tej chwili ma także pomysł i go realizuje, jak zmienić najważniejszą w Polsce prokuraturę. Wstawił pana Marka Wełnę na miejsce prokuratora Tadli do zamiejscowego oddziału prokuratury krajowej w Katowicach. Tam są najważniejsze sprawy gospodarcze, też i sprawy polityczne. Proszę powiedzieć, na ile te śledztwa, które tam są prowadzone, kryptowaluty, sprawa Collegium Humanum i sprawa Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych, to są sprawy, które Żurek ma przy pomocy prokuratury rozegrać kampanijnie.
2: No tak, to są najważniejsze toczone sprawy. No oczywiście w warszawskiej prokuraturze też, ale te, o których powiedziałeś, to są najważniejsze. Tylko tak, po pierwsze, to one w ogóle nie idą. Jest tam na przykład sprawa też marszałka Hołowni i tych jego edukacji. Cała sprawa Collegium Humanum, też taka głęboka i też obejmująca różne środowiska polityczne. To, że tam nic nie idzie. No i stąd rozumiem nominację do prokuratora Wełny, a prokurator Wełna próbuje czyścić w rozpoczęły sposób tą prokuraturę, umieszczając tam swoich ludzi. No tylko, że doniesienia na ten temat, kto tam przychodzi, kto tam ma przyjść, no to są porażające, ten zestaw tych prokuratorów, którzy sobie buduje Wełna. Plus, no Wełna też ma za uszami bardzo dużo, na przykład jeżeli chodzi o kryptowaluty. To są bardzo ciekawe doniesienia wirtualnej Polski z wczoraj, z wieczora, tak jak wygląda sytuacja w tej prokuraturze i także wasz kolega redakcyjny, czy Jakub Pilarek też pisał o kadrowych tutaj zamieszaniach w Katowicach, więc na razie oni się koncentrują sami na sobie, żeby ruszyć z tymi śledztwami i mają z tym jakiś problem, bo to jest poukładana ta prokuratura, więc oni nawet nie ruszyli. Na razie to oni zastanawiają się, jak kadrowo dobrać ludzi, żeby to ruszyli, ale no, ten proces się komplikuje i media to wywlekły na światło dzienne i tam wychodzą naprawdę dziwne rzeczy, no, typu jakieś konfabulanci, dziwne postaci niezwiązane z prokuraturą, które doradzają prokuratorom i tak dalej, więc no, na razie to się zamienia znowu, zamiast robienia i wykorzystywania, co też jest prokuratura nie powinna działać politycznie. Jest na razie wewnętrzny spór, apatia i bezradność.
1: Na razie jest apatia i bezradność i nie ma możliwości i jest frustracja. Jak to wygląda, jeśli chodzi o ministra Żurka? No bo Donald Tusk dał te trzy kategorie spraw jako coś, co się wydarzy. Potem to powtarzał pan minister Żurek. Minister Żurek także w kontekście Zbigniewa Ziobry jest sprawczy, mówiąc takim brutalnym językiem, żargonem politycznym, dowozi tematy, które mu zleca Donald Tusk?
2: No dowieść to miał w bagażniku chyba Zbigniewa Ziobry, jakoś no, ewidentnie nie dowiózł. No ale to tak pół żartem, pół serio. No nic nie dowodził. Właśnie to jest problem ministra Żurka, bo poza gadaniem, poza tą, tak jak przytoczyłeś wypowiedź ministra Żurka wczoraj, chyba czy sprzedwczoraj, taką właśnie hardą, to oprócz tego gadania naprawdę nie ma nic, a tak literalnie nie ma nic. No bo gdzie by się nie spojrzeć, to naprawdę nic się nie udało w żadnym aspekcie, ani ustawowym, ani reformy wymiaru sprawiedliwości. Bo też przecież minister Żurek składał projekty, mówił, że ma plan A, B, C, D, potem na nie. No żaden się z nich nie sprawdził. Tak samo jeżeli o prowadzenie tych śledztw dotyczących rozliczenia poprzednikami, także nic nie dowiedziane. No, nie ma pół sukcesu, który mógłby się pochwalić, a no, już mija dużo, więc no, no nawet gdyby miał choć jedno, tak? No, gdybyśmy się teraz no, zastanowili, no jeden jakiś sukces, który byś przypisał Żurkowi, no ja nie wiem, no, to jest wielka pustka, no więc to widzi sam minister Żurek, no widzą też jego mocodawcy, no, nie mogą być z tego zadowoleni. No pytanie teraz, czy ktoś w końcu pójdzie po rozum do głowy i zobaczy, że jeden gość, który miał robić brudną robotę, czyli Bodnar, teraz drugi, czyli Żurek, no i to nie wypaliło, czy w końcu, ale niestety będzie, że tak nie będzie, ktoś nie wpadnie na koncepcję, żeby zrobić kogoś, kto będzie uczciwie pełnił ten urząd ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i robił to, co jest realne, a nie opowiadał jakieś dyrdy małe i niestworzone historie, z których potem nic nie wynika.
1: Patrzymy jeszcze na mechanizm SAFE na platformie, na portalu niezależna.pl opublikował pan tekst, który pokazuje, że mechanizm SAFE przyjęty, podpisany przez rząd, no miał zasilić polskie firmy. Na razie z tym są kłopoty. Jak wygląda ta realna implementacja mikropożyczek, jak o tym mówiła pani, tak, pani minister Sopkowiak?
2: No tak, z wielkiej pożyczki, tak, zrobiły się mikropożyczki z niewiadomym procentowaniem. To już samo sobie jest jakimś po prostu skandalem, czyli tak naprawdę nie wiadomo, ile my wszyscy zapłacimy za tą chucpę. Ale tak, no, to są wielowymiarowe problemy, jeżeli chodzi o SAFE i im bardziej się przygląda człowiek, im tym bardziej one wychodzą. Bo to miał być głównie zastrzyk pieniędzy dla firm zbrojeniowych polskich, albo chociaż z udziałem Polski, się okazuje, że wcale tak nie jest. W piątek no, doszło do podpisania tego aktu, gdzie uczestniczyli członkowie rządu i przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego z Komisją Europejską. I od razu potem pojawiła się lista potencjalnych beneficjentów na stronie rządowej, specjalnie przygotowanej, z takimi ładnymi grafikami, tak czy Polska Safe PL i tam są wymienione no, 40 parę podmiotów, które mają skorzystać na safe. No, jak się okazuje, porozmawiałem z paroma firmami, z zarządami tych firm. Część z nich w ogóle przedtem nie wiedziała, że znajdzie się, że w ogóle jest w programie safe. No, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Te firmy już od października dopominały się, pisały do wszystkich możliwych ludzi, tak, do MOB-u, do Agencji Uzupełnienia, do minister Sobkowiak, prośby z wyjaśnieniami o rozmowę, czy są, czy nie ma, dlaczego. No i nic, głucho. Odbijało się od ściany. Mnie to dotyczy dwóch, trzech firm, ja rozmawiałem. No i teraz nagle te firmy patrzą, podpisana umowa, jest jakaś strona rządowa, piękne grafiki i nagle się znajdują. Gdzie nie było żadnej oficjalnej, do dzisiaj, do tej chwili, w której rozmawiamy właśnie, nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia jakiegoś pisma czy zaproszenia na jakiekolwiek rozmowy, a pamiętajmy, że terminy są krótkie, czyli do końca maja, czyli mamy połowę maja, a część z tych firm, które rząd reklamuje jako beneficjentów SAFE, w ogóle nie ma informacji jakiejkolwiek, jak miał wyglądać ich udział w programie. No ale to mało, jeżeli chodzi o problemy polskich firm, bo to jest też inna sprawa, którą już wcześniej opisywałem, też tutaj mówiłem chwilę w swojej audycji na ten temat. Chodzi o drugą część mechanizmu SAFE, czyli te wspólne zakupy zbrojeniowe w ramach SAFE. To jest to, że szef MON i pełnomocnik Magdalena Sokołaj-Czernecka jeżdżą po Europie i próbują jeden jakąś polską firmę z technologią, żeby inne kraje kupowały. Tylko dzieje się to bez żadnej konsultacji, bez żadnych analiz. Rząd nie patrzy na to, że inne polskie firmy zbrojeniowe oferujące tożsame produkty już od dawna na tamtych rynkach zabiegają kontrakty. Znam sytuację, że już jedna firma jest na ostatnim, została jako ostatni w przetargu do wygrania no, w bardzo dużym kraju ze swoim sprzętem i przyjeżdża minister Sobkowiak i Kosiniak oferują produkt konkurenta i oni tracą ten kontrakt. No, czyli tracą miliony i dzięki temu znajdują się na skraju bankructwa. No, to są tego typu rzeczy, które nawet podstawy tego programu uderzają. Więc no, ten program, dużo się o nim mówiło, jak bardzo ma być korzystny, on nawet doprowadza do upadku części firm polskich zbrojeniowych. Jedyny, który zyska na tym projekcie, to wybrane przez rząd firmy na żadnych zasadach. Bo tu też jest ważne, że tu nie ma żadnych zasad, kryteriów tego. Sama umowa podpisana w piątek do dzisiaj nie jest upubliczniona. Jak mieliśmy sprawę KPO pieniądze, to jednak Komisja, chociaż Europejska, publikowała te dokumenty. Tutaj nie ma ani publikacji ze strony Komisji Europejskiej, ani polskiego rządu. Samej umowy, która została podpisana w zeszły piątek. Czyli brak transparencji. No, a przez brak transparencji, no oczywiście rodzą się różne korupcyjne pokusy, które mogą być realizowane.
1: A jak na przykład się rozgrywa sytuacja, to też pan redaktor opisywał naszym gościem Tomasz Grodecki, czyli to jest chociażby amunicja polska, która miała budować dla Polski, czy miała wybudować fabrykę, która by dla polskiej armii dostarczała amunicję do armata haubic kaliber 155 mm, ale nie będzie.
2: No właśnie nagle nie będzie, się okazuje. No to po publikacjach, no ja tę pierwszą publikację, że tak powiem, popełniłem, jeżeli chodzi o polską amunicję. Najpierw mówiono, że to jest dobra firma, że no dobrze, może nie ma fabryki i mocy produkcyjnych, ale będzie miała i to polski kapitał. Nagle, no, jak media zaczęły jeszcze bardziej interesować się sprawą, bo długo to trwało, przynajmniej 2 miesiące, nagle postanowiono wycofać polską amunicję z całego tego programu SAFE. No i teraz w zamian właśnie nie wiemy, kto będzie. Media piszą o tym, że to jednak nie mamy tych zdolności, a to trzeba szybko zrobić i sfinansować, więc będą to podmioty z kapitałem zagranicznym, czyli w Polsce będzie tylko będziemy ściągać te amunicje. No więc i tak źle, i tak niedobrze. Cały ten program robiony tak szybko, tak na łapu-capu, tak żeby zmieścić się w tych widełkach, w terminach, no powoduje, że my zamiast rozwijać własną produkcję amunicji, co akurat było w przypadku firmy Poncyliusza, to też było niedobrze, tak, bo to się robi kompleksowo latami, a nie na chybcika. To teraz się skończy tak, że my po prostu będziemy od zagranicznych kontrahentów ściągać tę amunicję prawdopodobnie, jeżeli można wierzyć tutaj doniesieniom medialnym. No więc cały ten program, który w założeniu miał wspierać polski kolejne założenie podstawowe polski przemysł doprowadzi do jego rozwoju. No to już mówiłem o tych problemach polskiej firmy, które stwarza. No i teraz dochodzi dodatkowy aspekt, czyli że w ogóle na lata zablokujemy sobie możliwość produkcji podstawowego sprzętu, jaka jest ta amunicja 155 mm.
1: I taki będzie efekt safe? Zamiast rozbudować polski przemysł, będziemy się uzależniać od zachodnich czy zewnętrznych kontraktów?
2: No tutaj w przypadku tej amunicji tak, tylko że ta amunicja to jest tak podstawowy produkt, że jeżeli tutaj sami nie osiągniemy zdolności produkcyjnych, no to będziemy na lata z podstawowym sprzętem niestety splątani właśnie z jakimś zagranicznym kontraktem. No źle to bardzo wygląda. No, takich rzeczy nie robi się na szybko, bez sensu, nietransparentnie, z pominięciem wielu firm, narażając inne firmy na straty. No, cały ten projekt w tym kształcie, jak dla mnie, przynajmniej to moja prywatna opinia, jest po prostu, oprócz tego, że drogi, to bardzo, bardzo szkodliwy już w samych założeniach. No już nie mówię o tej fatalnej realizacji.
1: O czym mówił Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta na portalu Niezależna. Jest jeszcze najnowszy tekst pana redaktora o blamażu systemu Odyseja. Czy...
2: Odyseusz, Odyseja MSZ-u, no ale Odyseusz, Odyseja, no dokąd zmierzasz, Odyseuszu, no i ten Odyseusz niestety tutaj MSZ-owski spełzł na jakąś miliznę straszną, wypłynął. O co chodzi? No pamiętamy sytuację, Bliski Wschód, atak Stanów Zjednoczonych na Iran, tysiące Polaków zostało na lotniskach w takich krajach jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Oman, no cały, w całym Izrael, w całym regionie. No i MSZ ma taki specjalny system Odyseusz, gdzie się każe rejestrować każdemu Polakowi wjeżdżającemu szczególnie w zagrożoną strefę i tam wysyła komunikaty o zagrożeniach. Długo MSZ nie chciał ich udostępnić. Trwało to miesiące, no ale w końcu udało się na podstawie dostępu do informacji publicznej. No i no, potwierdziły się wszystkie moje najgorsze przypuszczenia, czyli po prostu ten system Odyseusz w bardzo dużej części tych krajów Bliskiego Wschodu, w tym momencie tuż po wybuchu wojny, kiedy były zamknięte lotniska, zamknięte przestrzenie publiczne, no można by powiedzieć, dezinformował Polaków, którzy byli tam na miejscu. No oprócz tego, że te komunikaty, duża część to była opóźniona, no, na przykład dwa dni po wydarzeniu nagle MSZ informuje, że jest zamknięta przestrzeń powietrzna, a to się dzieje dwa dni wcześniej. No to są tego typu rzeczy, czyli opóźnienia. No ale są też rzeczy, na przykład jak już Polacy wracali, pojawia się komunikat, można kupić bilet na samolot czarterowy z Dochy do Włoch. Tam zdaje się 30, a wszystko. Już 10 minut później, że nie ma miejsc. No to jest bardzo dużo, to polecam ten artykuł.
1: Jest dużo szczegółów, jak działa MSZ w programie Odyseusz.
2: Jak nie działa MSZ, jak źle działa MSZ i dlaczego, pytanie, za to nikt nie poniósł odpowiedzialności, zarówno w placówkach dyplomatycznych tam na Bliskim Wschodzie, takie jak Zjednoczone Emiraty.
1: Ani w kierownictwie, no, także w ministerstwie. Największe kierownictwo.
2: A wszyscy bronili i twierdzili na konferencjach prasowych, że to wszystko świetnie działa, Polacy otrzymują pełne komunikaty. No i na tym się zakończyło. Nikt nie drążył. Powiedzieliśmy sprawdzam, no i to sprawdzam. Wyszło, że po prostu MSZ skończył z samymi blotkami, z niczym. Po prostu dramat. Tylko to chodzi o to, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła na przyszłość. To chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo, państwa bezpieczeństwo, jak polityki za granicę. I oprócz tam dymisje, nie dymisje, to chodzi o to, żeby ten system naprawić, tak? Żeby zobaczyć, dlaczego, co nie zadziałało i żeby w przyszłości zadziałało. No póki co nie widać takiej refleksji.
1: O czym mówił Tomasz Grodecki, dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia.
1: A to był Poranek w Net, czas na serwis informacyjny.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Nocne powtórki wnet. Studio Casino.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Witam się z Państwem ponownie z kasino, z pochmurnego kasino. Wczoraj bardzo deszczowe było, a nawet burzowe kasino. Na szczęście zakończyło się dla nas pomyślnie, to znaczy i na Monte Cassino dojechałyśmy i jakimś cudem z niego, z Tosią Barciś też zjechałyśmy w ulewie, aczkolwiek szczęśliwie, ale dziś Państwo zabiorę na taką podróż do dnia wczorajszego, żeby Państwo się dowiedzieli, gdzie byłyśmy, co się udało nagrać, z kim porozmawiać i nie ma innej możliwości, będąc w kasino, jak odwiedzenie właśnie opactwa benedyktyńskiego, które tu na tym wzgórzu się znajduje. To jest niesamowita historia, zupełnie niewyobrażalne miejsce. Nie miałam ani wyobrażenia, ani jakiegoś odniesienia. Nigdy w takim miejscu jeszcze nie byłam. Jedynym moim odniesieniem było opactwo benedyktynów w Tyńcu, które również jest niezwykle piękne, no ale przy tym to ani nie ta wysokość, ani nie ten rozmach, ani nie te widoki, które można z opactwa benedyktyńskiego tutaj na Monte Cassino zobaczyć. W związku z tym ja oczywiście jeszcze uzupełnię tę opowieść o opactwie, ale na początku chciałam, żeby Państwo wysłuchali rozmowy, którą wczoraj właśnie w murach opactwa przeprowadziliśmy z panią, która mieszka w kasino, jest Polką, jest pierwszą i jedyną przewodnik po opactwie benedyktyńskim na Monte Cassino, więc teraz zachęcam Państwa do pozostania z Radiem Wnet i wysłuchania tej rozmowy. Znajdujemy się w opactwie benedyktyńskim z panią Anną Elżbietą Studniarek, pracownikiem opactwa benedyktyńskiego na Monte Cassino i przewodnikiem po opactwie, ale też mieszkanką miasta Cassino. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: To może na początek, zanim o tym miejscu opowiemy, ja panią tak prywatnie zapytam, jak to się stało, że pani się w Cassino znalazła?
2: Przyjechałam tutaj na studia, skończyłam prawo, a później zdecydowałam się zostać. Poznałam mojego przyszłego męża, chociaż oczywiście te moje losy tutaj nie były tak do końca zaplanowane. Po prostu to wszystko jakoś tak się potoczyło, tak to powiem. Ale mieszkam już od dawna w kasino, założyłam rodzinę, mam męża i syna, więc jestem związana z tym miejscem, również sercem.
1: Jest pani jedynym przewodnikiem tutaj po opactwie z Polski.
2: Dokładnie tak. Około 5 lat temu ruszył taki projekt tutaj, był realizowany przez właśnie mnichów benedyktyńskich. Chodziło o, że tak powiem, wdrożenie również języka polskiego, czyli poszukiwali po prostu przewodnika polskiego tutaj na Monte Cassino. Zdarzyło się tak, że zaczęłam tutaj pracować. Dla mnie to jest praca, ale nie tylko. To jest takie wyzwanie, można powiedzieć. Jestem jedynym przewodnikiem tutaj na Monte Cassino polskim i dla mnie to jest właśnie takie wyzwanie, aby ludzie tutaj przybywali, żeby po prostu dowiedzieli się więcej o tym miejscu. Wiadomo, że losy opactwa przeplatają się nieodzownie właśnie z losami polskich żołnierzy. I to jest właśnie ten ważny punkt całych tych wypraw po Monte Cassino ze mną. To, żeby ludzie zrozumieli historię, piękno tego miejsca i żeby poznali właśnie również miejsca, również w opactwie, w których rzeczywiście byli żołnierze polscy. To jest dla mnie najważniejsze. No i oczywiście nie muszę wspominać, że wyprawy tutaj z polskim przewodnikiem są szczególne, ponieważ ludzie się wzruszają. To nie jest tylko taka wyprawa, słuchamy, prawda, moich opowieści, ale również właśnie wzruszenie, łzy i duma.
1: Zanim może do tej historii najnowszej przejdziemy, to warto przypomnieć, jaki jest początek, kiedy tutaj święty Benedykt zawędrował, jakie są początki klasztoru.
2: Oczywiście, klasztor został założony dokładnie w 529 roku przez świętego Benedykta z Nursii. Święty jest oczywiście autorem reguły w właśnie świętego Benedykta, to słynne Ore et Labora, czyli módl się i pracuj. Ta reguła została ostatecznie spisana tutaj, w murach tego opactwa, mniej więcej właśnie w 544 roku. Przybywa tutaj ze swoimi 12 najwierniejszymi mnichami i zakłada tutaj właśnie te pierwsze podwaliny opactwa. Na początku, kiedy on tutaj przychodzi, była tutaj tak naprawdę na pierwszym dziedzińcu właśnie świątynia poświęcona Bogu Apollinowi, czyli był tutaj wyznawany kult bogów pogańskich. On przekształca to miejsce i na podstawie właśnie tej idei monastycyzmu wprowadza tutaj właśnie te zasady benedyktyńskie, według których do tej pory żyją mnisi benedyktyńscy, bo oni tutaj do tej pory są i właśnie kultywują historię i właśnie te wszystkie tradycje benedyktyńskie.
1: Pani wspomniała o mnichach, którzy dziś tutaj żyją. Ilu ich jest? Czy to są wszyscy Włosi? I kto jest opatem?
2: Opatem jest dom Luca Fallica. Jest ich tutaj dzisiaj 10. Opiekują się tym miejscem. Przede wszystkim właśnie opiekują się przekazywaniem historii świętego Benedykta. To jest miejsce nie tylko ważne pod względami eklezjastycznymi, ale również pod względami kulturalnymi, historycznymi. I właśnie ta delikatna, że tak powiem, ta delikatna lekcja historii, która tutaj właśnie się dzieje do tej pory, jest im przekazana. To znaczy przekazana im jest, że tak powiem, moc, chęć tego, żeby właśnie tutaj byli i w jakiś sposób kultywowali tą historię świętego Benedykta. Tutaj również jest bardzo przepiękne muzeum właśnie benedyktyńskie. Zawiera dużo dzieł. Przede wszystkim są to manuskrypty. Te wszystkie dzieła, które były tutaj przepisywane przede wszystkim na przełomie XI i XII wieku przez mnichów benedyktyńskich, przez tak zwanych skrybów w skryptoriach. Z tego są również bardzo słynni. I właśnie również jest tutaj przepiękna biblioteka, która zawiera ponad 50 tysięcy tych przepięknych dzieł, nawet z VIII wieku, więc są to, perełki historii, niesamowite dokumenty, no i oczywiście przepiękne muzeum, które również w swoich zbiorach ma przepiękne dzieła.
1: Wzgórze klasztorne i tutaj opactwo miało burzliwe losy i to nie tylko w tej historii najnowszej. Był tu i Napoleon i przez chwilę był opat, który był papieżem, jeśli dobrze mówię, ale jeśli mogłaby Pani powiedzieć, jak wyglądał ten rok 44, jaka jest ta historia zniszczenia tego miejsca, jak do tego doszło, jaka ta opowieść jest?
2: Więc bombardowanie miało miejsce w 15 lutego 1944 roku. Przede wszystkim Freiberg, generał nowozelandzki, myślał, że tutaj są Niemcy. Niemcy byli bardzo blisko, chociaż tak naprawdę neutralność tego miejsca miała być gwarantowana. Był tutaj wystawiony taki specjalny żandarm 300 metrów od opactwa, który miał bronić właśnie neutralności tego miejsca. Więc w momencie bombardowania nie było tutaj tak naprawdę Niemców, chociaż powtarzam, byli bardzo blisko. Przede wszystkim rozsiani na wzgórzach, które okalają, otaczają opactwo. W momencie bombardowania byli tutaj mnisi z opatem Grzegorzem Diamare, który nigdy nie chciał opuścić tego miejsca pomimo niebezpieczeństwa, jak i również ponad 1000 osób, ludzi z kasino, cywili z kasino, którzy weszli tutaj, aby schronić się, myśląc, że to miejsce jest neutralne. Takie miało właśnie być. Zrzucono ulotki na to miejsce tylko dzień przed bombardowaniem, pisząc na nich: ratujcie się, uciekajcie z tego miejsca, to miejsce będzie bombardowane, nie możemy inaczej postąpić. Niektórzy ludzie, przede wszystkim były to rodziny z małymi dziećmi, starcy, chcieli stąd wyjść, natomiast to miejsce już było obstrzeliwane, więc bano się opuścić tego miejsca. Byli w pułapce, a niektórzy nie myśleli, że to jest taki tylko występ, że tak powiem, występek taktyczny aliantów, żeby wykurzyć stąd Niemców, których, powtarzam, tutaj nie było. Więc to miejsce zostało zbombardowane w prawie 90%. Została tylko część antyczna, w której znajduje się cela świętego Benedykta, schody epigrafów, właśnie to antyczne przejście, wejście Pax, przez które przechodzą później 18 maja Polacy, i również część murów cyklopowych, które również znajdują się w części antycznej.
1: Kontrowersja do dziś budzi to bombardowanie, czy tak?
2: Tak, oczywiście. Nawet spotykam się z tym podczas moich wycieczek. Niektórzy ludzie nie wierzą w to, że tutaj nie było Niemców, ale powtarzam, tutaj nie było Niemców. Niemcy byli bardzo blisko, ale nie tutaj wewnątrz opactwa. Tutaj byli...
1: Ponoć dowódca niemiecki był katolikiem. Tak gdzieś czytałam i mówił, że absolutnie tutaj do klasztoru nie wejdą, a o ironio weszli już po bombardowaniu.
2: Dokładnie, bo co dzieje się po bombardowaniu? Po bombardowaniu nie ma tego ataku po prostu. Więc powiedzmy ruchy wojskowe nie były dobrze skoordynowane, brak tego zdecydowanego, silnego ataku i już po kilku godzinach tak naprawdę Niemcy z pobliskich wzgórz, część tych Niemców wchodzi w ruiny opactwa, żeby je zająć. I tutaj są przez ponad 3 miesiące. I dopiero właśnie 18 maja 1944 roku w godzinach rannych Polakom udaje się tutaj wejść.
1: Jak wyglądała odbudowa, bo pani mówi 90% zniszczenia, my tutaj dzisiaj przyszliśmy i opactwo wygląda przepięknie. Jest katedra, wszystko wydaje się jest na swoim miejscu. Ile lat to zajęło, jak to zostało odbudowane, skąd te wszystkie na przykład stalle w katedrze są, prawda?
2: Tak, oczywiście, więc trzeba jednak podkreślić, mówiąc o odbudowaniu tego miejsca, odbudowie tego miejsca, że jeszcze przed bombardowaniem w 1943 roku tak zwane skarby z Monte Cassino, przy pomocy tak naprawdę Niemców, wszystko to zostało przeniesione. Ja czytałam ostatnio o tym przeniesieniu tych wszystkich skarbów. Mowa tutaj jest o księgach, mowa tutaj jest o bibliotece, mowa tutaj jest o muzeum, o projektach oryginalnych. Więc powiedzmy, że opat otrzymał taki delikatny rozkaz. To nawet nie był rozkaz, tylko taka niby prośba, ale coś w rodzaju rozkazu, żeby Niemcy właśnie pomogli w przeniesieniu tych skarbów. Tak naprawdę moim zdaniem dobrze się stało, dlatego że właśnie już w 1943 roku ruszają tutaj ciężarówki z Monte Cassino wypchane po brzegi w stronę Rzymu, Castel Sant'Angelo i w stronę Watykanu i przenoszą niektóre oczywiście skarby, te najważniejsze tutaj z opactwa. To miejsce już było tak naprawdę może nie bombardowane, ale już tutaj padały niekiedy bomby, pociski, więc bano się, że to miejsce rzeczywiście może być zburzone lub okradzione. Nie myślano o bombardowaniu, ale na pewno spodziewano się, że to miejsce może być w jakiś sposób stracone. I przeniesiono te skarby. Kiedy w 1948 roku rozpoczyna się rekonstrukcja, wykorzystano projekty oryginalne. I dzisiaj można powiedzieć, że opactwo jest po prostu kopią tego opactwa, które było tutaj w XVII wieku. To jest projekt XVII wieku. Jeszcze tylko dodam, że opactwo było tak naprawdę burzone wielokrotnie. 4 razy. Pierwszy raz 577 za sprawą Longobardów. Następnie 883 za sprawą piratów Saracenów. Później było trzęsienie ziemi w XIV wieku i później po raz czwarty właśnie bombardowanie. Za każdym razem było odnawiane, stawiane powtórnie. Coś niesamowitego, przepiękna historia.
1: Gdzie dokładnie ta flaga polska została umieszczona po zdobyciu tutaj wzgórza przez Polaków, wie pani to?
2: Oczywiście opowiadam to Polakom. No i wtedy jest duma i wzruszenie. Ta flaga została umieszczona oczywiście na najwyższym punkcie tych ruin, na dziedzińcu tutaj, dziedzińcu kolegialnym, gdzie kiedyś była szkoła prowadzona przez benedyktynów. Mniej więcej tam, gdzie dzisiaj jest fontanna. Czy Polacy się wspinają na najwyższym, po tych ruinach, właśnie na najwyższym punkcie i na wrakach ścian pozostawiają właśnie tą biało-czerwoną flagę polską. To znaczy, że w końcu tutaj przybyli, że te czerwone maki pod Monte Cassino, które rzeczywiście piły polską krew, to ma wszystko znaczenie. Układa się w taką przepiękną całość.
1: Jak tu się pani pracuje? Nie dość, że widok stąd jest zupełnie niesamowity, trochę jesteśmy nad chmurami, widok na całą dolinę miasteczka Cassino, a po drugiej stronie polski cmentarz, te historyczne pomniki po tych bitwach, które miały tu 82 lata temu miejsce. Jak to jest tu na co dzień przebywać?
2: Przepięknie. Podczas wycieczek bardzo często ludzie właśnie pytają się, właściwie to jest ich takie stwierdzenie, że pracować tutaj jest przepięknie, ponieważ miejsce jest przepiękne, to fakt. Widać tą całą Dolinę Lirii, widać Góry Aurunckie, widać cmentarz polski. Ja to codziennie oglądam, mam taki przywilej w ogóle. Więc bardzo się dobrze tutaj pracuje. W ogóle atmosfera w pracy jest bardzo fajna. Mnisi są bardzo przyjaźni i ogólnie jestem bardzo zadowolona. Tak jak na początku wywiadu wspomniałam, to jest dla mnie taka misja, więc po prostu staram się przekazać piękno tego miejsca i historię tego miejsca.
1: To jeszcze zapytam, jako że mieszka pani w Cassino, mąż jest z Cassino?
2: Tak, jest Cassino, owszem.
1: Co mówi jego rodzina o tych wydarzeniach sprzed 82 lat? Cassino zostało jako miasteczko w zasadzie zrównane z ziemią. Jakie są te ich wspomnienia, relacje rodzinne z tych wydarzeń?
2: Ja chciałam tutaj opowiedzieć taką moją rodzinną, prywatną, że tak powiem, sytuację, kiedy po raz pierwszy mój mąż przedstawił mnie dziadkowi, moja narzeczona Polka. Oczywiście nie wiedziałam, jaka będzie reakcja, ale dziadek się na mnie patrzy i mówi: jajko, jajko. Ja się pytam, czemu jajko? A on mówi: bo jak byłem mały, to żołnierze Polacy pomagali po prostu ludziom. Dawali im konserwy z mięsem, coś lepszego do jedzenia, bo wiadomo, tutaj były bardzo ciężkie warunki i po prostu gospodynie w geście podziękowania dawały im to po prostu, co miały. Więc to były na przykład jajka, czy jakaś zielenina, nie wiem, marchewka, coś takiego, coś świeżego, prawda? Rodzina mojego męża jest bardzo związana z tym miejscem i nawet wspomnę, że pomagała przy odbudowaniu tego miejsca. Przede wszystkim jeżeli chodzi o marmury, ponieważ właśnie jeden z członków rodziny mojego męża miał zakład właśnie z marmurami i zajmował się również marmurami przepięknymi tutaj, które znajdują się w bazylice. I muszę powiedzieć, że niektóre z nich są oryginalne. Wszystko to, co się udało uratować spod gruzów, zostało oczyszczone i wdrożone w projekcie rekonstrukcji.
1: Dobrze są wspominani przez mieszkańców Cassino Polacy, czy różnie to bywa?
2: Ja uważam, że bardzo dobrze. Nigdy się nie spotkałam z jakąś negatywną opinią. Tutaj pamięta się o wojnie. W całym mieście Cassino są rozsiane również pomniki Andersa, mamy dwa. Po pierwsze mamy pomnik Andersa w centralnym miejscu Cassino. No i oczywiście pomnik Wojtka Misia, tutaj, który walczył, pomagał żołnierzom, więc ludzie o tym pomagają. Pamiętają. Jeszcze powiemy taką jedną rzecz. Ja również prowadzę wycieczki w innych językach, również oczywiście we włoskim i bardzo wiele tutaj przyjeżdża również wycieczek. Dzieci po prostu ze szkół, po prostu uczniowie. Ja im opowiadam właśnie historię Wojtka, opowiadam historię cmentarza, bo pytają się, co to jest za cmentarz, więc wdrażam również wątki po prostu tej historii, to co tutaj wmieszane jest w historię opactwa dla nich i ich to bardzo interesuje, dziękują mi za to.
1: Czyli kultywuje pani tutaj pamięć.
2: Staram się, to jest bardzo ważne.
1: Czy pani jest pierwszą przewodniczką, która tu była, Polką?
2: Tak, jestem pierwszą i tak jak powiedziałam, to jest też dla mnie troszeczkę taka misja, żeby tutaj być, opowiadać. Te wycieczki są prowadzone od ponad 4 lat. Dla mnie to jest również ważne, to żeby po prostu ludzie wiedzieli o tych wycieczkach, przyjeżdżali tutaj, więc... Jest tutaj polski przewodnik, przyjeżdżajcie, opowiem wam historię tego miejsca. Zachęcam bardzo serdecznie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I to była rozmowa z panią Anną Elżbietą Studniarek, która jest pracownikiem opactwa benedyktyńskiego na Monte Cassino i przewodnikiem po tym opactwie, a najwspanialsza sprawa jest taka, że to pani Anna nas znalazła, napisała do nas i nam taką opowieść zaproponowała, a później jeszcze oczywiście po całym opactwie nas oprowadziła. Opactwo jest niezwykłe, warto tam przyjechać, zobaczyć, bo to jest też miejsce, gdzie oczywiście znajdują się szczątki świętego Benedykta i świętej scholastyki. Jest niesamowita historia związana właśnie z tym bombardowaniem, kiedy jedna z tych pocisków spadł na klasztor, to wbił się przy ołtarzu głównym właśnie przy tej krypcie, gdzie te prochy były złożone i nie wybuchł. I do dziś można ten pocisk oglądać. Dzięki temu jedną z nielicznych części klasztoru, która się zachowała, jest właśnie ten ołtarz główny i właśnie prochy świętego Benedykta i świętej Scholastyki, które do dziś w katedrze znajdują się, a już po wojnie przebadano je i potwierdzono ich autentyczność, więc wiele osób mówi, że był to po prostu cud. Jeszcze warto wspomnieć o niesamowitej odbudowie tego miejsca, bo naprawdę wchodząc tam nie sposób, nie znając tej historii, dowiedzieć się, czy w ogóle przypuszczać, że to wszystko powstało już w latach 50., 60. Tysiąc artystów pracowało przez 15 lat, żeby klasztor odtworzyć. Robi to niesamowite wrażenie, piękne barokowe wnętrza, które w tych latach 60. były robione przez artystów, między innymi na przykład z Neapolu w 64. roku. Paweł VI konsekrował katedrę i ponownie można powiedzieć, że w 64 roku prace w klasztorze się zakończyły, a w środku na przykład 80 typów marmurów i na przykład jeden z Afryki, czarny marmur był sprowadzany. Całość odbudowy klasztoru sfinansowało państwo włoskie. No i w ogóle położenie tego miejsca, nie muszę państwu mówić, na tym wzgórzu ponad 500 metrów nad poziomem morza. Piękny widok tutaj na dolinę, w której leży miasteczko Cassino i tam naprawdę można się poczuć jak w raju, chodząc po tych niezwykłych tarasach, które wydaje nam się, że w ogóle unosimy się w powietrzu, bo przecież podłoża nie widać, a my gdzieś tam w chmurach po opactwie wędrujemy. Koniecznie, jeśli państwo będą mieli taką okazję, żeby być w Cassino, być na polskim cmentarzu, to nie można zapomnieć o właśnie odwiedzeniu opactwa, które ma taką tragiczną, ale jednocześnie piękną historię, bo dziś można go oglądać w pełnej krasie i naprawdę robi ono wielkie, wielkie wrażenie i myślę, że nie tylko na osobach, które są wierzące, są katolikami i traktują to miejsce jako ważne miejsce kultu religijnego, ale myślę, że dla wszystkich sama architektura tego miejsca naprawdę zapiera dech w piersiach i usytuowanie tego miejsca, a poza tym cała historia z tym miejscem związana i też nasza polska historia, jak pani przewodnik podkreślała, niezwykle porusza, jeśli jest się w tym miejscu i chodzi się w zasadzie śladami właśnie tych żołnierzy z drugiego korpusu, którzy wzgórze to zdobywali. Jest godzina 9:39, a wczoraj po wizycie w klasztorze udałyśmy się ponownie w kierunku polskiego cmentarza, a przy polskim cmentarzu znajduje się Muzeum Pamięci drugiego korpusu polskiego na Monte Cassino. Tak jak ja państwu tutaj przybliżam opowieści członków rodziny żołnierzy, którzy pod Monte Cassino walczyli, którzy do mnie się zgłosili, z którymi byłam w stanie rozmowy nagrać, no to zdarzają się też te spotkania przypadkowe i takie wczoraj miało miejsce. Zupełnie nie spodziewając się, okazało się, że i na miejscu spotkaliśmy ludzi, którzy przyjechali właśnie specjalnie zobaczyć polski cmentarz i odwiedzić miejsce, gdzie walczyli właśnie ich przodkowie i takim panem był pan Arkadiusz Kazimierczak, który przyszedł po raz pierwszy zobaczyć to miejsce, gdzie jego dziadek Zygmunt Kazimierczak walczył. Byli też oczywiście w tym miejscu pamięci, bo to muzeum nie jest wielkie, natomiast tam wszystkie memorabilia związane z żołnierzami generała Andersa, które często też właśnie rodziny przekazują i można je tam oglądać, więc usłyszawszy, że taką grupą przyjechał między innymi pan Arkadiusz Kazimierczak, ale też pan Adrian Karczewski, co tam robili, jaka jest historia pana Zygmunta Kazimierczaka, który pod Monte Cassino walczył, no to teraz zachęcam państwa do wysłuchania tej krótkiej rozmowy.
0: Bohaterowie spod Monte Cassino.
1: Skąd panowie przyjechali?
3: Z województwa łódzkiego. z województwa łódzkiego, z miejscowości Głowno. Jesteśmy przedstawicielami samorządu głowieńskiego, jak i również tutaj razem z kolegami przedstawicielami Straży Miejskiej w Łodzi, która obchodzi w tym roku 35-lecie swojego istnienia. 15 lat temu strażnicy miejscy przybiegli tutaj, biegli do Monte Cassino przez 7 dni, zmieniając się co 10 kilometrów i postanowiliśmy przypomnieć ten fakt i oczywiście uczcić także pamięć żołnierzy, którzy tutaj walczyli. Oczywiście z nami mój tata, który jest przedstawicielem emerytów głowieńskich, więc nasza piątka przyjechała po prostu tutaj w celach, można powiedzieć, patriotycznych.
1: Pan przodek walczył tutaj w bitwie o Monte Cassino?
4: Tak, mój dziadek Zygmunt Kaźmierczak, który w 1939 roku opuścił dom rodzinny, trafił do drugiego korpusu armii generała Andersa i walczył pod Monte Cassino. Uczestniczył w ataku 17 maja 1944 roku właśnie tutaj w walce o wzgórze San Angelo, gdzie stracił oko i powrócił do Polski po tułaczce długiej, która wiodła przez Wielką Brytanię. Nie chciał, tak jak wielu innych, pozostać na Zachodzie. Bardzo kochał swoją rodzinną wieś, tęsknił za nią, więc wrócił do Polski. Dzięki temu ja się urodziłem.
1: Co to za wieś?
4: Wieś Popów Głowieński w powiecie zgierskim.
1: Jak ta historia pana dziadka była panu przekazywana? Czy pan się już później zainteresował? Czy to jest tak, że gdzieś tam od dziecka panu opowiadano?
4: Oczywiście ten kult dziadka w rodzinie jest od dawna. Dziadek wiele lat po wojnie spisał swoje wspomnienia, które wiele lat później ja już wydałem na łamach zgierskich zeszytów regionalnych. Stąd z tych pamiętników można wiele się dowiedzieć. No niestety choroba dziadka nie pozwoliła na to, by dokończył te pamiętniki, ale jest w nich dużo cennych informacji. Również opis bitwy o Monte Cassino, w której uczestniczył.
1: Co pisał?
4: Co pisał? No, jest tam bardzo wiele szczegółów. Włącznie z tym, że nie wiem, podniósł magazynek, gdzieś zdobył jakąś broń, bo wystrzelał całą amunicję, rzucił gdzieś moździerz, do którego nie miał już pocisków, podniósł jakiś długopis, który mu się podobał, ale przestrzegli go, że to może być pułapka zastawiona przez Niemców. No takie szczegóły opisywał dziadek, aż po kres tej bitwy, w której stracił oko, gdy, jak to opisywał, gdzieś wychylił się Niemiec z opuszczonym szpandałem, oddał serię w skały, za którą był schowany, poczuł ciepło na twarzy i już wiedział, że dla niego bitwa jest skończona.
1: Jaki był dziadek?
4: Dziadek był mądrym człowiekiem, zdobył na wojnie i nie tylko bardzo wielką wiedzę na tematy wszelakie. Cała wieś do niego przychodziła po porady, po to, żeby mi naprawił coś, żeby krowę wyleczył. Znał się na wielu sprawach, był kamieniarzem, budował mosty. Cudownym był człowiekiem.
1: Czym dla panów jest Monte Cassino?
3: Miejscem historycznym przede wszystkim. No i miejscem, no, oczywiście, do które must have, jeżeli chodzi o to, kiedy zwiedzamy Włochy. Każdy Polak powinien odwiedzić i znać się po prostu na pamięci narodowej, co się tu wydarzyło, co się działo i o co ci ludzie po prostu walczyli w tamtych czasach. To jest bardzo ważne.
1: A dla pana z takiego prywatnego też trochę punktu widzenia?
4: No, wybierałem się na to Monte Cassino chyba już od 25 lat. Udało mi się dopiero teraz tu przyjechać. No dla mnie jest to przede wszystkim wspomnienie o dziadku. No i symbol walki oczywiście o tą niepodległość naszego kraju. Oczywiście ta

0: I to była rozmowa z panem Adrianem Karczewskim i Arkadiuszem Kazimierczakiem, który opowiadał o swoim dziadku, który walczył pod Monte Cassino, o Zygmuncie Kazimierczaku. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Zapraszam państwa jutro nie po godzinie 9, a po godzinie 16. A teraz szybciutko przenosimy się na wyspy, gdzie jest Konrad Mędrzecki, Hania Tracz, Szymon Chrystianus i Tosia Bartyś. Do usłyszenia.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże. Nocne

0: Nocne powtórki w net.
1: Z naszym gościem, w Odysei Wyborczej Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, portal Dobitnie, na YouTubie także kanał Dobitnie, a w papierze tygodnik Solidarność. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Wracamy do informacji, która trochę już trochę zblakła, przykryta kolejnymi informacjami, ale pan senator Tomasz Lenz został zawieszony, ba, więcej, wyrzucony z Platformy Obywatelskiej. Media odfajkowały, poszły dalej, a ja chciałbym się na tym temacie na chwilę zatrzymać, bo być może on coś mówi o sytuacji Donalda Tuska. Donald Tusk w tej kadencji bardzo niechętnie kogokolwiek poświęcał. Bardzo niechętnie wyrzucał ludzi, starał się wszystko przeczekać, to można mnożyć sprawy z aferą Kłodzką na czele. Tutaj podjęto inną decyzję. Dlaczego i o czym może to świadczyć?
2: Nie wiem, czy Donald Tusk tak niechętnie wyrzucał, no wyrzucił z rządu na przykład Marcina Kierwińskiego, żeby go potem przywrócić, żeby go trochę przeczołgać, pokazać mojego, jakie jest jego miejsce, bo zaś, że miał chrapkę na jakieś stanowiska w strukturach partyjnych, w związku z tym takie rzeczy robił. Natomiast rzeczywiście uznawał, że jego koalicja, czy jego koalicja obywatelska, Platforma Obywatelska wcześniej, była na tyle teflonowa, że wszystkie afery się do niej nie czepiały, tylko się odbijały jak od statku płynącego w jakimś jednym kierunku. Tak, pewnie tak do końca nie było, ale udało się Tuskowi zrobić wiele, żeby uwagę taką społeczną przekierować na Prawo i Sprawiedliwość i wmawiać przez cały czas, że afery to są tam, a jeżeli nawet coś się dzieje w Platformie Obywatelskiej czy w Koalicji Obywatelskiej, to są to jakieś drobnostki. I pewnie w jakiejś mierze to się udało, ale sprawa senatora Lenca i całe to zamieszanie wywołało dwa zasadnicze zjawiska. Po pierwsze, kłótnie w samej Platformie Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej, ponieważ jest to w pewnej mierze konflikt między senatorem Lencem a Mariuszem Tojanowskim, prezesem tego szpitala, który również jest członkiem Platformy Obywatelskiej i który otwarcie zaczął mówić o tym, że nie tylko senator Lenz nadużył swojej władzy, czy nadużył swoich układów, które tam miał w tym Aleksandrowie Kujawskim i dopuścił się rzeczy, która jest absolutnie bezprawna. Mówił o tym otwarcie, pewnie ratując swoją skórę. Senator Lenz sprowadzał to do takiej personalnej rozgrywki, ale tutaj nawet jeżeli była to personalna rozgrywka, to ona była poparta danymi, faktami, dokumentami, czy albo raczej brakiem dokumentów. I to jest jedna rzecz, która powoduje, że w samej Platformie pojawił się poważny zgrzyt, ponieważ jak działacz niższej rangi mówi wprost, że senator dopuścił się rzeczy niecnych i karygodnych. I to pokazuje, że aktyw partyjny, ten taki niższego szczebla, jest już zmęczony tą polityką Donalda Tuska i całej tej ekipy, która tam rządzi, ponieważ widzi, że to do niczego nie prowadzi. Mariusz Trojanowski w wywiadzie dla Republiki powiedział nawet więcej. Powiedział, że on uczestniczył, że przed kryzysem, przed protestem tych szpitali powiatowych uczestniczył w spotkaniu z premierem, z ministrem zdrowia i z szefem kancelarii premiera Janem Grabcem, intelektualną podporą tego rządu bez wątpienia. I premier obiecał tam różne rzeczy na tym spotkaniu, żeby sytuacja się poprawiła, przekazał kontakt do Grabca właśnie i tenże już nigdy potem się nie odezwał. I to pokazuje, że ten konflikt Lenz-Trojanowski, taki konflikt z mojego miasta w sumie, jakim jest Aleksander Kujawski, w soczewce pokazuje problemy Platformy. I druga rzecz jest taka, że tak jak niewielu z nas jest w stanie sobie wyobrazić, ile to jest 70 czy 90 milionów złotych, które Roman Giertych miał wyprowadzić ze spółki Polnord, tak przynajmniej twierdziła prokuratura. Sprawa została umorzona, ponieważ jest przedawniona. niewielu z nas jest w stanie wyobrazić sobie miliony, które miał przewalić czy przyjąć na poprzez łapówki Tomasz Grodzki, to taki każdy jest w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której czeka w szpitalu w kolejce na SOR-ze. Każdy z nas, czy wielu z nas pewnie spędziło jakieś godziny, długie godziny czekając tam albo sami w jakimś stanie, kiedy coś nas bardzo bolało, albo kiedy potrzebowaliśmy pomocy, albo kiedy byliśmy na przykład z dzieckiem, albo z kimś bliskim. I przychodzi arogancki polityk z synem i po prostu wciska się bez kolejki i to jest, robi zamieszanie i wszystko dzieje się innym trybem. I to jest coś, co każdy z nas jest w stanie przełożyć na własną rzeczywistość. Wali się służba zdrowia, kryzys w służbie zdrowia, a taki arogancki, bezczelny polityk robi sobie coś takiego w małym szpitalu, czyli to jest absolutnie taka zgnilizna władzy. I to rzeczywiście mogło spowodować, że tego jednego senatora trzeba było wyrzucić z tych sań, żeby na chwilę media powiedziały, o patrzcie, jakieś mechanizmy takiej samokontroli, takiej samoregulacji w Koalicji Obywatelskiej działają. One nie działają, ponieważ po pierwsze, gdyby miały działać, to Lenz zostałby zawieszony niemal natychmiast po wybuchu tej afery, a następnie wyrzucony, gdyby coś się wyjaśniło. Zostałaby powołana jakaś komisja wewnątrz Platformy, która by to zbadała. A po drugie, przed nim z Koalicji Obywatelskiej wyleciałby Roman Giertych, Tomasz Grodzki i jeszcze wielu innych polityków, którzy mają znacznie gorsze rzeczy na sumieniu niż Tomasz Lenz. Tomasz Lenz wyleciał, bo jest być może mało znaczącym politykiem, ogólnie niesympatycznym, nielubianym, niewiele wnoszącym, a poza tym gdzieś tam daleko. Natomiast to w zasadzie niczego nie zmienia, ale pokazuje, że we władzach Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej pojawiła się już taka informacja, że te afery przestały się od niej odbijać. One ciążą i ciągną ją w dół, ciągną, być może za chwilę będą odbierać poparcie, albo już odbierają poparcie, czego jeszcze być może nie widzimy w sondażach dokładnie, ale to jest, to pokazują, że ta władza się zużywa, że ona gnije, że mechanizmy takiej autokontroli już w zasadzie zostały, po prostu nie działają zupełnie, przestały działać.
1: Ale to, że teflon się kruszy, że Donald Tusk nie jest w stanie powiedzieć, nie ruszamy, przemilczamy i jedziemy dalej, czy tak Tomasz Lenz zrobił coś tak wyjątkowego, zjednoczenie nie coś, trochę krętactwa, trochę buty, ale w takiej skali, że nie jest ani za mała, ani za duża, że trafił ze swoim zachowaniem w dziesiątkę. Tak się ustawił, że już trudno było go bronić, chociaż sam fakt jest taki, że obrona Lenza trwała 2 tygodnie. Że dopiero Tomasz Grodzki mówił, wszystko jest w porządku, no ale napór mediów przezwyciężył. Co to oznacza, kiedy władza cofa się, bo tak trochę wyglądało przed tym naporem mediów?
2: Jeszcze 2 dni przed tym, jak Lenz został wykluczony z partii, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki mówił, bo tam w tym szpitalu była kontrola, która wykazała, że pieniądze były wydatkowane w sposób niewłaściwy, nałożył karę. I ta kara była związana ściśle właśnie z tym przeprowadzeniem przez senatora Lenza syna do szpitala i dokonanie zabiegu wbrew jakimkolwiek zasadom, wbrew procedurom, bez kolejki, bez dokumentacji. I jeszcze 2 dni przed wyrzuceniem Tomasza Lenza z partii wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki mówił, że zaraz. Wina jest po stronie dyrektora szpitala. To on odpowiada za to, co się działo w szpitalu. To on odpowiada za finanse szpitala. A senator Lenz, no cóż, tego nie wiemy, jaka była prawda. No, a natomiast na pewno wiemy, że winny jest ten człowiek. Czyli ta obrona trwała do końca i decyzja została podjęta, myślę, po prostu w ciszy gabinetów, bez wiedzy jakiejś szerszej w tej partii. Być może to ma być ostrzeżeniem, natomiast rzeczywiście Lenz miał na tyle pecha, że jest na tyle mało znaczącym politykiem, że można go było bez problemu odstrzelić, a z drugiej strony trafił w czuły punkt obecnie, ponieważ jeżeli minister zdrowia nie wstydzi się opowiadać, że w Polsce pacjentom żyje się lepiej i ona widzi zadowolonych ludzi, jak jeździ po Polsce, bo otwierają się nowe oddziały i w ogóle jest super, no to w zwykłych ludziach, którzy próbują się zarejestrować do specjalisty i mają z tym problem albo na badania, to budzi się, tak powiem, lekki, no nerwy ich biorą, tak powiem delikatnie, żeby nie powiedzieć tego w sposób bardziej dobitny. I w takim układzie jeszcze senator Lenz po prostu wchodzi do szpitala i jest obsługiwany poza kolejnością i poza procedurami i w ogóle tak naprawdę jakby ta służba zdrowia była jego prywatną własnością. To jest takie, no kombo takie, które zrobił. Natomiast rzeczywiście element taki przełomowy w tym wszystkim jest taki, że nie bronimy już Lenza. Broniliśmy go, nie udało się, zrzucamy go z sań, na chwilę się media nim zaspokoją, jak się okazało, nie za długo. To w ogóle nie, w zasadzie przeszło bez większych reperkusji w mediach, bez większej dyskusji, ale to jest ewidentna sprawa. Jeżeli chodzi o pozostałych polityków, którzy mogliby stamtąd, a ta lista jest długa, ale pan wspomniał o marszałek Gielichowskiej. No cóż, to oczywiście jest w pewnym sensie plotkarstwo, ale Jacek Protasiewicz, który ostatnio opisuje kulisy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jak to działa, polecam, bo to jest wiedza naprawdę unikalna o tym, jak działa największa partia rządząca w Polsce. To jest rzeczywiście momentami straszne, a raczej momentami śmieszne, a raczej straszne, ale przyznał, powiedział to on, to powiedział, a to może mieć wpływ na decyzję o dalszych losach pani marszałek Gielichowskiej, że w czasie kampanii wyborczej Donald Tusk spędził tam u niej kolację połączoną ze śniadaniem. W związku z tym, jeżeli tak to rzeczywiście wygląda, jeżeli to polega na prawdzie, że tak powiem, no to trudno w tej sytuacji tą samą miarę przykładać do senatora Lenza i marszałka Gielichowskiej.
1: No dobrze, to jest konkluzja taka, że kruszy się teflon Donalda Tuska, że nagle tej platformy zacznie to się przylepiać, także inne mechanizmy społeczne, czy takie społeczne zjawiska, jak wczorajszy protest przedsiębiorców, na których nałożono sęd. Jeszcze niedawno Donald Tusk mówił o wielkiej fali deregulacji dla przedsiębiorców. Teraz ci przedsiębiorcy mali wychodzą, bo nagle się okazuje, że chce się ich objąć dość restrykcyjnym systemem stworzonym dla kontroli towarów wrażliwych, jak paliwo na przykład, albo tytoń.
2: Znaczy, musimy sobie uświadomić tak naprawdę, o co chodzi, bo to tak, ja tak postaram się pokrótce powiedzieć, żeby ci, którzy nie są zaangażowani w ten handel, zrozumieli, na czym to polega. Mała firma składająca się na przykład z dwóch osób, męża i żony, taka rodzinna, handluje na, albo jeszcze na przykład, nie wiem, dziecko, albo ktoś bliski, handluje na targu jakimiś ubraniami, skarpetkami, majtkami, koszulkami bawełnianymi, nic wielkiego. Ma swoje stoisko na jakimś bazarze. I teraz, zgodnie z tymi nowymi przepisami, jak wyjeżdża samochód rano, to trzeba zważyć towar, zapisać w systemie. Następnie, jak się wyjeżdża z tego bazaru do domu, to znowu trzeba ten towar zważyć, żeby było jasne, ile tego towaru jest. Znowu wpisać to w ten rejestr. I każdy ruch tego samochodu, który zmierza albo z domu, czy tam z miejsca, gdzie spędził noc, na bazar i z powrotem, jest, każdy punkt jest rejestrowany, każda droga jest rejestrowana i nie wiadomo dokładnie, czy jak się na przykład zboczy z tego w czasie tej drogi i pojedzie się na przykład na zakupy, takie po prostu zwykłe, codzienne sprawunki, albo po dziecko do szkoły, czy do przedszkola, albo odebrać kogoś bliskiego z dworca, czy skądinąd, czy to nie wywoła jakiejś kontroli i czy to nie spowoduje mandatu. Tak naprawdę to jest system, który jest skierowany przeciwko małym polskim przedsiębiorcom, ale do tego stopnia, że wielu z nich, jeżeli to się utrzyma w ten sposób, po prostu będzie musiało zamknąć swoją działalność. To nie jest szczególnie dziwne, ponieważ Znaczy, to nie jest szczególnie dziwne wykonanie tego rządu, o tak chcę powiedzieć, ponieważ ten rząd zawsze sprzyjał wielkim korporacjom, zawsze dbał o to, aby wielkie korporacje miały się lepiej niż polski drobny handel, polska drobna przedsiębiorczość. I